centralnym. To było na centralnym do pociągu, wyjechała, ja wsiadłem do autobusu, wracałem do domu i czułem, że jestem nikim. Były jeszcze inne okoliczności, których jakby w tej chwili nie jestem w stanie nawet sobie dokładnie przypomnieć, ale to była czarna dziura moja. Kiedy sobie próbowałem odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, i odpowiedź przychodziła nikt. Co robię? Nic. Gdzie jadę? Donikąd. Kim jest facet ten, czyli mój ojciec, do którego niby wracam? Nikim. Czułem, że jest takie bariery są porobione, że ja nie jestem w stanie nic mu przekazać i nie wierzę, że on jest w stanie cokolwiek przyjąć. Po prostu nic. Odpowiedź, to najstraszniejsza odpowiedź, jaką w życiu sobie dałem, to, że jestem nikim. I wtedy stała się taka rzecz, która mnie po prostu wstrząsnęła, bo po 14 latach, po tym jak żyłem, jakby moja matka umarła, bo ja ją tak traktowałem i ona była dla mnie takim obciążeniem, że ja funkcjonowałem tak, jakby ona umarła w chwili rozwodu, wypierając ją zupełnie ze swojej historii, ze swojego życia, z pamięci, absolutnie. I po 14 latach od tamtego momentu, właśnie teraz, kiedy ja się zapadam, przyszło jedno zdanie. Zdanie, które, dzięki któremu dzisiaj tutaj rozmawiamy. Jechać do matki. Ja wiedziałem, że gdzieś w domu jest jakiś adres, gdzie ona mieszka. Ale to była tak absurdalna myśl w tym momencie, w ogóle nie pasująca zupełnie do tego, co się ze mną działo, do tej historii, że ją w pierwszym momencie odrzuciłem, ale ponieważ autobus jeszcze jechał, mniej więcej godzinę się jedzie do mojego miasta z Warszawy, zaczęło do mnie to wracać, zacząłem wałkować te myśli i zobaczyłem, że w tej myśli są odpowiedzi, wystarczające odpowiedzi na wszystkie moje pytania.

0: Nie znam tej kobiety, która jest moją matką. Poczułem, że chciałbym. Nie zdałem na studia. Za rok mogę dopiero spróbować powtórnie. Za rok, czyli mogę jechać teraz. Bałem się okropnie wojska, widząc, co się działo z moim niedoszłym szwagrem, kiedy wrócił, jechał tam fantastyczny, świetnie psychicznie i fizycznie przygotowany, a wracał jako wrak. Więc ta myśl, że ja miałbym jeszcze słabszy o wiele niż on, pójść i wrócić zdruzgotany, to było moje przerażenie. Więc wiedziałem, że z powodu opieki nad matką może będę mógł odroczyć służbę wojskową. I tak konkretne odpowiedzi przychodziły w związku z tym zdaniem, że ja byłem wstrząśnięty, jak bardzo. I skończyło się tak, że ja wysiadłem z autobusu, poszedłem do domu, przespałem się z tą myślą, a rano się spakowałem, powiedziałem ojcu, że jadę do jego matki. I pojechałem na drugi...
1: Do swojej matki.
0: Przepraszam cię, tak, do jego żony, a do mojej matki. Był wstrząśnięty. Ja jakoś zdumiony w ogóle, co ja robię. Człowiek, który nie wystawiał nosa poza własne miasto, chyba że w autobusie na mecz koszykarski, no to najwyżej. 18 lat miałem, jak pierwszy raz do Warszawy pojechałem. Spakowałem się i ruszyłem tam. Znalazłem mamę w szpitalu psychiatrycznym. Miała akurat taki szczególnie trudny moment jakiejś agresji. Bardzo było ciężko, ale pozwolili mi ją zabrać. Zacząłem z nią mieszkać. Dostałem pracę. Wszystko było dokładnie tak, jak ja pomyślałem. Wtedy widziałem te rozwiązania i one się stały wszystkie. Ja już wtedy wiedziałem, że to był Bóg. Ten Bóg, który był absolutnie poza moim zasięgiem, w ogóle mnie nie interesował. W ogóle nie miał dla mnie żadnego znaczenia, bo nie widziałem nic, co by miało związek jakikolwiek z nim. I to jedno zdanie kosmiczne, ono tak odkręciło całą tę historię, nadało jej taki kierunek, rzeczy zaczęły się układać. Ja w ogóle nie wiedziałem, kto to jest, ten Pan Bóg, ale już wiedziałem, że ja chcę z nim być.
1: Ale skąd w ogóle myśl, że to on?
0: Wiesz, dlatego, że to nie mógł być, że nikogo nie było wokół mnie, nikogo we mnie, ja sam dla siebie byłem nikim, ta myśl zupełnie spoza zasięgu moich myśli, miałem pewność. Wiedziałem, że ja bym sam na to nie wpadł i nikt mi tego nie podsunął, bo te 2 tygodnie totalnej samotności, takiej, jak to się ładnie mówi, depresji, ono tak wyczyściło teren wokół mnie, że ja, wiesz, stałem na środku pustyni sam i to i kto? Jeśli ja dla siebie już jestem nikim, to kto? Ja musiałem sobie dać na to pytanie odpowiedź właśnie, kto. I dla mnie odpowiedź była to on. Ktoś, kto zna moją historię, kto wpasował się w nią jednym zdaniem i poruszył ją, uruchomił cały ten mechanizm, który 20 lat nie działał i jednym zdaniem wprawił to wszystko w ruch. I ten ruch nie ma końca od 92 roku. To kto? No pewnie, że on. Już ja się poczułem pierwszy raz w życiu kochany. Tak precyzyjnie kochany, taki bo to było dla mnie takie istotne, że nie tylko, że on jest, ale że on zna moje życie, że przyszedł z rozwiązaniem, na które ja bym nigdy nie wpadł, uczynił je możliwym, pchnął mnie i stało się. I to dla mnie było, wiesz, tak czułe, takie nasycone miłością jak ojca. Kogoś, tak bym sobie wyobrażał ojca, który, wiesz, siedzi z boku, pozwala mi żyć i błądzić, ale kiedy może mi powiedzieć, to mówi ci jedno zdanie i to jest to zdanie, które trzeba było usłyszeć.

Ja, wiesz, zakochałem się w tym Panu Bogu. To było... To dla mnie to był taki obłęd miłości. Jak wtedy był taki obłęd rozpaczy, to teraz był drugi kraniec tego. Po prostu obłęd miłości. Zacząłem chodzić do kościoła, do którego wcale nie chodziłem. Uczęszczać na msze, na które nie uczęszczałem. Nic z tego nie rozumiałem. Ale mi wystarczyło, że On tam jest. Ten, który uratował moje życie. I skoro mówią, że On tutaj jest, to ja tu będę przychodził. I zaczęło się toczyć, wiesz. Cała trauma się rozpoczęła też z mamą, przypominanie, bo ona się nie zmieniła przecież przez te lata. Postarzała się tylko, a choroba wcale nie ustąpiła. Jakby wszystko wróciło, ale ja mogłem to akceptować, bo wiedziałem, że On jest ze mną. I skoro On jest ze mną, to ta historia już nie ma nade mną niszczącej władzy. Ja mogłem wybaczać mojej matce, modlić się, prosić Boga o siłę, żebym mógł przy niej wytrwać, żebym mógł robić to, co tam robiłem, pracować, wiesz, różne rzeczy, na 3 zmiany pracowałem i było mi ciężko. To było tak, mogę ci powiedzieć jeszcze, że w tym momencie życia też wymyśliłem tajemnice różańcowe, może nie światło, ale widziałem, że się ludzie w październiku, bo ja byłem u niej we wrześniu i w październiku ludzie się modlili w kościele na różańcach. Ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest ten różaniec, ale widziałem ten przedmiot. No jak szedłem do pracy, to brałem ten przedmiot i się modliłem na tym przedmiocie. I pamiętałem, że chyba na tych małych to się mówi Ojcze Nasz, a na tych pojedynczych, a na tych licznych to Zdrowaś Mario. No ale tam jakieś tajemnice były. Ja żadnych tajemnic nie znałem. Moja ignorancja religijna zatrzymała się na poziomie oczywiście pierwszej komunii. No i coś tam sobie myślałem i modliłem się Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario i to wszystko. I byłem bardzo szczęśliwy. To mi się podobała ta modlitwa. Ona była moja. To tak było. To był ten 21 rok mojego życia. Bardzo dla mnie przełomowy i ważny. Bóg stał się dla mnie, a ja jakoś stałem się dla Niego i dlatego to jest tak ważne.

0: Opisałeś sytuację skrajną i modelową jednocześnie. To znaczy, no ten człowiek na pustyni stojący, który tracił wszystko, no to jest tylko jedna myśl, która człowiekowi przychodzi. No demoniczna sytuacja, absolutnie. Da, że no ktoś precyzyjnie cię obrobił, że tak powiem. Mm-hmm. No, tak jak można kogoś okraść z rzeczy materialnych, to okradł cię z rzeczy psychicznych. Nie miałeś duchowych, więc z wszystkiego cię okradł.
1: Tak jest.
0: I to pytanie jest, powinno paść na zakończenie, ale ja już je zadam teraz, bo jeśli Bóg jest wszechmocny, no to on manipuluje szatanem.
1: Wiesz, on w tej historii dla mnie szatan nie istnieje, przepraszam. Jeśli ty tak widzisz moją historię, ja jakoś widzę, że to ma sens, co mówisz, ale dla mnie, tak jak ja widziałem moją historię do tego momentu życia, albo w tym momencie, jak ją widzę...
0: Pominijmy szatana.
1: Tak.
0: Pominijmy szatana.
1: Jakby widziałem, że ja byłem tak taki niezdolny, żeby uwierzyć, że Bóg mnie kocha po imieniu, mnie wprost Pawła, niezdolny po prostu. Moje wszystkie zmysły fizyczne i duchowe były absolutnie no, zniszczone, że gdyby ktokolwiek wtedy do mnie wyciągnął rękę, o co ja żebrałem i dlatego tak cierpiałem, to ja bym uwierzył, że to on mi pomógł. I dlatego właśnie, że to tak się przeciągało i nikogo nie było wokół, ja nie mogłem nikomu innemu tej interwencji przypisać. Choćbym chciał, nie mogłem. Wszyscy wyjechali, wszyscy mnie zostawili. I ja dzisiaj to widzę, że bez tego stanu, jak powiedziałeś, ogołocenia, ja nie byłbym w stanie uwierzyć, że on mnie kocha, moją historię, że to on.
0: Dobrze, tylko mnie chodzi o coś takiego. Gdzie jest dobroć Boga, który, no skoro jest wszechmocny, no to on to wszystko sprawił, żebyś nie miał nic. I wtedy mamy do czynienia z jakąś skrajną sytuacją, bo mamy do czynienia z manipulacją. On doprowadza do tego, że twoja dziewczyna wyjeżdża, nie masz relacji z ojcem, przyjaciele cię opuszczają, robisz coś, co sprawia, że nikogo wokół ciebie nie ma. No po prostu ja sobie wszechmoc wyobrażam w ten sposób, że Pan Bóg wie, jak historie się kończą. To znaczy, on już wie, jak świat się skończy. Bo on jest poza czasem, prawda? Więc jest w każdym miejscu. I teraz, jak to jest, że on sobie niektórych wybiera do czegoś takiego? No bo patrząc na to z zewnątrz, no zrobione zostało wszystko, żebyś ty mu uwierzył.
1: Tak, ale ja nie czułem się przymuszony do tego, nie czułem się absolutnie manipulowany. Ja widziałem, że to były skutki naszego życia w rodzinie, mojego życia Pawła, mojego oddalenia, że to wszystko zaczęło owocować i skutkować w moim życiu takim zniszczeniem. Czepianie się chore ludzi, czepianie się nadziei pochodzącej od ludzi, bo nie Boga, absolutnie. Traktowanie go jako obecnego w moim życiorysie dwa razy, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, kiedy tato był trochę weselszy, wracał rano i spokojniejszy. To, wiesz, to życie, ono z powodu naszych decyzji zmierzało do otchłani wszystkich nas w domu.

0: Bóg wkroczył w tym momencie, jaki on uważał, że jest najlepszy, żebym ja uchwycił się koła ratunkowego, które on rzuca, żebym je dostrzegł w ogóle. Nie złapał się brzytwy czy czegokolwiek innego, tylko złapał to koło. Ja nie potrafię to, wiesz, oceniać go. Ja wiem, że ja miałem udział w doprowadzeniu do stoczenia się tego życia i widzę, że on zainterweniował w to życie. Tak to postrzegam.
1: Czyli mówisz coś takiego, że to nie była ani kara, ani manipulacja, tylko naturalne konsekwencje grzechu.
0: Tak to widzę. Gdyby powiedzieć w skrócie, to tak. Że on mi pozwalał toczyć to życie i jakby nie mógł patrzeć na śmierć, która już się zbliżała do mnie wielkimi krokami i myślę, że on zawsze, w każdym momencie był we mnie, ale ja dopiero w tak strasznym go zobaczyłem. No, to może świadczyć tylko o mojej sytuacji duchowej, a nie o jego braku miłości. Bo tak jak widzisz, to zdanie, ja wcale nie musiałem mu uwierzyć. Ja czułem to, że to jest zdanie, które mogę odrzucić. Ale ja nie chciałem go odrzucić. I zaryzykowałem, wiesz, całym swoim 20-letnim życiem, żeby się złapać tego zdania i się nie zawiodłem na tym.
1: Czyli traktuje nas poważnie, bo dał ci prawdziwą wolność.
0: No dokładnie tak, wiesz. I dlatego ja w sposób wolny mu odpowiedziałem, wiesz, po tym chodzeniem do kościoła bez zrozumienia. Mi wystarczyło, że on tam jest, a co, już wszystkie obrzędy mnie nie interesowały. Jeśli on tam jest, to ja chcę być tam, gdzie on. I
1: nawet z tymi obrzędami.
0: Dokładnie tak, nie?
1: To fajnie. No i jak ta droga się toczy? No bo teraz się rozpoczyna zupełnie inna historia.
0: To jest ten moment. Zaczyna się wszystko odbudowywać. Piszę do ojca, z którym nie miałem kontaktu. Teraz całe jego samooskarżenie przez te lata. I teraz listy od jego syna, który jest z jego żoną i go nie potępia. Widziałem, jak on topnieje w oczach w tych listach, jak te lody wszystkie puszczają. Rodzeństwo starsze ode mnie, które również jakby przez te moje bycie z matką, oni też z nią byli, bo czuli, że to cząstka nas wszystkich jest z nią. I to po prostu we wszystkie strony poszło pojednanie i przebaczenie i miłość. We wszystkie kanały, gdzie się dało, ona zaczęła płynąć. Także rodzina ze strony mamy przecież miała pretensje uzasadnione przez tyle lat. Mąż zostawia ją samą i jeszcze, że tak powiem, na ich głowie niejako, bo oni teraz muszą się nią opiekować, a przecież ona ma męża, ma dzieci, gdzie oni są? I te konflikty, one się ciągnęły latami. I to moje posłanie mnie tam zaczęło to wszystko prostować, na ile się dało. To jakaś nowa rzecz zaczęła powstawać.

0: Mija rok.
1: Właśnie nie rok. Właśnie nie rok. Nie minął rok. Minęło 9 miesięcy. Ja to policzyłem któregoś dnia i takie mi dreszcze przeszły jak teraz, że minęło 9 miesięcy.
0: Pan Bóg lubi symbole.
1: Tak. I w ciągu tych 9 miesięcy ja naprawdę narodziłem się na nowo. Przeżyłem bycie w matce, z matką i wyjście na świat. Po 9 miesiącach, jak byłem pewien, że jeśli nie sprawdzę, czy ja mam powołanie kapłańskie, to nie jestem w stanie założyć rodziny, bo to się zbyt będzie za mną ciągnęło jako niesprawdzona rzecz, nie przyjęta przeze mnie do końca, że czułem, że gdybym wszedł w związek małżeński, to kobietę, z którą bym był, byłbym w stanie oskarżać, że ja powinienem być kapłanem, a tego nie sprawdziłem i teraz tutaj męczę się z tobą, a ty ze mną. I to wyczuwałem to bardzo poważnie i dlatego nie chciałem tej myśli zignorować. I chociaż odtworzył się mój kontakt z tą dziewczyną, ona wróciła w międzyczasie do Polski, we mnie już zaczęły narastać takie te myśli, tak poważne, że któregoś dnia po prostu usiadłem i musiałem sobie powiedzieć, czy ja mam zamiar coś z tą myślą zrobić, czy chcę ją w życiu zignorować o kapłaństwie. I kiedy zacząłem sobie na to odpowiadać szczerze, pomyślałem, że ja chcę dać odpowiedź na to. Obojętnie jak ona brzmi, ja chcę ją w sobie usłyszeć. Co ja o tym myślę? O takim wariancie mojego życia. I zrobiłem taką chłodną kalkulację, bo nie umiałem inaczej. Zacząłem zapisać na kartce, co ja mogę w życiu robić i jak zamierzam to osiągnąć. I pierwsze napisałem miłość. I potem, jaka miałaby być ta miłość, to napisałem Bóg. A jak najbardziej z nią być? Kapłaństwo. I po tej chłodnej kalkulacji wiedziałem, że ja tak myślę, że to jest tak, że dopiero gdzieś potem znalazła się na którymś tam miejscu, a może zaraz potem relacja do tej kobiety. I ja już wiedziałem, że teraz już nie mogę tego tak zostawić. Teraz ja muszę to sprawdzić, czy to mi się tylko wydaje, czy tak jest. No i zacząłem robić kroki w tym stronę. Zwolniłem się z pracy. W międzyczasie Dominikanie mieli rekolekcje tam, gdzie pracowałem, mieszkałem, więc zobaczyłem jako wzór w ogóle życia kapłańskiego Dominikanów. I mówię, tak, to jest to, na co czekałem, to ojcostwo, to życie, tak właśnie chcę żyć. I pojechałem do nich na 3 dni, do Poznania, na taki rekonesans, żeby zobaczyć, jak to życie moje przyszłe wygląda, bo już byłem zdecydowany absolutnie. No i było super, w ogóle grałem tam z nimi w koszykówkę, więc ja poczułem, że ta historia ma ciąg dalszy. Świetnie się z nimi rozumiałem, z tymi chłopakami w nowicjacie w ciągu 2 dni, bardzo dobrze. I przyszła ostatnia rozmowa z tym przełożonym tamtego domu nowicjackiego. I rozmawiamy, on taki zadowolony, ja też. No i w końcu pyta o rodzinę, więc ja totalnie szczerym odpowiadam. Mama chora psychicznie i on się zmienił na twarzy w tym momencie. Ale tak lekko, nie dał po sobie poznać. Ja udałem, że też tego nie widzę, ale już swoje pomyślałem. Mówię, aha, coś tu nie gra. I oczywiście żeśmy się rozstali grzecznie i kulturalnie. Ja pojechałem do siebie, oddamy ci pisemną odpowiedź, brzmiały słowa tego ojca. No i odpowiedź przyszła. Po miesiącu, drogi Pawle, z powodu choroby twojej mamy nie możemy cię przyjąć.
0: Ale uczciwa.
1: Tak.

0: Wiesz, ale dla mnie to była straszna odpowiedź. To była odpowiedź, która mnie drugi raz postawiła nad przepaścią, wiesz, bo to przeklęte życie dla mnie, te 20 lat, to były dlatego, że ja czułem, że ta osoba mamy ciągnie się za mną jako obciążająca mnie, jako jakby utożsamiałem swoje porażki życiowe, wszystkie z nią. I teraz, wiesz, w momencie, kiedy ja wyszedłem jakby z dna, wystawiłem głowę na drów, z tej samej strony po tej głowie dostałem. I czułem, że się zapadam znowu. To była, wiesz, to już mniej więcej było dokładnie rok po tym pierwszym dole. Widziałem, że robi się taki sam dół po raz drugi, że mogę wejść w to samo. I byłem przerażony tym zbiegiem okoliczności, że minął dokładnie rok, wiosna taka sama, lato w pełni, a ja przeżywam dokładnie to, co się wtedy stało. Ale też czułem, że ja już nie muszę tak wejść jak wtedy. Czułem, że już ta historia, już rok bycia z Bogiem, on był dla mnie ważny, że on się zna lepiej na życiu niż ja. I wtedy moja odpowiedź trochę inna już była na ten fakt. Poszedłem do spowiedzi w jakimś miasteczku, do spowiedzi, żeby się wyżalić. No i żalę się temu księdzu w konfesjonale, jak to mnie Pan Bóg odrzucił. I on mi mówi na to krótko: synu, Pan Bóg cię tam nie chciał, szukaj dalej. Myślałem, wiesz, że mu ten kiosk wyniosę z kościoła. Byłem wściekły, jak można mnie było tak potraktować w ogóle. Ja przecież to tu stus, a ty mnie, Panie Boże, tak. I jeszcze ten gość tam mnie tak potraktował. Tak.
1: No ale jak? No dobrze cię potraktował.
0: Wiesz, mówię ci, jak ja się czułem, nie? No. Bo ja wyszedłem z tego kościoła.
1: Ale jak chcę to zrozumieć, bo ja tego nie rozumiem. Dlaczego tak się czułeś właśnie?
0: Wiesz, bo w ogóle zignorowany, jakby nie wszedł w ten problem mój. Jakby w ogóle nie porozmawiał ze mną, jak się czujesz. No nie wiem, takich ludzi rzeczy. On mi dał tylko krótką piłkę, taką mi sprzedał.
1: No ale precyzyjną.
0: No, wiesz, jesteś odważny, mądry, wierzący. Ja byłem wtedy rozwalony totalnie i dlatego jak na to wszystko położyło się takie słowo, to przebrnąć przez formę do istoty było mi bardzo trudno, ale...
1: Mieliście Państwo do czynienia z paulińską złośliwością. Bardzo wysublimowany rodzaj. Myślałem, że Dominikanie w tym celują. No.
0: Wiesz, ale tak było, jak mówisz. I ja to szybko zatrybiłem, bo ja wyszedłem z tego kościoła i wkurzony po prostu wkurzony, wściekły.
1: No ale to już jest dobre uczucie.
0: Tak. I mówię: dobrze, Panie Boże, skoro masz takich sługusów w tych konfesjonałach, skoro oni takie rzeczy gadają i twierdzą, że to od ciebie, to ja zrobię dokładnie tak, jak on powiedział. Będę chodził od zakonu do zakonu i pytał, gdzie mnie chcą, i zawsze będę zaczynał od tej historii z mamą. Jak mnie gdzieś zechcą, to zostanę, jak nie, to pójdę dalej. Obojętnie, co to będzie.
1: Wymyśliłeś to w formie zemsty.
0: Tak. ale zemsty też takiej, która czułem, że ma sens. Tak. Nie? Że tak. Jest formą odpowiedzi, na jaką mi było w tym momencie stać, no na to, co usłyszałem.
1: No ale to było posłuszeństwo, dokładnie to, o co chodzi.
0: Tak to widzę dzisiaj.
1: Formalnie,
0: wiesz?
1: Formalnie było to bezbłędne.
0: No, tak to widzę. I ja tak postanowiłem, że ja tak będę robił, że będę chodził od zakonu do zakonu.

0: Jeszcze dzisiaj widzę, że to mi bardzo pomogło, że ja sobie wymarzyłem tych dominikanów, zafiksowałem się po prostu na to, że ja w tym habiciku i pośród nich taki intelektualista będę błyszczał i rozrastał się duchowo we wszystkie strony. I zobaczyłem to, co powiedziałeś, że ja po prostu przestałem pytać Pana Boga, czy jemu się podoba ten zakon, tylko mi się podobał i to wystarczyło jako wystarczające, żebym ja do nich poszedł. I dlatego taki wstrząs, bo podjąłem decyzję sam, sugerując się sobą samym i swoimi własnymi przeczuciami, wyczuciami, marzeniami, pragnieniami, i za to się płaci potem w postaci takich
1: prawd.
0: Takich prawd. Ale to jest fakt dla mnie bardzo istotny w moim życiu. Co znaczy pełnić swoją wolę, chcieć pełnić swoje marzenia.
1: Perfidia polega na tym, że właściwie kierunek dobry.
0: Tak jest.
1: Prawda? Ale jednak dokładnie chce, tak, żeby o każdą najdrobniejszą rzecz.
0: No jakoś tak, wiesz.
1: Ale to w sumie nie była taka drobna.
0: Nie
1: była zakon,
0: drobna.
1: Formacja,
0: nie była drobna rzecz. I wiesz, ja poszedłem wtedy na pielgrzymkę, bo trochę byłem zdruzgotany tą konfrontacją moich marzeń i faktami. Poszedłem na pielgrzymkę, żeby odpocząć i pozbierać się trochę po tym, co się stało, nabrać sił do wędrowania po Polsce i pytania. Jak doszedłem na Jasną Górę, pomyślałem, że ja bym tu nawet pewnie nie trafił drugi raz pociągiem, więc idę tam do tych, co tam są, i zapytam, czy mnie nie chcą, bo mnie nie stać na to, żeby tu przyjechać. Jestem z biednej rodziny i mnie nie stać, żeby ich pytać potem nie wiadomo kiedy, czy listownie, i miesiąc czekać na odpowiedź. To idę. No i pomijając fakt, że już cała moja grupa autokarowa czekała z półtorej godziny na mnie, powiedziałem, że ja się nie ruszę, jak nie usłyszę odpowiedzi, bo po prostu nie stać mi, żeby tu drugi raz wracać. Jakiś ojciec przyszedł po półtorej godziny, szczęśliwy, pisze moje dane. No a ja mu zaczynam od choroby mamy, bo to był dla mnie papierek lakmusowy. Mówię, tak i tak. I on mówi, o synu, nie martw się, różne historie się w życiu dzieją. Damy ci odpowiedź pisemną. No to ja oczywiście, znając już ten wariant, mówię, dziękuję, będę czekał i jakbym CD mu swoje wręczył i wiesz, czekał na odpowiedź. No i wróciłem sobie do domu i za miesiąc chyba, jakoś tak, może nie miesiąc, przyszedł list, przyjeżdżaj, weź ze sobą tylko badania, takie i takie, takie, weź rzeczy takie, takie i takie, jakie ci będą potrzebne w nowicjacie. Ja byłem szczęśliwy, po prostu byłem szczęśliwy, bo ktoś mnie potraktował osobiście, czyli mówi, idź się zbadaj, bo może ty jesteś zdrowy i może ta historia się kończy już na poprzednim pokoleniu i nie musi się ciągnąć w te. Oczywiście, że wszystkie badania zrobiłem, jakie mogłem tylko, najbardziej obiektywne, i stawiłem się do tego zakonu, o którym nic nie wiedziałem, który się okazał zakonem Paulinów, a ja się zastanawiałem, co to za Paweł w ogóle i kto to jest, i czy to ten, co z Pisma Świętego, bo tu jakiś pustelnik i mi to wszystko nie grało, bo jakiś Paweł, a
1: parę wieków różnicy.
0: Ale ja w ogóle, wiesz, ja byłem ignorant, wiesz, ja sobie za pierwszą wypłatę dopiero kupiłem Pismo Święte i zacząłem tam do niego trochę zaglądać, więc byłem absolutnie poza obiegiem. No i się zaczęło, wiesz, życie nowicjackie, zakonne, w taki sposób.

0: i co to jest taka wspólnota. Tylu wieczna, że Paulini mają historię 7-8 wieków, 7 chyba.
1: Tak. Co to jest? Mnie to wszystko nie interesowało. Wiesz, naprawdę, jakby ja widziałem, że on mnie tu chce i dopiero zacząłem w to wchodzić. Wszyscy już wszystko wiedzieli, a ja byłem ten, który nic nie wie i wszystko przyjmuje. Czułem się bardzo dobrze w nowicjacie. Ja, wiesz, ja byłem prawdziwym zelotą, bo ja wyciągnięty z takiej sytuacji, to po prostu szedłem na maksa. Po prostu radykalizm posunięty do absurdu. Ja chciałem wszystko zrobić, wszystko najlepiej jak potrafię, najlepiej jak dla niego zrobię wszystko. O, kurczę, ja oblubieńca, oblubieniec mój. I w swojej gorliwości naprawdę chciałem, jak tylko potrafiłem mu służyć i tak robiłem. No. Nie było dla mnie zmiłuj się. Ja się nigdy nie kładłem na łóżko, bo było napisane w regulaminie nie kłaść się w ciągu dnia na łóżko. Ja się nie kładłem. Jak było czytać, to ja czytałem. Jak było pracować, to ja harowałem. Ja, wiesz, po prostu litera była. To było sposób na okazywanie miłości Bogu dla mnie. To było wypełnić 150% normy reguły zakonu Paulinów. I to było to.
0: Jak... No to nic złego chyba.
1: No nic złego, wiesz, tylko się po roku połapałem, że wiesz, zacząłem pogardzać moimi współbraćmi, którzy byli o wiele słabsi, nie mieli tyle odwagi, nie mieli tyle
0: radykalizmu.
1: Kładli się na łóżka, pili kawę po cichaczu gdzieś, wiesz, a ja czułem, nie chodzili do kaplicy tyle co ja i ja zacząłem widzieć, no tak, to wy nie kochacie tego Pana Boga. Dopiero po 2 latach się dowiedziałem, jaką ksywkę miałem w nowicjacie. Klęczka. Nie? Bo jak gdzie Paweł jest? Klęczy w kaplicy, nie? To było miejsce, gdzie, wiesz, ja przebywałem, ale z drugiej strony też, gdzie sądziłem braci. No, nie miałem rozeznania. Po prostu nikt mi nie potrafił przeprowadzić przez prawo tak, żebym kochał miłością miłosierną też moich współbraci i siebie samego. I dla mnie rzeczy były proste. Jak kochasz, to możesz i robisz i musisz, a jak nie kochasz, no to ignorujesz wszystko. I wiesz, ja przeżyłem ten nowicjat bardzo poważnie, ale też utraciłem więź z moimi braćmi. Oni się ode mnie izolowali, czuli się ze mną źle, no bo ja byłem jak wyrzut sumienia chodzący po prostu dla nich. Nie do zniesienia, nie do zaakceptowania. Unikali mnie zupełnie. No i gdzie tu teraz to życie wspólne, dla którego przyszedłem?
0: No to nieźle.

0: No ale tak, no zawsze jest pierwsze nawrócenie i po pierwszym nawróceniu się kaleczy ludzi.
1: No tak było, tak było. Ja, tak było, wiesz. Powiem ci, obrazem mojego radykalizmu był Wielki Post. Ja, jeśli dobrze pamiętam teraz, to tak. Jadłem jeden posiłek dziennie, który się składał z chleba, jabłka i czegoś tam jeszcze. Wziąłem sobie pracę w kotłowni, bo akurat była potrzeba. Nigdy nie pracowałem w kotłowni, ale zapieprz, mówię ci, zupełny, z węglem. I jeszcze drogę krzyżową odprawiałem codziennie. Tak, codziennie. Część różańca, jedną, dwie czy trzy, to już nie pamiętam. A na rekreację wybierałem sobie przebywanie wśród braci, których najmniej lubię. Po prostu zajechałem, wiesz, z grubej rury tym Wielkim Postem. I najlepsze były owoce. Bo pamiętam, niedzielę, ja wytrzymałem to wszystko. Śmierdziałem podobno bracia, nawet siedzieć obok mnie nie chcieli, bo wracałem z tej kotłowni późno, zmęczony. Nie miałem już siły się myć, więc widziałem, jak się odsuwali ode mnie w refektarzu troszkę dalej. I przyszła ta niedziela wielkanocna. No i ja, wiesz, wszystko spełniłem. No to teraz mi wszystko puściło. I pamiętam, jak się rzuciłem na to żarcie. Dostałem rozwolnienia i wiesz, bo chciałem się cieszyć, nie? A cieszyć się dla mnie to oznaczało w końcu zacząć jeść, przecież chłop młody. Pracowaliśmy i w polu, i w tej kotłowni, i wszędzie. Ja byłem po prostu wycieńczony tym Wielkim Postem i zrobiłem wielkie żarcie. Zapłaciłem za to częstym nawiedzaniem ubikacji. I też połapałem się, że coś mi puściło, że to było jakieś przegięcie wielkie, to co zrobiłem, że ja gdzieś się pogubiłem trochę w tym i dopiero powoli zacząłem rozumieć, w jaki mechanizm się wpuściłem, że tam naprawdę nie było, jakby brakowało takiej macierzyńskiej ręki, to było takie męskie podejście, ale brakowało takiej trochę czułej, wyrozumiałej, trochę czegoś takiego brakowało. No nie wiem, to jest dobry obraz mojego nowicjatu. I bardzo ważne jest to, wiesz, że jak poszedłem do seminarium, śmieję się, bo mi się przypomniało, jak szliśmy grać w piłkę, ja poszedłem w habicie. bo ja taki byłem. No i trafiłem do spowiednika. I spowiadam się u niego do dzisiaj. Od 94 roku. I on się pierwszy był, który się w tym wszystkim połapał. Może jest znany wielu też ludziom, ojciec Stefan Rożej. Pierwszy się połapał w tym, co się ze mną dzieje, gdzie ja się zapuściłem i nie niszcząc mojego radykalizmu, poprowadził mnie w stronę miłosierdzia. Tak. I powoli zacząłem wychodzić z tego.

0: Ile lat trwa ta druga?
1: Wiesz, ona trwa do dzisiaj, ale ten taki pierwszy moment to mniej więcej rok, kiedy on zaczął mnie konfrontować z moim życiem przez Słowo Boże bardzo poważnie. Zaczął wydobywać te rzeczy z mojego życia, które w ogóle nie były oświetlone, zupełnie gdzieś jeszcze zaciemnione. To przy nim sobie uświadomiłem, że przecież ja nienawidziłem mojego brata i chciałem go zabić. I tylko dlatego chodziłem na siłownię przez kilka lat, żeby w końcu mu przylać, jak się znowu przyczepi do mnie. I tak się stało. Ja mu, wiesz...
0: Starszego.
1: No i on się nade mną znęcał, a ja ćwiczyłem. I czekałem, wiedziałem, że przyjdzie taki dzień, że się przeliczy. No i się przeliczył. Ale ja po tym, co zrobiłem, ja uciekłem z domu, wiesz, bo wiedziałem, że on mnie zabije teraz, jak... Ale jednak nie. Nabrał dla mnie szacunku od tego momentu. I Stefan zaczął wydobywać ze mnie takie rzeczy, wyciągać się, jednać się z moją historią. To jest rzecz, którą on rozpoczął. I to był mój Mojżesz, który mnie wyprowadził bardzo konkretnie z Egiptu.
0: Doszliśmy w tej historii do miejsca, w którym zawiesimy nasze opowiadanie. I za parę dni część dalsza. Moim i Państwa gościem był ojciec Paweł Stępokowski. Pomódlmy się za wszystkich zakonników, którzy są w tej chwili w nowicjacie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
0: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Amen. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: kiedy mój syn wylosował figurę Matki Bożej, wziął ją do domu, może to się wydawać zwykła figura, że to jest nic, ale to jest nieprawda. Ale wiem wtedy, że właśnie kiedy syn przyszedł z tą figurą do domu, to ja otworzyłam serce dla Maryi, że do mojego domu, ale przede wszystkim do mojego serca przyszła Matka Boża. I ona się nie brzydziła moich grzechów, tego, co się dzieje w moim sercu, jak grzeszę. Ona po prostu przyszła i zaczęła zmieniać, zaczęła robić porządek przede wszystkim w moim życiu właśnie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Jako mała dziewczynka mam taki obraz dzieciństwa. Swoją babcię, która była bardzo ciężko chora, sparaliżowana od pasa w dół. I zawsze pamiętam, że miała przy łóżku różaniec i modliła się na różańcu, ale też zawsze w każdy pierwszy piątek miesiąca przychodził do niej ksiądz, żeby się wyspowiadała, przyjęła komunię świętą. I też pamiętam, jak z dziadkiem swoim na rowerze przeważnie jeździliśmy do kościoła w każdą niedzielę ponad 2 kilometry. I jestem pewna i wiem, że ona już świętej pamięci, bo ona już nie żyje bardzo długo, wymodliła mi tą łaskę przemiany nawrócenia. Znaczy u dziadków moich, czyli rodziców mojej mamy, to zajmował pierwsze miejsce. Mojej mamy nie zajmował, z tego co pamiętam. Wychowywałam się w rodzinie alkoholików, czyli moja mama była też no świętej pamięci, już nie żyje, alkoholiczką. Mój ojczym, bo swojego taty nie znałam i nie poznałam, też był alkoholikiem, też już nie żyje. Więc tą wiarę przekazywali mi moi dziadkowie. I pamiętam też, że jako mała dziewczynka modliłam się codziennie, chodziłam do kościoła, nawet były takie momenty, że chodziłam codziennie do tego kościoła, ale też pamiętam, że właśnie moja modlitwa szła w tym kierunku takiego małego dziecka, w kierunku, żeby Pan Bóg przemienił moje życie, czyli moje dzieciństwo, żeby nie było tej przemocy, bo no niestety wychowywać się w rodzinie alkoholików nie było łatwo, było dużo przemocy fizycznej, psychicznej, czasami nie było co jeść, też i tak jak tutaj też było bardzo dużo molestowania. Więc w tamtym okresie czasu, kiedy też już dorastałam, myślałam, że to jest takie przekleństwo wielkie od Pana Boga, ale teraz z perspektywy wielu, wielu lat i teraz gdzie jestem i co robię, wiem, że Pan Bóg wyprowadził z tego wielkie błogosławieństwo i taki też dopust Boży był na pewno. Ciężko powiedzieć, nie wiem, chociaż odkryłam trochę życie swojej mamy poprzez łaskę Bożą, poprzez światło Boże. Mama mnie urodziła, jak miała 16 lat, niespełna 17. Z tego, co wiem, ja powstałam, znaczy urodziłam się, znaczy w ciąży mama, którą zaszła ze mną, była powodem przemocy, gwałtu. Więc naprawdę dziękuję swojej mamie, mimo że nie żyję, ale dziękuję jej prawie każdego dnia i Panu Bogu przede wszystkim, Matce Najświętszej, że się urodziłam, że postanowiła mnie urodzić, że nie wyrzuciła mnie do kubła na śmieci i dała mi życie, bo dla takiej dziewczyny 16-letniej naprawdę na pewno to był ciężki czas i też na pewno musiała kogoś ukryć, może ktoś też jej zabronił powiedzieć, że jest w ciąży, może ktoś to był z rodziny, może jakaś osoba, przyjaciel rodziny, więc ukrywała tą ciążę też przed swoimi rodzicami, później ciąża wyszła na jaw, tak, bo zaczął brzuszek rosnąć i z tego nawet co wiem, że dziadek, czyli jej ojciec, do końca w sumie nie wiedział, że ona jest w ciąży, że dopiero jak przyszła ze szpitala, to przyszła ze mną już. I na pewno nie było łatwo, szukała w życiu też takiej odskoczni i niestety no, poznała człowieka, tego mojego ojczyma i gdzieś tam chciała się wyrwać z tej małej miejscowości i trafiła do Warszawy, ale niestety no, życie też jej się nie potoczyło tak, jakby chciała zapewne. Tak, było tak. Nie wiem, dlaczego tak jest. Wiele, wiele lat, nawet jeszcze parę lat temu, może nawet nie parę, ze 3-4 lata temu winiłam siebie, że ja jako mała dziewczynka mogłam coś zrobić, że mogłam coś zmienić, że mogłam krzyczeć, że mogłam zapobiec temu, ale no niestety tak się nie stało. Dopiero jak rozpoczęłam terapię dorosłych dzieci alkoholików, tam jakby też mi wytłumaczono na tych zajęciach, że to przecież no nie moja wina, tak? Ja byłam małą dziewczynką, nastoletnią, miałam 7, 8, 9 lat, 10, więc z tym nic nie mogłam robić. Obok w pokoju mama spała pijana, tak, czy ojczym, czy jakieś tam różne libacje były, ale Pan Bóg to wszystko uzdrowił i teraz z perspektywy czasu, no jest to całkiem inne myślenie, chociaż gdzieś też przez cały czas jeszcze w tej głowie to jest, ale tak sobie ciągle powtarzam, że to przecież nie moja wina, nic nie mogłam zrobić, bo byłam małym dzieckiem. Nie, ja nie byłam na programie 12 kroków. Byłam na tej terapii, jak powiedziałam, dorosłe dzieci alkoholików, ale Pan Bóg, uzdrowienie, jeżeli Pan Bóg coś uzdrawia, to jest to proces, naprawdę proces wielu lat i tak sobie myślę, że Pan Bóg wiele rzeczy uzdrawia, będzie uzdrawiał do końca życia, że dopiero takie całkowite uzdrowienie, taka całkowita świętość tego wszystkiego, tych naszych umysłów, ciała, to będzie dopiero w niebie. W momencie, kiedy przyszedł ten proces u mnie nawrócenia, to wtedy zaczął się ten proces właśnie takiego uzdrawiania poprzez modlitwę, poprzez różaniec, poprzez oddanie się Maryi, oddanie się całej siebie. Poprzez jej stawiennictwo przychodzi ten proces uzdrawiania. Oczywiście, że tak, ale to wszystko tylko dzięki łasce Bożej, dzięki Maryi. Tak, bo znaczy oczywiście to też jest, że na początku mojej drogi takiego nawrócenia, przemiany, Maryja mi była bardzo taka odległa, bardzo obca, ale mówię w modlitwie, kiedyś pamiętam, mówię tak, Panie Jezu, no to jest Twoja matka, przecież ona Cię zrodziła, ona Cię kocha, więc rozkochaj mnie też w swojej matce. No i się tak stało, tak? I kiedy ja zaczęłam odkrywać tą maryjność, kiedy zaczęłam odkrywać, co to znaczy oddać się jej, wtedy właśnie nastąpiła ta miłość do Maryi, ale też na pewno na mojej drodze parę lat temu stanął taki pewny kapłan, ksiądz Roman Kot, obecnie jest moderatorem Żywego Różańca w diecezji warszawsko-praskiej, z której ja pochodzę, w której jestem. Więc on mnie rozkochał w Maryi, pokazał właśnie jak zawierzyć się Maryi, jak służyć Maryi przede wszystkim. Jak z nią obcować, jak z nią być. Na pewno poprzez modlitwę, chociaż no, to są rzeczy takie bardzo takie schowane w sercu. No, ciężko opowiedzieć o miłości do drugiej osoby, czyli do swojej matki. Ale postaram się. Co to znaczy właśnie kochać Maryję, być z Maryją? To znaczy oddać jej się całkowicie, oddawać swoje życie, swoje myśli, swoją pracę, swoje nawet cierpienia fizyczne, psychiczne, swoje dzieci też. I przede wszystkim też zawierzać jej, ale ufać jej, że wszystko to, co w życiu się dzieje, to, co też i człowiek pragnie, to wszystko właśnie Pan Bóg robi i daje przez Maryję, bo ona jest taką głębią łask, ona jest taką pośredniczką tych łask. Tak, zgadza się. Ona jest, ja zawsze powtarzam, jak jeździmy na świadectwa też, mówię, gdzie Maryja, tam nadzieja, że Maryja jest najlepszą taką polisą ubezpieczeniową na całe życie. Bo Maryja, Matka Jezusa, prowadzi nas do tego Jezusa. Ja na przykład to odbieram, że Maryja mnie codziennie prowadzi do Jezusa poprzez Eucharystię, że codziennie mnie bierze za tą rękę, budzi mnie rano, chociaż czasami mi się nie chce wstać, żeby przyjść, żeby stać wcześniej, żeby iść na mszę świętą. Trzeba troszeczkę wcześniej wstać w moim przypadku, przed pracą. Więc ona mnie bierze za tą rękę i mnie prowadzi do tego Jezusa, żebym się pokrzepiła Jego ciałem, żebym tam w czasie Eucharystii, na mszy świętej w kościele nabrała tą siłę na poszczególne dni. Znaczy miłość właśnie, co diabeł zrobił w moim życiu. Właśnie w takim domu, jakim się wychowałam, powiedziałam parę minut temu, tam gdzie nie było miłości, gdzie nie było takiej uwagi na mnie, czyli na dziecko, wtedy na

sama wychowuję syna, bo już córkę też mam dorosłą. Jestem naprawdę szczęśliwa. Można być samemu, ale samemu, czyli bez mężczyzny, bez jakiego związku, bo teraz naokoło wszyscy mówią, a nieraz jak kobiety się rozwiodą, tak, mają związki sakramentalne, ale się rozwiodą, mówią, znajdź sobie kogoś innego, poszukaj, bo nie możesz być sama, żeby dziecko samemu nie wychować. Jest to nieprawda. Naprawdę z Maryją można wychować dziecko wspaniale, z Maryją można być samemu, bo Maryja jest strażniczką czystości. Właśnie, moje małżeństwo trwało bardzo krótko, ponieważ no, robiłam to wszystko po swojemu. Mając 20 lat wyszłam za mąż, no bo właśnie chciałam się wyrwać z tego domu. Szukałam też miłości, ale no znalazłam człowieka, który mi się wydawał, że to jest ten, że to jest już ten najlepszy do końca życia będzie ten, ale niestety tak się nie stało. Kiedy żeśmy się pobrali, zaraz urodziła się córka z tego związku sakramentalnego i postanowiłam, żeby od niego odejść, tak? Bo stwierdziłam, że go nie kocham. Na tamten czas też nie miałam pojęcia, co to znaczy sakrament małżeństwa. Że to się przysięga Bogu, że to nie jest tylko biała sukienka, wesele, ale że przysięga się Panu Bogu i czy w smutkach, czy w radościach, czy kiedykolwiek, co się dzieje w małżeństwie, trzeba być razem, tak? I na pewno też była nasza niedojrzałość. Ja miałam lat 20, a mój małżonek miał lat 19, więc byliśmy praktycznie dziećmi. Ono zachciało nam się bawić w życie dorosłe, ale też nie mogę żałować tego okresu, ponieważ urodziła się moja córka, którą bardzo kocham, która też zrodziła dwoje dzieci, mam wnuki, więc naprawdę dziękuję Panu Bogu za ten czas. Tak, tak, zgadza się. Kiedy byłam w związku niesakramentalnym, z którego urodził się mój syn, obecnie ma 16 lat, postanowiłam iść do spowiedzi, bo to było tak, że właśnie tą wiarę, którą dostałam od swoich dziadków, gdzieś to zawsze miałam w sercu i mimo, że żyłam w bardzo ciężkich grzechach, przede wszystkim w tej grzechu nieczystości, wiedziałam, że robię źle, ale to zawsze gdzieś tam zagłuszałam jakimiś innymi rzeczami, imprezami, alkoholem i tak dalej. Ale nieraz jak były przebłyski, to zawsze mówiłam, że żyję w grzechu ciężkim, że będę potępiona. Bałam się naprawdę piekła. No i postanowiłam, że pójdę do spowiedzi i że wszystko księdzu opowiem, czyli, że żyję w związku niesakramentalnym. Mówię, na pewno ksiądz mi da rozgrzeszenie. Ale niestety tak się nie stało. Dziękuję Panu Bogu, że tak się nie stało. I to był pierwszy raz. I później za jakiś czas mówię, a pójdę znowu do spowiedzi, tak powiem. Ale no trafiłam na tego samego kapłana. I wtedy stało się coś takiego, że naprawdę, teraz mogę o tym powiedzieć, bo wtedy ja tego nie widziałam, że po prostu diabeł mi wyrzucił z tego kościoła. Wyrzucił, obraziłam się na kościół, obraziłam się na Pana Boga, powiedziałam, że więcej tam już nie przyjdę do tego kościoła. I tak się stało, że przychodziłam tylko raz na jakiś czas, ale mówię, że przez to, że właśnie tą wiarę dostałam od tych dziadków, miałam ten korzeń i miałam do czego wrócić. I wiem o tym, tak sobie nieraz myślałam, że w momencie, kiedy nawet nie wypowiadając słowa Pan Bóg, ale te moje banie się, że będę w piekle, że będę potępiona, to uważam, że to była też modlitwa i wołanie do Pana Boga. No właśnie, to też była bardzo ciekawa historia. Pamiętam, jak dzisiaj, parę lat temu, mój syn miał mieć komunię świętą i był przygotowany, rozpoczęły się te przygotowania i z koleżanką żeśmy robiły sobie dyżury. Ja taka zniechęcona, mówię, co niedzielę tego kościoła trzeba było chodzić. I ksiądz, kiedy już kończył się listopad, ksiądz mówi, zapraszam rodziców razem z dziećmi na roraty. Na 7 rano, ja mówię, no już chyba zwariował całkiem, żeby na 7 rano przychodzić do kościoła, ale wieczorem mówię do swojego syna, mówię, wiesz co, mówię, chodź spróbujemy, bo jako mała dziewczynka właśnie, że chodziłam do kościoła często, nie pamiętam po prostu tego wydarzenia i wtedy właśnie zaczęło się coś dziwnego dziać, tak? Ja nawet w tamtym czasie, te parę lat temu nie rozumiałam, co to jest, ja nawet nie wiedziałam, że to jest głód Pana Boga, tylko po prostu, że ludzie, którzy przystępowali do Komunii Świętej, którzy szli do ołtarza, mi zaczęło w środku serce pękać. Że ja też bym tak chciała, ale mówię, przecież to jest niemożliwe, żyję w związku niesakramentalnym 17 lat. Przecież to jak to może się zmienić, tak? I zaczęła się ta przemiana, dopiero z czasem zobaczyłam, tak? Przemiana w sercu, ten głód, ten taki płacz nawet, łzy głębokie, tak? Ale też na pewno taka najważniejsza rzecz, która w czasie tych rorad się wydarzyła, kiedy mój syn wylosował figurę Matki Bożej, wziął ją do domu. Może to się wydawać zwykła figura, że to jest nic, ale to jest nieprawda. Ale wiem wtedy, że właśnie kiedy syn przyszedł z tą figurą do domu, to ja otworzyłam serce dla Maryi, że do mojego domu, ale przede wszystkim do mojego serca przyszła Matka Boża. I ona się nie brzydziła moich grzechów, tego, co się dzieje w moim sercu, jak grzeszę. Ona po prostu przyszła i zaczęła zmieniać, zaczęła robić porządek przede wszystkim.

0: skutki w moim życiu właśnie.
1: No, zaproszenia były takie skutki, że tak, zobaczyłam, też oczywiście myślałam na początku, że to jest moje wszystko, że nie potrzebuję na przykład alkoholu, bo często, no niestety zawsze jak byłam małą dziewczynką, obiecywałam sobie, że nigdy w moim domu nie będzie alkoholu, że nigdy nie będzie awantur, ale niestety, no, powieliłam to samo, co było w domu, czyli też, no, lubiłam imprezy, lubiłam być taką bardzo aktywną, nieraz żeśmy się śmiali, że więcej nawet potrafiłam wypić od mężczyzn, więc imprezy były, przeważnie sobota czy piątek, no, ale a w niedzielę trzeba było zaleczyć, jak to się mówi, tego przysłowiowego kaca, tak? I zauważyłam, że coraz mniej potrzebuję tych imprez, przede wszystkim właśnie alkoholu, że już następny dzień nie potrzebuję się wyleczyć alkoholem. Śmieję się teraz, że teraz liczę paciorki na różańcu, a kiedyś liczyłam butelki w reklamówce, ile się wypiło i się nie szło do kościoła, tak? Więc to tak wszystko wyglądało. Tak, miałam taki moment i to było właśnie takie, no też z jednej strony piękne, ale z drugiej strony takie trochę, taki strach trochę przyszedł, bo towarzystwo miałam, które w ogóle nie było kościółkowe, tak powiem, więc za bardzo nie miałam się z kim podzielić i na początku też myślałam o tym, tak jak powiedziałam, strach, ale też myślałam, że może zwariowałam. Że coś jest ze mną nie tak, że może jakieś to moje tylko są wyobrażenia. Ale później pamiętam takiej koleżance, która no nie chodziła do kościoła, która nie jest wierząca, praktykująca. Podzieliłam się z nią tym i nawet byłam bardzo zaskoczona, że ona wysłuchała wtedy mnie, że ona nawet też jakby zaczęła swoje rzeczy mówić, co też w jej sercu się dzieje, tak? Bo też jej syn chodził wtedy chodził na przygotowania do tej Komunii Świętej, no ale niestety ona nie poszła dalej. Przestraszyła się, bo kiedyś mi powiedziała. Właśnie, to było tak fascynujące, to było takie niesamowite. Tak jak powiedziałam parę minut temu, że na początku myślałam, że to wszystko takie moje było, tak? Ale po prostu tak jakby w ciągu jednej chwili Pan Bóg przez Maryję to wszystko uciął. Czyli alkohol zabrał, nie chciałam w ogóle nie miałam takich jakby ciągu do alkoholu. Papierosy to wiele lat wcześniej rzuciłam i też wtedy zrozumiałam, że to też dzięki łasce Bożej. I też takiego właśnie, znaczy ciągotu, może to brzydkie słowo, ale takiej potrzeby relacji z mężczyznami. Też całkowicie zobaczyłam, że ja tego nie potrzebuję, że w ogóle można żyć w czystości. To było coś takiego pięknego, niesamowitego. No właśnie, my czasami ludzie boimy się powiedzieć Panu Bogu tak, kiedy Pan Bóg, kiedy słyszymy coś w sercu, kiedy już widzimy nawet, tak, oczami duszy czy oczami na zewnątrz, że Pan Bóg zaprasza nas do czegoś i wystarczy powiedzieć Panu Bogu tak, tak jak Maryja. Ja wtedy po prostu poszłam w ciemno, nie patrząc, co będzie, jakie będą skutki tej mojej decyzji. Ja powiedziałam wtedy Panu Bogu tak, Panie Boże, chcę zmienić swoje życie. Nie chcę, najbardziej z czego chciałam wyjść, to z grzechów nieczystości. To było takie silne, że ja już pragnęłam żyć właśnie w czystości, nie uganiać się za tymi facetami, tylko po prostu znaleźć to szczęście w Bogu. I właśnie naprawdę warto mówić w ciemno Panu Bogu tak jak Maryja. Bo Maryja też nie wiedziała, co będzie ją czekało. Ona wiedziała tylko, jak anioł do niej przyjdzie, wiedziała tylko, że będzie matką. I więcej nic. Dopiero później zobaczyła, tak, jakie rzeczy się dzieją. I tak jest naszędzie w życiu. Pewnie jak ja bym zobaczyła, co z tą decyzją się wiąże, jak będzie mi też ciężko, bo też nie było łatwo. To nie było tak, że ja powiedziałam Panu Bogu tak, chcę zmienić swoje życie, było super pięknie. Nie było wcale łatwo. Wiele rzeczy, wiele decyzji musiałam podjąć, wiele rozmów, no naprawdę z wielu rzeczy musiałam zrezygnować, to przepłaciłam też płaczem, cierpieniem. To nie było takie proste, ale z perspektywy czasu wiem, że naprawdę no, to było coś wspaniałego, że dobrą decyzję podjęłam. No właśnie, to też nie było takie proste, żeby się rozstać z tym mężczyzną, bo też było dziecko, prawda? Też chciałam, żeby mój syn miał ojca przede wszystkim. I na początku myślałam, że, no, że będziemy tak sobie żyć, tylko oczywiście na osobno, ale w jednym domu, w jednym mieszkaniu. No i tak było na początku, ale to nie było łatwe i tak dalej. Jak wchodziłam w to wszystko i też pytałam się Pana Boga, co mam zrobić, też postanowiłam no niestety odejść od tego związku, bo to też na zewnątrz no, wszystko pięknie, ładnie wyglądało, ale też to no, nie był związek, no tam też nie było tej miłości, tak? Bo gdzie jest grzech, tam nie będzie szczerej miłości. Więc no, postanowiłam odejść, też zerwać całkowicie z tym, sprzedać mieszkanie. Ale tak jak mówię, no nie było to łatwo, bo też jakby tata dziecka, no chciał mnie mieć też przy sobie, też chciał, żebyśmy taką też rodziną byli. Ale ja niestety, no ta miłość Boża i to, żeby nie żyć w tym grzechu, ja już nie mogłam tak żyć. Nie mogłam tak żyć i musiałam z tym wszystkim zerwać. I za tym wszystkim właśnie stała Matka Boża. Przede wszystkim, co jeszcze takie ważne się wydarzyło w międzyczasie, że wstąpiłam do Róży Różańcowej. Koleżanka mi zaproponowała modlitwę na Różańcu, gdzie w ogóle nie miałam zielonego pojęcia. Jako młoda dziewczyna też, może jako nie młoda, już jako taka dorosła, kiedy żyłam w tym grzechu, kiedy żyłam z daleka od Pana Boga, też potrafiłam na przykład wyrzucić na śmieci obraz Pana Jezusa, pozbyć się w ogóle Różańcu, książeczek. Ja nie wiem, co ja z tym zrobiłam, czy też właśnie to wszystko powyrzucałam, czy poddawałam, nie mam pojęcia. Więc kiedy ona mi powiedziała modlitwa różańcowa, ja mówię, kobieto, weź ty się stuknij za przeproszeniem w głowę, tak? To się modlą tylko po prostu kobiety starsze. Ale kiedy w to weszłam, właśnie kiedy też powiedziałam Panu Bogu, tak, dobrze, zrobię to, to też zaczęły się wielkie rzeczy dziać, takie piękne, ładne. Tak, tak, na tamten czas była to Róża Różańcowa za dzieci. I koleżanka jeszcze do mnie, w ogóle taka myśl wyszła, chodziłyśmy na, z nią jeszcze tam z jedną osobą, ze znajomymi, chodziliśmy na pierwszej pielgrzymki do Niepokalanowa w nocy, takie pokutne i właśnie stamtąd wyszła ta myśl, tak? I ona w autokarze rano do mnie mówi, słuchaj, byśmy założyły taką różę, ale żebyś ty poszła do księdza. Ja mówię, już całkiem, już po prostu mówię, nie no, chyba koniec świata, nie? Ale jednak gdzieś to ziarno było gdzieś w sercu kiełkowało, więc no rozpoczęłyśmy takie wielkie dzieło, ale to w sumie przez Maryję, bo my same to nic nie mogłyśmy z tym zrobić, tak? To zaczęła się ta droga właśnie Maryi wtedy, poprzez ten różaniec. Tak, no relacje z moją mamą nie były za fajne. W ogóle no więcej pamiętam tych rzeczy negatywnych, chociaż jak 2 lata temu pojechałam do Meczugorje, tam dostałam taką łaskę poprzez Maryję, że bo też właśnie całe życie miałam pretensje do niej, że ona żyła z tym mężczyzną, że tam był w domu alkohol, z mężczyzną, no, który ją bił też, który mnie też bił, tak, który robił takie wielkie awantury i ta przemoc fizyczna była psychiczna, przede wszystkim bardzo dużo fizycznej w stosunku do mojej mamy między innymi, więc zawsze miałam pretensje, dlaczego ona w ogóle z nim była, czemu ona nie odeszła, przecież nie mieli nawet wspólnych dzieci, tak, ja byłam przecież dla niego w sumie obca, byłam tylko taką, no, córką swojej mamy. I kiedy mama zmarła, to całe życie miałam pretensje do niej, tak? I te relacje naprawdę były, ja nie pamiętam, kiedy ona mnie przytuliła do serca, kiedy mnie wzięła na kolana, chociaż może były takie sytuacje, ale tak jak mówię, nie pamiętam. Ale wtedy, kiedy w Medjugorje dostałam taką łaskę przebaczenia sercem, bo można przebaczyć rozumem, tak? Ale z rozumu, żeby spłynęło do serca, to wtedy się dzieją niesamowite rzeczy. Kiedy to przebaczenie przyszło sercem, zobaczyłam, za co mam przede wszystkim też dziękować, że mam tą mamę właśnie, że na przykład rano wstawała, włosy mi czesała, że nieraz robiła mi śniadanie, że pozwalała mi chodzić do kościoła, że pozwalała mi się modlić, że mogłam jeździć do dziadków. Zaczęłam zauważać same dobro w niej, więc to też takie odnowiła się relacja, ale tylko duchowa teraz, tak? Ale mam nadzieję, że się spotkamy, że ona tam się modli za mnie i się spotkamy kiedyś. Tak, tak, to było też niesamowite. Kierowca, który przywiózł nas, pielgrzymów, do Meczugorje i kiedy szli na tą górę objawień, jakoś to był obcy człowiek, tak, i otworzyłam mu się, zaczęłam o tej mamie rozmawiać. I on do mnie mówi, od razu mówi, słuchaj, ty powinnaś swoją mamę przeprosić. Ja mówię, czyś ty zwariowała, za co ja mam swoją mamę przeprosić? Za to, że tyle alkoholu w domu, że nie miała czasu dla mnie, że było pijaństwo i tak dalej. I że nie było co jeść, no w ogóle wszystkie negatywy. A on do mnie mówi, no jak to mówi? Ty powinnaś ją w ogóle przeprosić za to, że byłaś taką egoistką, że nie widziałaś dobrego. Nic w niej, nie? I faktycznie, i tak dalej, żeśmy szli na tą górę, bo to ten kawałek jest, więc normalnie przestawiło mi się myślenie. Tak jak powiedziałam, no zaczęłam zauważać dobre rzeczy, ale też zobaczyłam, bo my często ludzie tak patrzymy na człowieka zewnętrznie tylko i widzimy, co w nim jest złego, tak? Ale my nie widzimy, widzimy tylko wierzchołek góry, ale nie widzimy, co jest w środku tej góry. Pan Bóg tylko zna jego serce. I tak samo Pan Bóg znał serce mojej mamy. On wiedział, dlaczego ona taka była, dlaczego tak się działo, tak? Dlaczego ona taka dla mnie była. Znał jej tylko serce. I właśnie kiedy ja to zobaczyłam, przekształciło się to moje myślenie, więc przeprosiłam ją oczywiście za to wszystko. I właśnie ten moment tam nazywam takim zwiastowaniem swoim poprzez właśnie tego człowieka, taki anioł w postaci ludzkiej, bo Pan Bóg stawia takich aniołów w postaci ludzkiej dla nas. Znaczy, to na pewno był proces, chociaż mi na tamten czas wydawało się, że to wszystko tak szybko trwa, prawda, że to jejciu, z dnia na dzień, że tu już takie przyszło z dnia na dzień nawrócenie, ale to był proces, chociaż no, przez cały czas się nawracamy. Ja się przez cały czas nawracam codziennie, wstaję codziennie, jak to ostatnio kiedyś usłyszałam takie słowa od księdza, kładź się spać wierzącym, a wstawaj niewierzącym i na nowo się nawracaj od każdego dnia. Ale taki przełomowy proces, taki przełom właśnie był w tym wszystkim, kiedy przyszło te pragnienie chyba, znaczy kiedy przychodziło te pragnienie tej Komunii Świętej, kiedy zaczęłam też szukać poprzez właśnie internet, poprzez różne artykuły w internecie, wpisywać hasło Bóg i też mi zaczęły różne rzeczy wyskakiwać. Później z perspektywy czasu wiem, że też nie było przypadków. Też kiedyś weszłam na jakieś forum i tak jakbym czytała opowieść człowieka, który jakbym o mnie mówił i mówi w tej opowieści, w tym świadectwie mówi, jeżeli czytasz, to jesteś w podobnej sytuacji, to musisz z kapłanem porozmawiać. Ja mówię, Boże, gdzie kapłanów w ogóle znajdę? Ja nie miałam z kapłanami w ogóle do czynienia, tak ponad 20 lat. No ale właśnie trafiłam do tego kapłana, co mojego syna przygotowywał do Komunii Świętej, więc poszłam do niego, żeśmy się umówili, porozmawiałam, powiedziałam, zaczęłam mu opowiadać, co się dzieje w moim sercu, nie? A on do mnie mówi, no wiesz co, no nic ci nie poradzę, będę się modlił za ciebie. Ja mówię, no to super, fajnie. Siedziałam 2 godziny u niego, nic mi nie poradził. No ale później też już zaczęło się właśnie takie rzeczy, że tak się później wydarzyło, że mogłam przystąpić do Komunii Świętej, do spowiedzi po 20 paru latach. Więc to też był taki piękny czas. Na tamten czas tak, chociaż już taką spowiedź ostatnio też przeszłam generalną, ale na tamten czas tak, bo zaczęły przypominać się różne grzechy. Naprawdę, przede wszystkim te nieczystości, no różne, naprawdę, no żyłam w takich ciężkich grzechach, że po prostu Bóg jest tak miłosierny i taki kochany poprzez Maryję, że On to wszystko wybaczył i naprawdę. I że wziął to na krzyż, że stracił, że poszedł na krzyż za mnie. No, powiem tak, że w moim przypadku to na pewno była wielka łaska Boża. Tak jak mówię, musiała się babcia za mnie modlić, ale ostatnio zrozumiałam, że na pewno oprócz babci modliła się za mnie Maryja. Że to z łaski tylko, na tamten czas, tak, z łaski mogłam się wyspowiadać z takich wielkich grzechów. Chociaż, tak jak powiedziałam, w różnych grzechach byłam, różne złe rzeczy robiłam, źle się prowadziłam, gdzieś to wiedziałam w środku, że to jest grzech. Naprawdę wiedziałam, ja to po prostu czułam, wiedziałam, ale mimo wszystko brnęłam w to wszystko, tak? Brnęłam, bo czasami nie wiedziałam, że już nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, że trzeba iść. Przede wszystkim też bałam się czasami wyjść z tego, że nie widziałam żadnego takiego światła w tunelu. Ja już wcześniej chciałam swoje życie zmienić. O wiele wcześniej. Chciałam zerwać z tym grzechem nieczystości. Chciałam zacząć nowe życie, ale nie widziałam tego światła w tunelu. Dopiero właśnie kiedy taki najbardziej, tak jak pan to się mnie zapyta, taki przełomowy okres dla mnie był, kiedy syn przyniósł tą Maryję, kiedy on zaczął te przygotowania do tej Komunii Świętej. Bo my teraz też wiele ludzi, kiedy dzieci przygotowują się do Komunii Świętej, wiele ludzi narzeka, że nie muszą do kościoła chodzić, że z dziećmi i tak dalej, że księdza coś wymyślają. To jest wielka łaska dla rodzica. To jest nie tylko przygotowanie dziecka do komunii, ale przede wszystkim nas rodziców. To jest wielka, naprawdę wielkie szczęście i wielka łaska, żeby przygotowywać się z dzieckiem do komunii. Tylko no, trzeba to zrozumieć poprzez łaskę. A przygotować się do spowiedzi, no na przykład teraz podzielę się też tego roku w lipcu byłam też w Medjugorje, Matka Boża mnie zaprosiła po raz kolejny, po raz drugi. I no uczęszczam do spowiedzi, przystępuję do spowiedzi bardzo często, raz na 3 tygodnie, raz na miesiąc, raz na 2 tygodnie. I wydawało mi się, że już przez te parę lat naprawdę wyspowiadałam się ze wszystkich grzechów, że z przeszłości, że już nie mam żadnych grzechów. I w momencie, kiedy dojeżdżałam do Medjugorje, tam wcześniej też rozmawiałam z kolegą na taki temat właśnie tych grzechów, Przychodzi taka myśl, wiem, że to po prostu Duch Święty, tak? Przychodzi mi taka myśl, że chyba się nie wyspowiadałam z wszystkich grzechów nieczystości przed sakramentem zawarcia małżeństwa. I ja mówię, ale to chyba niemożliwe. Zamknęłam oczy i po prostu klatka po klatce wszystko przychodziło mi. Więc w ciągu 5 dni, kiedy byłam w Medjugorje, 2 razy byłam u spowiedzi. Więc po prostu też takie oczyszczanie było niesamowite, że nie wiem. Ale też od tamtej czasu też przed tą spowiedzią zawsze proszę, mówię, Panie Boże, proszę Cię, żebyś mi pokazał te grzechy, których ja nie widzę. Bo jeżeli człowiek się nie wyspowiada z tych grzechów, jeżeli tej łaski nie otrzyma, to my później będziemy musieli się wszystko oczyścić. A to będzie bolało strasznie. Będzie bolało. A ja bym chciała iść prosto do nieba.
0: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Panie, chcemy być z Tobą w jedności, chcemy, Panie, otwierać się na Twoje natchnienia. Przychodź teraz, rozpalaj nasze serce, żeby z obfitości mówił usta przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wymawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Thank you.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Wojciech Warecki. Witam.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Zazwyczaj, kiedy rozmawiam z ludźmi, to są takie dwa modele historii. Jeden to jest taki, że ludzie zawsze byli z Panem Bogiem, a drugi to jest taki, że nagle gdzieś w pewnym momencie był łup. Jak to było w Pana historii?
2: No być może to jest model trzeci, bo ja odkąd pamiętam, to zawsze byłem z Panem Bogiem, ale łup też bywało. I to łup takie, no, rozmaite, ale to ja nigdy nie miałem takiego, ja miałem chyba takie jakieś szczęście, że zawsze miałem taką całkowitą pewność, myślę, że zapewne dzięki rodzinie.
1: Jaka to była rodzina?
2: Fajna.
1: Miejska, wiejska?
2: Wiejska, nie, no nie, my mieszkamy w Warszawie, rodzina miejska, fajna, ciepła, fajne babcie. To zwłaszcza, tu mówiłem to ostatnio, tak, babci Feli, która była taką osią tej całej rodziny. Mama nauczycielka, ojciec, fajny ślusarz, brat. Także rodzina po prostu bardzo się kochała i także było w porządku po prostu.
1: Wśród sąsiadów w takim środowisku bliskim to, że rodzina jest wierząca, to było normalne czy raczej nie?
2: Normalne, bo to...
1: A to gdzie w Warszawie tak jest?
2: Na Kole. Takie, no, znaczy ja to w ogóle bym tego też nie... To nie jest tak, że tam jakoś tam było tak, no szczególnie to... Ale to było zwykłe środowisko robotnicze, ludzie chodzili do kościoła. Być może było małe nasycenie elementem partyjno-ubeckim, jakoś tam tak szczególnie. To, że ktoś chodził do kościoła, bo najzwyczajniejsze w świecie i tyle. No i myślę, że jakby zawsze miałem takie wrażenie, że świat jest tak zrobiony, że jest Bóg. Oczywiście zawsze to wyobrażałem na swój taki najpierw dziecinny sposób. To są takie właśnie wyobrażenia, z takiego dobrego dziadka z brodą, który gdzieś tam siedzi, nie wiem, przegląda wczorajsze gazety i planuje, co będzie jutro, a jak ktoś jest niegrzeczny, to go tam po prostu skarci, nie? No i oczywiście to ewoluowało. Może nie oczywiście, bo wiem, że znam ludzi, którzy na tym etapie się zatrzymali i dalej tak myślą, no ale na pewno jest takie przesilenie związane z takim wiekiem, nie wiem, jakieś tam dojrzewania, bo wtedy następuje bunt i ludzie się buntują przeciwko różnym rzeczom.
1: Ale najpierw, zanim ten bunt,
2: tak,
1: to taki chłopak, jak ja go sobie powinienem wyobrazić w podstawówce?
2: Tak.
1: To ten taki, który w pierwszych ławkach siedzi?
2: W ostatniej, absolutnie, w ostatniej od okna.
1: Ale w klasie lubiane, czy nie?
2: Raczej tak.
1: Wódz Indian, czy też taki, który się po kątach chowa?
2: Nie, no może nie, też nie wódz Indian, ale raczej w takiej grupie, która nadaje ton, gra w piłkę, po prostu chodzi na Legię, prawda? Czasem się awanturuje, ale tam z nauką nie ma problemu, bo to była wyjątkowo przyzwoita szkoła. Dobrzy nauczyciele, także tu tam akurat ten powiew komunizmu tam był jakby najmniej odczuwalny. O, i taki, no to tam w szkole podstawowej było dobrze, proszę bardzo.
1: A bunt od czego się zaczął?
2: Znaczy właściwie, bo to jest tak, no ja zmieniłem, bo potem, no zmieniłem, no potem jak się zaczyna szkoła, średnia szkoła, ja we mnie, mimo że tam mam dużo przyjaciół ze średniej szkoły, to bardzo negatywne we mnie odczucia wzbudziła. Nie wiem, czy to akurat tu warto o tym szczegółować, ale to była, po prostu mi się ta szkoła nie podobała. Z różnych względów, ja zresztą sam też zachowywałem się. Oni po prostu we mnie wywołali, no w cudzysłowie, takiego czorta i ja po prostu w pełni starałem się, dałem mu szansę, żeby się ujawnił, tak? Oni mi dokuczali, ja dokuczałem im i 4 lata to były ciężkiego wojowania i w dużej mierze z wielu punktów widzenia był to czas stracony, a potem musiałem mozolnie wiele rzeczy odrabiać, no bo to na samej kontestacji to się daleko nie zajdzie. No i wtedy przychodzi taki czas, że człowiek idzie do kościoła i sobie myśli, a nie pójdę do kościoła, tylko sobie pójdę na przykład na ławkę i poczytam elektronicę, bo wtedy akurat. No i to tak, ale to nie trwało nawet specjalnie długo. Ja muszę przyznać, że to tam kilka razy, tak? No i potem z jakichś względów pamiętam, bo ja miałem taką wizję wiary i religii, taką dziecinną, że to jest taka No bo wtedy chodziło się, panie, w szkołach nie było religii, chodziło się na religię tam do kościoła. Tam z tą religią bywało różnie. Tam, pamiętam, był jeden taki ksiądz, który po prostu bardzo chętnie kursantom przylał, bo byli bardzo niegrzeczni. No i to wszystko, ta nauka religii to też nie była jakaś taka w moim pojęciu zborna, bo oderwała od naszych doświadczeń. No zupełnie na przykład inaczej niż teraz to wygląda. No to ja jakby po prostu, no ta moja wiedza gdzieś stanęła na jakimś takim, no zupełnie infantylnym poziomie. I ja nie pamiętam, kiedy to było, ale ktoś mi powiedział o świętym Tomaszu, że jest tam taki, on był taki mądry, a mi to zawsze imponowało, bo jak ktoś ma pretensje być najmądrzejszym na świecie, no to taki mądry. No i ja wziąłem, pamiętam, któreś z pism tego Tomasza i zacząłem czytać, już nawet nie pamiętam dokładnie, co to było, no i po prostu nie zrozumiałem oczywiście tam wielu rzeczy zawartych, ale byłem zdumiony w ogóle mocą tego przekazu, że po prostu, że ktoś taki, tak mądry, no to może coś tam jest na rzeczy z tym Panem Bogiem, że można inaczej do niego trafiać. No i tam po prostu zacząłem szukać, bo zawsze lubiłem sam szukać. No i potem te lektury zaczęły się pojawiać, no czy tam Augustyn, czy no, no także po prostu, i potem to już poszło. No potem liceum, to które w moim okresie, moim zdaniem było najgorszym takim okresem, antyrozwojowo w moim życiu. Potem też jakby miałem zupełną jasność w tych sprawach. I no i to jeszcze mi się z tą psychologią bardzo ładnie połączyło i sobie po prostu szukałem i no i szukam dalej po prostu. No także takie było boom. No. Ja to myślę, że po prostu takie boom w wielu wypadkach może ludzi też no, na trwale odrywać z różnych względów. No.
1: I jak później?
2: To znaczy, chodzi do, bo to, że, no, zdominowała polityka po prostu, czyli tam no, wydawaliśmy książki, założyliśmy wydawnictwo, studiowaliśmy, użeraliśmy się z tą policją. No tam po prostu tak właściwie polityka do 1986 roku, taka rozumiana jak knucie, no absolutnie była no, rzeczą no, zajmującą większość życia. My żeśmy studiowali tam, oczywiście też udało mi się te studia skończyć dzięki pomocy i życzliwej postawy w działu psychologii. Ale także to dorosłe życie to dość szybko jakby to przyszło, bo my nie dostawaliśmy pieniędzy tam skądinąd. My sami żeśmy na to zarabiali po prostu. Także to była taka firma wydawnicza z moim bratem i tam przyjaciółmi, Leszkiem Stalem. No i to funkcjonowało ładnych parę lat, no. Także tu mieliśmy takie solidne przetarcie. Tam nawet żeśmy kilka razy mieli przyjemność czy nieprzyjemność być zatrzymywanymi przez policję. No,
1: milicję.
2: Milicja, tak właśnie. I to miało takie, no, to oczywiście zawsze takie dramatyczne przykłady mają taki wymiar, jakby człowiek od razu jak trwoga, to do Boga. I to napięcie takie codzienne było silne jednak.
1: I w jaki sposób wtedy Bóg był obecny w Pana życiu, w tym czasie?
2: No to zupełnie, to tam się przypomina takie zupełnie przedziwne zdarzenie, jak w 80... No w ogóle, bo to jest historia, którą wyłącznie można tłumaczyć taką jakby opatrznością boską czy opieką boską. No, my byliśmy taki lokal na Stegnach. To była taka historia, że był zagrożony, że jakiś dostaliśmy sygnał, że tam może przyjść ubecja i tam no nawet ktoś mi do mnie powiedział. No ja powiedziałem, że muszę tam iść zobaczyć, uprzedzić, żeby tam coś z tym zrobili. No a my wtedy drukowaliśmy książki i tuż, jeśli chodzi, jak ktoś drukował, to po prostu jest nie do pozbycia się. No to ubecja w ogóle natychmiast, jak ogląda ręce, to na ktoś tydzień temu drukował, bo strasznie trudno się pozbyć tego tuszu. No ja powiedziałem, że tam pójdę, ale mieszkaliśmy na Żoli Bożu i tam była taka stara, paskudna wanna. Ja obiecałem żonie, że tą wannę wyczyszczę, bo ona tam... No i tą wannę szorowałem godzinę. Tam, czy więcej nawet. To masakryczna robota. I po prostu zszedł mi ten tusz z rąk. I pojechałem tam do tego lokalu, gdzie zostałem natychmiast złapany w takich no, w tragikomicznych okolicznościach, a tu nie ma co tego rozwijać. Oni natychmiast zaczęli oglądać mi ręce, bo oni wiedzieli, że ja tam gdzieś jadę do tej drukarni, wiedzieli, że gdzieś tam czeka samochód i byli szalenie rozczarowani, bo tam moi koledzy wbrew instrukcjom, oczywiście w tym mieszkaniu było dużo fantów. I tam w ogóle materiał był na, moim zdaniem, nie jeden proces, a ze trzy co najmniej, a to był 80. chyba drugi rok. No także wtedy to zupełnie nie było żartów. Pierwszy rok po stanie wojennym. No w każdym razie, no i trafiliśmy do aresztu na Mostów. No i tam się siedziało, a potem się zwykle dostawało sankcje. No, byłem absolutnie przekonany, że ta sankcja tam jest w ogóle bez żadnej dyskusji zapadła. No i nagle otwiera się tam ta cela. Już nie dość, że nikt mnie nie prosił na żadne przesłuchania. Nagle ta cela się otwiera i tam ten profos, czy jak tam się ten nazywa, mówi, pan się tu szykuje do wyjścia. No. No, jest pełne zdziwienia. No więc tam ci ludzie, którzy tam mogli, dali mi sprawy do załatwienia, bo to taki obyczaj, żeby tego powiadomić. Bo się zaowcieli z przestępcami kryminalnymi. No ale w więzieniu jakby to nie ma takiego, nie ma zwyczaju takiego, żeby tych ludzi oceniać, a na pewno nie w takiej sytuacji. I między innymi ja siedziałem z środkiem rodziny jednego z proboszczów w Warszawie, bardzo znanych, on też był znany. I ja poszedłem do tego tam proboszcza i tą wiadomość mu opowiedziałem. Ja byłem przekonany, że on wziął mnie absolutnie za prowokatora, bo przyszedł chłop duży, gęba czerstwa. Patrzy z podełba, coś tam mu opowiadał. Uważam, że a jego tam ciągle szarpała obecja. Jestem przekonany, że on był pewien, że to jakaś lipa jest kompletna. No ale tak patrzy na mnie, patrzy i dał mi Pismo Święte. Takie bardzo dobre wydanie, znaczy dla mnie wydanie, bo był Nowy Testament, listy apostolskie i psalmy. I to w takim dobrym wydaniu. I ja te Pismo Święte używam do dzisiaj. I czytam na bieżąco. To jest takie coś, mam różne, może tam inne, ale akurat to jest takie, które zawsze leży w zasięgu ręki. No taka historia uważam zupełnie zadziwiająca. No.
1: Ale czy wtedy pan widział w tym Bożą opatrzność?
2: Raczej nie. No, czy ja raczej patrzyłem na to od strony takiej diabelskiej. Ja się doszukiwałem, do tej pory zresztą nie udało nam się tego wyśledzić. Ja się tam doszukiwałem raczej takich zupełnie czarcich, bo nie wiedzieliśmy, dlaczego nas zamknęli, jak to się stało, dlaczego nas wypuścili. Myśmy raczej skupieni. Znaczy, wie pan, tu Pan Bóg był traktowany trochę tak, jak z taką dobrodziejstwem inwentarza, bo tam ludzie się modlą i jak im krzywdy ci źli nie zrobili, no to Bogu dziękowali. Natomiast nie mogę powiedzieć, że ja to w takich kategoriach opatrzności boskiej traktowałem. Znaczy, nie w każdym razie tak jasno bym o tym myślał, bo w ten sposób bym to określił. Że raczej tak, wybawienie od diabelskich mocy, w ten sposób. Mm-hmm.
1: I co? I już wtedy zaczęła się lektura tego Pisma Świętego?
2: A natychmiast, bo to po prostu akurat, znaczy ja czytałem wcześniej jeszcze, ale akurat te wydanie z jakichś względów osobliwych, bo jest w poręcznym formacie, ponieważ teraz niestety muszę okulary zakładać, ale w poręcznym formacie, jest dobre tłumaczenie, jest po prostu to połączenie Nowego Testamentu, listów i psalmów akurat dla mnie jest bardzo dobre.

0: jak miałem wakacje kiedyś, takie od... postanowiłem do tego podejść całościowo. Wyczytałem gdzieś, że Wyspiański usiadł w jakiejś, chyba Wyspiański, w komórce na garku i przez tam dobę czy dwie przeczytał całe Pismo Święte. No.
1: W dobę się nie da.
0: Ale no, tam była jakaś taka, że może w trzy dni. No, taką słyszałem relację. No i to jest ponoć prawdziwa, że wziął tam świeczkę, usiadł po prostu i przeczytał tamto. No zdolny człowiek. No, no i bo chciał się to... No, ja sobie pomyślałem, że po prostu trzeba do tego Pisma Świętego podejść całościowo, więc że jest jakiś... To bo właśnie to tak wtedy, tam w jakiś 80, moim zdaniem, czwarty, trzeci rok, żeby podejść całościowo, więc jest jakieś najlepsze tłumaczenie, które było na wakacje i po prostu postanowić. Codziennie czytałem, no po ładnych parę godzin, żeby całe to przeczytać, no bo uważałem, że ja to często w rozmowach używałem tam Pisma Świętego, że to jest jakiś obciach, że się tego nie zna po prostu całego, no. I potem jakby, jak to przeczytałem raz, potem drugi raz, no to, a potem jakby czytam na bieżąco, czasem więcej, czasem mniej. Bardzo dużo używamy z bratem jakby Pisma Świętego jakby do ilustracji tego, co piszemy, bo tam można dużo znaleźć tego typu rzeczy, nawet tam napisaliśmy takie kilka artykułów, tam terapia według Jezusa z Nazaretu, czy na przykład, czy chciałbyś, żeby Pan Jezus był Twoim szefem? Także takie pytanie, że lektura Pisma Świętego zmienia człowieka na pewno na paru płaszczyznach. No pierwsza to jest taka, to jest czysta poznawcza, prawda? No to jest bardzo dobra literatura, tam historia, no ktoś, kto z tym obcuje, kto czyta, to po prostu jego to polepsza mu gust, rozum, wiedzę. Potem taki drugi poziom to jest taki na przykład psychologiczny, że wiele jakby takich pomysłów i rozwiązań psychologicznych z takich jakby, no terapii to takie słowo naukowych, tak, ale jakby wymyślonych przez psychologów znajduje podbicie, odzwierciedlenie w Piśmie Świętym. No, trzeci poziom to jest taki, ja bym powiedział, osobisty bardzo, że to po prostu jest taka relacja z Bogiem, no bo tam jest jakiś fragment Pisma Świętego, który się na przykład tak jak dzisiaj brat mi mówi, bo wieźli mamę do lekarza, bo mama tam jest, ma problemy z chodzeniem, wieźli mamę do lekarza, to transport musiał przyjechać, no bo całe historie na rezonans i brat do mnie dzwoni, mówi tak, słuchaj, mówi, ty wiesz, jakie dziś było czytanie o tych czterech, co paralityka zanieśli do Pana Jezusa. Mówi, no to po prostu takie są na przykład koincydencje i pożytki z czytania Pisma Świętego. No każdy na pewno ma w Piśmie Świętym, może znaleźć jakieś swoje credo, prawda? No tam ja mam kilka, no na pewno jest takie, że poznasz prawdę, a prawda uczyni się wolnym. Tak, i to jest takie. Potem jest bardzo, jestem przywiązany do takiego wersetu, coś by było z tego, żeby człowiek zdobył cały świat, a odniósł szkodę na duszy. No i wiele jest takich, no. No i oczywiście tak, no taki wymiar już czysto, no teologiczny to nie jest dobre słowo, ale taki religijny w sensie takim, że no to człowieka po prostu buduje jego relacje z Bogiem, no bo to zna te znaczenia, czyta, no pomyśli, no w ten sposób myślę, tak, na takich poziomach. I te wszystkie, oczywiście to jest wszystko razem zmieszane jakby, no.
1: I w jaki sposób ta historia się rozwija, bo mówił Pan o tym, że wstrząsy też były. Jakie?
0: My mamy taki, pamiętam jak prowadzi, no bo ja się tak zastanawiałem przed tym naszym, że może tak opowiem dość ogólnie, bo kiedyś żeśmy wielu psychologów w ogóle interesuje się taką, czymś takim, co się określa jako ezoterykę. Czy tam. No i oczywiście my też mamy taki epizod tam w naszych działaniach i zastanawiałem się, jak to w ogóle się dzieje. No w naszym wypadku to jest tak, że prowadzi się firmę, tam sam jakiś jest zmęczony, ma kłopoty i zwykle pojawia się ktoś, kto mówi, słuchaj, ja ci pomogę. No dobra, no a to jeszcze były te czasy, to też tam 90. któryś rok, kiedy tu w ogóle na ten temat mało się mówiło w ogóle bardzo. No i wyjmuje na przykład teaching, mówi, słuchaj, ja ci tu pokażę, jak to działa, nie? No dobra, to pokaż, nie? A to jakieś, słuchaj, są głupstwa, nie? Nie, nie, mówi, słuchaj, nie? No oczywiście, jak to jest takie, to w wypadku takich metod to jest takie, trochę działa, trochę nie działa, no na pewno jest frapujące. Gdyby to w ogóle było całe do chrzanu, no to w ogóle nie byłoby o czym mówić. No sęk w tym, że to od czasu do czasu coś tam puści, prawda? No. No i nam się to bardzo spodobało, bo to zaraz, ja w ogóle później, post factum, jak żeśmy, to naprawdę dzięki opatrzności boskiej, ja to nie wiem dokładnie, jak to się odbyło, z tego jakby wyszli, znaczy to tam też bym nie przesadzał, że to jakieś tam było strasznie dramatyczne, ale mogło być. To ja potem przeczytałem taki książkę, na przykład takiego pana, który się Wirlinde nazywał. I on opisywał swoje tam przeżycia z tym związane, to co utkwiło mi w tym, co on mówił, że cała jego wiedza, inteligencja w niczym mu nie pomogła. Że tylko po prostu jakby wspierała jego próżność. Jeszcze, no jakby tak, no i to ten proces tak ewoluuje, no bo to jak I Ching, to zaraz tam jakiś tarot się pojawia, tam ktoś tam przed propozycją wydania książki, no i to tak po prostu.
1: Ale tarot stawiany samemu, czy przez kogoś?
0: A to w ogóle, bo to jest długa i ciekawa, znaczy taka dość wieloaspektowa historia, bo tak, no tarot, no to się ma swoją talię, prawda, tego tarota. Tak, no to się próbuje postawić, to coś z tego wychodzi, ale ja myślę, że nie wiem, na szczęście jakoś nigdy nie takiego w sobie nie czułem szczególnego zaangażowania. Mi to się podobało, bo mi się wydawało, że to da się zamknąć w takiej formule, że to są takie jakieś procedury semiotyczne, jakieś nawet może testy, czy jakieś projekcyjne historie, którymi da się uzupełnić psychologię. Że jak się tak tam pożeni te różne taroty, astrologię, to tamto, no jak to się tak pożeni, na to się naukowo i tak spojrzy, jeszcze się pomacha wahadełkiem, tak, to z tego po prostu będzie wiedza. I ja nawet nie wiem kiedy, zacząłem dochodzić do wniosku, nie wiem czy sam, czy to miałem dość dramatyczne wtedy jeszcze też problemy życiowe, ale jakby to z innej sfery, że to po prostu jest pozór wiedzy. I to dla mnie był argument, że gdzieś spotkałem takie powiedzenie, że to jest pozór wiedzy. A ja po prostu zacząłem to podejrzewać, że za tym w ogóle nic nie stoi, że to jest bardzo efektowny sztafasz po prostu. Potem
1: realnie nie pomaga.
0: Nie, no ale to pozór wiedzy. To po prostu, a to jest jeszcze tak zrobione, że w to się można zagłębiać w nieskończoność praktycznie, bo to tak jak taki fraktal rośnie, to tego jest dużo. No. Tam spotykaliśmy różnych tam czarodziei, pamiętam, którzy chcieli z nami jakieś tam firmy otwierać i tak dalej. No i po prostu dzięki, nie wiem, no na pewno boskiej pomocy, odrobinie własnego rozsądku, żeśmy to wszystko wyrzucili w diabły. Ale nauka jest taka jakby, że ja rozumiem jakby mechanizm i zawsze tak sobie postanowiłem, że ile razy mam okazję, jak ktoś mówi o wróżeniu, to zawsze z dużą przyjemnością mówię o swojej głupocie. I tak sobie postanowiłem, żeby ona była jakby ostrzeżeniem też dla innych ludzi. Bo wielu osobom się wydaje, że... Bo jaki jest mechanizm tak naprawdę? Jaki jest cel? No jeżeli ktoś bardzo aktywnie wchodzi w takie techniki, to on chce zawłaszczać innych ludzi. Chce jakby zawłaszczać ich życiem, no po prostu chce rządzić ich życiem, chce kontrolę nad ich życiem, to w gruncie rzeczy do tego się sprowadza, no. No do tego dochodzi próżność, ego robi się jak śpiwór, prawda, wielkie i ten ktoś tam będzie teraz komuś mówił, co ma robić w życiu, a czego ma nie robić, no. Zwłaszcza, że no to takie po prostu psycholog zaczyna powoli robić się szamanem, czy jakieś ma pretensje do kapłaństwa, czy jakby.
1: Ile ta fascynacja trwała?
0: Ja wiem, trudno mi tak powiedzieć, no ze 2 lata. To takie nam po prostu wydawało się, że w tym jest jakaś tam za tym sto, bo to Jungu zaraz, prawda, tam archetypy, tam to się wszystko tak.
1: Czy działy się jakieś rzeczy nadzwyczajne?
0: Właśnie mi się wydaje, że nie. Nic, no ja bym tam, to znaczy, Ja tak myślałem nawet, ale nie wydaje mi się, no, bo tam no, trudno jakby w każdym kłopocie życiowym dopatrywać się, bo to jest szalenie łatwo się zasugerować, prawda, że sam każdy człowiek ma jakieś fazy w życiu, raz ma mniej pieniędzy, raz ma więcej. Firmy się rozpadają, powstają. Po prostu nie wydaje mi się po prostu, żeby... Raczej konsekwencje, jakie ponieśliśmy, to polegały raczej na takim... To raczej ja bym potraktował jako takie duże ostrzeżenie, że jak łatwo można ulec temu. Jakby ja to sam dla siebie traktowałem jako taki asumpt do pokory. Co sobie tam przypominam o tym, to zawsze sobie myślę, że tam... A to przecież jest strasznie takie no, ekscytujące, no te celebrowanie tego wszystkiego.
1: A jaki był bezpośredni bodziec do tego, żeby to rzucić? Bo to nie jest takie proste,
0: ja wiem,
1: rzucić.
0: Ale właśnie po prostu też nie było... Ja po prostu miałem poczucie, że to nie ma sensu. Że to jest pozór wiedzy. No, a zawsze jakby przywiązywałem dużą wagę do tego, żeby szukać wiedzy. No.
1: A jak ta fascynacja wpłynęła na relacje z Bogiem w tamtym czasie?
0: No to jest, a kiedyś nawet słuchałem chyba jakieś tam pana audycji, mówił pan tak, że przyjmował jakiś bionergotaputa i oczywiście w kościele, tak? I to jak tam chorował ojciec, no to przyjmowali ci różni cudacy, no to oni oczywiście przyjmowali w kościołach, no. I to się wydawało po prostu, że to jedno z drugim jakoś się do siebie ma, tak? Że to sobie jakby nie zaprzecza. Zresztą część z nich się przecież ubiera w takie szaty, że twierdzą, że nie, no przeciwnie, że to przecież nie. Dopiero potem, jak ktoś się w to zagłębi i zrozumie istotę gnozy, że to jest no naprawdę zupełnie coś innego niż wiara w Boga, to... my nie czuliśmy sprzeczności. Taki po prostu, to może było płaskie pojmowanie i...
1: Ale na taką zwykłą codzienność modlitwy, lektury pisma, jak to wpływało?
0: Znaczy tak, nie potrafiłbym powiedzieć nic takiego, co by z dzisiejszego punktu widzenia chyba bym wymyślał. Nie wydaje mi się. Być może oczywiście na pewno jest, jeśli człowiek się bardziej zajmuje I Chingiem, to na pewno zajmuje się mniej lekturą Pisma Świętego. Te procesy są po prostu bardzo takie... nieuchwytne, no, że wieczorem zamiast może przeczytać sobie ze 2-3 psalmy, no to bierze I Ching i tam po prostu wyszukuje dziury w przyszłości. No. I co by tam, to na pewno taki wpływ był tego typu. Natomiast...
1: Czyli dużo szczęścia.
0: Tak, absolutnie. To ja w ogóle nie... Tam absolutnie. To... Z tym, że no jakby no dużo szczęścia, jakby nie, my nie mieliśmy takich, jakby może bym powiedział, czy diabolicznych, czy no nie mieliśmy intencji jakby takich bardzo ekspansywnych. No. Nam chodziło naszym zdaniem o niewinne takie poznanie, że to jest takie odkrycie, a to były jeszcze te czasy, kiedy tego nie było praktycznie. To teraz w każdej księgarni to jest tam 50 książek, a tego nie było. I to było takie no nieoczywiste wtedy. No.
1: I co dalej się dzieje w życiu z Panem Bogiem?
0: Z Panem Bogiem? No, na tym wymiarze to ja... ja bym powiedział tak, że takie jest taki obraz, taka ikona koptyjska. To jest taki przeor Manes. To jest ikona, która się nazywa Pan Jezus z przyjacielem. Ja po prostu sobie obiecałem, że tą ikonę zrobię sobie kopię i powieszę w domu. Bo to ona odda jakby istotę w moim pojęciu mojej relacji z Bogiem. Że tam jest stoi, nie wiem czy pan kojarzy, bo to ja to wynalazłem po prostu przy okazji pisania jakiejś książki. To jest wyjątkowa ikona w wyjątkowych kolorach, wyjątkowo przedstawiona, ale tam jest przedstawiony Jezus przeor Menes. on obejmuje tego przeora, pomiędzy nimi te ramiona tworzą krzyż i oni po prostu w przyjaźni. To zupełnie rzadka historia. No, znaczy rzadka w tym sensie, że za tamte czasy takich ikon nie malowano. I jakby ja takie mam wrażenie, że ja po prostu staram się krok po kroku jakby tą się zaprzyjaźniać. No.

0: Bo to tak, no jeżeli w pracy zawodowej, prawda, jak przychodzą ludzie, którzy, bo my zajmujemy się takimi trzema rzeczami. Z różnym natężeniem. No jeden no, to jest taki wymiar biznesowy, to tam znaczy szkolimy ludzi, tak? Jak tam negocjować, czy pracować zespołowo, czy no, na przykład w gimnazjach dzieci, jak się uczyć. Kiedyś więcej żeśmy terapeutyzowali ludzi, no teraz jakby ten wątek no jest tam, teraz po prostu jak ktoś się zdarzy, no jak ktoś przyjdzie i tam poprosi o pomoc, to staramy mu się mówić, no i pisanie, no piszemy tam do gazet, jakieś książki. I teraz tak, w każdej tej dziedzinie pracy jakby ten Bóg jest zwyczajnie obecny, no bo po prostu jakby odniesień jakby, czy do Pisma Świętego, czy do tam ludzi, którzy dokonywali refleksji na ten temat, po prostu jest dużo. Zwyczajnie, no dużo bardzo jakby czytujemy, czy Jana Pawła II, czy Augustyna, czy Tomasza, no, no tego jest dużo, no po prostu, że to jest jakby taka codzienność. Człowiek rośnie, dojrzewa, to życie się zmienia. Tam uważam, że takie za swoje duże osiągnięcie uważam to, że dzieci pokończyły dobre katolickie szkoły. Że jakby możemy otwarcie na te tematy rozmawiać, że chyba są dobrymi chrześcijanami. Że po prostu no, to ewoluuje w taką, że ta relacja z Bogiem to idzie jakby za wiekiem człowieka. Bo jeżeli, bo ja na przykład, ludzie, no, ja na przykład bardzo lubię, teraz już niestety mnie chodzić do budek z piwem. I tam sobie gram w szachy, czytam książki. Kiedyś miałem taki okres w życiu, że po prostu, no, z różnych względów po prostu szedłem sobie na piwo do takiej budki, miałem tam długie włosy, grałem w szachy, no i tam ci ludzie może nie byli raczej tam z takiego bardzo uniwersyteckiego autoramentu i to przezabawne, bo to, że ja tam rozmawiałem wielokrotnie o Bogu i grałem z nimi w szachy i to, bo to lata trwało. To po prostu rzecz zupełnie przeciwna, ale słyszałem historię w ogóle zdumiewająca. Kiedy tam gość mi opowiada, że przestał wierzyć w Boga, no to ja mówię, słuchaj, no ja rozumiem, no bo to tam, no to. Ale dlaczego, nie? Ja mówię, słuchaj, powiem ci, co mi się zdarzyło. On jechał samochodem, padła taką historię, że jechał samochodem i jego wyprzedziły dwie zakonnice. Samochodem i on po prostu uznał to za kamień obrazy i przestał chodzić do kościoła. To jest prawdziwa historia. I ja takich historii słyszałem wiele, że jak facet tam w wieku już poważnym, tam na przykład ma wizję takiego no, Pana Boga z brodą, co to siedzi na chmurze, czyta wczorajsze gazety, prawda, i drapie się po brodzie i planuje, co to ma być jutro, tak? I ja myślę, że to jest główny powód takich jakby odejścia, no jakby, że infantylizacja ogromna po prostu. Jest jakaś no, zupełna, no i to jakby, że jak można no, używać w cudzysłowie Boga w życiu, no skoro on tam na tej chmurze, przecież on ma internet, no pojęcia o tym nie mam. Na komputerze przecież też się nie zna jak dziadek Janek, no nie umie komputera włączyć, no i to też mniej więcej taki obraz, no. No i tak, no mam nadzieję, że człowiek będzie się tam robił coraz starszy, tak? No to jakby ten obraz Boga się zmienia, dojrzewa i powinien być taki kompatybilny do człowieka, no. Bo inne problemy ma 20-latek, a inne no ma ktoś, kto jest chory, ma 70 lat, inaczej patrzy na świat i życie, no to takie.
1: Tak, tak, ale ludzie szansę dostają z wiekiem, to prawda. W takiej codzienności, czy ta relacja w ogóle funkcjonuje?
0: A to w sensie, to ja bym to musiał prosić o wyjaśnenie. Moja?
1: Tak, tak, tak.
0: Jak
1: tak.
0: Najbardziej. To ja po prostu mam taką pewną jakby tutaj...
1: Jak to wygląda?
0: Jak to, no to jest pytanie bardzo takie skomplikowane, no.
1: No relacja... Do osoby, której nie widać.
0: No właśnie, tak.
1: No to jak ją można rejestrować? No przez wpływ na rzeczy materialne, no, prawda?
0: Myślę, No nie, ale tak codzienne można, myślę, mieć poczucie takie, że to
1: zachowania.
0: Myślę, że to, co się robi, jak się coś robi, że ma to sens. Że po prostu mimo, że tak się dzieje coś w życiu, to mi się wiele rzeczy nie podoba i chciałbym mieć wszystko tak trzask praski od razu, to ja o tym wiem, bo głównym problemem jest mienie wiary. Bo jak patrzy się rzeczy post factum, to można powiedzieć, że absolutnie wszystko było potrzebne i nawet te głupoty i te błędy, wszystko czemuś służyło. Natomiast jakby wiara polega na tym, żeby mieć taki stan w sobie na teraz, tak? Że nawet jak coś mi teraz się kaszanie i nie udaje i tak dalej, no to też to ma jakiś sens. No i jakby są tacy ludzie, co potrafią działać z ogromną wiarą. No i to jest po prostu wyzwanie, no, że jak mieć taką wiarę w sobie, żeby wbrew okolicznościom przyrody, która w naszym pięknym kraju chyba jest, okoliczności nie są zbyt sprzyjające, po prostu zachować wiarę, optymizm, nie zostać mizantropem, mędrkiem, prawda, być skromnym, pokornym, robić swoje, no, no to jest... Znaczy ja po prostu zawsze miałem taką jakby świadomość, że ja nigdy nie miałem żadnych takich, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, cudownych jakby historii związanych z tą sferą, natomiast po prostu jakby być może dane mi było takie niezmącona pewność, że to, co się dzieje, to po prostu tam ktoś z tym jest, no.
1: A jak to się przekłada na decyzje, działania, no, relacje z innymi ludźmi?
0: Przekłada się tak, no w pracy na przykład, prawda, że

0: I czy choruje, czy ma jakieś kłopoty, czy prawda, no nie zdobył pierwszego miejsca w jakimś konkursie ofert, no to mówię po prostu, że tak czy inaczej to jego życie ma wartość, że to ma wartość, to trudno, no i tak po prostu jest, że on może interpretować swoje trudności w ogóle w takim, no w kontekście swojego systemu wartości, no. I to jest w ogóle dzięki temu ludzie nie miewają, znaczy nie miewają, no tacy ludzie są dużo bardziej odporni na depresję, na różne takie rzeczy. Dobry system wartości jest dobry na wszystko, taki, który tłumaczy dobrze świat, nie jest jakiś wymyślony, jak tam te wszystkie new age'owe historie, no tłumaczy świat, po co człowiek żyje, co jest złe, a co dobre. Tak, no ku czemu trzeba dążyć, czy te życie, prawda? I, no i wtedy te kłopoty, które nam się przydarzają, po prostu są przewartościowane, są w ogóle w innym kontekście. No.
1: A czy pan zmieniał swoje stanowisko w jakichś sprawach właśnie, nie wiem, po modlitwie, po lekturze pisma, czy no bo chcę zrozumieć sens tego sformułowania, że relacja przyjaźń z Panem Bogiem, prawda? W Pana życiu.
0: Wie pan co, no to trudno było znaleźć taki czytelny przyjaźń, bo ludzie różnie podejmują decyzje, tak? No ja to sobie chodzę po korytarzu i myślę. I po prostu to u mnie to się nie dzieje tak, że po prostu podjąłem decyzję, a potem poczytałem tak Pismo Święte, czy się pomodlę. Raczej myślę tak, że jeżeli mam podjąć takie decyzje albo działania, których nie lubię, które są dla mnie niemiłe albo trudne, to wtedy jakby po prostu, jak człowiek się pomodli, czy poczyta Ewangelię, to wtedy ja nabieram siły po prostu, jakby rozumiem lepiej ich sens w taki sposób. Także trochę tam od tyłu.
1: W tej historii pana życia dotychczasowej, kogo pan poznaje? Kim jest Bóg?
0: Ja myślę tak, że to cała jakby istota tej całej sprawy odwołuje się do słowa, do Abba, tak? Ja zawsze byłem przekonany, że Abba znaczy ojcze, tak? Abba znaczy tatusiu i w tym się zawiera cała istota sprawy. Drugie takie jest, ktoś powiedział tak bardzo, taki proste zdanie, że Pan Bóg umie liczyć wyłącznie do jednego. I to jest po prostu, to jest chyba to o co chodzi, że przyjaciel, no kto to jest przyjaciel, komuś, komu się można zwierzyć z kłopotów, tak, który nie zawiedzie, który powie prawdę, który się nie będzie mądrzył, tak, pomoże kiedy trzeba, ma zawsze czas, no że te wszystkie warunki. No wie, no trudno byłoby, żeby na przykład no Jezus miał jako osobistą, tak jak niektórzy tam moi klienci, ja tłumaczyłem, no jak ty sobie to wyobrażasz, że co, że tam do ciebie ma przez Skype'a rozmawiać, że codziennie rano ma ci się w oknie pokazać, no że to tak no nie może funkcjonować, no.
1: A co to znaczy liczyć umie do jednego?
0: Że dla Boga, czy dla Jezusa, no istnieje tylko zawsze jeden człowiek, no on nie interesują Boga w takim sensie ludzkość masą, zawsze rozmawia wyłącznie z jednym człowiekiem. On nie mówi, słuchaj, zobacz tam, tak jak Twain kiedyś pisał, że największą nienawiścią napawali dobrzy chrześcijanie. On nie mówi, słuchaj, zobacz, ten sąsiad przyzwoity nie pije, widzisz. Jest sympatyczny, ma żonę, a ty co? Weź się do roboty. No i on mówi do wszystkich psychologów, czy do wszystkich mieszkańców tam dzielnicy, tylko zawsze wyłącznie rozmawia z jednym tam Wojtkiem, Markiem. I to jest, no to o to chodzi, no. Nie mówi nieprawdy, nie schlebia. No po prostu to jest taka naprawdę dobra, przyjacielska relacja, no.
1: W jakiej intencji teraz się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
0: Ja myślę tak, że ja mam takie dwie cechy, myślę, że są ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Takie cnoty Ducha Świętego. Jedno to jest męstwo i rozum.

0: Bo odwaga to jest tam jeszcze od Arystotelesa, cnota cnót, bez odwagi takiej działania trudno coś uzyskać, a ufam, że o rozum to zawsze warto się pomodlić, żeby mieć większe rozeznanie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był pan Wojciech Warecki. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Dziękuję bardzo.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: A było różnie tak naprawdę, bo jakieś takie moje braki, pustka, myślę, że pustka miłości gdzieś w moim sercu, gdzieś tam spowodowana na pewno różnymi sytuacjami z domu, ale tak po prostu. To już starałam się szukać tej miłości gdzieś na zewnątrz, więc właśnie jak miałam taki czas, kiedy szukałam tego u mężczyzn, w innych ludziach, no to się zagubiłam, pogubiłam się bardzo. No i właśnie, no jednak okazało się, że no nikt tej takiej prawdziwej miłości, tego największego dobra, no nie może mi dać poza Bogiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Mogę z całą pewnością powiedzieć, że tak, ponieważ jak wspomniałeś, to rzeczywiście właśnie już niedługo, w czerwcu minie 4 lata we wspólnocie Przymierza Miłosierdzia. I absolutnie tak, miłosierdzie Boże bardzo w moim życiu żyje, gości i bardzo mnie Pan Bóg tak prowadzi. Myślę, że na pewno ta obecność Pana Boga w moim życiu, bo bardzo, no właśnie to bycie moje we wspólnocie od tych 4 lat bardzo mi to pokazuje, że ja bez Boga naprawdę nie mogę żyć, że Jego pomoc, Jego kierowanie, prowadzenie mnie przez różne rzeczy jest naprawdę dla mnie najważniejsze. Więc budowanie tej relacji z Nim i to, jak On mi pokazuje wiele rzeczy, myślę, że to jest dla mnie teraz najważniejsze, a radość też daje mi to, że właśnie mogę też wypełniać Jego wolę. No i też myślę, że z pasją żyć i też wykonywać taką pracę, która też jest tą pasją i misją. Myślę, że tak i też to takie wlewanie też przez Pana Boga tych pragnień w moje serce naprawdę, no bardzo to czuję, nie? Że jakby On mi pokazuje też, co dla mnie jest dobre i też tak mnie prowadzi, więc absolutnie to jest w zgodzie z Nim i z tym, no co czuję też, że jest zgodne z Jego wolą. Przechodziło różne ewolucje. Tak wracając troszeczkę do wcześniejszych lat, to faktycznie gdzieś ta droga się rodziła od gdzieś tam po części właśnie w oazie, w ruchu Światło Życie. To jeszcze lata takie gimnazjum mojego. No i były różne etapy. To było takie, myślę, że fundamentalne rozpoczęcie relacji też z Maryją. I do dnia dzisiejszego też Maryja w moim życiu jest i funkcjonuje. A było różnie tak naprawdę, bo jakieś takie moje braki, pustka, myślę, że pustka miłości gdzieś w moim sercu, gdzieś tam spowodowana na pewno różnymi sytuacjami z domu, ale tak po prostu. To już starałam się szukać tej miłości gdzieś na zewnątrz, więc właśnie jak miałam taki czas, kiedy szukałam tego u mężczyzn, w innych ludziach, no to się zagubiłam, pogubiłam się bardzo. No i właśnie, no jednak okazało się, że no nikt tej takiej prawdziwej miłości, tego największego dobra, no nie może mi dać poza Bogiem. Więc jak była właśnie oaza, później była taka przerwa dłuższa od Boga. No i też jeszcze później byłam w jednej wspólnocie, a już w takim momencie takiej totalnej bezsilności i trudnego czasu właśnie dla mnie w życiu, to się pojawiła wspólnota Przymierza Miłosierdzia. No ja tak naprawdę miałam zawsze wolną wolę, więc myślę, że to generalnie była moja decyzja, chociaż taka pogubiona i zagubiona jakby w decyzyjności. Ja tak do końca chyba nie miałam takiego czasu, żeby Boga o coś obwiniać, chociaż myślę, że taka trudność relacji z moim tatą spowodowała, że chyba też nie za bardzo też potrafiłam może szukać tej relacji z Bogiem i raczej chyba miałam duży dystans. Więc obwiniać mnie, ale chyba rzeczywiście było tak, że nie umiałam też go za bardzo szukać i szukałam gdzieś indziej, poza nim. Absolutnie tak. Wielokrotnie o tym słyszałam i teraz też Ostatnio też właśnie chodzę teraz na 12 kroków, na drugi obrót i po raz kolejny ten temat się gdzieś odzywa. Co prawda mi się wydawało, że właśnie skoro nie miałam takiego standardowego obrazu, czy właśnie Boga Ojca jako policjanta, czy sędziego, czy innego, to że ja nie wchodzę w, jakby w to podejście. Ale jednak, jak teraz to obserwuję i też to widzę, to jednak widzę też to, że jakaś trudność w relacji z moim tatą, w sumie jego trochę brak, to jednak powoduje to, że mi do Boga też jakoś ciężej jest się zbliżyć. Chociaż ta relacja się buduje, ale widzę odniesienie jak najbardziej. Tak, tak. Wtedy była generalnie przerwa. W międzyczasie się jeszcze jedna wspólnota, chyba już po studiach, już nie pamiętam. Tak, to już musiało być po studiach, jeszcze na chwilę tam na rok. Wspólnota, która też mi pomogła na krótki czas, ale ogólnie miałam taki czas posuchy od wspólnot. Nie myślałam, żeby do wspólnoty wchodzić do czasu. Ja do wspólnoty nie zamierzałam wstępować. Jakoś tak nie myślałam o tym, ale myślę, że taki czas już właśnie trudnej też jednej relacji z jednym z kolegów, powiedzmy, spowodowała, że ja już byłam bardzo tym zmęczona i bezsilna. Myślę, że musiałam tą bezsilność swoją określić i nazwać. I koleżanka z pracy, która się okazała, że jest właśnie ze wspólnoty Przymierza Miłosierdzia, poinformowała mnie, a wręcz zaprosiła na Facebooku na takie warsztaty, rekolekcje Talita Kum, organizowane przez Przymierza Miłosierdzia. No i w takiej bezsilności stwierdziłam, że może warto iść i no i poszłam. I to, no to zmieniło bardzo moje życie. Tak, myślę, że to było takie i wewnętrzne, i zewnętrzne doznanie takiej naprawdę prawdziwej miłości Bożej, ale też i ludzkiej. Miałam kilka takich momentów ważnych dla mnie podczas warsztatów, gdzie mogłam wybaczyć różnym osobom i to było dla mnie szalenie ważne, ale też właśnie poczuć taką spływającą na mnie łaskę też od Ducha Świętego na pewno, ale też od Boga, że właśnie, że On mnie tak kocha tą miłością bezwarunkową, pomimo moich grzechów, pomimo jakiegoś takiego pogubienia się. Tym bardziej, że ja często czułam w moim życiu, że tak Pan Bóg mnie przyciąga do siebie, że ja się odsuwam, odchodzę, ale On ze mnie nie rezygnuje. No i wtedy to się wydarzyło. Bardzo to było piękne doświadczenie właśnie przede wszystkim poczucia tej miłości, że On mnie tak uprzyjmuje i że walczy o mnie. I doznałam tej miłości właśnie z tej takiej duchowej, niesamowitego przyjęcia przez Boga, ale też bardzo mnie poruszyły te zachowania, bądź po prostu prowadzenie tych warsztatów przez ludzi z ich miłością. No i to było naprawdę piękne doświadczenie. Tak, tam byli ludzie w ogóle młodzi, gdzieś tam w wieku zbliżonym do mnie, ale ksiądz oczywiście występował, ale głównie jakby odprawiał mszę i przy spowiedzi, ewentualnie przy innych momentach krótkich. Ale tak, ludzie świeccy, tacy normalni, otwarci i właśnie tacy przyciągający tą swoją postawą miłości. Takiej miłości między nimi, ale też do uczestników, takiego uśmiechu, radości. To były dwa pełne dni, gdzie oni, to przygotowanie, cała organizacja, piękne śpiewy i to wszystko i tak dużo się tam działo. No to było niesamowite, że to jest tak zorganizowane. W każdym calu no było właśnie czuć taką miłość, w tym taką też bezinteresowną od ludzi. Tak, dokładnie. To właśnie jest pełne dwa dni, plus oczywiście, jak teraz jestem świadoma, to wiele przygotowań wcześniej, sprzątnięcie po i wiele rzeczy do zrobienia w tym temacie. I absolutnie nikt im za to nie płaci. Oni tam są z własnej woli, ale ja teraz właśnie, ja uwielbiam, kocham wręcz właśnie posługiwać na Talita Kum, na tego typu właśnie warsztatach, rekolekcjach, bo tam się dzieją niesamowite rzeczy, łaski. I mam poczucie, że właśnie Pan Bóg posługującym daje taką też piękną łaskę tej miłości i to napełnia. Pomimo tego, że można być bardzo zmęczonym, bo to czasu jest dużo, ale coś się tam takiego pięknego dzieje, że naprawdę chce się ten czas przeznaczyć, pomimo że można byłoby zrobić coś innego, ale to jest zupełnie coś bardziej takiego duchowego i, no i piękny czas zawsze. To ja jak najbardziej się pod tym podpisuję. Bardzo, bardzo też to czuję. I właśnie jak dajemy, to też jeszcze więcej potrafimy dostawać, chociaż to nie jest może motywacją, ale faktycznie radość z dawania jest ogromna i jak widać, jak ludzie się przemieniają, czy jak czerpią, czy w ogóle coś przeżywają, to jest no, piękne owoce i chce się to dalej robić. Oj, to bardzo dużo. To jest raptem 4 lata, a Pan Bóg mnie przeprowadził przez wiele rzeczy, od posługi w muzycznych, po właśnie posługę na rekolekcjach, na warsztatach. W międzyczasie, bo też Przymierze Miłosierdzia ma charyzmat posługiwania ubogim, bezdomnym. Ja miałam z tym tak z początku troszeczkę jakąś taką trudność. Nie bardzo wiedziałam, jak się za to złapać i jak to rozpocząć, ale tak trafiłam do jednego z takich domów, dom Betlejem, do bezdomnych na stałe mieszkającym w takim domu. Przez taką trochę śmieszną sytuację, bo kończył się już karnawał i bardzo chciałam gdzieś iść potańczyć. No i akurat się tak trafiło, że nie było z kim gdzieś iść, jakoś nikomu nie pasowało. Ale się okazało, że w domu Betlejem był organizowany bal karnawałowy i ja tam trafiłam. No i to była przefantastyczna zabawa i jak zobaczyłam tych bezdomnych i te wszystkie osoby, które naprawdę też bardzo potrzebują Boga, to już zostałam. Później też koronowałam tą grupą. W międzyczasie też jeszcze wielka, niesamowita podróż do Medjugorje autostopem. No i przez wiele, naprawdę wiele doświadczeń. No i teraz też jestem bardzo związana ze wspólnotą, więc nie wyobrażam sobie życia bez niej. Sama bym na to nie wpadła. To jest właśnie ten element, gdzie to Pan Bóg, gdzie tam Duch Święty prowadzi, a przede wszystkim Maryja, bo tak też myślę. Mieliśmy jedno ze spotkań takich, znaczy ja wcześniej słyszałam faktycznie już o Medjugorje i o tym, że czasami zdarza się, że ktoś autostopem jedzie, a było takie jedno spotkanie właśnie wspólnoty, gdzie różne osoby mówiły o różnych grupach, gdzie posługują i też takie od nas dwie dziewczyny powiedziały o ich doświadczeniach w Medjugorje podczas podróży autostopem. I mnie bardzo to poruszyło, jakoś ta forma i że takie cuda się działy. I jak wyszłam ze spotkania, to na metrze spotkałam koleżankę Ulę, która akurat przypadkiem tak zwanym była na metrze również, bo miałyśmy wracać. No i ona się podzieliła właśnie też tym poruszeniem, tym autostopem, że w ogóle to fajnie byłoby pojechać. Zaczęłyśmy chwilę rozmawiać, no i tam już się działo, jeśli chodzi o organizację. I tak to powstało, więc tak naprawdę poruszenie jakieś takie obustronne z Ulą, gdzie no i później udało się zorganizować to wszystko. Droga do Maryi, jeśli dobrze pamiętam. Tak, bo Ewa, która była właśnie jedną z osób, które też zakochana bardzo w Maryi, prowadziła wcześniej taki blog. I to też było takie poruszenie, żeby właśnie dzielić się tymi doświadczeniami z tej podróży autostopem, bo jakby główną zasadą tej podróży, tej pielgrzymki było to, że jedziemy bez pieniędzy i bez jedzenia. Na początku jakieś takie drobne rzeczy, ale ogólnie w opatrzności Bożej, więc ona nas wspierała, prowadziła razem z Maryją, tak się czułyśmy i to dalej już było prowadzone przez świętych, przez Maryję i wszystkich. No właśnie tak po czasie to stwierdziłyśmy, że nie byłyśmy pewne, czy było to odpowiedzialne, ale poruszone pięknym świadectwem i tym, że no wiedziałyśmy, że to się dzieje i jest to możliwe, to nie bardzo się bałyśmy. Rzeczywiście też uważałyśmy, bywały sytuacje, że któraś z nas tak delikatnie gdzieś tam dawałyśmy sobie znać, że no z tą osobą może niekoniecznie. Były momenty trasy gdzieś tam, gdzie nie byłyśmy pewne, gdzie miałyśmy jakiś taki kryzys już wyczerpania i nieprzespanych nocy, ale nie, jeśli chodzi o takie banie się, żeby zrezygnować czy coś takiego, to nie, ale doświadczenia były różne, tak, Pan Bóg przeprowadzał przez różne sytuacje, ale zaufanie było stuprocentowe. Oj, wielkiej, bo jak dla mnie To była podróż naprawdę życia i pamiętam, często sobie wspominam takie momenty, gdzie totalnie nie wiedziałyśmy, co robić. Czy napisać to miasto na kartce, czy już Medjugorje, czy jeszcze nie. Czy stanąć tutaj, w tym miejscu, czy nie. Czy iść za pragnieniami, co byśmy chciały. I to zaufanie takie naprawdę bezgraniczne, bo byłyśmy zdane totalnie na łaskę Bożą. Było niesamowite. A no i tak, no jakby zawsze tą modlitwą próbowałyśmy się kierować. I były takie działania też, znaczy takie sytuacje istotne, że też jakby nasze działanie było potrzebne. I to kilka razy się wydarzyło, że jakby modlitwą, modliłyśmy się nawet długo, ale był taki moment, no dobra, ale no coś nie idzie, to może jednak podejmijmy jakąś decyzję. I jak ją podejmowałyśmy, że na przykład wstawałyśmy, to nagle samochód przyjeżdżał i ktoś chciał nas zabrać, więc... Zaufanie szalenie ważne, modlitwa absolutnie ważna, ale też no, poczynanie jakichś kroków, żeby próbować dalej zbliżać się do Medjugorje, do celu. Absolutnie tak. Tak, no oparta też na takim myśleniu, ale też właśnie na bezpieczeństwie, tak? Bo były sytuacje, że analizowałyśmy, tak? Czy lepiej już zostać, czy lepiej jeszcze gdzieś przejść, czy wybrać właśnie takie miejsce, gdzie będziemy się czuły bezpiecznie, więc to tak różne nasze takie poziomy świadomości, że tak powiem, działały. No można. Czemu? No świadectwo Ewy i Karoliny było dla nas takim poruszeniem wielkim. Tak naprawdę to myślę, że taka duchowa ta przestrzeń tej pielgrzymki, właśnie zaufania, że to właśnie nie ma być po naszemu, tylko że to ma być prowadzenie Boże, tak jak Pan Bóg chce i tak jak Maryja by tego chciała, to myślę, że było takim naszym odgórnym myśleniem, bo no myślę, że na pewno gdybyśmy miały pieniądze z założenia, to ta podróż zupełnie inaczej by wyglądała. A doświadczenia, które miałyśmy, były tak niesamowite, że no nie da się tego powtórzyć. I w Chorwacji właśnie, jak byłyśmy w Zagrzebiu, to pamiętam, że bo ludzie nam czasami dawali jedzenie czy właśnie pieniądze, się zdarzało i miałyśmy tam trochę tych pieniędzy. I Ula się tak właśnie, podejmowałyśmy też razem decyzję, jeśli chodzi o ewentualny wydatek. I było takie chyba pytanie od Uli, czy ewentualnie jakąś taką pamiątkę byśmy mogły sobie wziąć z Chorwacji, a obie tam byłyśmy pierwszy raz. Nie, no to wiesz co, jak tak czujesz, czy jak tak czujemy, no to tak, nie? I faktycznie się zdecydowałyśmy i ona sobie wzięła jakiś taki kubek fajne. Ja wzięłam taki magnes z puzelków ułożonych chorwackich i to było coś niesamowite właśnie, że to nie były nasze pieniądze, ale że to tak się potoczyło i ta radość z kilku tam euro była tak niesamowita i naprawdę, gdybyśmy miały pieniądze, to ta podróż na pewno by zupełnie inaczej wyglądała. No to tam się dzieją cuda. Cuda, tak, bo dalej nie mamy pieniędzy takich założenia. Miałyśmy jakieś takie drobne pieniądze, ale no dalej nie miałyśmy żadnego noclegu, dalej nie miałyśmy w zasadzie nic. I oczywiście nawet nasze marzenia się spełniały, bo na przykład Ula chciała się napić kawy. Spotkałyśmy w takim z jednych hoteli rodzinę taką polską i ktoś zaproponował kawę. Więc to było niesamowite też doświadczenie. Miałyśmy jeden nocleg też w hotelu dzięki poleceniu przez znajomą też ze wspólnoty, że może nas tam przyjmą. Więc te noclegi się trafiały. A cuda i właśnie osoby, które spotykałyśmy, się okazywały tak ważnymi osobami, tak ważne te rozmowy były, że no one również nie odbyły się, gdybyśmy chciały po swojemu tą podróż zaplanować. Tak, to było dużym zaskoczeniem, bardzo dużym i właśnie też piękne to, że ludzie naprawdę, jakby my nie prosiłyśmy, jak ktoś pytał, no to wtedy odpowiadałyśmy, że faktycznie w opatrzności Bożej. I to był taki szok, ale jak to, ale to się nie boicie, ale w ogóle po co? No to tłumaczyłyśmy, tak, ale to też było niesamowite doświadczenie, że wtedy ludzie chcieli dawać coś i tak dzielić się czymś i faktycznie tak się działo, że mieli taką potrzebę i to było piękne. Czy właśnie raz mieszkałyśmy w Chorwacji u takiego małżeństwa i to też tam właśnie wszystkie te puzzle wcześniejsze z podróży, różne sytuacje się układały. a radość była niesamowita właśnie spędzić z tymi osobami czas. Tak naprawdę to 7 dni, mniej więcej tydzień jechałyśmy do samego Medjugorje. I tam bodajże byłyśmy, całość chyba było około 12 dni, więc tam jeszcze spędziłyśmy kilka dni. Też ciekawa tam była historia, bo my dosyć szybko planowałyśmy wracać z Medjugorje, jeszcze nas przyjęła taka Polka na kilka nocy. W każdym razie tak każdego dnia ogłaszałyśmy przez polskiego księdza na mszach, że gdyby ktoś wracał, to my chętnie się zabierzemy. A ta Polka tak nas się któregoś dnia spytała, czy my byłyśmy u spowiedzi, a my mówimy, że nie. A ona odpowiada, no ale jak to wiecie, co to jakby tutaj trzeba w Medjugorje być u spowiedzi, więc jak nie byłyście, no to idźcie, bo to jest bardzo ważne. I faktycznie jak poszłyśmy do spowiedzi, to następnego dnia już po ogłoszeniu tam się zgłosiło jedno małżeństwo, które nas już tak podwiozło duży kawał drogi. Więc łącznie tak około 12 dni. Jakoś tam za ule nie chcę mówić, ale było to piękne doświadczenie. Też tak myślę, że podsumowujące, bądź po prostu tak na podsumowujące i takie zaznaczające, jeśli chodzi o mnie, to taki moment mojego życia też, gdzie myślę, że dostałam też odpowiedzi i takie pomoc i taką wsparcie, gdzie wiedziałam jeszcze w jakim kierunku iść dalej. Ludzie byli generalnie w dużym szoku i właśnie często były pytania, czy się nie bałyśmy, ale po co i tak dalej, więc owoce absolutnie są. Ja często sobie wspominam i tych ludzi i to, co się działo i naprawdę na mnie to wywarło ogromne wrażenie, ale też ogromny wpływ tego, że to była taka droga nadziei, którą przeżyłam. Więc był to piękny czas i ludzie też się dziwili. I jakby to jest świadectwo właśnie takiego zaufania Panu Bogu i tak, więc to było niesamowite doświadczenie, którym bardzo chętnie się dzielę, bo pomimo, że bez pieniędzy, ale myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że najpiękniejsza taka podróż Boża w opatrzności i z pomocą. Dalej widziałam na wielu momentach swojego życia, jak właśnie jest mi potrzebne to zaufanie i w wielu momentach, jak potrzebowałam tego wsparcia Bożego, to sobie nieraz przypominałam, że stałam na rozstoju dróg i tak naprawdę nie wiedziałam, co robić. Więc to było bardzo ważne wydarzenie w moim życiu, które bardzo wzmocniło to właśnie poczucie takiego bezpieczeństwa z Bogiem, że nic mi się nie stanie, bo nam naprawdę dużo się mogło wydarzyć na tej trasie. Więc ufność i zaufanie bardzo u mnie się zwiększyło i taka wdzięczność, że w ogóle miałam taką możliwość i też kilka osób poznałam, też Polaków, więc to było niesamowite. No i dalsze działanie w przymierzu na pewno, tym bardziej właśnie podparte tym, że takie rzeczy się mogą dziać. No bo to było tak naprawdę dzięki byciu we wspólnocie i to tak się potoczyło wszystko. Na pewno relacja z Bogiem jest taką przestrzenią, która bardzo mnie przyciąga do Niego samego i dzięki czemu trwam w ogóle. Ale też ta relacja, ona się tworzy i się rozwija też bardzo dzięki ludziom. Ja to bardzo czuję dzięki różnym sytuacjom, łatwiejszym czy trudniejszym. Ale widzę, jak mogę dużo mówić o wspólnocie, ale bardzo duży rozwój dzięki niej czuję. I to jak Pan Bóg naprawdę w takich wielu słabościach rozwija, to jest dla mnie też niesamowite, że On tak to prowadzi. Więc to jest takie najważniejsze też właśnie wsparcie ludzi. Jeszcze tak, jeśli chodzi o tą Medjugorje, troszeczkę wracając, to ludzie się bardzo modlili o tą naszą podróż. I to było niesamowite, jak czułam z Ulą tą modlitwę i oni się dzielili. Więc myślę, że wsparcie ludzi jest też dla mnie bardzo ważne i to też bardzo prowadzi. I świadectwa też innych. To zawsze tak często potrafi też podnosić na duchu. Tak, tak, już teraz bardziej, znaczy tak, była ulica potrzebna, teraz jest, to się nazywa przy ulicy Gniewkowskiej. Tak, tak, jako wspólnota wychodzimy tam systematycznie do tego miejsca, do tej wspólnoty i tam właśnie bezdomni mieszkają na stałe. Piękne, piękne doświadczenia, ponieważ właśnie w takim ubóstwie ta obecność Pana Boga jest zawsze, tym bardziej, że oni tam mają swoją kaplicę i Najświętszy Sakrament, to jest wielką łaską. No bo to jest ta największa prostota i tam my nieraz jak posługiwaliśmy, to naprawdę mieliśmy takie poczucie, że tam wystarczy po prostu być i tam wiele nie trzeba i jakby też Pan Bóg też tym prowadzi, ale to dzielenie się w ogóle tym Bogiem, że w ogóle On jest i dawanie tym ludziom też nadziei i bycie dla nich, po prostu bycie, że oni czują, że właśnie my jesteśmy tam dla nich, to naprawdę wystarcza. Można tak powiedzieć oczywiście. Tylko, że my właśnie chcemy mówić o tym Bogu i chcemy, żeby ludzie mieli zawsze tą nadzieję, bo potrafimy być czasami jedynymi osobami, które powiedzą o Bogu, czy jak chodzimy na ewangelizację, czy jak w tym domu Betlejem, ale albo na ulicy. To są piękne doświadczenia, kiedy jedno słowo, że Bóg cię kocha, albo zapytanie się o imię tej osoby, która jest bardzo samotna i czuje się opuszczona, to naprawdę może dać im nadzieję. I myślę, że to jest dla nich bardzo wspierające i no niejednokrotnie też miałam takie doświadczenia, że potrafiło to naprawdę nawet zmieniać ich życie. Tak, to ja bardzo chętnie zapraszam na warsztaty Talita Kum. Jest to wyjątkowy czas, bo można wziąć w nich jeden raz w życiu, więc bardzo warto je przeżyć. Też Przymierzu Miłosierdzia w Warszawie można śledzić fanpage'a, więc serdecznie zapraszam. To ma spowodować, żeby ludzie, którzy, przede wszystkim ludzie, którzy nie wierzą, albo może odeszli od kościoła, może są zagubieni, żeby jednak usłyszeli o tym Bogu, bo może nie być im po drodze kościół, żeby do kościoła wejść. Mogą mieć różne etapy w życiu, a my chcemy tą miłość właśnie nieść, tą, którą sami doświadczyliśmy. Czy przez przymierze miłosierdzia, czy może przez inne jakieś elementy życia, ale chcemy ją nieść i chcemy o Bogu mówić. Tak naprawdę po to, żeby oni również mieli tą możliwość bycia bliżej Boga i żeby mogli zbliżać się do zbawienia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Dobry Panie Boże, Ty nam pokazujesz, kim jesteśmy naprawdę, że to tylko Twoją łaską jesteśmy zbawieni, że to tylko Ty działasz, a jednak zapraszasz nas do współpracy, Panie, w tym dziele zbawienia. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło, o Twoją łaskę teraz właśnie na ten czas, żebyś Ty przez nas mówił, żebyś Ty, Panie, dawał słowa, żeby to wszystko było powiedziane na Twoją chwałę. Proszę Cię, Panie Boże, też o to, żeby była tutaj z nami Maria, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych,
0: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Czy miała Pani szczęście być z Bogiem przez całe swoje życie, czy też były okresy bez Boga?
1: To znaczy, ja wychowałam się w rodzinie katolickiej i zawsze byłam z Bogiem, ale nie zawsze tak blisko, jak w ostatnim okresie. Były takie okresy oddalenia, było to czasem niezależne ode mnie, z sytuacji rodzinnej wynikało, ponieważ wyszłam za mąż za oficera Wojska Polskiego i to były takie czasy, gdzie człowiek musiał się ukrywać z tą swoją wiarą i schodzeniem do kościoła i ja to tak bardzo skutecznie robiłam, tak dbałam o awans męża, pamiętam wtedy, ale jak wyjeżdżałam na wakacje czy do rodziców, to wtedy uczęszczałam do kościoła, chodziliśmy z mężem i chodziłam do spowiedzi, do Komunii Świętej. Także ten kontakt zawsze miałam. Moi rodzice byli ludźmi wierzącymi i praktykującymi. I jako dziecko widziałam zawsze ich modlących się. Nawet jak wracali z pracy bardzo zmęczeni, to wieczorem razem z dziećmi, ja w tym uczestniczyłam, modliliśmy się. Moja mama śpiewała zawsze godzinki, pieśni maryjne, śpiewała o Panu Jezusie i ja wtedy tych słów się uczyłam. I mama, pamiętam, zabierała mnie na msze święte, ale zabierała mnie na odpusty, które były połączone z takim czuwaniem nocnym. Jeździliśmy do Dąbrówki, jeździliśmy do Częstochowy. Ja pamiętam, jako małe dziecko jechaliśmy w takiej grupie. Panie na przykład załatwiały sobie nocleg, a moja mama się modliła całą noc. Ja czasem tak mi żal było, że one poszły spać, a ja jako dziecko muszę tutaj być i tak przy tej mamie cały czas. Ale teraz, jak to wspominam, to ja dziękuję mojej mamie za to, że to tak było, bo ja ją widziałam modlącą się i to mi bardzo pomogło w takich trudnych chwilach, kiedy cierpienie przygniatało, kiedy było źle, kiedy nie wiedziałam, co zrobić, to ja zawsze biegłam do kościoła. Zawsze znalazła się jakaś taka chwila, którą mogłam poświęcić Panu Bogu, czy na studiach, podczas egzaminów, to pamiętam, czy do szkoły, to zawsze szłam do kościoła i najpierw, chociaż na krótko, tak wchodziłam i się modliłam. A to był przykład właśnie mojej mamy, mojego taty, którzy tą wiarę mi szczepili. I to był taki bardzo taki mocny fundament tej wiary.

0: Co prawda tak fajnie jest powiedzieć, że jak człowiekowi się wiedzie, jest wszystko dobrze, no to człowiek dziękuje Panu Bogu za to, że tak jest fajnie. Trudniej jest, jak człowieka spotyka cierpienie, jak zaczyna coś przygniatać i wtedy człowiek się zaczyna gubić. W moim życiu tak wszystko niby się fajnie układało do pewnego momentu. 27 lat byłam taką szczęśliwą mężatką, kochający mąż wracający i tak wszystko było dobrze. Dzieci zdolne, uczyły się, wszystko przebiegało. Byłam zadowolona. Ale mąż zachorował i zaczęła się tragedia. Mąż zachorował, jego choroba zwróciła się przeciwko mnie. Zostałam odrzucona, oskarżona o rzeczy, których nigdy nie zrobiłam, o jakoś tak to zło, mogę powiedzieć, szatan uderzył w moją wierność, co było dla mnie świętością. I nagle mąż oskarża mnie o niewierność małżeńską, no i zaczęła się tragedia. I na początku ja tak bardzo, bardzo szarpałam się z tym wszystkim, bo taka rozpacz przeplatana z modlitwą. Ja wiedziałam, że mam się zwrócić do Pana Boga, żeby prosić, żeby błagać o przemianę, o Jego zdrowie, żeby to się wszystko zmieniło. I ja tak robiłam, ja błagałam, ale tak po ludzku to przychodziły chwile jakiegoś takiego zwątpienia, takiej czarnej rozpaczy, że ja sobie z tym nie poradzę, jak to będzie. W ogóle sytuacja bez wyjścia. I tak byłam u spowiedzi i spowiednik poradził mi, żebym poszukała sobie grupy modlitewnej, takiego wsparcia, że będzie mi lżej.
1: Mąż mieszkał w domu, tak?
0: Mąż mieszkał wtedy w domu, tak. I no zaczęłam szukać. I Pan Bóg jakoś tak kieruje tym wszystkim, żeby do tej grupy modlitewnej trafić, a nie do innej. I to było bardzo tak jasno widać na moim przykładzie, bo chciałam do odnowy w Duchu Świętym, ale tak się złożyło, że jak tam poszłam, no nie zauważyłam zainteresowania i sama jakby się wycofałam z tego. Postanowiłam pojechać do Matki Bożej Licheńskiej, ponieważ wiele razy już mi pomogła i mówię, zwrócę się do niej o pomoc. Jadąc na pielgrzymkę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, to w zasadzie nie była pielgrzymka, tylko wycieczka. Jechałam z koleżanką, która załatwiła również miejsca dla swoich znajomych. I w drodze poznałam takie dwie panie, które były z rycerstwa świętego Michała Archanioła. Chwilę porozmawiałyśmy w tamtą stronę. Później byłyśmy w Licheniu, już się z nimi nie widziałam, ale w drodze, jak wracaliśmy, jeszcze wstąpiliśmy do Lasku Gręblińskiego i tam je spotkałam, razem nawet odprawiłyśmy sobie drogę krzyżową i już w autobusie nawiązałyśmy kontakt. One opowiedziały mi trochę o rycerstwie, dały czasopismo Któż jak Bóg i zaprosiły, to było w maju 2001 roku, i zaprosiły na swoje spotkanie modlitewne.

I ja już tak czekałam, kiedy to spotkanie będzie i z taką radością, to było rano, bo na siódmą msza święta i po godzinie po mszy świętej właśnie modlitwy, pobiegłam tam, że tak powiem, na skrzydłach, że już nareszcie to chyba jest ta moja grupa modlitewna. Modliłam się razem z nimi. One też miały lęk, że ja pewnie nie przyjdę. No ale później się okazało, że przyszłam i wytrwałam w tej grupie do dzisiaj. I bardzo muszę powiedzieć, że takie wsparcie grupy modlitewnej jest bardzo ważne, jeżeli człowiek jest zagubiony, jeżeli przygniata go ciężar, który sam z siebie nie byłby w stanie, tak po ludzku, nie byłby w stanie udźwigać. Wtedy ma się ludzi, którzy razem się modlą. Ma człowiek, do kogo się zwrócić. I wtedy też tak bardzo odczułam, że ja nie jestem sama. Ja mam Pana Jezusa. Obojętnie, co by się nie zdarzyło, to ja nigdy nie będę sama. Ja mam wsparcie. Jest mój anioł stróż, którego tak bardzo, bardzo, bardzo odczuwałam, że on jest i prosiłam go o pomoc. Nawet czasem jak jakoś tak się ociągał z tą pomocą, to mówiłam, no co ty sobie wyobrażasz, masz mi pomagać, od tego jestem i jesteś i pomagaj mi. No i on wtedy mi pomagał i stwierdziłam, że czasem trzeba tak mocniej do tego anioła stróża powiedzieć. No byłam na rekolekcjach z księdzem Polakiem w Markach Strudze z Rycerstwa Świętego Michała i wtedy tak bardzo przybliżył tą opiekę aniołów i rolę świętego Michała Archanioła, bo ja należałam do parafii świętego Michała Archanioła, to moje dzieciństwo, ale nigdy tak za bardzo się tym, nad tym się nie zastanawiałam. I tutaj nagle święty Michał jeszcze jest do pomocy w tych wszystkich trudnościach. I pamiętam, że może powiem jakieś świadectwo pomocy świętego Michała Archanioła, ponieważ byłam pod koniec czerwca na tych rekolekcjach i na początku lipca bardzo pragnęłam pojechać do Niepokalanowa, bo tak mi się wydawało, że tam powinnam do Matki Bożej pojechać. Prosiłam męża, żeby mnie zawiózł, ale no na początku to nie wychodziło i pojechaliśmy którejś niedzieli do koleżanki na działkę w pobliżu Niepokalanowa. I się zgodził, że pojedzie. No, koleżanka powiedziała, że msza święta jest o 18. Przyjechaliśmy tam przed 18. Okazało się, że msza święta jest o 19. Weszliśmy do kościoła. Mąż mówi, nie, pójdziemy gdzieś po drodze. Nie będę czekał na ciebie, nie? I wychodząc z tego kościoła, przypomniałam sobie o świętym Michale. I mówię, święty Michale, ty zrób coś. No przecież tak bardzo pragnęłam tu być u Matki Bożej. No Matko Boża, no pomóż mi. Ale mąż nieugięcie wsiadł do samochodu, zapuścił samochód, wycofał i samochód zgasł. Silnik stanął i nie mógł zapalić. Próbował w tą, w tamtą, nie mógł, ale teraz trzeba było jeszcze ten samochód wprowadzić z powrotem, bo staliśmy na środku. Mówi, chodź mi pomożesz. No ja pcham tego Opla, to taki wielki samochód, pcham go i w końcu mówię, święty Michale, no pomóż mi, nie widzisz jak się męczę. I ten samochód tak jakby sam wjechał na swoje miejsce.

no dobrze, on tam dalej próbuje zapalić, ale nic mu nie wychodzi. Ja mówię, słuchaj, ja pójdę się pomodlę. Jeszcze chociaż te parę minut, zanim uruchomisz samochód, no i pojedziemy. Ja weszłam do kościoła, mąż przychodzi i mówi, słuchaj, ja tego samochodu nie mogę uruchomić. On się męczył aż do 19:00. Mówi, to jednak zostaniemy na tej mszy świętej. No więc ja taka szczęśliwa, że święty Michał mi pomógł, ale on na tej mszy mówi, słuchaj, jak my wrócimy do domu? A takie moje wewnętrzne przekonanie było, że my do tego domu wrócimy. Ja się w ogóle nie przejmowałam, że ten silnik zgasł. Wychodzimy, mąż wsiada, zapala silnik ruszył, zajechaliśmy szczęśliwie do domu. Więc byłam bardzo szczęśliwa, bo dopiero tak wstąpiłam do tej grupy. Jeszcze nie byłam pełnoprawną rycerką, bo to trzeba złożyć ślubowanie, które złożyłam później. Po roku czasu, rok czasu jest takiej właśnie próby. No i modliłam o zdrowie dla męża, o jedność, o miłość w rodzinie, ale tak w sumie to nic się nie zmieniało. I był taki moment, że im bardziej się modliłam, tym gorzej się działo. Ale mówię, nie, Panie Jezu, Ty jesteś i Ty wszystko możesz i tylko Ty możesz mi pomóc, bo nikt więcej nie może mi pomóc. I w 2002 roku jakoś koleżanka wspomniała o Medjugorje. Ja o Medjugorje nie wiedziałam wtedy jeszcze nic. Ale jak ona powiedziała tak Medjugorje, to mi utkwiło w pamięci i zaczęłam to, no tak od czasu do czasu temat Medjugorje wracał, może by tam pojechać. Ale chorowałam na serce i to tak dość poważnie, gdzie wysokie temperatury to powodowały osłabienia, ja nie mogłam funkcjonować, że tak powiem, samodzielnie. Nieraz mąż z pracy przynosił mnie do samochodu na rękach, bo słabłam i bałam się w te gorączki pojechać do Bośni i Hercegowiny. A tak się wszystko złożyło, że jednak, już nie będę szczegółów opowiadała, jednak ja do Medjugorje pojechałam. I tam w Medjugorje doświadczyłam obecności Matki Bożej nie przed ołtarzem, wszędzie. Po prostu, gdzie stanęłam, czułam obecność Matki Bożej, że ona jest, że pomaga, że tak, że może mi otoczyć płaszczem swojej opieki. Prosiłam właśnie też o opiekę nad dziećmi, modliłam się za wszystkich, o wszystko. To był czas takiej wielkiej, wielkiej, wielkiej modlitwy. Również Matka Boża zaprowadziła mnie, zaprosiła na podczas objawienia pod błękitny krzyż, bo nie wiedziałyśmy o tym, no ale z koleżanką tam się znalazłyśmy i to też było takie bardzo wielkie przeżycie.

Jak wracaliśmy, zatrzymaliśmy się w Tichalinie. Tam była msza święta i pamiętam podczas tej mszy świętej zamknęłam oczy i zobaczyłam taki wielki krzyż otoczony tysiącami różańców. To różańce były takie, na którym się modliłam z drzewa różanego, ale tych różańców było tyle, że otworzyłam oczy i mówię: Panie Jezu, przecież tych różańców to ja do końca życia nie zdążę zmówić. Jest ich tak dużo. Otworzyłam oczy, zamknęłam i ten krzyż cały czas, ten krzyż cały czas był, on był dość duży. Wróciłam do domu i tak się zaczęło dziać, że znajoma z parafii zapytała się, czy należy do kółka różańcowego. Ja mówię, że nie, ale przypomniałam sobie ten krzyż. No tak, czyli przesłanie: Matka Boża chce, żebym ja się modliła na różańcu. Więc ja dobrze. Później ktoś mi dał ulotkę o bractwie różańcowym. Przeczytałam, odłożyłam, ale któregoś wieczoru, bo to była zima, wzięłam tą ulotkę, przeczytałam i mówię: nie ma co się ociągać, tylko trzeba się ubrać, zimno, nie zimno, pojechać, zapisać się już. No i zapisałam się do bractwa, odmawiałam różaniec i tak właśnie Matka Boża pociągnęła mnie do modlitwy różańcowej. Ja pokochałam tą modlitwę, pokochałam rozważania, bo wtedy byłam z Panem Jezusem, przeżywałam te sceny rozważań. Kiedyś w pracy, pamiętam, bo cały czas pracowałam, siostra zakonna dała mi ulotkę o rekolekcjach ignacjańskich w Gdyni. Ja wzięłam od niej tę ulotkę, tak bez przekonania, bo no, dała mi tę ulotkę. Jeszcze ona wtedy powiedziała coś takiego: Pan Jezus od ciebie wymaga więcej. Przyszłam do domu, położyłam tę ulotkę i jak usłyszałam w Radiu Józef, że są rekolekcje ignacjańskie, to przypomniała mi się ta ulotka. Wzięłam tę ulotkę, przeczytałam. Mówię, no warto by było na te rekolekcje się zapisać. No dowiedziałam się od kiedy, do kiedy, kiedy są spotkania, od kiedy to się zaczyna. Pojechałam do Andrzeja Boboli, ale też nie dopełniłam takich formalności, żeby się zapisać do kierownika duchowego. Ja przyjechałam na te rekolekcje, wtedy jeszcze nie byłam tego dnia na mszy świętej, i tak sobie myślałam, że jak będę miała iść do kierownika duchowego, bo już te rekolekcje odprawiałam, to nie będę na mszy świętej, bo msza jest o 19:00. Bo to był taki okres, gdzie ja już zaczęłam chodzić codziennie na Eucharystię i Komunia Święta dawała mi tak dużo siły i takiej mocy wewnętrznej, żeby przeżyć te cierpienia, to z czym ja jestem na co dzień. I do księdza odesłała mnie ta pani, bo ja mówię, że no nie mam przedstawiciela duchowego, no to proszę do księdza, do brata Remiego. Poszłam, on mówi: proszę na 19:00 na mszę i później się zgłosić. No więc ja mówię: no Panie Jezu, dziękuję Ci, że ja będę na mszy świętej.

poszłam na mszę świętą, przyszłam, no i skierował mnie do kierownika duchowego, tak nie za bardzo wiedziałam jeszcze co i jak. No może taka, ta pierwsza rozmowa była no taka trochę, ja tak oceniałam, trochę z mojej strony nieudolna, bo jeszcze nie wiedziałam dokładnie jak, ale on mnie ukierunkował w tych rozważaniach, jak to wszystko ma wyglądać dokładniej. I następnie

takiej modlitwie dziękowałam Bogu za moich rodziców, że to właśnie w takiej rodzinie się urodziłam. Że oni mi dali taką podstawę, taką wiary. I podczas tych medytacji usłyszałam takie słowa, że nie bądź taka nijaka. I tak sobie pomyślałam, faktycznie, tak się miotam, tak raz się modlę, raz rozpaczam, narzekam, wchodzę do koleżanki, żalę się, użalam się nad sobą, że no chyba to nie tędy droga, ale to też nie jest takie proste. No dobrze, mówię, Panie Jezu, nie będę się użalała nad sobą, ale Ty bądź ze mną. Ja Ci daję moją rękę, Ty ją trzymaj i Ty w ogóle nie wypuszczaj mnie, bo widzisz, mówię, jaka jestem słaba, jaka głupia. No, bez Ciebie ja ani kroku nie mogę zrobić do przodu. I też podczas tych rekolekcji takie słowa usłyszałam, wierz mi, zaufaj mi, ja Cię będę prowadził, ale musisz mi zaufać. I ja się bardzo starałam, bardzo takie stawanie podczas rekolekcji, podczas medytacji w obecności Boga pozwalało mi się otworzyć wewnętrznie, bo ja otwierałam swoje serce, wiedziałam, że Pan Jezus wszystko i tak wie o mnie, czy ja tu nic nie mogę zakamuflować. Więc mówiłam o swoich problemach, o swoich kłopotach, o tym, że nie mogę sobie poradzić z tym wszystkim. Jakoś pamiętam, że ja nigdy nie pytałam dlaczego. Ja się w ogóle bałam zapytać, to było takie pytanie jakby wewnętrznie się bałam zapytać dlaczego. Po prostu dane jest mi to cierpienie, dane jest mi to przeżyć. I podczas rekolekcji ignacjańskiej ja zrozumiałam, że to był taki moment jakby zwrotny w mojej wierze, w moim życiu.

0: ponieważ ta wiara moja była, no wierzyłam, chodziłam w niedzielę do kościoła na mszę świętą i pamiętam, że zastanawiałam się nad tym, dlaczego ja nie pamiętam Ewangelii. Wychodziłam z kościoła, mówię, a co było na Ewangelii, nie? Nie pamiętam. No tak, przegapiłam ten moment. A teraz przychodziłam do kościoła i wiedziałam, że ja przychodzę do Pana Jezusa, że On jest, że On przychodzi w ofierze, że podczas ofiarowania składałam Mu zawsze moje serce, moje życie, mojego męża, jego chorobę, moje dzieci, kogo mogłam, to składałam w ofierze, żeby Pan Jezus to wszystko przemieniał, żeby przemieniał to wszystko, co nie należy do Niego. I tak coraz bardziej zbliżałam się i ja zaczęłam pamiętać Słowo Boże i czasem jakieś słowa trafiały do mnie bardziej, czasem mniej. I właśnie to wszystko zawdzięczam tym rekolekcjom ignacjańskim, bo one uczą wejścia, otworzenia swojego wnętrza i jakby przenoszenia Słowa Bożego na swoje życie. Wtedy też tak bardzo zaglądałam w to swoje wnętrze sprzed lat. Właśnie słowa z Ewangelii Świętej podczas tych medytacji odnosiłam do swojego życia, jak to wszystko wyglądało i tak sobie przeanalizowałam to swoje życie, że Pan Jezus to zawsze czekał na mnie, ale były takie momenty, gdzie tego Pana Jezusa w moim życiu nie było, bo były sprawy ważniejsze. Były takie sprawy cywilne, świeckie, dbanie o awans, dbanie o to, żeby mąż awansował, z czego teraz no, nie mam nic w zasadzie.
1: Ale proszę powiedzieć mi taką rzecz, bo tu w tym wszystkim jeszcze dzieci są, prawda?
0: Tak, dzieci są już dorosłe. One

0: studiują i one się modliły razem ze mną. Nawet mąż się razem modlił na początku, tylko że on się modlił, żebym ja się zmieniła, a ja się nie zmieniałam w jego pojęciu. I on przestał się modlić, bo on chodził do spowiedzi. On faktycznie jeździł ze mną do Dzieciątka Jezus, do księdza Jana, na te modlitwy. On się szarpał na początku, bo jemu się wydawało, że ktoś mnie jemu odbiera. A to się nie działo, to było w jego umyśle tylko, tego nie było. I on nie mógł tego zrozumieć, bo nie chciał się leczyć, że to tak jest.
1: Przez cały czas mąż nie był świadom tego, co się
0: dzieje. Nie, on uważał, że to, co on mówi, to tak jest, że tak się dzieje,
1: Czyli wymyślił sobie jakąś rzeczywistość. Tak,
0: tak, no to jest choroba, to jest, on w innej rzeczywistości w ogóle żył.

0: Dzieci dużo mi pomogły. Dzieci podtrzymywały mnie na duchu. Tomek mówi, mamo, mamo, jak on tak brzydko mówi, to ty pomyśl sobie, że on mówi do ciebie kwiatuszku, cukiereczku, nie? Ja mówię, Boże, przecież to jest tak trudne. No jak ja mogę w tym momencie tak sobie pomyśleć? Mamo, nie załamuj się. Mamo, musisz to przez to przejść, nie? Może wszystko będzie dobrze. I w zasadzie dzieci były taką moją podporą. Ja później, na początku to się skarżyłam, ale później przestałam, bo stwierdziłam, że nie mogę tych dzieci tak bardzo obarczać, że muszę coś zrobić, jakoś sobie poradzić sama z tym, żeby one jak najmniejszym obciążeniem, bo one też rosły w takim domu spokojnym. I dla nich to był szok, cios i w ogóle Tomek był, jak mąż zachorował, Tomek był na żaglach. I jak zadzwoniłam do niego, to on myślał, że ja żartuję, że jakąś bajkę opowiadam, że to jest w ogóle niemożliwe. No ale niestety to była prawda.
1: To było po 27 latach, tak?
0: Tak, to było po 27 latach.
1: Opowiada pani taką historię wchodzenia w zażyłość z Panem Bogiem. Dobrze to rozumiem?
0: Tak. Tak, bo to był taki moment właśnie tego szoku, który spadł na mnie. I ja w tym momencie tak bardzo się zwróciłam do Pana Boga. Ja miałam tylko Jego. Jego, który może mi pomóc, bo nikt z ludzi nie był w stanie pomóc, bo nikt nie mógł dotrzeć do męża. I no ja wtedy zaczęłam tak gorąco się modlić. Jeździłam na pielgrzymki i do Częstochowy, i do Wieczwałdu, i do Obór bardzo często. Byłam dwa razy w Meczugorje. Byłam również w Fatimie. Byłam we Włoszech. Byłam u świętego Michała na górze Gargano. Byłam u Matki Bożej w Loreto i tu w naszym polskim Loreto i wszędzie prosiłam i Matki Najświętszej i Pana Jezusa i o tą pomoc, ale też i byłam również w Ziemi Świętej, nie wiem czy już powiedziałam o tym, to ostatnie, teraz wróciłam, nie tak dawno. Ta moja modlitwa zmieniła charakter, bo ona była taka błagalna, tak proszę, proszę, proszę, proszę i tak powoli, jak taka dętka, zaczęło ze mnie wychodzić powietrze, to tak coraz bardziej, aż przyszło coś takiego, że Panie Jezu, tylko Ty możesz mi pomóc, a ja z siebie to jestem niczym, po prostu ja nic nie mogę, nic, po prostu nic. I modląc się, zaczęłam dziękować Panu Jezusowi. Ja w pewnym momencie dziękowałam Panu Jezusowi za ten krzyż. Za to wszystko, co się wydarzyło, ponieważ gdyby to życie sielankowe trwało dalej, ja nigdy nie zwróciłabym się do Pana Boga tak, w taki sposób, tak blisko, z takim zaufaniem, z taką wiarą.
1: Kiedy ludzie opowiada się takie rzeczy, to nie wierzą.
0: Ale to jest możliwe. Tak jest, tak się dzieje.

0: tak się dzieje. Być może trzeba wyrazić na to, trzeba powiedzieć Panu Bogu: tak, ja chcę. Bo wydaje mi się, że Pan Bóg zawsze stoi, Pan Jezus czeka obok, czeka na to tak. I tylko wystarczy powiedzieć tak, a On już będzie działał, będzie prowadził.
1: Ale tak na chorobę psychiczną męża, jak można powiedzieć tak?
0: No niby nie można powiedzieć tak. Ale jeszcze może nie można powiedzieć tak, ale to jest coś, na co człowiek nie ma wpływu. To jest, to się dzieje. I z tym cierpieniem, które przyszło, trzeba się pogodzić. Trzeba wziąć ten swój krzyż, jak później zrozumiałam, i go ucałować. Tak jak Pan Jezus, za Jego przykładem. I ja Go tak ucałowałam, ale to nie było od razu. To trwało jakiś czas. To były takie różne etapy przechodzenia z tego wszystkiego, bo tak jak mówiłam, ja się szarpałam na początku bardzo z tym wszystkim w tej modlitwie, ale to była szarpanina. I w pewnym momencie ucałowałam ten krzyż i mówię: Panie Jezu, przyjmę wszystko, co mi dajesz. Nawet czytałam księgę Hioba, bo tak mi się wydawało, że ja to jak taki Hiob. Tak wszystkie nieszczęścia, wszystko na mnie się wali. No ale nic, no dobrze, no jeszcze to przyszło, jeszcze tamto przyszło. Tak wszystko przyjmowałam z taką... Ja się pokory nauczyłam. I to takiej wielkiej pokory. Gdzie kiedyś, jak mi ktoś coś powiedział, coś nie tak, no to ja zawsze... z taką ripostą, a potrafiłam zamilknąć, potrafiłam nic nie powiedzieć, potrafiłam sobie taką od razu scenę z biczowania przypomnieć, że Pan Jezus nie powiedział nic. Panie Jezu, Ty milczałeś. Dużo też pomogła mi modlitwa chyba księdza Antonowicza, Stanę pod krzyżem. I tam właśnie też z tej modlitwy uczyłam się pokory takiej do końca. I też przyszedł taki moment uwielbiania Pana Boga. Chodziłam do odnowy, bo tam można właśnie wielbić Pana Boga z taką i się też nauczyć tego uwielbienia, bo trzeba chcieć, bo to samo też nie przychodzi, że człowiek siedzi w domu i wszystko przyjdzie na człowieka i nagle zaczyna się modlić, uwielbiać i wszystko jest tak bardzo okej. Chodziłam do odnowy, uwielbiałam, także ta moja modlitwa się bardzo zmieniła. W modlitwę może najpierw dziękczynienia, uwielbienia i potem już prośby. Ta prośba jakby przeszła na koniec.

I też ta sytuacja w domu zaczęła się trochę poprawiać, bo teraz jest mąż, pozwy rozwodowe pisał, on chciał odejść ode mnie. Ale zawsze się tak układało, że jakoś to nie było sfinalizowane. Jak byłam na pielgrzymce we Włoszech, to msza święta była u świętego Antoniego w Padwie i tam prosiłam świętego Antoniego, żeby pomógł, żeby wyprosił Pana Boga taką łaskę, że mąż zaczął się leczyć. I tak się stało. Mąż był 3 miesiące w szpitalu, teraz się czuje lepiej, jesteśmy razem. Może to nie jest tak pięknie, jakbym ja chciała, ale dziękuję Bogu za to, co jest, za ten spokój w domu, za to, że jemy razem śniadania i kolacje, że rozmawiamy. A jak będzie, to wszystko w rękach Boga. Pan Bóg wszystko może. Być może ten krzyż jeszcze będzie trwał, może on będzie zawsze, nie wiem. Ale myślę, że jak będę tak blisko Pana Boga, myślę, że msza święta, komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu pomoże mi to wszystko wytrwać i w tym wszystkim trwać i

jest jeszcze jeden taki moment w życiu moim, który bardzo pomógł mi przetrwać te cierpienia. A był to sen. Sen, jak teraz wiem, to od Ducha Świętego. To było w takiej największej szarpaninie. Śniło mi się, że jestem gdzieś pod ziemią. Z dwóch stron są filary i w środku jest usypany grób z czarnej ziemi. To był grób, tak jak w tym śnie odbieram, że to ten grób usypał mąż dla mnie. I pyta się, mówi, słuchaj, dlaczego nie przyszli twoi uczniowie? Ja mówię, ty tak szybko usypałeś ten grób, że ja nie zdążyłam ich zaprosić. I na tym grobie w pewnej chwili pojawia się dzieciątko w biało-czerwonej sukience, taki mały Pan Jezus. I to dzieciątko przepłynęło tak do mojego serca, przytuliło się i mówi, ja będę twoją miłością i pokojem. Było mi tak dobrze, że to nie można opisać tego odczucia takiego pokoju i miłości i ciepła. I powiedziało, daję ci trzy kafelki. Buduj kościół i pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. I tak po pewnym momencie mówi, i pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. To było tak podkreślone wyraźnie i to dziecko odpłynęło. Ja się oglądam, schody takie wiodły do tego grobu i z tych schodów schodzi gromadka dusz czyśćcowych i niosą taki wielki fikus. A mąż w tym czasie siedział za filarem taki w tym swoim płaszczu kawalerskim i taki przykryty, taki smutny. I dlaczego mówię, że gromadka tych dusz czyśćcowych? Ponieważ one się przewinęły w moich snach i niektóre z tych duszyczek, one były tak samo ubrane. Ja je rozpoznawałam we śnie. O, mówię, to już wiem, kto to jest. Ja wtedy też się zaczęłam tak bardzo modlić za dusze w czyśćcu cierpiące. Nawet wstawałam wcześniej, żeby ulżyć im w cierpieniu danego dnia. I to, ten sen pomógł mi w takich ciężkich chwilach, że pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. Ksiądz jadąc, jak jechałam do Meczugorje, wyjaśnił mi właśnie, że te trzy kafelki to wiara, nadzieja i miłość. On mi tak to tłumaczył. I pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. I mówię, czyli tak, Pan Jezus dał mi łaski, to jak sobie tak to tłumaczyłam, i ja mogę je zmarnować. Ja mogę je przyjąć, a mogę odrzucić. Bo tak po ludzku, to trzeba było to wszystko zostawić i zacząć życie, żeby po prostu ja tu, to tu i byłby spokój, prawda? No ale mówię, widocznie po coś to cierpienie jest dane, po coś. No i tak w tym trwam.

0: jaki Bóg się z tej historii, zza tej historii wyłania? Jakiego Boga pani poznaje? Jaki on jest?
1: Pana Boga bardzo miłosiernego. Pana Boga takiego kochającego, nie za, ale pomimo. On mnie kocha taką, jaką jestem. Wcale nie muszę być taka bardzo doskonała. I myślę, że nieważne są upadki, tylko ważne są powstania z tych upadków i wyciąganie jakby wniosków na przyszłość, żeby żyć lepiej. I ten Bóg dla mnie jest takim Bogiem bardzo kochającym. Pomimo tych cierpień, które mam, tego udręczenia. Bo ja wiem, że On jest w tym wszystkim, czyli ja mam to po prostu przejść. Takie jest moje życie, bo nikt tego życia za mnie nie przeżyje. Ja muszę w tym życiu po prostu być sama. Ja muszę to życie przeżyć. Nie może być. Pewnie nie będzie tak, że to się nagle wszystko odwróci w drugą stronę i będzie fajnie, nie? Ale Pan Bóg w tym jest. Kocha mnie. Prowadzi. I mam taki bardzo, bardzo dobry obraz Pana Boga.
0: Za co pani jest mu najbardziej wdzięczna?
1: Teraz jestem wdzięczna za to cierpienie i tu proszę Pana Boga, żeby również objął taką opieką mojego męża, żeby go wyciągnął z tego i pociągnął do siebie. Ponieważ ta sytuacja, która się wydarzyła, nauczyła mnie kochać Pana Boga, nauczyła mnie Jego miłości i iść drogą, właśnie taką drogą do nieba. Kiedyś ktoś powiedział, że to wstyd powiedzieć, że ktoś chce być świętym. Ja tak sobie kiedyś myślałam, że bardzo fajnie, ja bym chciała być świętą. Ale czy potrafię iść tą drogą? Nie wiem, ja tak się staram, ale mówię, Panie Jezu, Ty bądź moją świętością we mnie, bo ja sama nie potrafię.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Może w takiej intencji, żeby ludzie umieli nieść swoje cierpienie, żeby umieli je oddać Bogu, oddać może za innych nawet, o zbawienie dusz innych ludzi.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem była dzisiaj Teresa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: nawet jak moja mama zaczęła bardzo chorować na nowotwór, to gdzieś tam cały czas była ta ufność, że Pan Bóg wie lepiej, chociaż cały czas się oczywiście modliłam, żeby stał się cud i żeby mama jeszcze była na moim ślubie, żeby jeszcze była no, ze mną. Znaczy wiadomo, jest teraz cały czas ze mną, ale na wtedy tak fizycznie. I właśnie. I w młodości to może bardziej nie, taki właśnie, taki może nie bunt, ale takie właśnie pytanie, dlaczego, może nawet nie dlaczego, tylko właśnie chciałam tak po ludzku mieć tą mamę dla siebie, ale w pewnym momencie dostałam takiej łaski, takiej modlitwy o właśnie tą wolę Pana Boga. Tak jak już my się pomodlili przed tym wywiadem, nie? Że właśnie z tym Ojcze Nasz właśnie też jest, bądź wola Twoja. I to było dla mnie takie odkrywcze, że Pan Bóg wie najlepiej, kiedy ktoś z nas, że tak powiem, ma zgasnąć. No i faktycznie mama odeszła w Sylwestra w chwilę po Aniele Pańskim.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Szczerze mówiąc, zastanawiałam się, jak zazwyczaj, przed Wielkim Postem i jakoś tak nie mogłam wybrać takiego pasującego do mnie, takiego w sensie, takiego właśnie w prawdzie, ale pomyślałam sobie, że to, co się wydarzyło niestety na świecie, spowodowało we mnie ogromną otwartość na przyjęcie rodziny z Ukrainy do domu. I myślę sobie, że to jest takie, może nie postanowienie, ale takie, taka rezygnacja z siebie właśnie w Wielkim Poście, z jakichś swoich planów, z jakichś takich nawet swoich takich prozaicznych planów, takich codziennych, właśnie z myślą o tej drugiej rodzinie, która jest u nas w domu. Jest to mama i córeczka 8-letnia, które właśnie uciekły z wojny. I myślę, że tak Pan Bóg odpowiedział na moje pragnienie tego poszukiwania właśnie postanowienia, żeby właśnie tak wyjść poza swoją strefę komfortu, swoich planów, takiego trochę uporządkowanego życia, chociaż jestem szalonym człowiekiem, ale jednak jakiegoś rytmu, więc bardzo się cieszę, że ta rodzina trafiła do nas i też uczy cierpliwości większej, takiego właśnie wychodzenia poza siebie. Tak, myślę, że tak od bycia małą dziewczynką to chciałam, chociaż miałam taki epizod, że chciałam być piosenkarką. Oczywiście dezodorant był mikrofonem, także bardziej mama pokazywała swoim życiem. Tata tak, że tak powiem, nie to, że na przekór, ale na pewno mama była takim jakby przykładem osoby wierzącej. Bardzo też dużo razy pielgrzymowała, zawierzała pewne rzeczy, pewne ważne rzeczy i mniejsze. I pamiętam, jak byłam mała, to byłam w takim trochę okresie buntu, ale mama wszystko robiła, żebyśmy... jak był nasz papież w Polsce, żebyśmy były tam, gdzie on. Czyli zabierała mnie do Zakopanego. I ja się buntowałam, że trzeba tak rano wstać, a tu Krokiew, ale mamo, po co? I tak nas papież nie zobaczy. A mama uparcie, idziemy. Później jak był w Warszawie, to też pomacha, jak jechał krakowskim przedmieściem. I mam takie obrazy, przebłyski, że rzeczywiście stałam w tym tłumie i machałam, chociaż miałam świadomość, że jestem jakby ziarenkiem wśród tych wszystkich ludzi. Ale przez takie niesamowite sytuacje i też walkę z chorobą, którą dwa razy ją dotknęła, no też pokazywała taką ogromną wiarę i ufność Panu Bogu. Także mama, taki autorytet. No raczej spokojnym i takim, no też chyba szalonym jednak. Natomiast gdzieś tam były tłumione we mnie emocje, które miałam, jak dojrzewałam i nie mogłam za bardzo powiedzieć swojego zdania, trochę podnieść głosu, więc gdzieś tam to mi na pewno bardzo w dzieciństwie doskwierało, że nie mogę być do końca sobą. Ale myślę, że generalnie byłam chyba dobrą córką, ale to pewnie trzeba byłoby zapytać taty, bo już mamy nie mam, ale myślę, że chyba są zadowoleni. Tak, ale taki bardzo krótki w zasadzie Nawet jak moja mama zaczęła bardzo chorować na nowotwór, to gdzieś tam cały czas była ta ufność, że Pan Bóg wie lepiej, chociaż cały czas się oczywiście modliłam, żeby stał się cud i żeby mama jeszcze była na moim ślubie, żeby jeszcze była no, ze mną. Znaczy wiadomo, jest teraz cały czas ze mną, ale na wtedy tak fizycznie. I właśnie. I w młodości to może bardziej nie, ale takie właśnie, taki może nie bunt, ale takie właśnie pytanie, dlaczego, może nawet nie dlaczego, tylko właśnie chciałam tak po ludzku mieć tą mamę dla siebie, ale w pewnym momencie dostałam takiej łaski, takiej modlitwy o właśnie tą wolę Pana Boga. Tak jak jużśmy się pomodlili przed tym wywiadem, nie? Że właśnie z tym Ojcze Nasz właśnie też jest, bądź wola Twoja. I to było dla mnie takie odkrywcze, że Pan Bóg wie najlepiej, kiedy ktoś z nas, że tak powiem, ma zgasnąć. No i faktycznie mama odeszła w Sylwestra w chwilę po Aniele Pańskim, także w takim jednocześnie pięknym czasie. Ale no, takiego ewidentnego buntu oczywiście poszukiwałam, a czy na pewno Pan Jezus istniał? Takie pytania takie stawiałam mamie. Ale mama i przykładem i rozmowami, chociaż była bardzo zapracowana, ale starała się tak przybliżać i takimi różnymi właśnie przykładami ludzi no, dawać takie odpowiedzi. No, jestem pewna, że mama na 100%. Myślę, że mama w swojej cichości serca, czy właśnie w takich bardziej spektakularnych momentach, jak był papież, to rzeczywiście się bardzo modliła. I oczywiście moja cudowna chrzestna, mam cudowną mamę chrzestną z Gdańska, która jak byłam mała, zawsze mi przysyłała telegramy i zawsze oznaczała tak swoją pamięć i miłość. I do tej pory mam z nią wspaniały kontakt i czuję takie wsparcie zawsze, jak coś się dzieje u mnie w życiu, to ona jest na bieżąco informowana i zawsze wiem, że omadla. I zawsze myślę, że od samego początku zawsze ciocia Halinka mnie omadlała. Także czuję tutaj ogromne takie wsparcie duchowe. W dzieciństwie, bo teraz wiadomo, że są mi przyjaciele i mąż i ubogacona. Także wiem, że jest. Myślę, że zawsze taka byłam, ale oczywiście uczyłam się przez obserwację. Myślę, że zawsze widziałam, jak mój tata bardzo często lubił pomagać. Jak już dorastałam, jakieś były urodziny, to tata zawsze odwoził moich wszystkich znajomych do domu. Zawsze trzeba było komuś pomóc, zawsze mama pomagała, tata. Więc i też to było takie naturalne i takie było u nas w domu. Taka pomoc, wdzięczność, tak jakby na porządku dziennym. Ale rzeczywiście chyba od w ogóle początku życia zawsze byłam takim innym dzieckiem. W tym sensie, że tak się cieszyłam naprawdę z wszystkiego. Dorastałam, też się cieszyłam. Zawsze widziałam to. I ktoś nie widział tego światełka w tunelu, ja widziałam. No nie, tak mi się wachlarz zawsze otwierał pozytywnych rozwiązań. I czasami zderzałam się z tym, że tak świat nie wygląda, że nie jest taki kolorowy i nie można być takim hura optymistą. Ale z drugiej strony to bardzo mi też pomagało. No też przeszkadzały czasami, wiadomo, bo trzeba też racjonalnie myśleć, podchodzić do pewnych rzeczy, ale nie żałuję, że jestem optymistką i myślę, że ta wdzięczność jest też tak połączona z tym, że też bardzo lubię dziękować, nie wiem, kierowcom, że mnie przepuszczą, mrugnąć światłami, czy dzieciom, moim uczniom, czy właśnie przyjaciołom, sprawiać jakieś takie małe i większe niespodzianki.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Maryi pogrzebiąc, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny. Święty obcowanie grzechów, odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Marleno, Alicjo, Jolu, Doroto, Łukaszu, Sławku, Paulo, Moniko, Gabrielo, Joanno, Anito, Agnieszko, siostro, Adalbercie, Jarosławie. Tajemnica pierwsza, radosna. Ja modlę się za Olgę o uzdrowienie i o to, by miała spokój w sercu. Alicja modli się o uwolnienie, łaskę wiary dla Marcela i Jakuba. Jarosław się modli w trudnej sprawie. Ja modlę się za Bartka o to, żeby to staranie się o wyższy stopień zaszeregowania w pracy, żeby to wszystko się udało. I modlę się za Wiolę o uzdrowienie i o choroby psychiczne i za całą jej rodzinę. O potrzebne łaski dla syna modli się Dorota, za chrześniaków i ich rodzinę o potrzebne łaski modli się Gabriela, za tych, którzy szkodzą innym. Bartek się modli w intencji pomyślnego przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej oraz o Boże prowadzenie i potrzebne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święty Józef patrzy na całą sytuację, która się toczy i ma bardzo trudne zadanie, ponieważ on do momentu, kiedy po raz drugi przyszedł do niego anioł, on po prostu nie rozumiał tej sytuacji. Dalej pewnie ją nie rozumiał, kiedy przyszedł anioł, ale módlmy się o zaufanie. Za Konrada i Jagodę o potrzebne łaski, za wszystkich z grupy Dwa Serca o potrzebne łaski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O uwolnienie Celiny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O potrzebne łaski Boże prowadzenie i zaakceptowanie artykułu przez promotora. O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Moniki i Michała. Jezu, ufam Tobie. Bóg mi pomógł, gdy byłem w ciemności, przez Karola de Foucault, przez modlitwę zawierzenia Bogu Ojcu. To był mój początek zdrowienia. Świadczy o tym oddany Maryi. Zaumierających, aby dostąpili łaski zbawienia, modli się Marlena. Ja modlę się za mojego syna Janka o bezpieczny powrót i wszystkie łaski sakramentalne, które są mu potrzebne w życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O dobrą śmierć modli się Alicja. Za moją córkę o zdrowie i nową dobrą pracę modli się Anita. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Módlmy się o wierność, bo i o to, że w sytuacji bez wyjścia zawsze jest Boże wyjście. Bo Elżbieta nie rozumiała, dlaczego. Dlaczego dzieje się z nią to, co się dzieje, ale była wierna Bogu i doczekała się ratunku. Doczekała się wielkiej radości. I o to się módlmy, żebyśmy widzieli swoje życie w perspektywie Bożej i nigdy się nie załamywali. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziś idę do spowiedzi i proszę o modlitwę za mojego syna Dominika, o dobre wyniki badań. Jesteśmy całą noc na sorze. Modlimy się, Danielu, o poukładanie relacji. Jezu, Ty się tym zajmij. O wsparcie dla męża. O zdrowie mamy i mój zdrowy rozsądek. Modli się Robert, Katarzyna, o nawrócenie Wiktorii i opiekę Matki Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za spowiedników, o światło Ducha Świętego, o nawrócenie Wiktorii i opiekę Matki Bożej. Józef potrzebował bardzo wiele zaufania Bogu, bo okazało się, że w najgorszej sytuacji, jaka jest możliwa, w drodze Maryja zaczęła rodzić, abyśmy w wypełnianiu obowiązków znajdowali siłę, by przyjmować i otwierać się na Boży ratunek, niezależnie od tego, ile czasu to trwa. I właśnie o wytrwałość, o uwolnienie Marty za Zosię i Piotra, o wszystkie łaski sakramentalne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
i zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O egzorcystę dobrego dla Marty, za uzrażnionego, wyzwolenie Boże, prowadzenie, za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta, o wszystkie potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże, w intencji wszystkich zmarłych mojej rodziny, modli się Dorota o opiekę Matki Bożej i bezpieczną podróż. Ja modlę się w tej tajemnicy czwartej, radosnej, za Marysię, za Krzysztofa, o chrzest i o wszystkie łaski, które są dla nich niezbędne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji wszystkich zmarłych z mojej rodziny, opiekę Matki Bożej, bezpieczną podróż, za duszę w czyściu cierpiące, o nawrócenie męża i uzdrowienie psychiki. Tajemnica ofiarowania Pana Jezusa, ofiarowania tego, co jest dla nas najważniejsze. Tajemnica wypełniania obowiązków, tajemnica słuchania wszystkich podpowiedzi Bożych, abyśmy byli otwarci na to, co Bóg ma nam do powiedzenia, i abyśmy się nie upierali przy swoich planach, ale żebyśmy zobaczyli swoją małość i o pokorę Cię, Boże, proszę. O nawrócenie męża i uzdrowienie psychiki modli się Małgorzata. O zdrowie mojej mamy modli się nasz brat, nasza siostra. O wszystkie łaski potrzebne. Łaski potrzebne. O zdrowie. Za moich bliskich modli się Jola. Prawa nie do rozwiązania, jeśli taka. Boże, proś Maryjo, ochroni w moim sercu moich bliskich i o zdrowie, pokój finansowy i mieszkaniowy. O łaskę nawrócenia syna Piotra. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełny Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O nawrócenie Syna Piotra, abym miał kochać ludzi, którzy stosują wobec mnie ostracyzm, wykluczenie, którzy chcą mnie skłócać z innymi ludźmi, abym umiał ich kochać za wszystkich z grupy Dwa Serca i we wszystkich jej intencjach. O jedność z Bogiem dla Renaty, Adrianki, Henryka, Sławka, Teresy, Mirka, Marioli, Ani, Kasi oraz dla moich przyjaciół. W intencji Sylwii, aby podjęła właściwą decyzję. Ja modlę się za Franka, o wszystkie łaski sakramentalne, które mu są potrzebne, aby zrozumiał, że musi dokonać wyboru. Ratunek dla dzieci Marty, Macieja i Andrzeja, męża Bogusława i dla mnie, Julity. Za duszę w czyściu cierpiące, Mario, pocieszycielko. Prosimy o łaskę wybaczenia w rodzinie i okazywania sobie miłosierdzia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica ofiarowania Bogu tego, co najważniejsze. Abyśmy dorośli do tego, abyśmy zrozumieli nasze powołanie, abyśmy w całkowitym zaufaniu oddali się Bogu, abyśmy prośmy, aby Bóg pokazywał nam to, co jest grzechem w nas, co jest powodem do grzechu, co odzywa się, kiedy zaczynamy mieć kłopoty i zaczynamy wpadać w obniżenie nastroju, kiedy wychodzą na jaw wszystkie zranienia, abyśmy wtedy umieli to Bogu oddawać, abyśmy żałowali, bo kiedy człowiek żałuje, Bóg ratuje. O łaskę wybaczenia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, światło. Proszę o kciuki, o lajki, żeby jak najwięcej osób się z nami modliło za papieża i we wszystkich jego intencjach na miesiąc lipiec, bo jak śmierć potężna jest miłość, miłość jest potężniejsza od śmierci, pokazał Jezus. Ja modlę się za oświatę Ducha Świętego dla mnie na te rozważania tutaj różańcowe i o siły do tworzenia nowych treści na kanale. Modlę się też za Klarę, o to, żeby jak najgłębiej przeżywała Boże tajemnice i przyjmowała sakramenty, za naszą ojczyznę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O łaski, jakie są nam potrzebne, aby się zbawić, dla syna Oskara, aby wzrastał z wiarą i o bezpieczne wakacje. Dziękuję za miłosierdzie Boże i wstawiennicę Maryi. Jezus ochrzczony w Jordanie, spełniają się wszystkie proroctwa. Jezus zaczyna swoją drogę i zaczyna rozpoznawać wolę Bożą. Rozpoczyna od postu, który następuje zaraz po tym, jak Duch Święty w formie widzialny dla ludzi na niego zstąpił. Oddaje się Bogu w takiej ludzkiej potrzebie wzmocnienia ducha. Jezus był również Bogiem i dlatego się modlił, dlatego pościł. O podążanie za swoim powołaniem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionaś

żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, tajemnica ujawnienia się Bożej mocy w Kanie Galilejskiej. O uwolnienie, uzdrowienie Małgosi z depresji, opiekę nad jej bliskimi, o łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają, o miłość i dobro. Niech będzie w naszym życiu nadrzędnym celem. Ja modlę się za Tosię, aby te wakacje były dla niej bezpieczne i aby wzrastała. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ja modlę się też za wszystkie osoby, które modlą się na nie teraz, tylko w ciągu dnia, słuchając zapisu tego różańca, aby wszystkie ich intencje, których nie wygłaszają tutaj, aby wszystkie te intencje były przez Boga, o ile są dobre, spełnione. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. O pomyślną przeprowadzkę do Hamburga modli się Robert. Tajemnica współdziałania z Bogiem. Tajemnica obecności Maryi w naszym życiu. Maryja była tylko człowiekiem, ale po ukoronowaniu jej ma możliwość działania. Jest dalej tylko człowiekiem, ale ma ducha, który sprawia, że jest kimś, kogo słuchają wszyscy aniołowie, abyśmy swoje życie oddawali Maryi, jej niepokalanemu sercu. O zdrowie dla Basi i Bogdana, za mamę, siostry, braci i ich rodziny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Andrzej modli się za ukochaną żonę i dzieci, o szczęśliwy powrót Dominiki i Amelki z wakacji. Modli się Magda, Marlena za moją całą rodzinę i wszystkich, których mam w sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Za Jolkę łaskę dostrzeżenia Bożej miłości. Wszystkich, którzy tego nie zrobili jeszcze, to proszę o kciuki, aby algorytm pokazywał ten różaniec wszystkim osobom, które powinny tutaj z nami być. A za Jolkę łaskę dostrzeżenia Bożej miłości, za duszę zmarłego ojca Stanisława i cioci Krystyny i za wszystkie dusze w czyściu cierpiące. W tej tajemnicy, kiedy Jezus mówi o miłości Ojca i o potrzebie nawrócenia, ja modlę się o to, abyśmy zrozumieli, że naszą odpowiedzią na miłość Ojca jest grzech, że potrzebne jest nam nawrócenie, bo Jezus wycierpiał nam zbawienie za duszę zmarłego ojca Stanisława i cioci Krystyny i za wszystkie dusze w czyściu cierpiące. Za Jolkę łaskę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, radosne objawienie się boskości Jezusa na górze Tabor. W intencji Bartosza o pomyślny przebieg rozmowy w pracy za moją żonę i córeczkę, o trwałość naszego małżeństwa, o uwolnienie żony z toksycznej relacji i powrót do domu, o bliskość z Bogiem dla mnie i synów, o przełamanie szkodliwych schematów, o wyjście z lęku, a za duszę zmarłego ojca Stanisława i dzieci Krystyny i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Ojcze nasz, ja módlę się o nawrócenie mojego wuja Janusza. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć siebie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, abyśmy dzisiaj odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Apostołowie, niby najbardziej najbliżsi Jezusowi, nic nie rozumieją z tego, co się dzieje. Abyśmy się nie załamywali, abyśmy aby nasze grzechy nie prowadziły nas do rozpaczy, abyśmy tę powtarzalność upadków, aby tę powtarzalność upadków nie skłaniała nas do odrzucenia Bożej miłości za męża i dzieci, o potrzebne łaski Boże prowadzenie, o uzdrowienie fizyczne i duchowe dla Weroniki, o uwolnienie z traumy i opiekę Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Marcina, mądrość, cierpliwość i akceptację rzeczywistości prosi Anna, aby coraz więcej osób modliło się na różańcu. Komu więcej przebaczono, ten bardziej kocha. To jest komentarz do
poprzednich rozważań. Ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się o tęsknotę do sakramentów, o dobre przygotowanie się do spowiedzi dla mnie, o to, bym widział, bym widział tę troskę Jezusa, abym widział, że On nie cofnie się przed niczym, by nas ratować. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O nawrócenie wszystkich Polaków za naszą ojczyznę modli się Gabriela, za córkę Weronikę, modli się Edyta, za Zdzisława, o życie wolne od lęku, modli się Joanna, Marlena, za wszystkie dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat, za siebie i za żonę Martę, modli się Sławek, abyśmy nigdy nie utracili wiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus cierpi w ogrójcu, podejmuje decyzję, abyśmy nigdy nie utracili wiary. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się za moich chrześniaków i wszystkich odpowiedzialnych z grupy Dwa Serca. O dobrą łaskę dobrej pracy, wyjście z trudnej sytuacji finansowej, modli się Magda. O wszystkich modlących się tutaj, o zdrowie dla Mateusza, mamy wujka i moje, modli się Joanna. Jezu, pomóż uzdrowić moje małżeństwo w intencji Bogu wiadomej, modli się Agnieszka. Boże miłosierny, ulecz rany naszych serc i błogosław tym, którzy je zadali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica druga, bolesna, katowana jest Jezusa, abyśmy nigdy nie popadli w rozpacz, cokolwiek by się działo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, bolesna. Ja modlę się za wszystkich, których skrzywdziłem, za wszystkich, których mam w sercu i za wszystkich, za których odpowiadam. O uwolnienie Ani i Krzysztofa od wszelkiego zła, za kleryków i w intencji nowych powołań, za księży w kryzysie, opiekę Matki Przenajświętszej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus cierniem koronowany, abyśmy byli dla innych świadectwem nawet w najtrudniejszym czasie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za żonę Iwonę i córkę Juliannę, za wszystkich podopiecznych poradni, za moją córeczkę Julkę, uwolnienie od wszelkiego zła, powrót do wiary, uwolnienie od telefonu, uzdrowienie z choroby, która powoduje wypadanie włosów. Modli się Aleksandra, Marlena, krwi Chrystusa, okroi nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich i uczyń niewidzialnymi dla zła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O akceptację naszych dróg krzyżowych módlmy się. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. O pokój serca i pocieszenie w strapieniu modli się Katarzyna, o uwolnienie od nałogów i złych nawyków modli się Łukasz, Marlena, za wszystkich darczyńców i wspierających kanał i Radio Niepokalane FM. Otwórz Boże serca wielu na tę zrzutkę, która trwa. Ja modlę się za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju radia oraz kanału Otwórz Oczy, na którym jesteśmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O wyjście z trudnej sytuacji życiowej, łaska zbawienia dla taty Zdzisława. Ja modlę się o umartwienie naszych serc, aby owocowały. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O bezpieczne wakacje dla dzieci. Za mnie samego modli się Tomasz, Marlena, za świętej pamięci Elżbiety i Reginy, za zmarłych z mojej rodziny i za osoby mi bliskie. Ja modlę się za przyjaciół i członków mojej rodziny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za ludzi, którzy kiedykolwiek przeze mnie cierpieli, modli się Alicja. O pomyślną współpracę z pracownikami modli się Robert. Tajemnica zmartwychwstania. Abyśmy zmartwychwstali z naszych problemów. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O uwolnienie Celiny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, chwalebna. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkich, którzy wspierają radio i kanał swoimi modlitwami, postem oraz ofiarowaniem cierpienia. Proszę też za wszystkimi, którzy wspierają nas finansowo i proszę Cię Boże o mecenasa, który by nas wsparł, aby skokowo radio się rozwinęło. O uzdrowienie Aleksandra i Angeliki, o błogosławieństwo dla siostry Bronisławy, za mnie samą, modli się Marlena, za moją parafię i księży w niej pracujących,
pokój w naszych rodzinach w Polsce i na świecie. Za Wojtka i Julkę, o wierzących, dobrych przyjaciół i małżonków, o dar Ducha Świętego, wzajemną miłość w mojej rodzinie, o dobrą spowiedź dla mnie i moich bliskich, o pomoc w pewnej sprawie. Za wszystkich, którym obiecałem modlitwę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W tajemnicy w niebo wstąpienia Jezusa otwórzmy serca na wszystkie łaski, które Jezus chce nam dać w tej chwili, a szczególnie na łaskę wiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Boże, polecam Ci sprawę kupna domu dla moich dzieci, uzdrowienie Aleksandry i Angeliki, o błogosławieństwo dla siostry Bronisławy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Tajemnica zesłania Ducha Świętego. Proszę Cię za wszystkich zniewolonych, za wszystkich opętanych, za wszystkich uzależnionych, za artystów, intelektualistów, za bezdomnych i za wszystkich, z którymi kiedykolwiek pracowałem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O łaskę nawrócenia Angeliki i Aleksandra. Ja modlę się też za wszystkich, którzy potrzebują łask Ducha Świętego. Bóg nie zostawił nas samych. Jest wielką tajemnicą, w jaki sposób On w nas działa. Powiedział apostołom i uczniom,
Nie martwcie się o to, co macie mówić. Duch Święty będzie za was przemawiał, abyśmy byli takimi właśnie współpracownikami Boga. O powrót do sakramentów świętych dla Julii i Jakuba i wszelkie potrzebne łaski za ciocię Marię Leo Szybki z rozkręgosłupa, ustanie bólu, łaskę nawrócenia Angeliki i Aleksandra. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za moich dobroczyńców i wszystkich, którzy się za mnie modlą, za Luśkę, Andrzeja, Dominikę i za wszystkich bliskich zmarłych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O pomoc Ducha Świętego dla Marzeny i Andrzeja. Dziś jest wspomnienie Marii Magdaleny. Ona wyszła ze strasznych rzeczy i obdarzała Jezusa największą miłością. Módlmy się o to, aby Maryja prowadziła nas do Jezusa i abyśmy potrafili się otworzyć na łaski, które zaowocują w nas miłością większą od tej, którą potrafimy sobie wyobrazić. Za zmarłych rodziców i siostry, o uwolnienie od dręczących myśli. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O zdrowie wszelkie łaski dla mamy Anny, o ratowanie małżeństwa Krzysztofa i Dominiki, o uwolnienie od dręczących myśli, modli się Robert. Ja modlę się za wszystkich, którzy się kiedykolwiek z nami tu modlili. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ukoronowanie Maryi na Królowę Nieba i Ziemi. Prośmy ją o to, co mamy w sercu. Za Kamila, o wytrwałość w zdrowym odżywianiu się. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zawójka Witka, opiekę Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Dziękczynnie za wspaniałych, kochających rodziców Grażyny i Stanisława. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Środa, 22 lipca 2026 roku. Święto Świętej Magdaleny. Świętej Marii Magdaleny. Czytanie pierwsze z drugiego listu do Koryntian. Bracia, miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nie znamy nikogo według ciała, a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawno minęło, a wszystko stało się nowe. Z psalmu 63. Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja. Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza, bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu tych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała, jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała, żywogę już Pana widziałam grób pusty i świadków anielskich i odzież i chusty. Z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im, zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono.

0: gdy położono, gdy powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego, Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej, Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku, Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus, nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, widziałam Pana i to mi powiedział. Komentarz ojca Macieja Sierżputowskiego. Od grobu trzeba się odwrócić. Trzeba koniecznie zapragnąć zerwać z grobową, a dla nas naturalną lekturą wszystkiego. Życia, konkretnych wydarzeń, innych siebie, własnej historii, teraźniejszości, przyszłości. My widzimy grobowo, bez wyjścia, bez nadziei. Nic się już nie zmieni. On się nie zmieni. Ona też. Oni się nie zmienią. Wszystko będzie tak samo beznadziejnie. Nie ma sensu się starać. Nie ma po co angażować. Nie ma po co się angażować. Z tym trzeba zerwać koniecznie. Maria Magdalena dostrzega Jezusa, kiedy odwraca się od grobu. Jezus jest na drodze, która wiedzie od grobu do życia. Nieodwrotnie. Dopóki będziesz pogrążony w grobowej lekturze wszystkiego, nigdy nie zobaczysz Jezusa, który jest zawsze przy tobie, który z tobą współprzeżywa twoje życie. Ale uwaga, Maria Magdalena odwraca się dwa razy. Zerwanie z tak bardzo naturalną dla nas grobową lekturą rzeczywistości jest procesem. To właściwie nie zerwanie, ale zrywanie. Nieustanne, codzienne. Odwracać się i powoli, odwracać się i odwracać się i odwracać się. Na tym polega prawdziwe nawrócenie, na codziennym, nieustannym zwracaniu się ku Chrystusowi. Nie chodzi nawet o mozolne odwracanie się od grobu, ale o radosne, codzienne, nieustanne, w każdej sytuacji zwracanie się ku Chrystusowi. Wówczas grób będzie zawsze za plecami. Spróbuj, pisze ojciec Maciej Sierżputowski. Ja w pierwszym czytaniu to, co przemówiło do mnie, to radykalne oddzielenie tych, którzy żyją ziemsko, a tych, którzy żyją dla Chrystusa. Więc żyć dla Niego to jest wezwanie. Bo jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Tęsknota do Eucharystii, do Jezusa jest tym, czego zawsze pragnąłem i czego doświadczyłem raz czy dwa razy. I bardzo mi na tym zależy, by tę tęsknotę czuć zawsze. I to, co czułem, jest obietnicą. A chciałbym, żeby stało się moją codziennością. Łaska Boża jest cenniejsza od życia. Kiedy człowiek jest w Chrystusie, jego dusza syci się obficie. Wtedy trzeba wielbić, nie prosić w rozmowie z Bogiem, nie dziękować, a wielbić Boga. Aby moja dusza była tęskniła za Tobą, Boże. I nie dlatego, że prawica Twoja mnie wspiera. Pusty grób pozwolił świętemu Janowi otworzyć na łaskę wiary. Dla Maryi, dla Marii Magdaleny tym było zrozumienie, że ma przed sobą Jezusa, tego, który zmarł, że ma przed sobą Chrystusa. Jej umysł zniekształcał jej widzenie świata. Bo to, że Jezus może żyć, było tak odległe od jej doświadczenia, że umysł jej kłamał. Pokazywał to, czego tam nie było. Ona nie poznała Jezusa Chrystusa. Widziała to, co mówił jej umysł. A umysł mówił niemożliwe, niemożliwe. I racjonalnie podpowiadał jej, no to musi być ogrodnik, no bo skoro to jest ogród, no to ogrodnik jest najbardziej prawdopodobnym, że najbardziej prawdopodobny jest, że jego właśnie tutaj spotkałaś. I dopiero to słowo pełne miłości, Mario, sprawiło, że nikt tak do niej nie mówił, tylko Jezus tak do niej mówił. I ona dzięki temu słowu zrozumiała, kto przed nią stoi. Nawracajcie się przez odnowienie umysłu. Jej umysł został zmiażdżony przez fakty. Fakty, które nie mieszczą się w głowie, ale mieszczą się w sercu. Tak jak uczniowie mówią, jak go nie poznaliśmy, przecież pałało serce nasze. Więc módlmy się o to, abyśmy sercem potrafili przyjmować Bożą łaskę. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz Kasjaniuk. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Dziennikarz, publicysta, ewangelizator. Przyglądałem się okładkom Twoich książek i tak sobie pomyślałem, że to, co, czym ostatnio się zajmujesz, to jest taka walka o ludzkie serca, bo z jednej strony piszesz o złu w popkulturze, a popkultura to jest właśnie oddziaływanie nie tylko na umysł człowieka, ale głównie na jego serce, na emocje. A z drugiej strony napisałeś dwie książki o Getrzwałdzie, o objawieniach, o Maryi, a Maryja jest królową ludzkich serc. Czy to jest słuszna intuicja moja?
1: Tak, dokładnie. Przede wszystkim wydaje się przez pryzmat własnych doświadczeń życiowych widzenie Jezusa Chrystusa w drugim człowieku, a jednocześnie wypełnienia przykazania miłości. Także tak, tak.
0: Powiedz, bo z jednej strony te objawienia w Getrzwałdzie są znane, a z drugiej strony są zupełnie nieznane. Więcej wiemy o Fatimie, więcej wiemy o Lourdes, a bardzo mało wiemy o objawieniach w Polsce, które zostały zatwierdzone przez Kościół, które na Warmii, na Mazurach, na tej części północnej Polski, którą chętnie odwiedzamy w wakacje, ale która tak naprawdę nie jest jakoś obecna w myśleniu Polaków, tak jak, nie wiem, Śląsk, czy Gdańsk, czy może. I w takim miejscu Maryja przychodzi jak zwykle do dzieci, nie jak zwykle, ale przychodzi do dzieci. Jakie było jej główne przesłanie? Co dziś z Twojej perspektywy widzisz najważniejszym w tym, co powiedziała?
1: Jeszcze 148 lat temu to, co wydarzyło się na Warmii w Getrzwałdzie, było dobrze znane na Śląsku, w Małopolsce, na Podlasiu, w Wielkopolsce, w diecezji chełmińskiej, dzisiaj pelplińskiej, a także te wydarzenia były głośne. Pytanie, co wydarzyło na przełomie tych lat, że Getrzwałd w jakimś sensie stał się w naszym kraju zapomniany, że trzeba go odkrywać, nawet tu na Warmii, wśród mieszkańców również trzeba odkrywać. Mówię o środowisku katolickim, że kapłańskim, że to jest ponownie odkrywana, że nie tajemnica, ale docieranie do tego źródła prawdziwego szczęścia i miłości, jakim jest Jezus Chrystus. Matka Boża pojawiała się przez blisko 3 miesiące w Getrzwałdzie. Mnogość tych objawień jest niesamowita, jeżeli chodzi o te objawienia zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Rzeczywiście te ponad 160, bo obliczyłem, że było ponad 180 spotkań z Matką Bożą, ale zaprotokołowanych mam akurat mniej i do nich się odnoszę. To i tak jest bardzo dużo. I sam zauważyłem poprzez to twoje badanie, nawet takie dziennikarskie śledztwo, można tak to tym nazwać, że nie mamy tutaj do czynienia z jednym orędziem. Że oczywiście można to tak zebrać, jak to zrobił Kościół katolicki, że to jest modlitwa różańcowa, wezwanie do modlitwy różańcowej, do pokuty, ale że mamy tutaj wiele orędzi. Są orędzia do stanów, do świeckich, do małżeństw, do dzisiaj tak popularnie nazywanych singli nawet. Mamy orędzie do kapłanów, dwukrotnie powtórzone, bardzo mocne, na które niestety dzisiaj nie akcentuje się, nie zwraca na to uwagi. Nie wiem dlaczego, bo jest to bardzo mocne i powinno dotykać kapłańskich serc. Jest także tutaj dużo wezwań Matki Bożej, a także i porad, więc jest to skarbnica, którą powinno się odkrywać i sięgać do takiego nieskazitelnego, czystego przekazu. Dwójka dzieci to Justyna Szafryńska, 13-letnia, i Barbara Samulowska, 12-letnia, ale były także dwie dojrzałe, bo Elżbieta Bilitewska, 40-kilkuletnia wtedy wdowa, a także Wieczorkówna, 23-letnia wtedy panna, Wieczorkówna została potem szarytką i jest pochowana na cmentarzu w Krakowie u Szarytek, a Elżbieta Bilitewska pochowana na cmentarzu w Gietrzwałdzie. Akurat ich zeznań nie wzięto pod uwagę podczas zatwierdzania objawień, ale też nie zostały zanegowane. Też były autentyczne, więc mamy tutaj do czynienia z takim przekrojem, jeżeli chodzi o tych widzących. Dlaczego tam nie było mężczyzn? Oto też była Matka Boża zapytana w czasie objawień, dlaczego mężczyźni jej nie widzą, nie mają takiej łaski, nie otrzymali takiej łaski. Taka była odpowiedź. To też jest, wydaje mi się, bardzo teologiczne i może moglibyśmy to tutaj przez całą godzinę o tym mówić, dlaczego tak Matka Boża powiedziała w kontekście mężczyzn, jaka była kondycja mężczyzny w drugiej połowie XIX wieku na Warmii, w ogóle pod wszystkimi zaborami w Polsce. Ale to wezwanie, czyli ten trzon, to wezwanie do modlitwy, podążanie za Chrystusem na różańcu, no było podstawą, czyli codzienna modlitwa, codzienne trwanie na modlitwie, nieprzerywanie tego stanu, bycie w gorliwości. To jest niezwykłe, zwłaszcza słowo gorliwość, które Matka Boża powtarza kilkukrotnie, czym ona jest, ta gorliwość dla człowieka, jakim stanem, w kontekście na przykład stanu łaski uświęcającej, bo do tego trwania też Matka Boża zachęca do ofiarowywania mszy świętych za zmarłych, do tego wsparcia tych, którzy odeszli. Być może to zostało nawet wymuszone trochę na Matce Bożej przez tych, którzy zadawali pytania, bo były takie, a nie inne, ale wydaje mi się, że ta skarbnica pytań i odpowiedzi no daje też jakąś wszechstronność i perspektywę, bo były pytania i dotyczące polityki, stanu bieżącego, kościoła, księży, ale były też pytania dotyczące życia codziennego rodzin, ich bolączek, tego, z czym się zmagali, ale także ich stanu duchowego. Więc to jest niezwykłe. To, na co się tak nie zwraca też uwagi, jeżeli chodzi o te objawienia, a pewnie o to zapytasz, dlaczego co chwila mówię, że się na to nie zwraca uwagi, to kwestia stanu duchowego współczesnego człowieka. Matka Boża mówi o tym, że wielu jest krzywoprzysięzcami. Na to zwraca uwagę i nawet przypomina, że oprócz miłosierdzia Bożego jest także sprawiedliwość i to powinno jakoś przywoływać człowieka do porządku w jego wolności. Ale rzeczywiście ten stan tego czasu ostatecznego, wiadomo, że to nie jest czas XIX wieku i jakby w innej perspektywie należy odbierać te słowa Matki Bożej niż ten czas związany z objawieniem publicznym, tym, które nam było dane, czas ostateczny, ale rzeczywiście żyjemy w trudnych czasach, w których no, wielu ludzi idzie na potępienie i to z własnej woli, nie potrafiąc rozeznawać, co jest dobre, a co jest złe. Czyli to jest stan braku rozeznania. I to jest niezwykłe, co płynie także z tych objawień.
0: Czyli serce i umysł. Ale zapytam cię o co innego. Zapytam cię o gorliwość w stanie łaski uświęcającej. Co dla ciebie znaczą te słowa Maryi? Bo jeśli ona to podkreśla, to warto chyba temu się głębiej przyjrzeć, bliżej.
1: Z mojej perspektywy człowieka doświadczonego Gietrzwałdem i blisko tych objawień, to jest takie pytanie w odpowiedzi, nawet niekoniecznie związane z wiedzą na temat Gietrzwałdu, ale jakby z tym, że Matka Boża powtarza to słowo, czyli stałość, bo nie odniesienie na pewno do emocji, to jest odniesienie do woli człowieka i jego wyboru, bo idziemy przez trudy tego życia, one są różne, nieraz są emocje. Miałem kiedyś taki stan, że wręcz unosiłem się na modlitwie i miałem wrażenie, że lewituję. Ale też przechodziło się przez ten stan ciemnej nocy wiary, kiedy nie czuło się doświadczenia obecności Bożej, kiedy wydawało się, że człowiek jest sam. I tutaj przychodzi trud modlitwy. A gorliwość to jest pokonanie właśnie tego stanu, by trwać. Nawet jeżeli czuję, że jest to ponad moje siły i trudno mi nawet odmówić modlitwę pańską. Czyli gorliwość, stałość, gorliwość w codzienności, pomimo tego nawet nieodczuwania, pomimo braku odczuwania Bożej obecności, trwanie na modlitwę. To jest to, co znamy z obrazu Jezu, ufam Tobie, czyli ufność. Żeby mieć sobie ufność, mam wiele świadectw osób doświadczanych różnie i niestety wiele osób poprzez brak takiego emocjonalnego odczucia wiary albo wyzbycia się tego uczucia, bo było przechodzenie przez takie stany na modlitwie wspólnotowej, dużo było uniesień, a potem gdzieś to opadało, ta adrenalina opadała. Ja to często przyrównuję do stanu na koncercie. Muzyka, która gra, jest te 2 godziny na scenie, a potem z niego to wszystko opada. I potrzebuje znowu wejść na ten etap i często sięga po używki, po substancje, żeby dalej na tym trwać. To się źle kończy. To też często właśnie jest w modlitwie, gdzie emocje zastępują tę gorliwość, a kiedy opadają, wydaje się, że człowiek jest w pustce. A przecież nie ma czegoś takiego jak pustka. I to jest tylko przeświadczenie. I tutaj widzę taką odpowiedź, takie zrozumienie tej gorliwości, że pomimo nawet ciemnej nocy wiary, żeby trwać i żeby się modlić. I to jest też obietnica. To słowa Matki Bożej o gorliwości, to też jest obietnica. To nie jest tak, że to jest tylko wezwanie. Ale to jest obietnica trwania. To jest obietnica doświadczania Bożej miłości i przylgnięcia człowieka i przytulenia go z drugiej strony przez Stwórcę do swego serca. A czym jest to przytulenie? No to jest codzienna Eucharystia, przynajmniej stan łaski uświęcającej i przyjmowanie Pana Jezusa, bo przyjmowanie Pana Jezusa to jest dotyk raju. To jest ten stan, w którym można tego doświadczyć, a o którym mało się mówi, że to zjednoczenie z Chrystusem to jest właśnie to.
0: Opowiedz teraz ten najtrudniejszy w Twoim życiu moment, kiedy z tej ciemnej doliny wyciągnął cię Chrystus. Powiedz takie krótkie, 5, 7, 10, jak chcesz, minutowe świadectwo tego przełomu, twojego dotknięcia raju.
1: Bardzo jako nastolatek, który wszedł przed starszego brata w popkulturę, byłem doświadczony w czasie komunizmu przez media, które wydawały mi się wolnością, Radiowa Trójka, prezenterzy, którzy prezentowali ten przekaz z Zachodu na antenie. Zachód się jawił wtedy jako rzeczywiście enklawa wolności w każdym wymiarze, w każdym. Nie, że w jakimś jednym, ale w każdym wymiarze. I ta chęć rozbudzona w sercu była tak niezwykła, że chciałem być jak ci prezenterzy radiowi. Chciałem być kimś takim, być takim przekaźnikiem, a jednocześnie gdzieś tam się tym radować i pławić. I miałem przez ten czas, kiedy tego dotknąłem i rzeczywiście zacząłem to realizować w swoim życiu jako muzyk, a także jako prezenter radiowy, potem jako konferencjer, że doszedłem do tego, że to jest to szczęście, w tym się realizuje, jest fantastycznie. Powiem tak przysłowiowo, nie mam łopaty, nie kopię rowów. Tak? Taka bolączka chłopaka po szkole średniej, co będzie dalej? Albo wojsko, bo wtedy była zasadnicza służba i trzeba było pójść, chyba że na studia. A jeżeli się nie udało na studia, no to jakby kres tego młodzieńczego zapału, jakichś tam wyobrażeń o dorosłości. A to wszystko dobrze szło. I nagle co się stało, że to się przepaliło, że pomimo takiego stanu, powodzenia, popularności, pieniędzy, nagle się okazało, że to jest miałkie, nic nie warte i że to nie jest droga do szczęścia, do potępienia. Nie boję się użyć takiego słowa, do potępienia. Może i wiecznego potępienia. Ale w takiej nieświadomości. Bo kontakt i z tym, co się nazywa tak mocno satanizmem, był dla mnie kontaktem nieświadomym, że to jest mój świadomy wybór, ale świadomy kontakt z ludźmi, którzy to promowali, świadome, może nie przyjaźnienie się, ale kolegowanie, bo to branża muzyczna, więc to są takie niezdrowe relacje, dziennikarz, muzyk, one zawsze mają w sobie właśnie tę wzajemność wymuszającą jakieś zobowiązania, a z drugiej strony pozwalającą na doświadczenie czegoś, czego jak tak zwany zwykły śmiertelnik Kowalski nie doświadcza. No to jest coś jak u Epsteina na tej liście, że elity się ze sobą łączą i coś takiego jest w popkulturze, muzycy, dziennikarze, branża też uważają się w jakimś sensie za elity i wyróżnionych. I ja też takie rzeczy odczuwałem. Jakieś takie wyróżnienie, bycie wyżej, może nie chodzi o kwestie intelektualne, ale że poziom wyżej niż inni. I jakby tam w tej warstwie doświadczający nowych wrażeń. Więc to nie był wybór satanizmu, ale akceptacja tego wszystkiego, może nawet nie performance'u, bo ja zdawałem sobie sprawę z tych treści, ale je prezentowałem, byłem w nich. Pamiętam takie zdanie jednego z muzyków zespołu black metalowego, perkusisty Radka, który mówi: Grzegorz, mówi, nie spodziewałem się, że ty będziesz kiedykolwiek black metal grał, czy go słuchał, bo ty bardziej taki tradycyjnie na hard rocku wychowany, a tutaj jest trudność z pojmowaniem takiej muzyki. I pamiętam jak dziś, że mu powiedziałem, że nie, absolutnie dostrzegam tutaj kunszt artystyczny, związany to było z twórczością, nie będę wymieniał na antenie nazw tych zespołów, bo one są niegodne, ale ta znajomość, wejście w to rzeczywiście, zauważyłem, była przez pryzmat artyzmu, technicznego wykonania na gitarze, wejścia w takie walory, które mogły gdzieś tam przykryć to oszustwo, tak, szatana w tym wszystkim. Więc rzeczywiście miałem się w tym dobrze, wszystko było ok, ale w końcu przyszedł taki moment. To był czas po odejściu Jana Pawła II. Ja to tak podkreślam, z perspektywy to obserwuję, bo obserwacja tej ostatniej drogi krzyżowej, wtulonego papieża w krzyż, widocznego na ekranie telewizora od tyłu, z jego przeżywaniem tego, takim osobistym wejściem w tę modlitwę, wtedy mnie tak to nie dotknęło. Ja obserwowałem, szanowałem, ale potem odkryłem, że coś na mnie spłynęło w tamtym momencie. Coś jakby takie wezwanie, idź za mną, coś w tym stylu. Kto to mnie wołał, dlaczego mnie porządkował, to potem dopiero zrozumiałem, że to był Jezus Chrystus, że Matka Boża wyciągała do mnie rękę i mówiła: chodź, synu. Ale wtedy uświadomiłem sobie, że robię rzeczy, które nie są godne. Że na antenie jako prezenter radiowy i speaker, a prowadziłem audycję Metal Hammer Show, miałem audycję Lista Underground, miałem Głową w mur, takie mocne tytuły, gdzie była prezentowana taka sieczka muzyczna, ostra, i wywiady, tak, z tymi wykonawcami. Pamiętam, Rob Halford mówił: jestem metalowym bogiem na antenie. Jakoś nie zapalała mi się czerwona lampka, co oznacza w jego ustach to hasło, jaki to był wektor i kierunkowskaz, w którą stronę. Ale kiedy zacząłem to zauważać, zaczęły się dziać dziwne rzeczy w moim życiu, zwłaszcza zawodowym, bo zacząłem komentować to na antenie. Pamiętam taki utwór, Paweł Kukiz i Piersi nagrali taki utwór Mama opętał mnie demon, tam do utworu Black Sabbath, Paranoid, oni to swój tekst do tego ubrali. Ja tak trochę drwiąc już z tego środowiska, zacząłem grać ten utwór na antenie i nagle zacząłem dostawać pogróżki od fanów, że jeżeli dalej będę tak robił, to coś się ze mną stanie. I też zorientowałem się, że tu nie chodzi o dialogowanie ze złym, o sprzeczanie się ze złym, czy próby drwienia ze złego, ale że po prostu trzeba to zostawić. Trzeba to zerwać. Tylko że jeszcze długo trwało, zanim zrozumiałem, że powinienem stać się jak dziecko Boże, że nie powinienem tutaj myśleć, że dam sobie sam z tym radę, bo tak myślałem. No i doprowadziłem do sytuacji, w której Pan Bóg musiał, że tak powiem, dać mi doświadczenie dna, pozbawienie pracy, zdrowia, całkowicie wyplucie z tej branży, żebym mógł przejrzeć na oczy. To jest zadziwiające. Jak trzeba dotknąć dna? Wielu moich znajomych, którzy byli na poważnych stanowiskach, mieli ten cel w życiu i pieniądze, kiedy dotknęła ich na przykład utrata pracy, no to mieli myśli samobójcze. Nie mogli sobie w jakikolwiek sposób wyobrazić życia, że mogą teraz pracować inaczej, że mogą jednak zadbać o rodzinę, że mogą stanąć na nogi. Nie. To powodowało, że mieli myśli samobójcze. Ja też takie miałem. Też mi się wydawało, że koniec. Że nikt nie stanie w mojej obronie, że to jest koniec, bo jaki tutaj przykład dla rodziny i tak dalej, już nie wyżywię. Zresztą choroba była taka, że nie mogłem nawet chodzić. I wtedy dopiero przyszło mi tak naprawdę pomyśleć o Panu Bogu. To trochę jak trwoga do Pana Boga, ale jednak to, co dał mi dom rodzinny, katolicki, moja mama i tata, co dawał mi też mój brat, czyli ta wiara, miałem do czego wrócić. Nie było tak, że nie miałem. Miałem do czego wrócić, to wszystko było i sięgnąłem po różaniec jako dojrzały mężczyzna, nie potrafiłem się modlić na nim. Ale wystarczyło mi to, że już trzymałem różaniec w ręku. Nie modliłem się, bo nie znałem na pamięć, ale miałem różaniec w ręku i od tego się zaczęło. Od tego zaczął się ten mój powrót. Jetrząc się pojawił, były uzdrowienia, było to doświadczenie i było zawierzenie, tak? Czyli to, żeby stać się dzieckiem Bożym, bo zawierzyłem się przez niepokalane serce Matki Bożej, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i to się stało mocne i trwałe. Wtedy zrozumiałem, że byłem pyszny, że byłem egoistyczny, nawet w tej walce o siebie, że zdany na własne siły, tak myślałem, że sam sobie dam radę. Pamiętam taką scenę z Jarocina, z festiwalu muzyków rockowych, jeszcze z czasu, kiedy to były dni tematyczne, dzień alternatywny, dzień heavy metalowy i tak dalej. I wtedy w czasie tego dnia heavy metalowego bardzo się mocno identyfikowałem z tą subkulturą, chociaż byłem bardziej bluesowo-hardrockowy niż metalowy. To wchodziłem w moshing, nawet nie w pogo, bo metalowcy pogo nie tańczyli, to był moshing pod sceną. I kiedy padałem tam, bo to jest zawierucha, to zawsze jakieś ręce mnie podnosiły. Nie było tak, że ktoś zdeptał i tak dalej. Ja miałem wtedy poczucie jakiejś takiej wspólnoty subkulturowej, że tutaj nie pójdzie nic złego, nic się nie stanie. I w momencie, kiedy ta branża mnie wypluła, kiedy potrzebowałem pomocy i mnie jakoś nie chcieli podnosić, zauważyłem, jakie to było oszustwo szatana. Te pseudowspólnoty, te sekty subkulturowe, to odciąganie człowieka od istoty w życiu, od rodziny, tak? Przede wszystkim negacja swoich rodziców, a potem w ogóle negacja społeczeństwa, która się zaraz... negacja narodu, tak? Bo to człowiek od razu stawał się jakimś kosmopolitą. Jakoś wręcz od razu to wchodziło nachalnie. Było wyprute z serca. I kiedy Bóg się pojawił, bo pod tą sceną jarocińską znalazłem też medalik jerozolimski, to rany Jezusa Chrystusa, z jednej strony Jezus Chrystus, a z drugiej strony medalika Matka Boża, to też był dla mnie taki mocny znak i to też dało mi takie opamiętanie się w tej iluzji ucieczki od komunizmu w tamtych czasach, tej iluzji wolności, która była wentylem bezpieczeństwa, służb bezpieczeństwa, sterowaniem też, to pokazało mi, że ta wolność jest w indziej. I to było to przywrócenie, tak, do Kościoła. To było takie mocne wrócenie na te właściwe tory, co nie oznacza, że codziennie też nie błądzę, nie upadam, bo też tak jest. Nie będę tutaj stawiał siebie jako wzór, ale stawiam tę drogę za Chrystusem jako wzór, bo to pomogło mi przejść te trudy życia. Jestem cały czas w małżeństwie. Jesteśmy w rodzinie, która nie jest rozbita. Dla mnie to jest wielki cud w tym wszystkim, co się wydarzyło. I to jest właśnie dla mnie świadectwo trwania przez Chrystusie. To codzienność odkrywania siebie w małżeństwie, w rodzinie, bo też mam dzieci. I to jest niezwykłe dla mnie. W dzisiejszym właśnie takim czasie, bo jestem dalej dziennikarzem, funkcjonuję, jestem dziennikarzem Polskiego Radia, widzę różne rzeczy, wokół mnie są, widzę zmianę pokoleniowości, nie sądziłem, że tego doświadczę, że spojrzę na nowe pokolenia takim dojrzałym okiem człowieka z siwą brodą i jak to się zmienia, jednocześnie mając z nimi kontakt przy różnych tam prelekcjach i pogadankach, że rzeczywiście wydaje mi się, że mają gorzej niż ja miałem za czasu komunizmu z tym atakiem szatańskim. Nie boję się tego nazwać właśnie na nich. I tak jest też i na mnie, wokół mnie. Ja widzę, że ta walka diabła o mnie cały czas jest. Kiedyś jeden z byłych znajomych związany ze sceną właśnie black death metalową w takiej złości na mnie, że nie jestem w tym środowisku, dał mi znać i powiedział, słuchaj, ty wrócisz do nas, wcześniej czy później, bo ty nie jesteś tych, do których poszedłeś, ty jesteś nasz. I zadedykował mi taki utwór black metalowy, nie będę mówił jaki, który pokazuje, czyją się jest własnością, jeżeli już się weszło w to środowisko, ale to jest kłamstwo, kolejne kłamstwo szatana, bo on nie, moja dusza nie jest jego własnością, moja dusza jest Pana Boga, jest Jemu oddana, zawierzona, ale ta walka jest i te zwątpienia często nieraz na człowieka przychodzą. Pytałeś o tę gorliwość i ona tutaj jest niezwykle istotna, bo tu te uderzenia są niezwykle mocne, zwłaszcza uderzenia w tę żywą obecność Pana Boga i w to doświadczenie Jego miłości, że człowiek nie jest godny miłości Pana Boga, że nie doświadczy tego przez swoją niegodność. Ale przecież człowiek jest w ogóle nie, ja jestem w ogóle niegodny. Więc to jest kolejne kłamstwo. I w Getrzwałdzie doświadczyłem uzdrowienia, właśnie tej łaski wiary, tego przejrzenia. To przede wszystkim.
0: Powiedz o tym.
1: Uzdrowienia fizycznego również.
0: Tak, powiedz o nim.
1: To jest takie właśnie mocne dla mnie doświadczenie, które pozwala mi dalej iść i dzielić się z innymi swoim doświadczeniem, bo tak jak i u ciebie, tak i u mnie, to nie jest teoretyzowanie, bo to jest doświadczenie. I być może to jest ta droga, z której trzeba wyciągać z tych złych rzeczy, przez które się przeszło, żeby były z nich dobre owoce.
0: Powiedz o tym uzdrowieniu fizycznym.
1: Ja miałem uszkodzony kręgosłup. To było poważne. To była kwestia neurologiczna. Byłem poddany takim sądem kapturowym w moim miejscu pracy. Byłem odpowiedzialny za playlistę. To jest takie ciekawe. Po raz pierwszy o tym mówię w ogóle, nie wiem. Dzielę się z tobą i ze słuchaczami. Być może ktoś będzie przechodził przez takie rzeczy, to będzie dla niego jakąś podporą. Byłem head of music, byłem szefem muzycznym stacji. Także odpowiadałem za studio nagraniowe, byłem sekretarzem redakcji, miałem redakcję jedną pod sobą. No i nagle nastąpiła zmiana ideologiczna w stacji. Jako że nie byłem z nadania tej władzy, no to trzeba było jakoś się tam gdzieś ze stanowiska chyba pozbyć. Nastąpił taki sąd, gdzie w sali konferencyjnej zebrali się przedstawiciele różnych redakcji od sekcji technicznej po zarząd i każdy oceniał mnie, moją pracę i negatywnie oceniał. Kiedy chciałem z tego zebrania wyjść, to nie pozwolono mi poleceniem służbowym i groźbą nagany służbowej i zwolnienia z pracy. I po tym wszystkim musiałem pójść do wykonywania swoich obowiązków, czyli realizacji wywiadu z jednym zespołem. I kiedy po powrocie do domu ze mnie to wszystko zeszło, po prostu w jednej chwili, kiedy odkręciłem się, padł mi kręgosłup. Po prostu wypadły mi dyski. Całkowicie jakby organizm się w tym momencie poddał. I stałem się na kilka miesięcy osobą, która była niezdolna wykonywać jakiekolwiek czynności fizyczne, bo zanim zostało to rozeznane, co mi się stało, no to były błędy lekarskie. A potem to rozeznanie właśnie, że mam wypadnięte dyski, że trzeba operować, że trzeba jakoś postawić mnie na nogi. A jako człowiek strachliwy, który boi się nawet igły, pobierania krwi i tak dalej, dzięki temu nie zostałem tatuatorem, bo nawet miałem skate tatu swoje, miałem być tatuażystą, ale strzykawki i krew nie pozwoliło mi na to. To też ten strach przed operacją, bałem się, że zostanę warzywem, spowodował, że zwróciłem się w stronę opatrzności Bożej. Przypomniałem sobie, że jest Gierszfałd. Wiedziałem, że jest, ale nie znałem go dokładnie od tej strony duchowej. I pojechałem. Pojechałem w miesiącu maju. Nie mogłem kierować autem, bo nie mogłem nawet nosić 2 kilo w rękach. Ale mówię, zaufam. Zaufałem i wydarzył się cud. Po prostu. W jednej chwili to się wydarzyło. Nie wymagało litanii, nie wymagało długiego klęczenia. Wymagało podjęcia mojej decyzji, że jadę w objęcia Matki Bożej, że się na to decyduję, że to jest mój wybór, że ufam, tak? Najlepsze jest to, że kiedy wszedłem do kościoła w Gierszfałdzie, nie było tam akurat wtedy nikogo, byłem sam o poranku, bo zrobiłem to w tajemnicy przed żoną, bo pewnie by mi w takim racjonalnym myśleniu nie pozwoliła na taką podróż, to nie pomyślałem, Panie Boże, uzdrów mnie, czy coś takiego. Nie, absolutnie, nic nie mówiłem. Byłem tak wpatrzony w obraz Matki Bożej, ten cudowny, który tam jest nad tabernakulą, wpatrzony w jej oczy, wyobrażenie żywych oczu Matki Bożej, że żywe oczy na mnie patrzą, że całkowicie nawet gdzieś zapomniałem, z czym ja tu przyszedłem. Zrobiło się niesamowicie dobrze. Poczułem się w jakichś takich objęciach matczynych, w tym, co jest dla mnie niezwykle, niezwykle takie istotne, bo tego też zawsze gdzieś pragnąłem. To było takie doświadczenie, które trudno mi opisać, bardzo indywidualne i osobiste. Ale w tym doświadczeniu po prostu tak zapragnąłem tej miłości, że powiedziałem, zawierzam się Tobie, Matko Boże, Twojemu sercu, poprzez Twoje serce, sercu Jezusa Chrystusa. I wtedy doświadczyłem fizycznie doświadczyłem niesamowitych rzeczy, niesamowitego gorąca, jakby coś się we mnie przepalało, ale nie parzył ten ogień, ale czułem niesamowity ogień, który nie parzył, ale był we mnie. Przeszło przez moje ciało dotknięcia poczułem, o tak bym to nazwał, dotknąłem, dotknięcia poczułem i potem wiedziałem, że już jestem uzdrowiony. Byłem uzdrowiony łaską, czyli łaska wiary. Ja nie musiałem podchodzić już rozumowo do zagadnień wiary. Po prostu to do mnie przyszło. Nie musiałem zadawać żadnych pytań. To po prostu się stało. A druga rzecz to kwestia uzdrowienia. Do tej pory nie miałem tej operacji, nie mam. Z pomocą lekarską. Pan Bóg też postawił odpowiednich lekarzy na mojej drodze. Ale że się na to zdecydowałem, na tę drogę właśnie, w tym zaufaniu. I z tą pomocą do tej pory funkcjonuję, działam. I też wróciłem do tej pracy, z której zostałem wypluty. To jest zastanawiające. I to też jest jakimś przykładem w tym świadectwie, żeby się nie poddawać. Bo ja rzeczywiście miałem sytuację, że stałem w jeziorze i nagle się ocknąłem, nie wiedząc, dlaczego w nim stoję. I to właśnie to był ten potrzeb złego, że nie masz celu życia, idź, skończ ze sobą, nie jesteś nikomu potrzebny. Więc to jest takie doświadczenie, dużo bym o tym mówił, teraz wolałbym pokazywać na te pułapki, które były na mnie zastawiane, żeby ktoś inny w nie nie wszedł.
0: Więc zacznij od pierwszej pułapki.
1: Popkultura. To jest zwiedzenie szatana.
0: Jak?
1: Jest ta popkultura.
0: Popkultura.
1: Tak, to jest ta pułapka dla młodych ludzi. To jest ten seks, drugs and rock and roll. To te hasła rock and rolla. Dla mnie to są te błyski, w których spadł szatan na ziemię i został w tym zrzucony. A to jest zwiedzenie dla młodych ludzi. To jest ta pseudowolność. Właśnie pseudowolność pokazywana młodemu człowiekowi. I to jest niezwykłe, że tak młodzież daje się manipulować właśnie czymś takim. Manipuluje, bo to jest w kręgu masowym. Jakby wszyscy idole, ja też miałem plakaty na ścianach i też uważałem, że to są moje wektory, które prowadzą mnie gdzieś tam. Ale brak dzisiaj postawienia autorytetu na drodze młodego człowieka jest jego też zagubieniem. Przez to, że te autorytety są burzone i atakowane. Stąd widzę, że tą pierwszą pułapką dla mnie była popkultura. I wszedłem w nią przez batalię, bunt dwóch zespołów, The Beatles i The Rolling Stones. Wybrałem The Rolling Stones. Chociaż wybór The Beatles także byłoby dla mnie złowieszczy. Też by tak było. Bardzo przepraszam, jestem przeziębiony. W każdym razie popkultura, to przede wszystkim. To było dla mnie zwiedzenie podstawowe. Potem egoizm. No, weszło dziennikarstwo, weszła scena, kiedy światła są na ciebie zapalone na estradzie i słyszysz tylko mruk publiczności. Nie widzisz ich, tak? Ale czujesz, że po prostu ty, co tam robisz na tej scenie, wpływa na innych. I to niezwykle na ciebie działa, na mnie działa. Stawia mnie ponad. Staje się takim pseudomesjaszem na tej scenie. I to jest moją zgubą, bo staję w miejscu Pana Boga. Kontroluję ludzi, dosłownie kontroluję ich umysły. Nawet nieświadomie, ale to robię. Jako konferencjer ludzie wykonywali wszystko to, co robiłem ze sceny. Patrząc na to, że jestem z ich środowiska, prowadziłem imprezy metalowe, subkulturowe, no ale także i zwykłe dni miast. Widziałem, jak łatwo sobie zaskarbić ich sympatię i poprowadzić ich. I to, co mówię, jak łatwo może być wyrocznią dla tych ludzi, kierunkowskazem na dalsze życie. To jest groźne. To jest kolejna pułapka, czyli egocentryzm, egoizm, w który człowiek wpada i z tego nie może wyjść, bo nie widzi prawdy, bo żyje w zakłamaniu. I nie wie nawet, że żyje w tym zakłamaniu. I kolejna rzecz, pozbawienie codziennej modlitwy. No może, być może nawet i pierwsza rzecz, że te inne rzeczy rzeczywiście, kiedy one wchodzą, to pozbawiają mnie codziennej modlitwy. Pozbawiają mnie w ogóle miejsca spotkania z Bogiem, ciszy. Pozbawiają mnie milczenia. Pozbawiają mnie jakiegokolwiek kontaktu z Panem Bogiem, bo w dalszym ciągu w mojej głowie, gdybym tylko chciał, płyną wszystkie płyty, które do tej pory poznałem muzyczne. One się nie zatraciły, one nie weszły w niepamięć. One są. Każdy riff, każda gitara, każdy element tej muzyki, on dalej we mnie gdzieś tam w głowie jest. I to jest mój świadomy wybór, że tego nie chcę. Żeby to nie brzmiało w mojej głowie. Ostatnio miałem taką sytuację, że byłem przed jednym sanktuarium wchodziłem do niego, a przed tym sanktuarium siedział człowiek i grał na misach tybetańskich. Takie miłe brzmienia mis tybetańskich uderzenia, które miały odciągnąć od tego dla mnie, co się dzieje w kościele, żeby tam wejść, żeby przy nim przystanąć i już tu zostać. Ja miałem właśnie coś takiego, że te wszystkie brzmienia, muzyka, popkultura w całości, bo to nie tylko muzyka, były dla mnie jak właśnie ten gość, który tymi misami i tą łudą miłego innego dźwięku kazał mi się tam zatrzymywać, a był tym złym, tak, wysyłanym sygnałem, żebym poszedł w inną stronę, na zagubienie. Nie boję się mówić o szatanie, mówić, że jest szatan, że chce zgubić nas, że nie chce naszego szczęścia, że poluje na każdego człowieka, nawet każdego swojego wyznawcę, bo często odcina te kupony swoje. Nawet walę młotem często o tym, żeby o tym mówić. O grzechu, o dekalogu. To jest dla mnie niezwykle ważne, dla mnie samego, żeby to stawiać przed sobą, bo kiedy nieraz dla człowieka, bo nieraz ten strach też jest ważny, bo kiedy zejdzie z niego ta odpowiedzialność wobec samego siebie, ale nawet to, wobec tego, co będzie potem, no to wtedy jest najbardziej chyba groźne, bo wtedy człowiek nie ma kontroli żadnej nad sobą, tak? I żyje w tej łodzie fałszywej wolności. Także to były dla mnie te pułapki. One są w różnej formie, w różnym natężeniu dzisiaj funkcjonują, ale tak z perspektywy młodego chłopaka, kiedy wspominam z siebie z lat szkoły podstawowej, walkę o plakaty zespołu Status Quo, dawałem za to noże, finkę, żeby mieć taki plakat, za zespołu UFO, wtedy single Doktor Doktor, czy pierwsze The Ramones, które docierało, czy Dead Kennedys do mnie, to pamiętam, że nie chodziło mi wtedy o żaden przekaz tekstowy tych zespołów, o żadne to, o czym śpiewają. Chodziło mi tylko o to, że to daje mi pozór jakiejś wolności. Więc jeżeli dziś widzę w młodym człowieku, że on też potrzebuje jakiegoś pozoru, przynajmniej potrzebuje jakiegoś buntu, potrzebuje przejść przez jakieś zmaganie ze sobą, to kiedy obserwuję, że ja dostałem chociaż w tamtym czasie oparcie w tradycji, w katolicyzmie, do którego mogłem się odwołać, konfrontując się z tymi swoimi doświadczeniami, no widzę, że dzisiaj jest taka pułapka, że ten młody człowiek nie ma do czego się odnieść. Zupełnie.
0: Różaniec, nawrócenie, wiara, zabory, polszczyzna, nawrócenia, uzdrowienia, pocieszenie, duchowa siła. Czyli Gietrzwałd w 8 chyba, czy 9 słowach. Różaniec, nawrócenie, wiara. Polszczyzna to ważne, kiedy w czasie zaborów Matka Boża mówi po polsku. Dziś nam się to wydaje śmieszne, tak, że ktoś może na to zwracać uwagę, ale wtedy było to skrajnie ważne. Bóg przychodzi, żeby ratować nie tylko z nawróceniami, nie tylko z uzdrowieniem wewnętrznym, nawróceniem, ale też z uzdrowieniem fizycznym, żeby zostawić znaki. Tak Jezus czynił cuda po to, żeby skoncentrował uwagę ludzi na tym słowie, które głosi, które daje życie, ale to życie już wieczne. Tak? Pocieszenie i duchowa siła. My modlimy się codziennie na różańcu o 5:30, cztery części różańca i wielu ludzi, którzy tam wpisują się, bo to i w radiu, i na kanale Otwórz Oczy na YouTubie i na czacie, ludzie wpisują właśnie, że pokój i pocieszenie, duchowa siła, tak, że ona płynie z różańca. Ja sądzę, że czasy są coraz trudniejsze. Dlaczego tak sądzę? Sądzę tak dlatego, że coraz częściej Matka Boża przychodzi w takich właśnie miejscach, sytuacjach, objawieniach jak w Gietrzwałdzie. Czym Gietrzwałd jest na dziś, na trudne czasy? Bo przyszły trudne czasy. Polska może wylądować w roli regionalnego mocarstwa i może stać się znów podlegać rozbiorom, już nie takim fizycznym, ale po prostu nie będzie suwerenności i będziemy wyzuwani z niepodległości. Czym dzisiaj Gietrzwałd na trudne czasy? Jakie jest wyzwanie przed Polską, przed Polakami?
1: Tak nazwałem pierwszą książkę. 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy. W książkach często akcentuję ten patriotyczny i narodowy wymiar tych objawień, owoce, tak, też tego wszystkiego, kwestie też odzyskania niepodległości, przede wszystkim odzyskania swojej tożsamości i dumy. Bóg, honor, ojczyzna, tak wyśmiewane teraz, właśnie jest istotą, co na pierwszym miejscu, co na kolejnym. Jeżeli chodzi o dziewczynki z Gietrzwałdu, to były proste wieśniaczki. Czy one miały świadomość narodową, mieszkając na Warmii? Miały świadomość, że nie są Niemkami. Że przez to, że nie są Niemkami, jest im gorzej. Że przez to, że mówią po polsku, bo ja mam tę świadomość, że pomimo gwary warmińskiej wiedziały, że jest język polski, że tutaj była Warmia, to było przekazywane z pokolenia na pokolenie, ta święta Warmia polska, że kościół, do którego uczęszczają, z wizerunkiem Matki Bożej, to w przekazach kościół, do którego przychodziły wojska Leszczyńskiego, zostawiały tam wota, gdzie podczas potopu szwedzkiego także było akcentowanie polskości, gdzie przychodziły też wojska potem napoleońskie, to jeszcze z tej Wandei pewnie wiarusi, którzy drwili z wiary i chcieli też dotykać kościół, a jednocześnie byli też polscy żołnierze, którzy na to nie pozwalali. Na przykład Świętej Lipki tutaj jest dosyć mocny, gdzie nastąpiły dewastacje przez wojska napoleońskie. I sam ten kontekst narodowy, to, że Matka Boża mówiła po polsku, bo według mojego badania to nie była gwara warmińska, tylko to był język polski, jakim się posługiwali wtedy na tym terenie ludzie, to pokazuje, jak niebo na to zwraca uwagę. Czy to jest ta iskra? Swego czasu, kiedy mieszkałem za Krakowem, akurat tam też tworzyłem radio takie ewangelizacyjne Profeto i tak sobie przyjeżdżałem, bo miałem taką okazję właśnie do świętej Faustyny, do Łagiewnik. Zastanawiałem się na tym, czy ta iskra to nie jest ta iskra, która idzie z Gietrzwałdu. A jeżeli idzie z Gietrzwałdu, to czym ona ma być? I odniosłem wrażenie, że nie czymś masowym, że to nie tłumy, chociaż teraz Gietrzwałd jest bardziej znany niż na przykład 10 lat temu, to jednak ta stałość i gorliwość tych, którzy tam przychodzą. Ja to widzę na przykład w tym, co się ostatnio wydarzyło w Gietrzwałdzie, bo tam trwały procesy związane z sieciami dyskontowymi i terenem, który miał zaburzać krajobraz i w ogóle miejsce Gietrzwałdu. I dopóty to było groźne, dopóki się ludzie nie modlili, tylko protestowali. Ale jak się pojawiła grupa wiernych, którzy stawali przy kapliczce z kapłanem i się modlili, to nagle wszystko zaczęło się odkręcać. I widzę jeden wielki problem trochę, że wielu ludzi nie dostrzega siły w modlitwie, że ona zmienia. Tak jak mówił święty Maksymilian Kolbe, że każde zdrowaś Mario jest takim mocnym uderzeniem w piekło. Że to jest ważne, codzienna modlitwa, o tym Matka Boża mówi. I wydaje mi się, że Gietrzwałd jest tą siłą, która uświadomi ludziom moc modlitwy, moc codziennego różańca, że przez to wszystko można zmienić, jak pod Lepanto, jak pod Wiedniem, jak w 20 roku w cudzie nad Wisłą, że to wszystko można zmienić, ale jednocześnie, żeby trwać w wierności. Żeby to nie było tak, że na przykład Warszawa prosi o ratunek, a jednocześnie jest stolicą europejskiego przemysłu aborcyjnego, jak to było przed wojną. Więc stałość, poprawa to jest niezwykle ważne. Ratunek przyjdzie z nieba. Matka Boża przychodzi i ona jest tą hetmanką, ale potrzebuje swoich chówców. I one się w Gietrzwałdzie już tworzą. Ja mam zaufanie do tego, co widzę, bo w tym odkrywaniu Gietrzwałdu, bo to też tak zdradzę, do tej pory wiele akt, wiele tematów na temat tego, co tam się wydarzyło, no było przysłoniętych. Może nie jakąś niechęcią, ale brakiem osób, które by chciały to odkrywać i chciałyby to nagłaśniać, a z drugiej strony gdzieś tam też to zakurzało, leżało, a teraz się odkrywa, nie zaginęło. I to jest dla mnie zastanawiające i pokazuje działanie Matki Bożej, że przychodzi nagle moment, w którym wiele spraw jest odkrywanych. Jest inne spojrzenie też na ten przekaz, który został nam podany w tamtym czasie, ale także pod kątem teologicznym. Jest to też inaczej formułowane. Więc ja osobiście widzę wielką w tym nadzieję, ale jednocześnie musi wypływać to z woli ludzi, z woli narodu. Już wiele otrzymaliśmy sygnałów, że jesteśmy jakoś tutaj, szczególnie w tym planie Bożym, zapisani. Tylko trzeba współpracować. Trzeba współpracować. Obserwując to, co tu się dzieje na Warmii, powstające grupy różańcowe, zwłaszcza i męskie, ale i grupy świętego Józefa, bo kult świętego Józefa też jest mocno związany z Kietrzwałdem, zwłaszcza kult milczenia. Tu jest taki charyzmat w grupach milczenia godziny dziennie, że to jest bardzo niezwykle potrzebne człowiekowi. Powiedziałeś, Matka Boża Pocieszenia, pocieszająca. Ale nie wiem, czy Państwo wiecie, czy Ty wiesz, że Matka Boża z Kietrzwałdu to jest Matka Boża Pocieszenia. Właśnie ma takie wezwanie. I to jest niezwykłe, że przychodzi jako Matka Boża Pocieszenia. Ona ani razu nie użyła słowa pokutujcie. To zostało wzięte z wydarzeń, które się wydarzyły rok po objawieniach, w 1878.

0: do tego siły. Bo tak jak w La Salette Matka Boża mówiła, żeby chociaż codziennie odmówić Ojcze Nasz i zdrować Marię, przede wszystkim się przeżegnać, pościć w piątek, a w niedzielę uczestniczyć w Eucharystii. To jest to niezbędne minimum. Ale codzienny różaniec, codzienny zmienia człowieka. Różaniec zmienia mężczyznę, zmienia ojca, zmienia jego nastawienie. Każe mu być głową rodziny i przede wszystkim udzielać błogosławieństwa swojej rodzinie i dzieciom. I to jest niezwykłe, że z tego wezwania Matki Bożej do codziennej modlitwy różańcowej to jest nie jedno wezwanie, nie jedno objawienie. Tak mocno to zostało zaakcentowane w Polsce, bo na tle innych uznanych objawień maryjnych, te objawienia, które w Europie są w ogóle nieznane, bo nawet jak ci znawcy od objawień piszą swoje opracowania i książki, nawet i w Polsce znawcy objawień niechętnie sięgają po Getrzwałd albo nie wiedzą o tym, że w Getrzwałdzie były takie wydarzenia. Bo gdy czytamy poszczególne rady Matki Bożej i jej orędzia, no to mamy, przepraszam, że tak powiem, napisany scenariusz działania.
1: Kult milczenia, godzina dziennie. Co to jest?
0: Milczenie świętego Józefa. Święty Józef jest w każdej tajemnicy radosnej. On jest obok Matki Bożej. Kiedy modlimy się tajemnicami radosnymi, to jest z nami święty Józef. A to jest jego milczenie. Jego 5 cnót jako męża sprawiedliwego, opiekuna świętej rodziny. Jego milczenie to jest wsłuchanie się w natchnienia Boże, żeby mocno odkrywać ten głos Pana Boga skierowany wewnętrznie do mnie, żeby go odczytać i żeby się kierować, żeby się wypełniała wola Boża. Godzina dziennie, po informowaniu oczywiście swojej rodziny, żeby nikt nie myślał, że się ktoś pogniewał na ciebie i się nie odzywa, ale przebywanie godziny w milczeniu, nie oglądania telewizji, nie słuchania radia, mogą być swoje inne codzienne obowiązki, ale po prostu kontemplowanie. Często też myślna w tym czasie modlitwa. I to pozwala, to jest takie ćwiczenie duchowe. Po prostu to jest ćwiczenie duchowe. Pozwala trwać na modlitwie, pozwala znaleźć czas na modlitwę, a jednocześnie nie jest izolacją od rodziny.
1: Powiedz mi, dlaczego tak często zły duch wygrywa w młodych ludziach? Tak, i myślę tutaj o tych młodych kiedyś, jak my urodzeni w latach 60., tak? Życie kolejnego człowieka jest łamane. Widzimy, jak dzieją się rzeczy dramatyczne, tak? I pewnie zawsze tak było, tak? No ale jak się patrzy na 17-latków złamanych całkowicie, na ludzi, którzy no nie widzą żadnej nadziei, jednocześnie Bóg jest im tak obrzydzony, że i Kościół, że nie chcą w ogóle słuchać. Można do nich oczywiście trafić poprzez ich cierpienie, tak? I jakoś ich prowadzić powoli ku Bogu. Ale dlaczego tak często wygrywa zły duch? Czy subkultura jest już, przepraszam, popkultura, czy jest już subkulturą szatana całkowicie?
0: Od razu jest stawiana szala. Od kiedy tylko dziecko idzie do szkoły, już jest na szali. I mamy tutaj rodziców i mamy tę drugą stronę. I co będzie przeważać? Jeszcze nie tak dawno w sumie temu, patrząc na swoje życie, to widziałem, że ta przewaga właśnie domu rodzinnego była przeważająca. Ona była tym punktem odniesienia, ale jednocześnie gdzieś tam tworzył się bunt. Ale poprzez co się tworzył bunt, prawda? Na przykład poprzez to, że rodzice byli ubodzy, poprzez to, że nie było ich stać na jedno, na drugie. I jakby stąd ten no niestety materializm powodował, że była taka chęć sięgnięcia po rzeczy nieosiągalne. I w jaki sposób? Często ci, którzy to pokazywali, byli takim punktem odniesienia. Jeszcze za moich czasów punktem odniesienia był i święty papież, na którego patrzyło się z szacunkiem, na tę biel, na tę taką nieskazitelność. Tak to odbierałem jako młody chłopak. Nieraz do tego wracam, bo zachowałem swoje zeszyty z kateches, a mieliśmy je w salkach katechetycznych i tam były wypracowania i patrzę na te swoje myśli, ale już z drugiej

0: strony, pociągał mnie Blich, który taki Suzy Quattro, prawda, dziewczyny ubranej w skóry, jak Elvis Presley, z gitarą, która pokazywała właśnie taką wolność bez okowów, a system dawał okowy komunistyczne i to bardzo mocne w tamtym czasie. Dzisiaj to już jest niezrozumiałe przez młode pokolenia, ale ten bunt był taki systemowy w tamtym czasie. Patrząc, analizując to dzisiaj, jest to dla mnie wielką zagadką i też w jakimś sensie tajemnicą tego działania złego, bo no jakby no nie ma takich sytuacji, by młodzież musiała się tak buntować systemowo, jak za tych moich młodzieńczych lat, kiedy to było stworzone strukturalnie, więc burzył się człowiek wobec jakiejś tam nadanej struktury. Dzisiaj z jednej strony akceptują tę strukturę, która jest, nie buntują się przeciwko niej, wchłaniają jej przekaz i uderzają w tę strukturę bożą. I to jest zadziwiające, że w ten sposób szatan działa, że potrafi zniewolić właśnie młode umysły. Nie dziwię się im, bo chcą też dla siebie szybko normalnego życia. Patrzę na to, na te dzieciaki, które na przykład chcą uzyskać sukces jako wokaliści. Chodzą do szkół wokalnych, do szkół muzycznych, szkolą się, śpiewają i był taki juror, który oceniał takie dzieciaki. Widzę, ile to ich emocji kosztuje, jak niepowodzenie nie przekuwa się na sukces, tylko na porażkę depresji, że nie będzie już życia, że trzeba będzie pracować za niską krajową, w ogóle pracować w zawodach, których się sobie nie wymarzyło. A popkultura, ta masowość pokazuje, że nie, to jest twoje życie, tu możesz wejść, tu możesz robić. Jeżeli patrzymy na listę Epsteina, na to, co się wydarzyło w tym nowym porządku świata tworzonym, co się wydarza, co się pokazuje młodym ludziom, to właśnie uzyskanie sukcesu za jakby oddanie swojej wolności, tak? I wielu młodych ludzi potrafi oddać swoją wolność, żeby jednak mieć chociaż ten pozór sukcesu. I przedstawianie Jezusa Chrystusa dla nich jest jako tego, który im tę wolność zabiera. I to jest niezwykle trudne, bo to się dzieje i w rodzinach katolickich. To nie jest tak, że ja tak powiedziałem, że nieraz młodzież nie ma do czego wrócić, ale jest tak, że właśnie z rodzin katolickich dużo takich dzieci odchodzi z kościoła i jakby wbrew temu, w czym były wychowywane. To jest wielka tajemnica dla mnie, ale na pewno elementem tego jest walka o duszę młodego pokolenia, żeby z tej tradycji chrześcijańskiej powyrywać, żeby nie było tego w tym oparcia. Więc to jest też działanie systemowe, by młode pokolenia były całkowicie wyrezane z dekalogu, z tradycji, z oparcia w Bogu. No, co tu dużo mówić, by było łatwiej, można było sterować tym młodym pokoleniem i tworzyć swoje zastępy, antychówce, w co młody człowiek wchodzi. Wykorzystuje się chęć buntu młodego człowieka, ale to jest dojrzewanie. On przez dojrzewanie musi przejść przez swoje doświadczenia, tylko w tym doświadczeniu stawia się mu antywzorce. I to jest niezwykłym właśnie tutaj zagrożeniem, tak? Zagrożeniem, bo ich kontestacja to jest kontestacja tego porządku, którym jest właśnie fałszywie przekazany jako zło.
1: Jezus zabierający wolność. Taki jest przekaz. Posłuchaj, jesteś nie tylko dziennikarzem, publicystą, ale jesteś też ewangelizatorem, wykładowcą, pisarzem. Prowadzisz rekolekcje, konferencje i masz teraz 3 minuty na taki finał tych 55, w tej chwili 6-minutowych radiowych rekolekcji. Masz 3 minuty dla siebie.
0: Wolność w Jezusie Chrystusie przez ręce Maryi, bez zastanawiania się. Wyborze. To jest wybór. Wybieram tę wolność, jeżeli chcę w niej być. A przede wszystkim ten stan wolności przez stan codziennej Eucharystii, jeżeli taka jest możliwość, a przede wszystkim stan łaski uświęcającej, dotknięcie raju. To jest niezwykłe. To jest jedyna wolność. Nie będę tego tłumaczył, nie będę zachęcał, ale powiem, że ja doświadczyłem tej wolności i chcę w niej trwać. Doświadczyłem dotyku Bożej miłości. To jest niezwykłe, a to był zaledwie ułamek do czymże jest miłość w pełni.
1: Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz, publicysta, ewangelizator. Dzięki, Grzegorzu. Mam nadzieję, że za 4, 5, może 3 tygodnie się usłyszymy ponownie. Z Bogiem.
0: Dziękuję, z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Amen. Z Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, Ty, który jesteś, Panie, który opiekujesz się, który czuwasz, który nie odsuwasz się od nas, nawet kiedy jesteśmy gotowi robić złe rzeczy i robimy. Panie, Ty, który czekasz na każdego, daj nam, Panie, siły, by Cię chwalić, byśmy potrafili mówić to, co Tobie się będzie podobać. Panie, otwieraj nasze serca, Panie, na Twoją łaskę. Niech ona w nas pracuje, niech nas przemienia, niech daje wszystkim wokół nas poznać, że Ty jesteś. Daj nam, Panie, ten czas, opiekuj się naszymi rodzinami. Jezu, niech Twoja krew nas ochrania, niech żaden zły duch nie ma do nas dostępu. Panie, niech wychodzą te rzeczy, które Ty chcesz, żeby ujrzały światło dzienne, bo dzięki Twojej miłości my możemy przyjąć każdą prawdę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Duchu Święty, przychodź, Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Justyna. Witaj.
2: Witam.
1: Jakiego pytania się spodziewałaś?
2: Oj. Myślę, że usłyszę pytanie, kim jest dla mnie Bóg. I tak naprawdę chyba tylko tego jedynego pytania jestem pewna. Chciałam po prostu przyjść i powiedzieć tak jak, tak prosto z serca to co czuję.
1: Dlaczego chciałaś?
2: Mam nadzieję, że to, co powiem, pomoże chociaż jednej osobie. To była taka wiara, powiedziałabym, wyuczona troszeczkę. To dość duże miasto, bo około 250 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że nie jest to najmniejsza miejscowość. Rodzina wierząca, praktykująca, zarówno ta bliska, jak i ta dalsza.
1: Czy miałaś jakichś świadków, osoby, przez które widziałaś coś, co cię dziwiło? Ludzi, przez których było widać Pana Boga w swoim dzieciństwie, w młodości?
2: Myślę, że takimi osobami byli moi dziadkowie. Oni byli bardzo wierzący i bardzo tacy pogodzeni i nadal są bardzo tacy pogodzeni i ufający, że wszystko, co idzie, idzie od Pana i to musi być dobre i po prostu powinniśmy to zaakceptować.
1: I nie są w tym sztuczni, w tej akceptacji?
2: Nie, nie. Dla mnie to było właśnie...
1: Czyli prawdziwi świadkowie.
2: Oni byli tacy, tak, tacy byli naturalni bardzo. I takim świadkiem nie z otoczenia mojego bliskiego, natomiast myślę, że jest to świadek bliski wielu, wielu ludziom, nie tylko Polakom, chociaż myślę, że Polakom szczególnie, to Jan Paweł II. Jak byłam młodsza i jeszcze nie bardzo rozumiałam, co się tak naprawdę wokół mnie dzieje, to zawsze jak patrzyłam na papieża, to wydawało mi się, że kurczę, on jest tak blisko, on musi coś wiedzieć. Coś jest, coś w tym wszystkim jest. Nie bardzo rozumiałam co, ale jak patrzyłam i jak widziałam, jaki on jest taki spokojny, taki właśnie pogodzony, ale jednocześnie też wesoły, taki dobry, ciepły. I miałam pewność, że on jest blisko gdzieś tej wielkiej tajemnicy, która nas otacza. I patrzyłam na niego i wiedziałam, że na pewno tam coś jest, jakaś tajemnica, tylko troszeczkę brakowało mi osób, które tą tajemnicę mogłyby mi wyjaśnić. Chowałam się po kątach, tak, wynajdywałam wszystkie najczarniejsze, że tak powiem, najmniej uczęszczane kąty i tam sobie cichutko siedziałam ze swoimi książkami i pożerałam jedną książkę za drugą. Myślę, że to troszeczkę wynikało z tego, że moi rodzice byli, bardziej moja mama była taką osobą, która bała się troszeczkę wypuścić mnie na ten świat, który jest taki straszny i brutalny, więc trzymała mnie, może nie pod kloszem, natomiast nie wydłużała tej smyczy na aż tak daleko, jakbym chciała. Tak bym powiedziała, może brzydko troszeczkę. Natomiast...
1: Kiedy ci zaczęła ta smycz uwierać?
2: Myślę, że ona mnie nie uwierała tak do końca. Mnie było trochę wygodnie z tym wszystkim, dlatego że ja nie byłam też i nie jestem taką osobą, która lubi świecić gdzieś w reflektorach, więc te moje książki, muzyka, później grupa takich znajomych, przyjaciół, sprawdzonych, to był taki świat, w którym mnie było bardzo dobrze i ja de facto nie szukałam jakiegoś innego świata. Mnie było tam dobrze.
1: Było ostro czy nie w liceum?
2: W liceum było bardzo grzecznie. Bardzo. Chodziłam do liceum, w którym było na kilkaset dziewczyn tylko dwóch chłopaków, chociaż nie było to żeńskie liceum, natomiast było to liceum o profilu ekonomicznym, w związku z tym...
1: Księgowe.
2: Tak, tak. Ekonomistki, księgowe, panie związane właśnie z buchalterią. Wiele rzeczy tam widziałam w tym liceum. Było nas dużo, i byłyśmy same, więc czasami puszczały hamulce. Mówi się, że dziewczyny same w swoim towarzystwie potrafią być dużo bardziej niegrzeczne niż chłopcy.
1: Co widziałaś?
2: Oj, co widziałam? Wiele rzeczy, które do tej pory nie mieszczą mi się absolutnie w głowie, więc... to, co się działo na naszych wspólnych imprezach z męskim liceum elektrycznym, bądź to, co się działo na wycieczkach i wieczorami i nocami, kiedy panie znikały w swoim pokoju, a dziewczyny przyprowadzały kolegów. A wiele rozmów, które utkwiły mi w pamięci, to są rzeczy, które zapamiętam i których się w pewnym sensie boję teraz jako matka dziewczyny. Natomiast no, też patrzę z tego punktu widzenia, znaczy, patrzę na to też w ten sposób, że ja jakoś i wiele też dziewczyn w tym liceum było zupełnie innych, więc mam nadzieję, że uda mi się poprowadzić swoją córkę trochę inną drogą niż ta, która mi się nadal bardzo, bardzo nie podoba.
1: Ale jak na to reagowałaś? Oburzało cię to? Pociągało?
2: Może to dziwne, ale śmieszyło mnie to. Na początku teraz mnie przeraża, już jako taką osobę, która patrzy z perspektywy na to. Natomiast będąc wtedy tam, w środku tego wszystkiego, co się dzieje, to patrzyłam na to, na te zachowania dziwne. Oczywiście czułam się zniesmaczona tak w momencie, kiedy stawałam się świadkiem. Natomiast później, zastanawiając się chwilę nad tym, po prostu mnie to śmieszyło. I taka przychodziła taka trochę, może nie litość, nie wiem dokładnie, jak to określić. Natomiast no, taki żal, że tak naprawdę to one, te dziewczyny czasami w głębi serca, no, one nie są złe, natomiast gdzieś tam po drodze się pogubiły i poszły może w niewłaściwą stronę.
1: Jak Bóg wtedy jest obecny, czy w ogóle jest obecny jeszcze w twoim życiu?
2: Nadal jest obok. Jest gdzieś tam. Wybieramy się do kościoła w niedzielę, oczywiście w święta chodzimy do kościoła.
1: Ale na twoje życie nie ma większego wpływu?
2: Nie przeszkadza mi w moim codziennym życiu. Dorosłość tak naprawdę zaczęła się dla mnie na studiach, kiedy musiałam się wyprowadzić z domu i musiałam zarobić na swoje własne utrzymanie. I to zaczęło się dokładnie wtedy.
1: Inne miasto?
2: Nie, zostałam w tym samym mieście, natomiast musiałam się wyprowadzić z domu. Tak, miałam powiedzieć z mieszkania, ale nie, z domu.
1: Tak było? To było trudne dla ciebie?
2: Było trudne, ponieważ wyprowadzałam się po wielkich kłótniach i po wielkich... Po wielkich kłótniach z moją mamą.
1: Ona chciała tego, czy nie chciała, żebyś się wyprowadziła?
2: Myślę, że nie chciała. Tak patrzę na to wszystko teraz z perspektywy czasu. Natomiast i moja złość, i jej złość, która gdzieś tam się nakumulowała, złość na różne rzeczy, niekoniecznie na nas nawzajem, na nas siebie nawzajem. Myślę, że ta złość gdzieś tam wykrzyczana w niewłaściwym momencie spowodowała właśnie takie, a nie inne efekty.
1: Czyli innymi słowy, idąc na studia, czułaś już się na tyle dorosła, żeby wziąć swoje życie w swoje ręce, matce się to nie podobało, tak?
2: Troszeczkę inaczej.
1: Jak?
2: Ja bardzo chciałam zostać w domu. Natomiast... moja mama miała problemy z alkoholem. I taty nie było w domu praktycznie w ogóle, ponieważ zarabiał, będąc gdzieś na jednym, drugim, trzecim, czwartym kontrakcie za granicą. I no i nie do końca zaczęło nam się układać z mamą przez to, że ja zaczęłam jawnie mówić, że nie podoba mi się to, że ona pije. I nie akceptuję jej zachowania. I to było przyczyną tego, że musiałam się wyprowadzić z domu.
1: Masz rodzeństwo?
2: Mam.
1: Młodszych, starszych?
2: Mam młodszego brata.
1: I jak on reagował na tę sytuację? Czy też zobaczył to, co z mamą się dzieje?
2: Tak, my wiedzieliśmy o tym już wcześniej, natomiast nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić z tym. Nie mieliśmy osoby, która była gdzieś obok nas, która mogłaby nam pomóc, takiej dorosłej osoby, która by wiedziała, co trzeba zrobić. Troszeczkę się tak szarpaliśmy, tam próbowaliśmy, może gdzieś, może do jakiegoś psychologa, może coś, jakieś, ale no nie do końca.
1: Z ojcem się nie dało pogadać o tym?
2: Dało się, natomiast on w pewnym sensie uciekał w pracę.
1: Czyli on miał świadomość tego i uciekł?
2: On miał świadomość tego, tak. Natomiast no, tłumaczył sobie, że musi zarabiać pieniądze, żeby utrzymywać rodzinę. I de facto to my zostaliśmy sami z tym problemem. Bo raz na jakiś czas, jak tata przyjeżdżał, było super. Wszystko było fajnie, właśnie kochająca się rodzina, chodziliśmy do kościoła. Natomiast to wszystko było takie no, na pokaz jednak mimo wszystko.
1: I jak wyglądało twoje dorosłe życie?
2: Pierwsza rzecz, jaka mi, jak spytałeś mnie teraz, pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to ubogo. Wyjeżdżałam na kilka miesięcy do pracy, na całe ferie letnie i na zimowe, studenckie, ponieważ mój rektor do spraw studenckich, pani rektor, wiedziała, jak wyglądała moja sytuacja. Czasami pozwalała mi na dłuższe pozostanie w pracy. I dostałam też indywidualny tok studiów, który umożliwiał mi właśnie czasami zdawanie w późniejszym terminie bądź w innym terminie egzaminów. W związku z tym mogłam wyjechać na troszeczkę dłużej i zarabiać pieniądze po to, żeby później podzielić je dokładnie co do złotówki na każdy dzień tygodnia, kupić sobie książki, kupić sobie ubrania, opłacić wynajęty pokój.
1: Jak się w tym czułaś?
2: Ojejku. Może to dziwnie zabrzmi, ale dobrze. Dobrze o tyle, że byłam zależna sama od siebie i byłam wolna. Jedyne, co mnie gdzieś tam wewnątrz uwierało, to to, że zostawiłam brata z mamą. I to było dla mnie ciężkie.
1: Jak sprawy damsko-męskie? Bo w liceum, znaczy w szkole średniej patrzyłaś na to wszystko, co się wokół ciebie działo, z dystansem.
2: Tak, z dystansem. Miałam wtedy chłopaka, swoją pierwszą wielką miłość. Spotykaliśmy się jakiś czas, kilka lat. Później na studiach to się zmieniło. Rozstaliśmy się wcześniej przed studiami. Na studiach poznałam mężczyznę. Oj, jak powiedziałam, nawet teraz nieświadomie, cofając się do tego, co przed chwilą powiedziałam, w średniej szkole miałam chłopaka, a na studiach poznałam mężczyznę. Na studiach poznałam mężczyznę, który jest teraz moim mężem. I zaczęliśmy się spotykać i byliśmy ze sobą całe studia. On mnie bardzo wspierał, bardzo mi pomagał. Śmieję się, że czasami dokarmiał mnie i jego rodzice wiedzieli, jaka jest moja sytuacja, więc podsyłali mi jakieś owoce, ciasta i takie rzeczy. I jak było bardzo ciężko, to mi pomagali. Natomiast no, Paweł pomógł mi bardzo, przede wszystkim psychicznie. Wspierał mnie w tym ciężkim, jednak mimo wszystko czasie. Ciężkim, ale pięknym. Też wspominam ten czas bardzo pozytywnie, ponieważ osoba, u której mieszkałam na stacji, jestem jej bardzo wdzięczna, bardzo dużo mi pomogła. Jest to bardzo dobra osoba. Mam nadzieję, że nie obrazi się, że powiem, że ma na imię Jola. Jak będzie tego słuchała, a słucha was często, to myślę, że się ucieszy. I bardzo chciałabym jej podziękować. Zresztą robiłam to już wielokrotnie za tą pomoc, której mi wtedy udzieliła i no i nadal udziela.
1: A jak myślisz, jak Pan Bóg patrzył na ten czas twój? Pierwszy etap dorosłości. Co widział? Bo on widzi wszystko.
2: Myślę, że widział osobę taką zagubioną, szukającą, cały czas szukającą swojego miejsca na ziemi.
1: Czy stosunek do przykazań wtedy był dla ciebie istotny, czy nie?
2: Stosunek do przykazań był o tyle istotny, że przykazania w pewnym sensie są też takimi normami moralnymi, które nawet nie będąc osobą wierzącą, praktykującą, no te normy taka osoba nawet niewierząca przestrzega. W związku z tym te przykazania były dla mnie ważne, natomiast nadal niejako przykazania kościoła, w którym jestem. Może w ten sposób. Więc Bóg widział osobę, która szuka, która gdzieś tam się gubi, może nie do końca wszystkich przykazań przestrzega. Natomiast patrząc z perspektywy czasu i też patrząc z boku troszeczkę na siebie wtedy, mogę powiedzieć, że to nie był w pewnym sensie dla Boga stracony czas przeze mnie. Jestem osobą, która lubi pomagać ludziom i czy wierzyłabym w Boga, czy nie wierzyłabym w Boga takiego, czy innego, czy byłabym w tym kościele, czy w innym, zawsze bym tym ludziom pomagała, bo wierzę, że tak naprawdę tylko dobroć i miłość jest rzeczą ważną. W związku z tym zawsze starałam się pomagać ludziom, a przez to, że dużo tego ciepła i pomocy sama też dostałam, to wiem, że jestem przekonana, że tą pomoc chcę i powinnam udzielać też innym osobom. W związku z tym no też na co dzień starałam się pomagać ludziom.

0: na studiach spotkałam grupę ludzi i wykładowcę, którzy organizowali spotkania dla różnych, dla naukowców z różnych dziedzin nauki. Tam pierwszy raz tak troszeczkę bliżej spotkałam się z wiedzą, z różnymi dziedzinami nauki oczywiście, natomiast też z taką wiedzą, którą był zafascynowany profesor, którego się broniłam. Mój profesor zajmował się gematrią, czyli poszukiwał wartości przypisanych do każdej z liczb, która jest.
1: Czy gematria to jest takie absurdalne przekonanie, że każda litera hebrajska przyporządkowana jest liczbie i że wszystko jest tam matematycznie dokładnie napisane i koniec świata również jest opisany?
0: Dokładnie. W związku z tym w Biblii, w Starym Testamencie jest ukryty kod, wedle którego możemy czytać różne tajemne informacje.
1: Wiedza tajemna.
0: Tak.
1: Jak nazywał się profesor?
0: Profesor Wierciński.
1: Świętej pamięci.
0: Tak, świętej pamięci profesor Wierciński. No chociaż ja jakoś do końca nie mogę uwierzyć, że on nie żyje. W sposób jawny mówił, że pójdzie do piekła za to, co zrobił. I on o tym wie.
1: Jaka była konsekwencja wejścia w środowisko okultystyczne, gnostyckie?
0: Na początku myślę, że konsekwencji nie było żadnych. Przynajmniej ja ich nie zauważałam. Czytałam trochę więcej książek związanych właśnie z jakimiś tajemnymi mocami, wiedzą tajemną. Zaczęłam się zajmować takimi rzeczami. Natomiast nie czułam w takim życiu codziennym
1: konsekwencji. Kiedy je zobaczyłaś?
0: Dużo później. Dużo później, jak zrozumiałam, jak duże zagrożenie to może być dla człowieka, dopiero wtedy zaczęłam zauważać konsekwencje. Ale to przyszło tak naprawdę bardzo późno. Kilkanaście lat później.
1: I jak te kilkanaście lat etapami przebiegają? Powiedziałaś, że znajomość z Pawłem była na studiach, czyli skończyła się, tak?
0: Nie, ona trwała cały czas. Przeprowadziliśmy się do Warszawy. Znaleźliśmy tutaj pracę. I żyliśmy przez te kilka lat bardzo tak sobie spokojnie. Z dnia na dzień. Nie można powiedzieć, że źle. Bez fajerwerków. Natomiast z dnia na dzień powoli to życie sobie w jakiś tam sposób układaliśmy. Tak jak wiele tysięcy młodych ludzi w tym mieście.
1: Poza kościołem, poza sakramentem?
0: Poza zupełnie.
1: I co się
0: uważałam, że papier nie jest mi absolutnie do niczego potrzebny. Po co? Po co, jeśli jestem ze sobą tak dobrze, tyle lat już przecież, to po co nam sakrament? Przecież to tylko papier. Znaleźliśmy pracę i tak naprawdę praca zaczęła nas gdzieś tam ogarniać szaleństwo pracy. Po dłuższym czasie okazało się, że zaczynamy się powoli gdzieś gubić. Coraz więcej pracy u Pawła, trochę u mnie. I przyszedł taki moment, kiedy stwierdziliśmy, a tak naprawdę bardziej ja, że już żyjemy zupełnie obok siebie. W tym samym mieszkaniu oczywiście wyjeżdżamy w to samo miejsce do naszych rodzin, spędzamy razem czas, natomiast już bardziej obok siebie, a nie razem.
1: Czy tę wiedzę tajemną pogłębiałaś, czy nie?
0: Cały czas czytałam książki, cały czas byłam ciekawa. W jakiś sposób próbowałam sobie ułożyć to wszystko w głowie, jak to jest, że tam jest Bóg, a my jesteśmy tutaj na ziemi. Gdzie te inne światy, które są równoległe może, gdzie ta moc, która drzemie w ludziach, bo przecież jak się nosi pierścień Atlantów na przykład, to ma się taką wspaniałą ochronę. Co to jest pierścień Atlantów? Co to są właśnie te światy w naległym masę po prostu pojęć.
1: Nosiłaś jakieś...
0: Tak, nosiłam pierścień Atlantów.
1: I doszłaś do wniosku, że żyjecie obok.
0: Tak. Po rozmowie, którą odbyliśmy, zabrałam rzeczy i wyprowadziłam się z domu. Rozstaliśmy się. Co śmieszne, tutaj jeszcze muszę wrócić troszeczkę, cofnąć się kilka lat wstecz, a dokładnie jakieś 2-3 lata wstecz. Na jednej z imprez integracyjnych, firmowych była wróżka, do której poszłam. I ta wróżka powiedziała mi, że za 2-3 lata my się rozstaniemy. I ja potraktowałam to zupełnie jak zabawę. Byłam pierwszy raz wtedy u wróżki. I tak jak mówię, potraktowałam to jako zabawę, natomiast gdzieś tam w głowie z tyłu zapadło mi to i zostało. Później o tym zupełnie zapomniałam. Przypomniałam sobie dopiero w momencie, kiedy się rozstaliśmy.
1: Po
0: tym, jak się rozstaliśmy, zaczęłam się zastanawiać jeszcze raz, po raz tysięczny, analizować, dlaczego tak się stało i przypomniały mi się właśnie słowa tej wróżki, że się rozstaniemy za tam 2-3 lata, jakoś jesienią. Wszystko się zgadzało idealnie. No to co? Zaczęłam szperać i szukać wizytówki tej wróżki. Gdzieś tam jakaś koleżanka z, właśnie z firmy, ktoś tam miał, wiedział, gdzie ona przyjmuje. No i się zaczęło. Poszłam do niej. Nie poszłam sama, wyciągnęłam koleżankę. Poszłyśmy do tej wróżki. No bo oczywiście ja byłam w rozterce, byłam zagubiona zupełnie, nie wiedziałam, co robić. Po tylu latach spędzonych z jedną osobą w obcym mieście, tak czułam się zupełnie nieswojo. I wydawało mi się, że no tak, jak ona wiedziała wtedy, co się stanie, to teraz też mi na pewno powie coś ważnego, co potrafi mi w jakiś tam sposób się skierować na właściwy i odpowiedni tor. Powiedziała mi wiele rzeczy z perspektywy czasu. Teraz mogę powiedzieć, że żadna z tych rzeczy nie była dobra. Ona oczywiście powiedziała mi, co powinnam zrobić. Powiedziała mi kilka rzeczy na mój temat, na temat mojej rodziny, na temat mojej przeszłości.
1: Których nie powinna znać.
0: Tak, oczywiście. No i kurczę, tak zaczęłam się wtedy zastanawiać, gdzie iść. On nie wskazała mi żadnego jakiegoś konkretnego kierunku. On bardziej mi opowiedziała, co tam się będzie działo. W związku z tym ja zaczęłam do niej chodzić. Byłam u niej kilka razy, za każdym razem z kimś.
1: Wróżyła kartami?
0: Runami. Kartami. Oprócz tego jeszcze z daty urodzin.
1: Numerologia?
0: Numerologia, tak, tak.
1: Karty tarota czy zwykłe?
0: Tarota. Tarot. W międzyczasie oczywiście ja też szukałam, próbowałam sama sobie stawiać tarota. Sprawdzałam na różnych forach, chodziłam, szukałam jakiejś numerologii, jakieś takie rzeczy.
1: Karty do ciebie mówiły czy nie?
0: Przyznam, że nie do końca potrafiłam je czytać.
1: Nie. Wibrowały? Widziałaś, że powietrze się rusza, czy nie?
0: Nie. Nie. Natomiast częściej zdarzało się, że miałam jakieś sny, które pokazywały mi jakąś drogę, którą powinnam podjąć, czy działanie, które powinnam podjąć, bądź coś, co się wydarzy i rzeczywiście się wydarzało za jakiś czas. To już miałam, przyznam szczerze, że to miałam też wcześniej, już będąc małą dziewczynką. Moja mama kiedyś opowiedziała mi, że jak byłam mała, bardzo często się budziłam i opowiadałam mamie, o czym rozmawiałam ze zmarłymi. Moja mama się bardzo tego bała. I mówiła mi nawet, że była ze mną u księdza i ksiądz ze mną rozmawiał na ten temat. Ja nie pamiętam tych rozmów. Pamiętam tylko kilka snów.

0: międzyczasie kolega, który jest osobą wierzącą i praktykującą z przekonania, nie z tradycji, ten kolega zauważył, że ja się zaczynam szamotać. I znał mnie wcześniej i wiedział, zauważył, że dzieje się coś złego w moim życiu. I kilka razy wyciągnął mnie na jakąś rozmowę, podczas której ja opowiedziałam mu, co się dzieje. I on powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła i porozmawiała może z księdzem na temat moich problemów, które mam. Ja się broniłam rękami i nogami. Tym bardziej, że powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła do spowiedzi. Gdzie do spowiedzi? Ja po tylu latach, kiedy nie byłam w kościele, bo już później przestałam chodzić do kościoła. Byłam wtedy sama. Później zaczęłam spotykać się z innym mężczyzną. Wyciągnął mnie do kościoła na sposób. Zabrał mnie na mszę, gdzie dominikanie wszyscy wychodzą z klasztoru i podczas jednej mszy wszyscy się spotykają, śpiewają. I to było tak piękne, że przyciągnął mnie do tego kościoła właśnie przez
1: atrakcją.
0: Atrakcją, dokładnie. Później nie wiem jak, nie potrafię teraz wyjaśnić, znalazłam się w konfesjonale. Długa rozmowa z ojcem. Nie dostałam rozgrzeszenia. Natomiast bardzo ta rozmowa utkwiła mi w głowie. Na wiele tematów rozmawialiśmy. Dał mi kilka takich rzeczy, nad którymi powinnam się zastanowić. I za jakiś czas wróciłam. Byłam bardzo zła, że nie dostałam rozgrzeszenia po raz kolejny. Byłam wściekła. Dlaczego? Przecież już jestem taka fajna, taka grzeczna i w ogóle. Nie mam okazji do grzeszenia za bardzo, bo jestem sama, więc o co chodzi? Po jakimś czasie zaczęłam spotykać się z mężczyzną i zaczęły się problemy. Problemy wynikające tak naprawdę z tego, że ja już byłam coraz bliżej, powoli, malutkimi kroczkami, ale jednak podchodziłam coraz bliżej kościoła, jeśli teraz mogę powiedzieć, że jeszcze kościoła, nie Boga, ale kościoła. Może nie powinnam tego tak rozgraniczać, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego tak. Byłam coraz bliżej kościoła i mężczyzna, z którym się spotykałam, był po rozwodzie. W związku z tym ja dowiedziałam się, że życie z nim i jednocześnie w kościele nie ma przyszłości.
1: Nie był człowiekiem wierzącym.
0: Nie był człowiekiem wierzącym. Udało mi się kiedyś wejść z nim do kościoła na mszę. Bardzo szybko uciekł. Bardzo.
1: A czy miał jakieś związki z tymi sprawami? Wiedza tajemna, okultyzm?
0: Wiedza tajemna nie, okultyzm też nie. Natomiast był bardzo zaangażowany w NLP.
1: Programowanie neurolingwistyczne.
0: Dokładnie. Programowanie neurolingwistyczne zdobywał kolejne...
1: Ale to jest okultyzm. Na wyższym etapie to już jest okultyzm, niestety.
0: Myślę, że tak. Na tym niższym to jest dawanie ludziom takich narzędzi do manipulowania innymi ludźmi. Natomiast tylko na poziomie zachowań, absolutnie nie na poziomie emocji. Bo jak się później okazało, on miał wielkie problemy ze sobą emocjonalne. Natomiast nie potrafił sobie z nimi nawet przez to jego wspaniałe NLP poradzić.
1: No ono tylko powoduje, że ludzie uznają, że nie mają problemów, a mają je bardzo,
0: tak,
1: bardzo głębokie.
0: Tylko właśnie mówię, że na poziomie zachowań jest super, natomiast na poziomie emocji nie dociera to.
1: Czysta manipulacja.
0: Dokładnie.
1: I jak Pan Bóg do Ciebie przyszedł?
0: Małymi kroczkami. Zaczęłam spędzać coraz więcej czasu z ludźmi, którzy wierzą w Boga, którzy aktywnie działają, pomagają innym ludziom, pomagają ich wyciągnąć z różnych dziwnych sytuacji życiowych, właśnie takich jak na przykład okultyzm. Zobaczyłam, że istnieje zupełnie inne życie. Patrzyłam, jak oni się śmieją, jacy są spokojni, jacy są tacy otwarci. To mnie tak zafascynowało, mnie, która się tak szarpała między tym wszystkim, co się tam wtedy ze mną działo, że tak naprawdę stwierdziłam, że ta tajemnica, którą znał Jan Paweł II, ta tajemnica, oni też ją muszą znać. To gdzieś tam jest z nimi. Zaczęłam się z nimi coraz częściej spotykać. Poznałam ciebie. Zaczęłam przychodzić na spotkania do radia. I powoli, systematycznie zaczęłam odkrywać Boga dla siebie. Zobaczyłam, że można żyć w zupełnie inny sposób.
1: Musiałeś zerwać z tym mężczyzną w związku z tym.
0: Tak. Kosztowało mnie to wiele energii.
1: Zrobiłeś to dla siebie czy dla Pana Boga?
0: Chyba troszeczkę egoistycznie dla siebie, mogę powiedzieć. Natomiast po to, żeby Bóg mógł mnie uratować.
1: Widziałaś się w sytuacji osoby zagrożonej?
0: Tak.
1: Bo?
0: Nie do końca potrafiłam wewnątrz siebie pogodzić to, że nie będę mogła żyć, nie będę mogła przyjmować komunii, nie będę mogła żyć aktywnie wewnątrz kościoła.
1: Ale tyle lat ci to nie przeszkadzało.
0: Nie przeszkadzało, ale w tym takim trudnym czasie tego potrzebowałam. Właśnie tej tajemnicy, właśnie tego, po prostu ta tajemnica to Bóg, który działa w naszym życiu, więc tego właśnie potrzebowałam.
1: Czyli wyraźnie poszłaś w jego kierunku.
0: Tak, po kilku miesiącach rozstaliśmy się.
1: I jak on odpowiedział na to?
0: Oj, to były miesiące, tak naprawdę 2 miesiące, kiedy się rozstawaliśmy i z powrotem się spotykaliśmy, bo ja byłam już tak wtedy dokładnie owinięta jego nitkami.
1: No, NLP do tego służy, żeby owijać ludzi nitkami.
0: Tak, natomiast oczywiście każdy z ludzi jest dobry, takie, ja tak wierzę. I on też jest dobrą osobą. I ja też chciałam mu pomóc. I tak na początku mi się wydawało, że to jak Pan Bóg mi pomoże, to ja mu pomogę, ja go wyciągnę z tego. Ja będę takim rycerzem, który mu pomoże. Natomiast no, okazywało się, że razem w tym naszym byciu razem szliśmy bardziej na dno, niż wychodziliśmy na wierzch.
1: Toksyczny związek.
0: Bardzo, bardzo toksyczny.
1: Wiesz, o kogo ja pytałem? O Pana Boga. Jak on zareagował na to, że ty zrobiłaś krok w jego stronę, że podjęłaś jakąś decyzję, która nie była dla ciebie łatwa?
0: Oj, na początku nie ułatwiał mi tego, było jeszcze trudniej.
1: Pan Bóg ci nie ułatwiał?
0: Tak, ja myślę, że troszeczkę chciał spróbować, czy to będzie takie przyjście na chwilę. Czy to będzie takie na zasadzie, no dobrze, to ja teraz będę chodziła do kościoła, będę już taką świętą, to ty, Panie Boże, daj mi spokój. Tak, i tutaj lista życzeń cała.
1: Jak utrudnił?
0: Bardzo potrzebowałam sakramentu pojednania, potrzebowałam rozgrzeszenia i chciałam wtedy przyjmować komunię. Natomiast bardzo często się tak zdarzało, że po rozmowach nie dostawałam rozgrzeszenia. Albo potrzebowałam rozmowy, jechałam gdzieś do kościoła, o którym mi mówił mój kolega, bo tam są dobrzy spowiednicy, jedź tam, oni porozmawiają z tobą. I wszyscy trafiali do fajnych księży, a ja na przykład trafiłam do księdza, który akurat wtedy chciał porozmawiać ze mną o polityce. I ja siedziałam w konfesjonale i płakałam, bo potrzebowałam takiej rozmowy o zupełnie czymś innym. A on akurat rozmawiał ze mną o polityce. Wiele razy kościół miałam zamknięty przed nosem, kiedy właśnie potrzebowałam.
1: Razie, że to są symptomy związania duchowego?
0: Nie. Byli ludzie wokół mnie, dobrzy ludzie, którzy mi pomagali. Którzy mi przypominali, że to jest ta droga. Ja wiem, że jest ciężko, ale ta łatwiejsza, która jest obok gdzieś tam, ona nie do końca może prowadzić w dobrą stronę. Wytrwaj, wierz i pukaj, jeśli nie jedź na drugi koniec miasta do 10, do 11, do 12 kościoła, jeśli potrzebujesz i znajdziesz to. I rzeczywiście po wielu, mogę powiedzieć, tygodniach, miesiącach, zaczęło się powoli układać moje życie w taki sposób, w jaki chciałam, a myślę, że też w jaki Pan Bóg chciał.

0: podczas jednej ze spowiedzi jako pokutę dostałam uczestnictwo w drodze krzyżowej. Poszłam na tą drogę krzyżową i spotkałam tam Pawła. Ja wiem, że on się dowiedział gdzieś tam, że ja tam będę, więc to było też tak, że on poszedł tam celowo, żeby się ze mną spotkać. Natomiast dla mnie no w pewnym sensie to był znak od Boga i zaczęliśmy się spotykać od nowa, zaczęliśmy sobie wyjaśniać, rozmawiać.
1: On był wierzący wtedy, kiedy się spotkaliście?
0: Tak. Natomiast też taka wiara wyniesiona z domu. I przez to, że widział, co się ze mną dzieje, też zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać i zaczynaliśmy powoli sobie szukać swojej drogi do Boga. Mieliśmy i nadal mamy swój ulubiony kościół, do którego chodzimy. Było tak, że bardzo często się tam po prostu spotykaliśmy i zupełnie przypadkowo, bądź nie, chociaż nie wierzę w przypadki, więc myślę, że nasi aniołowie nas tam po prostu zaprowadzili za rączkę i spotykaliśmy się na tych samych mszach. No i byliśmy coraz bliżej i zaczęło się to układać na nowo, chociaż zupełnie inaczej niż wcześniej. Zaczęliśmy rozmawiać, zastanowiliśmy się, co się złego wydarzyło, w jaki sposób zły wcześniej żyliśmy ze sobą. Podjęliśmy decyzję, że jeśli chcemy być teraz ze sobą, to w takim razie weźmiemy ślub, bo to nie jest tylko papierek, tylko to jest sakrament, którego uważamy, że potrzebujemy. Chcieliśmy stanąć przed Bogiem i powiedzieć tak i zaprosić Go do siebie, do swojego domu. I podjęliśmy taką decyzję i w tej decyzji wytrwaliśmy. Wzięliśmy ślub. Zaraz po ślubie okazało się, że jestem w ciąży. Uśmiecham się, bo wielu lekarzy mówiło, że będę miała bardzo duże problemy z zajściem w ciąży.
1: Pan Bóg błogosławi.
0: Głos mi się łamie i mam łzy w oczach. Śmieję się, że dostaliśmy takiego małego aniołka.
1: Myślałeś, że nie będziesz miała dzieci?
0: Bałam się tego bardzo. I było duże prawdopodobieństwo było, że tych dzieci nie będę mogła mieć. Natomiast okazało się, że tu nagle w podróży poślubnej wyproszone, wyczekane. Przyszła. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, których spotkałam po drodze, którzy mi pomogli obrać tą właściwą, chociaż nie najłatwiejszą drogę. Pamiętam cały czas, przechowuję w pamięci rzeczy, które usłyszałam wtedy, bo wiem, że one są ważne, a drogi wybieram codziennie, każdego dnia. I trzymam sobie w pamięci to, co wtedy usłyszałam. I pilnuję się bardzo, żeby wybierać właściwe drogi. Nie zawsze jest prosto. Zawsze gdzieś tam czyha jakaś pokusa. A to, żeby nie pójść do kościoła, a to, żeby coś zrobić, może nie takiego do końca dobrego, poprawnego. No i zdarza mi się odejść. Zdarza mi się odejść tak, już nie tak jak kiedyś, ale zdarza mi się gdzieś na chwilkę zagubić. O, może to jest takie lepsze słowo. Na momencik. Natomiast myślę, że Pan Bóg na tyle pobłogosławił mi, że mam już taką swój taki kręgosłup, który swój taki wewnętrzny alarm, który w momencie tylko, kiedy się trochę dalej oddalam albo kiedy coś złego zaczyna się dziać już na takim etapie, gdzieś tam w głowie, już na etapie planowania czy myślenia o czymś, o jakimś zachowaniu, to już wtedy odzywa się bardzo taki silny wewnętrzny głos, że nie mogę tego zrobić. I to jest taki etap, kiedy myślę, że no już nadal muszę być blisko tych osób, które mi pomogły, nadal chcę i potrzebuję ich, natomiast myślę, że jestem w stanie też już sama, samodzielnie iść przez życie.
1: Jakie to było to pytanie, które miałem zadać? Na pewno.
0: Ojej. Kim dla mnie jest Bóg? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji tych wszystkich ludzi, którzy pomagają takim osobom zagubionym jak ja. I w intencji wszystkich dzieci, żeby ich rodzice potrafili ich właściwie poprowadzić przez życie. I następna rzecz, którą pamiętam, to ten szum, który zaczął powoli, zacząłem wyłapywać pojedyncze wasze słowa. I później już przeszłam ten moment i poprowadzić przez tam, kim dla mnie jest Bóg. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Jakim przypadkiem był w okolicy i on przyszedł wtedy i my siedliśmy i pamiętam mały pokój, was dwóch pamiętam, pamiętam krzyż, pamiętam tą modlitwę, którą mi dałeś i pamiętam początek modlitwy, który wypowiadam. I pamiętam, że doszłam do momentu, kiedy tam było w tej modlitwie wyrzekałam się tego wszystkiego, co było złe, gdzieś tam zostawiałam to. I ja doszłam mniej więcej do tego momentu i ja zaczęłam czuć, że tak mi się dusiła. Nie mogłam złapać powietrza. Jednocześnie już wcześniej zaczynały cieknąć mi łzy. Czułam, że mam bardzo silny katar. I później zaczęłam się po prostu dusić, nie mogłam złapać powietrza. Jednocześnie zaczęła mi się rękę, którą trzymałam na krzyżu. Ja miałam wrażenie, że ten krzyż tak jakby podskakiwał. Ja nie wiedziałam, czy ja sama powoduję, czy ja się tak trzęsę. Nie kontrolowałam zupełnie swojego organizmu. Nie mogłam zupełnie przejść tego tam momentu. I zatrzymałam się na tym i słyszałam... Wtedy już was nie widziałam. Zupełnie was nie widziałam. Nie wiedziałam, co się dzieje wokół mnie. Po pewnym momencie

0: słyszysz. Nie potrafię określić gdzie, ile czasu, jak długo, czy to było krótko, czy długo ja byłam tam z wami w tym momencie, ile to trwało. Jedyne, co pamiętam, to to, że nie mogłam zapać powietrza, że tak bardzo się dusiłam. Ten krzyż, który się obijał, ten dźwięk krzyża obijanego o stół. I później zaczęłam, i następna rzecz, którą pamiętam, to ten szum, który zaczął powoli, zaczęłam wyłapywać pojedyncze wasze słowa. I później już przeszłam ten moment i już było tak, jakbym, nie wiem, no jakbym ktoś mnie pod wodą trzymał i jakbym wyskoczyła na wierzch i złapała powietrza.
1: Żadnych innych ekscesów w twojej historii nie było? Takich jak ta modlitwa, takich jakichś rzeczy nadzwyczajnych w historii twojego życia?
0: Wiele rzeczy było takich, że ja na przykład wiedziałam, co się stanie za chwilę, albo wiedziałam, że nie wiem, dzisiaj nie będzie kogoś tam, albo...
1: Nie, ale sprawa jest prosta. Te sny w dzieciństwie, rozumiesz? Mhm. To jakby zamyka sprawę. Czy ja zadałem ci jakieś pytanie potem?
0: Nie pamiętam.
1: Zadałem ci pytanie, kim była twoja babka?
0: Rzeczywiście, pytałeś mnie o to.
1: Wiesz, co ty odpowiedziałaś?
0: Nie pamiętam.
1: Ja zadałem ci pytanie, kim była twoja babka? A ty powiedziałaś czarownicą.
0: Naprawdę? Mhm. Nie pamiętam tego.
1: Przez te 2,5 godziny, jak rozmawialiśmy...
0: Tak. Ile rozmawialiśmy?
1: Rozmawialiśmy 2,5 godziny. I poddałem się, bo doszedłem do wniosku, że nie ma tej istotnej informacji. Mhm. I ona dopiero padła po modlitwie, kiedy powiedziałaś i konsekruję siebie twemu niepokalanemu sercu. Bo tego nie mogłaś wymówić. I konsekruję siebie.

Witam. Berta stawiała karty tarota. Działy się w jej życiu dziwne rzeczy. Ale jedna była zupełnie niesamowita. Otóż kiedy się modliła, kiedy stawiała karty i ktoś słuchał, traciła świadomość. I kiedy się wybudzała, widziała naprzeciwko człowieka i najczęściej potwornie przestraszonego człowieka, oczy człowieka, który się boi. Jakaś inteligencja by mówiła rzeczy inteligentne, bo gdyby bełkotała, to ten ktoś by wyszedł. Jakaś inteligencja przejmowała jej ciało i mówiła. Renata praktykowała radiestezję. I kiedy zaczęła się wyzwalać, kiedy pomyślała o tym, że musi to rzucić, to na jej szyi pojawiła się taka egzema w kształcie obroży i prawa ręka, którą trzymała wahadełko, również pokryła się, wręcz pojawiły się na niej rany. Na początku takiego kursu uzdrowienia, na początku kursu doskonalenia umysłu, pewna gospodyni domowa miała przed sobą ścieżkę gorącego żaru. Przed chwilą spalone dębowe brewiona. I

0: prowadzący ten kurs, Lech Emfazy Stefański, położył rękę na jej ramieniu, coś tam wymamrotał i ona weszła na ten żar i kompletnie nic się nie działo, poza tym, że jak tylko zrobiła 2-3 kroki, to lakier, który miała pomalowane paznokcie, spalił się wybuchowo, tak. Natomiast nie miała ani śladu jakiegokolwiek oparzenia. Będę jeszcze o tych historiach mówił, ale teraz chcę prosić o to, żebyście Państwo wsparli Radio Niepokalane FM, które ewangelizuje i poprzez świadectwa i broni wiary, poprzez konferencje takie jak ta i również świadectwa uwolnienia. Można to zrobić wspierając zrzutkę na kanale, na którym ta audycja jest. Jest link do tej zrzutki, tak samo na moim Facebooku, w takim poście przypiętym na samej górze. Również jest link do zrzutki. Można też, jest konto, można też założyć na rachunku bankowym stałe zlecenie. Nawet 10 zł co miesiąc dla nas jest czymś niesamowitym. Oczywiście są gdzie bogatsi, dla których 100 zł również nie jest problemem, a nawet więcej, bo są również takie osoby, które nas wspierają. Te historie, które przed chwilą powiedziałem, właściwie zasygnalizowałem, one pokazują, że również XXI wiek, który miał być wiekiem rozumu, racjonalizmu, również XXI wiek jest wiekiem wielkiego powrotu magii. I poprzez magię rozumiem wszystkie te praktyki, jak spirytyzm, transowe również praktyki, które swoje źródło mają na wschodzie lub na Karaibach czy w Ameryce Południowej. Dziś praktykuje największa liczba magów, kartomantów, czarowników, wróżbitów, astrologów w całej historii Zachodu. Podobny okres, ale wtedy tylko to było elitarne. To był początek odrodzenia. I teraz, jak nazywani są ci magowie? Tak jak powiedziałem, okultystami, psychotronikami, parapsychologami, spirytystami, bioenergoterapeutami, iridiologami, uzdrowicielami. To są też hipnoterapeuci i radiesteci, tak jak Renata. I ta intensywność erupcji tych toksycznych duchowości jest absolutnie wyjątkowa. Ludzie XXI wieku łakną mocy. Wielkie wzięcie mają praktyki reiki, tarota czy jogi. Dlaczego? Szczególnie tarot, szczególnie reiki. Tam doświadcza się fizycznie. A właściwie człowiek myśli, że doświadcza tego fizycznie, ale doznania są potężne. Takiego wewnętrznego oddziaływania. Ludzie, którzy rzucają czary, XXI wiek, ludzie, którzy rzucają czary i uroki, oferują swoje usługi w internecie. Rzucanie czarów. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego. Ja widziałem taką stronę i tam była normalna umowa, w której oczywiście wszystkie negatywne konsekwencje, ci, którzy to zrobili, byli od tych konsekwencji, jakby nie oni mieli je podnosić, tak? Ponosić, a człowiek to podpisywał. Tak? Teraz rozwinę tę kwestię, że polskie państwo certyfikuje okultyzm. Tak? Jak powiedziałem, na stronie sejm.gov.pl można znaleźć rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej, które zmienia wcześniejsze rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. To dokładnie tak się nazywa. I to jest pod numerem, to jest w ogóle porażające, bo pod numerem, nie pamiętam, 51306 powiedzmy, jest astrologia, bioenergoterapia, chiropraktyka, radiestezja. Co więcej, istnieje krajowy cech radiestetów i bioenergoterapeutów. On jest zarejestrowany w KRS-ie, Krajowym Rejestrze Sądowym. Ci ludzie posługują się, mając firmy, numerami w polskiej klasyfikacji działalności. Tutaj chodzi o rodzaje usług, tak? Tam jest blisko 30 praktyk, której skuteczności nie potwierdzają, nie potwierdza ich nauka. Tam jest terapia kryształami, absolutnie nieskuteczna. Tam taką reklamę słyszałem, że bransoletka z awenturynu i cytrynu z łatwością pomaga osiągać wszelkie finansowe cele. To znaczy, rozumiecie, nosicie kamień na ręku czy na szyi i on wam pozwala odnosić sukcesy w biznesie. Absolut całkowity. Oczywiście na etapie zwodzenia jest możliwe, że ludzie odczuwają, a właściwie ich świadomość jest tak zawężona, że widzą tylko pozytywne zdarzenia w swojej działalności biznesowej, tak? Ale to wszystko jest efektem tego, że oni uwierzyli, że amulet może działać, tak? I tu chodzi po prostu o to, żeby ich wciągnąć w te praktyki jeszcze głębiej. Oni ostrzegają: nie łącz kamieni ognia i wody, ani ziemi i powietrza, o ile nie masz jasno sprecyzowanej intencji. Oni czynią z tego zabobonu coś, co udaje naukę. Po co? No po to, żeby zwieść ludzi. Jeśli spojrzymy z oddalenia na naszą cywilizację, okultyzm i satanizm stały się częścią, akceptowalną częścią naszej kultury. Propagują okultyzm gwiazdy Hollywood. Politycy z pierwszych stron gazet uczestniczą w rytuałach satanistycznych. Tak było przy okazji otwarcia takiego tunelu. To była wielomiliardowa inwestycja. I tam byli prezydenci Francji, premier, kanclerz Niemiec, najważniejsze osoby z pierwszego rzędu politycznego. Coś, co kiedyś było ukryte, ja mówię sobie, że w maglu o takich rzeczach rozmawiano, tak? Dziś nikt nie wie, co to jest magiel, no ale tam się gromadziły panie służące i o takich rzeczach rozprawiano. A dzisiaj o tym mówi się w mainstreamie. To jest element mainstreamu. Jakiś czas temu opublikowałem na tym kanale świadectwo Ani Staszewskiej. Tak, ona wróżyła kartami Tarota, które są przez samych okultystów nazywane kartami szatana. I historia jej opętania jest absolutnie klasyczna. Tak? Na początku były niewinne, w cudzysłowie, zainteresowania. Potem pierwszy rytuał. Tak? Potem, kiedy ona przeżywała negatywne konsekwencje tego pierwszego rytuału, naprawdę było to mocne, to szukała pomocy nie w kościele, ale szukała uzdrowienia u energoterapeuty. Tak. I teraz ona została zmanipulowana w ten sposób, bo energoterapeuta powiedział jej, że zakończy jej cierpienia, ale tak naprawdę dołożył do dżumy syfilis. Ona musiała wyrazić zgodę na otoczenie jej ochronną energią. Czym była ta zgoda? Szatan nie jest w stanie wykopać drzwi do naszej duszy. My musimy się na to zgodzić. I ona wyraziła zgodę na to, żeby mieć problemy duchowe. Powiedziała złu: chcę. Myśląc, że od tej pory będzie bezpieczna, a dopiero ekscesy zaczęły się wtedy. I to było potworne cierpienie. I obniżony nastrój, depresja i następne inicjacje. Ale ta była najważniejsza. Tak? Otaczanie ochronną energią, odcinanie duchowe i energetyczne, to są rytuały magiczne. Stosowane w XXI wieku. Osoby, które uczestniczą w tych aktach, są poddawane oczywiście duchowej manipulacji, bo głoszony cel rytuału jest inny niż cel realny. Magia opiera się na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, które można opanować za pomocą odpowiednich zaklęć i określonych czynności. Czyli okultysta jest przekonany, że jeśli wykona coś, co jest opisane w księgach magicznych, no to zyska władzę nad demonami. Ale ten zespół symbolicznych sekwencji, sformalizowanych czynów i wypowiedzi wykonywanych w celu osiągnięcia pożądanego skutku, osiąga zupełnie inny skutek. Otwarcie na demona. Nie ma w ogóle żadnej możliwości stwierdzenia, że łączą się czynności magiczne i magiczne inwokacje z ewentualnym efektem. Po prostu nie ma takiego połączenia. To jest manipulacja. To jest tylko i wyłącznie zaproszenie do relacji z demonem. I teraz, ponieważ tego połączenia nie ma, przyczyna, skutek, to cała magia, cały okultyzm i nawet mniemana i prawdziwa skuteczność działań magicznych, bo czasami zły duch daje takie cuda okultystyczne, są uzdrowienia niby okultystyczne, które tak naprawdę są przesunięciem objawów, to znaczy ktoś był chory na serce, umrze na wątrobę, tak? I to, że panuje się nad tym wszystkim, to pozostaje w sferze wiary. Tak? Czyli tam, gdzie powinno być miejsce na Boga, człowiek w tym miejscu otwiera się na zło. I teraz magia jest zakazana przez tradycję wszystkich religii. Ponieważ magowie i wróżbici, uzurpując sobie władzę kierowania siłami nadprzyrodzonymi, w rzeczywistości przez odprawiane rytuały otwierają człowieka na działanie sił, nad którymi nie mają żadnej władzy. Zło może udawać, że ten człowiek ma władzę po to, żeby go jeszcze głębiej wciągnąć w to. Tak? Są poważne problemy duchowe, szkody psychiczne wynikające z tego magicznego zaangażowania. Bo żeby okultyzm był w cudzysłowie skuteczny albo realnie skuteczny, musi pojawić się demon, bo patrząc na tego typu historię, musimy zadać jedno pytanie. Jakie jest źródło mocy? Jakie jest źródło mocy, że ludzie wiedzą rzeczy, o których nie powinni wiedzieć? Tak? No, jakie jest źródło mocy? No, tylko to, że anioł, który jest aniołem upadłym, zachował swoją naturę. Tak? Czyli może poznać historię ludzi, którzy trwają w grzechu. I teraz filozofowie oświecenia zakwestionowali te duchowe działania rytuałów i zakwestionowali ich skuteczność i stwierdzili, że to jest akt wiary. Oni myśleli, że w nieistniejącą rzeczywistość duchową, co oczywiście jest nieprawdą. Tak? Natomiast pragmatyka egzorcyzmów i ich skuteczność, prawdziwa skuteczność egzorcyzmów, dowodzi, że te oświeceniowe wierzenia, czy też niewiara w istnienie świata duchowego, są nieprawdziwe. To jest po prostu zabobon. Materialistyczny zabobon. Jak tego dowodzę? No, dowodzę tego w taki sposób, że w respektowanej na całym świecie klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych, a to jest klasyfikacja WHO, pod numerem F44 istnieje kategoria transiopentanie. I ta kategoria mówi o realności oraz szkodliwości tego typu działań. To znaczy plusy mogą być czymś, mogą być iluzją, natomiast skuteczność negatywna jest realna. I teraz cierpienia okultystów próbujących zerwać się ze smyczy, demonicznej smyczy, są prawdziwe. Dlatego Beata traciła świadomość i dawała przejąć swoje ciało, swoje struny głosowe złemu duchowi. Dlatego mający władzę nad ciałem Renaty demon powodował tę egzemę. I również z tego powodu, bo zapytajmy o źródło mocy, jak może ciało człowieka nie podlegać temperaturze 1200 stopni, a w takiej, do takiej temperatury można doprowadzić żar, tak, ze spalania drewna. Nawet niech to będzie 900 stopni, bo niektórzy mówią, że to jest taka temperatura, tak? Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Chodzi o to, że jej ciało, ciało tej gospodyni domowej, owładnięte przez demona, było przez niego chronione, no ale lakier na paznokciach był czymś, nie był częścią jej ciała, więc podlegał normalnym prawom fizyki. Tak jak ludzie, którzy wchodzą w trans, zachowują się inaczej niż my. W tej chwili będący w stanie, nasz mózg pracuje na falach beta. I to oczywiście, ten stan transu jest elementem naszej natury, bo człowiek jest tak zbudowany, że może na chwilę krótką, 40 sekund, półtorej minuty, wejść w taki stan i na przykład oddalić się od miejsca, gdzie grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Tak? Ale zły duch wykorzystuje to, ten mechanizm obronny do zupełnie innych celów. Po prostu człowiek jest wtedy otwarty na duchowe zło, jeśli wcześniej wyraził na to zgodę. No bo przecież osoba, która ucieka od źródła zagrożenia, nie jest absolutnie, nie ma w niej żadnych negatywnych skutków, no bo po prostu ona się na to zło nie otworzyła. Największym oszustem okultystów jest próba przekonania człowieka przez szatana, że to, co się stało, jest nieodwracalne. Czyli to, że to otwarcie jest nieodwracalne. To próbuje się po prostu ludziom wmówić. To zły duch próbuje ludziom wmówić. Tak? Co więcej, zły duch próbuje straszyć. Tak? Kiedy ludzie zaczynają się nawracać, mają napady paniki, opisują ten stan jako czarną pustkę, rozbicie w okolicach serca, sny na jawie się pojawiają, paraliże, demoniczne manifestacje, oddziaływanie na przedmioty. Tak? Chodzi o to, żeby człowieka zastraszyć, by on, będąc zniewolonym, zaprzestał prób uwolnienia się. Ania, o której mówiłem, głęboko weszła w uzależnienie duchowe. Praktykowała uznanej w Warszawie wiedźmy z 30-letnim stażem. W tej historii w pewnym momencie wreszcie pojawia się Bóg. Jakieś zwrócone ku niemu prośby i wtedy sprawy zaczynają się toczyć w drugą stronę. Ale na początku jest gorzej i to jest bardzo charakterystyczne. Człowiek, który otworzył się na zło, pozwolił temu złu niszczyć siebie. I zło daje nam normalnie działać, jeśli my jesteśmy po prostu pod jego władzą, ale kiedy próbujemy się spod tej władzy wyrwać, no to zło kontratakuje. I to jest jeszcze zresztą jedna z praw duchowych, bo nawet święty Ignacy Loyola opisywał nie zwyczajne w swojej książce, opisywał normalne oddziaływanie złego ducha i tam jest, na tym poziomie jest dokładnie to samo. Człowiek nie jest zniewolony, nie jest opętany, ale dopóki jest w ciężkim grzechu, no to zły duch go uspokaja. Ale kiedy próbuje z tego grzechu wyjść, no to zaczynają się problemy. Ale Ignacy to zwyczajne działanie złego ducha porównuje do czegoś takiego, jakbyśmy byli w beczce i ktoś kijem obijałby tę beczkę, tak? Jest dyskomfort, ale tak naprawdę nic temu człowiekowi zło nie może zrobić. W przypadku okultystów może. I teraz na początku jest gorzej, tak? I u Ani były absolutnie zbijające ją z nóg napady bólu. Ona wylądowała w szpitalu. I oczywiście diagnozy mówiły, że ona jest całkowicie zdrowa somatycznie. Lekarze nie byli w stanie zdiagnozować przyczyn jej cierpienia. No bo one nie miały fizycznej przyczyny. Tak? I kiedy po jakimś czasie w domu Ani zaczęły spadać karnisze, stało się jasne, że to walka złego na śmierć i życie. Dlaczego demon walczy na śmierć i życie? Dlatego, że wypędzony z człowieka wraca do piekła. A to jest dla niego źródło nieustającego cierpienia. I aby ta historia się zakończyła, potrzeba było 5 egzorcyzmów. Ten pozbawiony Boga człowiek XXI wieku w swej naiwności, która płynie z pychy, jest w stanie uwierzyć w każdy zabobon, ale nie jest w stanie zaakceptować wiary. Tak? Wierzenia tak, wiara nie. On jest w stanie uwierzyć w moc kamyków, tak, że one zapewnią mu zdrowie i bezpieczeństwo, czy też w nadnaturalną moc umysłu. Bo jednym z takich przekonań głoszonych przez okultystów jest to, że my mamy w sobie ukryty potencjał i że wystarczy ten potencjał uruchomić. Jak to dzieje się w przypadku bioenergoterapeutów? Musimy pamiętać, że wśród ludzi, którzy czynią innym krzywdę, na przykład w tej dziedzinie pseudomedycyny, są również oszuści. Mój przyjaciel Janek, który poszedł bioenergoterapeucie wytłumaczyć, że robi źle, doznał potwornego ataku demonicznego, tak? Powiedział, że czuł się, jakby mu rozrywano duszę. Ale oprócz tego są ludzie, którzy szkodzą w taki którzy szkodzą w prosty sposób, tak? Po prostu oszustwem. Jest taki uzdrowiciel Hubert Czerniak, on chyba jest skazany prawomocnym wyrokiem. I on złośliwy nowotwór klientki nazywał grzybem i leczył ją jajkami, suplementami i płynem Lugola. Kiedy ta kobieta trafiła do szpitala, miała guza, 20-centymetrowego guza wewnątrz ciała. I między innymi z tego powodu, kiedy lekarze to rozeznali i zapytali się, dlaczego ona dopiero wtedy trafiła do szpitala, dopiero wtedy poszła do lekarza, do to wyszło na jaw i można było zarejestrować taką bezpośrednią szkodę. I dlatego to wszystko potoczyło się w sądzie tak, a nie inaczej. Ale oprócz tych zwykłych oszustów są właśnie bioenergoterapeuci, którzy są otwarci na złego ducha. I teraz cały ten rynek, tak nazwę ją, paramedycyny okultystycznej, uzdrawiania okultystycznego, jest w Polsce szacowany na kilka miliardów złotych rocznie. I ten szacunek według mnie jest absolutnie zaniżony. Jak powiedziałem, polskie państwo akceptuje to. To jest zupełnie niezwykłe, to jest zupełnie niesamowite. Ale w 2021 roku od 1 stycznia rozszerzono te kategorie i oprócz takich kategorii, które obowiązywały od 2007 roku, kiedy po raz pierwszy zaczęto przyznawać kod PKD, to była działalność, nazywano to działalnością paramedyczną, tak? Prowadzono w takich dziedzinach jak iridiologia, homeopatia, akupunktura, akupresura i tak dalej. ITP. No w tej ITP mieściło się wszystko, tak? Tej działalności paramedycznej nie wolno było prowadzić w szpitalach od 2007 roku do 2025 roku. A na początku 2025 roku rozszerzono tę listę tych wszystkich okultystycznych działań bądź oszustw. Ale większość z nich to są działania okultystyczne. Tak? Rozszerzenie tej listy miało dowartościować wielokulturowość. Czyli te działania, które były nazywane działalnością paramedyczną, zaczęto nazywać, że to jest medycyna tradycyjna, uzupełniająca i alternatywna. I zapisano w tym dokumencie, że korzyści zdrowotne wynikające z przeprowadzenia tych czynności nie są oparte na dowodach. Żadne dane naukowe tego nie potwierdzają. I tak samo diagnozowanie przez tych ludzi i leczenie chorób nie zostało to w pełni ocenione w sposób, który mógłby mówić o skuteczności. I to wszystko nie jest oparte na dowodach, ale jest certyfikowane przez państwo. I teraz tak, medycyna tradycyjna mówi o tym dlatego, żeby pokazać, jaki jest zakres tej przestrzeni magicznej w XXI wieku. O tym mówiliśmy na początku, tak? To jest zupełnie nieprawdopodobne. I medycyna jest tylko jednym z pól, na których okultyści żerują. Jest przecież quasi-psychologia, tak? Tutaj przynajmniej 3, może 5 w Polsce takich działań, które nie są skuteczne. Metoda Belta-Hellingera czy kinezjologia. Możemy, w tej chwili przychodzą mi do głowy. A my teraz rozmawiamy tylko o medycynie. Tak? I teraz została zaakceptowana wielokulturowość, bo do tej listy z 2007 roku dołączono odróżniające się od medycyny nowożytnej, opartej na dowodzie, medycynę chińską. Całkowicie niestandaryzowane leki ziołowe, to znaczy jednym z nich, o którym zawsze wspominam, bo to jest szokujące, jest wydzielina różnych zwierząt mieszkających w jaskiniach. To pewnie o nietoperze chodzi. I o to, co jest na ziemi. To się zbiera i to się pakuje w opakowanie i przywozi do Polski. To nie w ogóle objęte z jakąkolwiek kontrolą. Dlaczego? Ze względu na swą nieskuteczność terapeutyczną. Mówię absolutnie poważnie. Te leki nie są, w cudzysłowie leki, te preparaty nie są poddane normalnym procedurom, jakie są poddane wszystkie leki, ze względu na swą nieskuteczność terapeutyczną. Tak? Ale najbardziej szokujące już nie jest ta niestandaryzowana medycyna chińska, ale system Unani, czyli tradycyjne leki afrykańskie. Tak? Ta medycyna oparta jest na teorii czterech humorów w cudzysłowie, tak? Flegmy, krwi, żółci i czarnej żółci. Bardzo to przypomina przednowożytne pomysły na to, w jaki sposób działa człowiek, tak? I to jest zupełnie nieprawdopodobne, tak? Ale są też, oprócz tej medycyny, która no, cechuje się absolutnym pomysłami absurdalnymi, to jeszcze są takie terapie, w cudzysłowie, jak terapia Aleksandra, aromaterapia, terapia Bacha, Ayurveda, ziołolecznictwo. I oczywiście ziołolecznictwo nie jest częścią medycyny alternatywnej. Ziołolecznictwo w swoim znaczeniu takim pierwotnym, prawdziwym, to jest po prostu korzystanie z darów bożych. I przez tysiące lat ludzie obserwowali, jakie skutki powoduje przyjmowanie różnych środków, tak? Przecież to nie tylko chodzi o zioła, tak? Tutaj to przecież ludzie wiedzą, że pajęczyna zawiera antybiotyk, że czosnek zawiera antybiotyk i tak dalej, i tak dalej. Ale istota rzeczy polega na wymieszaniu rzeczy skutecznych z rzeczami nieskutecznymi. Po co? Żeby ukryć te rzeczy nieskuteczne, tak? Facet zbierał rosę z płatków kwiatów i twierdził, że to zawiera jakieś wibracje kwiatowe. Tak? Facet się nazywał, ta terapia się nazywana terapią Bacha. I teraz być może się to wymawia inaczej. Nie wiem, nigdy nie słyszałem. Tylko czytałem o niej. Jest jeszcze kategoria kolejna. To jest medycyna alternatywna. I tutaj są w tej klasyfikacji pojęcia odmienne od standardowych praktyk medycznych. I to jest homeopatia, chiropraktyka, osteopatia, terapia kryształami, iridologia i radionika. Jest też kategoria, w której są zawarte takie pozycje jak uzdrowiciel, hipnoterapeuta, refleksolog, oraz naprapatia, shiatsu, masaż tajski, qigong. Na czym polega qigong? Na przekazywaniu energii chi, która nie istnieje, z zewnątrz do ciała pacjenta oraz na pobudzeniu przepływu energii chi i krwi w organizmie. Skoro tej energii nie ma, jest ona subiektywnym doznaniem, bardzo konkretnym i działaniem, które absolutnie jest przez ludzi odczuwane, ale to jest zupełnie co innego. To jest chemia neurotransmiterów i no, różnorodne są przyczyny tego wewnętrznego doznania, które nazwane jest przepływem energii chi. I to jest cały ten pomysł na akceptację, certyfikację tych wszystkich dziedzin, to świadczy o tym, w jakim stanie intelektualnym jest współczesna medycyna. Tak? Tu mamy do czynienia z przednaukowym światopoglądem. Te wszystkie dziedziny są po prostu oparte na jakichś przednowożytnych mniemaniach, tak? Bo przecież pamiętamy o jedni filozofowie greccy mówili o trzech żywiołach, że świat się składa z trzech, czterech, pięciu żywiołów. Lekarze upuszczali krew, żeby pozbyć się tego konstytutywnego dla człowieka elementu, jakim jest żółć i tak dalej, i tak dalej. I Europejczycy, którzy posługiwali się filozofią, czy też metodą polegającą na bezinteresownym szukaniu prawdy, którą tą metodologię zaczerpnęli z filozofii greckiej, odrzucali z wieku na wiek te wszystkie rzeczy jako nieprawdziwe. A my dzisiaj powróciliśmy do nich i państwo to akceptuje. Tak? A czym jest radionika, która jest zaakceptowana przez polskie państwo? Tak. I to jej definicję wziąłem z strony Śląskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów. On mieści się w Rybniku. I to jest metoda diagnozowania i leczenia na odległość, wykorzystująca unikalne zdolności pozazmysłowe. Co to są zdolności pozazmysłowe? Polskie państwo certyfikuje zdolności pozazmysłowe. Radionika to jest wykorzystywanie właśnie tych zdolności pozazmysłowych operatora, wspierane i wzmacniane przez fizyczne urządzenia, geometryczny wzór i tak dalej. Czyli to jest kolejna próba ztechnicyzowania magii. W jakim celu? No po to, żeby człowiek XXI wieku uwierzył w to. Tak. Mamy przecież takie urządzenia biorezonans, tak? Które wyglądają w ogóle wydruki komputerowe całego ciała i tak dalej. Tylko, że jak przy okazji jednego z programów telewizyjnych, który prowadziłem, myśmy posłali w ramach eksperymentu kobietę bez nerki na biorezonans, no i okazało się, że na tym wydruku komputerowym ta nerka jest i ma się całkiem dobrze. W przeciwieństwie do wątroby, które tam coś niby odkryli, tak? Więc państwo polskie akceptuje leczenie czarną maścią i moczem wielbłąda, tak? Może przesadzam, może to dopiero jest perspektywa, no ale akceptujemy wielokulturowość, to lewatywa z kawy i oczyszczanie węglem drzewnym, leczenie bólu ucha wyciskaniem tłustej części larwy, odwracanie skutków starzenia się jakimś sokiem z jakiejś rośliny, tak? No to wszystko urąga inteligencji człowieka XXI wieku. Urąga, ale ten człowiek to stosuje. Ten sok, nie wiem, czy mówi się Gilli, czy Illi, prawdopodobnie Gilli, powoduje odrastanie kończyn. Rozumiecie państwo? To się mówi w Europie w biały dzień, że mamy jakiś środek roślinny, który powoduje odrastanie kończyn. Tak? No ja kiedyś zażartowałem, czy on będzie skuteczny w przypadku amputacji mózgu. Tak? No bo jak inaczej nazwać to wszystko, co tutaj się dzieje? I teraz paradoksalne, czy też charakterystyczne dla tego wszystkiego jest, paradoksalny, czy charakterystyczny jest fakt, że w przepisach unijnych te wszystkie zmiany i akceptowanie tych kolejnych przejawów okultyzmu jest związane według tych urzędników Unii Europejskiej jest związane z postępem strukturalnym, naukowym i technologicznym. Tego już nawet nie będę próbował komentować. Tak? I teraz zachodnia kultura się po prostu zmienia. Irracjonalizm przeżywa dynamiczny rozwój. Proszę pamiętać, też pisałem o tym parę lat temu. Dostępność homeopatii, obecność instytutów, w cudzysłowie, homeopatii w Stanach Zjednoczonych jest dobrze opisywana i ona jest taką sinusoidą obrazowana, ponieważ był moment, kiedy istniało w Stanach Zjednoczonych kilkaset, może przesadzam, może kilkadziesiąt, pamięć ludzka jest zawodna, instytutów homeopatii. Potem, po latach, zaczęło się okazywać, że to jest po prostu nieskuteczne i to zniknęło. I dopiero lata 60., czyli ten moment, kiedy irracjonalizm został dowartościowany przez rewolucję nowej lewicy, tak, rewolucję obyczajową i rewolucję New Age, wtedy zaczął się boom znowu na te na te homeopatyczne absurdy. Tak? I to płynie z Kalifornii do nas, te wszystkie nowe przejawy okultyzmu, stare przejawy płyną z Polinezji czy z Dalekiego Wschodu. A no nasza kultura, nasza cywilizacja jest po prostu rozsadzana od wewnątrz. Tak? Ten człowiek na początku, o którym mówiłem, wmawiał tej kobiecie, że ma w brzuchu 13-metrowego grzyba. Tak? I teraz ci wszyscy naturopaci, homeopaci, uzdrowiciele, oni mówią o tym, że przejawiają alternatywne podejście do zdrowia. Tak? Tylko problem polega na tym, że nie istnieją alternatywne prawa natury. Prawa natury nie mają nic wspólnego z wierzeniami. Tak? Jeśli podniosę coś do góry i puszczę, to spadnie. Spadnie zawsze. Nie być może. Dlaczego? Dlatego, że jest ciążenie. Dzięki temu, że odkryliśmy ciążenie, zbudowaliśmy kafar, tak? Czyli coś, co może wbijać wielkie pale, na przykład przy budowie mostów. Nie ma alternatywnych praw przyrody. Jeśli coś działa czasami, tak jak homeopatia, no to nie jest to absolutnie część przyrody. I teraz jeszcze wróćmy do tych objawów, do tych wspomnianych na wstępie różnorodnych efektów działania okultyzmu, tak? Kiedy mówiłem o tym, że Beata traciła świadomość w trakcie wróżenia, no to ta jej historia zakończyła się tym, że ona zaczęła mieć w domu, odczuwała obecność jakichś osób, tak? No i oczywiście podejrzewała, że jest wariatką do momentu, w którym jej dzieci nie zaczęły mówić, że nie lubią tego pana i tej pani, bo oni co prawda nie słyszą, co oni mówią, ale wymachują rękami i są bardzo niemili. Tak? I to zakończyło się egzorcyzmami. Tak? Historia Renaty do momentu, w którym ją poznałem, ona... tam również były egzorcyzmy, tak? Była bardzo głęboko związana duchowo, ponieważ ona weszła w tę praktykę, sądząc, że będzie uzdrawiała ludzi. Ona miała dobre intencje, tak? Z tym, że w pewnym momencie zauważyła, że to wahadełko porusza się niezależnie od jej woli, tak? I zrozumiała, że ktoś za nią to robi. No i potem ten zły duch, który stał za tym, no po prostu zaczął ją dręczyć. To również na drodze Beaty stanął egzorcysta, prosiła go o pomoc, ale nie wiem, jak skończyła się ta historia. Drodzy Państwo, bardzo proszę o wsparcie Radia Niepokalana FM. Wesprzyjcie zrzutkę. Ustanówcie na swoim rachunku bankowym stałe zlecenie. Pomagajcie nam ewangelizować i pomagajcie nam bronić wiary. To jest naprawdę warte zachodu, ponieważ wiele osób cierpi w związku z tą całą działalnością okultystów. W związku z tym odrodzeniem się magii w XXI wieku. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Niepokalana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty się z nami nie nudzisz, że nie odpychasz nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy śmieszni, czy groźni, czy robimy krzywdę innym, czy sobie. Panie, dałeś nam ten czas, żeby Ciebie chwalić. Spraw, byśmy potrafili to robić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy tutaj, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebne i błogosławione. O Panie nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polec, Twojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bartek Pulcyn. Witaj.
1: Witam.
0: Czy masz doświadczenie życia bez Boga?
1: Nie, nie mam. Nie mam, bo od samego początku mojego życia On był obecny. W różnej formie. To się trochę zmieniało oczywiście. Ale nie było takiego momentu. Być może to jest właśnie jakiś znak, że jeszcze nie jestem tak jak ci najwięksi. Znaczy, daleko mi bardzo do tych, którzy właśnie to przeżywają kiedyś. Mają takie momenty, nawet lata. Ja całe szczęście z tego się cieszę, że nie. Że zawsze jest.
0: To znaczy, że wyszedłeś z rodziny, która wiarę przekazywała.
1: Tak, tak. To jest tak. To dziedzictwo.
0: Warszawska rodzina?
1: Warszawska.
0: I gdzie się tacy ludzie uchowali jeszcze w Warszawie?
1: Na Pradze. Ale to chyba nie jest kwestia.
0: A środowisko wokół było wierzące, czy raczej odstawaliście?
1: Tak, tata jest dziennikarzem katolickim już od dawna, od lat. Skończył teologię, apologetykę dokładnie. A mama jest z Bielan, też z rodziny bardzo takiej wierzącej, katolickiej.
0: A otoczenie, sąsiedzi?
1: Sąsiedzi bardzo. My mieszkamy na Gocławiu, gdzie tak naprawdę była bardzo, bardzo dużo rodzin. Nasi sąsiedzi wszyscy praktycznie są gdzieś tam spoza Warszawy. I jakoś wspólnie, tak jak teraz patrzę na te lata, bo to już w sumie mieszkamy tam 20 kilka lat, to bardzo ciekawe jest też środowisko właśnie. A pod względem takim religijnym to wierne bardzo. Cały nasz blok chyba.
0: To fajnie, czyli jakaś wioska się zrobiła, tak?
1: Wioska, tak. I praktycznie wszyscy mieszkają tam od początku.
0: Ale to nabożeństwa majowe są na klatkach, czy nie?
1: Nie, nie, ale była kiedyś peregrynacja obrazu, to pamiętam, to jak byłem bardzo mały. A teraz jeszcze szykuje się peregrynacja figurki Ojca Pio, bo nam się zmieniła parafia i teraz jesteśmy już w parafii Ojca Pio.
0: Aha, i co, i wszyscy przyjmowali wtedy?
1: O ile pamiętam, tak. Chociaż miałem wtedy chyba 6 lat.
0: Super. I powiedz... Ale do szkoły chodziłeś już jako później kilkunastolatek i w szkole już nie wszyscy tacy byli. Co się wtedy? Zdziwiłeś się, że są niewierzący ludzie?
1: Tak, myślę, że to było jakieś takie było zdziwienie. Znaczy, pamiętam z podstawówki, to są już zamierzchłe lata, kiedy były rzeczywiście, to większość uczęszczała prawie wszyscy na religię, kiedy ona była dopiero do szkoły wprowadzona, wróciła. Bo jeszcze jak przygotowałem się do komunii, to jeszcze było w salkach przy parafii. No właśnie, ale były już pierwsze takie zdziwienia właśnie kolegi, który jakoś to jawnie odrzucał i to było zdziwienie. A potem już nie, potem już liceum. No i studia to już

0: Co możesz o takim 10-letnim, czy 8-letnim, czy 11-letnim doświadczeniu Boga powiedzieć swoim? Czym to było?
1: Znaczy mi się tak, jak teraz sobie myślę, to tak przypomina mi się moja katechetka z tej drugiej klasy szkoły podstawowej. To było, ile miałem, na 8 lat. No i to była taka chodząca miłość. Zresztą myśmy ją bardzo też kochali, bo pamiętam i do tej pory, jak to wspominam, to się uśmiecham, bo myśmy, no to jeszcze było przed wielkimi tam zmianami na Gocławiu, taki bardzo skromny kościółek drewniany stał wtedy. Obok takiej zupełnie baraki, w którym mieliśmy religię, a pani nadchodziła z przyczółka, to jakieś było 500 metrów takiej polnej drogi. Teraz to już jest asfaltówka. I kiedy ona się tylko na horyzoncie pojawiała, to myśmy taką chmarą biegli do niej rzeczywiście i tak z nią przychodzili na to samo miejsce. No to myśmy ją bardzo kochali, myślę, że ona też nas, chociaż była surowa, bardzo wymagająca. I też taki pamiętam ciekawy moment, że jak był Wielki Post, to ona miała taki zwyczaj, że jak grupa się zachowała dobrze, to przyklejała kwiatek na koronę cierniową, przykładała, że Panu Jezusowi jest lżej wtedy. I niestety moja grupa bardzo mało tych kwiatków miała. Ale to pamiętam do tej pory. To jakieś takie, no właśnie, wspomnienia.
0: A twoje wewnętrzne, czy były, czy jesteś świadom tego z tamtego czasu?
1: Nie wiem, czy jestem w stanie w tej chwili sobie przypomnieć. Jakoś tak powrócić do tamtego czasu takiego spotkania osobistego. Myślę, że było, nie było zbyt to takie dojmujące, żebym to zapamiętał. Zresztą to chyba, tak jak teraz patrzę, też wybiegając już trochę do przodu i widząc to moje życie całe, to jednak lata późniejsze to było takie poznawanie się dopiero tak naprawdę, takie kształtowanie tej takiej relacji osobowej po prostu.
0: Liceum. Co to za doświadczenie?
1: Liceum było doświadczeniem fantastycznym, jeżeli chodzi o wspólnotę. No, wspólnotą może dużo powiedziane, ale przyjaźnie wśród moich rówieśników i jakieś takie poczucie, że się przyjaźni no, bardzo mocne. Przyjaźni, która zresztą trwa do dzisiaj. No i liceum to również, jeżeli chodzi o kwestie duchowe, to już początek, już nawet byłem jakoś mocniej w ruchu Światożycie. Z którym się zetknąłem jeszcze w podstawówce. Jeszcze właśnie w tamtej parafii drewnianej, małej. Wtedy po raz pierwszy wyjechałem na rekolekcje bazowe, no i tak to już trwa od tam kilkunastu lat.

0: No i to był właśnie moment takiego poznawania się z Panem Bogiem, bo to rekolekcje pierwszego stopnia, oazy nowego życia i następnych. No i taka droga. Nie jestem w stanie chyba teraz powiedzieć dokładnie, kiedy co się wydarzyło, bo to już było jakiś czas temu.
1: Ale powiedz mi, jak myślisz, dlaczego ci ludzie, których spotkałeś w liceum, którzy mieli kompletnie różne już pomysły na życie, dlaczego oni cię nie zachęcili do przyjęcia swojego sposobu myślenia, w którym nie było miejsca dla Boga?
0: Pierwsza sprawa to jest to, że nie było rzeczywiście takiej alternatywy, nie było takiej sytuacji, że jakby to były tak kompletnie różne światy, w którym ja stałem przed jakimś wyborem, wybieram A albo B, nie. Zresztą, ja nie byłem też osobą, na której można byłoby chyba duży wpływ wywrzeć. Raczej, myślę, że postrzegany byłem jako osoba, taka bardziej... miałem jakieś tam cechy przywódcze, jakieś odnajdywałem w sobie i koledzy też to widzieli, byłem przez wiele lat jakimś tam liderem w klasie. Natomiast myślę, że z jednej strony to właśnie to, a z drugiej strony kwestia tego, że już to wtedy byłem w ruchu Światożycie, który bardzo wyraźnie stawiał pewne wymagania, pewne ramy i ja po prostu miałem taki fundament, do którego się mogłem odnieść.

Chociaż, no właśnie, to jest wielkie szczęście, że było dobrze. Oczywiście nie zabrakło jakichś tam dowcipów, które do tej pory zresztą są, ale już to jest kompletnie w formie takiego wspomnienia wesołych chwili, a ja nigdy tak naprawdę nigdy nie odczułem jakichś szykanów czy wyśmiewania się. Jeżeli to były żarty, to były żarty naprawdę tylko dla zabawy. Nie miałem żadnych z tym problemów kompletnie. To też jest wielka radość dla mnie.

0: jak następuje to dojrzewanie twoje w wierze, w relacji? Jakie są, tu nie chodzi o chronologię, tylko jakie są takie ważne momenty, chwile? Bo to była decyzja istotna, prawda? Że jakoś musiałeś charakter swój i swoją osobowość no, utwierdzać w tym, co wybrałeś, no, wybierając zachowanie kompletnie przeciwne wszystkim.
1: No jako, że to nie była rewolucja. Bo wiem, że takie doświadczenie moje i moich bliskich z właśnie oazowiczów, różnie to bywa. U mnie to była właśnie ewolucja bardziej. Dlatego trudno jest wskazać właśnie konkretne momenty, takie wydarzenia przełomowe, ale doświadczenie bliskości, jakiejś miłości Pana Boga, czy jakiejś takiej konkretnej interwencji, to były takie, no to były ważne chwile na pewno.
0: No, powiedz o nich.
1: No, na przykład na jednej z innych moich rekolekcji, też druga moja jedynka, czyli to było Mórz Zasichle, Zakopane.
0: Czy to jest jedynka?
1: Jedynka to jest pierwszy stopień. Oazowe rekolekcje są podzielone na stopnie. No nie jest to w żaden sposób stopień kariery, szczeble, nie wiem, doskonałości, tylko po prostu uporządkowanie treści. Bo każde rekolekcje to inny temat. Temat pierwszego stopnia to jest kerygmat, czyli no, fundament wiary. Takie cztery podstawowe prawa życia duchowego i jego konsekwencje później. A drugi stopień to już jest tajemnica wyjścia, połączenie Starego Testamentu, wyjścia z Egiptu z odkupieniem nowotestamentalnym. Trzeci stopień to jest Kościół. No są jeszcze dla młodzieży, ale to już nie będę tutaj o tym mówił, jednakże dla młodszych, dla gimnazjalistów teraz. No i jedynka, czyli poznanie z Chrystusem. I był taki moment, taka zabawa, które jest czasami bardzo przeżywana przez ludzi. Mianowicie takiego, zostaliśmy gdzieś tam pozostawieni sami sobie. Tak? Był taki moment, że dosłownie to trwało 15 minut, ale tak było atmosfera i tak byliśmy przygotowani przez prowadzących, przez animatorów, że mieliśmy jakby taką świadomość jakiegoś tam osamotnienia właśnie, że może poczucia przez chwilę, że nikogo nie wokół nas, że jesteśmy sami i że jest nam źle. I rzeczywiście to było. Po czym, już nie wnikając w scenariusz tej zabawy, po czym każdy z nas był wyciągany na naszą prośbę, na nasze wezwanie, zabierany, przegarniany i zaprowadzany w takie miejsce, gdzie było wesoło, gdzie była radość, gdzie był śpiew, który słyszeliśmy gdzieś tam z oddali. Mieliśmy też wtedy właśnie zawiązane oczy, nie mieliśmy takich kontaktu ze światem. Dopiero tam, kiedy się dostawaliśmy, mogliśmy wszystko zobaczyć, wszystko poczuć. No i to był dla mnie bardzo ważny moment, bo właśnie to było takie doświadczenie fizyczne tego, że z takiej samotności, z takiego smutku jest właśnie Chrystus, bo to było powiedziane, że to Chrystus wyprowadza do radości, do takiej pełni życia. To był taki bardzo ważny też emocjonalnie dla mnie moment, ale właśnie emocjonalnie to myślę, że to był ważny, tak, ważna chwila.

0: A potem były takie, myślę, że etapy już takiej pracy może wewnętrznej nad sobą, kiedy ja po prostu na tej mojej drodze, myślę, że to wolno trwało, ale jakoś trwało. Stawiałem sobie jakoś, myślę, że na pewno pod natchnienie Pana Boga, kolejne zadania.
1: Jakie?
0: Takie, które się wiązały z zgodnością życia, że takie doświadczenia.
1: Po kolei powiedz.
0: Po kolei, tak. Żebym to wiedział, po kolei to było.
1: Może być nie po kolei. Mhm.
0: No na pewno jednym z takich pierwszych moich decyzji to było to, że chcę rzeczywiście korzystać z sakramentu Eucharystii codziennie. To nie było, nie trwało jakoś to. Znaczy nie było jakieś super dawno temu, ale to była taka decyzja. I wtedy, no właśnie, otwierały się oczy, mogłem doświadczyć, że to jest wielka łaska, że to jest wielka siła dla mnie. Tak naprawdę żyć w wolności. Później była też kolejna decyzja takiej kompletnej, chyba jakoś podwójce, myślę, kiedy o tej wolności jest dużo, że taka decyzja, że chcę żyć właśnie jak najbardziej właśnie w takiej wolności wewnętrznej, czyli właśnie w pokoju, w czystości. To jest taki ważny moment. I Pan Bóg to błogosławił. I Pan Bóg to do tego mnie uzdalnia cały czas.
1: Ale powiedz, jaki efekt w twoim realnym życiu miała tak konkretna decyzja? Chodzę codziennie, przyjmuję ciało Chrystusa. Bo jeśli o tym mówisz, to domniemuję, że udaje ci się przynajmniej w dużej mierze być codziennie
0: tak,
1: w kościele.
0: To dzięki temu, że mam taką pracę, jak ja nie inną. No jest mi po prostu łatwiej trwać. Łatwiej.
1: Kiedy zauważyłeś, że to coś zmienia w twoim życiu?
0: Kiedy dokładnie data?
1: Nie. Stan ducha. Bo to się widzi. W pewnym momencie nagle patrzysz i mówisz,
0: No wtedy, kiedy stwierdziłem, że mogę żyć tak, jakbym tego chciał. Kiedy mogę żyć tak, jak sobie to wymarzyłem. W kwestii duchowej, w kwestii mojej też grzeszności. Kiedy byłem wolny od tego. Było mi łatwiej być wolnym od różnych...
1: A co przeżywałeś wcześniej, kiedy tej wolności nie miałeś? Kiedy ją dopiero sobie zamierzałeś wyprosić?
0: Myślę, że było dużo takiego lęku. Myślę, że brak jakiejś takiej pewności. Może niepewności siebie takiej, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, tak właśnie, że jakbym jakiś skryty, czy nieśmiały, ale taki... on takiej siły wewnętrznej. Myślę, że byłem bardziej podatny też na jakieś zewnętrzne

0: czym to się przejawiało? Bo mówisz na razie o stanach umysłu, prawda? Mhm. Że, czy też woli. Czego się lękałeś?
1: Myślę, że miałem czasami jakieś takie taki lęk przed tym, że ludzie, którzy, na przykład ludzie, których ja jakoś bardzo umiłowałem, którzy są mi bliscy, nie wiem, odejdą, pozostanę sam, to może tak. I to się też przejawiało w jakiejś takiej być może nadmiernym, przesadzonym skupieniu się na jakichś tam relacjach, które czy takim właśnie trochę jakaś karykatura jakiejś takiej relacji, która byłaby.
0: Jak to wyglądało? Dlaczego myślisz, że to była karykatura?
1: Bo myślę, że nie jest, no nie ma, nie ma dużo, znaczy właśnie trzeba, wydaje mi się, teraz już wiem, że trzeba zostawić relacje no, takimi, jakie one są, jakie one mogą tak w sposób naturalny się rozwijać. Nie trzeba nadmiernie
0: zabijać.
1: Tak, ingerować i jakoś i ciągle rozgrzybywać tego tak naprawdę każdej, nie wiem, każdej myśli, każdego słowa, które gdzieś tam w tej relacji gdzieś tam się pojawia, a potem jeszcze nad tym się tyle razy zastanawiać, co to mogło znaczyć tak naprawdę. No właśnie, potrzeba jest takiej wolności takiej, i takiego zaufania.
0: Czy lękałeś się odrzucenia?
1: Tak, myślę, że tak.
0: I dlaczego się nie lękasz teraz?
1: No nie, to znowu taki banał trochę, no ale to jest ten fundament i wiara w Bożą opiekę, w Jego działanie.
0: Ale w Tobie się coś zmieniło. Rozumiesz, bo to to są słowa, to co przed chwilą powiedziałeś, ale mówisz o jakimś stanie sprzed i o stanie po. I to była ingerencja łaski w ciebie?
1: No tak, tylko że no, na pewno tak, tylko że nie ma takiego no takiej granicy. Nie jestem w stanie powiedzieć, że to było w tym momencie, nagle ja tutaj dostałem olśnienia i już
0: po jakimś czasie zorientowałeś się, że już nie ma w tobie tyle lęku
1: tak,
0: i zabiegania o relacje.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I tak naprawdę Pan Bóg, ja to wiem, uporządkował taką hierarchię wartości we mnie. Co jest dla mnie najważniejsze i co powinno być najważniejsze. I kiedy to się wydarzyło i też nie wiem dokładnie kiedy. No to opadły ze mnie właśnie takie, no nie wiem, jakieś no nieuporządkowane jakieś potrzeby, pragnienia i takie brak tej wolności. Po prostu to było. No wolność jest tutaj, myślę, że kluczowym słowem, chociaż często sobie myśmy może nie uświadamiam tego.
0: Czyli jaka ta hierarchia w tej chwili jest? Ta, która pozwoliła uporządkować się. Mm.
1: No pierwsze dla mnie teraz i już od pewnego czasu to jest życie zgodne z wolą Pana Boga. No właśnie, to też może brzmieć jak banał. Ale takim, no, takim głębokim sensie i to dla mnie ma no, kluczowe znaczenie. Nie tylko jeżeli chodzi o sferę moralną czy takich codziennych zwykłych wyborów, ale też całościową
0: to znaczy
1: powołania, że wypełnienia Jego woli w całym moim życiu.

0: No a tak sobie też myślę, jak już tak myślę o tym, to jest to powołanie na pewno do miłości, tylko jeszcze te miłości w jakiejś konkretnej formie, którą ciągle odkrywam.
1: Ile masz lat?
0: 27.
1: I... Bo dzisiaj 27 to znaczy zupełnie co innego niż 20 lat temu, 27. Jak myślisz, jakie to powołanie może być? Myślisz coś na ten temat?
0: Myślę.
1: I jakie może być?
0: Myślę, że to jest sprawa do tyle osobista, intymna, że nie... że jeszcze nie będę o tym rozmawiał.
1: Ale masz już jakieś
0: Znaczy,
1: podejrzenia?
0: To jest taki długi okres, że już są... No to już muszą być jakieś tam... Znaczy nie muszą, ale są konkretne myśli, ale myślę, że mogę to zostawić jeszcze.
1: Co to znaczy żyć zgodnie z wolą Bożą w codzienności?
0: No to właśnie znaczy kochać to na pewno. Kochać...
1: Co to znaczy kochać? W codzienności.
0: Znaczy podchodzić do drugiego człowieka właśnie z miłością. I to jest no, chyba najtrudniejszym zadaniem, bo...
1: Do kogo ci jest najtrudniej podejść z miłością?
0: Bardzo często w takich najbliższych relacjach rodzinnych. No bo to są zazwyczaj jakieś takie drobne sprawy, ale burzące pokój. No trudno czasami do kompletnie obcych osób, które gdzieś tam w danym momencie zachodzą za skórę, kompletnie nieznane gdzieś na ulicy. No i trudno też do tych gdzieś tam na szczytach, którzy popełniają błędy i one są strasznie widoczne i denerwujące bardzo.
1: Jak sobie radzisz, kiedy to się dzieje wobec osób ci najbliższych?
0: Znaczy staram się milczeć, chyba najbardziej, bo kiedyś miałem większy z tym problem. Z zachowaniem jakiegoś takiego zewnętrznego spokoju.
1: Mieszkasz z rodziną?
0: Tak. A teraz jest mi łatwiej i to też się przenosi na mój pokój wewnętrzny. To też pomaga.
1: Wobec zupełnie nieznanych osób? Co jest trudne?
0: Nie wiem, jakaś najbardziej trudne dla mnie jest jakaś bezinteresowna, no nie wiem, nienawiść to może mocne słowo, ale jakaś taka kompletnie niespodziewane wybuchy, nie wiem, złości, nieprzyjaźni, nie wiem, jakieś słowo, które jest kompletnie niepotrzebne wobec ludzi. Zazwyczaj to są ludzie kompletnie też im obcy.
1: Czyli jest sytuacja, że idziesz ulicą i nagle ktoś mówi do ciebie coś albo stoisz w kolejce.
0: Tak. Chociaż właśnie mnie to, znaczy, akurat też nie spotykałem ja takie rzeczy często, ale bardziej mnie to, mówiąc szczerze, też boli, jak widzę, że ktoś wobec kogoś innego się tak zachowuje. To jest, no, komunikacja miejska, to jest po prostu źródło takich różnych zachowań. No to jest smutne bardzo.

0: Natomiast bardzo mnie cieszy zawsze i wielką radością jest dla mnie, kiedy taki bezinteresowny okazanie komuś przyjaźni, uśmiechnięcie się do kogoś. To mnie bardzo buduje zawsze.
1: I jak reagujesz w takiej sytuacji, gdy ktoś bluzga niewinnego człowieka i słabszego wyraźnie?
0: Wewnętrznie to modlę się za niego. Dlatego, zwłaszcza tego gdzieś tam poniżanego. A jeżeli jest możliwość reakcji, to myślę, żebym reagował, chociaż nie miałem takiej okazji. Nie miałem, nie powiem, że była taka. Zresztą to są takie chwilowe, konkretne, kompletnie rzeczy, że to jest jedno słowo i kompletnie już ci ludzie nie mają z sobą kontaktu. To są takie wypadki bardziej. Nie?
1: A jak próbujesz się powściągać wobec osób publicznych, co do których masz emocje?
0: No to nie jest trudne, bo oni tak nie usłyszą mnie przez ekran telewizora. Więc tak naprawdę to chyba tutaj mi hamuje po prostu moja głowa, że to jest bezcelowe po prostu. I no i nie ma co się denerwować.
1: Co jest taką rzeczą w tobie do przemiany najtrudniejszą? Z czym się mierzysz w swoim życiu duchowym?
0: Myślę, że z taką też jakąś taką odwagą często. Odwagą podejmowania takich trudnych wyzwań.
1: Czy nie masz takiej odwagi, tak?
0: Myślę, że mógłbym mieć jej więcej.
1: Na jakimś konkretnym przykładzie mógłbyś to powiedzieć? Bo nie wiem, co znaczą te słowa. U każdego człowieka mogłoby znaczyć co innego.
0: No to się wiąże z jakimś też takim właśnie rozpoznawaniem tej drogi życiowej, która przede mną. A która bardzo często wymaga jakichś takich trudnych decyzji, trudnych rzeczy.
1: Co to znaczy konkretnie, bo nic więcej nie wiem. Nic nie dowiedziałem się.
0: Nie wiem, czy podam jakiś przykład. Czy jestem w stanie podać. To jakieś takie, nie wiem, może bardziej irracjonalne. Może takie bardziej, nie wiem, poczucie...
1: Nie, no jak czytałem dzienniczek siostry Faustyny, to ona w jakimś miesiącu tam się z pychą mierzyła, w jakimś miesiącu z tym, nie wiem, małą Tereskę strasznie wkurzało, jak siostra na chórze obok niej tak palcami robiła. I ją to doprowadzało do szału. I to było dla niej największe martwienie właśnie, niereagowanie w takiej sytuacji.
0: No to z pychą ja też się na pewno muszę mierzyć. To zresztą i lenistwo jeszcze. Lenistwo bardzo, bo do tego predysponuje mnie niestety w sumie wolny zawód.
1: Ty czym się zajmujesz?
0: Pracuję na warszawskim festiwalu filmowym. Tu pracuję w radio też. Piszę też do gazety o filmie generalnie w tym środowisku. Znaczy środowisko to może szumnie powiedziane, ale w tej branży. To tak, to bardzo, bardzo dużo jakoś przecieka mi czas przez palce i to jest tak, to jest na pewno do zmienienia i pycha również w bardzo wielu odcieniach i wymiarach. To też jest takie odkrycie ostatnich, myślę, lat, że ta pycha jest tak bardzo różnorodna i jest tak bardzo, dotyczy mnie po prostu.
2: תהילים קופמון הללויה הללו אל בקודשו הללוהו ברקיע עוזו הללוהו בגבורותיו הללוהו קרוב גודלו הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכינור הללוהו בטוף ומחול הללוהו במינים ועוגב הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: W jakich sytuacjach to lenistwo konstatujesz?
0: Przede wszystkim w takich momentach, kiedy nie chcę mi się podjąć jakiegoś trudu, chociaż wiem, że to jest dobre. Na przykład jak czytanie książki, taka bardzo prosta sprawa, jak jakiś rozwój intelektualny. No, bardzo łatwo mi jest znaleźć wymówkę, żeby tego nie robić, a zająć się niby no, czymś, być może tak sobie mogę powiedzieć, wartościowym, ale tak naprawdę nic nie wnoszącym.
1: I jakie jeszcze rzeczy są takie, które w sobie chcesz zmienić? Mówiłeś o tych odcieniach pychy, prawda?
0: Tak, właśnie.
1: Co to znaczy?
0: No różne, no przede wszystkim jakieś takie, to też wynika, tak sobie myślę, czasem z zawodu. Ocenianie, no oceniam filmy, tak? To się jakoś czasami przekłada na ocenianie ludzi, niestety. Chociaż staram się tego rzeczywiście unikać, to jest... Natomiast takie skoncentrowanie się, takie krążenie myśli wokół własnej osoby, to jest coś, co czego nie akceptuję po prostu. A co się zdarza, co dostrzegam, co zauważam.
1: Wśród twoich rówieśników wielu jest takich jak ty, samotnych, mieszkających z rodziną?
0: Wielu? Myślę, że tak. Może nie jakoś super wielu, ale no myślę, że jakieś 50%, tak mi się wydaje.
1: I jakie oni modele życia preferują? Singli? Wielkomiejskich? Nie wiem jak to nazwać, ale wiesz o co chodzi. Ludzie w garniturach, dobre samochody. W ogóle jest git.
0: Znaczy i tutaj te światy się troszkę rozchodzą właśnie w tym momencie, kiedy już, bo mówiłem wcześniej, że to było, nie było takie oddzielne, takie osobne, zupełnie inne. To teraz tutaj jest, myślę, że duży rozłam, ponieważ świat moich przyjaciół z liceum, ze studiów, to jest właśnie bardziej świat ludzi żyjących samotnie albo w parach, ale... Na kocią łapę na przykład, jak to się mówi. Czyli życia bez Pana Boga, bez wartości, w których bardzo często wyrośli, bo wiem o tym, że tak było. Czyli jakiegoś porzucania. Natomiast moi przyjaciele z środowiska oazowego i no to jest, no to są ludzie bardzo... No, bardzo gorliwi, wydaje mi się, wierni i tutaj większość, zdecydowanie większość myśli o rodzinie, o małżeństwach, o ewentualnie niektórzy o kapłaństwie czy o zakonie. Tak, to są takie modele.

0: ten model nieoazowy, czy on cię pociągał?
1: Nie. Właśnie nigdy mnie nie pociągał. Nie był jakąś taką alternatywną, taką atrakcją, którą mógłbym wybrać.
0: Jak myślisz, dlaczego? Bo on jest dla 20-parolatka bardzo atrakcyjny.
1: No tak, ale kompletnie jest... To nie jest kwestia jakiegoś takiego, nie wiem, wymyślenia tego, że ja mówię, że nie. Po prostu wydaje mi... Ja wiem z doświadczenia, że kiedy ja żyję, odrzucam Pana Boga, to ja nie jestem po prostu szczęśliwy. To ja jestem... jestem nie na właściwym miejscu. To się przynosi również na to, jeżeli ja wiem, że życie bez Pana Boga, bo to w bardzo wielu momentach jest życie bez Pana Boga, to wiem, że byłbym człowiekiem nieszczęśliwym, byłbym człowiekiem pogubionym, zagubionym, gdzieś tam nie tylko samotnym, ale też po prostu wewnętrznie, bez takiego pokoju wewnętrznego, który jest dla mnie jakąś wartością taką bardzo dużą.
0: Czy masz doświadczenie takiego życia bez Pana Boga?
1: To pytanie, na które odpowiadałem już na początku. Myślę, że nie uświadomiłem sobie tego.
0: Nie, bo teraz powiedziałeś, że jakby odnosisz się do stanu braku pokoju, prawda?
1: No tak, braku pokoju, tylko że tak teraz, jak rozumiem życie bez Pana Boga, to jako taki trwały stan, taki stan jakiegoś takiego kompletnego odrzucenia czy osamotnienia, bo to z jednej strony albo z drugiej. To takiego dłuższego stanu nie doświadczyłem.
0: To znaczy odrzucenie, nie rozumiem tego. Zarysowałeś jakieś dwie...
1: Wydaje mi się, że może być stan, bo to już jest bardziej teoretyzowanie. Stan, w którym ja odrzucam Pana Boga i żyję bez Pana Boga, a drugi stan taki, kiedy ja chcę żyć z Panem Bogiem, ale tego Pana Boga nie doświadczam. To tak mi się wydaje. Są takie alternatywy. To ja żadnego z tych na dłuższą metę, tak na dłuższy czas nie doświadczyłem.

0: ale na krótsze, jak doświadczyłeś to, co było.
1: No to się wiąże oczywiście, to ja to utożsamiam ze stanem, momentem jakiegoś grzechu i no i to był stan wysoce niekomfortowy, mówiąc najoględniej.
0: To, co czułeś?
1: No właśnie brak tego pokoju, czyli taki nieustający jakieś pobudzenie wewnętrzne wynikające właśnie z tego, że i ta świadomość, bo ta świadomość jednak nie opuszcza mnie, kiedy tak się dzieje. To nie jest tak, że ja mogę o czymś zapomnieć. To jest dla mnie doświadczenie bardzo dojmujące, takie, że ono przenika rzeczywiście każdą minutę mojego życia. Nie jestem w stanie o czymś takim zapomnieć.
0: Jak młodzieniec przyszedł do Chrystusa i powiedział o tym, że właściwie wszystko już robi Pan Jezus z tego, co nakazuje prawo i tak dalej, to Pan Jezus powiedział: rzuć wszystko i chodź za mną. I to jest takie kontinuum, prawda? Z tą wyraźną cezurą jakby decyzji bardzo radykalnej, ale ten młodzieniec już bardzo daleko był. Gdzie byś się znalazł na tym w tym modelu? Czy masz poczucie, że twoje życie służy innym ludziom? W jakiś taki sposób, który się Panu Bogu podoba?
1: Ja nie chcę być tutaj właśnie ani fałszywie skromny, ani tutaj jakoś kreować. Ale często tak, często jest takie doświadczenie. Zwłaszcza w tej mojej moim byciu w ruchu, kiedy prowadzę wspólnotę, kiedy wyjeżdżam na rekolekcje, które też jakoś współprowadzę z księdzem, moderatorem.
0: Czyli służysz we wspólnocie?
1: Tak, tak. Służę w różnych formach w oazie i we wspólnocie naszej parafialnej i we wspólnocie całej diecezji warszawsko-praskiej. To są miejsca mojego zaangażowania i właśnie takiego dawania i służenia rzeczywiście. Więc w tym sensie tak.
0: Ta służba jest dolegliwa?
1: Czasami tak.
0: Najgorszy moment?
1: Najgorszy moment takiego poczucia, że masz się bardzo dużo na swoich barkach. I to dotyczące, i to jest taki splot rzeczy duchowych i rzeczy materialno-takich organizacyjnych.
0: Na przykład?
1: Na przykład niedługo wyjeżdżam na rekolekcję, co się wiąże z bardzo wieloma sprawami, które trzeba ogarnąć, pomyśleć o tym. Po pierwsze, żeby było co jeść, a poza tym, żeby były faktury na to i takie zwykłe sprawy, drobne, i żeby było co gdzie spać i odpowiednią liczbę łóżek i żeby można było dojechać szczęśliwie. A do tego drugi wielki, myślę, że ważniejszy dział, czyli jak to zrobić, żeby Pan Bóg mógł najlepiej działać w sercach tych ludzi, którzy jadą na te rekolekcje, czyli tych młodszych od nas ludzi. Żebyśmy my jakąś swoją słabością czy grzesznością nie blokowali tej łaski, która może się wylać, może działać. No i to są takie właśnie rzeczy, w których czasami czuję się osamotniony, bo jestem jedyną osobą, która akurat takie zadania podejmuje na tych rekolekcjach.

0: kiedy miałeś poczucie, że Pan Bóg ci jakby te twoje zainwestowane czas, serce i tak dalej najbardziej zwrócił?
1: Kiedy czuję miłość, znowu miłość. Ale
0: pytam o konkretny moment. Może być jeden z tysiąca, prawda? Ale jeden konkretny.
1: Kiedy spotykam się z moimi uczestnikami, chłopakami, którzy są młodsi ode mnie o 10 lat i doświadczam takiej przyjaźni, takiej głębokiej przyjaźni, takiego zrozumienia. To jest konkretny moment. Takie zwykłe spotkanie, bardzo zwykłe, tam się nic nie dzieje. Tam się nic szczególnego nie dzieje, a ja czuję, że jestem na właściwym miejscu. Albo kiedy słyszę też od jakiegoś mojego uczestnika, również młodszego o wiele lat. Albo doświadczam na przykład rozmowy, na której po ludzku nie byłbym zdolny kompletnie. I że słowa jakoś się pojawiają same i dokonują się takie rzeczy, których bym się nie spodziewał. Nie we mnie, tylko właśnie w tym moim rozmówcy. I coś się dokonuje. Są łzy, jakieś takie też zewnętrzne znaki. I to doświadczenie Bożej miłości, Bożego działania gdzieś tam przeze mnie. Przez te moje mało zdolne i być może na pewno nie wykwalifikowane ręce. Ale to... I to mnie cieszy, bo to daje mi takie poczucie, że to jest... że jestem właśnie na właściwym miejscu.
0: Poznajesz Boga, kogo poznajesz?
1: Nie za bardzo rozumiem, kogo poznaję. No, kim jest Pan Bóg?
0: Tak, jaki On jest? Kim jest ta osoba? Jakie ma cechy? Co zobaczyłeś w tej całej swojej historii dotychczasowej? Na jego temat.
1: Przede wszystkim to była przyjaźń taka, na początku zwłaszcza, taka przyjaźń, która była zawsze, tak jak mówiłem, dla mnie wartością taką bardzo ważną. I taka możliwość powierzania całego życia, tak po prostu mówienia o tym, co się we mnie dzieje i co się ze mną dzieje gdzieś tam też na zewnątrz. I powierzania całkowicie się Jemu. Czyli taka zażyłość, taka relacja z takim człowiekiem bliskim, przyjacielem właśnie.
0: Mówisz o Jezusie?
1: Tak.
0: Człowiekiem?

0: A tak było kiedyś, tak? Mówisz, że to było...
1: Tak było na początku, tak. Teraz to ciągle jest, to nie minęło, ale też myślę, że ja sobie stawiam coraz bardziej chyba większe wymagania w takim sensie, że Chrystus i Bóg nie jest kumplem tylko. Może na tamtym momencie, ten Bóg, taki przyjaciel bliski był mi niezbędny. Teraz myślę bardziej, poza tym, że Bóg jest przyjacielem, to też jest wymagającym. Kimś wymagającym, kimś, kto wymaga i gdzieś tam posyła też do konkretnych rzeczy, do konkretnych zadań. I no właśnie, taka bojaźń, myślę, że Boża się bardziej uaktywniła we mnie. Ostatnio.
0: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
1: Za to, jak to życie moje się poukładało. To znaczy za to, że wyrosłem w takiej rodzinie, jak wyrosłem. Za to, że obdarzył mnie takimi zdolnościami, które mi pomogły jakoś rozwijać też moje talenty, ale wszystkie moje zainteresowania. To, co jakoś gdzieś tam pokochałem na mojej drodze, bo to nie od samego początku pokochałem akurat film. Ale to się jakoś rodziło we mnie. No i za to, że trafiłem do ruchu Światu Życia, bo to zmieniło kompletnie moje życie. Dlaczego? Może to zabrzmi, jakbym sobie zaprzeczał, że wcześniej, że zawsze nie było takiego momentu, ale to był taki moment na pewno, który pomógł mi, umożliwił tak naprawdę nawiązanie tej bezpośredniej relacji z Panem Bogiem jako osobą. Myślę, że ruch Światu Życia jest takim miejscem, w którym można zacząć taką przygodę z Panem Bogiem. Bo ja tak myślę, że to właśnie była taka przygoda. Może trudno mi mówić o konkretnych wydarzeniach czy jakichś zwrotach, bo to jednak już jakiś jest czas długi, ale tak wewnętrznie czuję, że to była taka przygoda z różnymi za takimi mniejszymi lub większymi zakrętami, ale na pewno ciekawa i jestem za nią wdzięczny na pewno.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: W mojej intencji? Jakąś mogę sobie wymyślić?
0: Tak.
1: Dobrze, to chciałbym się pomodlić w intencji tych rekolekcji, na które wyjeżdżam, o to, żeby właśnie Pan Bóg mógł działać mimo naszych słabości, którzy tam będą posługiwać. No i za wszystkich naszych uczestników, animatorów, księdza moderatora, którzy będą tam.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Bartek Pulcyn. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: To był taki czas, kiedy coś się budowało. Miałem wrażenie, że z dnia na dzień, codziennie coś nowego powstaje. Niesamowite wzruszenia przeżywałem, kiedy te nasze chóry tworzone ad hoc, tak, śpiewały w coraz piękniejszych harmoniach podczas liturgii. To są najpiękniejsze doznania. Wtedy, kiedy tworzymy coś, co pozwala innym ludziom się piękniej modlić i nam samym. Jak piękna będzie nasza liturgia, to zależy też od tego, jaka jest muzyczna kultura dla nas ludzi wierzących. Nigdy w życiu nikt im nie pokazał niczego piękniejszego i oni nawet o tym nie wiedzą. Jeśli im się pokaże, to może jest taki moment, w którym ta muzyka ich zachwyci i pójdą gdzieś dalej. My bierzemy udział w twórczym akcie Boga. Jeśli my ten akt cedujemy na algorytm, to jest porażka.
1: Drodzy Państwo, witamy w kolejnej odsłonie, w kolejnej audycji z cyklu Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem, ku mojej radości, jest Marcin Pospieszalski. Dzień dobry, Marcinie.
0: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Ja Cię jeszcze przedstawię dodatkowo, bo nazwisko jest na pewno znane, ale zawsze przedstawiam gości w ten sposób, że oprócz tego, co robią, próbuję przedstawić ich od strony takiej życiowej. Czyli Marcin Pospieszalski, mąż, ojciec dwóch synów, Nikodema i Mikołaja, dziadek trójki wnucząt. I dopiero potem jest polski kompozytor, aranżer, producent muzyczny, basista, multiinstrumentalista. Coś ominęłam?
0: Nie, no i cokolwiek by się nie mówiło, to i tak jest za dużo.
1: Myślisz, że ta najważniejsza funkcja według ciebie to?
0: Ojej, wiesz co? Która z moich aktywności jest najważniejsza? Wiesz co, wszystkie są ważne. Trudno mi jest jakąkolwiek aktywność, generalnie aktywność muzyczna, no to jest to, w czym się realizuję i w czym spełniam i chyba jakoś tak rozpoznaję swoje powołanie.
1: No właśnie, bo myśmy zaczęli od powołania, ty masz to powołanie takie życiowe, to jest bycie mężem, bycie ojcem, bycie dziadkiem, a jest jeszcze to powołanie zawodowe, w którym się realizujesz i jesteś z tego powodu szczęśliwy, prawda?
0: Tak, oczywiście.
1: Muszę ci powiedzieć, Marcin, że przed chwilą właśnie skończyłam takie zajęcia z moimi znajomymi i zadzwoniłeś w trakcie tych zajęć, pytają, a kto dzwoni? Ja mówię, a Marcin Pospieszalski? A on mówi, o, Marcin Pospieszalski. Także nazwisko znane, ale wiesz, powiedziały mi o tym, że znają cię dlatego, że pamiętają twoją taką działalność, bardzo aktywną działalność sprzed powiedzmy kilkunastu, może nawet dwudziestu paru lat, kiedy muzycznie w Polsce działo się bardzo dużo. Ja chciałam cię o ten okres zapytać, kiedy w kościele, nie do końca też w kościele, ale w takiej działalności muzycznej działo się bardzo dobrze. I ten czas niestety minął, ale ta pamięć o tym, co było te 20 parę lat temu, jest bardzo żywa dzisiaj. I te dziewczyny, mówię dziewczyny, chociaż to są już panie około 50, wspominają to jako taki czas, który bardzo dużo im dał. I ja mam mnóstwo pytań związanych z tym czasem, który minął. Nie wiem, czy ty lubisz wracać do tego, co było, czy nie tęsknisz trochę za tamtym czasem, bo ta rzeczywistość dzisiaj jest zupełnie inna, jeśli chodzi o organizację koncertów, takich około papieskich, czy różnych innych koncertów. No, jedyną taką pozostałością, która trochę mi przypomina tamte czasy, to jest koncert Jednego Serca, Jednego Ducha. Powiedz mi, jak na to patrzysz?
0: Pozostałość, wiesz, dla mnie to jest jedna z głównych aktywności. Dlaczego? Bardzo często korzystamy właśnie z tych działań, które były wcześniej muzyczne. Czyli wiesz, no, w tym roku pojawiły się kolejny raz utwory Deus Meus, kolejny raz utwory 2 Tem 2 3. Wiesz, te rzeczy, które kiedyś robiliśmy, nagle okazało się, że one są cały czas żywe w sposób fantastyczny, jakby służą ludziom nadal muzycznie. Ja nadaję temu jakąś nową szatę, nie wiem, wzbogacam orkiestrę. Bardzo dużo tych aktywności przynosiło bardzo duże owoce, ale każdy czas ma nowe wyzwania. Ja teraz widzę Na przykład teraz, słuchaj, tydzień temu w Filharmonii Częstochowskiej wykonano moje pierwsze takie właśnie większe dzieło symfoniczne, Tedeum. Było zestawione, uwaga, z Szymanowskim i z Beethovenem. Więc wiesz co, każdy czas ma swoje aktywności, swoje zupełnie inne. I oczywiście z tęsknotą wracam do tamtych czasów, tak? Bo to był taki czas, kiedy coś się budowało. Miałem wrażenie, że z dnia na dzień, codziennie coś nowego powstaje. Pamiętasz, powstanie 2TM, 2-3, powstanie, wtedy już graliśmy takie rozpędzone, że tak powiem, koncerty z Deus Meus, z New Life, z całymi tymi wszystkimi formacjami. Potem pojawiły się rzeczywiście nowe, taka była jakaś łaskawość mediów, że Arka na jego była puszczana w mediach głównego nurtu, że 2TM, 2-3 się tam pojawiał, wiesz. I to były bardzo, bardzo fajne czasy, bardzo dobre. Teraz jest inaczej, ale staram się, oczywiście tęsknię za tamtymi czasami, ale nie staram się myśleć i cofać za bardzo, tylko robić cały czas nowe rzeczy.
1: No to jest takie chrześcijańskie podejście. Mamy nową rzeczywistość, ale to wcale nie znaczy, że mamy opuścić ręce i obrazić się. To, co było piękne, możemy z tego czerpać, tak jak mówisz, jednego serca, jednego ducha. To jest, ja czuję atmosferę takich koncertów, tych spotkań sprzed 20 lat. Może dlatego też, że byłam młodsza i że właśnie tamten czas to było potrzebne. Ja się zastanawiam cały czas, jak myślisz, dlaczego te 20 lat temu Bóg wybrał ten czas na nawrócenia wielu muzyków i to z różnych rodzajów muzyki i spróbował dotrzeć do młodych ludzi właśnie poprzez muzykę.
0: Wiesz co, nikt z nas nie zna zamiarów Bożych. Gdybyśmy je znali, to byśmy, wiesz, byli oczywiście przez jakiś rodzaj, nie wiem, takiej Bożej intuicji od Ducha Świętego możemy pewne rzeczy zgadywać. Słuchaj, nie wiem. To był jakiś czas kształtowania się trochę, jakby to powiedzieć, nowego oblicza naszego kraju. I to było jakoś, czuję, że to było jakoś powiązane ze sobą, tak? I być może, wiesz, teraz są oczywiście trudne czasy. Wiadomo, że każde czas są trudne, ale w tym momencie doświadczyliśmy rzeczywiście tego takiego momentu, w którym w Kościele zobaczyliśmy, kto trwa tak naprawdę, czyja wiara jest jakby oparta na takim fundamencie, który nie zostanie zburzony przez jakieś zewnętrzne okoliczności, przez jakieś zewnętrzne historie, czy przez zgorszenia. I to być może był taki czas, w którym ta muzyka jakoś wychowywała pokolenie, które teraz może, które teraz działa, które w tej chwili przeżywa ten okres trudu. I wiem też, że dla wielu ludzi ta muzyka, którą kiedyś tworzyliśmy, jest rodzajem takiego duchowego wsparcia. No to dlatego być może to było ważne.
1: Mówisz tutaj o wychowaniu tego młodego pokolenia. Ja pamiętam też, byłeś zaangażowany w organizację warsztatów muzycznych dla muzyków i to też działo się wiele lat temu. Kilkanaście, 20 lat temu. Jeszcze tam się poznaliśmy, tak. Warsztaty z New Life M, które nie ograniczały się tylko do szlifowania jakichś umiejętności grania na konkretnych instrumentach. To była też nauka liturgii, piękna liturgii. Ja pamiętam z tamtych spotkań, z tamtych warsztatów, że to był dla mnie taki czas, kiedy ja odkryłam, że ta liturgia może wyglądać tak, jak powinna wyglądać. I chciałabym cię dopytać, czy myślisz, że dobrze wykorzystaliśmy tamten czas, czy ci ludzie, którzy brali w tych warsztatach udział, no my tego nie sprawdzimy, bo żadnych badań nie było. Ale czy tak czujesz, jeżdżąc w różne miejsca Polski, że te umiejętności, które ci ludzie mogli tam zdobyć, że one jednak zmieniły trochę rzeczywistość w Kościele, że już odeszliśmy od traktowania liturgii tak trochę po macoszemu. Ona brzmi ładniej od strony muzyki.
0: Wiesz co, to był taki szeroki ruch, który w ogóle ten ruch taki, można powiedzieć, dbałości o śpiew liturgiczny, On trwał cały czas, natomiast gdzieś na początku lat 90. w środowisku dominikanów zrodziło się też takie pragnienie powrotu do źródeł, głębokiego powrotu do chorału gregoriańskiego, do śpiewu wielogłosowego, który byłby praktykowany na takim poziomie, można powiedzieć, nie tylko amatorskim, ale takim powszechnym, tak, że to nie jest śpiew zarezerwowany dla chóru, że jest podział pomiędzy chór, który posługuje, i ludzi, którzy milczą, tylko że angażuje się jak największą masę wiernych do współdziałania w liturgii, też do piękna śpiewem. I wiesz co, dla mnie powiem, że niesamowite wzruszenia przeżywałem, kiedy te nasze chóry tworzone ad hoc, tak, śpiewały w coraz piękniejszych harmoniach podczas liturgii. I kiedy przywracaliśmy też stare pieśni do w których było pełno ducha, do praktyki liturgicznej. Także wiesz co, to był piękny okres, piękny też z tego względu, że nagle usłyszałem swoje opracowania, które zaczęły funkcjonować w obiegu kościoła, tak? Poszedłem do dominikanów na liturgię Wielkiego Tygodnia i nagle tam okazało się, że tam kilkanaście moich opracowań już funkcjonuje, które kiedyś były pisane ołówkiem na potrzeby tylko zespołu Deus Meus i naszych warsztatów, a tu nagle okazało się, że weszły do praktyki wykonawczej Kościoła. To jest coś niesamowitego i ja przeżywałem bardzo, bardzo, bardzo wielkie wzruszenie w związku z tym.
1: Ja mam takie doświadczenie właśnie, o którym wspomniałeś, które właśnie cofa mnie do tych warsztatów muzycznych, na których dzieje się coś, w czym na pewno macza swoje palce Pan Bóg, bo z kilkudziesięciu osób, które w pewnym momencie zaczynają śpiewać w czterogłosie jakąś pieśń na liturgii, słychać taką harmonię i słychać coś tak nieuchwytnego, że masz ciarki na całym ciele. I mam wiele takich wspomnień, takich doświadczeń, no i też tęsknię za nimi, jakby nie było.
0: Ale wiesz co, wszyscy tęsknimy. Ja pamiętam też okres, kiedy wraz z Litką prowadziliśmy taką małą scholkę przy katedrze w Częstochowie. To było coś bardzo skromnego. Zaczynaliśmy z grupką, nie wiem, takich nastolatek, dla których kłopotem było zaśpiewać na jeden głos czysto, a skończyliśmy jako czterogłosowy taki wielogłosowy chór, który jeden z redaktorów kiedyś robił jakiś reportaż o nas z redakcji Telewizji Katowice i jak usłyszał, jak ten nasz chórek, który od amatorskiego do jakiegoś tam poziomu takiego też duchowego doszedł, to mówi, to ja chcę was zaprosić do mojego kościoła, żebyście zaśpiewali koncert, czy upiększyli liturgię. Ja mówię, nie, my jesteśmy normalnym amatorskim chórkiem, który śpiewa z potrzeby serca. I to było niesamowite. Budowanie tego i to obserwacja tego, jak to rosło w sposób muzyczny i duchowy. To było coś przepięknego. Teraz są oczywiście inne czasy, ale nadal mi się wydaje, jest miejsce dla wzrastania, dla takiej pracy, organicznej pracy też w kościele, organicznej pracy, która pozwala zaangażować jak największą ilość ludzi do budowania pięknej liturgii i do takiej, można powiedzieć, zaangażowania się w życie muzyczne, życie kościoła.
1: No ja bym chciała, żeby to tak wyglądało, tylko mam wrażenie, że jednak gdzieś naprawdę bardzo zmieniły się czasy, ale nie ma co narzekać. Ten, kto ma taką potrzebę angażować na swoim podwórku, na pewno to nie będą takie liczby osób, jakie ja pamiętam jeszcze, czy z tych koncertów, czy z tych warsztatów. Pewien czas minął, coś tam się zamknęło, ale jak widzę, dobrze cały czas działa Strefa Chwały, takie wydarzenie, które kiedyś było wydarzeniem muzycznym, skierowanym tylko, czy w większości do muzyków, na którym mogliśmy i tak zaczerpnąć z tego źródła teologicznego. Traktowaliśmy to jako rekolekcje, ale dużo działo się też muzycznie. No i Andrzej Dubiel cały czas to ciągnie. Kolejna strefa chwały jest przed nami. No więc jest to miejsce w Kościele. Pytanie, czy chcemy, czy mamy taką potrzebę?
0: Tak, to jest pytanie do nas wszystkich, czy chcemy, żeby to nasze funkcjonowanie w Kościele nie było też takim funkcjonowaniem biernym, tym, które po prostu tylko

0: prowadzące mnie i pokazujące mi różne rzeczy, a tutaj. I nagle zaczepia mnie jakaś pani, która mówi, że właśnie obejrzała po raz kolejny koncert z Rzeszowa, że z mężem sobie oglądają już po czasie i przeżywają, mogą się modlić. To jest koncert, na którym my śpiewamy pieśni, piosenki. Oczywiście staramy się modlić tymi pieśniami, piosenkami i to jest taki szczególny koncert, który jest w Dzień Bożego Ciała, czyli jest jakby tym dziękczynieniem za Eucharystię. I ta pani, która mnie zaczepiła jakoś tak z tymi wnukami, nagle okazuje się, że po pierwsze mnie rozpoznała, po drugie okazało się, że to, co gdzieś tam robimy, jest ważne dla całej masy ludzi, którzy dzięki temu mogą też w takim obiegu kulturowym Kościoła się wzmacniać. Tak? Że to nie, to, wiesz, liturgia to jest rzecz najwspanialsza, najważniejsza, której możemy służyć. Ale są jeszcze inne aktywności Kościoła. Ja kiedyś mówiłem o tym na takim spotkaniu właśnie też liturgistów, że wbrew pozorom to jak piękna będzie nasza liturgia, to zależy też od tego, jaka jest muzyczna kultura w ogóle dla nas ludzi wierzących, tak, która nas otacza. To nie jest obojętne, jakiej muzyki słuchamy nawet na co dzień. Tak? To nie jest obojętne, w jakim otoczeniu plastycznym przebywamy. To nie jest obojętne, jakich filmów oglądamy. Tak? Bo to nie jest jakaś rzeczywistość nas ludzi wierzących, to nie jest rzecz wyabstrahowana z całej rzeczywistości kulturowej, że mamy, nie wiem, liturgię, Eucharystię i potem nie ma nic. Jest cała przestrzeń kultury, której człowiek potrzebuje i fajnie, jeśli tą przestrzeń kultury możemy dać też ludziom wierzącym w postaci właśnie pieśni, nowych piosenek, nowej muzyki także klasycznej, nowych filmów. I że w tej przestrzeni kultury oni mogą także cały czas żyć w przestrzeni wiary, w przestrzeni dobrego przekazu i w przestrzeni pięknej estetyki. To ostatnie, co chciałem podkreślić, estetyki. Dlatego, że kiedyś tworząc pieśni i piosenki, natknąłem się na takie zjawisko, róbmy coś, żeby nawiązać kontakt z ludźmi, tak? Żeby nie może być estetyka, ta estetyka, którą ofiarujemy Panu Bogu, musi być na najwyższym poziomie. Tak? Ta jakość artystyczna, to może być oczywiście piosenka popularna, to może być muzyka jazzowa, to może być muzyka jakaś tam, ale zawsze powinna mieć sobie stempel najwyższej jakości.
1: To nie jest łatwe to, o czym ty mówisz, dlatego że teraz pojawiają mi się takie dwa obrazy, bo jeden obraz to jest właśnie Rzeszów i rzesza ludzi na Placu Sybiraków, którzy mają pewnie różne gusta muzyczne, ale patrząc na ich reakcje, na to, co prezentujecie na scenie, ja tam widzę bardzo dużo zachwytu. Widzę tam, sama oglądając to tylko w telewizorze, odczuwam jakiś taki pokój i powiem ci szczerze, że byłam pewna, że podchodziłam do oglądania tego koncertu z tego roku z takim pytaniem z tyłu głowy, że no ale co jeszcze można pokazać na tym koncercie? To są te same piosenki, powtarzające się. Atmosfera jest też podobna. No i dostałam po prostu tak po głowie, bo od Ducha Świętego w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo miałam takie przeżycia duchowe, siedząc przed telewizorem i słuchając tych pieśni, że wierzę, że Duch Święty też posługiwał się wami wobec tych osób, które nie były tam na miejscu, tylko oglądały to z telewizora. A z drugiej strony widzę taki obrazek osób, które nie wiem właśnie z czego to wynika, z tego braku nauczenia się, co jest piękne, które chodzą na koncerty o wiele mniej wymagające muzycznie i tam są też tłumy i też się świetnie bawią, tak? Tylko że to już jest taka działka nieliturgiczna. Ale my jednak powinniśmy wychowywać się żeby nauczyć się takiej umiejętności odróżniania, co jest piękne, a co jest brzydkie.
0: To znaczy, wiesz co, w ogóle chrześcijanin z samego tego powodu, że jest chrześcijaninem,

0: że uznaje, że wyznaje wiarę w Boga, że uznaje Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, że żyje życiem wiary, z samego tego powodu powinien dążyć do rzeczy pięknych, szlachetnych i wzniosłych. No to jest, wiesz, to jest wpisane w samą naturę człowieka wierzącego. I jeśli on zadowala się...
1: Znowu ta triada. Prawda, tak, dobro, tak, piękno, tak? Że to powinno nas motywować.
0: Tak, wiesz co, no, tutaj można nawet sięgać do Norwida, który przepięknie to ujął w Premeditationie, tak? Że piękno jest tym motorem, który nas w ogóle skłania do jakiegokolwiek działania. I teraz to działanie będzie szlachetne, piękne, wysokie, jeśli będziemy żyli w pięknym, szlachetnym otoczeniu. Oczywiście nie mówię, że to musi być jakaś bardzo wysublimowana czy awangardowa muzyka, czy to w ogóle zupełnie nie o to chodzi. Po prostu jesteśmy wezwani do czegoś takiego jak sublimacji też swojego poczucia piękna, jako ludzie wierzący. To jest bardzo ryzykowna teza. Wielu ludzi się może ze mną nie zgodzi, ale tak jak jesteśmy wezwani do podążania w wierze coraz głębiej, tak? Bo jeśli nasza wiara nie będzie pogłębiana, to w pewnym momencie przyjdzie moment, w którym upadniemy, w którym przestaniemy żyć życiem Kościoła. I to samo się dzieje z takim, wiesz, podejściem do kultury, do tego, co nas otacza w sensie estetycznym. Jeśli nie będziemy sublimowali jako ludzie wierzący swojego poczucia estetyki, to grozi to też naszemu postrzeganiu wiary, wiesz? Tak mi się wydaje. I grozi to też naszemu...
1: W takim razie... Co robić? Co robić? Jaka jest recepta Marcina Pospieszalskiego na to, żebyśmy zaczęli widzieć piękno i chcieli za nim pójść?
0: Wiesz co, nie mam recepty. Mam receptę na pewną postawę. To jest kwestia postawy. Mhm. Czy jestem gotowy, tak jak pogłębiać swoją wiarę, nie wiem, żyć na co dzień z Pismem Świętym, rozważać Pismo Święte, rozważać Słowo Boże, rozważać to, co Kościół mówi do mnie, kształcić się, nie wiem, w ogóle czytać książki, słuchać tego, co mówią do nas fantastyczni kaznodzieje, słuchać tego, co mówi Kościół. To jest jedna rzecz. To samo możemy robić z naszym poczuciem estetyki i z naszym podążaniem za kulturą, za życiem w pewnym otoczeniu estetycznym. No trudno mi jest w tej chwili tak na szybko to zdiagnozować, ale robimy to też trochę w Rzeszowie, tak? Moglibyśmy dać ludziom naprawdę wesołe koncerty, gdzie od początku do końca byłoby klaskanie. Czasami ludziom tego brakuje i to już dostałem w tym roku bardzo mocny sygnał. Nawet ktoś napisał, żebym się zastanowił, że niszczę ten koncert poprzez swoje nudne aranżacje. Tak, to było mocne słowo, które oczywiście to nie jest tak, że my mamy jakąś genialną wizję muzyki i wszyscy mają jej słuchać. To zupełnie nie o to chodzi. Ale chodzi mi o to też, że zobacz, na tym koncercie postawiliśmy po pierwsze, nie ma gwiazd. To znaczy te gwiazdy, jeśli nawet się pojawiają, one w ogóle są takim samym drukiem na plakacie jak wszyscy inni wykonawcy. Nie ma gwiazd, nie ma jakby to powiedzieć, nie staramy się, zrobić rzecz atrakcyjną artystycznie, muzycznie, także w sensie współuczestnictwa, czyli to, tam są utwory, w których można klaskać, można się bawić, można spóźnić i śpiewać, ale nie jest naszym celem za wszelką cenę zapewnienie tym ludziom zabawy. Dlatego, że to w ogóle nie o to chodzi. Mhm. Wiesz, czasem jest takie oczekiwanie, tak, że to teraz zabawcie mnie, ja się mam cieszyć, radować, tylko i wyłącznie, ponieważ no przyszedłem teraz na koncert i macie mnie tutaj czymś zadowolić. I wiesz, od samego początku mamy orkiestrę symfoniczną, mamy znakomitych muzyków, często na bardzo wysokim poziomie też muzyków improwizujących. Mamy chór, który sięga coraz wyżej, który śpiewał już Händla, Bacha, Cezara Franka i tak dalej. Wiesz, W przestrzeni koncertu pojawiły się fragmenty Chopina, pojawiły się jeszcze raz fragmenty Bacha właśnie, kilkukrotnie. Pojawiła się wreszcie wielka poezja polska, Norwid Słowacki i tak dalej, więc wydaje mi się, że to nasze zadanie jest właśnie prowadzenie ludzi, jak największej ilości ludzi, ponieważ ta rzesza ludzi i tak uczestniczy w tym koncercie. Próba pokazania im tej właśnie momentami dosyć wysublimowanej rzeczywistości estetycznej, którą oni pokochają jako swoją. W momencie, kiedy oni ją w ogóle poznają, dlatego że większość z nas też, czy większość tych ludzi, którzy na jakimś takim bardzo podstawowym poziomie estetycznym przebywają, nigdy w życiu nikt im nie pokazał niczego piękniejszego. I oni nawet o tym nie wiedzą. Jeśli im się pokaże, to może jest taki moment, w którym ta muzyka ich zachwyci i pójdą gdzieś dalej. I ich życie estetyczne jako ludzi wierzących także się wzbogaci.
1: Ale masz świadomość, że raz w roku w Rzeszowie wykonujecie misję, którą powinna wykonywać telewizja publiczna i w ogóle media publiczne. To jest ich rola pokazywać tę sztukę wyższą tym, którzy być może o niej nigdy nie usłyszeli. I ja się zastanawiam, czy takie jednorazowe spotkanie z taką muzyką, którą prezentujecie w Rzeszowie, czy to wystarczy?
0: Nie, nie wystarczy. Oczywiście to jest kwestia też podejścia samych... Wiesz co, jest na przykład coś takiego. Mamy kilka tysięcy parafii w Polsce, tak? Jeśli te kilka tysięcy parafii, w jakimś przynajmniej procencie tych parafii są ludzie, którzy działają na niwie kultury, działają na niwie sztuki, starają się jakby też o piękno liturgii przede wszystkim. To jest taka rzecz najważniejsza. Druga rzecz, starają się właśnie też o sublimację tego, czy jakby pokazują też możliwość sublimacji tego otoczenia estetycznego dla wiary, no to już byłoby bardzo dużo, tak? To już jest coś bardzo, bardzo wielkiego. No i tutaj taki kamyczek do ogródka, wiesz, no, tak zwana opcja prawicowa miała przez 8 lat media. I jak myślisz, ile razy pokazano koncert Jednego Serca, Jednego Ducha w tych mediach? Koncert, na który przychodziło wtedy przed pandemią 50 tysięcy ludzi, czyli mniej więcej, wiesz, ja grałem raz z Michałem Urbaniakiem na Woodstocku Julka Owsiaka i słuchaj, to jest tam po prostu, tam nie było wiele więcej ludzi niż w momencie, kiedy w tych największych momentach, największych koncertów Jednego Serca, Jednego Ducha. I zobacz, z jednej strony mamy gigantyczną narrację nawet tych mediów nieprzychylnych, gdzie ten... jakby spęd woodstockowy jest pokazywany, omawiany, to jest zjawisko społeczne i tak dalej. A z drugiej strony przyjeżdża 50 tysięcy ludzi na koncert Jednego Serca, Jednego Ducha. Ludzie z całego świata oglądają, bo mamy wejścia, wiesz, z Arabii Saudyjskiej, z Izraela, z Iraku, i to nie jednostkowe, tylko jakieś wielkie. Ludzie z Brazylii, wiesz, w wielkiej masie oglądają. I nagle takie zjawisko, które wykracza nawet poza region Rzeszowa, jest w ogóle przez 8 lat rządów prawicowej telewizji pomijane. No to taka ciekawostka, wiesz, że nikt nawet nie wysłał kamery reportażowej na ten koncert. Robi to TVP Rzeszów rzeczywiście, no ale to jest lokalna, oni to jest, wiedzą, jakie to zjawisko, są twarzą, że tak powiem, blisko tego. I to jest oczywiste. Natomiast w telewizji publicznej, mając taki materiał też, który jest atrakcyjny wizualnie. Można go było skrócić, można było, bo oczywiście mamy tam koncert spontaniczny, czasami gadamy coś, czasami coś się nie udaje, bo to jest koncert, który ma ten element, tą dozę spontaniczności, improwizacji włożyłem w siebie, ale po prostu jest to koncert realizowany na bardzo przyzwoitym poziomie dźwiękowym, obrazkowym i tak dalej. I no... Przez 8 lat nie, no, ani razu nawet nie było nawet reportażu z tego koncertu.
1: No to się komentuje samo.
0: Komentuje.
1: Na pewno teraz, tak, na pewno teraz też się nikt nie pojawił. Tym bardziej teraz się nikt nie pojawił.
0: Tak, no to teraz już nie ma oczywiście co. co mówić. Aczkolwiek wiesz co, było coś takiego, że ja elementy tego koncertu włożyłem w koncerty, które były transmitowane w telewizji. Na przykład 300-lecie koronacji Matki Bożej na Jasnej Górze, wielki koncert i tam z jednego serca, jednego ducha to były całe, jakby całe fragmenty, aranżacje. Mało tego, połowa chóru to był chór z jednego serca, jednego ducha. Tak? Więc te rzeczy pojawiły się też jakoś w przestrzeni publicznej, no, dzięki tym i te rzeczy, które wypracował koncert. Ale sam koncert no, nie był zauważony w mediach ogólnopolskich. No i wiesz co, i tak chyba ma być. Tak chyba ma być, dlatego że ta praca idzie swoją drogą, ta praca estetyczna idzie swoją drogą i dobrze, że jest i dobrze też, że nikt przy tym koncercie nie gmera z zewnątrz, wiesz? Dlatego, że my się oczywiście mówimy tylko o tym koncercie, a to ja widzę zjawisko szersze, że Pan Bóg jakby sam sobie przygotuje też piękną nową muzykę. My asystowaliśmy przy jakimś etapie właśnie tych, kiedy było mnóstwo zespołów, które zaczęły tworzyć fantastyczne piosenki na chwałę Bożą. Oczywiście różnej jakości to było, ale był taki niesamowity pęd, taka radość tworzenia. I to był czas piękny, ale ja myślę, że ten czas może jeszcze nadejść. I niekoniecznie za naszego tutaj, za naszej tej obecności. A może przyjdzie czas, że w ogóle wyznawanie wiary będzie czymś, no powoli już jest, tak? Że wyznawanie wiary jest czymś niszowym i czymś elitarnym. I być może tak będzie. I być może wtedy ta... w ogóle będziemy, nie wiem, w jakichś kameralnych wspólnotach, gdzie nie będzie możliwości, nie wiem, grania wielkiego, wielkich orkiestr, wielkich tego, tylko w kameralnych wspólnotach będziemy budowali od nowa wszystko i tą przestrzeń kultury na chwałę na Bożą chwałę.
1: Wrócimy do małych kościółków, w których w jakichś małych wspólnotach będziemy sobie tworzyć swoje nowe pieśni, do których ty też przecież nawiązujesz, bo jedna z twoich działek to jest ta działka taka ludowa i odkrywanie starych, pięknych pieśni i muzyków, którzy też powoli umierają, więc zachowanie tej wartości i tego bogactwa to jest też takie twoje pole, na którym odnalazłeś się razem z Lidką, prawda?
0: Tak. Wiesz, w pewnym momencie zobaczyłem też, że nawet ukułem taką, nie wiem, chciałem nawet na ten temat w ogóle mówić ludziom, że jest coś takiego, jak ta polska nuta w śpiewie na Bożą chwałę i który powinien być, której możemy poszukać. Wiesz, w dobie globalizacji, gdzie wszystkie nowe pieśni i piosenki były od takiej sztancy hillsongowo jakiejś i po prostu wszyscy młodzi ludzie, czy wszystkie wspólnoty nawet, wszyscy ludzie, którzy tam coś tam tworzyli, zaczęli tworzyć coś, co jest jedno podobne do drugiego. I wtedy tak zobaczyłem, że antidotum na to jest sięgnięcie do polskiej tradycji muzycznej. Do tradycji muzycznej terenu, z których pochodzimy, do tradycji muzycznej tych wspólnot też etnicznych, które tworzyły coś, co nazywało się kiedyś Rzeczpospolitą wielu narodów. I to jest niesamowita siła. To jest niesamowita siła i sam tego doświadczyłem, próbując tworzyć i próbując opracowywać stare pieśni. Gdzie jest taki niesłychany potencjał, taki potencjał także głębi wiary, głębi teologii i cudownej estetyki, że na całe lata można z tego czerpać głęboką inspirację.
1: Ty powiedziałeś w jednym z wywiadów, że słyszysz w tej muzyce ludowej Coltrane'a, o którym pojęcia przecież nie mieli ci muzycy, którzy tę muzykę tworzyli, a więc to jest gdzieś ten łącznik, ta wrażliwość, którą mają ci słynni muzycy i ci ludowi muzycy, to jest coś, co prawdopodobnie jest w każdym z nas.
0: Wiesz co, tak, to jest jeszcze kilka elementów, bo była też muzyka Muzyka ludowa też się dzieli na takie dwa jakby główne nurty. Jeden to był ten nurt sakrum, śpiewu kościelnego, niesamowity, którym na żywo jeszcze doświadczyliśmy, jak się wprowadziliśmy do Skowronowa, to panie przychodziły śpiewać przy kapliczce. Teraz niestety większość ich zmarła, więc te nieliczne panie już nie przychodzą, ale wtedy, kiedy przychodziły co wieczór w maju, co wieczór w czerwcu i co wieczór w październiku. I warianty pieśni, które śpiewały, były dla mnie zupełnie niesamowite. Zupełnie mi nieznane. I to jest pierwsza taka rzecz, że bogactwo, niesłychane bogactwo pieśni kościelnej, pieśni nabożnej, która przetrwała całe wieki, ich wariantowość, ich nawiązanie do nawet do lokalnych jakichś zjawisk estetycznych, to jest coś niesamowitego. A z drugiej strony też jest cała muzyka profanum, czyli muzyka taneczna polska, w której elementy też przeszły do śpiewów nabożnych. Bo nie wiem, czy przecież kojarzysz, że większość kolęd to są rytmy polonezów, mazurów, mazurków, pieśni wielkanocne nawet, tak? To są też z reguły rytmy polonezów. I więc to jest niesłychana inspiracja, która gdybyśmy po nią sięgnęli, to mielibyśmy naprawdę jakiś taki... I tym bardziej to jest taka muzyka, którą mamy pod skórą. Nie musimy jej szukać. Nie musimy gdzieś daleko patrzeć, nie musimy się wzorować tylko na komercyjnej muzyce anglosaskiej, ale stworzyć coś, co będzie miało elementy tego, co nam płynie w żyłach.
1: Jeszcze trwa czerwiec, jeszcze mamy okazję odnaleźć kapliczki przydrożne i spróbować posłuchać, jak śpiewają nasze panie sąsiadki starszego pokolenia i odnaleźć tam może coś ciekawego, co nas zainspiruje. A Marcin, powiedz mi, jakiej piosenki podczas liturgii nie jesteś w stanie zaakceptować?
0: Nie jestem w stanie. Wiesz co? Niestety w większości piosenek nie jestem w stanie zaakceptować.
1: Grubo, jakby powiedziały moje dzieci.
0: Nie jestem w stanie zaakceptować w ciągu liturgii. Wiesz co? Powiem ci to tak w skrócie. No, to u nas w parafii grywa scholka. To już niestety zdradziłem, gdzie to, więc żeby nie było im przykro, to powiem ogólnie. To wolę chodzić na msze święte, gdzie na przykład tutaj z kolei do naszej kaplicy przyjeżdża organista z sąsiedniej parafii, znakomity, do kaplicy w Piasku, i to wolimy, zamiast przyjść na liturgię, gdzie gra scholka z gitarą, wolimy przyjść na liturgię, gdzie cudownie, wspaniale gra organista, który też przepięknie pieśni dobiera. I wiele z nich, to także nowe wspaniałe pieśni. Nie wiem, czy wiesz, że ja zatrzymałem się na wydaniu śpiewnika księdza Siedleckiego sprzed 30 lat, 40, a teraz okazuje się, na przykład jest taki śpiewnik w Opolu wydawany, Droga do nieba, i tam są cudowne rzeczy napisane w ciągu ostatnich 30 lat, których ja w ogóle nie znałem. I ten organista grywa te rzeczy. Ja mówię, Boże, co za wspaniałe pieśni. No głównie to są oczywiście autorzy, których znamy już, słynny ksiądz Ziemiański, którego cudowne pieśni śpiewamy w kościele, które wszyscy znają, ale okazało się, że on cały czas pisał nowe pieśni, nowe rzeczy, i one weszły, teraz powoli wchodzą znowu do liturgii, są cudowne, wspaniałe. I różne inne też rzeczy, bardzo dobrze napisane w duchu liturgii, i te rzeczy cały czas powstają, i właśnie dzięki temu też zostały wydane w takim śpiewniku, który podjął się trudu weryfikacji estetycznej tych i przydatności liturgicznej tych rzeczy, no nadal możemy wzbogacać nasz śpiew liturgiczny o rzeczy nowe, ale które są pełne ducha i pełne, jakby to powiedzieć, kompatybilności z wielkością Eucharystii. Wielkością tego, co przeżywamy na Eucharystii. Oczywiście wszystko, cokolwiek nie zrobimy, nie jest nawet nie jest jak kropla wobec oceanu, ale okazuje się, że ta kropla może być piękniejsza i może być bardziej godna tego, żeby posługiwać chwale Bożej lub mniej. Więc staram się, żeby chodzić przynajmniej tam, gdzie te krople są bardziej dążą w górę niż w dół.
1: Tak, zapytałam cię o to, ponieważ zdarza mi się obejrzeć jeden czy drugi filmik z jakichś no naprawdę ważnych uroczystości, na przykład ślub i słyszymy tam Leonarda Coena. No to już jest taka profanacja, której się aż nie da skomentować, ale ten...
0: To znaczy, wiesz, to jest, też zależy od samych przepisów też liturgicznych, które te rzeczy powinny regulować.
1: Dokładnie, dokładnie. I dobrze, że one się pojawiają, bo wydaje mi się, że pojawiły się właśnie z tego powodu, że zaczęły się pojawiać w czasie liturgii takie kwiatki, które z liturgią nie mają nic wspólnego. Także dobrze, dobrze, że są księża, którzy trzymają rękę na pulsie i śledzą to, co się dzieje w kościele i próbują jednak nas, owieczki, prowadzić w dobrym kierunku.
0: Tak, wiesz, to jest generalnie pewna, to jest generalnie pewna postawa, ale też pewna wrażliwość estetyczna i umiejętność. Tutaj umiejętności też grają rolę, bo ja słyszałem całkiem fajne pieśni zagrane fatalnie. I te pieśni, które czasami uważałem za jakby no, słabe, w pięknym nowym świetle ujrzałem, kiedy zostały w prawidłowy sposób zaaranżowane, zagrane, zaśpiewane. I jest też taka sprawa, że no to jest kwestia też, wiesz, to było zawsze taki rodzaj pewnej dezynwoltury w towarzyszeniu Eucharystii takiej muzycznej. On się oczywiście nasilił ostatnio z tego powodu, że no właśnie, też z tego powodu zobacz, że ludzie wierzący nie przebywają w świecie estetyki tej wysokiej, no i to niekoniecznie wysokiej w sensie kultury wysokiej, bo to może być, mówię, popularna piosenka, prosta, ale takie będziemy mieli liturgię, jaka estetyka wierzących, ludzi wierzących.
1: Myślę, że nawet takie będziemy mieli pokolenia, z jaką muzyką będą miały kontakt od początku. Ja nie mogę wyjść z podziwu, kiedy przypomnę sobie, kiedyś przeczytałam taką informację o japońskich przedszkolach, w których dzieciom, takim trzylatkom, puszcza się Chopina. I ja dlatego nie mogę się dziwić, że potem w czasie konkursów chopinowskich mamy taki wysyp Azjatów, którzy mają już tę muzykę gdzieś we krwi i ona im dzwoni, ona im gra i oni po prostu są nauczeni, że to jest piękne. Także dużo wskazuje na to i Japończycy pokazują, że słuchanie muzyki klasycznej otwiera na piękno. Jak ty to skomentujesz?
0: No to jest oczywista, jakby oczywista zależność pomiędzy estetyką, którą prezentujemy dzieciom i przykładem, który idzie od starszych do samych dzieci, jeśli chodzi o po prostu o estetykę muzyki, o estetykę sztuki w ogóle, a tym, co dzieci później jakby w swoim życiu dalszym eksploatują, co dla nich jest później ważne. Większość ludzi na przykład mówi, że nie lubi takiej czy innej muzyki tylko dlatego, że tej muzyki nigdy w życiu nie poznało, nie doświadczyło, nie dotknęło. To jest jedyna chyba możliwość kształtowania w młodych ludziach wrażliwości. Jeśli dostaną, na przykład tak jak w polskich przedszkolach, często puszcza się muzykę, która jest, jakby to powiedzieć, dewastuje wrażliwość estetyczną dzieci, no to trudno później oczekiwać, że te dzieci będą otwarte na muzykę, która niesie ze sobą piękno i jakieś wyższe wartości. Że to jest specjalna odpowiedzialność właśnie ludzi wierzących. Estetyka dnia codziennego i wybory estetyczne dnia codziennego są także wyborami etycznymi. Dlatego, że jeśli zamiast dobrego, pięknego filmu wybierzemy zły, brzydki o złych, jakby niosący złe przesłanie, to on na nas oddziaływuje. To samo jest z muzyką. Jeśli zamiast muzyki, która w nas po prostu uruchamia najlepsze pokłady emocji i estetyki, karmimy się muzyką, która działa na bardzo prymitywnej wrażliwości.
1: Instynktów.
0: Nie mówię tu o świadomej prostocie, tak? Tylko mówię o tej, o tym, co spłaszcza tą naszą wrażliwość. No i jeśli dzieci dostają tego typu muzykę, co niestety nawet są zespoły dziecięce, to chciałem do tego nawiązać, że są zespoły dziecięce, które mają łatkę chrześcijański, natomiast ich piosenki są w estetyce disco polo, czy bardziej, bardzo bliskie disco polo, no i to już jest dewastacja jakby dziecięcej wrażliwości. I jeśli na przykład są przeglądy, nie wiem, zespołów religijnych, dziecięcych, i jeśli dopuszcza się na przykład granie z playbacku i to w dodatku z podkładami bardzo właśnie takimi nawiązującymi do najgorszej estetyki, no to będziemy zbierali tego owoce za chwilę.
1: Byłeś jurorem na takim festiwalu kiedyś?
0: Wiesz co, bywałem jurorem na różnych przeglądach, ale kiedyś nie było to jeszcze takie nagminne. Poza tym sam występ z playbackiem nie musi być niczym złym, natomiast to też rodzi taką pokusę, ten mechanizm muzyki, wiesz, ta dostępność muzyki automatycznej rodzi w nas pokusę właśnie takiego ułatwionego sięgania po rzeczy ułatwione. Kiedy wybieramy w tej chwili na przykład żywność, idziemy do supermarketu i na półce mamy dobrą ekologiczną żywność i obok mamy coś, co zostało wytworzone w fabryce pełną jakichś plastikowych substancji, no to wybór jest oczywisty. Dla zdrowia wybiorę to. A w muzyce dokonujemy niestety często innych wyborów. No i to jest po prostu, to jest niedobre. I dobrze byśmy mieli tą świadomość, szczególnie w tej muzyce, którą serwujemy dzieciom. Wrażliwość dziecka jest tak niesamowita i tak otwarta, że to, co damy mu na początku jego estetycznego kształtowania się, to będzie owocowało w przyszłości. Mhm. Więc jeśli zaserwujemy mu Chopina, to będzie wrażliwy na tego rodzaju muzykę. Jeśli zaserwujemy mu rąbankę, to będzie wrażliwy na to, jakoś będzie odpowiadało pewnie jego gustom estetycznym w przyszłości. Muzyka, którą sami śpiewamy, którą sami siebie też emitujemy, pieśni czy piosenki, które śpiewamy dzieciom, to wszystko buduje jego świat estetyczny i ma bardzo, bardzo wielkie znaczenie dla jego przyszłości.
1: Mm-hmm. Ty masz troje wnuków, wnucząt. Tak. Jaką muzykę im proponujesz, kiedy przychodzą do was?
0: Wiesz co, taką, jaką sami słuchamy. Czyli nawet jest to muzyka klasyczna, jest to muzyka, są to piosenki, które sami śpiewamy. Heniu uwielbia grać na bębnach, więc tam, gdzie są bębny, gdzie jest perkusja, to jest coś dla niego bardzo, bardzo fajnego. Ale też zafascynowany był, kiedy puszczałem mu Daphnis i Chloe w wykonaniu londyńskiej orkiestry pod wybitnymi dyrygentami. Daphnis i Chloe Ravela, to był zafascynowany, obserwując tą, słuchając tej muzyki. I dzieci mają naprawdę taką wrażliwość, że im jest... Nie robi wielkiej różnicy, czy to jest jakaś wielka, klasyczna muzyka, czy to jest po prostu prosta piosenka. Jeśli to działa na ich wrażliwość, działa na ich estetykę, działa na ich emocje, to jest wystarczające i są tym zafascynowani.
1: Opowiadasz tutaj o tym, że wiele zespołów, które dziś prezentują muzykę dla dzieci, to nie są dobre zespoły. Ja pamiętam Arkę Noego, ona istnieje do dzisiaj i wiem, że Mikołaj też znalazł się w składzie Arki Noego i wydaje mi się, że tam proponowano coś, co niosło ze sobą duży ładunek, taki wartościowy ładunek.
0: To znaczy, wiesz co, nie chciałbym tego oczywiście jako jakiś wzór stawiać, bo tutaj mogą być różne głosy. Natomiast była na początku Arki Noego była przede wszystkim dbałość o to, żeby to były instrumenty akustyczne. Nie stosowaliśmy instrumentów elektronicznych w tym sensie takim automatycznie generującym, nie wiem, rytm czy coś takiego. Wszystko było grane na żywo. Były instrumenty etniczne, wiesz, był ten element muzyki etnicznej, która jest gdzieś blisko też naszych polskich korzeni, tam grał Joszko Broda, grał w pierwszych utworach Arki Noego na instrumentach ze swojego regionu, a także na różnych piszczakach, fujarkach, na dudach. I wydaje mi się, że ten pewien wysiłek powodował, że ta muzyka, pomimo swojej prostoty, miała w sobie też taki element kształtowania estetyki. To każdy sobie to może sam ocenić, może będą różne głosy, ale no w tej chwili Może nie jest dużo takich zespołów, bo to też przesada, że to są jakieś, ale bardzo mnie razi, jeśli rytm zbliżony do po prostu do disco polo serwuje się najmłodszym po prostu z, nawet z jakimś pozytywnym przekazem. No bo to ten pozytywny przekaz kłóci się z przekazem estetycznym. To, te dwie rzeczy powinny iść zawsze jakoś razem.
1: No ale właśnie co to znaczy, że ludzie wykształceni nie potrafią, czy nie chcą się wziąć za tworzenie takich, takich piosenek, takich utworów dla dzieci?
0: To nigdy nie jest system nakazowo-rozdzielczy. Bardziej jest, chodzi też o to, co rodzice wybierają dla swoich dzieci. Dlatego, że w tej chwili mamy, może mieć wszystko. Tak jak możemy karmić się, że tak powiem, niesamowitymi dziełami sztuki, czy modlić się przy ikonach, a możemy też posługiwać się w codziennej modlitwie jakąś okropnymi obrazkami stworzonymi przez AI, przesłodzonymi i takimi na granicy w ogóle potwornego kiczu. To tylko od nas zależy, co my wybieramy. Tak? Czy mamy w ogóle taką potrzebę, bo może komuś wystarcza coś bardzo, bardzo kiepskiego artystycznie. Przepraszam, tak mówię, bo to takie jakieś, brzmi to jak jakieś takie sądzenie, czy kategoryczne stwierdzenie, ale ja uważam, że jakość estetyczna z jakością duchową to są rzeczy, które są dosyć wspólne i powinny jakby wspólnie wędrować. Kiedy rozwijamy się, nie wiem, medytujemy, czytamy Pismo Święte, poświęcamy ten czas na rozmowę z Panem Bogiem, to z drugiej strony nie możemy zostawić kwestii estetycznych. Nie tyle, że je trzeba rozwijać, ale trzeba dążyć do tego, żeby te dwie rzeczy miały jakby podobny poziom. Tak? Nie możemy być na etapie duchowym, nie wiem, po prostu 50 lat wytrwałej modlitwy i pogłębiania wiary, a na etapie estetyki być na etapie, nie wiem, łupania stopą na raz na przykład. Nie? Tutaj łącznie. Ja upraszczam, może by mi się udało to jakoś lepiej powiedzieć. Na razie nie znaleźli lepszych słów, lepszego wyrażenia.
1: No bo tutaj wspominasz też o takim, o tej rzeczywistości dźwięków, które potrafi wygenerować jakaś ich sztuczna inteligencja. Czy uważasz, że to jest takie narzędzie, które muzykom może dzisiaj w czymś pomóc, czy to jest jednak zagrożenie?
0: Ja mam bardzo definitywny, można powiedzieć, definitywny stosunek do, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale bardzo ostry stosunek do, tak, stanowczy stosunek do tego, co do używania w ogóle sztucznej inteligencji do tworzenia. Sam akt tworzenia zakłada osobę twórcy. Jeśli nie ma takiej osoby i tym czymś jest algorytm, to ja bardzo obawiałbym się tego wytworu, który dostaję. Dlatego, że ja nie wiem, co za tym algorytmem stoi. Kto ten algorytm zaprogramował lub czy ten sam algorytm z siebie, tak jak były już doświadczenia, kiedy AI zaczynała, nie wiem, robić różne dziwne rzeczy, wymykała się spod kontroli ludzi, którzy ją operowali, to ja nie wiem, co ja dostanę, tak, na końcu. Czy ten piękny obrazek nie będzie, który rzekomo wygenerowany przez AI ma być piękny, wspaniały, czy w nim nie jest coś, co po prostu, co na mnie działa destrukcyjne. A poza tym twórca to jest człowiek. I jeśli tworzymy, my zostaliśmy w ogóle stworzeni jako twórcy przez Boga. To wielokrotnie tam był taki piękny list Jana Pawła II do twórców, gdzie to było podkreślone, że my bierzemy udział w twórczym akcie Boga. Jeśli my ten akt cedujemy na algorytm, to jest porażka. Nasza porażka jako ludzi, jako twórców. I ja, jeśli ktoś przysyła mi na przykład piosenkę i mówi, o zobacz jak fajnie AI, coś takiego, w ogóle nawet tego nie włącza. Ja nie chcę być zainfekowany czymś, co nie jest aktem ludzkiej twórczości.
1: Tak, taka bezbłędna muzyka, prawda?
0: To znaczy, tak, to jest tak jak nie wiem, wydrukowane jakieś czasopismo wydrukowało całe pismo z tych modowych wielkich z modelkami stworzonymi przez AI. No to jest upadek. Jeśli my chcemy w ogóle coś takiego oglądać i chcemy coś takiego w ogóle przyjmować do siebie, to znaczy, że dajemy się, nie wiem, to jest tak, jakbyśmy jedli sztuczną żywność tylko. Rozumiesz? Jakbyś, tak. Jak zamiast tego, co wyrośnie na polu, jedli coś stworzone, tak jak, niby tak jak to, nigdy to nie będzie to samo, tak? Nigdy, nie wiem, pomidor stworzony syntetycznie w fabryce nie będzie, chociaż on będzie tak samo wyglądał, tak samo pachniał, tak samo, może nawet lepiej pachniał, tak? Lepiej smakował, to uważam, że myślę, że dla naszego zdrowia to będzie katastrofa. I uważam, że ze sztuczną inteligencją jest podobnie. Posługiwanie się wytworami sztucznej inteligencji, tworzenie wokół siebie świata estetyki ze sztucznej inteligencji będzie największą porażką ludzkości, tak uważam. I tak jak kiedyś plastik i sztuczne tworzywa spowodowały katastrofę estetyczną, bo przecież jeśli w domu wkładamy kwiatki do wazonu, włożysz kwiatki z plastiku, to jak mogę słuchać piosenki z plastiku, wiesz, no, czy chcę tego? Uważam, że korzystanie i nawet płacenie czy posługiwanie się wytworami sztucznej inteligencji w sztuce, tam gdzie jest element twórczości, nie w technice, w sztuce, tam gdzie sama nazwa zakłada istnienie twórcy, jest aktem zdrady wobec tego aktu, jakim jest tworzenie w ogóle.
1: O, drodzy Państwo, padły bardzo mocne słowa. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za takie podsumowanie i za ten mocny akcent na koniec. Dzisiaj naszym gościem był Marcin Pospieszalski, twórca, który sam tworzy swoją muzykę. I tego życzymy Wam wszystkim, którzy tworzycie w jakiejkolwiek dziedzinie. Nawet gotując obiad można to zrobić na chwałę Pana Boga. I tego nam wszystkim życzę. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Ostatni dzień świętej Aleksandry z Galacji i jej towarzyszek. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Z Ewangelii według świętego Jana. Ankyra, rok 303. Miasto budzi się jeszcze przed świtem. Najpierw bębny, potem churalny krzyk i tłum. Z każdej ulicy ludzie płyną falą ku forum. Dziś jest dzień wielkiej procesji ku czci bogiń. Z bramy świątyni wychodzą kapłani. Niewolnicy niosą posągi. Pochodnie płoną w porannym świetle. Ale to nie jest pochód, to trans. Bębny zagłuszają myśl. Ludzie tańczą, kobiety z rozpuszczonymi włosami, mężczyźni za nimi. Ktoś pada na ziemię, tłum tańczy dalej. Miasto krzyczy imiona bogiń, Artemida, Atena. Zwierzęta prowadzone na ofiarę ryczą z przerażenia. Krew miesza się z winem wylanym na bruk. Ktoś śmieje się bez powodu, ktoś płacze bez powodu. Tak wygląda wolność bogów. W tym samym czasie, niedaleko Agory, w małym pokoju modli się 7 kobiet. Są już wiekowe. Dłonie mają spracowane, poorane zmarszczkami. Od wielu lat żyją razem. Nie mają mężów ani dzieci. Najstarsza nazywa się Aleksandra. Dawno temu złożyły śluby czystości. Ich dni wypełnia post, modlitwa i troska o ubogich. Na ulicach miasta szaleją bębny. W ich domu słychać psalm. Dwa światy, to samo miasto, ta sama godzina. Walenie do drzwi. Na forum faluje tłum. Gubernator czeka. Teoktenus. Jego zadaniem jest dopilnować, aby nikt nie uchylił się od obowiązku wobec bogów. Do namiestnika przyprowadzają 7 kobiet. Aleksandra pochyla głowę w geście pozdrowienia. Na kamiennym ołtarzu płonie ogień. Obok stoją kosze z kadzidłem i winem. Strażnik wskazuje ołtarz. Tłum milknie. Aleksandra nie podchodzi. Patrzy na płomień. Potem na posągi bogiń. Na swoje siostry. Mówi tylko jedno zdanie, głośno i wyraźnie. Echo niesie się po forum. Nie oddam czci demonom. Należę do Chrystusa. Najpierw śmiech. Potem gwizdy. W końcu gniew. Ktoś popycha jedną z kobiet. Ktoś uderza kijem. Ktoś pluje. Tłum, który przed chwilą tańczył, teraz bije. Namiestnik patrzy. Bębny odmierzają uderzenia. Kobiety padają na ziemię. Jedna już nie wstanie o własnych siłach. Inna zasłania twarz ręką, z której płynie krew. Żadna nie prosi o litość. Namiestnik wydaje wyrok. Te, które nie chcą pomyślności Ankyry, pochłonie woda. Wyprowadzić za miasto. Na bagna.
Procesja w centrum Ankary wciąż idzie naprzód. Miasto świętuje. Straże wyprowadzają 6 kobiet przez boczną bramę. Zostawiają za sobą krwawy ślad. Droga kończy się tam, gdzie zaczynają się mokradła. Ziemia pod nogami mięknie. Trzciny szumią na wietrze. Woda stoi między kępami trawy, ciemna, nieruchoma. Strażnicy popychają kobiety w stronę błota. Jedna się przewraca, nie wstaje. Błoto sięga kostek, potem kolan. Bagno pochłania je powoli. Aleksandra patrzy w szare niebo. Ręce ma zakrwawione. Splata je do modlitwy. Nie ma w tym krzyku, nie ma skargi, tylko imię. Wypowiadane powoli, raz po raz. Jakby mówiła do kogoś bardzo bliskiego. Jakby ten po drugiej stronie już czekał. Woda zamyka się nad Aleksandrą. Bagno znów jest ciche, nieruchome. Jakby nic się nie wydarzyło. W Ankarze płonie ogień ofiarny. Tłum tańczy, krzyczy, gubi się w sobie. Bogowie otrzymali swoje ofiary. Miasto, które chciało ocalić życie we krwi, w winie i szaleństwie, powoli je traci. 7 kobiet, które oddały życie na bagnach za murami Ankary, właśnie je otrzymało.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Boże Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. Daj nam, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić. Chryste, bądź uwielbiony w tym wszystkim, co dla nas robisz. Daj nam, Panie, swą łaskę, byśmy potrafili widzieć jasno to, co jest najistotniejsze. Duch Święty, namaszczaj nasze serca, byśmy potrafili radować się, stając przed Tobą, Boże, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Manikowski. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Jak w trzech zdaniach streścić poprzednie nasze spotkanie, naszą rozmowę? Zwykła katolicka rodzina, medytacja transcendentalna, nawrócenie?
2: Tak, tak. Początek nawrócenia. Doszliśmy do pierwszych tygodni.
1: Działy się rzeczy też spektakularne.
2: Dla mnie bardzo spektakularne i doświadczałem to, czego niczego wcześniej nie doświadczałem. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że można coś takiego czuć i tak myśleć. No to całe zwrócenie się do Pana Boga całym sobą. Naprawdę też zauważyłem to dopiero później, bo tak jak mówiłem poprzednio, był we mnie ten strach, że ja muszę coś ze swoim życiem zrobić natychmiast i jeśli tego nie zrobię, to będzie jakoś coś bardzo złego stanie się w moim życiu. No i właśnie zacząłem. Była to wielka łaska. Z dnia na dzień zacząłem chodzić codziennie, uczestniczyć we mszy świętej, przystępować do komunii,
1: odmawiać różaniec. Bo usłyszałeś, że ktoś powiedział, że taka forma pobożności ratuje duszę osoby, która miała do czynienia z demonem.
2: Znaczy tak, dokładnie. Usłyszałem, że ktoś przez codzienne właśnie takie przez aż tak, bo mi się to wydawało aż taką pobożność codziennie przez rok, że uwolniła się ta osoba od działania złego ducha.
1: Bez egzorcyzmu, bez różnych takich
2: tak,
1: innych.
2: Tak, tak, tak. No i faktycznie pomimo tego, że ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że duchowo byłem no, na dnie, tak naprawdę.
1: Cały czas wydawało ci, że wszystko jest właściwie tak samo, prawda? Że no, trochę gorzej jest, no bo właściwie przestał odrzucić Kościół właściwie de facto.
2: Znaczy tak, de facto, tak, bo no, nie odrzuciłem go tak świadomie, ale no, to był ten rok, kiedy już właśnie u spowiedzi wielkanocnej nie byłem, czyli już to minimum zostało zaniedbane. I też wspominałem o tym, o to było takie bardzo zastanawiające, bardzo wyraźne dla mnie, jak w pewnym momencie podczas podawania mi Komunii Świętej zauważyłem pewne przerażenie w oczach księdza. I nie wiem, co to było, ale bardzo mnie to zastanawiało. Co on zobaczył? Coś obok mnie. Coś
1: we mnie. Kojarzyłeś to ze swoim tym doświadczeniem wcześniejszym odrzucenia właściwie chrztu, no bo byłeś inicjowany w religię, mimo że to było przedstawione jako technika, medytacja transcendentalna.
2: Ja jeszcze wtedy bardzo mało wiedziałem o medytacji transcendentalnej, o New Age'u i miałem bardzo małą świadomość na ten temat. Oczywiście no, w momencie, kiedy byłem u tej spowiedzi, zacząłem codziennie być w kościele, to zacząłem jakby, ta walka zaczęła się i jakby faktycznie to się stało tak z dnia na dzień, że to taka łaska była mi dana, zwrócenia się całkowicie ku Panu Bogu. Pamiętam też, że

0: nie masz świadomości tego, co się tak naprawdę z tobą dzieje, ale cały czas twoje serce zwraca się ku Bogu dzięki różnym okolicznościom zewnętrznym, które, jak rozumiem, dzisiaj opisujesz opatrznościowo. Jako działanie opatrznościowe.
1: Tak, tak. To znaczy ja już wiedziałem wtedy, że to jest łaska, że wszystko się zmieniło, że no, byłem gdzieś w jakimś bardzo odległym duchowo miejscu i że mam tą łaskę modlenia się. Bardzo dużo się modliłem właśnie tak prosząc Pana Boga o nawrócenie całkowite, o uwolnienie, o oczyszczenie, o umiejętność, o łaskę dobrej modlitwy. I też zauważałem, że taki Pan Bóg dawał mi poznać, że wysłuchuje tych próśb.
0: W jaki sposób dawał poznać?
1: Bo modliłem się za coś tam i nagle dzwoni, czy tam po kilku dniach dzwoni ktoś i mówi, że stało się coś takiego, a takiego, a ja się za tą osobę modliłem. Też Pan Bóg dał mi poznać, że wspólnota, do której trafiłem, bo trafiłem też w przeciągu kilku tygodni do wspólnoty u Dominikanów, że jest to dobre miejsce, że jest to miejsce dla mnie. No, pamiętam też takie odczucie w sercu, takie przekonanie podczas jednego ze spotkań, że to jest dobre miejsce, że tu są dobrzy ludzie.
0: Takie, ja, to takie uczucia, takie intuicje ludzie mają.
1: Znaczy, nie miewałem takiej intuicji wcześniej. Pamiętam też, mieliśmy, to mogło być ileś miesięcy już później, rekolekcję Reo. Ja byłem podczas jednego z tych dni chory, taki, że nie poszedłem nawet do pracy. Pracowałem wtedy bardzo intensywnie. I mogłem nie iść akurat na to spotkanie, ale bardzo chciałem. I sobie pomyślałem, a pójdę. I pamiętam, jak staję w drzwiach kościoła i czuję, też słyszę słowa w sercu, dobrze, że jesteś. I to wszystko, wiele było takich znaków. Pamiętam też na samym początku, przypomniałem sobie nagle jakąś złą spowiedź swoją. Z kiedyś tam. I nagle wpadłem w taką panikę. Miałem taką potrzebę, żeby się natychmiast z tego teraz wyspowiadać, a to była niedziela.

wziąłem z internetu numery telefonów klasztorów i kościołów i zacząłem dzwonić. Gdzie mogę się wyspowiadać? A wstydziłem się pójść do konfesjonału, spowiadać się tak normalnie na mszy. A właśnie mówiono, o, dzisiaj niedziela, to zapraszamy do konfesjonału, spowiadamy w czasie mszy, tam w niektórych miejscach, tak, takie prowadzenie duchowe robimy i zajmujemy się tym, ale dzisiaj to właśnie zapraszamy do konfesjonału. I zadzwoniłem do franciszkanów na Starym Mieście, tam mnie połączono do jakiegoś ojca dyżurnego. I z niesamowitą radością usłyszałem, to znaczy sprawiło mi to wielką radość i takie, no, że oto znalazłem, że nie ma problemu, niech pan przyjdzie. I poszedłem do tego zakonnika i on po spowiedzi zapytał się mnie, czy chcę, żeby został moim spowiednikiem. I to też było niesamowite, bo nigdy w życiu nikt się mnie nie zapytał, czy ja chcę, żeby on został moim spowiednikiem. I 3 dni, bo wtedy wyspowiadałem się z tej złej spowiedzi, która kiedyś była. I już nie, może następnego dnia, 2 dni, 3 dni później, to było bardzo szybko. Ja to kojarzę, tak pamiętam, że to zaraz się stało, zaraz po tym. Też może mi się coś wyobraziło, tak przyśniło, ale przyśnił mi się anioł, który wysyła mi 3 SMS-y. Twoje grzechy są ci odpuszczone, twoje grzechy są ci odpuszczone, twoje grzechy są ci odpuszczone. I to był okres, kiedy byłem bez pracy. Próbowałem uruchomić własną firmę i tak działać na własny rachunek, ale się nie udawało. Tak miałem wrażenie, jakby wszystkie drzwi były zamknięte.

przede mną przez pół roku. I też zaraz chyba następnego dnia, w przeciągu, nie wiem, 2-3 godzin, nie widząc się z pracodawcą, w ogóle tylko mając z nim kontakt telefoniczny, dostałem pracę. I to też się śmiałem, wyniknęło później, że ustaliliśmy jakąś tam kwotę pensji. On powiedział, że da mi trochę mniej. Podczas pierwszego pobytu w pracy on powiedział, czy może nawet telefonicznie trochę wcześniej, a dam ci tyle, co chciałeś. Ja tak się śmiałem, że dostałem podwyżkę jeszcze zanim zacząłem pracować. I dla mnie to było jednoznaczne, że to jest opatrzność Boża, że Pan Bóg właśnie udziela mi tej łaski. Łącznie z tym, że to był wielki pokój, uczucie wielkiego pokoju i bardzo wyraźnie dostrzegałem, że nie jest ważne właśnie, jaką mam pozycję, co ja robię, jakie stanowiska zajmuję, tylko, że Pan Bóg jest najważniejszy, że to od Niego pochodzi i że nie jestem w stanie znaleźć zaspokojenia, radości w tych rzeczach, które są w tym świecie, tylko to była taka wyraźna refleksja, myśl i zrozumienie tego, że szczęście pochodzi tylko i wyłącznie od Pana Boga.

0: I kiedy ten okres euforyczny się kończy?
1: Tak naprawdę nie było jakiegoś końca.
0: No
1: tak,
0: momencie, SMS-y od anioła.
1: Ja myślę, że co jakiś czas Pan Bóg daje mi poznać, że jest, że czuwa, że prowadzi, że chce dobrego. Faktem jest, że na początku jakby nagromadzenie tych znaków było takie duże, że to było wyjątkowe. W tej chwili już nie ma takiej ilości znaków. Czasami jest to ktoś, co ktoś powie, jest to, nie wiem, coś przeczytanego, co człowieka dotknie, usłyszanego na kazaniu, ale działo się jeszcze bardzo wiele rzeczy duchowych, łącznie z takimi przejściami bardzo trudnymi, kiedy zdarzyło mi się przez przypadek zupełnie uklęknąć w kościele obok kobiety, która poprosiła, jak się później okazało, kapłanów o modlitwę nad sobą. I okazało się, że ta pani potrzebuje egzorcyzmów. I to wyszło właśnie w czasie tej modlitwy obok, gdzie ja klęczałem pół metra obok niej. I to był bardzo ciężki okres taki, gdzie ja wracając z kościoła, tak to mocno przeżyłem, tak to wpłynęło bardzo na mnie intensywnie, że wracając z kościoła, no nie byłem, byłem cały rozdygotany. Przyszedłem do domu, nie potrafiłem się uspokoić, spóźniłem się chyba 2 czy 3 godziny do pracy, byłem, nic nie powiedziałem nikomu, swojemu szefowi, ale on musiał widzieć, że coś jest nie tak, bo mówił, tak jak nie zdarzało mu się to, bo tak raczej był taką osobą bardzo twardą. Mówi, Marcin, nic się nie martw, będzie dobrze. A ja e-mailem i SMS-ami prosiłem osoby znajome o modlitwę za mnie.
0: A dlaczego cię to tak przyjęło?
1: Nie wiem dlaczego, ale pamiętam, że jeszcze później przez wiele dni, a szczególnie tego pierwszego dnia wieczorem przyszedłem z pracy do domu i czułem taki nieopisany lęk i tak zupełnie irracjonalny. Nie potrafiłem się tego lęku pozbyć. Modliłem się bardzo dużo, łącznie z takimi myślami: jesteś daleko od wszystkich, nikt ci nie pomoże, jest późno, nie masz do nikogo nawet zadzwonić. I dla mnie było to jednoznaczne, że jest to odręczenie przez złego ducha po prostu. Ale dzięki temu trafiłem do spowiednika swojego, znalazłem spowiednika tam, gdzie wtedy byłem.

0: Czy to ta wcześniejsza twoja historia mogła sprawić, że byłeś mniej jakby odporny na ten atak? No bo to co opowiadasz, to wygląda na atakowanie twierdzy z zewnątrz jednak. Czyli, że ty byłeś w stanie łaski, że byłeś blisko Jezusa, ale jednocześnie otarłeś się o sytuację, w której była obok ciebie walka duchowa, rzeczywista. Czy tamta twoja historia właśnie mogła mieć takie konsekwencje?
1: Ja myślę, że właśnie tak to było, że przez to, że miałem taką, a nie inną przeszłość duchową, byłem dużo bardziej wrażliwy niż inni. Zresztą ja to trochę też traktowałem, nie potrafię sobie dokładnie przypomnieć, bo ja dużo się zastanawiałem, dlaczego tak się stało, bo było to bardzo trudne przeżycie. Okazało się zresztą, że podobne odczucia miała siostra zakonna, która też 2 metry obok modliła się wtedy, też po prostu po mszy przy tabernakulum. I traktowałem to również, tak przemknęło mi przez myśl, że ja chyba najprawdopodobniej za tą osobę, nad którą się modlono, bo ja już właśnie nie jestem pewien, ale widziałem ją wcześniej w kościele i kiedyś w czasie mszy, właśnie wtedy, kiedy ta osoba była akurat siedziała przede mną, ja sobie pomyślałem, że ona potrzebuje duchowej pomocy takiej, jaką ja potrzebowałem jakiś czas temu, jakiej ja potrzebowałem. I ofiarowałem za nią właśnie swój udział w tej mszy. To nie jest nic, co żadna moja zasługa, bo to Pan Bóg udziela łaski, tylko to jakoś tak mi chodzi po głowie właśnie, że tak to było. I traktowałem to trochę jako zemstę złego ducha. Mhm.
0: Jakie są jeszcze ważne momenty, zanim rozpoznałeś swoje powołanie i zacząłeś przygotowywać się do ślubu, bo o tym powiemy za jakiś czas, ale będziesz tutaj ze swoją żoną.
1: Tak. Ten rozwój duchowy, ja myślę, że proces jakby takiego oczyszczania myśli i też pytania Pana Boga, czego On chce, do czego mnie powołuje, postępował przez cały czas, że to był też taki czas intensywnej zmiany, chociaż ja sobie z tego nie zdawałem sprawy już później, że coś się zmienia, poza tym, że się nawróciłem, że coś się jednak zmienia. Pamiętam też kilka miesięcy przed naszymi zaręczynami siostra zakonna, która się tak opiekowała duchowo mną, powiedziała: Panie Marcinie, Pan jest zupełnie innym człowiekiem. I mi się tak wierzyć nie chciało. No bo dlaczego? Od czasu nawrócenia chyba kilka lat, tak.

0: co to miało znaczyć? Pan jest innym człowiekiem. A ty mówisz, że ty nie widziałeś tej zmiany.
1: Myślę, że w jakiś sposób, nie wiem, może pojawiło się więcej rozsądku w moich decyzjach, jeśli chodzi o szukanie Pana Boga. Może pytania, które Panu Bogu zadawałem, te poszukiwania moje były mądrzejsze, jakoś tak bardziej ukierunkowane tam, gdzie trzeba. No, była to osoba bardzo doświadczona, więc też taka, która z wielu osobom pomogła duchowo. I no, myślę, że ona zauważyła to, czego normalnie człowiek nie dostrzega.
0: Jak to na twoje zwyczajne życie się przekładało?
1: Na zwyczajne życie przełożyło się tak, że niedługo potem się zaręczyłem. Nie dlatego, że siostra zakonna powiedziała mi, siostra Immaculata powiedziała, że się zmieniłem.
0: Ile miałeś wtedy lat?
1: No, cały czas jeszcze poniżej 40.
0: I powiedz, jak w ogóle sobie myślałeś o swoim powołaniu wtedy? Miesiąc przed tą rozmową z siostrą Immaculatą.
1: Ja cały czas szukałem głosu Pana Boga, jakiegoś takiego wyraźnego znaku. To był też taki czas, kiedy wiedziałem, że kończy się obecna praca, że no, planowałem zrobić sobie kilka miesięcy wakacji. Wracałem do Polski po kilku latach nieobecności. Czy bywałem w Polsce, ale właśnie pracowałem za granicą. I no właśnie, zastanawiałem się. To nie było tak, że ja wiedziałem, dobrze, to ja przyjadę do Polski, teraz ożenię się.
0: Ale mnie chodzi o twój stan wewnętrzny, bo niektórzy ludzie w takim wieku byliby rozgoryczeni na przykład. Mieliby pretensje do Pana Boga, że nie wiedzą, rozumiesz, albo by zaczęli działać na własną rękę. Chciałbym tutaj poznać, jak kombinowałeś.
1: Dokładnie nie pamiętam, ale tak, no to że jakoś Pan Bóg nie odpowiada wyraźnie, że odpowiedź nie pojawia się jak czarno na białym, to tak trochę mnie powodowało pewne zniecierpliwienie. Ale nie było to żadne rozgoryczenie. Raczej, jeśli chodzi o moje życie i o dalsze losy, czułem w sercu pokój.

0: też pół roku przed naszymi, około pół roku przed naszymi zaręczynami, pojechałem do Santiago de Compostela na taką rowerową wyprawę, pielgrzymkę. Ale jechałem tam bez intencji, tak jak często bardzo ludzie jadą z intencją znalezienia męża, żony, czy właśnie takiego wyraźnego rozeznania powołania. Jechałem tam bez intencji, powierzając intencję tej pielgrzymki Matce Bożej. No i jak tu powiedzieć, że święty Jakub nie działa?
1: Dobrze, to w takim razie powiedz mi, jak przed nawróceniem myślałeś o tym swoim życiu?
0: No, było kilka znajomości, przyjaźni, związków, które się nie udały. I byłem z tego powodu bardzo rozgoryczony. Nie wiedziałem dlaczego. Było mi bardzo niedobrze z tym, że chciałem, ale jakoś nie potrafiłem. Bo to odnosiłem do siebie, że to się nic nie udało z mojego powodu. Ale też już jakiś czas po nawróceniu Pan Bóg dał mi poznać, że to była łaska, że nic z tego nie wyszło. Ja to bardzo wyraźnie odczułem w sercu. I jakby zniknął, bo też był faktycznie jakiś taki cień, taka rana, że wcześniej z tego mojego życia nic nie wyszło. I zastanawiałem się często, pomimo tego, że było dużo pokoju, że naprawdę to moje życie już wyglądało zupełnie inaczej.
1: I Pan Bóg cię uspokoił.
0: I tak. I to wspomnienie, czy ta rana, ta boleść została uzdrowiona.
1: Czyli dostałeś łaskę cierpliwości.
0: Czy ja wiem, czy nie zastanawiałem się. Być może.

0: co jest istotą twojego życia po nawróceniu, bo mówisz już o w miarę stabilnej takiej o chodzeniu za Bogiem, o tym, że szukasz Jego woli, że ta relacja jest, no skoro On tak często się wypowiada i czasami nawet w bardzo wyraźny sposób, jakbyś opisał takie życie? Już pewnie w pewnym momencie skończyłeś chodzić codziennie na mszę. Jak wyglądało to codzienne?
1: Znaczy, muszę jeszcze nawiązać do tego, że właśnie tych znaków było bardzo dużo, jakby ta łaska Boża była bardzo duża. No i ja nie wiążę tego z moją osobą, jako że ja jestem jakiś szczególny, tylko że szczególnie wielka łaska była potrzebna osobie takiej jak ja, żeby wyjść z tego, w czym była. Jeśli chodzi o drogę już właśnie po tym intensywnym okresie nawrócenia, nadal staram się chodzić codziennie do kościoła, uczestniczyć we mszy i robimy to teraz razem. Razem chodzimy z Agnieszką. Jest to dla nas bardzo ważne. No i wiemy, że jeśli nie będziemy budować na Panu Bogu, to nie można liczyć na po prostu szczęście, że nam się uda. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy budować na Panu Bogu.
0: Jak to nowe życie w pracy? Czy coś zmieniło się? Czy twój stosunek do tego, co robisz, do ludzi, z którymi pracujesz?
1: Tak. Na pewno przyszło takie uspokojenie związane z tym, że zdałem sobie sprawę, że nieważne jest, jakie stanowiska zajmuję. Zresztą ta praca, którą dostałem tak po tamtej spowiedzi, to była praca na niższym stanowisku za znacznie mniejsze pieniądze, a ja pomimo tego byłem strasznie szczęśliwy, że ją miałem. Na dodatek była to praca, gdzie tak no nie do końca się znałem na tym po prostu. Miałem szansę wiele się nauczyć, ale no jak się okazało, też ja to traktuję jako łaskę Bożą, że potrafiłem się nauczyć i że było to docenione. I przestało mieć znaczenie to, żeby, nie wiem, jaki sukces osiągnąć, żeby budować cokolwiek bez Pana Boga.

0: Co to znaczy budować z Panem Bogiem w pracy?
1: Dla mnie to oznaczało przede wszystkim, żeby wykonać ten, to był wtedy dla mnie olbrzymi wysiłek, ale żeby zorganizować sobie dzień w taki sposób, żeby być na mszy. Dojeżdżałem kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę do pracy z Warszawy i nie było to łatwe, bo czasami musiałem wstać o 5:30. Czasami po prostu bardzo późno przychodziłem do domu. I było to prawie dosłownie tak, że już musiałem zjeść śniadanie wieczorem i się ogonić, bo rano nie starczało czasu, a ja na dodatek jestem śpiochem. Także chociażby to, ale też żeby budować, żeby starać się w pracy być całkowicie uczciwym, całkowicie jakby takim czystym, jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi, o chociażby o język, jeśli chodzi o słowa, jakimi się człowiek posługuje.
0: Kiedy Pan Bóg się za człowieka zabiera, to człowiek widzi nagle siebie zupełnie w innym świetle. Z czym największy masz problem? Co wymaga największej pracy? Co dla ciebie jest ościeniem?
1: Ja myślę, że to, że jestem śpiochem. Jednak czasu, jak człowiek pracuje, jest bardzo mało i jest to duży problem. Ale no oczywiście są pewne wady, słabości, nad którymi chciałbym popracować i których chciałbym się pozbyć. Pocieszyłem się kiedyś, czytając jakiś list ojca Pio, że on też miał problem, bo łatwo wpadał chyba w złość w konfesjonale. I pisał swojemu spowiednikowi, że on to już jest taki zły, taki, tak nie może sobie z tym poradzić. Jest taki na pewno Panu Bogu niemiły, przynajmniej ja to tak zrozumiałem. I no myślę, że każdy tam jakieś słabości ma, z którymi nie może sobie poradzić, ale też dla mnie najważniejsze było to, że Pan Bóg w porównaniu do mojego życia przed nawróceniem jakby nigdy mnie nie zawiódł.
0: Co to znaczy?
1: Tak jak na początku nawrócenia, pamiętam, miałem wątpliwości i czy ja mogę iść, przystąpić do Komunii Świętej, bo coś tam się wydarzyło, bo coś pomyślałem. Dzwoniłem do mojego spowiednika na komórkę. Także dla niego to musiały być bardzo uciążliwe i w ogóle być może nawet się gdzieś tam w duszy śmiał, że można mieć takie dylematy. Ale nigdy nie było takiej odpowiedzi, że nie mogę. Czyli nigdy nie było czegoś takiego, gdzie on by doszedł do wniosku, że wystąpiłem przeciw Panu Bogu w poważny sposób. Ale no tak, to moje życie się podnosiło.

0: jakie miałeś pokuszenie wiary?
1: Nie pamiętam, chyba nie. Nie, pewnie bym zapamiętał.
0: Poza Eucharystią, co jest ważne? Z czego czerpiesz siłę duchową?
1: Eucharystia, modlitwa.
0: Jak wygląda twoja modlitwa?
1: Staram się odmawiać różaniec. Staram się czytać Pismo Święte. Staram się odmawiać też różaniec w jakichś tam intencjach, w których podjąłem się odmawiać. I staramy się z Agnieszką też modlić razem. Właśnie tą tajemnicą szczęścia, bo ja czuję się cały czas taki bardzo wdzięczny Panu Bogu za to i że tą obietnicę spełnił.
0: Jak ten czas przed samym w momencie... Agnieszkę znałeś wcześniej chyba, tak?
1: Agnieszkę poznałem dopiero u dominikanów. Mhm. Nie widziałem jej nigdy wcześniej. No właśnie. I ta nasza przyjaźń no też rozwijała się przez kilka lat. Najpierw wydawało się, że się zaprzyjaźniliśmy bardziej. Była jakaś tam euforia. Później był jakiś dół, gdzie ja sobie myślałem, to na pewno nic z tego, to nie jest... To
0: ale
1: nie jest
0: myślałeś od początku już w poważnej perspektywie, tak?
1: Nie pamiętam, czy od samego początku, ale od początku przykuła moją uwagę i podobała mi się.

0: I co z tym dołem?
1: No, przetrwaliśmy go. Przetrwaliśmy. Myślę, że też taki czas właśnie tego ten trudny, bo to było z takiej relacji bardzo przyjacielskiej, bardzo zażyłej, do której w pewnym momencie doszliśmy, no zrobiła się taka pustka, taka duża odległość, nie tylko fizyczna, ale też tak duchowa, przyjacielsko, w relacjach przyjaźni. I ten czas był też potrzebny na pewno mi, żebym jeszcze ja się zmienił. Czy Agnieszce to by musiała sama się wypowiedzieć.
0: Zapytamy.
1: Ale tak, no to było też... pamiętam, to był też czas, kiedy umarł Ojciec Święty, kiedy to zupełnie przez przypadek razem pojechaliśmy do Rzymu na pogrzeb Ojca Świętego. To był też taki czas, kiedy na jakieś rekolekcje też w sumie tak przypadkowo pojechaliśmy, byliśmy razem w Rzymie i mieszkaliśmy w miejscu, gdzie były relikwie świętego Ludwika, Grinią de Montfort. A siostra Immaculata właśnie namawiała mnie zawsze do zawierzenia Matce Bożej tą modlitwą zawierzenia świętego Ludwika. Ja pytając się jednego z tych braci, bo wyjeżdżałem wcześniej niż pozostali, pytając się jednego z braci tam o ich historię, on mnie oprowadzał po tym ich zgromadzeniu i zachęcał właśnie do modlitwy, do tego zawierzenia. I po powrocie do Polski ja już wtedy tak czułem, tak bardzo chciałem. Tak pojawiła się taka potrzeba, takie pragnienie, żeby to zawierzenie zrobić. I no Matka Boża od początku, bo ten codzienny różaniec, to myślę, że to był nieodłączny element, który pozwalał mi wytrzymać w tym nawróceniu, który pozwalał mi przetrzymać tą walkę, która się o mnie toczyła i na pewno te ataki złego ducha, które były, bo tam były i budziłem się w nocy z wielkim lękiem, z takim lękiem paraliżującym, że człowiek nawet boi się sięgnąć po różaniec albo po modlitewnik. No, różne rzeczy na początku były. I ten czas, właśnie to oddanie też Matce Bożej, to wszystko było potrzebne. Na pewno jeszcze dużo przed nami, przede mną, ale pewnie dokonało się to, co jakieś niezbędne minimum, które mogło się dokonać. Hey!

0: kim jest Bóg, który tak opiekuje się tobą?
1: Bóg jest wszystkim. I Bóg jest tym, który się o mnie troszczy, tym, który udziela łaski. Pomimo tego, że człowiek i ja nie jestem w stanie wyrazić wdzięczności Panu Bogu. Nie odczuwam nawet tej wdzięczności tak często. Może taka emocjonalna wdzięczność pojawia się czasami. Raczej świadomość, że no, naprawdę mam za co być Panu Bogu wdzięcznym.
0: Za co jesteśmy najbardziej wdzięczni?
1: Za nawrócenie. Bo to naprawdę dostałem nowe życie. I związane z tym życiem jest moje kolejne życie, życie razem z Agnieszką. No i po prostu mamy szansę teraz, tak myślę, zrealizować to swoje powołanie do świętości, czyli do dojścia do Pana Boga.
0: Do kogo? Powiedziałeś, że jest wszystkim. Ale to... Kogo poznałeś w swojej historii? Jaki on jest?
1: Nie potrafię tego powiedzieć. No, jest źródłem łaski, jest dobrocią, jest miłością, jest cierpliwością, jest mocą ponad wszelkie inne moce. I tak naprawdę jest ponad wszystkim i wszystko tworzy. I wszystko powołuje do życia.
0: W jakiej intencji pomodlimy?
1: Pomodlimy się w intencji dziękczynnej za dobre wyniki badań mamy Agnieszki.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Manikowski, a za jakiś czas spotkamy się tutaj w trójkę również z jego żoną Agnieszką. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.

Beata stawiała karty tarota. Działy się w jej życiu dziwne rzeczy. Ale jedna była zupełnie niesamowita. Otóż kiedy stawiała karty i ktoś słuchał, traciła świadomość. I kiedy się wybudzała, widziała naprzeciwko człowieka i najczęściej potwornie przestraszonego człowieka. Oczy człowieka, który się boi. Jakaś inteligencja by mówiła rzeczy inteligentne, bo gdyby bełkotała, to ten ktoś by wyszedł. Jakaś inteligencja przejmowała jej ciało i mówiła. Renata praktykowała radiestezję. I kiedy zaczęła się wyzwalać, kiedy pomyślała o tym, że musi to rzucić, to na jej szyi pojawiła się taka egzema w kształcie obroży i prawa ręka, którą trzymała wahadełko, również pokryła się, wręcz pojawiły się na niej rany. Na początku kursu doskonalenia umysłu pewna gospodyni domowa miała przed sobą ścieżkę gorącego żaru. Przed chwilą spalone dębowe brewiona. I prowadzący ten kurs, Legenfazy Stefański, położył rękę na jej ramieniu, coś tam wymamrotał i ona weszła na ten żar i kompletnie nic się nie działo, poza tym, że jak tylko zrobiła 2-3 kroki, to lakier, który miała pomalowane paznokcie, spalił się wybuchowo, tak puff. Natomiast nie miała ani śladu jakiegokolwiek oparzenia. Będę jeszcze o tych historiach mówił, ale teraz chcę prosić o to, żebyście Państwo wsparli Radio Niepokalane FM, które ewangelizuje i poprzez świadectwa i broni wiary, poprzez konferencje takie jak ta i również świadectwa uwolnienia. Można to zrobić wspierając zrzutkę na kanale, na którym ta audycja jest. Jest link do tej zrzutki, tak samo na moim Facebooku, w takim poście przypiętym na samej górze. Również jest link do zrzutki. Można też, jest konto, można też założyć na rachunku bankowym stałe zlecenie. Nawet 10 zł co miesiąc dla nas jest czymś niesamowitym. Oczywiście są gdzie bogatsi, dla których 100 zł również nie jest problemem, a nawet więcej, bo są również takie osoby, które nas wspierają. Te historie, które przed chwilą powiedziałem, właściwie zasygnalizowałem, one pokazują, że również XXI wiek, który miał być wiekiem rozumu, racjonalizmu, również XXI wiek jest wiekiem wielkiego powrotu magii. I poprzez magię rozumiem wszystkie te praktyki, jak spirytyzm, transowe również praktyki, które swoje źródło mają na wschodzie lub na Karaibach czy w Ameryce Południowej. Dziś praktykuje największa liczba magów, kartomantów, czarowników, wróżbitów, astrologów w całej historii Zachodu. Podobny okres, ale wtedy tylko to było elitarne. To był początek odrodzenia. I teraz, jak nazywani są ci magowie? Tak jak powiedziałem, okultystami, psychotronikami, parapsychologami, spirytystami, bioenergoterapeutami, iridiologami, uzdrowicielami. To są też hipnoterapeuci i radiesteci, tak jak Renata. I ta intensywność erupcji tych toksycznych duchowości jest absolutnie wyjątkowa. Ludzie XXI wieku łakną mocy.
wielkie wzięcie mają praktyki Reiki, Tarota czy jogi. Dlaczego? Szczególnie Tarot, szczególnie Reiki. Tam doświadcza się fizycznie. A właściwie człowiek myśli, że doświadcza tego fizycznie, ale doznania są potężne. Takiego wewnętrznego oddziaływania. Ludzie, którzy rzucają czary, XXI wiek, ludzie, którzy rzucają czary i uroki, oferują swoje usługi w internecie. Rzucanie czarów. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego. Ja widziałem taką stronę i tam była normalna umowa, w której oczywiście wszystkie negatywne konsekwencje, ci, którzy to zrobili, byli od tych konsekwencji, jakby nie oni mieli je podnosić, tak? Ponosić, a człowiek to podpisywał. Tak? Teraz rozwinę tę kwestię, że polskie państwo certyfikuje okultyzm. Tak? Jak powiedziałem, na stronie sejm.gov.pl można znaleźć rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej, które zmienia wcześniejsze rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. To dokładnie tak się nazywa. I to jest pod numerem, to jest w ogóle porażające, bo pod numerem, nie pamiętam, 51306 powiedzmy, jest astrologia, bioenergoterapia, chiropraktyka, radiestezja. Co więcej, istnieje krajowy cech radiestetów i bioenergoterapeutów. On jest zarejestrowany w KRS-ie, Krajowym Rejestrze Sądowym. Ci ludzie posługują się, mając firmy, numerami w polskiej klasyfikacji działalności. Tutaj chodzi o rodzaje usług, tak? Tam jest blisko 30 praktyk, której skuteczności nie potwierdzają, nie potwierdza ich nauka. Tam jest terapia kryształami, absolutnie nieskuteczna. Tam taką reklamę słyszałem, że bransoletka z awenturynu i cytrynu z łatwością pomaga osiągać wszelkie finansowe cele. To znaczy, rozumiecie, nosicie kamień na ręku czy na szyi i on wam pozwala odnosić sukcesy w biznesie. Absolut całkowity. Oczywiście na etapie zwodzenia jest możliwe, że ludzie odczuwają, a właściwie ich świadomość jest tak zawężona, że widzą tylko pozytywne zdarzenia w swojej działalności biznesowej, tak? Ale to wszystko jest efektem tego, że oni uwierzyli, że amulet może działać, tak? I tu chodzi po prostu o to, żeby ich wciągnąć w te praktyki jeszcze głębiej. Oni ostrzegają, nie łącz kamieni ognia i wody, ani ziemi i powietrza, o ile nie masz jasno sprecyzowanej intencji. Oni czynią z tego zabobonu coś, co udaje naukę. Po co? No po to, żeby zwieść ludzi. Jeśli spojrzymy z oddalenia na naszą cywilizację, okultyzm i satanizm stały się częścią, akceptowalną częścią naszej kultury. Propagują okultyzm gwiazdy Hollywood. Politycy z pierwszych stron gazet uczestniczą w rytuałach satanistycznych. Tak było przy okazji otwarcia takiego tunelu. To była wielomiliardowa inwestycja. I tam byli prezydenci Francji, premier, kanclerz Niemiec, najważniejsze osoby z pierwszego rzędu politycznego. Coś, co kiedyś było ukryte,
Ja mówię sobie, że w Maglu o takich rzeczach rozmawiano, tak? Dziś nikt nie wie, co to jest Magiel, no ale tam się gromadziły panie służące. I o tym, o takich rzeczach rozprawiano. A dzisiaj o tym mówi się w mainstreamie. To jest element mainstreamu. Jakiś czas temu opublikowałem na tym kanale świadectwo Ani Staszewskiej. Tak, ona wróżyła kartami Tarota, które są przez samych okultystów nazywane kartami szatana. I historia jej opętania jest absolutnie klasyczna. Tak? Na początku były niewinne, w cudzysłowie, zainteresowania. Potem pierwszy rytuał. Tak? Potem, kiedy ona przeżywała negatywne konsekwencje tego pierwszego rytuału, naprawdę było to mocne, to szukała pomocy nie w kościele, ale szukała uzdrowienia u energoterapeuty. Tak. I teraz ona została zmanipulowana w ten sposób, bo energoterapeuta powiedział jej, że zakończy jej cierpienia, ale tak naprawdę dołożył do dżumy syfilis. Ona musiała wyrazić zgodę na otoczenie jej ochronną energią. Czym była ta zgoda? Szatan nie jest w stanie wykopać drzwi do naszej duszy. My musimy się na to zgodzić. I ona wyraziła zgodę na to, żeby mieć problemy duchowe. Powiedziała złu: chcę. Myśląc, że od tej pory będzie bezpieczna, a dopiero ekscesy zaczęły się wtedy. I to było potworne cierpienie. I obniżony nastrój, depresja i następne inicjacje. Ale ta była najważniejsza. Tak, otaczanie ochronną energią, odcinanie duchowe i energetyczne, to są rytuały magiczne stosowane w XXI wieku. Osoby, które uczestniczą w tych aktach, są poddawane oczywiście duchowej manipulacji, bo głoszony cel rytuału jest inny niż cel realny. Magia opiera się na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, które można opanować za pomocą odpowiednich zaklęć i określonych czynności. Czyli okultysta jest przekonany, że jeśli wykona coś, co jest opisane w księgach magicznych, no to zyska władzę nad demonami. Ale ten zespół symbolicznych sekwencji, sformalizowanych czynów i wypowiedzi wykonywanych w celu osiągnięcia pożądanego skutku, osiąga zupełnie inny skutek. Otwarcie na demona. Nie ma w ogóle żadnej możliwości stwierdzenia, że łączą się czynności magiczne i magiczne inwokacje z ewentualnym efektem. Po prostu nie ma takiego połączenia. To jest manipulacja. To jest tylko i wyłącznie zaproszenie do relacji z demonem. I teraz, ponieważ tego połączenia nie ma, przyczyna, skutek, to cała magia, cały okultyzm i nawet mniemana i prawdziwa skuteczność działań magicznych, bo czasami zły duch daje takie cuda okultystyczne, są uzdrowienia niby okultystyczne, które tak naprawdę są przesunięciem objawów, to znaczy ktoś był chory na serce, umrze na wątrobę, tak? I to, że panuje się nad tym wszystkim, to pozostaje w sferze wiary. Tak? Czyli tam, gdzie powinno być miejsce na Boga, człowiek w tym miejscu otwiera się na zło. I teraz magia jest zakazana przez tradycję wszystkich religii. Ponieważ magowie i wróżbici, uzurpując sobie władzę kierowania siłami nadprzyrodzonymi, w rzeczywistości przez odprawiane rytuały otwierają człowieka na działanie sił, nad którymi nie mają żadnej władzy. Zło może udawać, że ten człowiek ma władzę po to, żeby go jeszcze głębiej wciągnąć w to.
a są poważne problemy duchowe, szkody psychiczne wynikające z tego magicznego zaangażowania. Bo żeby okultyzm był w cudzysłowie skuteczny albo realnie skuteczny, musi pojawić się demon, bo patrząc na tego typu historie, musimy zadać jedno pytanie. Jakie jest źródło mocy? Jakie jest źródło mocy, że ludzie wiedzą rzeczy, o których nie powinni wiedzieć? Tak? No, jakie jest źródło mocy? No, tylko to, że anioł, który jest aniołem upadłym, zachował swoją naturę. Tak? Czyli może poznać historię ludzi, którzy trwają w grzechu. I teraz filozofowie oświecenia zakwestionowali te duchowe działanie rytuałów. I zakwestionowali ich skuteczność i stwierdzili, że to jest akt wiary. Oni myśleli, że w nieistniejącą rzeczywistość duchową, co oczywiście jest nieprawdą. Tak? Natomiast pragmatyka egzorcyzmów i ich skuteczność, prawdziwa skuteczność egzorcyzmów dowodzi, że te oświeceniowe wierzenia, czy też niewiara w istnienie świata duchowego są nieprawdziwe. To jest po prostu zabobon, materialistyczny zabobon. Jak tego dowodzę? No, dowodzę tego w taki sposób, że w respektowanej na całym świecie klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych, a to jest klasyfikacja WHO, pod numerem F44 istnieje kategoria trans i opętanie. I ta kategoria mówi o realności oraz szkodliwości tego typu działań. To znaczy plusy mogą być czymś, mogą być iluzją, natomiast skuteczność negatywna jest realna. I teraz cierpienia okultystów próbujących zerwać się ze smyczy, demonicznej smyczy są prawdziwe. Dlatego Beata traciła świadomość i dawała przejąć swoje ciało, swoje struny głosowe złemu duchowi. Dlatego mający władzę nad ciałem Renaty demon powodował tę egzemę. I również z tego powodu, bo zapytajmy o źródło mocy, jak może ciało człowieka nie podlegać temperaturze 1200 stopni, a w takiej, do takiej temperatury można doprowadzić żar, tak, ze spalania drewna. Nawet niech to będzie 900 stopni, bo niektórzy mówią, że to jest taka temperatura. Tak? Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Chodzi o to, że jej ciało, ciało tej gospodyni domowej, owładnięte przez demona, było przez niego chronione, no ale lakier na paznokciach był czymś, nie był częścią jej ciała, więc podlegał normalnym prawom fizyki. Tak jak ludzie, którzy wchodzą w trans, zachowują się inaczej niż my. W tej chwili będący w stanie, nasz mózg pracuje na falach beta. I to oczywiście ten stan transu jest elementem naszej natury, bo człowiek jest tak zbudowany, że może na chwilę krótką, 40 sekund, półtorej minuty, wejść w taki stan i na przykład oddalić się od miejsca, gdzie grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo, tak? Ale zły duch wykorzystuje to, ten mechanizm obronny do zupełnie innych celów. Po prostu człowiek jest wtedy otwarty na duchowe zło. Jeśli wcześniej

Opisują ten stan jako czarną pustkę, rozbicie w okolicach serca. Sny na jawie się pojawiają, paraliże, demoniczne manifestacje, oddziaływanie na przedmioty. Tak? Chodzi o to, żeby człowieka zastraszyć, by on, będąc zniewolonym, zaprzestał prób uwolnienia się. Ania, o której mówiłem, głęboko weszła w uzależnienie duchowe. Praktykowała uznanej w Warszawie wiedźmy z 30-letnim stażem. W tej historii w pewnym momencie wreszcie pojawia się Bóg. Jakieś zwrócone ku niemu prośby i wtedy sprawy zaczynają się toczyć w drugą stronę. Ale na początku jest gorzej i to jest bardzo charakterystyczne. Człowiek, który otworzył się na zło, pozwolił temu złu niszczyć siebie. I zło daje nam normalnie działać, jeśli my jesteśmy po prostu pod jego władzą, ale kiedy próbujemy się spod tej władzy wyrwać, no to zło kontratakuje. I to jest jeszcze zresztą jedna z praw duchowych, bo nawet święty Ignacy Loyola opisywał nie zwyczajne w swojej książce opisywał normalne oddziaływanie złego ducha i tam jest, na tym poziomie jest dokładnie to samo. Człowiek nie jest zniewolony, nie jest opętany, ale dopóki jest w ciężkim grzechu, no to zły duch go uspokaja. Ale kiedy próbuje z tego grzechu wyjść, no to zaczynają się problemy. Ale Ignacy to zwyczajne działanie złego ducha porównuje do czegoś takiego, jakbyśmy byli w beczce i ktoś kijem obijałby tę beczkę, tak? Jest dyskomfort, ale tak naprawdę nic temu człowiekowi zło nie może zrobić. W przypadku okultystów może. I teraz na początku jest gorzej, tak? I u Ani były absolutnie zbijające ją z nóg napady bólu. Ona wylądowała w szpitalu. I oczywiście diagnozy mówiły, że ona jest całkowicie zdrowa somatycznie. Lekarze nie byli w stanie zdiagnozować przyczyn jej cierpienia. No bo one nie miały fizycznej przyczyny. Tak? I kiedy po jakimś czasie w domu Ani zaczęły spadać karnisze, stało się jasne, że to walka złego na śmierć i życie. Dlaczego demon walczy na śmierć i życie? Dlatego, że wypędzony z człowieka wraca do piekła. A to jest dla niego źródło nieustającego cierpienia. I aby ta historia się zakończyła, potrzeba było pięciu egzorcyzmów. Ten pozbawiony Boga człowiek XXI wieku w swej naiwności, która płynie z pychy, jest w stanie uwierzyć w każdy zabobon, ale nie jest w stanie zaakceptować wiary. Tak? Wierzenia tak, wiara nie. On jest w stanie uwierzyć w moc kamyków, tak, że one zapewnią mu zdrowie i bezpieczeństwo, czy też w nadnaturalną moc umysłu. Bo jednym z takich przekonań głoszonych przez okultystów jest to, że my mamy w sobie ukryty potencjał i że wystarczy ten potencjał uruchomić. Jak to dzieje się w przypadku bioenergoterapeutów? Musimy pamiętać, że wśród ludzi, którzy czynią innym krzywdę, na przykład w tej dziedzinie pseudomedycyny, są również oszuści. Mój przyjaciel Janek, który poszedł bioenergoterapeucie wytłumaczyć, że robi źle, doznał potwornego ataku demonicznego, tak? Powiedział, że czuł się, jakby mu rozrywano duszę. Ale oprócz tego są ludzie, którzy szkodzą w taki którzy szkodzą w prosty sposób, tak? Po prostu oszustwem. Jest taki uzdrowiciel Hubert Czerniak, on chyba jest skazany prawomocnym wyrokiem. I on złośliwy nowotwór klientki nazywał grzybem i leczył

ją jajkami, suplementami i płynem Lugola. Kiedy ta kobieta trafiła do szpitala, miała guza, 20-centymetrowego guza wewnątrz ciała. I między innymi z tego powodu, kiedy lekarze to rozeznali i zapytali się, dlaczego ona dopiero wtedy trafiła do szpitala, dopiero wtedy poszło do lekarza, do to wyszło do jaw i można było zarejestrować taką bezpośrednią szkodę. I dlatego to wszystko potoczyło się w sądzie tak, a nie inaczej. Ale oprócz tych zwykłych oszustów są właśnie bioenergoterapeuci, którzy są otwarci na złego ducha. I teraz cały ten rynek, tak nazwę ją, paramedycyny okultystycznej, uzdrawiania okultystycznego, jest w Polsce szacowany na kilka miliardów złotych rocznie. I ten szacunek według mnie jest absolutnie zaniżony. Jak powiedziałem, polskie państwo akceptuje to. To jest zupełnie niezwykłe, to jest zupełnie niesamowite. Ale w 2021 roku, od 1 stycznia, rozszerzono te kategorie i oprócz takich kategorii, które obowiązywały od 2007 roku, kiedy po raz pierwszy zaczęto przyznawać kod PKD, to była działalność, nazywano to działalnością paramedyczną, tak? Prowadzono w takich dziedzinach jak iridiologia, homeopatia, akupunktura, akupresura i tak dalej. ITP. No w tej ITP mieściło się wszystko, tak? Tej działalności paramedycznej nie wolno było prowadzić w szpitalach od 2007 roku do 2025 roku. A na początku 2025 roku rozszerzono tę listę tych wszystkich okultystycznych działań bądź oszustw. Ale większość z nich to są działania okultystyczne. Tak? Rozszerzenie tej listy miało dowartościować wielokulturowość. Czyli te działania, które były nazywane działalnością paramedyczną, zaczęto nazywać, że to jest medycyna tradycyjna, uzupełniająca i alternatywna. Zapisano w tym dokumencie, że korzyści zdrowotne wynikające z przeprowadzenia tych czynności nie są oparte na dowodach. Żadne dane naukowe tego nie potwierdzają. I tak samo diagnozowanie przez tych ludzi i leczenie chorób nie zostało to w pełni ocenione w sposób, który mógłby mówić o skuteczności. I to wszystko nie jest oparte na dowodach, ale jest certyfikowane przez państwo. I teraz tak, medycyna tradycyjna mówi o tym dlatego, żeby pokazać, jaki jest zakres tej przestrzeni magicznej w XXI wieku. O tym mówiliśmy na początku, tak? To jest zupełnie nieprawdopodobne. I medycyna jest tylko jednym z pól, na których okultyści żerują. Jest przecież quasi-psychologia, tak? Tutaj przynajmniej 3, może 5 w Polsce takich działań, które nie są skuteczne. Metoda Belta Hellingera czy kinezjologia. Możemy, w tej chwili przychodzą mi do głowy. A my teraz rozmawiamy tylko o medycynie, tak? I teraz została zaakceptowana wielokulturowość, bo do tej listy z 2007 roku dołączono odróżniający się od medycyny nowożytnej, opartej na dowodzie, medycynę chińską. Całkowicie niestandaryzowane leki ziołowe, to znaczy
Jednym z nich, o którym zawsze wspominam, bo to jest szokujące, jest wydzielina różnych zwierząt mieszkających w jaskiniach. To pewnie o nietoperze chodzi. I o to, co jest na ziemi. To się zbiera i to się pakuje w opakowanie i przywozi do Polski. To nie w ogóle nie objęte z jakąkolwiek kontrolą. Dlaczego? Ze względu na swą nieskuteczność terapeutyczną. Mówię absolutnie poważnie. Te leki nie są, w cudzysłowie leki, te preparaty nie są poddane normalnym procedurom, jakie są poddane wszystkie leki, ze względu na swą nieskuteczność terapeutyczną. Tak? Ale najbardziej szokujące już nie jest ta niestandaryzowana medycyna chińska, ale system Unani, czyli tradycyjne leki afrykańskie. Tak? Ta medycyna oparta jest na teorii czterech humorów. Humorów w cudzysłowie, tak? Flegmy krwi, żółci i czarnej żółci. Bardzo to przypomina przednowożytne pomysły na to, w jaki sposób działa człowiek, tak? I to jest zupełnie nieprawdopodobne, tak? Ale są też, oprócz tej medycyny, która no, cechuje się absolutnym pomysłami absurdalnymi, to jeszcze są takie terapie, w cudzysłowie, jak terapia Aleksandra, aromaterapia, terapia Bacha, Ayurveda, ziołolecznictwo. I oczywiście ziołolecznictwo nie jest częścią medycyny alternatywnej. Ziołolecznictwo w swoim znaczeniu takim pierwotnym, prawdziwym, to jest po prostu korzystanie z darów bożych. I przez tysiące lat ludzie obserwowali, jakie skutki powoduje przyjmowanie różnych środków. Tak? Przecież to nie tylko chodzi o zioła. Tak? Tutaj to przecież ludzie wiedzą, że pajęczyna zawiera antybiotyk, że czosnek zawiera antybiotyk i tak dalej, i tak dalej. Ale istota rzeczy polega na wymieszaniu rzeczy skutecznych z rzeczami nieskutecznymi. Po co? Żeby ukryć te rzeczy nieskuteczne, tak? Facet zbierał rosę z płatków kwiatów i twierdził, że to zawiera jakieś wibracje kwiatowe, tak? Facet się nazywał, ta terapia się nazywana terapią Bacha. I teraz być może się to wymawia inaczej. Nie wiem, nigdy nie słyszałem, tylko czytałem o niej. Jest jeszcze kategoria kolejna, to jest medycyna alternatywna. I tutaj są w tej klasyfikacji pojęcia odmienne od standardowych praktyk medycznych. I to jest homeopatia, chiropraktyka, osteopatia, terapia kryształami, iridologia, i radionika. Jest też kategoria, w której są zawarte takie pozycje jak uzdrowiciel, hipnoterapeuta, refleksolog oraz naprapatia. Shiatsu, masaż tajski, Qigong. Na czym polega Qigong? Na przekazywaniu energii chi, która nie istnieje, z zewnątrz do ciała pacjenta. Oraz na pobudzeniu przepływu energii chi i krwi w organizmie. Skoro tej energii nie ma, jest ona subiektywnym doznaniem, bardzo konkretnym i działaniem, które absolutnie jest przez ludzi odczuwane, ale to jest zupełnie co innego. To jest chemia neurotransmiterów i no różnorodne są przyczyny tego wewnętrznego doznania, które nazwane jest przepływem energii chi. I to jest cały ten pomysł na akceptację, certyfikację tych wszystkich dziedzin. To świadczy o tym, w jakim stanie intelektualnym jest
współczesna medycyna, tak? Tu mamy do czynienia z przednaukowym światopoglądem. Te wszystkie dziedziny są po prostu oparte na jakichś przednowożytnych mniemaniach, tak? Bo przecież pamiętamy o jedni filozofowie greccy mówili o trzech żywiołach, że świat się składa z trzech, czterech, pięciu żywiołów. Lekarze upuszczali krew, żeby pozbyć się tego konstytutywnego dla człowieka elementu, jakim jest żółć, i tak dalej, i tak dalej. I Europejczycy, którzy posługiwali się filozofią, czy też metodą polegającą na bezinteresownym szukaniu prawdy, którą tę metodologię zaczerpnęli z filozofii greckiej, odrzucali z wieku na wiek te wszystkie rzeczy jako nieprawdziwe. A my dzisiaj powróciliśmy do nich i państwo to akceptuje. Tak? A czym jest radionika, która jest zaakceptowana przez polskie państwo? Tak. I to jej definicję wziąłem z strony Śląskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów. On mieści się w Rybniku. I to jest metoda diagnozowania i leczenia na odległość, wykorzystująca unikalne zdolności pozazmysłowe. Co to są zdolności pozazmysłowe? Polskie państwo certyfikuje zdolności pozazmysłowe. Radionika to jest wykorzystywanie właśnie tych zdolności pozazmysłowych operatora, wspierane i wzmacniane przez fizyczne urządzenia, geometryczny wzór i tak dalej. Czyli to jest kolejna próba ztechnicyzowania magii. A w jakim celu? No po to, żeby człowiek XXI wieku uwierzył w to. Tak. Mamy przecież takie urządzenia biorezonans, tak? Które wyglądają w ogóle wydruki komputerowe całego ciała i tak dalej. Tylko że jak przy okazji jednego z programów telewizyjnych, który prowadziłem, myśmy posłali w ramach eksperymentu kobietę bez nerki na biorezonans, no i okazało się, że na tym wydruku komputerowym ta nerka jest i ma się całkiem dobrze. W przeciwieństwie do wątroby, które tam coś niby odkryli, tak? Więc państwo polskie akceptuje leczenie czarną maścią i moczem wielbłąda, tak? Może przesadzam, może to dopiero jest perspektywa, no ale skoro akceptujemy wielokulturowość, to lewatywa z kawy i oczyszczanie węglem drzewnym, leczenie bólu ucha wyciskaniem tłustej części larwy, odwracanie skutków starzenia się jakimś sokiem z jakiejś rośliny, tak? No to wszystko urąga inteligencji człowieka XXI wieku. Urąga, ale ten człowiek to stosuje. Ten sok, nie wiem, czy mówi się Jilli, czy Illi, prawdopodobnie Jilli, powoduje odrastanie kończyn. Rozumiecie państwo? To się mówi w Europie w biały dzień, że mamy jakiś środek, który roślinny, który powoduje odrastanie kończyn. Tak? No ja kiedyś zażartowałem, czy on będzie skuteczny w przypadku amputacji mózgu. Tak, no bo jak inaczej nazwać to wszystko, co tutaj się dzieje? I teraz paradoksalne, czy też charakterystyczne dla tego wszystkiego jest, paradoksalny, czy charakterystyczny jest fakt, że w przepisach unijnych te wszystkie zmiany i akceptowanie tych kolejnych przejawów okultyzmu
jest związane według tych urzędników Unii Europejskiej, jest związane z postępem strukturalnym, naukowym i technologicznym. Tego już nawet nie będę próbował komentować. Tak? I teraz zachodnia kultura się po prostu zmienia. Irracjonalizm przeżywa dynamiczny rozwój. Proszę pamiętać, też pisałem o tym parę lat temu. Dostępność homeopatii, obecność instytutów w cudzysłowie homeopatii w Stanach Zjednoczonych jest dobrze opisywana i ona jest taką sinusoidą obrazowana, ponieważ był moment, kiedy istniało w Stanach Zjednoczonych kilkaset, może przesadzam, może kilkadziesiąt, pamięć ludzka jest zawodna, instytutów homeopatii. Potem po latach zaczęło się okazywać, że to jest po prostu nieskuteczne i to zniknęło. I dopiero lata 60., czyli ten moment, kiedy irracjonalizm został dowartościowany przez rewolucję nowej lewicy, tak, rewolucję obyczajową i rewolucję New Age, wtedy zaczął się boom znowu na te homeopatyczne absurdy. Tak? I to płynie z Kalifornii do nas, te wszystkie nowe przejawy okultyzmu, stare przejawy płyną z Polinezji czy z Dalekiego Wschodu. A nasza kultura, nasza cywilizacja jest po prostu rozsadzana od wewnątrz. Tak? Ten człowiek na początku, o którym mówiłem, wmawiał tej kobiecie, że ma w brzuchu 13-metrowego grzyba. Tak? I teraz ci wszyscy naturopaci, homeopaci, uzdrowiciele, oni mówią o tym, że przejawiają alternatywne podejście do zdrowia. Tak? Tylko problem polega na tym, że nie istnieją alternatywne prawa natury. Prawa natury nie mają nic wspólnego z wierzeniami, tak? Jeśli podniosę coś do góry i puszczę, to spadnie. Spadnie zawsze, nie być może. Dlaczego? Dlatego, że jest ciążenie. Dzięki temu, że odkryliśmy ciążenie, zbudowaliśmy kafar, tak? Czyli coś, co może wbijać wielkie pale, na przykład przy budowie mostów. Nie ma alternatywnych praw przyrody. Jeśli coś działa czasami, tak jak homeopatia, no to nie jest to absolutnie część przyrody. I teraz jeszcze wróćmy do tych objawów, do tych wspomnianych na wstępie różnorodnych efektów działania okultyzmu, tak? Kiedy mówiłem o tym, że Beata traciła świadomość w trakcie wróżenia, no to ta jej historia zakończyła się tym, że ona zaczęła mieć w domu, odczuwała obecność jakichś osób, tak? No i oczywiście podejrzewała, że jest wariatką do momentu, w którym jej dzieci nie zaczęły mówić, że nie lubią tego pana i tej pani, bo oni co prawda nie słyszą, co oni mówią, ale wymachują rękami i są bardzo niemili. Tak? I to zakończyło się egzorcyzmami. Tak? Historia Renaty do momentu, w którym ją poznałem, ona... Tam również były egzorcyzmy, tak? Była bardzo głęboko związana duchowo, ponieważ ona weszła w tę praktykę, sądząc, że będzie uzdrawiała ludzi. Ona miała dobre intencje, tak? Z tym, że w pewnym momencie zauważyła, że to wahadełko porusza się niezależnie od jej woli, tak? I zrozumiała, że ktoś za nią to robi. No i potem ten zły duch, który stał za tym, no po prostu
zaczął ją dręczyć. To również na drodze Beaty stanął egzorcysta, prosiła go o pomoc, ale nie wiem, jak skończyła się ta historia. Drodzy Państwo, bardzo proszę o wsparcie Radia Niepokalana FM. Wesprzyjcie zrzutkę. Ustanówcie na swoim rachunku bankowym stałe zlecenie. Pomagajcie nam ewangelizować i pomagajcie nam bronić wiary. To jest naprawdę warte zachodu, ponieważ wiele osób cierpi w związku z tą całą działalnością okultystów, w związku z tym odrodzeniem się magii w XXI wieku. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, ten czas niech będzie na Twoją chwałę. Daj Panie, byśmy potrafili mówić to, czego Ty oczekujesz. Dawaj światło, łaskę, rozeznanie. Jezu Chryste, ochrani nas cały czas płaszczem swojej krwi, Panie, by żadne zło nie miało do nas dostępu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A Ciebie, Mario, bardzo serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, dziś druga część świadectwa Uli. Ci, którzy nie słuchali, co ja zapamiętałem? Zapamiętałem tak, że w Twoim domu była przemoc, że mimo to byłaś cały czas przy Bogu, nie obraziłaś się, mimo że sytuacje były straszne czasami, w których uczestniczyłaś, tym bardziej, że to nie był dom patologiczny, w takim sensie potocznym, prawda? Tam nie było alkoholu i że ta przemoc była używana w sposób ze świadomością, że tak jest wychowanie, że tak trzeba wychowywać ludzi, prawda? Miałaś koleżankę adwokata w klasie, która za ciebie mówiła. Nie byłaś dręczona, co dziwne. Miałaś swoje pasje i marzenia. Nie byłaś osobą nieszczęśliwą w dzieciństwie i trafiłaś do sióstr szkół nazaretanek i na rekolekcjach zdecydowałaś się przyjąć ich formację. Po 10 latach tej formacji w sposób niezrozumiały 2 czy 3 razy nie dopuszczono cię do ślubów wieczystych. A wcześniej było twoje zaangażowanie w obronę matki przed bioenergoterapią i niezrozumiałe zdarzenie fizyczne, w planie fizycznym. Zostałaś przerzucona, odrzucona na korytarzu, rzucona w kąt i dostałaś drgawek. Byłaś leczona, znaczy byłaś na obserwacji i okazało się, że nie ma w tym żadnej fizjologii, że to nie jesteś chora na epilepsję, ani nie ma żadnych innych neurologicznych przyczyn tego wydarzenia. I ponieważ w swoim sumieniu nie było, w twoim sumieniu nie było niczego, co by cię odsuwało od zakonu, jakby mówiło, że nie powinnaś tam być, jakby, bo jest jakiś powód w tobie, a jednocześnie nie dostałeś żadnej argumentacji, że jest jakaś konkretna rzecz, która od tych ślubów cię z tamtej strony, jakby, że oni tego mają powody jakieś, żeby ciebie nie chcieć. Po prostu nie wyszłaś z zakonu, mówiąc krótko. I trafiłaś na pustynię dużego miasta, tak? Gdzie to było?
1: Tak, zamieszkałam w Warszawie.
0: I poszłaś na studia. Nie miałaś pieniędzy, żeby się, jak się utrzymać, zamieszkałaś u babci. A dziwiło cię to, bo traktowałaś siebie jako osobę zaradną.
1: Tak właśnie było. I często, kiedy podejmowałam jakąś pracę, czy to było, nie wiem, w sklepie, czy gdziekolwiek, szybko uczyłam się nowych rzeczy. Zdarzało się, że mam lepsze osiągnięcia od kolegów, koleżanek, którzy już wcześniej pracowali, a jednak byłam zwalniana. Też bez specjalnych przyczyn. Nie?
0: To zaczyna brzmieć podejrzanie. Jaka jest, żartuję oczywiście, i co cały czas o Bogu myślisz wtedy?
1: Wtedy właściwie bardzo trudno mi się było modlić, ale starałam się chodzić na mszę świętą. Czasami po prostu czołgałam się do kościoła i tylko tam byłam. No, trudno mi to było nazywać modlitwą. Czasami po prostu płakałam: Boże, weź ten krzyż chociaż na chwilę, bo nie mam siły.
0: Co było tym krzyżem w tym momencie?
1: Ogromne trudności materialne, depresja, która była, osiągała swoje apogeum.
0: Czyli cały czas trwała.
1: Cały czas trwała. Cały czas miałam mało siły. To jest takie, chyba było najtrudniejsze w tym wszystkim, ponieważ ja cały czas nie miałam sił fizycznych. Jakieś najprostsze czynności kosztowały mnie o wiele więcej wysiłku niż normalnie. I właściwie też spotykałam się z ogromnym niezrozumieniem ze strony rodziców, rodziny, najbliższych, ponieważ kiedy ta bezsilność mnie dopadała bardziej, no to postrzegali mnie jako osobę leniwą.
0: Nieroba.
1: Tak. Więc to było dla mnie dodatkowo obciążające.
0: To jest ciężka choroba. Ktoś, kto nie miał depresji, nie jest w stanie sobie wyobrazić, co to znaczy budzić się rano zmęczonym.
1: Mm-hmm, dokładnie, ja nie mogłam spać. To jeszcze było w tym wszystkim ciężkie, ponieważ albo się wcześniej budziłam, albo długo nie mogłam zasnąć. Byłam permanentnie zmęczona. Właściwie zdałam sobie sprawę, że to jakieś takie są depresyjne objawy. Dopiero kiedy na studiach miałam psychologię kliniczną i dowiedziałam się o tym.
0: Byłaś na pedagogice specjalnej.
1: Tak.
0: I dowiedziałaś się, że to są być może objawy depresji.
1: Tak, dokładnie. I wtedy zaczęłam się sobie przyglądać, tak od tej strony. Zaczęłam szukać pomocy psychologa, psychiatry. I było tak, że to specjalnie nie pomagało. Znaczy, leki raz działały, raz nie działały. Trudno to było jakoś tak ustalić. Generalnie jakoś nie przynosiło mi to poprawy. Dalej nie mogłam spać, dalej było zmęczenie. W ciągu takich 2 lat bardzo mocno nasiliły mi się myśli samobójcze. Ale to było coś koszmarnego. Praktycznie taka obsesja, myślenie cały dzień o samobójstwie. Ja się zaczęłam sama siebie bać. I tutaj nic mi nie pomagało. Ja ciągle z tym żyłam. Jakby się nie ujawniałam ze swoją chorobą wobec bliskich czy przyjaciół, bo raczej to ukrywałam, co też mnie mnóstwo energii kosztowało. Czasem się, powiedzmy, zdradzałam ze swoimi problemami, ale to już tak w bardziej jakichś tam bliższych relacjach i ludzie odchodzili ode mnie. Miałam wrażenie, że taka wiedza o mnie zbyt obciąża, żeby było inaczej, więc się zamknęłam ze swoim problemem. I właściwie miałam wrażenie, że tylko Pan Bóg ma do tego dostęp. Cały czas modliłam się o uzdrowienie z tego, o uwolnienie. I jakby cały czas nie miałam Panu Bogu za złe.
0: To niemożliwe. Tego.
1: A jednak, naprawdę szczerze, nie powstała we mnie żadna myśl przeciw Bogu w czasie tych trudnych chwil.
0: Od jakiego momentu to się toczy w drugą stronę? Bo żyjesz. Jesteś radosna.
1: Pod koniec studiów magisterskich pisałam pracę magisterską. Właściwie do tego czasu straciłam wszelkie możliwe prace, takie, które były jakoś tam w miarę dobrze płatne. Sprzątałam. Trzeba było robić cokolwiek, a też czasami nie dawałam rady sprzątać. Myśli samobójcze były na jakimś, już osiągały apogeum. Byłam po 2 próbach samobójczych. Nie miałam żadnej osoby, która by mi jakoś tam, nie wiem, rękę podała.
0: Chciałaś się zabić, czy chciałaś tylko dać światu znać, że...
1: Nie, autentycznie chciałam się zabić. To, że mi nie wyszło, to tylko dlatego, że nie miałam pewności, czy się skutecznie zabiję.
0: Ale jak osoba wierząca może coś takiego zrobić? Przecież wiedziałaś, że...
1: To było... Właśnie, to było takie...
0: Nie masz pretensji do Boga i chcesz się zabić. To jest niewyobrażalne.
1: Dla mnie też w sumie. Ponieważ były we mnie jakby dwie ścieżki. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale cierpienie było tak potężne, że jedyną możliwą rzeczą, żeby to skrócić, wydawało mi się zabić się, nie być ciężarem dla innych. A z drugiej strony właśnie myślałam o tym, że jednak Pan Bóg mnie chce. Mnie, Urszulę, chce mnie mieć tu. I to się jakby tak ścierało we mnie.
0: I co zrobiłeś, żeby się zabić pierwszy raz?
1: Pierwszy raz przechodziłam przez... Szłam od znajomych przez nasyp kolejowy. I chciałam się rzucić pod pociąg, ale był ze mną znajomy. Taki niezbyt trzeźwy wyszedł, żeby mnie odprowadzić. Ja tak sobie myślałam, kto tu kogo będzie odprowadzał. A jednak ta jego obecność sprawiła, że tego nie zrobiłam. Pomimo, że już po prostu no, całą sobą już tam w wyobraźni byłam pod tym pociągiem. Nie chciałam po prostu, żeby on miał cały szereg problemów związanych z tym, że ja byłam z nim i on mi, nie wiem, nie pomógł, nie przypinął i tak dalej. Nie chciałam go obciążać tym w tym momencie. Gdybym była sama, prawdopodobnie już byłoby po mnie.

0: drugi raz było, zdarzyło się po roku od tego pierwszego zdarzenia, kiedy właściwie w ciągu jednego dnia nawarstwiło się mnóstwo jakichś tam kłopotów, tu mnie z pracy zwolnili, tam mi ktoś coś powiedział, tu no po prostu jakaś następna kumulacja. I miałam proszki nasenne, których nie brałam. Tak, bałam się brać proszki nasenne, bo miały tyle działań ubocznych. A nagle ogarnęła mnie chęć wzięcia ich wszystkich naraz, nie? Ale stwierdziłam, że tych może być za mało, doszukałam sobie innych. No i tak sobie z tą garść już trzymam. I tak mi się strasznie zachciało płakać. Ryczałam przez 2 godziny. Płakałam i płakałam. I w zasadzie wróciła babcia. Miała nie wracać, bo miała nocować gdzieś tam u swojej siostry. Na taką dłuższą wyprawę się wybrała, niespodziewanie wróciła. No więc ja nawet nie dawałam poznać po sobie, że coś tam się działo. Tak jak leżałam na łóżku, to przykryłam się tylko kołdrą na głowę i zasnęłam w tym jeziorze. Poduszka, kołdra, wszystko było totalnie mokre od tych łez. I właściwie rano się obudziłam, te proszki się tak tam rozmiękły pod tą poduszką od tego. I właściwie nie miałam złudzeń, że Pan Bóg mi uratował życie wtedy. Aczkolwiek depresja dalej trwała, to jakby nie było... To nie był koniec. No w każdym razie później miałam taki okres, że mi się pourywały wszystkie prace. Z dnia na dzień mnie kobieta wyeksmitowała z mieszkania. Znaczy nie wyeksmitowała, powiedziała, że tam do końca tygodnia się wyprowadź, bo ja tam coś, jakiś remont zaczynam. I tak zostałam bez niczego. Tu koniec studiów, za chwilę obrona pracy magisterskiej, której jeszcze nie napisałam. No i tak znów wszystko naraz. No ale wróciłam, jeszcze tam miałam jakieś jedno sprzątanko. I ono mnie tak wyczerpywało fizycznie, że na przykład wracałam i nie dałam rady iść na mszę. Siadałam w fotelu i zupełnie nie dałam rady się ruszyć przez 2 godziny, 3. To było dla mnie jakieś niewytłumaczalne. Przy całej, powiedzmy sobie, męczliwości depresyjnej. No i pewnego razu tak sobie obmyśliłam, dobrze, nocami pisałam pracę tą magisterską. Przyszłam z pracy, poszłam na chwilę tak zasnąć, żeby nabrać sił i ten. Ale jak się obudziłam, taki jakiś głos wewnętrzny. Pierwsza sobota, idź do Dominikanów, na mszę świętą. Miałam kościół przez skrzyżowanie. No, ale dlaczego do Dominikanów? Patrzę na zegarek, dobra, akurat zdążę dojechać do Dominikanów. No więc tam szybko wyskoczyłam. Pojechałam do Dominikanów i też taki głos. W konfesjonale będzie ojciec Paweł. Skąd ojciec Paweł? Znałam go wcześniej właśnie z tego, że prosiłam go o pomoc w momencie, kiedy jakoś tam najbardziej się dobijałam o tą moją matkę. A on był osobą, która prowadziła rekolekcje i jakby pierwszą osobą, od której się dowiedziałam o zniewoleniach, o tych wszystkich sprawach.
1: Że bioenergoterapia to nie jest nauka zdrowia, tylko to jest duchowość.
0: Dokładnie.
1: Że to jest demonerka.
0: Tak, dokładnie. Więc on był... Tak się pojawił się w tle tego wszystkiego, ale się koniec końców z nim nie mogłam jakoś skontaktować. Tak się to rozeszło. I tu nagle on mi przyszedł do głowy w momencie, kiedy się obudziłam i jadę do kościoła, nie? W sumie jakieś to irracjonalne, ale dobra. Nigdy go nie widziałam. Dobra, klękam przy konfesjonale.
1: Wcześniejsze rozmowy były tylko telefoniczne, tak?
0: Tak. I to praktycznie takie zdawkowe, krótkie. I właściwie poznałam go po głosie. Ojciec Paweł w konfesjonale. Normalnie już zaskoczenie, ale myślę, coś tu się dzieje. Wyspowiadałam się, a on mówi, że jeśli chcesz, to się nad tobą pomodlę. Tylko poczekaj, ludzi wyspowiadam. Jakoś to dla mnie nie miało związku ze spowiedzią, czy ogólnie czymkolwiek, ale sobie myślę, zostanę, nie? Jakby nie miałam nawet przez chwilę takich myśli, że nie. Okazało się, że tych ludzi było do spowiedzi niezliczona ilość. Prawie 40 minut jeszcze po mszy czekałam na niego, a ci ludzie przychodzili i przychodzili. A ja miałam w perspektywie napisać trzeci rozdział przez do rana, o tak to powiem. Więc trochę ciśnienie mi rosło, ale poczekałam. Okazało się, że ojciec pomodlił się o uwolnienie od ducha depresji i ducha śmierci. Miał po prostu poznanie. I w tym momencie zostałam uwolniona od ducha depresji i ducha śmierci. Nie miałam jakby zielonego pojęcia, że dźwigam coś na grzbiecie, ponieważ sama nie prosiłam się o to. Nie wchodziłam w żadne konszachty z...
1: Matka była drzwiami.
0: Z szatanem.
1: Matka była drzwiami.
0: Tak, tak, tak, tak. Oczywiście.
1: Twoja relacja z nią.
0: To później właśnie o tym się dowiedziałam.
1: Ale co się stało? Czekasz na księdza, rośnie ciśnienie, ksiądz wychodzi, mówi wreszcie, ociera pot z czoła, idziecie do zakrystii, klękasz.
0: No, pomodlił się nade mną tak zwyczajnie, to nawet nie było rozmowy, nic, to trwało może 5 minut. I mówi, nie wiem o co to chodzi, może ty wiesz. Pan Bóg daje słowo, że odnawia swoje przymierze miłości z tobą. No więc ja już byłam rozłożona po prostu. Łzy mi płynęły tak olbrzymie. I właściwie tyle. Tyle tego. Wyszłam, chciałam przejść bocznymi drzwiami, ale zakrystianin już wszystko zamykał, puścił mnie przez główną nawę. A w głównej nawie były takie białe lilie olbrzymie, które tak niesamowicie pachniały. Ja się poczułam, jakby mnie Pan Bóg tymi liliami obdarował w tym momencie. To było takie niesamowite, bo ja wcześniej nie widziałam tych lilii, nie czułam żadnego zapachu. Ja byłam...
1: W depresji.
0: W depresji, tak. Nagle zobaczyłam te lilie, poczułam ich zapach, jakby nowa wrażliwość się we mnie obudziła.
1: Czy przywrócona została wrażliwość po prostu?
0: Tak, tak.
1: Dostałaś świat na nowo.
0: Tak. I autentycznie od tamtego zdarzenia minęło, to było w 2005, ani jeden raz nie pojawiła mi się myśl samobójcza. To jest jakby takim znakiem, że to jest fakt. Później jakby doświadczałam jeszcze dużo dręczenia. Takich jakichś wypadków bardzo dziwnych, dokuczliwych.
1: Ale to były rzeczy zewnętrzne wobec ciebie.
0: To były rzeczy zewnętrzne. To jakby no dalej problemy z pracą, problemy materialne, jakieś takie może jeszcze nawet trudniejsze niż przed. Przy czym już jakby to cały czas było wracanie do pionu. Bo to też był taki proces jakby powracania do życia. To nie było tak z tą jedną chwilą. To skończyły się myśli samobójcze. Ale jakby proces trwał dalej, uzdrawiania, dochodzenia do takiej...
1: Duch został uwolniony.
0: Normalności.
1: A to później przychodziło na psychikę i na emocje.
0: Tak, tak, tak. Więc ten proces jakby trwał dalej. Ale co jest charakterystyczne? To był też czas, kiedy zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II. Ja wtedy byłam w trakcie pisania pracy na podstawie jego pism. Też niesamowite. Na uczelni pedagogicznej u profesora ateisty pisałam pracę na temat kobieta w nauczaniu Jana Pawła II.
1: Ciekawe.
0: I też wtedy, jakoś w tym czasie, może trochę później, wyszły nieszpory w hołdzie Janowi Pawłowi II, gdzie właściwie Alicja Majewska śpiewa hymn O potężny Królu Chryste. Ten hymn stał się hymnem mojego życia. On mi właściwie towarzyszy w każdej chwili. O potężny Królu Chryste, Ty dla chwały swego Ojca i naszego odkupienia zwyciężyłeś przemoc śmierci.
1: Ojciec Paweł modlił się o zabranie również o odcięcie ducha śmierci, nie tylko depresji.
0: Tak, tak, tak.

0: naprawdę wtedy po raz pierwszy raz w życiu zaczęłam żyć zmartwychwstaniem. To była jakaś taka, no, eksplozja zmartwychwstania. Trudno mi nawet o tym mówić, bo jakoś tak nie znajduję słów. Ale właśnie po raz pierwszy zaczęłam żyć zmartwychwstaniem i zdawać sobie sprawę z siły zmartwychwstania. Z potęgi Boga. Potężny Królu Chryste. To było jakby pieśnią cały ten hymn. I ten hymn mi został. Właściwie jak modlę się i nie modlę się innymi słowami, to przychodzi mi ten hymn.
1: Co się zmieniło w twoim życiu?
0: Właściwie wszystko. Skończyłam studia, a też na były już pod znakiem zapytania, nie miałam czym ich opłacić ostatniego semestru, więc tutaj takie miałam zawirowania. Okazało się, że mi umorzono ostatnią ratę. Zdałam z bardzo dobrym wynikiem. Jedne studia, później następne.
1: Czyli to czwarte studia?
0: Teraz piąte zaczynam od września. W trakcie czwartych jestem, tak się rozkręciłam. Ale to
1: jakaś ucieczka chyba?
0: Nie. Niekoniecznie. W każdym razie no, gdzieś tam zaczęłam mieć dobrą pracę. Pracuję w szkole jako nauczyciel wspomagający.
1: Skończyłaś pedagogikę specjalną, to jest
0: tak,
1: pierwsze.
0: Tak.
1: Czyli pracujesz w zawodzie po prostu.
0: Pracuję w zawodzie. Tamte kolejne studia to jakby idą w kierunku zawodu psychoterapeuty. Bo gdzieś taką pasję odkryłam w międzyczasie i tym też bym się chciała zajmować. Zasadniczo materialnie nie mam problemów. Nie jest to jakieś życie luksusowe, daleko do tego, ale nie musi. Nie mam takich aspiracji. Właściwie te trudne czasy nauczyły mnie życia i radzenia sobie w różnych warunkach i jakby no tutaj no jest to mój zasób. Też w czasie jakby powrotu do zdrowia po tym uwolnieniu szereg różnych problemów psychologicznych, które się gdzieś tam nawarstwiały, zostały rozwiązane. Też w takiej świadomej pracy nad sobą, ale też dzięki łasce Boga. Jestem przekonana, że wiele rzeczy Pan Bóg po prostu uzdrowił, zabrał. Że gdzieś to wszystko w takim dobrym kierunku poszło. Że gdzieś mnie tą miłością ogarnia i daje mi poznać swoją czułą miłość. To jest dla mnie niesamowite, bo o ile wcześniej bardziej wierzyłam w jego miłość niż jej doświadczałam, o tyle teraz jej doświadczam. I mogę powiedzieć, że zalewana jestem tą miłością.
1: I jak opisujesz sobie na własny użytek to, co się w twoim życiu zdarzyło?
0: Znaczy, ja myślę, że to wszystko było potrzebne. To, że było niesamowicie trudne, no to było. To jakby teraz nie ma większego znaczenia. Ważne, że Pan Bóg przeprowadził mnie przez to i jestem za to Jemu wdzięczna.
1: Mówiąc tak bardzo, bardzo krótko, ten istotny element Twojej historii, ten jakby no konstytutywny, ten szkielet, to jest taki, że Twoja mama, szukając zdrowia, poszła do ludzi, którzy mniej lub bardziej świadomie służą demonowi. Ty, próbując ją ratować, jakoś tam wyjaśniając jej różne sprawy, naraziłaś się na gniew ludzi czy zła osobowego. Nie ma sensu nawet rozstrzygać tego, prawda? W każdym razie poprzez swoją relację z matką, a ona była przez jakiś czas przynajmniej otwarta na zło w sposób taki...
0: Znaczy jest. Jest i bardzo mama się jakoś tak wykazuje dużą zaciętością w

0: fizycznie, na każdym planie cierpiałaś wiele lat, cały czas ufając Bogu, że to się skończy i że jest jakiś sens w tym wszystkim. Nigdy nie odrzuciłaś Boga. I On ci doprowadził do człowieka, któremu powiedział, że się ma na sobą pomodlić i zostało to odcięte duchowo, a potem wyprowadził cię już z tych zranień psychicznych, emocjonalnych. Znaczy uzdrowił cię.
1: Tak.
0: Jakie jest twoje powołanie? Bo cały czas mam zapisane mężczyźni. Jakie jest twoje powołanie? No bo byłaś przez ileś lat w zakonie, a później chorowałaś. Nie miałaś nawet czasu, żeby się rozejrzeć. Jakie jest twoje powołanie?
1: No teraz się właśnie rozglądam. Ale to jest niesamowite, bo właściwie tak od roku, może dwóch lat, czuję, że właściwie nabieram sił do życia. Że nabieram...
0: Kiedy była ta modlitwa?
1: 2005, 2009. To tak właśnie...
0: Czyli trzy lata jeszcze trwało wychodzenie
1: tych
0: konsekwencji. Raz twojej historii życia,
1: tak,
0: dzieciństwa.
1: Dokładnie.
0: I jeszcze tego na dodatku demonicznego, który się pojawił. I co się stało rok temu?
1: To znaczy, od roku czuję właściwie taką siłę wewnętrzną, tak? I taki dopływ miłości Bożej, jakiego wcześniej sobie nie wyobrażałam nawet. I funkcjonuję zupełnie na innych obrotach, że tak to określę. I właściwie otworzyłam się na takie szukanie właśnie drogi. Chciałabym założyć rodzinę.
0: Modlisz się o męża?
1: Modlę się.
0: Święty Józef jest dobrym specjalistą w tej dziedzinie. Absolutnie stuprocentowy. Jeśli tylko takie jest twoje powołanie. Powiedz mi taką rzecz. Co będzie z mamą?
1: Na pewno Pan Bóg nie pozwoli jej zginąć. Ostatnio miała miejsce taka sytuacja, ponieważ jakby nie rezygnuję z rodziców. Ojciec ostatnio zsunął się w alkoholizm. Nie było tego przez całe lata, a się pojawiło. Mama też jakby brnie w swoje zranienia, w lekomanie i takie inne. Miałam takie natchnienie kiedyś na mszy świętej, że po prostu zakupiłam za nich pierwszych 5 sobót miesiąca msze święte. Żeby Maryja po prostu wzięła ich pod swój płaszcz i tyle. Ja mam świadomość, że ja nie jestem zbawicielem mojej rodziny, chociażbym bardzo chciała szczęścia dla nich. I właściwie to jestem spokojna.
0: Nosisz medalik.
1: Tak.
0: Co za medalik?
1: No, cudowny medalik. Maryja Niepokalana. Oddałam jej życie i również życie moich rodziców. Dlatego myślę, że taki lęk o nich, jaki kiedyś miałam, nie ma uzasadnienia na dzień dzisiejszy, ponieważ należymy do niej.
0: Katechizm mówi, że należy oddać się Jezusowi. Po co jeszcze w takim razie Maryi? Twoje uwolnienie było w pierwszą sobotę miesiąca.
1: Tak, ona właściwie od tamtego czasu zaczynała mnie przyciągać do siebie. Nie byłam Maryjna. Kult Maryjny był mi daleki, ja zawsze tam do Jezusa się dobijałam. A ona wtedy tak subtelnie, tak delikatnie, bez narzucania się, zaczęła przychodzić do mojego życia. Kiedyś po spowiedzi tak klęczę w ławce i mówię: Maryjo, zobacz to moje serce.

0: Nie dość, że z kamienia, to jeszcze całe jakieś dziurawe, to w ogóle o czym tu dalej mówić? I to może dziwnie zabrzmi dla niektórych, ale tak jak patrzyłam na figurkę Maryi, wzięła moje serce, a włożyła mi swoje, to...
1: W jakiej intencji się modlimy?
0: O to, żeby osoby, które doświadczają trudności, wierzyły, że ich cierpienie kiedyś się skończy, że jest Maryja, która daje nowe serce, że jest Jezus, który ogarnia swoją miłością i że czasami warto przetrwać chwilę próby, żeby móc się cieszyć tą miłością.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Zdrowaś Mario. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ula. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: imię Ojca i Syna, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić, Panie, byśmy potrafili oddawać Ci cześć, Panie, naucz nas tego. Daj nam teraz spokojny i bezpieczny czas, abyśmy mogli wypowiadać słowa, które będą oddawać Twoją potęgę i moc i miłość w naszym życiu przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Ciebie, Mario, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Jaka jest najważniejsza cecha życia z Panem Bogiem?
1: Myślę, że wierność jest dosyć ważnym elementem. Miłość względem Niego i ludzi.
0: Kiedy możesz powiedzieć, że świadomie prowadzisz życie z Bogiem? Od kiedy?
1: Od kiedy? Myślę, że Bóg, który dał mi życie, od początku dał mi te łaski, bym mógł żyć w miłości, bo przecież stworzył nas dobrych. Tak jest zapisane w Księdze Rodzaju. Ale ta nasza natura słaba może powodować, że często zdradzamy Go, zsuwamy się od Niego, no i wtedy z tą wiernością jest gorzej. A jak brak wierności, to i miłość szwankuje wtedy, prawda? Jest wtedy gorzej.
0: Pytam konkretnie o Twoje życie.
1: No, w moim życiu, kiedy szukałem własnych dróg, kiedy szuka się jakiegoś tutaj pola decydowania samemu i jeszcze się tego Boga dokładnie nie poznało, to wtedy w moim życiu było tak, że gdzieś te wartości, które rodzina mi przekazała, czasami były pomijane. Ale Bóg pozwalał się odnaleźć i wtedy wracałem do Niego. Były jednak też okresy, kiedy no nie zawsze pewne ostrzeżenia, które Kościół przekazywał, były do końca respektowane. To dotyczyło również ten brak miłości, to znaczy przykazania Boże mogłem łamać, i jak zresztą każdy grzeszny człowiek. Z tym, że były może sytuacje bardziej jakieś trudne, drastyczne. No, na pewno grzech ciężki zdarzał się i tu sprawa tego, czy to posłuszeństwo wobec przykazań Bożych było zachowane.
0: Jaka to była rodzina, w której się wychowywałeś? Jakie to czasy, jakie miejsce?
1: No, moja rodzina, z której wyszedłem, składała się z 5 osób, ale znaczy dodatkowo ja i 5 osób, ale była jeszcze siostra, która wcześniej zmarła. Ojciec mój pochodził z Warszawy, mama ze Lwowa i szczególnie mama miała taką siłę przekazywania nam wiary, ale rzetelność, uczciwość i taka solidność, która była w ojcowskim postępowaniu, była zawsze dla mnie też wzorem.
0: I gdzie mieszkaliście? Czy wokół żyli ludzie wierzący? Jakie to środowisko było?
1: No, tam to krąg rodzinny był osób wierzących. Tu zawsze było...
0: Duże miasto, wieś?
1: Warszawa. Cały czas urodziłem się i mieszkałem w Warszawie.
0: Ale wokół chodzenie do kościoła była normą, czy raczej nie?
1: No, do powiedzmy 16-17 lat to było norma. Tak, no, niedziela, mieszkaliśmy w Międzylesiu, ale również i były późniejsze lata, kiedy ten uczestnictwo we mszy świętej, praktyki religijne były osłabione.
0: Ale czy to, że to były czasy komunistyczne, miało jakieś znaczenie?
1: Miało znaczenie o tyle, że człowiek korzystał z pewnego rodzaju doświadczeń środowiska, kontakt ze środowiskiem, także i ideologie, które były w szkole przekazywane, to na pewno deformowało strukturę młodzieńca, czy tak w tym wypadku jak ja, ale myślę, że przekaz rodzinny był bardzo istotny, bardzo mocny i tu to fundament był i dlatego myślę, że tam w ostatecznym rozrachunku nie było źle.
0: Czy miałeś świadków wiary, takich prawdziwych, którzy dziś już wiesz, że mieli relację z Bogiem? w młodości swojej?
1: No, było kilka takich osób. Miałem zaprzyjaźnionego księdza tam w ośrodku takim prewentoryjnym, który prowadziły siostry franciszkanki rodziny Maryi. Tam z tym księdzem byłem w takiej dobrej komitywie, pożyczał mi książki, pomimo że mój ojciec sam był kolekcjonerem książek, ale i tam zawsze poruszaliśmy ciekawe tematy. Jakaś taka więź była bogatsza. A ponadto myślę, że kilka osób w rodzinie było takiej silnej wiary, z której mogłem czerpać wzorzec. Dziadek mój, no i cały szereg osób, które odegrały ważną rolę.
0: Czy w podstawówce byłeś takim do przodu chłopakiem, czy raczej chowającym się po kątach?
1: Nie było tak źle. Myślę, że w podstawowej... Zmieniałem często szkołę, bo to tak tutaj z rejonu Czerniakowa. Przeniosłem się do Międzylesia. No i tu i były szkoły w budowie. To jeszcze były bardzo trudne warunki, bo to lata 50. No to jeszcze te szkoły dopiero powstawały, budowały się. Także czasami warunki szkolne nie były najlepsze. Ale jeśli chodzi o aktywność ruchową, to ojciec zawsze dbał o sprawy sportu. Rodzice nigdy nie poświęcali się i nigdy nie żałowali nam czasu na wakacje. Także wyjeżdżaliśmy. Dobrze, to były dobre lata i myślę, że stan zdrowia i odpowiedniego wychowania rzutował na późniejsze moje sytuacje. Chociażby to, że zajmowałem się potem turystyką, zajmowałem się również przewodnictwem turystycznym, to w jakiś sposób, tak samo i udział w sporcie, dosyć intensywny, bo w szkole średniej aktywny byłem w sportach również obronnych, powiedzmy, tak jak judo, to, tak, no, to miało swoje znaczenie. No i turystyka, aktywna turystyka.
0: I co wpłynęło na to osłabienie praktyki i na ile one było osłabione właśnie już w takim nastoletnim wieku? Czy to był efekt buntu?
1: Może powiedziałbym, że nie, tylko jednak cały szereg obowiązków, jeżeli jest liczna rodzina, to ten czas do pilnowania tych dzieciaków nie był najlepszy. A z religią najpierw były w szkole może... religijne zajęcia, czasami się zdarzało, że opuszczałem. No i wtedy no, ten kontakt delikatnie się urywał. Także i może jakieś koleżeńskie ciekawostki, zajęcia odsuwały od praktyk religijnych, takich stałych, jak i dodatkowych. Ale ogólnie można powiedzieć, że nie było tak źle.
0: I przed decyzją o dorosłym życiu, gdyby ktoś tak patrzył na ciebie z boku, to by kogo widział? Bo są łobuzy sympatyczne, są też niesympatyczne, są tak zwani porządni chłopcy, są klauni klasowi, no różne są sposoby radzenia sobie młodego człowieka ze zbliżającą się odpowiedzialnością.
1: Powiedziałbym, że względnie spokojny chłopak, który raczej zdarzało się, że czasami cicha woda.
0: Rozumiem. I jak myślałeś o życiu dorosłym? Czy Pan Bóg był w tym myśleniu?
1: Często tematy rodzinne dotykały tych zagadnień i tu wtedy temat Boga gdzieś tam wewnętrznie był rozpatrywany. Myślę, że intensywniej to miało miejsce dopiero tak gdzieś bliżej 20 lat.
0: No. I co myślałeś o życiu swoim, że jak będzie przebiegało, że jakie miałeś marzenia?
1: Myślę, że byłem aktywnie zaangażowany właśnie w sport i wtedy w te wszystkie działania, które no jeszcze ten Pan Bóg nie był taki skonkretyzowany. Na pewno były gdzieś wartości przekazywane przez rodzinę, które gdzieś miały swoje odzwierciedlenie w Bożych nakazach, przykazaniach, no ale to potem stopniowo mogło być No tak jak ten wiek, 17-18 lat, człowiek szuka innych dróg, innych, poznaje życie tak na własną rękę i wtedy o Panu Bogu się nieco zapomina.
0: Na ile ty zapomniałeś o Panu Bogu?
1: No, był okres już późniejszy, kiedy...
0: A jaką drogę wybrałeś? Poszedłeś na studia, do pracy?
1: Tak, zacząłem studia, nie dokończyłem ich.
0: Jaki kierunek?
1: To było inżynieria sanitarna, ale poszedłem do pracy, bo trzeba było wspomóc rodzinę. I jak kiedy zaczęły się moje działania już w zakresie prowadzenia wycieczek jako turysta. Jako turysta to byłem wierny, ale jako przewodnik już musiałem gdzieś aktywnie działać. No i wtedy pojawiły się różnego rodzaju, jak to się mówi, życiowe przyjemności, różne kontakty, które starałem się nigdy nie nadużywać alkoholu, ale zdarzały się kontakty. Lata 60., lata 70. To kontakt już był taki turystyczny, z alkoholem dosyć powszechny, ale wzorzec ojca właśnie pozwolił mi zachować tę stabilność. Ale to młodzieńcze zainteresowania spowodowały, że gdzieś było zainteresowanie i płcią przeciwną, i życiem. No i tutaj mogły nastąpić pewnego rodzaju zagubienia, no, które spowodowały, że tak gdzieś zainteresowanie elektroniką, zainteresowanie turystyką, to wszystko odsunęło mnie od Pana Boga tak w znacznym stopniu.

0: Jak daleko doszedłeś w tej drodze? Bo...
1: No, wtedy no, nie było tak źle. Bo, powiedzmy sobie, jedynie pomijane były msze święte, niedzielne. To tu było, z tym nie było najlepiej. A jedyne co, no to ta ciekawość życia spowodowała, że pojawiło się zainteresowanie innymi filozofiami, innymi kulturami. Szukanie Pana Boga było tak troszkę na własną rękę. No, na pewnym etapie, również w latach 70. to było Towarzystwo Psychotroniczne. To również... No to również na nowo powrót do Pana Boga.
0: Ale zanim do tego powrotu dojdziemy i do tych różnych zainteresowań światopoglądowych różnych, to jak myślałeś o swojej realizacji w takiej warstwie rodzinnej, prawda? Czy myślałeś zakładać rodziny? Nie.
1: Na razie zainteresowanie własną rodziną nie było takie mocne. Dopiero moją małżonkę poznałem na kursie przewodnickim i no i wtedy już się zaczęło, to wiek powiedzmy 24 lat, a wcześniej nie było tego zainteresowania. Jedynie no był czas jeszcze wojska, był tak.
0: Jakie to lata w wojsku?
1: No to tak 68.
0: To ciężkie czasy jeszcze.
1: Tak, to wtedy pamiętam wydarzenia marcowe, wydarzenia na uniwersytecie. No właśnie, to trudne i na pewno byłem zdecydowanie po stronie ludzi pracy czy ludzi studentów. Wiary. No ale jednak samemu błędy się popełniało. Nie było, tak jak mówię, no, ogólnie nie było chyba tak źle. Jednak pomału można tego Boga zagubić, oddalając się od tych praktyk religijnych typu modlitwa, czy uczestnictwo we mszy świętej, przyjmowanie Najświętszego Ciała Pana Jezusa.
0: Żona była wierząca?
1: Moja małżonka, tak, była wierząca.
0: I czy to jakoś wpłynęło na twoje... No bo rysujesz taki proces powolnego, niezauważalnego odchodzenia
1: tak.
0: od Boga.
1: Bardzo silnym wydarzeniem dla mnie była sytuacja, kiedy nie byłem taki właśnie zaangażowany w praktyki religijne i wtedy czekaliśmy z małżonką przez 9 lat na dziecko i nie było. Takżeśmy się przyzwyczaili. Stało się to praktycznie już normą, że nie stosowaliśmy żadnych ograniczeń w jakiejś sytuacji zwlekania, żeby to dziecko było później. I też dziwnie Pan Bóg mnie wezwał do czytania Słowa Bożego. Odjeżdżałem dosyć daleko z Żoliborza do Międzylesia. To odległa droga i wtedy miałem tą ochotę czytania Pisma Świętego.
0: Ale skąd? Czy można było młodego technika czytać? Albo tak, żołnierza polskiego?
1: I to też było czytane, ale jednak jakieś poruszenie nastąpiło. Tak jak wspomniałem, no może na pewno znaczenie miał też i ksiądz, którym tam miałem kontakt i pewne tematy wiary, pewne zagadnienia, które gdzieś tam w sercu się rozbijały i one dochodziły do, myślę, z natchnienia Ducha Świętego do tego czytania Słowa Bożego, ono mnie tak na nowo ożywiało. No i te oczekiwanie. I pewnego dnia dostałem wezwanie takie w modlitwie, bym pomodlił się o dziecko. Wewnętrzne wezwanie, które przyjąłem, pomodliłem się i ku wielkiemu zaskoczeniu żona została brzemienną.
0: No i to... Czyli innymi słowy, Pan Bóg wam wcześniej po prostu nie błogosławił.
1: Z tego widać, nie błogosławił. Chociaż dopuszczam, że w jakiś sposób miał swój plan. Bo potem, kiedy...
0: No ale go już zarysowałeś przecież. Przed chwilą powiedziałeś, że kiedy zacząłeś się do niego z powrotem zbliżać...
1: Tak, ale ja bym powiedział, że to on się postarał o to, żebym ja wrócił do niego, a nie ja robiłem jakieś specjalne zabiegi.
0: No, ale to tak zawsze jest.
1: No tak, ja wiem.
0: Tylko, że on wychodzi do człowieka.
1: Do końca mi wtedy jeszcze to nie było jasne. Dopiero w latach kilka lat później, kiedy byłem w towarzystwie psychotronicznym, jednocześnie przylgnąłem do neokatechumenatu. I wtedy te...
0: To ciekawe zestawienie.
1: Tak. I wtedy te uderzenie Słowa Bożego stawało się bardzo silne. A i było to równoległe. Było towarzystwo psychotroniczne. Robiłem nawet wykłady z powiedzmy astrologicznych, bo skończyłem kurs astrologii kilkuletni. No, ale i jednocześnie obecność papieża już wtedy. To było przecież... koniec lat 70. I ten papież też spowodował pewne ożywienie takiego młodzieńca, jakim byłem.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego towarzystwa, bo to były czasy, kiedy takie zaangażowanie kompletnie nie kłóciło się w umysłach ludzi z wiarą, prawda?
1: No, właściwie nie. Chociaż byłem już pewnego rodzaju obserwatorem wydarzeń, które tam miały miejsce, bo kiedyś, chociaż ze znajomą robiłem również jakieś wykłady na temat tarota, ale jednocześnie, kiedy jedna z wykładowczyń mówiła jakoś w sposób taki obojętny, poniżający, nawet omawiając drogę krzyżową czy samocierpienie Chrystusa, to ja wtedy miałem pobudzenie serca, by za nią się modlić, by właściwie zaprotestować wewnętrznie na jej takie treści. A z drugiej strony była ta ciekawość, bo gdzieś ta wiedza tajemna uwzględnia gdzieś Pana Boga, tylko nie do końca. Jeszcze byłem tego świadomy, że to jest manipulacja, no, znaczna manipulacja.
0: I zniekształcenie obrazu Boga całkowite.
1: No właśnie, te zniekształcenie było podawane wielu osobom. Potem te osoby, które tam były i nawet na jakichś znaczniejszych stanowiskach, potem je spotkałem w wspólnotach. Także to
0: katolickich.
1: Było... Tak, katolickich, we wspólnotach katolickich.
0: A co cię pociągnęło w ogóle do wiedzy tajemnej?
1: No, to zawsze temat był to takie młodzieńcze poszukiwania, ale gdzieś zdarzyło się, że pewne właśnie tych wydarzeń było sporo, ale powiedzmy sobie, znajoma w pracy zaprosiła mnie do tego towarzystwa psychotronicznego. I niemniej wcześniej była literatura, były też pewnego rodzaju ciekawostki z zakresu tych zagadnień tajemnych.
0: Mhm. I czy w trakcie praktyki astrologicznej, czy jakiejkolwiek innej, czy działy się rzeczy nadzwyczajne? Czy wszedłeś w to duchowo, nie tylko intelektualnie?
1: Tak, tu wszedłem w ogóle w praktyki, byłem bioenergoterapeutą. Wszedłem na bardzo poważnie, także miałem swój udział. No już nie będę wymieniał jakich w szpitalach, ale prawda, ale czy u ludzi chodziłem. I mogę powiedzieć, że było to ciągle z takim poszukiwaniem, żeby pomóc tym ludziom. Nie było tam jakieś zaangażowanie, by robić z tego materialne jakieś ukierunkowanie. I dopiero właśnie, tak jak wspomniałem, w tym neokatechumenacie pomału stawałem się świadomy tego, że co Pan Bóg naprawdę od człowieka wymaga.
0: Ale czy były osoby uzdrowione przez Ciebie jako bioenergoterapeuta?
1: Myślę, że było dużo takich znaków, tak. Ale to było właściwie bardzo dziwne, bo kiedy jedna z ordynatorek poprosiła mnie, bym przyszedł do dziecka, wiedzieli już, że się tym zajmuję. Kiedy poproszono mnie, żebym przyszedł do dziecka, które miało z kleszczowego porodowego tego zabiegu uszkodzony rdzeń kręgowy, i wtedy modliłem się do Matki Bożej. To dziecko było w inkubatorze. Modliłem się do Matki Bożej, przystawiłem ręce do tych przewodów, które dostarczały temu dziecku krew. I to dziecko było zasiniaczone, i dla mnie samego było niesamowite to, że to dziecko potem wróciło zupełnie do normy. To było dla tego zespołu dziwne. Były wydarzenia też i późniejsze, bo potem, kiedy kiedy byłem w kolejnej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, było nam powiedziane, że mamy zaprzestać tych praktyk, co zresztą właściwie już wcześniej wiedziałem, że to już nie jest ta droga. Niemniej gdzieś to się jeszcze po kątach serca plątało i biblioteka tej z wiedzą tajemną też była, bo bardzo bogata. Więc nastąpiło oczyszczanie tej biblioteki. Pomału to oczyszczanie też umysłu, powiedzmy, i tych praktyk również miało miejsce.
0: Czy poza tym dzieckiem zasieniaczonym, które to zniknęło, czy były jakieś inne momenty, kiedy nie modliłeś się do Matki Bożej, tylko kiedy po prostu robiłeś to, czego się nauczyłeś na kursach? Czy były jakieś nadzwyczajne wydarzenia?
1: I może to było tak, że ja byłem indywidualistą. Nie wchodziłem w praktyki pana Emfazego Stefańskiego, który stosował tam różnego rodzaju praktyki doskonalenia umysłu, czy jeszcze inne. Były tam ćwiczenia innych osób. Ja zasadniczo w nie wchodziłem. Tak jak mówię, byłem indywidualistą, sam ćwiczyłem, sam praktykowałem, sam byłem jak gdyby ożywiony tymi tajemnymi zdarzeniami. Gdzieś tam ksiądz Klimuszko był dla mnie jakimś też, byłem zainteresowany jego postacią. I mogę powiedzieć, że w sytuacjach, kiedy byłem proszony do osób chorych na raka, czy osób cierpiących, gdzieś występowały wydarzenia, które mógłbym powiedzieć, że dawały jakiś obraz zmiany sytuacji na dobre, albo powiedzmy sobie, jedna z koleżanek redaktorek prosiła mnie kiedyś, bym jej koleżanki córkę otoczył modlitwą, bo miała guza mózgu, i pomimo, że wtedy modliłem się za tę osobę, dziwne, prawda? Praktyki te miały zupełnie troszkę inny charakter. Kiedy się modliłem za tę dziewczynę, nakładałem ręce, efekt był taki, że ta dziewczyna dobrze się miała. Niemniej w jakiejś tam podróży lotniczej nastąpił wylew, zatrzymanie, i potem ta matka tej dziewczyny opowiadała mi potem, że ta dziewczyna nie odzyskała przytomności, jednak miała ciekawe sny.
0: Matka miała sny.
1: Tak, matka.
0: Czyli dziewczynka zmarła, tak?
1: Dziewczynka po pewnym czasie zmarła, jednak te sny i wspólne nasze rozmowy spowodowały, że ta matka wróciła do Boga, modliła się za tym. Takie miałem nastawienie, by ją ku temu skłaniać do modlitwy.
0: Czyli innymi słowy, nie wchodziłeś w te
1: praktyki
0: magiczne, transowe, których symbolem jest działalność Lecha Emfazego Stefańskiego?
1: Tak, nie, właśnie nie wchodziłem. Przeraziło mnie nawet na pewnym etapie, kiedy dowiedziałem się, że praktykuję mszę, czarne msze. To dla mnie było szokujące. Poza tym miał jakiś taki groźny, powiedzmy sobie, diaboliczny wzrok. Także to też mnie nie...
0: Skąd w tych mszach wiesz?
1: No, potem były ogłaszane. To było nawet ogłaszane.
0: Ogłaszane?
1: Tak.
0: W towarzystwie,
1: I w towarzystwie, i nawet na plakatach można było powiedzieć, że tam...
0: Potem... Jakimi słowami?
1: No, że były to msze... Jak dokładnie już w tej chwili nie pamiętam, jak to było ogłoszone, bo to było przecież to było latach 70., połowie lat 70., czy tam pod koniec lat 70. Niemniej osoby, które przekazywały czy ogłoszenia, że zapraszane są do starej prochowni, że tam są tego typu...
0: Ale padało słowo czarne msze?
1: Nie, czarne msze nie, ale z przekazów osób, które tam o tym wiedziały, tak.
0: Że realnie to były takie zdarzenia.
1: Tak.
0: I jak Pan Bóg dobrał się do Ciebie?
1: On się dobierał cały czas, tylko ten proces był może czasami taki bardziej radykalny. No niemniej powiedziałbym, że właśnie, że tu neokatechumenat odegrał rolę, No, potem moje zajęcie się dzieckiem. Było tak, że praktycznie tego roku, kiedy się mój syn urodził, to no, zajmowałem się dzieckiem. Mieliśmy wtedy bardzo słabe mieszkanie. Tak, zostaliśmy takie mieszkanie zastępcze, które nie było zbyt dobrym do utrzymywania dziecka. Nie, no, trzeba było, załóżmy, kąpać dziecko po powrocie ze spaceru, kiedy temperatura była ledwo 3 stopnie, prawda? Trzeba było to... No, ale jakoś dawaliśmy sobie radę. Dziecko się hartowało i zabezpieczaliśmy to w jakiś sposób razem z małżonką. Potem sytuacja się poprawiła, ale mogę powiedzieć, że od następnego roku, jak się od następnego roku zacząłem chodzić na pielgrzymki i praktycznie 27 lat tych pielgrzymek do tej pory częstochowskich praktykuję.
0: No i jaki był powód bezpośredni, żeby pójść na pierwszą?
1: Było to zaproszenie mojej siostry ciotecznej, ale tam miałem okazji dość, żeby rozmyślać nad łaskami Bożymi, nad darami Bożymi, nad miłością Bożą. Poza tym jeszcze był taki zachwyt, zacząłem sporo czytać na temat objawień fatimskich, wszedłem wtedy, coraz głębiej wchodziłem w modlitwę. I te praktyki modlitewne, no to już takie całe życie duchowe ubogacało się na tyle, że coraz bardziej rozumiałem Pana Boga, coraz bardziej byłem zainteresowany tym, no i to mnie ożywiło do mocniejszej wiary, no powiedzmy tak w skrócie.
0: I kiedy możesz powiedzieć, że odzyskałeś relacje, że zacząłeś również czuć jakby w sercu, że... No bo do Boga można się zbliżać, ale jest taki moment, tak, kiedy człowiek jakby czuje, że jest w nim jakby, że jego życie zależy od kogoś, kto nie jest nim, tym człowiekiem, prawda?
1: Myślę, że to, że nie było takiego momentu radykalnego, jednak stopniowo było tak, że byłem w kręgu przyjaciół zaangażowany, także chodziłem na msze święte z modlitwą o uzdrowienie. Tam też to oczyszczanie serca na pewno Pan Bóg czynił, to jestem o tym przekonany. I również wysyłałem osoby na modlitwę wstawienniczą do tej grupy wesołej, w której potem przez wiele lat, przez 20 lat uczestniczyłem, brałem udział we wspólnych spotkaniach i osobiste życie duchowe bardzo się ożywiło, poprawiło. I takie widziałem potrzeby ludzi, które były dla mnie tak ważne, że albo się modliłem za nie, albo właśnie obmadaliśmy we wspólnocie. To było mocne ożywienie i to jest tak, jak jeżeli człowiek się modli, to wewnętrznie czuje obecność Boga i to pragnienie Jego obecności jest stałe. Wtedy mogę powiedzieć, że to poruszenie Ducha Świętego było tak wielkie, że momentami no, budziłem się w nocy i radośnie się modliłem, prawda? Czy też... nie żałowałem czasu na modlitwę, że inne sprawy stały się mniej ważne, że nie jakoś te sprawy tego świata nie były dla mnie jakieś porywające. No, odsunąłem jakieś swoje zainteresowania takie przyziemne. No, ale mogę powiedzieć, że to ten proces nawracania trwa nadal, bo to wiadomo, że to jest taki charakter natury ludzkiej, że do końca będzie się musiał zmieniać. Jednak ta potrzeba służenia Panu Bogu była coraz większa. Miałem swój tam udział w parafii świętych apostołów Jana i Pawła. Tam redagowałem pisemko dla tej parafii. I, no i tak, kiedy to pisemko miało swój tytuł apostoł, I kiedy w swoim czasie była modlitwa o wylanie Ducha Świętego, to zapragnąłem daru apostolstwa. No i dostałem ten dar, powiedzmy. Nie dlatego, żebym się chwalił, tylko bo to dopiero potem się rozkręcało. No i praktycznie moje...
0: Ale co to znaczy, że dostałeś dar apostolstwa?
1: To znaczy, prosiłem o dar apostołowania. I znaczy, no, myślę, że to miało wiele takich powiedzmy gałęzi. Swoje doświadczenia turystyczne skierowałem na prowadzenie pielgrzymek, obozów o charakterze religijnym, do spółki ze znajomymi kapłanami, czy też z ludźmi, którzy byli zaangażowani we wspólnocie. I organizowanie rekolekcji ze znajomymi kapłanami. Także to było takie zaangażowanie. Poza tym w jakimś tym kręgu znajomych obmandaliśmy poza wspólnotą jeszcze te osoby, które wymagały tej potrzeby modlitwy, odwiedzanie osób potrzebujących. Także były ciekawe znaki tego. Także ci ludzie, którzy gdzieś tam byli w trudnych sytuacjach, potem wracali do Pana Boga, czy przez wspólną modlitwę byli zapraszani do powrotu do Pana Boga. No i powiedzmy sobie, też było takie bardzo ciekawe wydarzenie, kiedy mój przyjaciel prosił, żebym się pomodlił nad ludźmi, którzy nie mają dziecka dłuższy czas. No, efekt był taki, że miałem takie duchowe poznanie, że oni powinni się na nowo wrócić do Pana Boga. No i rzeczywiście uwierzyli, przyjęli, w krótkim czasie to dziecko się narodziło. Ale już wtedy praktykowałem modlitwę za dzieci narodzone. Praktykuję już ponad 20 lat. I to też chyba była taka łaska, że tym ludziom, którzy albo mieli problemy, albo się chwiali, albo postanowili popełnić aborcję, to tym osobom już było łatwiej zrozumieć niektóre zagadnienia i myślę, że to był jeszcze kolejna gałązka, prawda, w tych działaniach. No, było ich sporo, z takich właśnie wspólnych, przyjacielskich, rodzinnych, czy kontaktów z nieznajomymi ludźmi.

0: Jak dzisiaj służysz Bogu?
1: Jestem...
0: Pracujesz?
1: Tak, tak, nadal pracuję, pomimo, że już mógłbym emeryturę przejąć, ale jestem we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, a dodatkowo, ponieważ w swoim czasie, w latach 80., drugiej połowie lat 80. w Medjugorju dostałem też takie wewnętrzne wezwanie, bym prowadził pielgrzymki tam, także i tam pielgrzymuję. No, na ile czas pozwala, to jest to czas modlitwy też własnej. Spotykam się w kręgu ludzi znajomych na takich wspólnych jakichś wspólnych spotkaniach, gdzie tematem jest często Bóg. Ale to też tak nie jest tak łatwo, dlatego że jeżeli są obowiązki i służbowe, i w pewnym sensie rodzinne, chociaż mój syn już jest dorosły, żona jest bardzo pomocna i tolerancyjna względem moich takich ciągłych gdzieś rozjazdów, no to jest jeszcze sporo przyjaciół i no i jest jeszcze 12 chrześniaków, z którymi częścią jestem w takim sporym kontakcie, częstym kontakcie. No, szczególnie taka jedna moja chrześnica, to jest też taki dar od Pana Boga, gdzie miałem możliwość poznania, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowałem. No, takie zadziwiające, bo kiedy jej matka miała problemy z ciążą bardzo poważne i obmadlaliśmy, miała być to dziecko usunięte razem z przydatkami tej matki, a jednak modlitwa całego szeregu osób, zmiana lekarza, sytuacja z bardzo ciężkiej ulegała poprawie. No i potem, kiedy dziecko już urodziło się szczęśliwe i zdrowe, to ta matka, ci rodzice poprosili mnie, żebym został ojcem chrzestnym. No i w efekcie, kiedy już było po chrzcie, modliłem się właśnie na Ostrobramskiej. Tam ten kościół też odegrał dosyć ważną rolę w moim życiu i do tej pory ten proboszcz jest tam zawsze dla mnie takim wzorem proboszcza. Tam właśnie przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej dostałem znowu taki dar poznania z wielką pewnością, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowałem. No i jesteśmy w dobrej więzi, w dobrym kontakcie. Jest taki jakiś rodzaj ukrytej wdzięczności tej dziewczyny, która już teraz jest 18-latką.
0: Taki moment, kiedy przez Twoją posługę zobaczyłeś najsilniejsze działanie Boże. Coś, co Ciebie budowało też w tej drodze do Boga.
1: Myślę, że to Boże miłosierdzie zarówno w moim życiu, wtedy, kiedy nawet byłem mu niewierny, kiedy jak to się mówi, były czasami takie zachowania wsteczne, bo to taki proces jest, że były bardzo silne wzloty, ale też i osłabienia okresowe. To ciągle ten Pan Bóg tą swoją troskliwość okazywał, ciągle tą dobroć, tą łaskawość, tym miłosierdzie. Do tej pory, kiedy się modlę, to On nie daje mi poznać, że jest na mnie zły, tylko zaprasza do zmiany na ku dobremu. I to mnie zachwyca, to mnie ta Jego dobroć, to Jego ciepło, ta czułość Chrystusa jest wielka. No, także myślę, że to się utrzymuje i to ta Jego miłość mnie ciągle przywraca do tego, bym odchodził od sytuacji, które mogły mnie na nowo ku grzesznym sytuacjom ściągnąć. I tych sytuacji jest dużo, począwszy od pracy, kiedy modlę się powiedzmy za moich przełożonych, jak również i ludzi, którzy mnie czasami narobią nieźle kłopotów, czy ich postawa jest dla mnie trudna, a skończywszy na sytuacjach codziennych, kiedy nie zwierzam się, ale czasami obmadlam osoby, które potrzebują tej pomocy i wiem, że Bóg przyjdzie z pomocą i ufam, że nie musi to być od razu, ale że modlitwa ma swoje wielkie znaczenie. I tu mogę powiedzieć, że Pan Jezus ciągle wskazuje mi na swoją matkę i Maryja też odgrywa olbrzymią rolę w moim życiu. Jej pomoc, jej stawiennictwo, jej starania o moje zbawienie jest dla mnie w pełnej świadomości.
0: A taki konkretny dwa znaki, dwie sytuacje, w których po prostu widać było, że Pan Bóg działa mocno, z mocą.
1: No, były takie sytuacje, kiedy, tak jak wspomniałem, kiedy modliliśmy się za osoby, modliliśmy się za narkomanów, których mieliśmy we wspólnocie pod opieką. Byli tacy, którzy wracali do Pana Boga. Są teraz, powiedzmy, jeden z tych jest organistą. Były modlitwy również za dziewczynę, która była w takiej depresji, w takim osłabieniu, gdzie weszła w narkotyki. Potem pojechała do Medjugorje. Myślę, że ta modlitwa matki, modlitwy nasze też były pomocne i tu działania Boże były bardzo silne. No, począwszy od tego momentu, który był dla mnie tak silny, że zaraz po tej modlitwie ten syn mój, prawda, począł się, a skończywszy na wydarzeniach, powiedzmy sobie, bieżących, kiedy nie zawsze przykre sytuacje, no powiedzmy sobie, kiedy jestem nawet wzywany, kiedy czasami jakieś cierpienie, trud się pojawia i dostaję wezwanie, że to jest dane mi, bym wspomógł te inne osoby swoim trudem, modlitwą, cierpieniem, to przyjmuję to jako Boża ingerencję w moje życie, abym się zaangażował w to kroczenie Kościoła ku zbawieniu. No.
0: A najtrudniejsza sytuacja już w tym takim okresie, w którym nawróciłeś się i starałeś się iść ku Bogu?
1: Były takie momenty zachwiania, kiedy pojawiła się osoba, która podobała mi się, mówię o kobiecie, prawda? Ale przyszło opamiętanie, Boży silny znak i to od razu się wyciszyło. Poza tym, czasami z moim ćwiczył mi Pan Bóg w cierpliwości, z posłuszeństwem wobec Boga, które się przejawia czasami w sytuacjach przełożonych, też mnie Pan Bóg ćwiczył. I tutaj starałem się to posłuszeństwo zachować. Chociaż nie zawsze tak było słodko.
0: A sytuacja takiego największego przytulenia przez Pana Boga?
1: Ich było tak dużo, że mogłem powiedzieć, że kiedyś wezwał mnie, bym pisał jego wskazania. Dziwne, bo przecież mówił mi to do serca w modlitwie, ale jakieś miałem taką potrzebę, by zapisywać tak na luźno czasami jego myśli. A powiedział, że nie na karteczkach, w konkretnych zeszytach, prawda? I potem i ciągle te jego słowa, błogosławię ci, otaczam cię opieką, daję ci wsparcie, wzmocnienie. Myślę, że to jest taki cały ciąg. To działanie Ducha Świętego miało miejsce na różnych polach, w różnych sytuacjach. I kiedy modliłem się ze wspólnotą i kiedy indywidualnie i kiedy chodziłem z jakimś posługą do innych. I ta dobroć Boża ciągle. W swoim czasie byłem na przykład zaskoczony, bo organizowałem jakoś tak wszedłem nie tylko w poznanie lektury świętej Marii Alacoque, jak tę cześć sercu Jezusowemu należy oddawać. Jakoś tak się tym zachwyciłem, ale w swoim czasie bez żadnych przygotowań dla dwóch kapłanów tam przygotowywałem pielgrzymkę. No i pojechaliśmy do Francji, no i akurat trafiło się, że do Paray Le Monial i akurat trafiliśmy na święto Pana Jezusa. No i też to taki zdawać mi się drobny epizod, ale jakoś tak Pan Bóg mnie właśnie zaprosił. Często też jeżdżę do Łagiewnik z grupami, przynajmniej 2-3 razy w roku i jest mi dane tam być i te Boże Miłosierdzie, czy to dotyczy mojego kraju, mojej ojczyzny, czy dotyczy to mojej najbliższej rodziny, czy mnie osobiście, to te Boże Miłosierdzie widzę, czuję przez dary tych świętych, papieża, przełożonych, nawet trudów, które czasami nie daje mi Pan Bóg łatwej drogi, czy zbyt wygodnego życia, ale mam swoje słabości również, na które Pan Bóg mnie wskazuje i tą pomocą jest na co dzień moja żona, która czasami coś tam przypomni o to i owo, w sposób bardziej zdecydowany, czy nawet z wydarzenia, które w życiu się zdarzają. Ale ilekroć zwrócę się do Boga, to czuję Jego wielką pomoc.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Myślę, że intencji naszej ojczyzny, także i potrzeb Kościoła. Myślę, że papież potrzebuje tego wsparcia i nasz Kościół, aby trwał w wierności Bogu.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w środę 22 lipca w święto i wspomnienie świętej Marii Magdaleny, przepięknej świętej, która dzisiaj da nam piękną lekcję tego, jak szukać Pana Jezusa. Na początku zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii i krótkiego rozważania, którego autorem jest dzisiaj ojciec Maciej Sierzputowski. Posłuchajmy. Z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że jest to ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy

grobu do życia, nie odwrotnie. Dopóki będziesz pogrążony w grobowej lekturze wszystkiego, nigdy nie zobaczysz Jezusa, który jest zawsze przy tobie, który z tobą współprzeżywa twoje życie. Ale uwaga, Maria Magdalena odwraca się dwa razy. Zerwanie jest procesem. To właściwie nie zerwanie, ale zrywanie, nieustanne, codzienne. Odwracać się i odwracać i odwracać. Na tym polega prawdziwe nawrócenie. Na codziennym, nieustannym zwracaniu się ku Chrystusowi. Nie chodzi nawet o mozolne odwracanie się od grobu, ale o radosne, codzienne, nieustanne w każdej sytuacji zwracanie się ku Chrystusowi. Wówczas grób będzie zawsze za plecami. Módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł trzeciego dnia, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie.

0: miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. Wszyscy nasi patroni i święci oraz aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejszą modlitwę. Dziękuję za wszystkie Wasze intencje, prośby, dziękczynienia. Wszystkie je zanosimy przed tron naszego Boga. Ja Was zapraszam na wspólną koronkę już jutro na godzinę 15, ale również codziennie do Radia Niepokalana na Różaniec Święty, który rozpoczynamy już o godzinie 5:30. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
1: Niepokalana FM. Pokoju pełne radości.

Ostatni dzień świętego Nestora z Magidos, męczennika. Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Z drugiego listu do Tymoteusza. 25 lutego, rok 250 po Chrystusie, miasto Perge, stolica rzymskiej prowincji Pamfilia. Trwają prześladowania chrześcijan. Rzym najpierw uderza w biskupów. Jest ranek. Nazywam się Marcus Flavius Severus, centurion. Służę w 3. Legionie Galijskim. Byłem w Syrii, stałem pod murami Damaszku. Widziałem bunt, głód i cierpienie. Widziałem wszystko. Teraz stoję przy małym koniu na dziedzińcu w Perge. Biskup Nestor jest już przywiązany. Chłosta trwa od dłuższego czasu. Plecy ma rozcięte, rzemienie z ołowiem i kością zrobiły swoje. Skóra pękła, krew spływa po bokach, wsiąka w piasek. Nie liczę uderzeń, wiem, że ciało ma granice. On już na niej jest. Głowa opada mu na pierś, ramiona drżą, oddycha z trudem. A wystarczyłoby jedno słowo, jedno zdanie o lojalności wobec cesarza Decjusza. Jedna garść kadzidła. Milczy. Daje znak. Wystarczy. To i tak skończy się śmiercią. Belka ląduje na jego plecach. Drzazgi wchodzą w otwarte rany. Chwieje się, ale idzie. Prowadzimy go ulicą za mury. Ludzie patrzą. Jedni z odrazą, inni z ciekawością. Kobieta przy studni zatrzymuje wzrok na jego twarzy. Nie krzyczy, nie podchodzi, tylko patrzy. Łapię to spojrzenie i odwracam głowę. Piasek wciska mi się do sandałów. Metal hełmu parzy skronie. Po co? Dlaczego oni zawsze wybierają śmierć? My budujemy imperium na rozsądku. Oni budują swoje na krzyżu. Docieramy na miejsce za murami miasta. Rozkazuje położyć belkę. Działamy mechanicznie. Ręce przywiązane, gwóźdź ustawiony. Pierwsze uderzenie. Ciało wygina się w łuk. Krzyk nie wychodzi z gardła, tylko urwany oddech. Drugie uderzenie. Krew spływa po drewnie. Podnosimy krzyż. Osadzamy w jamie. Rutyna. Moi ludzie już patrzą w stronę miasta. Słońce jest wysoko, chcą wracać do cienia. Zakładają się półgłosem, ile wytrzyma. Godzinę, dwie. Nie ma tu jego chrześcijan. Szpiedzy donoszą, że nakazał im się ukryć. Nie ma wiernych, nie ma świadków. Marny koniec, jak na przywódcę. Nikt nie opowie o jego odwadze. Wciąż oddycha. Podciąga się na przebitych dłoniach, żeby złapać powietrze. Każdy ruch rozdziera rany. Wargi poruszają się bezgłośnie. Modlitwa. Modli się. Patrzę na jego twarz. Spodziewam się strachu, nienawiści, rozpaczy. Nie widzę ich. Widzę ból ogromny i coś jeszcze. Jakby to wszystko miało sens? Jakby krzyż nie był końcem? Nasze spojrzenia się spotykają. Nie patrzy na mnie jak na wroga, patrzy jak na człowieka. Jakbyśmy stali po tej samej stronie. Oddech Nestora staje się krótki. Głowa opada. Daje znak. Włócznia wchodzi pod żebra. Koniec. Moi ludzie zbierają narzędzia. Rozchodzą się szybko.
Dosiadam konia, zjeżdżam w stronę miasta. Myślę, nie było świadków. Umarł sam. Śmierć bez sensu. Imię zginie razem z nim. Ściągam wodze, koń staje. W głowie odtwarzam wszystko od początku. Przecież ja tam byłem. Nestor. Widziałem jego spojrzenie, pamiętam jego twarz. Pamiętam, jak podciągał się na przebitych dłoniach. Układam to krok po kroku. Zdanie po zdaniu. Jak świadectwo. Przecież nie było świadków. Oprócz mnie. Wracam do koszar. Biorę tabliczkę. Zaczynam pisać.

0: Ale teraz z perspektywy czasu widzę, że to było coś niesamowitego. Ja wtedy przez 10 minut płakałam właściwie nieustannie, chusteczka za chusteczką. Ludzie wokół nie wiedzieli, co się dzieje, a ja po prostu byłam tak szczęśliwa. I to myślę, że to właśnie była miłość, takie doświadczenie największej miłości, że jestem na swoim miejscu, że jestem kochana.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Kiedy byłam na mszy o uzdrowienie w Łodzi, to była druga klasa gimnazjum. Teraz już jestem na studiach magisterskich, więc ładnych parę lat temu. I msza ta była wyjątkowa, ponieważ była pełna muzyki, radości, uwielbienia. Pierwszy raz byłam w takim miejscu. Zaprosił mnie mój tata, wzięłam ze sobą przyjaciółkę i od początku mi się wszystko podobało. Byłam tak dobrze nastawiona do tego, ale po Komunii Świętej był ten moment, kiedy poczułam największe szczęście, jakie sobie można wyobrazić. I ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to jest. Po prostu wydawało mi się, że jest tak pięknie, że jest moja przyjaciółka, jest mój tata, to są moi bliscy ludzie, jest taka piękna muzyka. I dlatego ja jestem taka wzruszona. Ale teraz z perspektywy czasu widzę, że to było coś niesamowitego. Ja wtedy przez 10 minut płakałam właściwie nieustannie, chusteczka za chusteczką. Ludzie wokół nie wiedzieli, co się dzieje, a ja po prostu byłam tak szczęśliwa. I to myślę, że to właśnie była miłość, takie doświadczenie największej miłości, że jestem na swoim miejscu, że jestem kochana. Wtedy zaczęła się w ogóle moja przygoda z żywym kościołem. Taka msza odbywa się co miesiąc, więc byłam tam po miesiącu, po dwóch i tak. I cały rok tam chodziłam, pamiętam, co miesiąc. Wtedy też w mojej rodzinie zaczęło się nawrócenie. I po roku trafiłam na takie rekolekcje 10-tygodniowe, które polegają na tym, że właściwie odbywałem się w domu, ale codziennie czyta się fragment książki, Pisma Świętego, modli się. I wtedy właśnie zobaczyłam żywego Boga w żywym kościele. To wszystko stało się naprawdę żywe, realne. Ja wcześniej właściwie byłam dzieckiem, tak, bo to jest tam wiek nastoletni. Ale Kościół mnie nie pociągał w żaden sposób, czyli wydawał mi się właśnie smutny. W ogóle nie znajdowałam nic ciekawego. Myślę, że ta muzyka, która zawsze była mi bliska, to mnie pociągnęło, ale właśnie to doprowadziło do tego, że poprzez te rekolekcje rozmawiałam z Bogiem, słyszałam, co On do mnie mówi. Działy się niesamowite rzeczy. Prosiłam o coś, to się działo. Czytałam o czymś i akurat tego doświadczałam w danym dniu. To się nazywa u nas w Łodzi Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym na podstawie książek ojca Józefa Kozłowskiego. Tak, potem jeszcze, to jest cały jakby tutaj aspekt tego wszystkiego, zaczęła się wielka przygoda z magią i niestety z takimi tutaj tematami mojego taty i też mnie, ponieważ zawsze mam blisko z tatą, mimo tego, w jakim on był zawsze stanie. Więc gdy go to zaciekawiło, ja też od razu poszłam. Mój brat był jeszcze wtedy mały, ale mnie to jak najbardziej wciągnęło. I właściwie bioenergoterapia, magia, no ja jako dziecko byłam wszystkim zainteresowana tak naprawdę i bardzo to chłonęłam. I potem właśnie, gdy trafiliśmy na ten show Zdrowienie, tata zaczął dosłownie przeglądać na oczy. I automatycznie pociągnął za sobą mnie. No i wtedy był ten czas, kiedy on przestał pić, przestał palić. W ogóle zmienił się całkowicie i do tej pory w moich oczach jest coraz bardziej świętym człowiekiem, a jeszcze 10 lat temu nawet by mi to nie przyszło do głowy. Tak, właśnie ten rok mszy uzdrowienie, rok tego seminarium, tych rekolekcji, które on przeszedł rok przede mną. To był czas, na pewno opowiadał mi o tym, takiej walki, kiedy musiał zerwać jakby właśnie z tym złem, które go tak trzymało, a to nie jest takie łatwe. Bardzo, to jest w ogóle moja codzienność. Jejku, każdego dnia to się realizuje. Na przykład mój wyjazd do Warszawy tutaj, to jest spełnienie marzeń i często rozmawiałam z Panem Bogiem o tym, czy to jest mój jakiś pomysł na życie, czy ja mam tak naprawdę jakieś ukryte, nie do końca dobre intencje w tym, ale okazało się, że to było moim wielkim pragnieniem i że Pan Bóg to słyszy i że tak naprawdę On mi to dał, więc On to chce realizować. I trafiłam do Warszawy, egzamin poszedł mi tragicznie, a dostałam się, potem się dowiedziałam, że jako jedna z najlepszych, ja nie wiem jak to się stało, dostałam się na położnictwo, na magisterskie i jestem w Warszawie od miesiąca. I po prostu Warszawa jest miastem moich marzeń, tak jak ja to właśnie o to mi chodzi, że Pan Bóg spełni moje pragnienie. Nie miałam mieszkania właściwie do ostatniej doby. jak miałam pierwszy wykład w poniedziałek, to jeszcze w niedzielę wieczorem tak naprawdę nie wiedziałam, gdzie będę mieszkać. I spotkałam koleżankę i ona po prostu zaproponowała mi pomoc. Okazało się, że mieszka w Warszawie u sióstr zakonnych. Ja bardzo nie chciałam mieszkać w takim miejscu. I trafiłam tam na kilka dni, żeby w tym czasie znaleźć mieszkanie. I zostałam tam do dzisiaj i to jest tak piękne miejsce, do którego z Łodzi wracam bardzo chętnie. Poznałam tam wspaniałe osoby. Mam na imię trzecie do wybierzmowania Faustyna i w ogóle jest mi bliskie Miłosierdzie Boże. A ta cała bursa jest właśnie sióstr tych od świętej Faustyny, Matki Bożej Miłosierdzia. Wszędzie są obrazy świętej Faustyny, Pana Jezusa Miłosiernego. Też tydzień przed rozpoczęciem studiów we wrześniu byłam na pielgrzymce w Krakowie. To wygląda wszystko jak jeden wielki przypadek, ale to właśnie nie ma przypadków. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. I tam modliłam się u świętej Faustyny, żeby mi znalazła mieszkanie. I tydzień później trafiłam do mieszkania, dosłownie do niej, do tej bursy zakonnej. I właśnie trafiłam tam 5 października, a to było wspomnienie świętej siostry Faustyny. Możemy, aczkolwiek myślę, że to Pan Jezus przede wszystkim robi. Ciężko mi powiedzieć, jaka jest w tym moja zasługa. Myślę, że taka, że poszłam wtedy do tego kościoła, że otworzyłam się, że dałam szansę. I też gdy przychodzą jakieś trudności, myślę, że wtedy do mnie należy, do mojej woli, to, że sobie przypominam, jak było wcześniej, że przypominam sobie, że przecież Pan Bóg do mnie mówił, więc teraz, gdy jest trudno i nie czuję Go, to, że mimo wszystko trwam. I potem ten gorszy czas mija, a przychodzi lepszy. I myślę, że to jest jedyny wkład w to, bo tak naprawdę Pan Bóg troszczy się o tą relację z nami. Poprzez książki, poprzez świadectwa, mądre rozmowy, otaczanie się dobrymi ludźmi. Myślę, że tak można się do Niego przybliżać, ale tak naprawdę też On nam to podsyła. Mnie bardzo umacnia świadectwo innych ludzi. Gdy mam gorszy dzień i słucham kogoś, kto doświadcza Boga, to często zmienia mi się to od razu, poprawia mi się tak zwany humor. Tak, słuchanie, jak Bóg działa w czyimś życiu. I jeszcze, no, tak, to jest związane z wiarą, ale też z życiem. Gdy wydaje mi się, że coś jest trudne, a ktoś mówi, że jemu się to udało. I że on się pomodlił, jemu Pan Bóg pomógł i to jest po prostu możliwe, więc jeżeli to jest dla niego możliwe, to jest też dla mnie. Jeżeli się uwierzy Panu Bogu, mu to odda, to jest po prostu możliwe, to mnie umacnia. I mądra lektura, to podkreślę jeszcze raz, bo na przykład te rekolekcje wtedy 10-tygodniowe, to było ciągłe czytanie książek, które ktoś napisał pod wpływem Ducha Świętego. I Pan Bóg po prostu w ten sposób mówił do mnie każdego dnia. To znaczy, że był dobrym, pobożnym człowiekiem, tutaj w tym wypadku ojciec Józef Kozłowski, tak? I słuchał tych natchnień, modlił się i te treści z jednej strony pisał z głowy, a z drugiej strony myślę, że Pan Bóg mu to gdzieś w sercu dyktował. I wtedy taka lektura nie jest tylko pożytkiem intelektualnym, ale też duchowym. Duch Święty to z jednej strony dla mnie osoba, taka jak Pan Jezus, taka jak Bóg Ojciec, która jest żywa, z którą można rozmawiać, którą można zapraszać do swojego życia. Ale z drugiej strony to dla mnie taki powiew, że na przykład modlitwa w Duchu Świętym to jest taka modlitwa pełna mocy. Taka, że tam te słowa, nasze myśli nie płyną od nas, tylko właśnie z innego miejsca, z takiego pełnego mocy, pełnego miłości. To jest dla mnie Duch Święty. Tak, żywy Kościół to jest na szczęście i dzięki Bogu moja codzienność. Ja nie wiem, jakbym żyła bez tego w samotności, gdyby nie żywy Kościół. Od tamtej pory poznałam dziesiątki, setki wierzących ludzi. Przede wszystkim to jest wspólnota Mocni w Duchu w Łodzi, ale też moi przyjaciele, bo wspólnota Mocni w Duchu jest w centrum miasta. Ja pochodzę spod Łodzi tak naprawdę, z Andrespola i tam też jest wspólnota młodych ludzi, też wierzących, moich przyjaciół, którzy są dla mnie wsparciem. Żywy Kościół, tak, to jest moja codzienność, bez której sobie nie wyobrażam życia. Radosny, autentyczny. Bardzo mnie pociąga autentyczność ludzi, którzy wierzą w Boga i nie tylko mówią, ale żyją tak, jak mówią. Małżeństwa, które kochają się, siebie nawzajem, a nie tylko mówią, że w małżeństwie powinno się kochać. Kościół taki cierpliwy, troskliwy, czuły. Gdy ktoś nowy przychodzi do wspólnoty, wita się go z otwartymi ramionami, ale to jest właśnie autentyczne, szczere, a nie takie na pokaz. Nie lubię, jeżeli Nie, może tak się czasem zdarza gdzieś w jakichś miejscach i nie lubię, jak to jest takie fałszywe i nieprawdziwe. A ten mój kościół, w którym ja żyję, jest pełen prawdziwej miłości. A i też jest otwarty na moc Boga, nieograniczający go. Oby. Widzę, że coraz więcej ludzi się nawraca, że kiedyś był ten kościół taki niedzielny, a coraz bardziej się to, bym tak powiedziała, że ludzie, którzy chodzą w niedzielę do kościoła, coraz bardziej dzielą się na tych, którzy przestają chodzić, bo nic ich tam nie ciągnie, a z drugiej strony ci, którzy będą chodzić częściej, bo tak naprawdę się nawrócili, doświadczyli Boga. I to ma swoje i wady, i zalety. No ale ja się cieszę, że zostają w tym kościele ludzie prawdziwi. Sama się nad tym zastanawiam. Myślę, że sami się zamykamy trochę na Niego. Czyli najpierw prosimy, On przychodzi, ale gdzieś te troski dnia codziennego, gdzieś te nasze myśli uciekają i trzeba się znowu zatrzymać i na nowo zobaczyć, że On jest, że jest blisko. To jest ta nasza ułomność i grzeszność. Że w kółko odchodzimy w drugą stronę. Ale Duch Święty jest taką fajną osobą, że zawsze przyjdzie. Że, no tak jak Pan Jezus powiedział w Ewangelii, że nigdy nie odmówi nam Ducha Świętego. I to jest dla mnie bardzo dobra nowina, bo gdyby nie Duch Święty, to nie byłoby ani nawrócenia, ani zmiany mojego życia, ani w ogóle zmiany Kościoła. Tak, Maryja mi wyprosiła wiele łask. Teraz może jest już trochę inaczej, ale był taki okres, że codziennie, teraz też się modlę codziennie na różańcu, ale wtedy to pamiętam, że przychodził wieczór i siadałam u stóp Maryi i naprawdę rozmawiałyśmy. Tak, i doświadczałam bardzo jej opieki. Teraz też właśnie modlę się na różańcu, ale może nie jest to, aż tego tak bardzo nie przeżywam. Ale wtedy faktycznie wiele łask widziałam, tak namacalnie doświadczałam tego działania Matki Bożej. Pamiętam, modliłam się, byłam mała, chodziłam do gimnazjum i modliłam się o to, żeby pewien chłopak zwrócił na mnie uwagę. I chyba cały październik właśnie na różańcu się modliłam i naprawdę tak się stało. I zaczęliśmy się spotykać. I teraz to prawda, on jest klerykiem i nasze drogi się zupełnie rozeszły. Ale jak dla mnie, to Maryja mi powiedziała, prosisz mnie, to ja ci to dam. Wszystko ci załatwię. Akurat ten chłopak nie był dla ciebie, to się to rozeszło. Ale zobacz, że ja mam moc, prosisz mnie, nie ma problemu. Uwielbienie Pana Boga to jest według mnie najważniejsza rzecz w ogóle w modlitwie, bo jak uwielbiamy Pana Boga, to nie patrzymy się na siebie, tylko patrzymy się na Niego. Gdy przepraszamy, dziękujemy, prosimy, to cały czas gdzieś patrzymy, ja dziękuję za coś, patrzymy na swoje życie, ja o coś proszę, na czymś nie zależy, a jak patrzymy na, jak uwielbiamy, to patrzymy po prostu, jak Bóg jest wielki, tak jak w tej piosence, nasz Bóg jest silny, potężny, nikt nie równa się z Tobą. Czyli nasze oczy odrywają się od ziemi i patrzą w niebo. I dzięki temu Pan Jezus może w nas działać, bo jak się patrzymy na Niego, mamy z Nim kontakt, to Jemu jest dużo łatwiej w nas działać i dawać nam Ducha Świętego. I w ogóle nasze oczy się odrywają od tego smutku, od tej szarości, tylko patrzą na dobro. A jak patrzą na dobro, to zostają też tym dobrem przeniknięte. I taka modlitwa jest naprawdę owocna. U nas teraz we wspólnocie bardzo staramy się kłaść nacisk na uwielbienie i są tego owoce, są uzdrowienia, są nawrócenia. Czasem nie trzeba w ogóle Pana Jezusa o coś prosić, wystarczy Go uwielbiać i On sam przychodzi z tą łaską. U nas Łódzka Odnowa wydaje czasopismo Szum z Nieba. Pełne świadectwa, pełne dobrej nowiny, ale też formacji, czyli jest to typowo czasopismo Odnowy. I cała seria tych książek ojca Józefa Kozłowskiego Z grzechu do wolności. Chyba milion egzemplarzy już jest sprzedany i naprawdę co jakiś czas słyszę, że ktoś przeczytał tę książkę i się nawrócił. Dla mnie z tych 10 tygodni była najważniejsza książka Jezus żyje, która opowiada o żyjącym Bogu, który uzdrawia. Nie, że to było 2000 lat temu, tylko identycznie jak 2000 lat temu. Teraz chodzi, uzdrawia, dotyka. I to jest dla mnie wielkim takim umocnieniem i to jest jak dla mnie książka o odnowie. Ojciec Tardif, przetłumaczona na język polski. Z grzechu do wolności. Tam jest opisana najpierw sytuacja człowieka grzesznego i ja myślę, że w tym wielu ludzi po prostu się odnajduje. I potem jest ta dobra nowina do wolności, że Pan Jezus może przyjść, uzdrowić i w czasie tych rekolekcji, ten cały tydzień poświęcony na tą książkę, to jest chyba trzeci tydzień, gdzie już właśnie 2 tygodnie ludzie już nasiąkają tymi dobrymi treściami, modlą się. I ten trzeci tydzień to jest taki przełom, że właśnie jeszcze wczoraj był grzech, a jutro już może być wolność. I to jest też taka pewnie decyzja. I jak już Pan Jezus przychodzi wtedy, to człowiek, otwierają mu się nowe drzwi. Myślę, że dlatego tak to ludzi porusza, że zmiana życia, że ta książka często jest po prostu zmianą życia ze złego na dobre, takim pierwszym krokiem. Charyzmaty są to dary Ducha Świętego, dane ludziom po to, aby służyły innym ludziom. Tak jak dar męstwa jest takim darem, który można wykorzystać samemu, no jakby dla swojej korzyści, tak charyzmat to jest służba drugiemu. Na przykład charyzmat modlitwy wstawienniczej to jest modlenie się nad kimś, ale takie wybranie przez Boga, że jak ta osoba, która ma charyzmat, się modli, to nie wiem dlaczego, ale prędzej ta osoba jest uzdrowiona. Tak jakby Pan Bóg sobie wybiera te osoby, daje im charyzmat i one przez to tak owocnie służą Kościołowi. Na przykład ten ojciec Emilien Tardif miał charyzmat uzdrawiania i faktycznie setki ludzi był uzdrawiany. Pytanie tylko dlaczego on, ale to już jest pytanie do Pana Boga. W ogóle jej nie wybrałam, to znaczy pierwszego dnia tutaj na studiach, w poniedziałek. Świat mój wirował, Warszawa jest bardzo szybkim miastem i nie wiedziałam do końca, co tutaj się dzieje. Wiedziałam tylko, gdzie mam swoją uczelnię, właściwie tyle. I przyjechała po mnie koleżanka, z którą mieszkam w Bursie i po prostu mnie zawiozła do tej Bursy, zaopiekowała się mną, pokazała mi mniej więcej jakieś podstawowe tutaj punkty. Zjadłyśmy razem obiad i ona postanowiła, że zabierze mnie na spotkanie tej oblubienicy. Ale tak naprawdę to miałyśmy iść na mszę, potem ona powiedziała, że pójdziemy na próbę śpiewu i ja poszłam z nią od razu na tą próbę śpiewu, ale właściwie wszystko mi tak wirowało, tak trochę poddałam się jej prowadzeniu. I to wszystko było piękne, to znaczy próba śpiewu już była super. Dwóch chłopaków grało na gitarach, my śpiewałyśmy, były inne dziewczyny. Potem była msza z naszą oprawą muzyczną i potem trafiłam na to spotkanie. Oblubienicy, tak. I okazało się, że jest to wspólnota młodzieżowa, myślę, że akademicka nawet. Jest to odnowa w Duchu Świętym i to też mnie zaskoczyło, bo nie wiedziałam, że idę na spotkanie odnowy. Moje doświadczenie odnowy to jest właśnie mocni w duchu, czyli wielka wspólnota, około 300 ludzi spotyka się co tydzień. W wieku od 15 do 60, nawet może 70 lat. Są to ludzie, no ta wspólnota ma już 25 lat, więc są to ludzie doświadczeni, pełni charyzmatów. No i po prostu tacy dość starsi, pełni tego stażu. A tutaj zobaczyłam, że ludzie młodzi w moim wieku, młodsi, trochę starsi, że oni, tak, że tak samo Pan Bóg w nich działa jak u nas, że ten wiek przestaje mieć znaczenie. I ja jeszcze nigdy nie byłam na spotkaniu tak młodej odnowy. I oni mieli charyzmaty. Dziewczyny dzieliły się rozumieniem Słowa Bożego. Były śpiewy, modlitwy charyzmatyczne. Też był dar modlitwy w językach. I ja patrzę, a po prostu ludzie 20-letni modlą się w językach. I to nie jest widok codzienny tam w moich stronach. I bardzo mi się to podobało. Było widać, że to jest prawdziwe, że to jest radosne. Że to jest prawdziwa odnowa, mimo że oni są tak młodzi. Dla mnie to było wielkim zaskoczeniem i dlatego chcę tam dalej chodzić, tutaj w Warszawie. Lubię różaniec, co czasami dziwi ludzi, bo tak może tego nie rozumieją, ale właśnie Maryja jednak w moim sercu się zapisała poprzez ten różaniec. Modlitwa uwielbienia po prostu na wszelki możliwy sposób, najlepiej taka spontaniczna, na koniec dnia, gdy wydarzyły się jakieś piękne rzeczy, gdy mogę sobie tak usiąść sama czy z przyjaciółką i po prostu dziękować Panu Jezusowi i patrzeć na Niego, uwielbiać Go. Taka modlitwa na spontanie, to jest chyba coś, co najbardziej mnie karmi, ale też rozważanie Słowa Bożego. Tak, ale kiedy jest właśnie cisza, spokój i można się wsłuchać, co mówi Pan Bóg, to wtedy się staje piękną modlitwą. Byłam. Zaczynają się od fundamentu. To jest 5 dni w milczeniu. W milczeniu, to znaczy dosłownie w milczeniu, czyli że nic nie mówi się do swoich współlokatorów, że ma się wyłączony telefon, brak kontaktu wszelakiego ze światem zewnętrznym. Jest tylko 15 minut rozmowy z kierownikiem duchowym. Nie, to jest właśnie połączenie walki duchowej, czyli że to nie jest wcale łatwe. Pierwszego, drugiego dnia, trzeciego, to jest jeszcze, ja miałam tak, że chciałabym pojechać, ale no zostałam tam, ponieważ wiedziałam, że na pewno Pan Bóg chce, żebym została. Ale potem właśnie im głębiej się w to wejdzie, ten piąty dzień, to już mi było przykro, że wracam. No i milczenie jest piękne, bo słyszy się głos Boga, więc jakby warto tą walkę przejść, żeby jednak być z Bogiem te całe 5 dni. Potem jest pierwszy tydzień, drugi, trzeci, czwarty i potem są organizowane takie tematyczne syntezy i ja jestem po drugim tygodniu. Co roku najlepiej jeździć na takie rekolekcje. I to jest właśnie moje szczęście, które mnie spotkało w Łodzi, czyli Kościół Jezuitów, który łączy troszeczkę faktycznie przeciwstawne rzeczy. Ale tam jest to idealnym połączeniem. Nie wiem, jak Duch Święty to zrobił, ale faktycznie cała wspólnota mocni w duchu jest na bazie duchowości ignacjańskiej. Naszym duszpasterzem jest jezuita. A jednak jesteśmy odnową. I to w pełni charyzmatyczną, radosną i taką, jaka powinna być odnowa. Jest to głównie wspólnota ewangelizacyjna. Organizujemy fora charyzmatyczne. Raz, dwa razy do roku takie wielkie spotkania na hali, gdzie zjeżdżają się ludzie z całej Polski, nawet no, z Europy. Tak, tak. Zazwyczaj forum ma jakiś dany temat. I są konferencje, są świadectwa, ale przede wszystkim jest ten klimat miłości. I to czuć, że ludzie się z całej Polski zjeżdżają po to, żeby te 2 dni być ze sobą i się modlić i chwalić Boga. I każdy z nich ma ten sam cel. Każdy z nich jest taki otwarty. I jeszcze gdy modlimy się o Ducha Świętego i Duch Święty przychodzi, jak to w odnowie, to czuć wielką jedność. To są zawsze takie 2 dni, że aż żal, że one się kończą. Tym niedzielnym popołudniem, zazwyczaj mszą świętą, to aż łezka wokół się kręci, że ten czas się kończy. Bo wtedy jest się wśród ludzi, którzy myślą tak jak ty. Myślę, że to jest duża potęga forum. Polega to na tym, że zespół kilku ludzi jedzie do jakiejś wspólnoty. Są to parafie w całej Polsce. I tam prowadzą przez 1 dzień, 2, 3 różne rekolekcje. Mogą być to rekolekcje ewangelizacyjne i tym bardziej zajmuje się zespół, ale typowo to SOS dla wspólnot. To jest taki ratunek dla wspólnot, które mają jakieś problemy. Takie rekolekcje właśnie kilkudniowe mogą dotyczyć odnowienia, nawrócenia we wspólnocie, ale też dzielimy się swoim doświadczeniem, jak na przykład posługiwać charyzmatami. To pomaga wspólnotom, takie zaczerpnięcie doświadczenia naszego, wieloletniego. Jest jeszcze posługa na tych rekolekcjach ignacjańskich w Porszewicach. Tam mocni w duchu działają nie tylko jako zespół, ale też jako kierownicy duchowi. Są warsztaty dla małżeństw i warsztaty dla poważnie zakochanych, czyli dla narzeczonych, dla tych, którzy myślą poważnie o wspólnej drodze. To też odbywa się w Porszewicach, w tym ośrodku rekolekcyjnym. Od niedawna nową inicjatywą są warsztaty dla dzieci. I właściwie przedział wiekowy jest od 3 do 15, 16 lat. Są to warsztaty dostosowane do wieku dzieci, czyli to jest na bazie... wymyślił to taki ksiądz, ojciec Zbyszek, jezuita, młody ksiądz, który widać, że ma taki charyzmat powołanie do dzieci. I on opracował metody jakby dotarcia z dobrą nowiną do dzieci w każdym wieku. I nawet 3-latki są ewangelizowane. Ja osobiście nie byłam na takich zajęciach, ale z tego co słyszę, to te dzieci pytają się, kiedy będą następne. Takie, oni pewnie uczą się przez zabawy. Nie mam pojęcia, jak oni do nich docierają, ale tym dzieciom się to podoba i naprawdę zbliża je do Boga. I to jest taka świeżutka inicjatywa u nas mocnych w duchu. Tak. Na stronie Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi można znaleźć numer telefonu i zadzwoniwszy pod taki numer możemy poprosić o modlitwę, możemy podzielić się jakimś swoim smutkiem, strapieniem. Tam posługują osoby, które tego wysłuchają, pomodlą się i też już słychać o świadectwach osób, którym to pomogło. Poleciłabym mu, aby przyszedł do dobrego miejsca na mszę typu jak u jezuitów, żeby mógł doświadczyć Boga, bo magia to jest szukanie czegoś więcej. Osoby, które angażują się w magię, w jakieś praktyki okultystyczne, to zazwyczaj szukają tego czegoś, czego nie widać gołym okiem. I w moim przypadku tak było, że ja wiedziałam, że nie jest, na pewno nie istnieje tylko ten świat, który widzimy, który dotykamy, ale niestety skręciło to w moim przypadku w złą stronę. Bo ten świat duchowy faktycznie istnieje, ale bez wiary w Boga, a z wiarą w magiczne jakieś zabobony, jakieś praktyki, to niestety nie zmierza się do nieba, tylko w przeciwną stronę. Więc myślę, że warto byłoby pójść w takie miejsce, gdzie mądrzy ludzie wytłumaczą, o co chodzi. Jest wiele stron w internecie, wiele jest na ten temat pisane w różnych gazetach, typu Miłujcie się, typu właśnie też Szum z nieba. Są tam treści, które naprowadzają na właściwą drogę. Że magia prowadzi donikąd. Prowadzi do egoizmu, do tego, że szuka się władzy, którą można wykorzystać do swoich własnych celów. A tak naprawdę my nie potrzebujemy władzy, tylko miłości. A miłość może dać tylko Pan Bóg. A Pan Bóg brzydzi się magią. Dokładnie. Pokładanie takiej wiary w swoje możliwości. I niestety też działa w tym zły duch, który czasami wróżce potrafi podpowiedzieć prawdę, przez co wciąga to ludzi. Ale on i tak ma jeden cel, żeby doprowadzić człowieka do odrzucenia Boga. Więc nawet jeśli wróżka mówi prawdę, lepiej jak nie mówi prawdy, bo to znaczy, że jest oszustką. Bo jak mówi prawdę, znaczy, że skądś te informacje posiada, a na pewno nie są one od Pana Boga.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: Nie pytaj dlaczego, a pytaj dla kogo. Rozłożenie systemu. Niby wydaje się proste pytanie, nie dlaczego, a dla kogo, a zupełnie inna motywacja, zupełnie inne spojrzenie, zupełnie inna perspektywa. Ze względu na kogo, albo dla kogo to robi, nie? Przede wszystkim kazanie powinno być o czymś. Konkretnie do życia. No zobacz, co z tego pasuje, tak? Co z tego do ciebie trafia, nie? I w pewnym momencie sama wypaliła, mówiąc do syna, ja nie wiem, naprawdę po co ci to bierzmowanie? Podczas gdy syn sam się zgłosił do tego bierzmowania, mało tego właśnie, co mamy namówił, żeby właśnie z nim przyszło na to spotkanie. Czasami role ewangelizatorów się odwracają. Na pewno obecność i słuchanie. To, co jesteśmy w stanie zainwestować w dzieci, no to jest inwestycja w przyszłość, nie? I tutaj ta obecność jest szalenie, szalenie ważna, żeby w niedzielę chociaż razem do stołu usiąść.
1: Witamy serdecznie w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Tomasz Kostecki, duszpasterz harcerski, dyrektor Bursy dla Młodzieży Męskiej w Siedlcach, fachowiec od spraw młodych. Proszę księdza, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Miło mi za takie przywitanie, zwłaszcza o tym fachowcu od młodzieży, od spraw młodzieżowych. Nie wiem, czy 50-latek może być fachowcem od tej dziedziny, gdyż wydaje się, że ten przedział wiekowy coraz bardziej się zaznacza i coraz bardziej zaznacza się różnica pokoleniowa. Ale ja bym powiedział tak, kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu. To stare powiedzenie autorstwa Żeromskiego. Ono też mi przyświeca w takich różnych podejmowanych pracach, działaniach duszpasterskich, w które jestem zaangażowany. Więc szukamy sposobu, o tak bym powiedział.
1: No i właśnie, jakie to są sposoby dzisiaj na tych młodych ludzi przyklejonych do telefonów komórkowych, swoich laptopów, niechętnych do wychodzenia na zewnątrz?
0: Ja bym powiedział tak, patrząc na pracę harcerską, bo to będzie dla mnie taki łatwy punkt odniesienia, to rzeczywiście wydaje się, że takiej młodzieży, która jest teraz zaangażowana w coś stałego, nie akcyjnego, tylko coś stałego, to rzeczywiście jest jakiś niewielki procent. Więc dla tych, co są stale zaangażowani, co uczestniczą w jakiejś formacji, wydaje się, sprawa jest troszeczkę bardziej oczywista, ponieważ każda grupa czy wspólnota ma jakąś pewną swoją formację, która wynika z wspólnych spotkań, z jakiegoś programu, który jest dla danej wspólnoty wytyczony. Natomiast pytanie jest inne, prawda, które tutaj pani postawiła, mianowicie, czy jak dotrzeć do tych, którzy nie są zaangażowani. Wydaje się, że no różnego rodzaju eventy, no bo tutaj trzeba postawić chyba na jakąś akcję, tak mi się wydaje, w tym sensie, że Kościół ma, czy ja patrzę na przykładzie naszej diecezji siedleckiej, czy nocne czuwania młodych, czy właśnie Jerycho Młodych, czy różnego rodzaju, teraz patrzę, jest kurs lidera dla młodzieży. Więc różne takie, no mogą być takie akcje, no w pewnym sensie, tak? Raz na jakiś czas adresowane. Tutaj szukamy różnych, czy duszpasterze szukają różnego rodzaju ciekawych, tak się przynajmniej wydaje, ciekawych tematów, ciekawych ludzi, którzy mogliby coś powiedzieć. No plus patrzę też na działalność księży, duszpasterzy, nie tylko księży, ale osób zaangażowanych w duszpasterstwo na przestrzeni internetowej. Czy to będzie kwestia właśnie TikToków, czy to będzie kwestia... No YouTube to raczej nie, bo to jest chyba forma za bardzo długa, chyba że rolki. No to tak. Natomiast no coś musi, co być sensownego, a jednocześnie co musi trochę zaintrygować. No tak mi się wydaje. No współczesny człowiek jest oglądaczem, nie wiem, ile 15 sekund, 20 sekund i musi być naprawdę coś bardzo, bardzo mocno wciągającego, żeby to jego uwagę przyciągnąć na dłużej. Więc rzeczywiście chyba bardziej działanie obrazem, emocjami, niestety. Dzisiaj to też działa nie tylko w polityce, ale także i wśród młodych ludzi. Emocje, obraz, dźwięk. Bym powiedział jakieś działanie przez zmysły, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej, no.
1: Bo chciałam dopytać właśnie o to, co dzisiaj działa na młodzież, ale już częściowo ta odpowiedź padła. Jak ich zachęcić w ogóle do wejścia w te propozycje?
0: Ja bym powiedział tak. Na pewno jest ważne mieć ze sobą jakąś grupę ludzi, jakiś sztab, z którym się pewne rzeczy robi, tak? To jest na pewno ważne, tak? I no, na pewno słuchać też ludzi młodych na pytania, jak oni to widzą, jak oni by to chcieli zobaczyć, jak oni by to widzieli adresować, no bo prawda jest taka, że oni są na co dzień w tym środowisku i na co dzień są wśród swoich rówieśników. No i ewentualnie pod tym kątem patrzeć, no jakich inicjatyw szukać. W Międzyrzecu Podlaskim ksiądz niedawno zorganizował zabawę andrzejkową na ponad 300 osób. 200 osób było dodatkowych na dodatkowej liście rezerwowej. Pytanie, co ich zaintrygowało, czy nie przypadkiem tylko tani koszt, no bo akurat całonocna zabawa z DJ-em, z wyżywieniem kosztowała 50 zł. Być może to jest, bym powiedział, taki haczyk, ta rybka. I być może jest tak, że trudno mi powiedzieć, bo akurat nie rozmawiałem dalej z tym księdzem na ten temat. Być może to jest ten haczyk, który spowoduje, że ktoś będąc na takim balu zechce czegoś więcej. Także wydaje mi się, że to chyba, o ile ja jeszcze pamiętam duszpasterstwo bardziej takie masowe, na zasadzie takie, że kupą mości panowie, prawda, bo wszyscy są w harcerstwie, czy wszyscy są w łazie, to i ja będę. O tyle dzisiaj to raczej chyba to jest takie łowienie. No i teraz o dobrym słowa znaczeniu, szukanie takiej przynęty, która może zwabić. Czasami rzeczywiście jakiś okres życia człowieka, jakaś sytuacja życia człowieka powoduje, że będzie szukał. Aczkolwiek też z mojej pracy duszpasterskiej w szkole, bo przez 14 lat ostatnich uczyłem katechezy w Elektryku w Siedleckim, zauważam taką ciekawą rzecz, że chociaż młodzież chodzi na katechezę, i to, bo rzeczywiście tutaj jeszcze na wschodzie mamy całkiem spory odsetek chodzących na katechezę, to jednak bym powiedział, że ten proces takiego otwierania się, rozmowy z księdzem jest naprawdę długotrwały. To poszczególne osoby i to naprawdę już bardzo przymusi, ponieważ to, co też zauważyłem, młodzi szukają porady, wsparcia u ludzi równych sobie.
1: Co to znaczy?
0: U równolatków. Taki przykład może dosyć taki drastyczny, ale też taki wiele mówiący. Kiedy właśnie zetknąłem się z moim uczniem, który miał nieudaną, Bogu dzięki, próbę samobójczą i później podczas rozmowy z nim na ten temat, no powiedział, że po prostu chciał bardzo pomóc swojej koleżance, która przeżywała jakieś trudności emocjonalne, uczuciowe, nie wiem, takie osobowościowe, bym powiedział, tak? I on postanowił jej pomóc. No ale z jego perspektywy, z jego doświadczeniem, to jest mniej więcej cały czas to samo doświadczenie, co ma jego rówieśniczka. I w pewnym momencie ta sytuacja go przerosła. I postanowił ze sobą skończyć, nie? Także to też pokazuje, że nie szuka się, może dlatego, że te autorytety się dzisiaj pogubiły, albo raczej, znaczy wiele zrobiono, żeby one się pogubiły, albo żeby zostały zagubione, tak lepiej tak powiedzieć, żeby zostały zagubione, albo zostały zniszczone. I nagle się okazuje, że młodzież zostaje na poziomie swoim. Albo jakiejś wątpliwej jakości moralnej pomagierów, że tak się wyrażę, z dziedziny internetu, nie?
1: A nie ma ksiądz wrażenia, że te problemy, które się pojawiają, wynikają z tego, że młodzi ludzie dzisiaj są o wiele bardziej słabi psychicznie, nieodporni na różnego rodzaju ataki. No, ten hejt, który przecież jest tak popularny, słowo jest popularne, ale jest obecny w mediach, w szkole.
0: No tak,
1: czy są słabsi?
0: Ale dzisiaj boję się, że hejtem to już będzie powiedzenie nawet w niektórych przypadkach prawdy pewnej sytuacji, nie? Zwrócenie uwagi i tak dalej. To już niektórzy wezmą to jako hejt. Zgodzę się, że na pewno to pewnie już pokolenie nawet jest dalej, bo kiedyś mówiło się jeszcze parę lat temu, że jest to pokolenie płatków śniegu. Mhm. Pewnie dzisiaj to jeszcze dalej poszło. Może to już nawet nie są płatki. Czyli z jednej strony jest wyjątkowość albo takie poczucie wyjątkowości, jedyności w swoim rodzaju, prawda, i tak dalej. A z drugiej strony bardzo duża taka wrażliwość, ale ta wrażliwość w dużej mierze na własnej osobie, tak bym powiedział. Mhm. Więc to dzisiaj naprawdę niewiele trzeba, żeby człowiek gdzieś zamknął się w sobie, żeby gdzieś zaczął bardzo mocno coś przeżywał, czy nawet próbował się tarczyć na swoje życie, czy choćby nawet były sytuacje dosyć częste samookaleczenia jeszcze, nie? Więc na pewno jest to pokolenie słabsze. Tak bym powiedział. No, trudno winić to pokolenie, że jest słabsze, ponieważ pokolenie tych, którzy pamiętali gorsze czasy, wszystko zrobiło w tym kierunku, żeby to pokolenie nie miało ciężkich czasów. A stare powiedzenie mówi, że ciężkie czasy rodzą twardych ludzi. Twardzi ludzie rodzą dobrych ludzi, a dobrzy ludzie czy słabych ludzi, a słabi, dobre czasy tworzą słabych ludzi i chyba jesteśmy właśnie na tym etapie. A z kolei słabi ludzie tworzą ciężkie czasy. I wydaje mi się, że chyba coraz więcej czy coraz częściej możemy doświadczać tej ciężkości. No właśnie, w kontekście relacji, budowania relacji, jak to jest bardzo trudne, także dla ludzi młodych, czy nawet w kontekście, oczywiście to jest wszystko uogólnienie, więc każde uogólnienie jest krzywdzące, trzeba też mieć to na uwadze, ale w dużej mierze myślę, że wielu narzeka na współczesnych młodych pracowników, gdzie to jest kwestia chwili, do czasu, kiedy się nie znudzi, dopóki to jeszcze jest jako tak atrakcyjne, natomiast później człowiek rzuca pracę i idzie gdzie indziej, tak? Albo nie idzie gdzie indziej, bo może sobie jeszcze na to pozwolić, że jest utrzymywany. Więc to tak, bym powiedział, no jest to pokolenie bardzo, bardzo delikatne. Bardzo delikatne. Mhm.

0: wszyscy się kochamy, wszyscy się akceptujemy, wszyscy jesteśmy dla, a z drugiej strony no tak naprawdę jest to podszyte dużym egoizmem, tak bym powiedział, tak? Albo obojętnością.
1: Ale czy to znaczy, że nie istnieje już przyjaźń, bo taka prawdziwa, zdrowa przyjaźń zakłada powiedzenie sobie prawdy prosto w oczy. Kocham cię, ale to i to mi się nie podoba.
0: Gdybym powiedział, że nie istnieje przyjaźń, to bym się mylił, dlatego że widzę bardzo fajnie działające paczki przyjaciół, czy na bazie przyjaźni, tak bym powiedział, wśród harcerzy. Rzeczywiście ludzie, którzy się ze sobą dogadują, ludzie, którzy chcą być ze sobą i gdzie też są trudne tematy, tak? I trudne sprawy. Więc wydaje mi się, że nie jest to jeszcze zjawisko wymarłe, że tak się wyrażę, przyjaźń. Natomiast to, co tak obserwuję w szerszym kontekście, to raczej jest potrzeba takiej wyłączności. To, co obserwowałem właśnie w tych wszystkich relacjach chłopak-dziewczyna, jeszcze ucząc w szkole, kiedy właśnie mam dziewczynę, tak, i tu jest cały ładunek emocjonalny, tu jest, można powiedzieć, zaraz wypłynięcie całej prawdy o sobie i tak dalej, i tak dalej. No ale problem polega na tym, że wiele tych związków jest raczej krótkotrwałych. No i później jest zawód, później jest gdzieś tam wycofanie i później jest właśnie, że już nikomu nie można ufać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje się, że czasami to jest pewne rzeczy za szybko, bo przyjaźń sama z siebie, ona też jest pewnym procesem. Natomiast może to też wynika z tego, że ten współczesny człowiek chciałby dzisiaj wszystko tu i teraz. Na raz, nie? A to no nie, do przyjaźni też trzeba czasu i potrzeba, wartości czasu i bycia ze sobą, tak? Obecności potrzeba. Mhm.
1: Wiem, że jedną z księdza metod jest stara metoda, jeszcze stosowana przez wielu kapłanów, zabierania młodzieży na wycieczki, na różne wyjazdy, na sprawdzenie siebie w trudnych warunkach. No i teraz pytanie, czego oni uczą się o sobie na takich wyjazdach? Czy zdarza się, że rezygnują? Czy potrafią dotrwać?
0: Gdyby to tylko było możliwe. Pamiętam taki wyjazd, co prawda to już jest pewnie z 6 lat temu, ten wyjazd w Beskid Żywiecki. I pokusiliśmy się bardzo ambicjonalnie metodą, która kiedyś wydawała się normalną, czyli wędrówka po górach z plecakami, spanie w schroniskach, w bacówkach według trasy. I rzeczywiście udało mi się zabrać taką grupę, nawet całkiem sporą grupę, bo chyba 21 osób było plus dwóch wychowawców. No i pamiętam ten Beskid Żywiecki. Szliśmy od Zwardonia w stronę Zawoi. No już pierwszy dzień okazał się dosyć trudny. Fakt jest faktem, że po nocy spędzonej w pociągu od razu po mszy świętej w Zwardoniu w górę. No ale do tego pierwszego schroniska na przegibku to żeśmy szli naprawdę już z językiem na prawie depcząc. Natomiast pamiętam, że po pierwszym czy po drugim dniu takiej wyprawy, może ten drugi jeszcze był bardziej trudniejszy, to pamiętam, że połowa chciała wrócić. Całe szczęście, że chyba to nie mamusia odebrały telefony, tylko tatusiowie. To trzeba było jechać przez całą Polskę, żeby ich stamtąd zabrać. Więc chcąc nie chcąc, wszyscy musieli skończyć tą eskapadę. No i okazało się, że wszyscy sobie poradzili. Ale mieliśmy rzeczywiście różne takie zawirowania z perspektywy czasu, które też pokazywały, że no, po pierwsze trzeba się trzymać grupy, to na pewno, no i słuchać. Nie tylko wydawać się, że wiem, tylko że słuchać. No i sobie nawzajem pomagać, to też jest bardzo ważne. To też takie inne doświadczenie z kolei, kiedy właśnie w Sudetach byliśmy na Śniesce, ale zanim tam żeśmy doszli, to jeszcze byliśmy wcześniej na... O, proszę bardzo, uciekła mi teraz nazwa. Za chwilę sobie przypomnę. Tam mieszkali na Szczenicy. Mieszkaliśmy. No i pamiętam, był z nami chłopak, który rzeczywiście miał spore problemy, jeżeli chodzi o chodzenie po górach. Bardzo chciał pojechać w te góry, ale rzeczywiście

0: No miał trudność, plus jeszcze plecak. I wiem, że dla niektórych było bardzo ciężko zrozumieć, że trzeba rozładować jego plecak po kilku naszych plecakach, w tym oczywiście plecak u księdza, no żeby chłopak z nami szedł dalej, nie? No, no niektórzy wprost mówili, przecież wiedział, na co się pisze. No nie wiem, czy do końca wiedział, na co się pisze, ale wiedział, że jedzie w góry, to na pewno. No i niektórzy mieli dużo problemów ze zrozumieniem, że trzeba mu pomóc. Więc myślę, że nawet ta sytuacja, bo tam później jeszcze była rozmowa na ten temat, było oburzenie, rozmowa, ale wydaje mi się, że coś takiego zostaje na później. Bo to też, to jest takie trudne w pracy z młodzieżą, że tak jak myślę, wielu wychowuje dzieci, że nie widzisz od razu owocu. Wspaniale by było powiedzieć i od razu cyk, zrobione, a od razu, prawda, wydany owoc, prawda, zakwitło super pięknie. Natomiast no tutaj wydaje ci się, że przez długi, długi czas stukasz tym grochem o ścianę i wydaje ci się, że nic z tego nie ma. A później się okazuje, że właśnie coś jednak z tego jest. No i żeby tak też pozytywnie coś powiedzieć, to niedawno niż wczoraj czy przedwczoraj telefon od mojego ucznia, już maturzysty, dawnego maturzysty, już 5 lat temu skończona szkoła, może 4. Księdza, chcemy spotkać się u księdza z chłopakami, niech się znajdzie czas, bo ja muszę się też księdzu czymś pochwalić. Ja mówię, no Sebastian, gratuluję. Domyśliłem się, że chodzi oczywiście o narzeczeństwo. Mówi, no tak, oczywiście proszę księdza. I mówi, i proszę księdza, jest wszystko tak, jak ksiądz mówi, wszystko w swoim czasie i w swoim właściwym porządku. Ja mówię, kurczę, to widzę, że coś z tej religii zostało. Mówi, no proszę księdza, zostaje. Jednak ksiądz na darmo do nas coś mówił. Więc to też takie pozytywne też kwiatuszki, tak bym powiedział. No.
1: To na pewno daje radość, bo czasami można poczuć, nie, że skrzydła są podcięte, że już nic do nich nie dociera. Ja mówię z perspektywy matki, bo czasami to jest tak jak grochem o ścianę, ale potem gdzieś w jakichś takich sytuacjach zupełnie niezwiązanych z tamtym tematem okazuje się, że też gdzieś to zdanie zostało i czasami nawet te dzieciaki potrafią wprost to zdanie, które ja im tłukłam do głowy tyle czasu powtórzyć słowo w słowo. No to są świetne świadectwa. Ja tak sobie słucham tego, co ksiądz opowiada i mam takie wrażenie, że tutaj receptą na tych młodych ludzi nie jest koniecznie zabranie ich tak fizycznie gdzieś na jakiś wyjazd, tylko stworzenie im możliwości pobycia razem. Stworzenie takiej sytuacji, w której mogliby zobaczyć, że nie są samotnymi wyspami, że są wokół nich inni ludzie, którzy mają gorzej, no powiedzmy tak. I znalezienie się w sytuacji, w której do tej pory ja oczekiwałem pomocy, a w tym momencie widzę, że jest ktoś, kto może się oprzeć na mnie. Czy ma ksiądz takie doświadczenie?
0: Na pewno każda forma jakiegoś wolontariatu, która otwiera na pomoc drugiemu człowiekowi, jest bardzo dobra. To co by nie mówić na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której osobiście nie jestem fanem, ale pomysł jest strzelony w dziesiątkę. Jest to akcja, to już jest.
1: No właśnie.
0: To już jest dobre, ale akcja, która jest akcją dobroczynną. Czyli właśnie, przynajmniej tak jest w zamiarach, tak bym powiedział, i z taką inicjatywą, z takim pomysłem ci młodzi się w to angażują. I tutaj od ich strony nie podejrzewam żadnych niecnych motywacji, czy jakiś tam, nie wiem, chęci szukania jakiegoś zysku. Czyli od ich strony, ja bym powiedział, to jest bardzo dobre zagospodarowanie, tak? I wydaje się, że w wielu sytuacjach, ja patrzę po życiu obozowym w harcerstwie na przykład, tego wprost uczymy, gdzie na przykład jest wyjście do ludzi z propozycją zrobienia dobrego uczynku. Oczywiście zawsze jest pytanie, po co, na co, dlaczego, wytłumaczenie.
1: Dlaczego ja?
0: Dlaczego? No ale to akurat cały zastęp idzie, więc to nie jest problem. Dlaczego ja? Natomiast no, w harcerstwie może znowu jest łatwiej, dlatego że to jest w formacji harcerskiej, tak, służba. Trudno powiedzieć, żeby było inaczej. Natomiast no, też uczciwie powiem, no, też tak patrzę po moich harcerzach czy harcerkach, no to czy zaangażowanie w Szlachetną Paczkę, czy właśnie w zbiórki żywności, czy w Międzyrzecu, czy w Siercach, to rzeczywiście to procentuje rzeczywiście i to jakoś jest pociągające dla ludzi młodych. Na pewno to, co pani powiedziała, żeby zrobić wspólnotę, tak, to jest w ogóle wydaje mi się to dobre wyzwanie do tego, żeby stworzyć wspólnotę, bo jeszcze zgromadzić ludzi koło siebie to jest jedna rzecz, to można na jakiejś akcji, natomiast żeby zrobić z nich wspólnotę, to no, ci ludzie po prostu też jakoś muszą zechcieć tego, potrzebować tego, nie? Boję się, że świat wirtualny robi jakąś taką namiastkę tej wspólnoty i jest od racji, że jest łatwiejszy, bo jest mniej wymagający, to też w dużej mierze też to blokuje. Dzisiaj nawet rozmawiałem z wychowawcą na ten temat, jak bardzo to sprytnie zostały zaprojektowane te wszystkie portale społecznościowe, ta wszystka cała, można powiedzieć, wirtualna społeczność. I co ciekawe, twórcy tych społeczności swoim dzieciom zabraniają używania w ogóle telefonu z internetem. Nie? To też jest ciekawe, że tworzy się pewne narzędzia, które działają jak smycze na człowieka, a z drugiej strony sama ma świadomość tego, do czego to ma prowadzić. Czyli to jest, można powiedzieć, ta atomizacja społeczeństwa, która teraz nastąpiła, z bardzo mocnym akcentem na ludzi młodych. I ten problem z budowaniem wspólnoty, problem z budowaniem właściwych wartości, bo to tak naprawdę wspólnota się buduje wokół wartości. No, co jest wartością dzisiaj? Co jest dla mnie ważne dzisiaj, nie? No tak naprawdę ja tak patrzę z takim niekłamanym niepokojem, tak bym powiedział, i na przyszłość naszej ojczyzny w ogóle tak patrząc i na przyszłość w ogóle rodzin. Aczkolwiek to też nie można nie tracić nadziei, że jednak Pan Bóg jest nad tym wszystkim i Pan Bóg bardzo często pisze po krzywych liniach życia, nie? Ja bym powiedział tak, stwarzamy okazje, stwarzamy możliwości, no ale zostawiamy cały czas wolność, cały czas przestrzeń na wybór człowieka.
1: To może być też taka pułapka, bo widząc, że dzieje się źle, możemy wpaść w taki tok myślenia, że ja już tutaj nie mam nic do zrobienia. A z drugiej strony przypomina mi się to, co się dzieje dzisiaj we Francji. No i to jest właśnie ta krzywa, o której ksiądz wspomniał. Że Bóg pisze swój scenariusz wbrew temu, co słyszymy w mediach, że Francja już nie istnieje, jest pełna imigrantów, a chwilę później widzimy obrazek wejścia do katedry skautów francuskich, którzy śpiewają, ale z takim zaangażowaniem, że jak oglądałam ten obrazek, to miałam ciarki na plecach. Widzimy też i słyszymy o kolejnych chrztach we Francji, więc ja liczę na to, że miłosierdzie Pana Boga idzie gdzieś tak swoją ścieżką, niezależnie od tego, co my sobie myślimy. I Pan Bóg jednak ma jakiś plan dla nas, na nasze zbawienie.
0: To na pewno. W to akurat nie wątpię, że Pan Bóg ma plan na zbawienie, bo Pan Bóg chce nas zbawić, nie?
1: No właśnie.
0: Natomiast chyba coraz trudniej jest odnaleźć ten plan, tak bym powiedział. Bo jak człowiek też zaneguje Kościół, a wielu młodych się neguje Kościół, no to jest pytanie, skąd się ma dowiedzieć o tym Panu Bogu i skąd ma wiedzieć, co ten Pan Bóg chce od człowieka, tak bym powiedział. To w dużej mierze to jest tylko kwestia wyobrażenia tego, co ja uważam na temat Pana Boga, nie? No.
1: Ale zaczął ksiądz opowiadać, zaczęliśmy ten wywiad od tego cytatu Żeromskiego?
0: Tak.
1: I proszę powtórzyć.
0: Wisił mnie nad biurkiem. Jak próbowałem coś kombinować trochę sam w pracy duszpasterskiej, to od razu rachunek sumienia. Kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu.
1: No więc właśnie. I ja widzę, że jest naprawdę spora grupa księży, którzy szukają sposobu, jak do tych młodych ludzi dotrzeć. Niestety jest też grupa księży, którzy nie do końca wiedzą, jak ugryźć ten temat młodych ludzi. To widać na katechezie. Ja wiem, że młodzi ludzie im nie pomagają, ale widzę też sposób przygotowania na przykład do sakramentu bierzmowania, który też pozostawia wiele do życzenia. Nie mówię, że jest, wszędzie tak jest, ale w pełni się z księdzem zgadzam, że dzisiaj trzeba naprawdę poświęcić bardzo dużo czasu, żeby znaleźć ten sposób, jak do tych młodych ludzi dotrzeć. Jak ksiądz myśli, jakim sposobem można dotrzeć do młodego człowieka, który przygotowuje się do sakramentu bierzmowania, żeby w ogóle chciał przystąpić do tego sakramentu?
0: Ja bym powiedział tak, tutaj, żeby chciał przystąpić do sakramentu, to jest dobre, to już jest drugi etap, bo najpierw trzeba tego człowieka znaleźć. Więc ja bym powiedział tak, że na pewno jeszcze jako tako w Kościele w Polsce mamy łatwiej, dlatego że jeszcze bazujemy na tym, że proszę bardzo, będzie sakrament bierzmowania. Kto chce, prosimy, zapraszamy na spotkanie, proszę przyjść. Więc nie musimy wychodzić, nie musimy łowić tych ludzi z przestrzeni, nie wiem, szkolnej, medialnej i tak dalej, tylko tutaj rzeczywiście kierujemy zachętę do tych, którzy są. No, z drugiej strony trudno się dziwić, dlatego że tak naprawdę no, sakramenty udziela się ludziom wierzącym. Czyli jeżeli kogoś nie ma w Kościele, to raczej już albo tak zdecydował, albo na ten moment jeszcze nie wie, czego chce. Więc tu przynajmniej tyle jest dobrego, że jest właśnie ta deklaracja wstępna, że ja chcę. Świetnie robił to jeden z wikariuszy w parafii w Łukowie. Mianowicie spotkanie takie początkowe odbywało się razem z rodzicami. Czyli kandydat i rodzic. Jeżeli dało radę, to dwoje rodziców, jeżeli nie, to jeden rodzic. I takie, też taka ciekawa sytuacja. Właśnie ksiądz Michał opowiadał taką sytuację, że najmniej zainteresowaną osobą na tym spotkaniu bierzmowaniem była mama, która dosyć, tak bym powiedział, może lekceważąco albo przynajmniej tak obojętnie podchodziła do całej sprawy bierzmowania i w pewnym momencie sama wypaliła, mówiąc do syna, ja nie wiem naprawdę, po co ci to bierzmowanie. Podczas gdy syn sam się zgłosił do tego bierzmowania, mało tego właśnie na wieść o tym, że trzeba przyjść z rodzicem, no to już to mamy namówił, żeby właśnie z nim przyszło na to spotkanie. Więc to też jest ciekawa rzecz, że czasami role ewangelizatorów się odwracają. Natomiast być może tu zadziałała, no nie wiem, czy presja grupy bohaterów, już takiej presji nie ma. W każdym razie tu ten człowiek zechciał, tak? Natomiast powiedziałem o tym spotkaniu, dlatego że no prawda jest taka, że sakramenty są, jak już wspomniałem, dawane ludziom wierzącym, a wiara kształtuje się w rodzinie. Więc to jest kwestia tego. Najpierw, prawda, tutaj właśnie ten pomysł świetny, spotkanie z rodzicami. Porozmawiajmy o tym sakramencie i zdaję sobie sprawę z tego, że jest to długotrwałe, monotonne, żmudne, no bo teraz jest, powiedzmy, niech tych kandydatów będzie 40, no to jest 40 wieczorów. Tak? Albo przynajmniej, no chociaż te pół godziny trzeba mieć zarezerwowane na takie spotkanie. No i to się na pewno schodzi, no ale z drugiej strony, no na miłość boską, no z czego księża są? No chyba nie tylko od tego, żeby mszę świętą odprawić i koniec, nie? Więc wydaje mi się, że no to jest jakoś wpisane w nasze kapłaństwo i wpisane w naszą posługę. Nie każdy musi mieć talenty oratorskie, nie każdy musi mieć talenty kaznodziejskie czy talenty katechetyczne, bo rzeczywiście niektórzy księża nie powinni uczyć w katechezie, to prawda. Tak jak zresztą niektórzy i poloniści, i matematycy też nie powinni uczyć swoich przedmiotów w szkole, to też prawda.
1: Dokładnie.
0: Natomiast na pewno przygotować spotkanie, czy spotkać się z człowiekiem, no to wynika wprost z naszej posługi, która jest. Czy to będzie lepiej, czy gorzej, po prostu stwórz przestrzeń spotkania, o tak bym powiedział, nie? I dopiero właśnie też tak jak patrzę, tu jest okazja, kiedy już tych ludzi mamy po takiej rozmowie, po jakiejś takiej decyzji i fajnie, że gdyby ta rozmowa właśnie dotyczyła, czy toczyła się właśnie w przestrzeni rodzinnej z rodzicami, gdzie rzeczywiście na głos się pewne rzeczy wypowiada, to być może wtedy jest okazja też do zaangażowania w jakieś działające wspólnoty, które są w danej parafii, nie? Czy ewentualnie jakieś inicjowanie wspólnoty. To tak mi się to wydaje. Tak, ja tak szedł w tym kierunku. Oczywiście już 20 lat nie pracuję w takim duszpasterstwie parafialnym, tylko z doskoku, że tak się wyrażę. bo pracuję jak nie w szkole, to teraz w bursie, wcześniej w seminarium. Natomiast być może moja wiedza już jest jakaś odległa. No i też może dlatego, że sam miałem takie wzorce w głowie, to tak mi się wydaje, że w tym kierunku bym poszedł, nie? I znowu ja mam też łatwiej, dlatego że kiedy są spotkania z harcerzami, no to oni są na tych spotkaniach. Bo też ja mam to łatwiej, że nie muszę gdzieś za nimi, nie wiadomo, jakieś, aczkolwiek też powiem uczciwie, że to, co udało się naszej diecezji siedleckiej, to pewnie jest ewenement, pewnie na skalę ogólnopolską, jeżeli chodzi o środowiska ZHR-u. Mamy oddzielną grupę pielgrzymkową na Jasną Górę. Mamy od wielu lat prowadzone raz do roku rekolekcje dla starszych harcerzy. Tak, no, a tutaj w naszych środowiskach mamy jeszcze spotkania formacyjne z księżmi, którzy współpracują ze środowiskami. Więc naprawdę to uważam, że to jest jakiś duży zaszczyt pracy, tak bym powiedział. Tak? No i ta praca później też owocuje. No, owocuje właśnie czy w tych rekolekcjach, czy owocuje też w pielgrzymce, czy jakieś inne spotkania, które gdzieś się toczą w ciągu roku, nie?
1: Mhm. Czy słucha ksiądz czasami w internecie katolickich influencerów, poszukując jakiejś inspiracji do swojej pracy z młodymi ludźmi?
0: Powiem, że okazjonalnie. To znaczy, kiedy jeszcze pracowałem w szkole, no w tamtym roku skończyłem pracować, to zawsze na rekolekcje szkolne szukaliśmy jakiegoś takiego dobrego przykładu, wzorca dla młodych, który by chciał coś powiedzieć dobrego, sympatycznego. No i wtedy rzeczywiście ten gdzieś tam człowiek poszukiwał jakichś dobrych treści. Byłem też na rekolekcjach Ruchu Czystych Serc. Świetne świadectwo Makowskiego, Dobromira. Marta przybyła i na przykład Marta świetnie zrobiła robotę, jeżeli chodzi o rekolekcje szkolne dla młodzieży, gdzie rzeczywiście swoim świadectwem życia, swoim nawróceniem, no też pokazała, w jaki sposób ona szuka Pana Jezusa, w jaki sposób Go znalazła, nie? Więc ja bym powiedział tak, że zdarza mi się słuchać różnych influencerów, natomiast w dużej mierze wiem, że to jest dodatek, o tak bym powiedział, tak? Nie siedzę w świecie TikToka. Dla mnie to jest świat niezrozumiały dla mnie. Ja też w takim świecie nie wiem funkcjonować. Natomiast wiem, że to takie świadectwo, wiem, że takie świadectwo, czy Roxany Węgiel były też na Jerchu Młodych, ksiądz Radosław zapraszał. Wiem, że to jest jakiś element dodatkowy. Mhm. Albo czasami punkt wyjścia, od którego można zacząć, nie?
1: Czyli zaczynamy od rodzin, bo wspomniał ksiądz o tym, że tak słucham i o tych Andrzejkach, o tej zabawie andrzejkowej zgłosiło się bardzo dużo ludzi. To znaczy, że jest taka potrzeba, żeby się spotkać. Nie jesteśmy do końca takim zgubionym pokoleniem, ale też słyszałam o tym, że organizuje ksiądz takie spotkania rodzinne, ale takie bardzo rozszerzone, harcerskie, w czasie których jest wielka zabawa, to się dzieje jakoś chyba latem, kiedy jest już ciepło, jest ognisko, jest wspólne śpiewanie piosenek, więc powrót do takich aktywności, które dzisiaj już są naprawdę bardzo rzadko spotykane.
0: No tak, ten harcerski dzień rodzinny, który obchodzimy w Żabcach, jest imprezą w ogóle otwartą. On się przerodził właśnie z harcerskiego dnia rodzinnego na tak naprawdę dzień rodzinny. Nawet niektórzy mieli to troszeczkę za złe, dlatego to akurat już nie jest taka formuła wąska. No ale właśnie każde środowisko, które chce się na siebie zamknąć, no to jest skazane na obumieranie, nie? To promocja jest przy okazji też harcerstwa, ale do czego zmierzam? No, zrodziła się bardzo taka otwarta formuła, która obejmuje kilkaset osób, bo to co roku jest około 300-400 osób, zależy jeszcze od roku, od terminu też. Właśnie ludzie, którzy przyjeżdżają, no i to też jest ciekawa rzecz, że najpierw zaczynamy wszystko przez święto, później ogniskiem obrzędowym, z obrzędem harcerskim, z gawędą, z pieśniami. No a później tu już jest taki piknik rodzinny. I grill, i pieczona świnia, i przy okazji, jak to się nazywa, polonez oczywiście na trawie. No ostatnio było na 96 par. Drugie tyle stało i się patrzyło. Natomiast marzeniem moim jest, że wreszcie 100 było, więc już nam niewiele brakuje. Natomiast i później walc na trawie i zabawa na trawie i taki piknik, bycie ze sobą, rozmawianie. Tak, tak. No mieliśmy niecałe 2 tygodnie temu też bal bezalkoholowy, już 4. z kolei, to we współpracy z fundacją, którą też założyłem, która też współdziała ze mną. Świetni ludzie, świetcy.
1: Fundacja jak się nazywa?
0: Fundacja Duch, Dusza, Ciało. To jest nazwa też taka autorska, dlatego że to jest cały człowiek, składa się, prawda, z ducha, duszy i ciała. No i właśnie tak się nazywa ta fundacja Duch, Dusza, Ciało. Można nas znaleźć na portalach społecznościowych. Polubić stronę oczywiście zachęcam. I zobaczyć też wiele innych inicjatyw, które ta fundacja realizuje. W każdym razie do czego zmierzam? No to bal bezalkoholowy, na którym zawsze też chcę, żeby harcerze czy harcerki byli razem z dorosłymi i też właśnie uczyli się bawić nie tylko właśnie w formie dyskotekowej, tylko właśnie takiego balu. Na dodatek bezalkoholowy to też jest no, świetna zabawa.
1: W tym to roku chyba nauka...
0: do 3 nad ranem chyba.
1: Tak, tu chyba ta nauka jest taka obopólna, bo młodzi uczą, jak się bawić bez alkoholu dorosłych, a dorośli uczą młodych, jak się w ogóle bawić, jak tańczyć tak, na przykład w parach.
0: Tak, tak, jest to rzeczywiście, dobrze powiedziane, obopólna nauka, każdy zyskuje, nie? A też to jest dla młodzieży, zwłaszcza harcerskiej, też to jest ważne, bo wychowujemy do abstynencji, do trzeźwości, do abstynencji, że jest wielu ludzi dorosłych, którzy tak się też potrafią bawić i to też jest świetne, nie? Także to jest tak, no do tego jest tak, żeby już tam trochę się pochwalić, jest Dzień Ojca z dzieckiem na strzelnicy, bo zawsze wszystko się dzieje z mamą, tutaj jest akurat Dzień Ojca, no a skoro ojciec, to jest strzelnica w Aleksandrówce, do tego też przy okazji piknik, kiełbasy i te inne sprawy. Natomiast no, plus warsztaty, które robimy dla rodziców, dla wychowawców, dla żon, dla mężów, bo naprawdę im dłużej pracuję z młodzieżą, to mam wrażenie nie takie nieodparte, nawet przekonanie, nie wrażenie, że w dużej mierze trzeba dużo poświęcać czasu rodzicom. Na ich formację to jest raz, ale też na ich wsparcie, ponieważ no, oni są na tym pierwszym polu zmagania się właśnie o te młode dusze, nie? Mhm. Tak jak na przykład niedawno nam przy harcerskim na spotkaniu opłatkowym rzucone hasło, no piękna zima, weź nie wykorzystaj, no robimy kulik. Mhm. Cyk, rodzice się szybko skrzyknęli, no i nic tego nizowego, ponad 130 osób na imprezie, gdzie to tak naprawdę tydzień w tydzień. Nawet nie było bardzo dużego rozgłosu. I wszystko zorganizowane, i sanki, i traktor, i kiełbasa, i w ogóle. No także można to.
1: Opowiada ksiądz o wsparciu rodziców. To jest takie bardzo cenne, bo przy braku zaangażowania w jakąś konkretną wspólnotę, w której ci rodzice mogliby znaleźć odpowiedzi na różne swoje pytania, muszą szukać w kościele w czasie mszy świętej. Czy zauważa ksiądz jakiś taki moment w pracy rodziców z dziećmi, na który trzeba byłoby zwrócić szczególną uwagę, nad czym należałoby popracować?
0: Na pewno obecność i słuchanie. Tak, to jest szalenie ważne. Nawet nie tyle, co obdarowywanie nie wiadomo jakimi kolejnymi rzeczami, czy spełnianie kolejnych prawda, wymogów czy chęci, co właśnie obecność, to jest szalenie ważne, i słuchanie. Też no, mam taką okazję uczestniczyć naprawdę w wielu fajnych inicjatywach, takie wyjazdy, na przykład męskie wyjazdy w góry, gdzie w większości to są ojcowie, mężowie. I na przykład wielu z nich organizuje takie wyjazdy ze swoimi dzieciakami po kolei, na przykład weekend z córką, weekend z synem, prawda? I to tylko we dwoje, prawda? Jest i wyjazd całej rodziny, ale jest wyjazd, prawda, ojca z córką. Nie? To też jest chyba pokłoś, albo też takie owoce działalności Tatu.net, takich wspólnot, mm-hmm. prawda, czy klubu ojca, także czy kościoła domowego. Ale to myślę, ta świadomość jest coraz większa, nie? Że to jest potrzebna ta obecność. No i taki Darek z Lublina mówi, że na takim wyjeździe, tak myślę, Boże, o czym będzie z tą córką rozmawiał, nie? Córka w wieku dorastającym i tak dalej. Okazuje się, że no, popłynęły fajne tematy, gdzie rzeczywiście jest jeden na jeden. No i no, jesteśmy na siebie zdani w pewnym sensie, tak można by powiedzieć, nie? Do tego czy kajaki, czy rower. Także to naprawdę uważam, to, co jesteśmy w stanie zainwestować w dzieci, no to jest inwestycja w przyszłość, nie? I tutaj ta obecność jest szalenie, szalenie ważna.
1: No to ja jest wiem, takie cenne.
0: Ja wiem, to się łatwo mówi, bo rodzice są też zapracowani, zagonieni, ale myślę, że w takim wypadku chociaż ten weekend jak jest, to żeby on chociaż był takim momentem świątecznym, tak bym powiedział, a już naprawdę uważam bardzo ważne, nie wiem jak to trzeba robić, ale robić ze wszelkich miar, żeby w niedzielę chociaż razem do stołu usiąść.
1: A no właśnie, no. To jest też kolejny temat, który warto poruszyć, bo biegniemy, jemy fast foody gdzieś tam w przelocie i to wspólne zatrzymanie się przy stole, nie tylko właśnie w czasie świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, chociaż i też ta tradycja zaczyna być coraz mniej popularna, bo ja na przykład słyszę wśród nawet swoich znajomych takie decyzje, wyjeżdżamy na Wielkanoc gdzieś tam w świat. No i nie ma okazji, żeby w czasie tych świąt pójść do kościoła, przeżyć triduum tak jak trzeba. No boję się, że nie ma też takiej potrzeby, żeby połączyć to świętowanie też z takim świętowaniem, zadbaniem o swoją duszę, że to wszystko zaczyna się sprowadzać do poszukiwania takiego wewnętrznego dobrostanu fizycznego i psychicznego, a dusza zostaje gdzieś tam na półce.
0: No wiele się w tym kierunku robi, żeby człowieka uzwierzęcić.
1: No więc właśnie.
0: To niestety. Tak, mam takie, no, wielokrotnie też i gdzieś w kazaniach pokazuję na to, że no, załatwiamy tylko potrzeby cielesne. Dla świata byłoby to optimum, żeby tylko na tym pozostać. No ale człowiek jeszcze ma te potrzeby duchowe związane z jego psychiką, jego umysłem. No to jeszcze też jakoś świat boleje, ale i próbuje coś w tym kierunku robić, żeby jakieś potrzeby psychiczne były zaspokojone. Natomiast no, ruguje się potrzeby nadprzyrodzone, nie? One gdzieś wychodzą później bokiem, bo jednak jest potrzeba w człowieku jakiegoś sensu życia, prawda? Potrzeba wartości, do których człowiek gdzieś szuka. Tak? Zwłaszcza wtedy, kiedy gdzieś te sytuacje przychodzą jakieś takie podbramkowe, tak bym powiedział, no to wtedy już te potrzeby i fizyczne, i psychiczne są za małe, nie? Potrzeba tych potrzeb nadprzyrodzonych. No ale to rzeczywiście trzeba nie tyle obudzić zwierza, bo akurat świat budzi zwierza w człowieku i chciałby tylko człowieka do tego zwierza doprowadzić. No to trzeba obudzić człowieka w człowieku. No właśnie, mówi na tych trzech poziomach działać do człowieka. A to, że mamy coraz bardziej takie nawet no, święte obrzędy, coraz bardziej takie, one się robią bardziej świeckie, bym powiedział, no to chyba jest jakieś takie odwieczne zmaganie tego święte, co z tym dobre. Bo z drugiej strony też możemy pokazać wiele wspaniałych rodzin, które łączą jedno z drugim, prawda? I ten otoczkę zewnętrzną, prawda? I właśnie tym, co jest też związane z potrzebą duszy. Także to...
1: Publikuje ksiądz swoje kazania w internecie, na swoim kanale WW i Osioł. Dobrze zapamiętałam?
0: Tak.
1: Ile powinno trwać kazanie, żeby usłyszeć to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez słowa księdza?
0: Ile? Nie, no to no nie pokuszę się do tego, żeby stwierdzić, czy będę trwać kazanie. Przede wszystkim kazanie powinno być o czymś. A przede wszystkim kazanie to jeszcze jest lepiej, a fachowo homilia, nie kazanie. Powinno być najpierw słuchaniem Słowa Bożego, dopiero później dzielenie się tym Słowem. To, co ostatnio też takie ciekawa sytuacja, aż tak się uśmiechnąłem w sercu, nie tylko, na zewnątrz również, kiedy jeden z księży powiedział, że wczorajsze kazanie wyrzucił do kosza, bo jak przeczytał to, co napisał, to zrozumiał, że to nie wiadomo, o czym to ono jest. No i świetnie, to właśnie o to chodzi. Jeżeli nie wiesz, o czym masz mówić, to tym bardziej ten, kto słucha ciebie, też nie będzie wiedział, o czym ty chcesz powiedzieć. Więc ja bym powiedział tak, że najpierw słuchać Słowa Bożego samemu, a dopiero później wyjść i mówić. A pytanie, ile ono powinno trwać, no dopóki masz coś sensownego do powiedzenia, to po prostu powiedz. No. Oczywiście wiadomo, że niedzielna homilia ma pewne swoje ramy. Ta rekolekcyjna jest troszeczkę już, bym powiedział, bardziej szersza, że tak się wyrażę. Natomiast to, co tak powiem z własnego doświadczenia, ludzie nie chcą wodoleństwa. Tak konkretnie do życia. Ja przynajmniej mam takie wrażenie i także w tych komentarzach, które pojawiają się pod moimi kazaniami właśnie na wspomnianym kanale Wuj Osioł, to naprawdę to, co jakoś tak dominuje, to nie jakiś zachwyt czy jakieś plany, tylko właśnie to, że to jest konkretne. Tak? Konkretne spojrzenie na pewne rzeczy. Oczywiście to nie roszczę sobie pretensji, że to jest jedyne spojrzenie, bo na pewno rzeczywistość można spojrzeć też jakoś inaczej, no ale to jest spojrzenie, które gdzieś Słowo Boże rzuca jakoś światło, tak? No i teraz no zobacz, co z tego pasuje, tak? Co z tego do ciebie trafia, nie? Czasami to jest zdanie, czasami to jest, nie wiem, całe kazanie trafi się, tak? Bo bywa tak czasami, że zdanie może tak zafiksować człowieka, że człowiek nie słyszy całości. Zazwyczaj tak jest, jak coś dotknie. A jak jeszcze dotknie boleśnie, że tak się wyrażę, w sensie, że obudzi wyrzuty sumienia, to czasami rzeczywiście człowiek się blokuje na całą resztę, nie? No też tak bywa i takie doświadczenie też mam. Natomiast Słowo Boże zawsze jest do tego, żeby podnosić, nie do tego, żeby człowieka gdzieś tam, no, nie wiem, że się wyrażę, gnoić, czy tam go deptać, tylko do tego, żeby go podnosić, nie? Mhm. Ale najlepiej, jak jest dzielenie się doświadczeniem Słowa. To jest wtedy, uważam, najlepiej, bo to wtedy pozwalamy Duchowi Świętemu mówić właśnie to, co Kościół chce powiedzieć, tak bym powiedział, nie? Mhm.
1: Księża mają też okazję wymieniać się takimi no, swoimi też doświadczeniami, bo przecież jeździcie na swoje rekolekcje i macie okazję słuchać siebie nawzajem i usłyszeć, czego dzisiaj ludzie potrzebują i w jaki sposób im te ważne kwestie przekazać.
0: No nie, tu się nie zgodzę, bo to nie od tego są rekolekcje. To nie jest od gadania, tylko rekolekcje są od słuchania. Natomiast to raczej spotkania duszpasterskie, księży, czy jakieś takie, nie wiem, jakieś warsztaty homiletyczne, to do tego by raczej służyły. Raczej ksiądz, jak jedzie na rekolekcję, to niech się skupi na słuchaniu Słowa Bożego i na pracą nad tym Słowem Bożym, aniżeli powiedzmy sobie, no to, że jest wymiana doświadczeń, to swoją drogą. Natomiast głównym zadaniem jest to, żeby samemu się nie spłycić, bo to też chyba też jest ważne. Nie chyba, tylko to jest ważne, że no, można karmić kogoś tym, czym samemu się żyje, no i też mogę karmić wtedy, kiedy sam jestem już najedzony, nie? A jak jestem sam głodny albo nie wiem, co ja chcę jeść, no to jak ja będę karmił, nie? Więc tak bym powiedział. A przy okazji innych spotkań duszpasterskich można czasami się wymienić jakimiś doświadczeniami właśnie z pracy duszpasterskiej, to też jest ubogaca, nie? Bo to też jest kwestia takiej dobrej rywalizacji, nie konkurencji, tylko rywalizacji, takiego właśnie, że podpowiadania, zobaczenia i w jaki sposób można jeszcze inaczej, nie? To co ja też przy okazji, pamiętam kiedyś młodzi harcerze mówią, przyjęcia, jak to wytrwać w narzeczeństwie w czystości. Mówię, skąd mnie to o to pytacie? Nie byłem narzeczonym nigdy. I cię zapytajcie małżonków harcerskich, oni wam najlepiej powiedzą. No i wiem, że takie rozmowy były.
1: Mm-hmm. Proszę księdza, ostatnie pytanie. Jak dzisiaj zachować taką równowagę w tej trójcy duch, dusza, ciało?
0: No nie wiem, no mi się wydaje, że to jest wszystko logiczne. Znaczy to takie naturalne.
1: Pytam o zalecenia duszpasterskie.
0: O Boże, no. Bogu daj to, co Bogu, a człowiekowi daj to, co człowiekowi. No i jakoś to wszystko razem ze sobą gra, tak mi się wydaje. Więc akurat nie jestem dobrym przykładem, chciałem powiedzieć o siłowni, o trenerze fizycznej, bo tu mam troszeczkę zapasy. I nie mówię tutaj o jakiejś dyscyplinie sportowej niestety. Natomiast na pewno jest potrzeba dbałości o rozwój fizyczny, tak, o ruch. Na pewno jest potrzeba czytania, nie tylko słuchania podcastów, ale też czytania tekstów. To jest szalenie ważne do rozwijania też swojej wyobraźni i też do przemyśleń. Czyli właśnie kwestia też korzystania z muzyki, korzystania z dobrego filmu, prawda, z teatru i tak dalej. Te potrzeby psychiczne, związane umysłowe, potrzeba wspólnoty z człowiekiem. No ale też nie wyobrażam sobie rozwoju człowieka bez modlitwy, bez adoracji na środku sakramentu. Tak, to jest takie. No i oczywiście sakramentów, no, Eucharystii i pokuty, to też wydaje mi się takie minimum, tak bym powiedział. Plus dobre rekolekcje. Ja akurat co jakiś czas wracam do salwatorianów, do Krakowa, do Centrum Formacji Duchowej. No i tak może właśnie niech puento tej naszej rozmowy, bo tak zbliżamy się do końca. Takie pytanie, które usłyszałem w tym roku, w sumie to już w tamtym, no, na jesieni. Pytanie, które gdzieś jakbym usłyszał gdzieś na jakimś kazaniu, to pewnie bym nawet nie zwrócił uwagi, ale z tej racji, że tam jest tydzień w milczeniu i tylko słuchanie Słowa Bożego. To pytanie, które znowu jakoś tak pomieszało w mojej głowie. Bardzo często pytamy dlaczego. Co się dzieje i tak dalej, nie? Dlaczego coś przeżywamy, co się dzieje i tak dalej. A tam padło takie sformułowanie, nie pytaj dlaczego, a pytaj dla kogo. No, rozłożenie systemu. Niby wydaje się proste pytanie, nie dlaczego, a dla kogo, a zupełnie inna motywacja, zupełnie inne spojrzenie, zupełnie inna perspektywa. Ze względu na kogo, albo dla kogo to robi, nie? I to też wydaje mi się, że czy w pracy z młodzieżą, czy w pracy właśnie z rodzicami, z samym sobą, no dla kogo to robię? I oczywiście tu jest człowiek, ale wydaje mi się takim pierwszym odniesieniem jest osoba Chrystusa. Ze względu na Chrystusa.
1: Proszę księdza, niech to będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Życzymy wszystkiego dobrego w pracy z młodzieżą, z ich rodzicami, z samym sobą. Naszym gościem dzisiaj był ksiądz dr Tomasz Kostecki, dyrektor Bursy dla Młodzieży Męskiej w Siedlcach i duszpasterz harcerski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty się z nami nie nudzisz, że nie odpychasz nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy śmieszni, czy groźni, czy robimy krzywdę innym, czy sobie. Panie, dałeś nam ten czas, żeby Ciebie chwalić. Spraw, byśmy potrafili to robić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy tutaj, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polec, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bartek Pulcyn. Witaj.
1: Witam.
0: Czy masz doświadczenie życia bez Boga?
1: Nie, nie mam. Nie mam, bo od samego początku mojego życia On był obecny. W różnej formie. To się trochę zmieniało oczywiście. Ale nie było takiego momentu. Być może to jest właśnie jakiś znak, że jeszcze nie jestem tak jak ci najwięksi. Znaczy, daleko mi bardzo do tych, którzy właśnie to przeżywają kiedyś. Mają takie momenty, nawet lata. Ja całe szczęście z tego się cieszę, że nie. Że zawsze jest.
0: To znaczy, że wyszedłeś z rodziny, która wiarę przekazywała.
1: Tak, tak. To jest tak. To dziedzictwo.
0: Warszawska rodzina?
1: Warszawska.
0: I gdzie się tacy ludzie uchowali jeszcze w Warszawie?
1: Na Pradze. Ale to chyba nie jest kwestia.
0: A środowisko wokół było wierzące, czy raczej odstawaliście?
1: Tak, tata jest dziennikarzem katolickim już od dawna, od lat. Skończył teologię, apologetykę dokładnie. A mama jest z Bielan, też z rodziny bardzo takiej wierzącej, katolickiej.
0: A otoczenie, sąsiedzi?
1: Sąsiedzi bardzo. My mieszkamy na Gocławiu, gdzie tak naprawdę była bardzo, bardzo dużo rodzin. Nasi sąsiedzi wszyscy praktycznie są gdzieś tam spoza Warszawy. I jakoś wspólnie, tak jak teraz patrzę na te lata, bo to już w sumie mieszkamy tam 20 kilka lat, to bardzo ciekawe jest też środowisko właśnie. A pod względem takim religijnym to wierne bardzo. Cały nasz blok chyba.
0: To fajnie, czyli jakaś wioska się zrobiła, tak?
1: Wioska, tak. I praktycznie wszyscy mieszkają tam od początku.
0: Ale to nabożeństwa majowe są na klatkach, czy nie?
1: Nie, nie, ale była kiedyś peregrynacja obrazu, to pamiętam to, jak byłem bardzo mały. A teraz jeszcze szykuje się peregrynacja figurki Ojca Pio, bo nam się zmieniła parafia i teraz jesteśmy już w parafii Ojca Pio.
0: Aha, i co, i wszyscy przyjmowali wtedy?
1: O ile pamiętam, tak. Chociaż miałem wtedy chyba 6 lat.
0: Super. I powiedz... Ale do szkoły chodziłeś już jako tam kilkunastolatek i w szkole już nie wszyscy tacy byli. Co się wtedy? Zdziwiłeś się, że są niewierzący ludzie?
1: Tak, myślę, że to było jakieś takie zdziwienie. Znaczy, pamiętam z podstawówki, to są już zamierzchłe lata, kiedy były rzeczywiście, to większość uczęszczała prawie wszyscy na religię, kiedy ona była dopiero do szkoły wprowadzona, wróciła. Bo jeszcze jak przygotowałem się do komunii, to jeszcze było w salkach przy parafii. Właśnie, ale były już pierwsze takie zdziwienia właśnie kolegi, który jakoś to jawnie odrzucał i to było zdziwienie. A potem już liceum i studia to już

0: Co możesz o takim dziesięcioletnim, czy ośmioletnim, czy jedenastoletnim doświadczeniu Boga powiedzieć swoim? Czym to było?
1: Znaczy mi się, tak jak teraz sobie myślę, to tak przypomina mi się moja katechetka z tej drugiej klasy szkoły podstawowej. To było, ile miałem, na 8 lat. No i to była taka chodząca miłość. Zresztą myśmy ją bardzo też kochali, bo pamiętam i do tej pory, jak to wspominam, to się uśmiecham, bo myśmy, to jeszcze było przed wielkimi tam zmianami na Gocławiu, taki bardzo skromny kościółek drewniany stał wtedy. Obok takiej zupełnie baraki, w którym mieliśmy religię, a pani nadchodziła z przyczółka, to jakieś było 500 metrów takiej polnej drogi. Teraz to już jest asfaltówka. I kiedy ona się tylko na horyzoncie pojawiła, to myśmy taką chmarą biegli do niej rzeczywiście i tak z nią przychodzili na to samo miejsce. No to myśmy ją bardzo kochali, myślę, że ona też nas, chociaż była surowa, bardzo wymagająca. I też taki pamiętam ciekawy moment, że jak był Wielki Post, to ona miała taki zwyczaj, że jak grupa się zachowała dobrze, to przyklejała kwiatek na koronę cierniową, przykładała, że Panu Jezusowi jest lżej wtedy. I niestety moja grupa bardzo mało tych kwiatków miała. Ale to pamiętam do tej pory. To jakieś takie, no właśnie, wspomnienia.
0: A twoje wewnętrzne, czy były, czy jesteś świadom tego z tamtego czasu?
1: Nie wiem, czy jestem w stanie w tej chwili sobie przypomnieć. Jakoś tak powrócić do tamtego czasu takiego spotkania osobistego. Myślę, że nie było zbyt to takie dojmujące, żebym to zapamiętał. Zresztą to chyba, tak jak teraz patrzę, też wybiegając już trochę do przodu i widząc to moje życie całe, to jednak lata późniejsze to było takie poznawanie się dopiero tak naprawdę, takie kształtowanie tej takiej relacji osobowej po prostu.
0: Liceum. Co to za doświadczenie?
1: Liceum było doświadczeniem fantastycznym, jeżeli chodzi o wspólnotę. No, wspólnotą może dużo powiedziane, ale przyjaźnie wśród moich rówieśników i jakieś takie poczucie, że się przyjaźni bardzo mocne. Przyjaźni, które zresztą trwa do dzisiaj. No i liceum to również, jeżeli chodzi o kwestie duchowe, to już początek, już nawet byłem jakoś mocniej w ruchu Światożycie, z którym się zetknąłem jeszcze w podstawówce. Jeszcze właśnie w tamtej parafii drewnianej, małej. Wtedy po raz pierwszy wyjechałem na rekolekcje razowe, no i tak to już trwa od tam kilkunastu lat.

0: No i to był właśnie moment takiego poznawania się z Panem Bogiem, bo to rekolekcje pierwszego stopnia, oazy nowego życia i następnych. No i taka droga. Nie jestem w stanie chyba teraz powiedzieć dokładnie, kiedy, co się wydarzyło, bo to już było jakiś czas temu.
1: Ale powiedz mi, jak myślisz, dlaczego ci ludzie, których spotkałeś w liceum, którzy mieli kompletnie różne już pomysły na życie, dlaczego oni cię nie zachęcili do przyjęcia swojego sposobu myślenia, w którym nie było miejsca dla Boga?
0: Pierwsza sprawa to jest to, że nie było rzeczywiście takiej alternatywy, nie było takiej sytuacji, że jakby to były tak kompletnie różne światy, w którym ja stałem przed jakimś wyborem, wybieram A albo B, nie. Zresztą, ja nie byłem też osobą, na której można byłoby chyba duży wpływ wywrzeć. Raczej myślę, że postrzegany byłem jako osoba taka bardziej... miałem jakieś tam cechy przywódcze, jakieś odnajdywałem w sobie i koledzy też to widzieli. Byłem przez wiele lat jakimś tam liderem w klasie. Natomiast myślę, że z jednej strony to właśnie to, a z drugiej strony kwestia tego, że już to wtedy byłem w ruchu Światożycie, który bardzo wyraźnie stawiał pewne wymagania, pewne ramy i ja po prostu miałem taki fundament, do którego się mogłem odnieść. Dużym, dla mnie też bardzo, i to jeżeli chodzi o liceum, to najbardziej dużą wartością była Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czyli takie dzieło oazowe, ale nie tylko. Czyli taka decyzja trzeźwości, abstynencji całkowitej od alkoholu. I kiedy się ten alkohol już w liceum pojawiał, to ja już byłem w krucjacie i to był taki wyraźny znak. Zresztą nie miałem z tym nigdy specjalnie problemów, bo całkowicie wszyscy moi przyjaciele z liceum korzystają z alkoholu, zresztą alkohol nie jest niczym złym, jak wiadomo. Natomiast ja zawsze byłem abstynentem już wtedy.
1: Jak to było przyjmowane?
0: Zawsze się dobrze, chociaż no właśnie, to jest wielkie szczęście, że było dobrze. Oczywiście nie zabrakło jakichś tam dowcipów, które do tej pory zresztą są, ale już to jest kompletnie w formie takiego wspomnienia wesołych chwili, a ja nigdy tak naprawdę nigdy nie odczułem jakichś szykanów czy wyśmiewania się. Jeżeli to były żarty, to były żarty naprawdę tylko dla zabawy. Nie miałem żadnych z tym problemów kompletnie. To też jest wielka radość dla mnie.

0: Jak następuje to dojrzewanie twoje w wierze, w relacji? Jakie są, tu nie chodzi o chronologię, tylko jakie są takie ważne momenty, chwile? Bo to była decyzja istotna, prawda? Że jakoś musiałeś charakter swój i swoją osobowość no, utwierdzać w tym, co wybrałeś, no, wybierając zachowanie kompletnie przeciwne wszystkim.
1: No jako, że to nie była rewolucja. Bo wiem, że takie doświadczenie moje i moich bliskich z właśnie oazowiczów, różnie to bywa. U mnie to była właśnie ewolucja bardziej. Dlatego trudno jest wskazać właśnie konkretne momenty, takie wydarzenia przełomowe, ale doświadczenie bliskości, jakiejś miłości Pana Boga, czy jakiejś takiej konkretnej interwencji, to były takie, no to były ważne chwile na pewno.
0: Ale... Powiedz o nich.
1: No, na przykład na jednej z innych moich rekolekcji, też druga moja jedynka, czyli to było Mur Zaścichle, Zakopane.
0: Czy to jest jedynka?
1: Jedynka to jest pierwszy stopień. Oazowe rekolekcje są podzielone na stopnie. No nie jest to w żaden sposób stopień kariery, szczeble, nie wiem, doskonałości, tylko po prostu uporządkowanie treści. Bo każde rekolekcje to inny temat. Temat pierwszego stopnia to jest kerygmat, czyli no, fundament wiary. Takie cztery podstawowe prawa życia duchowego i jego konsekwencje później. A drugi stopień to już jest tajemnica wyjścia, połączenie Starego Testamentu, wyjścia z Egiptu z odkupieniem nowotestamentalnym. Trzeci stopień to jest Kościół. No są jeszcze dla młodzieży, ale to już nie będę tutaj o tym mówił, jednakże dla młodszych, dla gimnazjalistów teraz. No i jedynka, czyli poznanie z Chrystusem i był taki moment, taka zabawa, która jest czasami no bardzo przeżywana przez ludzi. Mianowicie takiego, zostaliśmy gdzieś tam pozostawieni sami sobie, tak? Był taki moment, że dosłownie to trwało 15 minut, ale tak było atmosfera i tak byliśmy przygotowani przez prowadzących, przez animatorów, że mieliśmy jakby taką świadomość jakiegoś tam osamotnienia właśnie, że może poczucia przez chwilę, że nikogo nie wokół nas, że jesteśmy sami i

smutku jest właśnie Chrystus, bo to było powiedziane, że to Chrystus wyprowadza do radości, do takiej pełni życia. To był taki bardzo ważny też emocjonalnie dla mnie moment, ale właśnie emocjonalnie to myślę, że to był ważny, tak, ważna chwila.

0: A potem były takie, myślę, że etapy już takiej pracy może wewnętrznej nad sobą, kiedy kiedy ja po prostu na tej mojej drodze, myślę, że to wolno trwało, ale jakoś trwało. Stawiałem sobie jakoś, myślę, że na pewno pod natchnienie Pana Boga, kolejne zadania.
1: Jakie?
0: Takie, które się wiązały z zgodnością życia. Takie doświadczenia.
1: Po kolei powiedz.
0: Po kolei, tak. Żebym to wiedział, po kolei to było.
1: Może być nie po kolei. Mhm.
0: No, na pewno jednym z takich pierwszych moich decyzji to było to, że chcę rzeczywiście korzystać z sakramentu Eucharystii codziennie. To nie było, nie trwało jakoś to. Znaczy nie było jakieś super dawno temu, ale to była taka decyzja. I wtedy, no właśnie, otwierały się oczy, mogłem doświadczyć, że to jest wielka łaska, że to jest wielka siła dla mnie. Tak naprawdę żyć w wolności. Później była też kolejna decyzja, takiej kompletnej, chyba jakoś podwójce, myślę, kiedy o tej wolności jest dużo, że taka decyzja, że chcę żyć właśnie jak najbardziej właśnie w takiej wolności wewnętrznej, czyli właśnie w pokoju, w czystości. To jest taki ważny moment. I Pan Bóg to błogosławił. I Pan Bóg to do tego mnie uzdalnia cały czas.
1: Ale powiedz, jaki efekt w twoim realnym życiu miała tak konkretna decyzja? Chodzę codziennie, przyjmuję ciało Chrystusa. Bo jeśli o tym mówisz, to domniemuję, że udaje ci się przynajmniej w dużej mierze być codziennie
0: tak,
1: w kościele.
0: To dzięki temu, że mam taką pracę, jak ja nie inną. No jest mi po prostu łatwiej trwać. Łatwiej.
1: Kiedy zauważyłeś, że to coś zmienia w twoim życiu?
0: Kiedy dokładnie data?
1: Nie. Stan ducha. Bo to się widzi. W pewnym momencie nagle patrzysz i mówisz, a.
0: No wtedy, kiedy stwierdziłem, że mogę żyć tak, jakbym tego chciał. Kiedy mogę żyć tak, jak sobie to wymarzyłem. W kwestii duchowej, w kwestii mojej też grzeszności. Kiedy byłem wolny od tego. Było mi łatwiej być wolnym od różnych.
1: A co przeżywałeś wcześniej, kiedy tej wolności nie miałeś? Kiedy ją dopiero sobie zamierzałeś wyprosić?
0: Myślę, że było dużo takiego lęku. Myślę, że brak jakiejś takiej pewności. Może niepewności siebie takiej, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, tak właśnie, że jakbym jakiś skryty, czy nieśmiały, ale takiej siły wewnętrznej. Myślę, że był, no większy był, byłem bardziej podatny też na jakieś zewnętrzne działania.

0: czym to się przejawiało? Bo mówisz na razie o stanach umysłu, prawda? Mm-hmm. Że, czy też woli. Czego się lękałeś?
1: Myślę, że miałem czasami jakieś takie taki lęk przed tym, że ludzie, którzy, na przykład ludzie, których ja jakoś bardzo umiłowałem, którzy są mi bliscy, nie wiem, odejdą, pozostanę sam. To może tak. I to się też przejawiało w jakiejś takiej być może nadmiernym, przesadzonym skupieniu się na jakichś tam relacjach, które takim właśnie trochę jakaś karykatura jakiejś takiej relacji, która byłaby.
0: Jak to wyglądało? Dlaczego myślisz, że to była karykatura?
1: Bo myślę, że nie jest, no nie ma, nie, nie ma dużo, znaczy właśnie trzeba, wydaje mi się, teraz już wiem, że trzeba zostawić relacje no, takimi, jakie one są, jakie one mogą tak w sposób naturalny się rozwijać. Nie trzeba nadmiernie
0: zabijać.
1: Tak, ingerować i jakoś i ciągle rozgrzybywać tego tak naprawdę każdej, nie wiem, każdej myśli, każdego słowa, które gdzieś tam w tej relacji gdzieś tam się pojawia, a potem jeszcze nad tym się tyle razy zastanawiać, co to mogło znaczyć tak naprawdę. No właśnie, potrzeba jest takiej wolności i takiego zaufania.
0: Czy lękałeś się odrzucenia?
1: Tak, myślę, że tak.
0: I dlaczego się nie lękasz teraz?
1: No nie, to znowu taki banał trochę, no ale to jest ten fundament i wiara w Bożą opiekę, w Jego działanie.
0: Ale w tobie się coś zmieniło. Rozumiesz, bo to są słowa, to co przed chwilą powiedziałeś, ale mówisz o jakimś stanie sprzed i o stanie po. I to była ingerencja łaski w ciebie?
1: No tak, tylko że no, na pewno tak, tylko że nie ma takiego no takiej granicy. Nie jestem w stanie powiedzieć, że to było w tym momencie, nagle ja tutaj dostałem olśnienia i już
0: po jakimś czasie zorientowałeś się, że już nie ma w tobie tyle lęku
1: tak,
0: i zabiegania o relacje.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I tak naprawdę Pan Bóg, ja to wiem, uporządkował taką hierarchię wartości we mnie. Co jest dla mnie najważniejsze i co powinno być najważniejsze. I kiedy to się wydarzyło i też nie wiem dokładnie kiedy. No to opadły ze mnie właśnie takie, no nie wiem, jakieś no nieuporządkowane jakieś potrzeby, pragnienia i takie brak tej wolności. Po prostu to było... No wolność jest tutaj, myślę, że kluczowym słowem, chociaż często sobie myślę, może nie uświadamiam tego.
0: Czyli jaka ta hierarchia w tej chwili jest? Ta, która pozwoliła uporządkować się? Mm.
1: No pierwsze dla mnie teraz i już od pewnego czasu to jest życie zgodne z wolą Pana Boga. No właśnie, to też może brzmieć jak banał, ale takim, no, w takim głębokim sensie i to dla mnie ma no, kluczowe znaczenie. Nie tylko jeżeli chodzi o sferę moralną czy takich codziennych, zwykłych wyborów, ale też całościową.
0: To znaczy
1: powołania, wypełniania Jego woli w całym moim życiu.

0: No a tak sobie też myślę, jak już tak myślę o tym, to jest to wołanie na pewno do miłości, tylko jeszcze te miłości w jakiejś konkretnej formie, którą ciągle odkrywam.
1: Ile masz lat?
0: 27.
1: I... Bo dzisiaj 27 to znaczy zupełnie co innego niż 20 lat temu, 27. I jak myślisz, jakie to powołanie może być? Myślisz coś na ten temat?
0: Myślę.
1: I jakie może być?
0: Myślę, że to jest sprawa do tyle osobista, intymna, że nie... Że jeszcze nie będę o tym rozmawiał.
1: Ale masz już jakieś
0: Znaczy,
1: podejrzenia.
0: To jest taki długi okres, że już są, no to muszą być jakieś tam... Znaczy nie muszą, ale są konkretne myśli, ale myślę, że mogę to zostawić jeszcze.
1: Co to znaczy żyć zgodnie z wolą Bożą w codzienności?
0: No to właśnie znaczy kochać to na pewno. Kochać...
1: Co to znaczy kochać? W codzienności.
0: Znaczy podchodzić do drugiego człowieka właśnie z miłością. I to jest no, chyba najtrudniejszym zadaniem, bo...
1: Do kogo ci jest najtrudniej podejść z miłością?
0: Bardzo często w takich najbliższych relacjach rodzinnych. No bo to są zazwyczaj jakieś takie drobne sprawy, ale burzące pokój. No trudno czasami do kompletnie obcych osób, które gdzieś tam w danym momencie... zachodzą za skórę kompletnie nieznane gdzieś na ulicy. No i trudno też do tych gdzieś tam na szczytach, którzy popełniają błędy i one są strasznie widoczne i denerwujące bardzo.
1: Jak sobie radzisz, kiedy to się dzieje wobec osób ci najbliższych?
0: Znaczy staram się milczeć, chyba najbardziej, bo kiedyś miałem większy z tym problem. Z zachowaniem jakiegoś takiego zewnętrznego spokoju.
1: Mieszkasz z rodziną?
0: Tak. A teraz jest mi łatwiej i to też się przenosi na mój pokój wewnętrzny. To też pomaga.
1: Wobec zupełnie nieznanych osób? Co jest trudne?

0: się mierzysz w swoim życiu duchowym?
1: Myślę, że z taką też jakąś taką odwagą często. Odwagą podejmowania takich trudnych trudnych wyzwań.
0: Czy nie masz takiej odwagi, tak?
1: Myślę, że mógłbym mieć jej więcej.
0: Na jakimś konkretnym przykładzie mógłbyś to powiedzieć? Bo nie wiem, co znaczą te słowa. U każdego człowieka mogłoby znaczyć co innego.
1: No to się wiąże z jakimś też takim właśnie rozpoznawaniem tej drogi życiowej, która przede mną. A która bardzo często wymaga jakichś takich trudnych decyzji, trudnych rzeczy.
0: Co to znaczy konkretnie, bo nic więcej nie wiem. Nic nie dowiedziałem się.
1: Nie wiem, czy podam jakiś przykład. Czy jestem w stanie podać. To jakieś takie, nie wiem, może bardziej irracjonalne. Może takie bardziej, nie wiem, poczucie...
0: Nie, no jak czytałem dzienniczek siostry Faustyny, to ona w jakimś miesiącu tam się z pychą mierzyła, w jakimś miesiącu z tym, nie wiem, małą Tereskę strasznie wkurzało, jak siostra na chórze obok niej tak palcami robiła. I ją to doprowadzało do szału. I to było dla niej największe martwienie właśnie, niereagowanie w takiej sytuacji.
1: No to z pychą ja też się na pewno muszę mierzyć. To zresztą i lenistwo jeszcze. Lenistwo bardzo, bo do tego predysponuje mnie niestety w sumie wolny zawód.
0: Ty czym się zajmujesz?
1: Pracuję na warszawskim festiwalu filmowym. Tu pracuję w radio też. Piszę też do gazety o filmie generalnie w tym środowisku. Znaczy środowisko to może szumnie powiedziane, ale w tej branży. To tak, to bardzo, bardzo dużo jakoś przecieka mi czas przez palce i to jest tak, to jest na pewno do zmienienia i pycha również w bardzo wielu odcieniach i wymiarach. To też jest takie odkrycie ostatnich, myślę, lat, że ta pycha jest tak bardzo różnorodna i jest tak bardzo, dotyczy mnie po prostu.
2: תהילים קופמון הללויה הללו אל בקודשו הללוהו ברקיע עוזו הללוהו בגבורותיו הללוהו קרוב גודלו הללוהו בתקע השופר הללוהו בנבל וכינור הללוהו בטוף ומחול הללוהו במינים ועוגב הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
0: W jakich sytuacjach to lenistwo konstatujesz?
1: Przede wszystkim w takich momentach, kiedy nie chcę mi się podjąć jakiegoś trudu, chociaż wiem, że to jest dobre. Na przykład jak czytanie książki, taka bardzo prosta sprawa, jak jakiś rozwój intelektualny. Bardzo łatwo mi jest znaleźć wymówkę, żeby tego nie robić, a zająć się niby czymś, być może tak sobie mogę powiedzieć, wartościowym, ale tak naprawdę nic nie wnoszącym.
0: I jakie jeszcze rzeczy są takie, które w sobie chcesz zmienić? Mówiłeś o tych odcieniach pychy, prawda?
1: Tak, właśnie.
0: Co to znaczy?
1: No różne. No, przede wszystkim jakieś takie... To też wynika, tak sobie myślę, czasem z zawodu. Ocenianie. Oceniam filmy, tak? To się jakoś czasami przekłada na ocenianie ludzi. Niestety. Chociaż staram się tego rzeczywiście unikać. To jest... Natomiast takie skoncentrowanie się, takie krążenie myśli wokół własnej osoby, to jest coś, co czego nie akceptuję po prostu. A co się zdarza, co dostrzegam, co zauważam.
0: Wśród twoich rówieśników wielu jest takich jak ty, samotnych, mieszkających z rodziną.

0: wielu. Myślę, że to znaczy tak. Może nie jakoś super wielu, ale no myślę, że jakieś 50%, tak mi się wydaje.
1: I jakie oni modele życia preferują? Singli? Wielkomiejskich, nie wiem jak to nazwać, ale wiesz o co chodzi, ludzie w garniturach, dobre samochody, w ogóle jest git.
0: Znaczy tu i tutaj te światy się troszkę rozchodzą właśnie w tym momencie, kiedy już, bo mówiłem wcześniej, że to było, nie było takie oddzielne, takie osobne, zupełnie inne, to teraz tutaj jest, myślę, że dużo no, rozłam. Ponieważ świat moich przyjaciół z liceum, ze studiów, to jest właśnie bardziej świat ludzi żyjących samotnie albo w parach, ale na kocią łapę na przykład, jak to się mówi. Czyli życia bez Pana Boga, bez wartości, w których bardzo często wyrośli, bo wiem o tym, że tak było. Czyli jakiegoś porzucania. Natomiast moi przyjaciele z środowiska oazowego i no to jest, no to są ludzie bardzo, no bardzo gorliwi, wydaje mi się, wierni i tutaj większość, zdecydowanie większość myśli o rodzinie, o małżeństwach, o ewentualnie niektórzy o kapłaństwie czy o zakonie. Tak, to są takie modele.

0: ten model nieoazowy, czy on cię pociąga, pociągał?
1: Nie. Właśnie nigdy mnie nie pociągał. Nie był jakąś taką alternatywną, taką atrakcją, którą mógłbym wybrać.
0: Jak myślisz, dlaczego? Bo on jest dla 20-parolatka bardzo atrakcyjny.
1: No tak, ale kompletnie jest... To nie jest kwestia jakiegoś takiego, nie wiem, wymyślenia tego, że ja mówię, że nie. Po prostu wydaje mi... Ja wiem z doświadczenia, że kiedy ja żyję, odrzucam Pana Boga, to ja nie jestem po prostu szczęśliwy. To ja jestem... jestem nie na właściwym miejscu. To się przynosi również na to. Jeżeli ja wiem, że życie bez Pana Boga, bo to w bardzo wielu momentach jest życie bez Pana Boga, to wiem, że byłbym człowiekiem nieszczęśliwym, byłbym człowiekiem pogubionym, zagubionym, gdzieś tam nie tylko samotnym, ale też po prostu wewnętrznie. Bez takiego pokoju wewnętrznego, który jest dla mnie jakąś wartością taką bardzo dużą.
0: Czy masz doświadczenie takiego życia bez Pana Boga?
1: To pytanie, na które odpowiadałem już na początku. Myślę, że nie uświadomiłem sobie tego.
0: Nie, bo teraz powiedziałeś, że jakby odnosisz się do stanu braku pokoju, prawda?
1: No tak, brak pokoju, tylko że tak teraz, jak rozumiem życie bez Pana Boga, to jako taki trwały stan, taki stan jakiegoś takiego kompletnego odrzucenia czy osamotnienia, bo to z jednej strony albo z drugiej. To takiego dłuższego stanu nie doświadczyłem.
0: To znaczy odrzucenie, nie rozumiem tego. Zarysowałeś jakieś dwie...
1: No, wydaje mi się, że może być stan, bo to już jest bardziej teoretyzowanie. Stan, w którym ja odrzucam Pana Boga i żyję bez Pana Boga, a drugi stan taki, kiedy ja chcę żyć z Panem Bogiem, ale tego Pana Boga nie doświadczam. To tak mi się wydaje. Są takie alternatywy. To ja żadnego z tych na dłuższą metę, tak na dłuższy czas nie doświadczyłem.

0: trochę na krótsze, jak doświadczyłeś to, co było.
1: No to się wiąże oczywiście, to ja to utożsamiam ze stanem, momentem jakiegoś grzechu i no i to był stan wysoce niekomfortowy, mówiąc najoględniej.
0: To, co czułeś?
1: No właśnie brak tego pokoju, czyli taki nieustający taki jakieś pobudzenie wewnętrzne wynikające właśnie z tego, że i ta świadomość, bo ta świadomość jednak nie opuszcza mnie, kiedy tak się dzieje. To nie jest tak, że ja mogę o czymś zapomnieć. To jest dla mnie doświadczenie bardzo dojmujące, takie, że ono przenika rzeczywiście na każdą minutę mojego życia. Nie jestem w stanie o czymś takim zapomnieć.
0: Jak młodzieniec przyszedł do Chrystusa i powiedział o tym, że właściwie wszystko już robi Pan Jezus z tego, co nakazuje prawo i tak dalej, to Pan Jezus powiedział: rzuć wszystko i chodź za mną. I to jest takie kontinuum, prawda? Z tą wyraźną cezurą jakby decyzji bardzo radykalnej, ale ten młodzieniec już bardzo daleko był. Gdzie byś się znalazł na tym w tym modelu? Czy masz poczucie, że twoje życie służy innym ludziom? W jakiś taki sposób, który się Panu Bogu podoba?
1: Ja nie chcę być tutaj właśnie ani fałszywie skromny, ani tutaj jakoś kreować. Ale często tak, często jest takie doświadczenie. Zwłaszcza w tej mojej moim byciu w ruchu, kiedy prowadzę wspólnotę, kiedy wyjeżdżam na rekolekcje, które też jakoś współprowadzę z księdzem, moderatorem.
0: Czyli służysz we wspólnocie?
1: Tak, tak. Służę w różnych formach w oazie i we wspólnocie naszej parafialnej i we wspólnocie całej diecezji warszawsko-praskiej. To są miejsca mojego zaangażowania i właśnie takiego dawania i służenia rzeczywiście. Więc w tym sensie tak.
0: Ta służba jest dolegliwa?
1: Czasami tak.
0: Najgorszy moment?
1: Najgorszy moment takiego poczucia, że masz się bardzo dużo na swoich barkach. I to dotyczące, i to jest taki splot rzeczy duchowych i rzeczy materialno takich organizacyjnych.
0: Na przykład?
1: Na przykład niedługo wyjeżdżam na rekolekcję. Co się wiąże z bardzo wieloma sprawami, które trzeba ogarnąć, pomyśleć o tym, po pierwsze, żeby było co jeść, a poza tym, żeby były faktury na to i takie zwykłe sprawy, drobne, i żeby było co, gdzie spać i odpowiednią liczbę łóżek i żeby można było dojechać szczęśliwie, a do tego drugi wielki, myślę, że ważniejszy dział, czyli jak to zrobić, żeby Pan Bóg mógł najlepiej działać w sercach tych ludzi, którzy jadą na te rekolekcje, czyli tych młodych, młodszych od nas ludzi. Żebyśmy my jakąś swoją słabością czy grzesznością nie blokowali tej łaski, która może się wylać, może działać. No i to są takie właśnie rzeczy, w których czasami czuję się osamotniony, bo jestem jedyną osobą, która akurat takie zadania podejmuje na tych rekolekcjach.

0: kiedy miałeś poczucie, że Pan Bóg ci jakby te twoje zainwestowane czas, serce i tak dalej najbardziej zwrócił?
1: Kiedy czuję miłość, znowu miłość. Ale...
0: Pytam o konkretny moment. Może być jeden z tysiąca, prawda? Ale jeden konkretny.
1: Kiedy spotykam się z moimi uczestnikami, chłopakami, którzy są młodsi ode mnie o 10 lat i doświadczam takiej przyjaźni, takiej głębokiej przyjaźni, takiego zrozumienia. To jest konkretny moment. Takie zwykłe spotkanie, bardzo zwykłe, tam się nic nie dzieje. Tam się nic szczególnego nie dzieje, a ja czuję, że jestem na właściwym miejscu. Albo kiedy słyszę też od jakiegoś mojego uczestnika, również młodszego, o wiele lat. Albo doświadczam na przykład rozmowy, na której po ludzku nie byłbym zdolny kompletnie. I że słowa jakoś się pojawiają same i dokonują się takie rzeczy, których bym się nie spodziewał. Nie we mnie, tylko właśnie w tym moim rozmówcy. I coś się dokonuje. Są łzy, jakieś takie też zewnętrzne znaki. I to doświadczenie Bożej miłości, Bożego działania gdzieś tam przeze mnie. Przez te moje mało zdolne i być może na pewno nie wykwalifikowane ręce. Ale to... I to mnie cieszy, bo to daje mi takie poczucie, że jestem właśnie na właściwym miejscu.
0: Poznajesz Boga, kogo poznajesz?
1: Nie za bardzo rozumiem, kogo poznaję. Kim jest Pan Bóg?
0: Tak, jaki On jest? Kim jest ta osoba? Jakie ma cechy? Co zobaczyłeś w tej całej swojej historii dotychczasowej? Na jego temat.
1: Przede wszystkim to była przyjaźń taka, na początku zwłaszcza, taka przyjaźń, która była zawsze, tak jak mówiłem, dla mnie wartością taką bardzo ważną. I taka możliwość powierzania całego życia, tak po prostu mówienia o tym, co się we mnie dzieje i co się ze mną dzieje gdzieś tam też na zewnątrz. I powierzania całkowicie się jemu. Czyli taka zażyłość, taka relacja z takim człowiekiem bliskim, przyjacielem właśnie.
0: Mówisz o Jezusie?
1: Tak.
0: Człowiekiem?
1: Mhm.

0: tak było kiedyś, tak? Mówisz, że to było...
1: Tak było na początku, tak. Teraz to ciągle jest, to nie minęło, ale... ale też... myślę, że ja sobie stawiam coraz bardziej chyba większe wymagania, w takim sensie, że Chrystus i Bóg nie jest kumplem tylko. Może na tamtym momencie, ten Bóg, taki przyjaciel bliski, był mi niezbędny. Teraz myślę bardziej, poza tym, że Bóg jest przyjacielem, to też jest wymagającym. Kimś wymagającym, kimś to wymaga i gdzieś tam posyła też do konkretnych rzeczy, do konkretnych zadań. I no właśnie, taka bojaźń, myślę, że Boża się bardziej uaktywniła we mnie. Ostatnio.
0: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
1: Za to, jak to życie moje się poukładało. To znaczy za to, że wyrosłem w takiej rodzinie, jak wyrosłem. Za to, że obdarzył mnie takimi zdolnościami, które mi pomogły jakoś rozwijać też moje talenty, ale wszystkie moje zainteresowania, to co jakoś gdzieś tam pokochałem na mojej drodze, bo to nie od samego początku pokochałem akurat film, ale to się jakoś rodziło we mnie. No i za to, że trafiłem do ruchu Światło Życie, bo to zmieniło kompletnie moje życie. Dlaczego? Może to zabrzmi, jakbym sobie zaprzeczał, że zawsze nie było takiego momentu, ale to był taki moment na pewno, który pomógł mi, umożliwił tak naprawdę nawiązanie tej bezpośredniej relacji z Panem Bogiem jako osobą. Myślę, że ruch Światło Życie jest takim miejscem, w którym można zacząć taką przygodę z Panem Bogiem. Bo ja tak myślę, że to właśnie była taka przygoda. Może trudno mi mówić o konkretnych wydarzeniach czy jakichś zwrotach, bo to jednak już jakiś jest czas długi, ale tak wewnętrznie czuję, że to była taka przygoda z różnymi za takimi mniejszymi lub większymi zakrętami, ale na pewno ciekawa i jestem za nią wdzięczny na pewno.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: W mojej intencji? Jakąś mogę sobie wymyślić?
0: Tak.
1: Dobrze, to chciałbym się pomodlić w intencji tych rekolekcji, na które wyjeżdżam, o to, żeby właśnie Pan Bóg mógł działać mimo naszych słabości, którzy tam będą posługiwać. No i za wszystkich naszych uczestników, animatorów, księdza moderatora, którzy będą tam.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Bartek Pulcyn. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Witaj, drogi Robercie.
1: Witaj, drogi Piotrze. Co u ciebie, też słońce?
0: Jest u mnie słońce, tak, jest u mnie piękny dzień, jest u mnie ochota do pracy, więc wszystko jest dobrze.
1: Powiedz mi, czy radio to było dla ciebie fajne doświadczenie, bo masz wiele różnych doświadczeń medialnych.
0: Radio to było dla mnie doświadczenie kluczowe w ogóle dla różnych rzeczy, które działy się w życiu moim. I radio to zawsze było i jest dla mnie coś zupełnie niezwykłego i innego niż inne rzeczy w życiu, ze względu na dwie sprawy. Po pierwsze, ja od dzieciństwa byłem wielkim, zapamiętałym miłośnikiem radia i niesłychanie mnie intrygowało to, że z magicznego małego pudełka płyną do mnie słowa innych ludzi, muzyka innych ludzi, a jak się pokręci gałką, to słychać jeszcze ludzi w innych językach i z innych odległych miejsc świata. A druga rzecz jest taka, że kiedy zacząłem pracować w radiu, odkryłem, że radio nie takie, jak króluje dzisiaj, to znaczy takie, w którym trzeba coś szybkiego i głupiutkiego powiedzieć pomiędzy piosenkami, tylko takie, które pozwala na przeprowadzenie na przykład dłuższej rozmowy z kimś mądrzejszym od siebie, daje niesamowitą intymność. Nawet kiedy tej drugiej osoby nie ma, kiedy jest się samemu w studiu i mówi się do innych ludzi, których się nie widzi, jest w tym coś zupełnie niezwykłego. Jest taki rodzaj intymności, który bardzo sprzyja szczerości. I ja się wcale nie dziwię temu, że czasem niektórzy goście sami są zdziwieni po występach w radiu, jednym czy drugim. Kilka jeszcze takich istnieje, twoje jest jednym z nich, że coś powiedzieli, czego nigdy się nie spodziewali, że mogliby powiedzieć, bo to trochę jak spowiedź, bo to trochę jak myślenie na głos i układanie rzeczy w swojej głowie, także pod tym względem radio jest zupełnie niezwykłe.
1: Drodzy Państwo, w ten sposób przywitał się z Wami Piotr Gociek, pisarz i publicysta, a również radiowiec. A ja zapytam Cię na początek może o to, bo napisałeś takie zdanie. Drodzy Państwo, w wypowiedzi Piotra wyczytałem przynajmniej 6 poziomów odniesień. Odniósł się do metadanych na temat moich audycji, na temat metadanych dotyczących swoich publicznych wystąpień i tak dalej, i tak dalej. A ja zapytam Cię o to zdanie z Twojego tomiku o milczeniu. Wrogowie wszystkiego muszą płacić wszystkim. Czy to jest o Fryderyku Nietzsche, czy to jest o Lutrze, czy to jest o szatanie?
0: To jest o tych, którzy mogąc wybierać dobrze, za każdym razem wybierają źle. A przecież tych okazji jest do wyboru wiele, bo raz wybierając, wybierać muszę, nieprawdaż? Ale tam jest jeszcze inna chytra zaszyta metafora w tym wierszu, bo ty się odwołujesz do wiersza, który otwiera mój tom Milczenie Łazarza, wiersza zatytułowanego Jak Reon. Ja w nim dokonuję takiej oto, takiej oto figury. Wydaje się, że staje po stronie Kreona, czyli tego, który przedkłada prawa ludzkie nad prawa boskie. To mieliśmy w centrum sporu, prawda, jako główny problem w dramacie Antygona Sofoklesa. I argumentuje na jego rzecz bardzo, bardzo rozsądnie, jak mi się wydaje, w sposób też pełen emocji. Ale
1: Rzeźko to robi.
0: Tak, ale jednak ta niepewność pozostaje, to znaczy, prawa ludzkie nad boskim jednak przeważać nie mogą, ale czy zawsze? I tu zostaje to zapytanie, tu zostaje ta niepewność.
1: Czemu ludzie wybierają źle? Czemu niektórzy zawsze wybierają źle?
0: Ludzie wybierają zło, bo są obciążeni grzechem pierworodnym, a ci, którzy zawsze wybierają zło, no, widocznie jacyś inni szatani są tutaj czynni.
1: Ale nie mówisz o szatanach literackich, tylko tym razem o rzeczywistych inteligencjach bezcielesnych, czy metaforycznie o tym mówisz?
0: Wiesz co, ja myślę sobie o tym, że jest bardzo wiele dróg do wybierania źle, które są bardzo ładnie opisane, wyglądają bardzo ładnie, o w ten sposób, tak? I nie bez powodu, jak sobie zajrzymy do dekalogu, to odkryjemy, ileż z tych dróg właśnie zaczyna się bardzo, bardzo niewinnie, bo ustępujemy w jakiejś tam, wydaje nam się, drobniejszej kwestii. Myślę, że jakbyśmy się mogli teraz odwołać do głośnego filmu i powieści Adwokat Diabła, gdzie tam w finale diabeł grany przez Al Pacino mówi na przykład: próżność, zdecydowanie mój ulubiony grzech, to jesteśmy na bardzo dobrym tropie. Zaskoczę cię, zrobiłem kiedyś bardzo obszerną rozmowę z muzykiem, poetą całkiem niezłym też, to znaczy Maciejem Maleńczukiem, człowiekiem zupełnie nie naszej bajki. I to była rozmowa, którą nagrywałem jakoś jeszcze przed 2014 rokiem, przed zaborem Krymu, i rozmawialiśmy w pewnym momencie o Rosji i o Putinie. I Maleńczuk powiedział takie oto zdanie, że on niczego się nie spodziewa dobrego po Putinie, bo patrzy na niego i widzi, i słucha go i wie, kto to jest, że to jest po prostu zimny kagiebista, taki, a nie inny, tak, a nie inaczej wychowany. Natomiast mówi, że jest zdumiony tym, że ma przy sobie takiego człowieka do specjalnych poruszeń, który nazywa się Ławrow, bo kto posłucha Ławrowa i popatrzy na niego, ten wie doskonale, że to jest człowiek niesłychanie dobrze wykształcony, że to jest człowiek znakomicie obyty, że to jest człowiek, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko, co mówi, jest kłamstwem i robi to mimo wszystko. To nie jest tępy wyznawca. To jest człowiek, który świadomie wybiera to, że opowie się po stronie kłamstwa.
1: No tak, ja Maćka odrobinę znam, jeszcze pamiętam go z epizodu z Rotundy. To był epizod heroinowy. Myśmy mieli biuro na piętrze, a oni grali na parterze. I rzeczywiście Maciek jest niezłym poetą. Nawet jeden z jego wierszy opublikowaliśmy. To jest wiersz o Emily Dickinson. I tam jest doskonały opis opętania. Naprawdę tłumacz wiedział, co tłumaczy. I teraz załóżmy, że Maciek jest oczytany, że jest też w pełni świadom tego, co mówi. No ale z pewnej perspektywy on jest jeden do jeden z tym ministrem spraw zagranicznych, człowieka obsadzonego w roli miejscowego Hitlerka.
0: No może to sprawia, że tak dobrze go rozumie. Po prostu to byłaby najprostsza odpowiedź.
1: Posłuchaj, Rymkiewicz. Bo tak sobie pomyślałem, że po emocjach pójdziemy, po takich dużych znakach, tak? Jak napisałeś, ukąszony klasycyzmem, tak? Miotający się poganin od Jungera przez spirytyzm, jakiś biologizm, naturalizm.
0: Metempsychozę różne.
1: Tak, tak, tak. No ale metempsychoza to jest odmiana spirytyzmu, tak? To jest pewien, tak, pewien przejaw filozofii, która jest całościowym światopoglądem, pomijając już to. Ale coś takiego niesamowitego, ta walka, tak? Walka z chrześcijaństwem, tak? Jakiś taki sprzeciw wielki, tak? I powiem ci o jednej, ja miałem z nim dwa razy przyjemność. Raz był jurorem konkursu na brulion poetycki razem z panią świętej pamięci Wisławą Szymborską i z Marianem Stalą i wybrali Świetlickiego na pierwszego właśnie nagrodzonego w Nowej Polsce poetę. I on powiedział: nie możecie dać nagrody Kellerowi, chociaż jemu się ona należy, ponieważ on należy do waszej redakcji. Świetlicki potem też należał do naszej redakcji, ale wtedy jeszcze nie. I pan Jarosław Marek, to teraz drugie moje z nim zetknięcie, wyrzucił z Gazety Polskiej Codziennie córkę Krzysia Kellera, Ole Keller, młodą dziewczynę, bezwzględny umysł taki, brzytwiara, tak? Naprawdę bardzo sprawna. I ona wykazała w którymś z tekstów, że nie wiem, jakaś feministka, któraś z figur, z ikon nowożytności współczesnej francuskiej, nie wiem, czy to chodziło o Simone de Beauvoir, czy o kogoś innego. I ona pokazała w tekście, że grzeszne życie tej kobiety bardzo mocno wpłynęło na kształt jej twórczości eseistyczno-filozoficznej. I to, że my, bo jak wiesz, Brulion zaczął pytać o takie rzeczy, tak? O zgodność życia z dziełem. I to wywołało takie oburzenie pana Jarosława Marka, że wyrzucono tę dziewczynę, mimo że ja się postawiłem w sposób skrajny, tak? No ale już nie wnikam w czerń tej całej sytuacji. Pan Jarosław Marek okazał się w pełni intelektualistą nowożytnym, tak? To znaczy kimś, kto uważa, no bo Europa była stworzona przez ludzi, którzy uważali, że musi być zgodność pomiędzy życiem a twórczością, tak? Mnisi, świętość polega właśnie na tym, że jest się tym, czym się mówi, co się mówi, tak? I teraz skąd ta, u tak przecież sympatycznego i nam bliskiego twórcy, skąd ta nienawiść do prawdy o sobie samym?
0: Ha, to bardzo, bardzo trudne pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi chyba w żadnej z biografii ani szkiców biograficznych o Jarosławie Marku Rynkiewiczu. Myślę, że możemy szukać odpowiedzi gdzieś w jego pisaniu. To pisanie jest momentami, to jest ciekawe, to pisanie jest bardzo metafizyczne w bardzo wielu miejscach, a momentami jest też bardzo, bardzo pogańskie. Jest ono pogańskie właśnie w takim duchu, w jakim ja jako adwokat diabła przebierałem się w szaty Kreona w wierszu Ja Kreon, od którego żeśmy zaczęli. To znaczy takie przekonanie, że wie się lepiej, gdzie jest tak, tak, a gdzie jest nie, nie, i że te wyroki można ferować i że one powinny być nieodwracalne i daleko idące. Przypomnij sobie te rozważania z esejów historycznych Rynkiewicza, z Wieszania, ze tak. Zborowskiego, prawda, i tak dalej. Nie? Że to jest wręcz wołanie o krew, tak? To jest wołanie o czyn, o mord założycielski.
1: Ja, który wiem, co się ma zdarzyć i mam prawo nawet tego żądać, bo ja tak. Wiem.
0: A z drugiej strony Rynkiewicz jest dzięki właśnie tej surowości i to mnie chyba do niego przyciąga, tak jak mnie przyciąga właśnie do autorów klasycznych, do autorów sprzed epoki chrześcijańskiej, bo w tych dziełach autorów antycznych w greckiej tragedii właśnie tą tragiczność świata widzimy w sposób niesamowity opisaną, i to fatum i tak dalej, więc mnie właśnie do Rynkiewicza przyciąga nie tyle jego, chociaż też zgrabny jego wielki talent literacki, bo on jest niesłychanie biegły w mowie polskiej, ale najbardziej cenię jego taki tom z lat 80., moje dzieło pośmiertne, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych tomów w ogóle poezji w Polsce wydanych po 45 roku. Lepszy niż Zachód Słońca w Milanówku, lepszy tam niż te Gawrony i tak dalej. Ponieważ to jest taki tom całkowicie osadzony już w tradycji naszych epitafiów trumiennych i poezji metafizycznej XVII stulecia i tej szlacheckiej, i tej angielskiej, później XVIII stulecia. Ja to próbowałem w innym wierszu oddać, tą surowość, tą nieodwracalność. Tam jest taki wiersz w tomie Milczenie Łazarza, Martwa natura, o panu Rembrandcie i o tej przyszłości, co nas czeka, jak tam wyliczam te wszystkie martwe elementy na martwej naturze. Słuchaj, no czym jest przekonanie, że wie się lepiej? No jest pychą właśnie. Znów wracamy do pychy, do jednego z grzechów pierworodnych.
1: Tak, głównych. Sokrates, Jezus, to jest ten czas, kiedy cystersi, benedyktyni, tak? Czyli spójność. spójność tego, co robimy, z tym, co mówimy, myślimy i kim jesteśmy. I dzisiejsze czasy, to są czasy, w których my intelektualnie i też wiarą, zmysłem wiary możemy pojąć, że Jezus złamał fatum, tak? Że ono nas nie musi dotyczyć, że jest przesądem sądzenie, iż jesteśmy zdeterminowani, tak? Ale cały czas nowożytność wraca do tego, nie wiem, w całej tej, w tym pesymizmie protestanckim, tak? Który mówi o tym, że jesteśmy zdeterminowani, że to już jest zdecydowane, że cokolwiek byś zrobił, jeśli jesteś na wstępie predestynowany do tego, żeby nie być zbawiony, to nie będziesz, tak? No i to jest pogląd błędny całkowicie, tak? Ale czy z tego, co mówimy, wynika tylko i wyłącznie prosta konstatacja, że wróciliśmy po prostu, że historia zatoczyła koło, że cywilizacja europejska spoganiała po prostu, tak? Że wróciliśmy do miejsca, w którym byliśmy, czyli że człowiek zachodu cierpi na rozpacz, a rozpacz jest grzechem, bo jest decyzją, więc jakby... Czy kultura całkowicie unieważniła już, popkultura unieważniła już przesłanie Jezusa?
0: Nie wiem, czy całkowicie, ale na pewno w bardzo dużym stopniu. I tak, wróciliśmy właśnie do bardzo ponurego miejsca. Zresztą ja tak konstruowałem Milczenie Łazarza, żeby to była opowieść z takim, można by było wyrysować łuk. To znaczy wychodzimy właśnie od tego fatum i od tego tragizmu, od tego ferowania wyroków przez Kreona, Odyseusza, który zasnąć nie może, bo spalił Troję, znaczy w sensie, że to jego podstęp do tego doprowadził, i Eneasza, który w noc lądowania na litewskim brzegu widzi wszystkie straszne rzeczy, które staną się za sprawą Rzymu w przyszłości, ale cóż, no już jest za późno, schodzi na ląd i zakłada ten Rzym, prawda? Więc to jest ten początek. Później szczytem jakby tego wzniesienia się jest cykl wierszy pasyjnych w tym tomie, łącznie z wierszem, w którym czytamy, że jeden krzyż wystarczy na cały świat. A na samym końcu mamy wiersz Reformatorzy, w którym ja wprost piszę, co sądzę o tych, którzy właśnie unieważnili wszystko, co dobre i co piękne, i powiedzieli nam, że my jesteśmy niewiele warci, ale oni być może coś tam z nas ulepią. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale opublikowano takie badania, nie pamiętam już, gdzie je czytałem, wydaje mi się, że w którymś z amerykańskich periodyków albo portali konserwatywnych, z których wynikało, że dzisiejsi młodzi ludzie nie tylko nie są w stanie za bardzo zrozumieć tego, co Jezus mówi w Ewangeliach, ale wręcz uważają jego sposób mówienia, jego język, sformułowania, których uważa za obraźliwe, poniżające, jakieś tam, wiesz, mizoginiczne, jakieś tam dzielące ludzi, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. To jest nieprawdopodobne, to jest bariera. No wiesz, to jest bariera taka sama jak wtedy, kiedy ponad 2000 lat temu ktoś mógł nagle właśnie z tego całkowicie pogańskiego świata usłyszeć, że prawda, że
1: nadstaw drugi policzek,
0: jak przebaczenie, że jest tak. Coś takiego jak godność jednostki, prawda, i tak dalej.
1: Tak, no ale ten język produkuje się od 500 lat i narusza się jego składnie, wszystko się narusza, tak, semantykę, i on już jest po prostu językiem odwróconych znaczeń. Perwersja języka, ja to tak i opisuję dwoma słowami, ale ja chcę zapytać o co innego. Według mnie, i pewnie się ze mną nie zgodzisz, poezja jest metodą wydobywania z siebie rzeczy, których jeszcze nie wiemy świadomie. Ty mówisz o konstruowaniu tomu. Ja również po 28 latach wróciłem do pisania wierszy. Debiutowałem w zeszytach literackich, a potem tomikiem Nibyt, a teraz piszę normalne wiersze, które już mają rytm, to już jest zupełnie inna poezja, ale tak jak wtedy, tak dzisiaj ja swoje wiersze zaczynam rozumieć po 5-8 latach. I czy takie konstruowanie świadome nie jest jakimś zagrożeniem? To znaczy, że jeśli ja mogę na drodze rozumowej pojąć to, jak, co jest twoim zamierzeniem, no to a poezja wydaje mi się, że jest takim językiem bliższym tajemnicy niż rozwiązywania teorematów.
0: Ale masz jak najbardziej rację, zaskoczę cię, i na poziomie obcowania z ciałem wiersza, tak moglibyśmy powiedzieć, to jest w 100% prawda. To znaczy

0: że tu mam taki plan bardzo dokładny, sobie zaplanowałem, ja to będę teraz wykonywał i będę do tego dopasowywał rzeczy. Próbowałem kiedyś coś takiego zrobić. Próbowałem kiedyś napisać taki tom, ponieważ świetnie mi się pisało wiersze wczesnym świtem, słuchaj, o godzinie 5 rano w tramwaju, kiedy jechałem z Grochowa na Wolę i kłonąłem tą pustą Warszawę i jakiś taki splin pustego, chłodnego wagonu mnie trzymał i napisałem kilka wierszy, które były związane z konkretnymi miejscami. Pomyślałem sobie, że to jest świetny w ogóle koncept, żeby zrobić taki tom wierszy właśnie 26, ponieważ jeżdżę tramwajem 26, napiszę 26 wierszy i każdy z nich będzie o jakimś miejscu i tak dalej. Wiesz, i nagle się okazało, że mam do napisania coś tylko o 5 miejscach, a o 21 nie. W związku z tym taki plan nie ma sensu. Natomiast myślę, że cię nie zaskoczę, jak powiem, że ja widzę ten łuk, o którym ci mówię, tą konstrukcję tego tomu, tak naprawdę to ja ją jasno zobaczyłem, jak już dostałem książkę wydrukowaną. Jeszcze 3 tygodnie przed posłaniem, czy 2 tygodnie przed posłaniem książki do druku, ja jeszcze dzwoniłem do wydawnictwa i prosiłem o wycofanie 2 wierszy i że ja doślę w to miejsce 2 inne, które powinny być w innych miejscach. Nie potrafiłem wytłumaczyć dlaczego. Natomiast uważałem, że tak po prostu powinno być, że te 2 wiersze tu nie pasują, a tamte 2 pasują o wiele bardziej, a te pozostałe rozmawiają z zupełnie innymi wierszami, które mam w szufladzie i które się ułożą w jakąś inną historię, więc
1: zgodziliśmy się.
0: Jak najbardziej. To są rzeczy, które gdzieś dzieją się poza nami, a my jesteśmy odkrywcami nieznanych lądów, nieznanych kształtów.
1: Trump i Soros. Czy na pewno to rozpięcie jest ważne. Świat Trumpa walczy ze światem Sorosa. Bo w tym świecie Sorosa są, kto wygrywa bardziej? Nihiliści czy marksiści, naprawiacze? Postmarksiści czy marksiści? I czy Trump jest rzeczywiście z innego świata niż Soros?
0: To sformułowanie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosa to jest, z tego co pamiętam, dzieło takiego rumuńskiego socjologa Dana Dungaciu, bardzo ciekawego badacza, związanego z partią AUR w Rumunii, ale też no, po prostu bardzo takiego utalentowanego i niesłychanie przenikliwego komentatora współczesności. On jest trochę młodszego pokolenia niż, nie wiem, Ryszard Legutko czy Zdzisław Krasnodębski, ale to jest mniej więcej podobna formacja intelektualna, tak? Czyli człowiek, który w sposób bardzo przenikliwy potrafi definiować i wskazywać choroby współczesności. On wygłosił taki wykład, taką pracę, napisał właśnie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosa, który oczywiście wiadomo miał też służyć jako pewne polityczne uzasadnienie tego, że akurat konserwatywna opozycja, prawicowa opozycja w Rumunii opowiada się za takimi nie innymi rozwiązaniami. Wydaje mi się, że pytanie o nihilistów czy marksistów jest tutaj trochę, patrząc na stronę Sorosa, jest o tyle nieistotne, że łączy ich tak naprawdę wspólny mianownik, tak? To są naprawiacze świata. Ja zawsze mówię o tym, strzeżmy się naprawiaczy świata. To są ci, którzy odrzucają świata naturę, odrzucają naturę ludzką i mówią, my wiemy lepiej, my to wszystko zaprojektujemy. Oczywiście są wśród nich skrajne skrzydła takich, którzy mówią, że najlepiej to by było zaprojektować ludzkość poprzez jej eliminację w dużym stopniu. To są ci różni hararyści, prawda? Kurzweilowcy od transhumanizmu mówią, że najlepiej byłoby zaprojektować ludzkość w ten sposób, żeby ją pozbawić ciała i przepisać umysły gdzieś nam do komputerów i to będzie nasze zbawienie. Zresztą mówi się o nich, że są tacy cybermilenaryści. A inni po prostu pozostają przy bardzo tradycyjnym podejściu do sprawy, to znaczy oni wiedzą, jak lepiej urządzić świat, w związku z tym będą nam urządzać to, będą decydować o tym, kto ma nami rządzić, kto ma kierować naszymi gazetami, kto ma w nich pisać, kto ma mówić w naszych telewizjach, kto ma prawo drukować książki albo nie, prawda, kto ma prawo przekroczyć jakąś granicę albo kto nie ma, kto ma prawo do wprowadzenia biznesu albo kto nie ma, kto ma prawo do wiary jakiej i po co, i tak dalej, więc wydaje mi się, że to rozróżnianie na marksistów, neomarksistów,

0: postmarksistów, nihilistów, heglistów i tak dalej w obliczu tego wspólnego mianownika jest trochę po prostu drugorzędne. No, na pewno oczywiście jest ważne wtedy, kiedy się szuka metod polemiki i jakby demaskowania tych planów, to bo wtedy trzeba do odpowiednie języki, do odpowiednich zamiarów pewnie przyszykować. Co do Trumpa, to jest niesłychanie ciekawa sprawa. Mnie się wydaje, że to jest jedna z najbardziej niezrozumianych figur współczesności. I to jest taka, jak patrzymy sobie w historii, rzeczywiście widzimy jakieś takie, jak to się ładnie mówi, niejednoznaczne postacie historyczne, to rzeczywiście będzie jeden z polityków, jedna z figur, która się właśnie w ten sposób w historii zapisze. Ja kiedyś, jak przeprowadzałem wywiad z Robertem Harrisem, autorem, zresztą też lewicowo-liberalnym Mateuszem z Wielkiej Brytanii, który jest autorem rozmaitych książek, tam między innymi autor Widmo, Pompeje, Vaterland, wielu innych. On też napisał taką obszerną trylogię o starożytnym Rzymie, rozgrywającą się właśnie w tych nieodmiennie fascynujących wszystkich czasach, kiedy republika umiera i zaczyna się cesarstwo. On porównywał Trumpa do Klodiusza. Mówił, że to jest właśnie ktoś, kto wychodzi spośród bogaczy, stając się trybunem ludu i że wykorzystuje lud w swojej rozgrywce z innymi bogaczami, jest takim złotoustym mówcą, który tam jak nie przekona, to przekupi i tak dalej. I wydaje mi się, że jest w tym coś, ale nie wyczerpuje to jednocześnie tego, że jak się sięgnie do książek Trumpa, tych pisanych w czasach, kiedy jeszcze nie był politykiem, Art of the Deal przede wszystkim, ale paru innych, widać, jak on znakomicie rozumie ludzką naturę, ponieważ natura negocjowania, natura stawiania na swoim, tak, no to jest część po prostu, to jest część życia wśród innych ludzi. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście fakt, że on uszedł cudem z życiem z tego zamachu kilka miesięcy przed wyborami, które wyniosły go po raz drugi na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, że coś się w nim zmieniło. To znaczy, że pojawiło się, nie wiem, czy jest to poczucie misji i czy jest to poczucie misji od Boga. W każdym razie jest to jakieś poczucie pewnej wyjątkowości, przekonanie, że został pozostawiony na tym padole łez z jakiegoś powodu i on ten plan teraz wykona po prostu, tak jak on rozumie. I patrzymy na to, co jak ów ten plan interpretuje, jak co z niego wyciąga. Natomiast co do środowiska, z którego on się wywodzi, no to też podzielmy to na dwie sprawy. No jest inne, to jest facet znikąd, któremu udało się wspiąć do świata elit Manhattanu. A z drugiej strony, jak patrzymy sobie na towarzystwo, w którym się obracał, co widać na przykład w dokumentach sprawy Epsteina, no to wypada powiedzieć, ja nie chcę nikogo tutaj ani oskarżać, ani usprawiedliwiać, pomyślmy sobie o tych wszystkich Pawłach, którzy najpierw byli szawłami, a to był i tak jeden z najmniej ponurych przypadków, bo zdarzało się dużo większym grzesznikom zostawać świętymi.
1: Ja sobie myślę w taki sposób, patrząc na Jana Jakuba Rousseau i na tego, chyba Michał miał na imię, Foucault, tego postmodernistę.
0: Michel Foucault, tak.
1: I bo ja widzę ostatnie 500 lat naszej kultury, dominujący proces to jest instytucjonalizacja grzechu. Tak, że to jest istota rzeczy. Że z rąk mnichów, którzy myśleli o tym, żeby ich życie było tym samym, co ich słowa, wzięli hierarchizację kultury w swoje ręce intelektualiści, którzy nie mają zamiaru jakby robić to, co mówią. Jan Jakub Rousseau oddał swoje dzieci do przytułku po to, żeby napisać książkę o wychowaniu dzieci, tak? Ale już Michel Foucault to wydaje mi się, że on żadnego świata nie chciał tak naprawdę konstruować, bo Jan Jakub Rousseau chciał skonstruować świat, w którym by mu nie zarzucono tego, że oddał swoje dzieci do przytułku, żeby wszyscy po prostu oddawali swoje dzieci do przytułku. Ja oczywiście przesadzam, ale jedynie odrobinę. Bo jeśli poczytamy to, co na temat francuskiego filozofa dzisiejszych czasów, zmarłego nie tak w sumie dawno, no to mamy tam wioski w Afryce Północnej i młodych chłopców i przemoc pieniądza, tak, gwałcenie 10-letnich dzieci. I ja widzę w tym dzisiejszym obliczu intelektualizmu już taką całkowicie ciemną nutę, której jeszcze u Jana Jakuba Rousseau nie było. Gdzie już nie chce się naprawiać, tylko chce się ten świat zniszczyć. Chce się ten świat po prostu unieważnić. Ten świat, który mnie oskarża. Tak? Ja próbuję go zrobić takim, żeby mnie nie oskarżał, żeby grzech stał się częścią systemu, tak, żeby aborcja, eutanazja zostały wpisane do konstytucji, a tych, którzy mówią o homoseksualizmie źle, to po prostu karać ciężkim więzieniem. Tak już i mamy w jednym czy w dwóch krajach na świecie. Więc ja jednak widzę tę linię schyłkową. Czy ta magia chaosu nie jest właśnie metaforą ostatnich czasów, czy też ja po prostu ze zbyt krótkiej perspektywy na to spoglądam?
0: Och, wiesz, w kwestii perspektywy krótkiej czy długiej to oba jesteśmy tak samo mądrzy, czyli tak samo niemądrzy. Natomiast dobrze, że wspomniałeś Michela Foucault, bo tutaj patrzymy właśnie na ten nurt, który przekształca współczesność na jaką modłę. No jest to zawołanie Foucault, że wszystko jest normalne, tak? Szaleństwo jest normalne, zbrodnia jest normalna, w więzieniach i w szpitalach są po prostu nieszczęśliwi ludzie, których my nie rozumiemy, bo oni są po prostu ludźmi na jakiś inny sposób. I to jest, widzisz, to jest właśnie ten punkt, z którego ten intelektualizm jest obejmujący cały świat dzisiaj tworzony, czyli że nie ma granic. No jeżeli nie ma granic, jeżeli nie ma granic między normalnością a nienormalnością, jeśli to znaczy, że nie ma też granic między dobrem a złem, wszystko jest równoważne. Jeżeli wszystko jest równoważne, to znaczy, że tak samo moralnym czynem będzie poproszenie po 8 latach narzeczeństwa o rękę kobiety, którą kochasz, a następnie spędzenie z nią nocy poślubnej, w trakcie której po raz pierwszy natkniecie się na, znaczy będziecie mieli okazję uprawiać miłość cielesną, ale to jest równoważne z tym, że jakiś właśnie jakiś zboczeniec pojedzie sobie do tej afrykańskiej wioski gwałcić 10-letnich chłopców. No bo wszystko jest takie samo, prawda? Wszystko jest równoważne. Wszystko jest dozwolone, tak? Wracamy właśnie do tego, że wszystko jest dozwolone, skoro Bóg umarł, to wszystko jest dozwolone. No a przecież tak właśnie się to argumentuje. Co więcej, on to jest ci, którzy wspominają tego zmarłego Boga, to są właśnie najwięksi wrogowie tego nowego systemu, bo odwołując się do niego, mówią, no nie, no istnieją jednak jakieś granice. Więc ci wszyscy, którzy przypominają o tym, że te granice istnieją, są wrogami systemu, więc system próbuje się ich pozbyć. System próbuje ich anihilować. To na tym wygląda. To tak wygląda.
1: Powiedz mi, co znalazłeś w naszym Śródziemiu? Bo dzięki rozmowie z tobą pojechaliśmy rodziną do Chorwacji. Co prawda nie tam, gdzie nas kusiłeś, żeby jechać na Kretę, tak? Ale z tych opisów twoich Wiesz, ja kiedyś myślałem, że niebo na obrazach Siemieradzkiego to jest grafomania malarska, tak? Że on po prostu... Nie wiedziałem, że rzeczywiście na południu Włoch można takie niebo zobaczyć. Wydawało mi się to niemożliwe, takie, wiesz, cukierkowe, tak? Co takiego jest na Krecie? Czym to nasze Śródziemie cię pociągnęło?
0: Wiesz co, odpowiedzi na to są dwie, racjonalna i nieracjonalna. Racjonalna to jest taka, że wszystko można wytłumaczyć, oczywiście cofając się do lektur z dzieciństwa, do tego, że gdzieś tam, jak człowiek miał lat 7 czy 8, wpadła mu do ręki mitologia Parandowskiego, Wojna Trojańska w jego przekładzie, czyli Iliada w wersji prozą, że stały na półce książki Kosidowskiego, Żylińskiej, prawda, Sen o Troi, Szlimana, opowieści o Tutanchamonie i tak dalej. I po prostu bardzo łatwo jest, będąc dzieckiem, się w tym wszystkim zakochać. I że po latach gdzieś ta miłość do tego, co antyczne, tego, co minione, do tego, co też w dużym stopniu nas ukształtowało, gdzieś powraca i człowiek zaczyna te rzeczy już zupełnie świadomie odkrywać, wędrować od miejsca do miejsca. Ale jednocześnie jest coś zupełnie nienamacalnego i niewytłumaczalnego. Mi się wydaje, że każdy człowiek jest się... potrafi odbierać jakieś takie nieoczywiste, niematerialne sygnały. Natomiast wielu z nas ciężko pracuje przez całe życie, żeby w sobie tą umiejętność zabić. Ja wpadam w rodzaj jakiegoś wręcz oszołomienia, kiedy jestem w miejscach, gdzie dotykam tych kolumn sprzed tysięcy lat, kiedy kroczę sobie miejscami, świadomym się, że to właśnie tu, w tym miejscu miały się odbywać takie czy inne sceny, które ja pamiętam z greckich mitów, czy z zapisów rzymskich historyków, czy że to jest właśnie ta scena, na której po raz pierwszy wystawiano ten czy inny dramat, wiesz, Eurypidesa i tak dalej. Mnie to wprawia w jakiś taki stan nieziemski, muszę powiedzieć. Czuję jako jakiś taki niezwykły związek z tym wszystkim. Nie byłem, słuchaj, nigdy w Ziemi Świętej, nie byłem nigdy w Jerozolimie. Wybieram się, mam nadzieję, że dotrę. Ale powiem ci, że być może podświadomie opóźniam ten wyjazd, ponieważ czytam o ludziach, którzy oszaleli, idąc w Via Dolorosa, i ja to rozumiem. To znaczy ja to w pełni rozumiem. Ja nie potrzebuję być na ulicach Jerozolimy, żeby już w taki stan częściowo się wprowadzić do tego, wiesz, gdzieś w jakiś niewidzialny sposób, dotykając tego wszystkiego, co za nami, tego wszystkiego, co nas stworzyło, bez czego byśmy po prostu nie zaistnieli, co stworzyło wszystko, nasz aparat pojęciowy, nasze metafory, nasze, wiesz, to nasze wszystko po prostu.
1: W latach 90. Wojtek Bockenheim, to na początku 90-91 rok, Wojtek Bockenheim, patrząc na Brulion, na tych ludzi, których zgromadziłem, mówi: nie, no dzisiaj najlepsi, najinteligentniejsi, najcwańsi idą w reklamy i w komputery. To był 90 rok. Dzisiaj pewnie idą w bitcoiny, czy w coś jeszcze, sztuczną inteligencję, czy coś innego. Te najlepsze, w sensie najsprawniejsze umysły. I jeszcze przed wojną rola sztuki, poezji była niezwykła. Paradoksalnie komuniści też to podjęli, no bo jak nie było jeszcze telewizji, no to mieli w ten sposób rząd dusz, tak? Mojego ojczyma, ojciec Marcin Jerzy Andrzejewski miał, wiesz, 300 tysięcy nakłady jednej książki, nie? Więc ci ludzie naprawdę rządzili wyobraźnią wielu Polaków, oprócz tych, którzy się po prostu odcięli całkowicie od systemu, tak? Ale powiedz mi, gdzie dzisiaj idą najlepsze umysły, najlepsze komputery według ciebie? Jaka jest rola sztuki dzisiaj? Czy w ogóle jakąkolwiek rolę jeszcze poezja i sztuka dzisiaj odgrywają?
0: Myślę, że póki są ci, którzy ją próbują pisać i ci, którzy ją próbują czytać, to ona po prostu będzie istniała. Nie ma takiego wpływu na rzeczywistość słowo, jak miało kiedyś, aczkolwiek żyjemy w epoce pewnego paradoksu. Gdzie idą, słuchaj, wybitne umysły dzisiaj? Ja się z tobą zgodzę, że idą wszędzie poza humanistyką, o tak to powiedzmy. I to mi przypomina czasy PRL-u, kiedy ludzie, którzy byli najinteligentniejsi, najmądrzejsi, najciężej pracowali i najbardziej nie chcieli się godzić na ideologiczne szaleństwa nowego systemu, to szli właśnie, wiesz, do politechnik, zostawali geodetami, zostawali hydraulikami i tak dalej. Nie chcieli mieć nic wspólnego z tym, co działo się na humanistycznych kierunkach. I ta inteligencja techniczna to też przecież później była wielka baza ruchu Solidarności, ale też później to była wielka baza tego odruchu samoobrony społecznej, który w Polsce wybuchł po 10 kwietnia 2010 roku. I wydaje mi się, a rozmawiałem, znam trochę ludzi, którzy, wiesz, siedzą właśnie w różnych firmach budujących wielkie sztuczne inteligencje, którzy pracują za oceanem. I oni tam są, tak? Oni tam są i pracują nad rozmaitymi rzeczami i póki oni tam są, to jest dobrze, bo stanowią przeciwwagę właśnie dla tych wszystkich kurzweilowców, tych wszystkich szaleńców od, wiesz, transhumanizmu, cybermilenaryzmu i tak dalej, którzy chcieliby z tego wszystkiego zrobić zupełnie inny użytek. Natomiast zaskoczyłbyś się, jak wiele zdrowo, trzeźwo myślących ludzi, bardzo porządnie uformowanych gdzieś właśnie w tamtych okolicach jest. Więc oni idą tam. No bo po co mają iść w kierunku kultury i sztuki? Co współczesna kultura i sztuka, humanistyka może im zaoferować? Po Płuczyny, właśnie po Foucault? No co jeszcze? Wcale mnie to nie dziwi, że dokonują takich wyborów.
1: Przeczytałem ostatnio wypowiedź twórcy Palantira, wcześniej PayPala, tak? Współtwórcy. Pan się nazywa Thiele chyba, tak?
0: Peter Thiele, tak.
1: Tak, tak, tak. I on napisał bardzo ciekawą rzecz, czy powiedział bardzo ciekawą rzecz, że przez 20 lat, które on, jak rozumiem, które obserwował, bo on był też kiedyś zawodowym szachistą, i zauważył, że od czasu rewolucji francuskiej, no bo wiadomo, tę pojęciową, symboliczną czy narracyjną część opowieści o świecie, arystokracja, ta, która powstała po rewolucji francuskiej, miała pod kontrolą. Tak, to się dziedziczyło, ale nie dziedziczyło się talentów matematycznych i w związku z tym cały system był oparty na tym, że nawet facet, który miał kroić mózgi, tak, musiał znać rachunek różniczkowy. No i Thiele pyta, no ale po co chirurgowi rachunek różniczkowy? Tak? I pokazał, że zarządzanie tym drugim elementem wielkości człowieka, jakim jest abstrakcja pojęcia, tak, w przeciwieństwie do metafor słowa, że to było źródło władzy. I teraz i mówi, że w ciągu ostatnich dosłownie kilkunastu miesięcy, a proces zaczął się w chwili, w której Garry Kasparow przegrał z komputerem partię szachową i od tamtego czasu zawsze ludzie przegrywają partie szachowe z komputerami, że od tego momentu no jest wydany wyrok śmierci na ten system kooptacji matematycznej sprawności do rządzenia, no bo po prostu komputery wykonują to sprawniej. On powiedział, że to, co było kiedyś wielkim, no, czymś niesamowitym, tak? No, wielbimy ludzi, którzy tak potrafią grać w szachy niesamowicie. I nagle to stało się też jarmarczną sztuczką, którą wykonuje maszyna, która ma dwa klawisze, czarny i biały, tak? I nic więcej. No bo po prostu potrafi objąć całą macierz możliwości wszystkich ruchów szachowych i wyznaczyć te ścieżki, które prowadzą do wygrania. To jest banalnie proste. I on mówi, że w ciągu ostatniego pół roku w ogłoszeniach tych portali, które oferują pracę, Umiejętności humanistyczne, władzy nad słowem, zdolności komunikacji i tak dalej stały się dwukrotnie częściej obecnym warunkiem zatrudnienia, tak? Że ten filtr matematyczny został zdjęty i że jako pierwsi stracą pracę właśnie programiści, kwantyści, informatycy. Jak ty patrzysz na ten przewrót? No bo to, to co mówi, wydaje się mieć taką no, morderczą, być morderczą argumentacją.
0: Wydaje się, że tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, bo oczywiście tu wracamy do tego, że to jest na razie nieprzekuwalne na algorytmy. To jest pewien błysk, ta kreatywność, ta nieobliczalność, ten element taki nadnaturalny, którego żaden algorytm nie zagwarantuje, a ludzki umysł, ludzka kreacja wspomagana też i wiarą i innymi rzeczami potrafi w jakiś sposób się zamanifestować. Zawsze jest to pytanie, na ile wielka zmiana jest zmianą ilościową, a na ile jest jakościową. Podałeś przykład partii szachowej. Tak, ale szachy da się zredukować do właśnie jakiejś tam gigantycznej liczby możliwych ruchów. Natomiast są takie procesy, których w ten sposób się na razie zredukować nie da. Nie wiem, czy nie czepiam się tutaj rozpaczliwie jako nadziei sformułowania na razie. Nie jestem przekonany, że to, co wieszczą zwolennicy właśnie Kurzweila między innymi, że nastąpi jakiś jakościowy skok rozwoju sieci komputerowych i jakieś tam uzyskiwanie świadomości czy czegoś tam jeszcze innego przez sztuczne inteligencje. Natomiast im dłużej się przyglądam temu, w jaki sposób można te algorytmy wykorzystywać, tym też widzę coraz więcej bardzo ciekawych, dobrych, pomocnych mi po prostu zastosowań. Wiesz, przypomina mi się, że przecież w czasach, kiedy wynaleziono prasę drukarską, no to też protestowano przeciwko temu, dlatego że przecież to oznaczało, że z równą łatwością będzie można wydrukować prawdę, jak i kłamstwo. I że to jest wielka... No, zresztą ta zmiana nastąpiła, to prawda, ale no, nie mamy wpływu na to, w jaki sposób, do pewnego stopnia, na to, w jaki sposób narzędzia są wykorzystywane, czy młotek jest wykorzystywany do wbijania gwoździ, czy do roztrzaskania komuś czaszki. Mamy na to wpływ poprzez własne zachowanie i poprzez nasze sumienie, poprzez budowanie systemów etycznych, w których to jest w odpowiedni sposób opisane. No i tyle.
1: Powiedz mi, bo ta audycja nosi tytuł Makrofon. Chciałbym, żebyś taką dużą fotografię zrobił własnych preferencji. Co wartościowego jest w popkulturze dziś? Czy w ogóle cokolwiek jest wartościowego? Czym się żywisz?
0: Powiem ci, że przypomina mi się od razu taka wspaniała anegdota z życia Josepha Hellera, autora paragrafu 22, który zapytany pod koniec życia przez jednego z dziennikarzy udzielił bardzo zgrabnej odpowiedzi. Dziennikarz powiedział tak. No, od czasu wydania paragrafu 22 już pan nigdy nie napisał czegoś równie dobrego. A Heller odpowiedział, no tak, ale kto napisał? I wydaje mi się, że nieraz dyskutuję, słuchaj, spotykam się gdzieś z ludźmi z podobnych formacji naszych intelektualnych, dyskutujemy o tym, co tu ciekawego ostatnio można byłoby przeczytać. Powiem ci, że jeśli chodzi o rzeczy, które się ukazały w ostatnim ćwierćwieczu, to pewnie udałoby mi się je zmieścić na palcach jednej ręki.
1: Wymień dwie.
0: Wiesz co, no wydaje mi się, że jako świadectwo czasów ważne są przynajmniej dwie powieści Michela Houellebecqa, tak? To znaczy nie jest to dzieło, nie jest to w pełni udane dzieło sztuki, natomiast jest to bardzo udana fotografia epoki. Jeżeli mówimy o tym, że sztuka ma być też fotografią epoki, ma być tym zwierciadłem, które się przechadza po gościńcu, no to moim zdaniem absolutnie Welbeck uchwycił to, co dzieje się złego z ludzkością. No i pewnie, jeśli chodzi o powieści wydane w ostatnim ćwierćwieczu, no to bym powiedział o Cormacu McCarthy, prawda? O Cormacu McCarthy, który jest twórcą wybitnym, choć głęboko depresyjnym. Niewiele, słuchaj, zostało po tym, jak dwie wojny strzaskały współczesność w XX wieku i nie bez powodu okazuje się, że najwybitniejsi twórcy, którzy te traumy przepracowywali, no to okazywali się właśnie ludźmi, którzy opisują świat bez zasad, świat absurdu, świat ironii, wiesz, od Beckett, Vonnegut, Heller, który mówił właśnie, że paragraf 22 to nie jest książka o wojnie, to jest książka o życiu, bo życie takie po prostu jest. Życie jest prowadzone, wydarza się według takich zasad, jakie on opisał w paragrafie 22, więc... Wracam zdecydowanie do starszych rzeczy. W tych nowych nie znajduję jakiejś wielkiej pociechy.
1: No tak, wiesz, nowożytność poza Szekspirem, Gaudim, no może jeszcze trzech czy czterech z Mickiewiczem, Kochanowskim, Baką, no to jest to traktat z życia żuków. Traktat z życia żuków jest na miarę żuka. Żuk
0: no, miarą wszechświata. Bardzo dobrze odczytujesz przesłanie wiersza Traktat z życia żuków.
1: Jest na miarę żuczą. Żuk miarą wszechświata. Tego żuki uczą.
0: Tak. Żuk miarą wszechrzeczy, tego żuki uczą. No więc właśnie tak. Drogi Robercie, a czy pozwolisz, żebym ja dokonał jeszcze na zakończenie odrobiny kryptoreklamy?
1: Oczywiście. YouTube Piotr Gociek zaprasza, drodzy państwo.
0: Piotr Gociek zaprasza, ponieważ postanowiłem od pewnego momentu, że będę też rozmawiał z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Ty akurat się, myślę, głęboko pomyliłeś, jeżeli pomyślałeś sobie, że według klucza ludzi mądrzejszych od ciebie chcesz zaprosić akurat mnie, więc ja się tutaj wypisuję z tego grona. Jestem człowiekiem, który im dłużej żyje, tym więcej wie, jak niewiele wie. W związku z tym do grona jakichś ludzi specjalnie mądrych nie chcę się zapisywać. Natomiast pracuję nad sobą. Pamiętasz ten wspaniały nagrobek ze śniadania mistrzów Kurta Vonnegata? Tu leży ktoś. Urodził się pewnego dnia, umarł pewnego dnia, starał się. A na kanale Piotr Gociek zaprasza, staram się rozmawiać z ludźmi mądrzejszymi od siebie.
1: I powiedz, jaka ostatnia rozmowa była, która cię poruszyła?
0: Wiesz co, bardzo mnie poruszyła rozmowa z Jarkiem Grzędowiczem, który wraca do siebie, który wraca pomału do równowagi, do życia po wielkiej tragedii, jaką była strata żony w pożarze. Natomiast bardzo, bardzo czekam na rozmowę, którą za parę dni będę nagrywał i która będzie pewnie za tydzień na moim kanale, to znaczy będę rozmawiał z Jackiem Petryckim o Krzysztofie Kieślowskim. O tym wczesnym Krzysztofie Kieślowskim, o latach 70., 80., o dokumencie, o tym, co zmienia w duszy człowieka kamera, kiedy się postawi ją naprzeciwko niego, wiesz, o tym, co sprawiło, że w przypadku, w filmie Przypadek pojawia się ten krzyk, wiesz, Panie Boże, bądź, jak na to patrzył Krzysztof Kieślowski, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa.
1: Tak, możesz zapytać go o wątek Czarnego Psa. To jest jeden z bardzo ważnych wątków i świadczy o tym, że Kieślowski dotykał tego, co jest istotą, a przynajmniej co jest zewnętrznym pozorem istoty. Natomiast Grzędowicz to dla mnie niezwykły autor. Dobrze pamiętam, że on w którejś ze swoich powieści zawarł taką opis takiego eksperymentu, gdzie jakieś zwierzątka tworzyły takie światy swoje i książęta, żeby wykazać się, że są zdolni do tego, żeby po królu przejąć władzę, wspomagają te światy tych zwierzątek. Dobrze pamiętam?
0: Tak.
1: To metafora niesamowita. Wydaje mi się, że to wielki autor jest.
0: No tak, i po paru latach milczenia, wiesz, wraca wreszcie do żywych, zaczął znowu pisać. Cieszę się, że jest z nami znowu w lepszej formie.
1: Ostatnie pytanie, 3 minuty. Moje dzieci, jak były mniejsze, to zawsze pytały się, jak jakaś tam kwestia była sporna, za kim jesteśmy, komu kibicujemy, tak? Kto jest tym dobrym bohaterem, kto jest tym złym bohaterem. I tak naprawdę, jak się patrzy na dzisiejszy świat, jak patrzysz na te wszystkie wpisy, którymi jesteśmy zalewani, na te wszystkie wypowiedzi, to tak naprawdę dziś albo ktoś jest za Trumpem, albo ktoś nienawidzi go w sposób po prostu zadziwiający. I tak naprawdę, jak się nawet słucha tych wszystkich ekspertów, którzy omawiają geopolityczne przypadki naszego świata, no to gdzieś na końcu zawsze wychodzi resentyment. Ludzie, którzy zarządzają dzisiaj światem, zarządzają dzisiaj współczesnością, wiedzą, że ten mechanizm dziecięcy, za kim jesteśmy, jest podstawowym mechanizmem i on potrafi, i on pozwala agregować ludzi wokół idei, które są im wrogie. I jak ty patrzysz na socjotechniki, którym podlegamy? Przecież nie da się intelektualnie wybronić przed wszystkim.
0: Jestem absolutnie przerażony właśnie tym, do jakiego stopnia to agregowanie jednoznacznych opinii stało się paliwem cywilizacji. No, sam tego jestem ofiarą, bo choćby rozmowa była, nie wiem, jak ciekawa, to na YouTubie nigdy nie będzie miała tylu odsłon, co ta, która wygeneruje 200 komentarzy na dole. Najlepiej, żeby te komentarze były wrogie, żeby ludzie sobie nawzajem skakali do gardła, bo to oznacza, że treść jest gorąca czy ciekawa i będzie promowana dalej przez algorytm YouTube'a. Więc to jest absolutnie przerażające. Co do tego, po czyjej jesteśmy stronie, komu kibicujemy, to wydaje mi się, że to jest źle postawione pytanie. Myśmy powinni postawić pytanie, czemu kibicujemy, to znaczy jakim sprawom, jakich spraw jesteśmy zwolennikami, jakich spraw jesteśmy orędownikami. I wtedy należałoby zastosować wobec polityki Donalda Trumpa, czy jakiejkolwiek innej polityki, wobec jakiegokolwiek innego przywódcy światowego, czy lidera biznesu, tą samą zasadę, którą Donald Trump aplikuje teraz światu, mówiąc o tym, że no owszem, jakichś tam sojuszników mamy i przyjaciół, ale przede wszystkim to mamy interesy. Interesuje nas to, co jest dobre. To, co jest w interesie Ameryki, jest w interesie Ameryki. Więc moja odpowiedź brzmi tak. Zamiast się zastanawiać nad tym, po której jesteśmy stronie, to patrzmy na to, która strona sporu oferuje rozwiązania, oferuje dobre rzeczy w tych kwestiach, za którymi my się opowiadamy, bo to absolutnie odmawiam takiego rozumowania właśnie, że będę się zapisywał do gromady jednego wodza albo drugiego wodza i popierał ślepo wszystko, co ten wódz wymyśli. My też mamy swoje interesy i mamy swoje cele i mamy swoje wartości i popierajmy tych, którzy są za nimi wtedy, kiedy rzeczywiście za nimi są, a kiedy nie są, no to im to wytykajmy.
1: Spuentował Piotr Gociek, pisarz, publicysta. Dzięki, Piotrze, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Z Bogiem, Robercie, dziękuję.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, żebyś przychodził do nas w ten czas trudny. Powierzamy się Tobie, Panie, w bezradności. Daj nam, żebyśmy potrafili rozpoznać Twoją wolę. Jezu, wspomóż nas, byśmy szli za decyzjami Twojego Ojca, Duchu Święty. Namaszczaj nas, byśmy mogli działać w pokoju i z radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy we wszystkie nasze działania. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł.
1: Dzień dobry.
0: Skończyliśmy Twoją historię w momencie, w którym
1: zaczęło się nawrócenie.
0: Tak, zaczęło się pojawiać światło. I opisywałeś bardzo powolny proces. Najpierw w sposób powolny wchodziłeś w zło. Między innymi były to jakieś ćwiczenia mentalne, które otworzyły cię na rzeczywistość duchową, której się przestraszyłeś. Ale oprócz tego to było takie zwykłe, w cudzysłowie, życie. I twoje nawrócenie też było bardzo stopniowe, było procesem.
1: Tak, wtedy, kiedy ono się zaczęło, myślałem, że to jest gwałtowne, natychmiastowe i że to się stało. W tym momencie, w 98 roku, 10 lat od dnia, kiedy rozmawiamy, przyszedł do mnie przyjaciel i powiedział mi: Jezus żyje. Był to człowiek, od którego na pewno nie spodziewałem się usłyszeć tych słów.
0: Czemu?
1: Bo zabrnął w zło trochę dalej niż ja. Otarł się o satanizm, tak jak mówił. Tomek zaprowadził mnie do odnowy w Duchu Świętym, do jednej z pierwszych wspólnot na Żytniej w Warszawie, gdzie ksiądz Krzysztof Michalita świadczył o Jezusie, który żyje i działa w Kościele, czyli pośród nas. To nawrócenie było dosyć gwałtowne, bo z tego, co sobie przypominam, już miesiąc później to ja odważnie mówiłem, no nie wszystkim, ale niektórym z moich przyjaciół i mojej rodzinie: Jezus żyje. Chociaż moja rodzina, moi rodzice nie odwrócili się tak bardzo od Pana Boga jak ja, to marszczyli czoło i patrzyli na mnie z przymrożonymi oczyma i kiwali głową, zastanawiając się, co ja mówię.
0: No tak, no jak w jedną stronę poleciałeś, to czemu w drugą masz nie polecieć? I czekali, co będziesz mówił za 3 miesiące.
1: Być może, ale ponieważ pochodzę z małego miasta, to te ruchy w Kościele, które pojawiały się 10-15 lat temu w Warszawie, musiały pokonać jeszcze te 150 kilometrów pomiędzy Warszawą a Łomżą i był to dystans pokonywany z niezmiernie małą prędkością. I może mnie było nawet radości w rodzinie z tego gwałtownego nawrócenia, więcej obaw, czy to aby na pewno jest coś, co jest mocno utwierdzone w Kościele katolickim, bo nikt o tym na wschodzie nie słyszał.
0: Nowinka.
1: Nowinka.

0: A ponieważ mówiliśmy o dosyć niesamowitych rzeczach, ja świadczyłem o tym, co widziałem, bo widziałem nie tylko gwałtowne nawrócenia swoich znajomych, przyjaciół, ale również ludzi, którzy byli leczeni ze swoich fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem, czego nigdy wcześniej w swoim życiu nie doświadczyłem i łatwiej też było całemu otoczeniu wierzyć w weterynarza, który uzdrawia za pomocą ziół, dobrze je dobierając, niż w Pana Jezusa, który leczy z chorób, z fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Trafiliśmy razem ze znajomymi na adoracje, które miały miejsce w kościele Paulinów, i tamte i nawrócenia, i uwolnienia miały charakter bardzo spektakularny. I ludzie, którzy na gorąco świadczyli o tym, czego Pan Bóg dokonywał w ich życiu, mówili rzeczy, które nie mieściły się w dotychczasowym postrzeganiu przeze mnie i przez moich bliskich, zarówno Kościoła, Pana Boga, jak i w ogóle rzeczywistości. Łatwiej mi było to przyjąć, niż przekonać do tego moich bliskich, chociaż po tych kilku latach widzę, że to, co wtedy ja nazywałem nawróceniem, było to takim słomianym nawróceniem.
1: Pierwszym nawróceniem.
0: Pierwszym nawróceniem, tak. Ja myślałem, że wtedy już jestem ustawiony na drodze do Pana Boga. Natomiast dzisiaj widzę, że ja czciłem Pana Boga wtedy duchem, modlitwą, w tych miejscach i o tym czasie, który wyznaczałem sobie na czczenie Pana Boga. Natomiast w codziennym życiu próbowałem lepić to wszystko, czym się zajmowałem.
1: Po staremu. No to jest normalne.
0: Swoimi siłami, może tak, swoimi siłami, żeby nazywać to konkretnie. Nie wpuszczając Pana Boga w codzienne życie, w codzienną pracę.
1: Może stąd sceptycyzm rodziców też.
0: Być może, nie wiem. Trudno mi to oceniać. I cóż więcej, przeszedłem, jak już wspomniałem, przez rekolekcję Reo, odnowy w Duchu Świętym, rekolekcje ewangelizacyjne, i ten Pan Bóg zarzucił na nowo mocną kotwicę w moim sercu, tak to mogę obrazowo powiedzieć. Natomiast ciągle przebywałem w środowisku, któremu było bardzo daleko do Pana Boga.

0: Ja nie miałem na tyle siły, żeby świadczyć wszem i wobec o tym swoim nawróceniu. Czerpałem bardzo siły ze świadectwa, i to codziennego świadectwa, Tomka, który przyszedł, przez którego przyszedł do mnie Pan Bóg, bo on stał się Bożym szaleńcem. I on o Jezusie mówił wszędzie, nie tylko w gronie bliskich przyjaciół, którym mógł ufać, ale tych kolegów, co do których reakcji nie mógł być pewien, świadczył wszędzie. W autobusie, w drodze do szkoły, na imprezie po tańcówce, a nawet przy trzecim kuflu piwa. Ewangelizował tych, z którymi kiedyś przesiadywał w barach, pubach. I głosił tam Jezusa, który żyje i działa w Kościele pośród nas. Jak się okazało, środowisko, w którym żyłem, było tak daleko od wartości, które obudziłem na nowo w swoim sercu, że nie potrafiłem utrzymać i wypielęgnować tego nawrócenia, które przeszedłem. I ono, powiem obrazowo, stopniało do poziomu takiego zwykłego, jaki pielęgnowaliśmy wiarę i religijność w moim własnym rodzinnym domu. Po tej wielkiej fali nawrócenia przyszła taka codzienność, już życie blisko Pana Boga, ale bez odwagi świadczenia i słowem, i czynem w codziennym życiu. Po prostu byłem ponownie grzecznym katolikiem, który modli się już świadomie, uczęszcza na Eucharystię częściej niż jest to nakazane. Natomiast to była taka krzywa, która wygasała to do poziomu ogólnie przyjętego za zwykły, normalny.
1: Faryzeizm.
0: Tak, myślę, że tak.
1: No, faryzeusze byli uważani za bardzo pobożnych ludzi.
0: Ja nie wiem, za kogo ja byłem uważany, na pewno za przyjaciół, z którymi tkwiłem w błędzie i w grzechu, byłem uważany za świętoszka. Natomiast sam siebie już po półtorej, po dwóch latach od nawrócenia nie mogłem nazywać ekstremalnym katolikiem, który pije ze źródła Pana Boga.
1: Czyli widziałeś, że się obsuwasz?
0: Ja przeżyłem obawę po rekolekcjach REO. Po prostu nie zostałem w tej wspólnocie.

0: po prostu nie pasowali mi ci ludzie chyba. Ze względów czysto ludzkich. Nie każdy z każdym potrafi dogadać się na gruncie zwykle codziennych rzeczy. Też miały wpływ na to zmiany akademików wymuszane przez Politechnikę, zmiana środowiska wymuszana również przez to. Nie miałem chyba takiej odwagi, żeby aktywnie poszukiwać środowiska, z którego będę mógł czerpać. Ale gdzieś właśnie tam pojawiło się Radio Józef w moim życiu. I zaczął się proces powolnego formowania z tego katolicyzmu takiego
1: letniego
0: na katolicyzm, na chrześcijaństwo świadome, które czerpie siłę i moc do codziennego życia. I w tym codziennym życiu wpuszcza Pana Boga we wszystkie swoje sprawy. To dzięki Radiu Józef i audycji Pana Pożezińskiego Widzialne, Niewidzialne odkryły się przede mną tajemnice zła, w którym tkwiłem. To on ponazywał kilka z tych elementów New Age'u, z którymi miałem styczność. Myślę, że gdybym usłyszał wtedy twoją audycję Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan, byłbym przerażony i mógłbym uciec. Bo ty dosyć twardo i mocno nazywasz te rzeczy po imieniu, mówiąc krótko, że jest to zło i trzeba przestać się z tym bawić. Wiem nawet o tym, bo moi bliscy, którzy słyszeli ode mnie w streszczeniu. Ja też mówiłem, że zostaw tą homeopatię, bo to jest po prostu zło. Przerażali się tego i nie byli w stanie tego przyjąć. Natomiast tamta audycja Widzialne, Niewidzialne, która dla tych, którzy jej nigdy nie słyszeli, ona była puszczana w Radiu Józef, a pochodziła z plusa tego dobrego, który był kiedyś jeszcze. Ona to robiła w stylu Archiwum X, myślę, że większość ze słuchaczy może skojarzyć, czyli pokazując pewne rzeczywistości i sącząc wiedzę o tym, że na przykład Harris to było zło, że różdżkarstwo jest złem, nie tylko na gruncie interpretacji biblijnej, ale również na gruncie interpretacji racjonalnej, posługując się autorytetami naukowymi, profesorami politechnik i tak dalej. I wielostronne naświetlenie zła i racjonalizmu tych ideologii, w których tkwiłem, spowodowało to, że ja się nie tylko ich przestraszyłem, ale przede wszystkim zrozumiałem, co złego było w tych wszystkich nurtach New Age'u, których dotknąłem. I po takim przygotowaniu przez Jana Pożezińskiego już mogłem przyjąć jako lekkostrawny ten pokarm, który ty oferowałeś w Pocieszeniu i Strapieniu, gdzie były świadectwa wstrząsające ludzi, którzy weszli głęboko w te same nurty New Age'u, których ja tylko dotknąłem.

dzięki Bogu i dzięki temu, że ja chętnie wchodziłem w wiele z tych nurtów, ale nie za głęboko. Bo kiedy słuchałem świadectw w pocieszeniu i strapieniu ludzi, którzy poszli w jedną z tych technik czy ideologii, ale za to bardzo głęboko, byłem tym głęboko wstrząśnięty. Słuchacze, którzy nie słuchali audycji na przykład o konsekwencjach zabawy w wróżenie, zapraszam. Tak, zapraszam do archiwum, bo tego trzeba posłuchać, ale zdecydowanie zdecydowanie moje, takie jest moje zdanie, bo próbowałem na bliskich. Jeżeli to jest pierwsza rzecz, z którą się spotykają, to jest zbyt wstrząsające. Powoli zacząłem odkrywać i nazywać wszystkie te ideologie i te nurty New Age, w których tonąłem, nawet o tym nie wiedząc. Porównując świadectwa ludzi zapraszanych przez ciebie do pocieszenia i strapienia z moim własnym życiem, widziałem wspólne mianowniki. I nie będę jeszcze raz przetaczał tego wszystkiego, czego dotknąłem. Zapraszam słuchaczy do poprzedniej audycji. Ale czy biorąc homeopatię, czy biorąc pozytywne myślenie, czy którykolwiek, czy różdżkarstwo, wahadełkarstwo, one wszystkie, jak zauważyłem, oddziaływały w życiu tych ludzi, którzy świadczyli w pocieszeniu i strapieniu, podobnie jak w życiu mojej rodziny. Ale tak delikatnie, że zła przez nie wyrządzanego nie mogłem obserwować bezpośrednio i od razu jako związki przyczynowo-skutkowe. To właśnie Radio Józef wprowadzało mnie powoli w życie Bogiem każdego dnia. To było dokładnie tak, że przyjaciółka moja i mojej narzeczonej musiała się wyprowadzić z powodu jakiegoś remontu czy jakichś innych okoliczności na 2 tygodnie z mieszkania, które wynajmowała.

ściśle jego metoda, nazywana właśnie obrazowo zaminowaniem mieszkania znajomych. Dobrą książką, dobrą lekturą. Tak, żeby z tym Panem Bogiem zbyt agresywnie nie wchodzić do ludzi, którzy mogą się przestraszyć.

0: I ja sączyłem audycję księdza Pawlukiewicza i włączaliśmy te radio dosłownie tylko na Pawlukiewicza i tylko na Widzialne, Niewidzialne Pożedzińskiego.
1: Czyli soft.
0: Tak. I potem wyłączaliśmy, przełączaliśmy na inny kanał. No. Potem zaraziliśmy się Ewangeliarzem. I tutaj wielkie dzięki dla księdza Michała Muszyńskiego, który tłumaczył nam Słowo Boże. To on nas przytrzymał przy Ewangeliarzu, a potem, kiedy on przestał go komentować, zaczęliśmy słuchać także innych kapłanów i to była kolejna audycja, która wkroczyła do naszego życia. A ponieważ ksiądz Muszyński zaczął wtedy z Dorotą robić dekalog w piątek, to przerzuciliśmy się nie tyle na dekalog, co na księdza Muszyńskiego. Ksiądz Muszyński po jakimś czasie odszedł z dekalogu, a my w dekalogu zostaliśmy i chodziliśmy za kapłanami i za redaktorami, których zaczęliśmy kochać za to, że nam dają Boga do naszego życia i pokazują nam, jaki On jest. Zaczęliśmy także poszukiwać tych kapłanów i chcąc uczestniczyć w eucharystiach, które oni sprawują na mieście. I po kolei Pan Bóg coraz bardziej wkradał się do naszego codziennego życia, bo zaczęliśmy słuchać Twojej encyklopedii. Okazało się, że oprócz tego, co znamy, co jest ponazywane jako zło, przez które ja przeszedłem w swoim życiu, na szczęście moja żona nie dotknęła niczego z tych rzeczy w swoim życiu przed spotkaniem ze mną. Zaczęliśmy słuchać Pocieszenia i Strapienia, Bądź Zimny, Bądź Gorący. Zafascynowała nas duchowość ignacjańska w ignacjańskim kwadransie, a przez fitness duchowy i wielkie sprzątanie poznaliśmy, chociaż nigdzie tam nie było powiedziane wprost, że jest to duchowość świętego José María Escrivy, to sam byłem tak uwiedziony takim widzeniem swojego chrześcijaństwa, że chciałbym to na co dzień wprowadzać drobnymi kroczkami w swoim życiu, że poszukiwałem, jakim źródłem, w jakiej duchowości tkwią te audycje, które tak bardzo mi smakowały. No, bruzda teraz świętego José María Escrivy jest moją lekturą codzienną i pomimo tego, że nie jestem regularnym członkiem Opus Dei, to żyję tą duchowością na co dzień. Bardzo mi to odpowiada, bo święty José María Escrivá tak jakby tłumaczy mi Ewangelię na rzeczywistość mojej codziennej pracy, prowadzenia biznesu, układania mojej firmy pod kątem takim, żeby to, co robię, podobało się nie tylko moim klientom, i nie tylko dawało źródło utrzymania dla mnie i mojej rodziny, ale również, żeby się podobało Bogu.

właśnie, żeby te działania, które podejmuję codziennie w swojej firmie, były jakoś zakorzenione. Ponieważ Biblia mówi o czasach bardzo nam odległym i w zakresie moralności i stosunków międzyludzkich,

i między człowiekiem a Panem Bogiem, mogę czerpać z niej wiedzę na co dzień, to jeżeli chodzi o przełożenie rzeczywistości biblijnej i chrześcijaństwa na codzienne prowadzenie firmy, to święty José María Escrivá stał się dla mnie świetnym tłumaczem w tej dziedzinie. Tak go nazywam, że on mi to tłumaczy. Potem zaczęło się przygotowanie do małżeństwa. I okazało się, że również tutaj świetnie prowadzi nas przez to Radio Józef i audycję o rodzinie, o małżeństwie, które mogliśmy tutaj spotkać. To może brzmieć troszeczkę dziwnie dla tych ludzi, którzy na co dzień nie żyli tym Radiem Józef, że można tak wczepić się swoim życiem w jedno medium. Ale ja mówię to z całą odpowiedzialnością. Radio Józef prowadziło moją rodzinę, prowadziło moje narzeczeństwo, mnie i moją narzeczoną, oraz prowadzi nas w narzeczeństwie i teraz w oczekiwaniu na dziecko każdego dnia. I nawet jeżeli nie planowaliśmy słuchania jakiejś audycji, nie zaplanowaliśmy tego świadomie, a przypadkowo włączyliśmy radio, to znajdowaliśmy tam coś, co właśnie było potrzebne w naszym życiu tego dnia lub tego tygodnia.

Ważnym momentem w moim, w naszym życiu był też moment utraty pracy przeze mnie. To było już chyba 5 lub 6 lat temu. Byłem tak zwanym niezastąpionym elementem w swojej firmie. Wszyscy w firmie, w której pracowałem. Pracowałem w około 100-osobowej firmie, która zajmowała się nowoczesnymi technologiami. Pomimo braku ukończonych studiów, piastowałem tam stanowiska kierownicze i wykonywałem zawód inżynierski. I koledzy z firmy, w której pracowałem, nawet w chwili redukcji i załamania się rynku twierdzili, że wszyscy zostaną wyrzuceni, a ja zostanę. Bo jestem najbardziej zaangażowany spośród nich wszystkich i z pewnością będę to stanowisko piastował 2, 3, 5, 10 lat po tym, jak oni odejdą lub zostaną wyrzuceni z tej firmy. Pomimo takich opinii pośród kolegów, z którymi jednak konkurowałem, wyleciałem z tej firmy w czasie redukcji jako jeden z pierwszych, pomimo tego, że ja również czułem się jako człowiek nie do zastąpienia. Przeżywałem ogromny żal w stosunku do moich szefów. Wszyscy spośród moich znajomych z tej firmy nazywali to tak samo, że oni źle rozeznali sytuację i wyrzucili nie tego człowieka, co trzeba. A dzisiaj, po tych paru latach, to powinienem iść do nich z kwiatami. Bo dziś jestem właścicielem własnej małej firmy i gdyby nie tamto zdarzenie, nie poszedłbym drogą, którą idę. I w tym momencie, a był to moment podwójnie trudny, bo o tym, że już nie pracuję w firmie X, dowiedziałem się 2 tygodnie przed terminem naszego ślubu z Asią. Ciężko planować przyszłość, ale my oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Na szczęście już zacząłem troszeczkę wcześniej żyć roztropnie i gromadzić jakieś rezerwy finansowe na okoliczność zakładania rodziny, ale oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Co więcej, nasi rodzice, rodzice moi, rodzice Asi, nie wiedzieli nic o tym, że ja straciłem pracę, ja byłem tylko ja z naszej dwójki wtedy pracowałem. Nie chcieliśmy im psuć smaku naszych zaślubin, uroczystości, ślubu i wesela. I udało się. Oni sami również nie wierzyli, kiedy 2 miesiące później, już po miesiącu miodowym, dowiedzieli się o tym, że ja straciłem pracę. Nie mogli się z tym pogodzić, bo znali dosyć dobrze stopień mojego zaangażowania w poprzedniej firmie.

I tutaj znowu pomogło mi Radio Józef. Wielkie dzięki dzisiaj jeszcze raz Mirze Jankowskiej. Ona miała wtedy taką audycję Ora et Labora, która między innymi miała na celu wyprowadzać ludzi z bezrobocia do aktywności. Udało się jej, udało się Mirze i gościom, których zapraszała, wzbudzić we mnie na nowo wewnętrzną siłę, która dała mi motywację do tego, żeby jeszcze raz przyjrzeć się swoim talentom, wybrać to, w czym jestem mocny i zacząć to robić na własny rachunek. Minęło już ponad 2,5 roku, od kiedy założyłem firmę, która miała być firmą ekspercką i miałem w niej pracować tylko ja. A teraz już zaczynam zatrudniać ludzi na umowy zlecenia, umowy o dzieła. Pracuje u mnie co miesiąc kilka osób i rozwija się to w dalszym ciągu. Również dzięki Radiu Józef, bo ta sama Mira Jankowska potem zaczęła prowadzić audycję o obliczach sukcesu, gdzie młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą w świat prowadzenia własnej firmy, mogli czerpać od siebie nawzajem energię do tego, żeby stawiać przed trudami prowadzenia tej firmy każdego dnia. Ale w tym okresie, już 2-3 lata temu, zakorzeniliśmy się na mocno w Ewangelii. Pomimo tego, że do dziś używam, jak to nazwałem, tłumaczy. Chętnie słucham kapłanów, którzy tłumaczą mi Ewangelię. Chętnie zanurzam się w lekturze. To w Radiu Józef znajdowaliśmy odpowiedź na wiele problemów z naszego codziennego życia. Ja myślę nawet, że zarówno ja, moja żona, jak i wielu słuchaczy mogłoby wam powiedzieć dziękuję, nie wiedzieliście nawet o tym, jak dobre radio robiliście, bo były takie audycje, które uważałem, że nie są zupełnie dla mnie. Na przykład audycja o uzależnieniach sobotnia. Ja co prawda miałem mocne incydenty alkoholowe w swoim życiu, ale młodzieńczym. To już jest dawno poza mną i uważałem, że z tego powodu nie ma tam nic dla mnie. Okazało się, że mechanizmy uzależnienia w różnych nałogach są zupełnie identyczne jak pracoholizm, w który popadłem, prowadząc własną firmę. I właśnie tam znalazłem odpowiedź na to, jak sobie z tym radzić i jak z tego wychodzić. Chociaż teoretycznie nie nastawiałem się w ogóle na słuchanie tej audycji.

0: Nasi słuchacze tego nie widzą, ale miałeś przygotowaną karteczkę, tam były w punktach wszystkie etapy. Więc nic dziwnego, że prowadzisz uporządkowany biznes. Powiedz, jak małżeństwo zmieniło twoją drogę, jak sakrament zmienił twoją drogę do Boga?
1: To był jeden z dużych zwrotów. Dobrze, że o to zapytałeś. Bo chociaż podjęliśmy wspólną decyzję z moją narzeczoną, obecną żoną, że narzeczeństwo jest to okres czystości, to dla mojej żony było to naturalna konsekwencja i kontynuacja dotychczasowego życia, a dla mnie to był wysiłek. Nawet nie wiedziałem o tym, jak wielkie dary przygotował Pan Bóg w życiu na co dzień w związku z zawarciem sakramentu małżeństwa. Ci, którzy uczestniczyli w naszych zaślubinach, nasi przyjaciele, komentowali to jeszcze przez wiele tygodni, że my głośno i wyraźnie ślubowaliśmy sobie przed Bogiem i wielu z nich płakało, bo oni nie byli tak pewni, zawierając swój związek małżeński przed Panem Bogiem, jak my prezentowaliśmy to na zewnątrz nawet. Świadczyliśmy o chęci życia z Panem Bogiem w dniu naszego ślubu i wielu z naszych przyjaciół mówiło nam później o tym, że był to również jakiś zaczątek lub jakieś upomnienie się Pana Boga o nich. Ja w zasadzie mogę powiedzieć, że zawarcie sakramentu małżeństwa przewróciło też całe moje dotychczasowe życie, bo te łaski wylewały się i wylewają się na co dzień.
0: Jakie łaski?
1: Ja widzę ogromne owoce modlitwy. To, co pamiętam z życia moich rodziców jako rutynową modlitwę, co wieczorną, wprowadziliśmy jako obowiązkowy, radosny obyczaj do naszego domu. Oczywiście, prowadząc aktywny tryb życia, zdarza się, że jednak ta wieczorna modlitwa staje się obowiązkiem, bo jesteśmy całkowicie wycieńczeni, ale obowiązkiem, z którego radośnie nie rezygnujemy.

Modlimy się rano, modlimy się sporadycznie, tak jak nas Pan Bóg pociąga w ciągu dnia. I wszystkie rzeczy, wszystkie trudne rzeczy w naszym życiu i wszystkie radosne powierzamy Panu Bogu. Decyzje, które podejmujemy, omawiamy z Panem Bogiem i potem w świetle modlitwy omawiamy w małżeństwie. A tam, gdzie pojawiają się jakieś duże problemy w komunikacji, ja już to sprawdziłem. Oddaję to Panu Bogu. Oddaję to w modlitwie Panu Bogu i po jakimś czasie dzięki Niemu dogadujemy się. Nasze wspólne życie małżeńskie jest radosnym świadczeniem o Panu Bogu. Też trzeba było jakiegoś czasu, my jesteśmy w małżeństwie już 5 lat, żeby zacząć o tym świadczyć publicznie. Dlatego, że no, nie będąc we wspólnocie i nie mając w związku z tym grona bliskich i znajomych zakorzenionych w Panu Bogu, ludzie, którzy nas otaczają, to są ludzie, spośród których wyrośliśmy. I im pomału zaczynamy świadczyć o Panu Bogu, narażając się czasami na duże niezrozumienie, choć nie jesteśmy ultra katolikami, za takich jesteśmy czasami postrzegani przez znajomych, którzy jakiś długi czas nas nie widzieli. Poza tym zweryfikowaliśmy wiele z tych dotychczasowych znajomości i okazało się, że i my, i oni, mówię o naszych znajomych, przez wiele, wiele lat, uważając się nawet za dobrych znajomych, nie poruszaliśmy wielu tematów dotyczących codziennego życia, nie tylko Pana Boga, wiary i religii, ale również codziennego życia, uznając je, że to są zbyt trudne sprawy, ogólnie zbyt kontrowersyjne, żeby ryzykować rozmawianie o nich. Teraz nie boimy się tego, żeby jasno i wyraźnie wyrażać swoje poglądy odnośnie aborcji, eutanazji, pomysłów na lekkie, łatwe i rozwiązłe życie promowanych przez media i tygodniki laickie. I wpuszczamy tego Pana Boga coraz więcej, również do naszych spotkań i rozmów z byłymi i nowymi znajomymi i przyjaciółmi.

0: Jaka jest twoja, w jaki sposób pielęgnujesz relację z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność w tej kwestii, w tej mierze? Mówiłeś o modlitwie rodzinnej, małżeńskiej.
1: Tak, ja mam w swoim programie dnia obowiązkowo mam modlitwę poranną i modlitwę wieczorną. Do tego, ponieważ jestem szefem własnej małej firmy, to mogę sobie pozwolić na to, żeby oderwać się od pracy na Anioł Pański. Staram się to robić. Bardzo żałuję, że nie żyjemy w małej wiosce, której dzwony by przypominały o tym Aniele Pańskim i o tym, że jest już 12.
0: W małych miasteczkach też.
1: Będąc w laickiej Szwajcarii, cieszyłem się, że dzwony w małym laickim miasteczku, w którym do kościoła nie chodziło więcej niż 15-20 osób, a ta tradycja dzwonów przypominała mi o tym, że o, właśnie jest Anioł Pański, o, właśnie jest czas na koronkę. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To jest modlitwa, która wyciągnęła mnie z grzechu. Z potwornych grzechów młodości, okresu dojrzewania. Nie chcę czynić z tego świadectwa swojej spowiedzi, więc nie będę tych grzechów nazywał po imieniu, ale miałem ogromne problemy z powracającymi grzechami i to właśnie koronka do Miłosierdzia Bożego mnie z nich wyciągnęła.
0: Skąd to wiesz, że to właśnie ta modlitwa?
1: Bo to była walka na śmierć i życie za pomocą koronki. Po prostu był grzech, który ciągle powracał. Był kapłan, który powiedział, walczymy koronką codziennie. Nieważne, że wierzysz czy nie wierzysz, że ciągłe powtarzanie tych samych słów ci pomoże. Uwierz mi na moje świadectwo, że ta koronka wyciągnęła już wielu, również z tych grzechów. I ćwicz. To był okres, kiedy miałem, nie wiem, 20-21 lat i widziałem skutki tej modlitwy, po prostu. Ja je widziałem na swoim własnym życiu, dlatego teraz mogę polecić każdemu, na każdą okazję i na każdy trudny grzech, z którego nie może wyjść. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To ciekawe, że w dzisiejszych czasach ludziom łatwiej jest uwierzyć w moc, w cudzysłowie moc, feng shui, niż uwierzyć w to, że powtarzanie koronki czy powtarzanie różańca może im pomóc.
0: Nie, to nic dziwnego, to jest 300 lat pracy elit europejskich, więc konsekwencje są z pokolenia na pokolenie.
1: Różaniec. Od czasu do czasu. Ta koronka, Anioł Pański i różaniec są modlitwy, które rotują w tej chwili. Staram się, żeby dziesiątka koronki, nawet przy bardzo zapracowanym dniu, była czymś, czego się czymś stałym, ale w wirze pracy nie zawsze się to udaje. Kiedyś używałem również narzędzi technicznych do tego, żeby mi, nie wiem, dzwonek telefonu przypomniał o tym, że jest 15 i koronka.

0: Jeżeli w wirze pracy nie mogę po prostu, jestem w trakcie spotkania biznesowego i nie mogę powierzyć Panu Bogu siebie i tego, co robię i swojej rodziny w koronce, to jest to akt strzelisty. Jezu, ufam Tobie. I krótka modlitwa o krwi i wodę. I różaniec, który pokazał mi na nowo również Jan Rafał Porzeziński. Ja akurat w tym czasie, kiedy on przyjeżdżał do radia i mówił ten różaniec o 6 rano, miałem taki rytm dnia, taki rytm obowiązków, że o tej 6 rano byłem już na nogach, ale bardzo zaspany. Dziwiłem się, jak można się zmusić do wstawania o 5 rano, żeby przyjechać tutaj do radia i mówić ten różaniec. On dał mi świadectwo o tym. I zacząłem go używać. Zacząłem go używać przed podejmowaniem trudnych decyzji, a chwilę po tym, jak zacząłem go używać mocniej, on zaczął mi smakować. Bo wierzę w to, że bardzo trudno jest przekonać się do sensu modlitwy różańcowej człowiekowi, który skończył poważne studia na poważnym uniwersytecie czy politechnice. Po prostu ta modlitwa wygląda zbyt prosto na to, żeby wydawać się skuteczną.
1: Mantrowanie jest równie proste, tylko
0: tak.
1: Mantrowanie ma pozytywny kontekst, różaniec ma kontekst negatywny. To również praca długa nad kulturą europejską. Bo Hindusi mają bardzo pozytywny stosunek do różańca.
0: No i jeszcze jedna ważna rzecz. Zanurzenie się już osobiście, nie tylko poprzez ewangeliarz radiowy, ale zanurzenie się osobiste w lekturze Biblii. Staram się znaleźć na to czas i są to bądź wybrane losowo fragmenty, bądź psalmy, wybrane dowolnie, czytane po kolei, po to, żeby to poznać, zrozumieć. Wstyd mi to powiedzieć, ale myślę, że do tego wstydu musi się przyznać bardzo duża liczba ludzi, którzy nazywają sami siebie katolikami praktykującymi, że ja Biblii jeszcze nie przeczytałem od deski do deski, a mam już 35 lat.
1: Z całej tej historii, jaki obraz Boga się wyłania? Kogo, do kogo się modlisz?
0: Och, w tej chwili jest to obraz Boga, Ojca, którzy wspólnie z Synem i z Duchem Świętym cały czas, w każdej sekundzie troszczą się o mnie jako o swoje dziecko. Ten obraz w żaden sposób nie kłóci się z obrazem Boga Sprawiedliwego, przed którym będziemy musieli odpowiedzieć za nasze grzechy. Ponieważ, jak powiedziałem, w moim życiu ogromną rolę odegrał kult miłosierdzia Bożego, więc to wszystko razem współbrzmi jako jeden obraz Boga, który składa się w taką moją pieśń o Bogu.

0: To ciekawe, że zanurzanie się w takiego Boga, który jest jednocześnie sprawiedliwy i pełen miłosierdzia, jest dobrym ojcem, który nas miłuje, powoduje to, i to jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń, że czasami, a nawet często, budzę się rano i brzmi mi w uszach jakaś pieśń na cześć Pana Boga. I to jest przedziwne, jak Duch Święty sam modli się w człowieku i czasami jest to starodawna jakaś pieśń godzinek, czasami jest to Magnifikat, czasami jest to pieśń usłyszana w radiu katolickim, której ja sam nie wzbudzam w sobie za pomocą intelektu i rozumu. Ja budzę się i w tej sekundzie, w której jestem obudzony, zaczyna grać w moim sercu, w mojej duszy i umyśle pieśń, psalm na cześć Pana Boga. I ten dzień rozpoczyna się wtedy razem z Panem Bogiem, a poranna modlitwa nie jest przymusem, tylko naturalną konsekwencją tej pieśni, która się zaczęła. Niestety, ponieważ jestem człowiekiem wrażliwym na to, co wpada do mojego ucha, to jeżeli nasłucham się z nieodpowiednich mediów, nie wiem, najbardziej promowanego przeboju popowego, który teraz jest ogrywany przez wszystkie stacje radiowe, to z bólem stwierdzam, że budzę się z tym przebojem w uszach i muszę walczyć za pomocą modlitwy, żeby go wyrugować.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Podobnie jak poprzednio. Chciałbym się pomodlić za wszystkich tych, którzy wprowadzali mnie w różne nurty New Age'u, którzy błądzili i dalej błądzą na tej drodze, i za wszystkich tych, których ja i moi bliscy za moim pośrednictwem zostali oddaleni od Pana Boga przez pokazanie im różnych i wypromowanie pośród nich różnych nurtów New Age'u. Za te wszystkie osoby, które bezpośrednio i pośrednio zraniłem, i za te, które spowodowały moje odejście do Pana Boga, pomódlmy się teraz.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Paweł. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Szczęść Boże, witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Jan Perszon. Witam.
1: Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
0: Kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Chciałem dzisiaj rozmawiać o kaszubskiej sztuce umierania, ale do tego dojdziemy za chwilę. Pierwsze pytanie, ojcze, dlaczego nie da się, dlaczego człowiek nie jest w stanie wynaleźć ani skonstruować sensu śmierci, sensu cierpienia, sensu życia?
1: Prawdopodobnie dlatego, że to jest rzeczywistość, która jest dokładnie wbrew człowieczeństwu i wewnętrznemu dynamizmowi osoby. Filozof niemiecki Józef Piper mówi, że właściwie śmierć, i zresztą wszyscy myśliciele, łącznie ze świętym Augustynem, gdzieś tam mówią, że śmierć przyszła, tak jak stawia Pismo Święte, przez zawiść diabła i jest czymś obcym, czymś nienormalnym, czymś, co budzi grozę, czymś, co uderza w człowieczeństwo w jego rdzeniu, ponieważ człowiek chce żyć i można by rzec, projektuje, prawie każdy zdrowy człowiek, o tak trzeba jeszcze pewnie dodać, pragnie żyć i żyć w pełni, i śmierć jest faktem, jest uderzeniem w to przeświadczenie, że ja nie jestem tutaj na chwilę, że ja mam żyć wiecznie. Zresztą ta pewność, ta można by powiedzieć, nawet wywiedziona troszeczkę z obserwacji innych kultur, gwarancja, że człowiek jest stworzony, jest przeznaczony do nieśmiertelności. Bóg stworzył człowieka, pisze autor Księgi Mądrości, że w tym momencie właściwie wszystkie kultury, które poznaliśmy, choćby poprzez archeologię, poprzez wykopaliska, poprzez zabytki, pochówki, formy pożegnania, uroczystego celebrowania pogrzebów, to one wszystkie przewidują, są pewne, że istnieje tak zwane życie pozagrobowe i nie jest to konstrukcja człowieka, ponieważ gdzieś w głębi musi być jakaś forma Bożego objawienia. I jeżeli badamy inne religie, zwłaszcza te, które mają trochę więcej niż chrześcijaństwo, to też znajdziemy pewne elementy, które można by ostrożnie określić jako okruchy Bożego objawienia, mówiącego człowiekowi, że Bóg jest życiem i w związku z tym ten, kto jest w relacji do Niego poprzez modlitwę, poprzez rytuały, ten uczestniczy, partycypuje w prawdziwym, nieśmiertelnym, szczęśliwym życiu. Chociaż trzeba powiedzieć, że w wielu religiach to wyobrażenie, czy w wielu kulturach to wyobrażenie życia po śmierci wcale nie jest takie optymistyczne i takie jednoznacznie szczęśliwe.
0: Ale z tego quasi dowodu, tak, że większość religii to, a tym samym kultur ma intuicję, że życie nie kończy się na śmierci ciała, można temu zaprzeczyć. Nowożytność jest takim czasem, kiedy powstały takie wierzenia, ateizm, tak, czy agnostycyzm, ateizm, tak, czyli wiara w nieistnienie Boga. I teraz ci ludzie muszą sobie skonstruować sens życia, sens śmierci, najczęściej przez po prostu zaprzeczenie jej, tak? To znaczy, że skoro ona jest, to już nas nie ma, więc śmierci nie ma, tak? Czy my nie jesteśmy, mówię, katolicy, chrześcijanie, czy my nie jesteśmy, czy nie urościliśmy sobie prawa do tego, żeby rozpoznać, że śmierć ma sens, a być może to jest tylko i wyłącznie efekt lęku przed tym, że nie ma później nic, powie ateista.
1: Tak, ale jeżeli sięgniemy do źródeł chrześcijaństwa, to znajdziemy nie ludzkie intuicje i pragnienie nieśmiertelności, nie tylko jakąś niezgodę na śmiertelność, na koniec, na beznadzieję, byśmy powiedzieli, i definitywne ustanie istnienia ludzkiego, osoby ludzkiej w chwili śmierci, ale znajdziemy objawiającego się, interesującego się światem Boga Stwórcę, Boga Odkupiciela, który się objawia. I cały problem w kulturze, myślę, że moglibyśmy sięgnąć do stoików, do pewnych nurtów filozofii greckiej. Oni nie znali Bożego objawienia, oni nie zetknęli się wprost z Bogiem Izraela, z Bogiem Abrahama, Mojżesza, Jakuba. I oni nie mieli, ale ci, którzy, na przykład Platon czy Arystoteles, zupełnie inaczej, oczywiście na gruncie rozumowania, dochodzili do istnienia absolutu i do prawdy o tym, że ten świat i ten człowiek, każdy człowiek jest w pewien sposób chciany, stworzony, przysłany, że jego życie nie jest życiem, które on sobie sam projektuje i które sam realizuje, które może sobie sam stworzyć czy sam zakończyć, ale że ono jest darem. I w tym sensie Boże objawienie, objawienie Chrystusowe jest pełnią, można by powiedzieć, podaniem w pełni prawdy o człowieku. I właściwie jeżeli tego by nie było, jeżeli Chrystus, Bóg człowiek, nie przyszedłby na świat, jeżeli nie byłoby wcielenia, nie było tajemnicy odkupienia, to dlatego Jan Paweł II święty miał odwagę we wszystkich praktycznie swoich encyklikach i dokumentach i kazaniach i przemówieniach, katechezach wracać do tej podstawowej prawdy, mianowicie, że człowiek nie może siebie samego zrozumieć bez Chrystusa, nie może pojąć, kim jest, skąd przyszedł i dokąd zmierza, jaki jest ostateczny sens jego egzystencji. I właściwie wszystkie odpowiedzi, które sami sobie konstruujemy, a przecież to nie jest po raz pierwszy w dziejach, to jest już w odrodzeniu, to już mamy potem w oświeceniu bardzo mocne ruchy ateistyczne, można by powiedzieć, czy deistyczne. Mamy wreszcie tę starożytność, mamy gdzieś jakąś intuicję. I ja bym powiedział, w tę intuicję ludzkości wszystkich kultur wchodzi Bóg, ingeruje. I jeżeli my byśmy założyli, że to wszystko jest baśń, że Chrystus nie jest historyczną postacią, że nieprawdę mówią Ewangelię, że Kościół jest tworem tylko ludzi właśnie i tęsknot za nieśmiertelnym życiem, to wtedy stalibyśmy wobec nierozwiązywalnego problemu dotyczącego naszej śmierci. Niemniej jednak chciałem wrócić do tej intuicji, że właśnie nie mamy żadnej kultury tradycyjnej. Nie mamy ani jednej ludzkiej kultury, która nie byłaby w takiej czy innej formie religijna, a więc nie odnosiłaby ludzkiej wspólnoty, konkretnego klanu, plemienia, narodu, ludu, etnosu, jakiejś grupy społecznej do rzeczywistości, tak to nazwijmy, transcendentnej, do życia pozagrobowego. I chcę opowiedzieć anegdotkę z moich rodzinnych stron, mianowicie Kaszuby, wieś koło Wejherowa, ludzie budują domy, lata 60., 50., 70., kupują sobie działki, piaszczysta ziemia, wzgórza, takie piaszczyste, szósta klasa. Kopią zwykle ręcznie te wykopy, nie było wtedy jeszcze koparek, w każdym razie prywatna taka. Budowano nieraz dom przez 15 lat bez kredytu i własnymi siłami, bo ktoś się znał na murarce, ktoś był, szwagier był cieślą. I jak oni robili te wykopy, to w bardzo wielu miejscach znajdowano pochówki, czyli tak zwane popielnice z ludzkimi szczątkami, czyli ze spalonymi prochami, i potem dopiero gdzieś tam ktoś zaalarmował, przyjechali archeolodzy, ale ktoś, jakiś rolnik jeden, drugi wyorał na polu. I potem odkrywano po kolei, składano to w pewną całość, mianowicie gdzieś tam 1,5 tysiąca lat, 2,5 tysiąca lat przed nami mieszkali tam Wendowie, mieszkali mieszkańcy, to Normanowie, Skandynawowie, różne plemiona, zmieniały się tam zasiedlenia. Niemniej wszyscy oni, i co ciekawe, te popielnice miały, one były oczywiście gliniane, one miały przykrycie, one miały przykrywkę, pokrywę zdobioną czerwoną ochrą, czyli czerwoną farbą, która jest par excellence kolorem życia, nowego życia. Więc wniosek jest bardzo prosty. Oni wierzyli w życie po śmierci, w życie po fizycznej śmierci. Oni grzebali swoich zmarłych. Nie mamy pojęcia o ich rytuałach, o ich wierzeniach, o bogach, do których się odnosili. Nikt tego nie notował, nie filmował, nie spisywał, nie robił wywiadów ani badań terenowych. Ale to było 2,5 tysiąca lat temu. To było przed Chrystusem. To byli ludzie, bardzo konkretne społeczności, żyjący bardzo ubogo. Oni inwestowali, można by rzec, w tę rzeczywistość nadprzyrodzoną. Czy to jest dowód na życie wieczne, na życie po śmierci? Oczywiście nie, ale teologia religii mówi, między innymi ksiądz profesor Marian Rusecki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mój wybitny nauczyciel świętej pamięci, mówi, że w tym, że nie znajdziemy żadnej kultury tradycyjnej, która nie odnosiłaby się w taki czy inny sposób do rzeczywistości, którą my nazywamy Bogiem, czy transcendentną, czy pośmiertną. Otóż to jest dowód na to, że objawienie spisane, objawienie mojżeszowe, objawienie abrahamowe i pełnia objawienia w Jezusie Chrystusie znajduje pewne odniesienia do praobjawienia, do tej teorii teologicznej, która mówi: Adam i Ewa i ich potomkowie uczestniczyli, otrzymali objawienie. One potem szło przez kolejne kultury, przez kolejne tysiąclecia, było zniekształcane, było zapominane, było rekonstruowane, było przeinaczane, ale ono w pewien sposób na lepszy należy do, można by powiedzieć, tej pamięci rodzaju ludzkiego, obojętnie w jakim miejscu globu się znajdziemy i jakąkolwiek kulturę zechcemy rozpoznawać, choćby po pozostałościach archeologicznych. I dlatego myślę, że Pana Boga za nogi chwycić się nie da, ale jeżeli odrzucimy, jeżeli ktoś zamknie oczy na Chrystusa, na jego pełnię objawienia, to jest troszeczkę zagubiony, co wcale nie znaczy, że nie może przynajmniej przeczuwać czy wnioskować, iżby nic po śmierci nie było, dlatego że wszystkie znane nam historycznie kultury, czy plemienne, czy narodowe, czy cywilizacje, były religijne, poczynając od epok najstarszych, kamienia upalnego czy innych. Człowiek jest istotą religijną, zresztą doskonale to pokazywał, chociaż przy okazji oczywiście troszkę relatywizując chrześcijaństwo, słynny rumuńskiego pochodzenia, Żyd rumuński, profesor, założyciel szkoły chicagowskiej Milcze Eliady.
0: Eliady, tak, ale on niestety zacierał granice pomiędzy religiami naturalistycznymi a objawionymi. Ojcze, pytanie jest takie. Jak po Kaszubsku będzie profesor teologii fundamentalnej?
1: Po Kaszubsku to na co? Miejsca wizji się nie ma. Że to fundamentalny gdzie nie ma. Kaszubski jest językiem, można by powiedzieć, dość prostym i dlatego terminologia ta fachowa, ta współczesna, techniczna, ona się rodzi razem z techniką. Nie jestem na bieżąco, ale myślę, że ksądz je ksądz, kuń je kuń, ale Bóg je Bóg przez takie twarde u bardziej, ale w odróżnieniu od innych gwar czy etnolektów w Polsce, ale tutaj bym się zastanawiał, musiałbym usiąść i sobie napisać profesor je profesor, bo tutaj się niczego nie wymyśli, fundamentalni teologii, ale tylko z akcentem. Tutaj nie dałoby się prawdopodobnie niczego opracować oryginalnego. W każdym razie ja w literaturze, a mamy słowniki kaszubsko-polskie, polsko-kaszubskie, współczesne, takie trochę starsze, pierwsze. Najbardziej wybitny słownik to jest oczywiście twórca księdza doktora Bernarda Sychty, siedmiotomowy słownik gwar kaszubskich. On zbierał przed wojną, proszę sobie wyobrazić, przed II wojną światową na tych polskich Kaszubach, a więc nie na całych, bo duża część była w Niemczech, granica to rozdzieliła. Mianowicie on wyodrębnił aż bodaj 72 gwary, a więc wędrował jako ksiądz, każde wakacje, każdą wolną chwilę spisywał, jeździł na rowerze, notował ołówkiem słówka, pewne opowiadania, pewne historie. Niesłychanie cierpliwy, taki troszkę benedyktyński i między innymi o obrzędach związanych z pogrzebem, śmiercią. Właśnie. Także sporo rzeczy zanotował.
0: Właśnie, bo chciałem przejść do kaszubskiej sztuki umierania. Odnosząc to swoje pytanie teraz do tego, co już wcześniej powiedzieliśmy, bo księdza doświadczeniem życiowym, ojciec mistrz murarski, matka w domu, osadzony twardo w rzeczywistości, zespół szkół chłodniczych w Gdyni. I ksiądz przeszedł swym życiem przez próg nowej epoki, w której to świętych obcowanie, które dla środowiska, w którym ksiądz wyrósł, było czymś oczywistym, dziś jest czymś całkowicie już wypartym, nieobecnym. I teraz mam książkę Świętych Obcowani czy Spirytyzm, Świat Duchów w kontekście kultury chrześcijańskiej i tam jest mnóstwo historii, które ksiądz spisał, gdzie kawaler z brudką, chodzele se bardzo długo i tak dalej. Ja nie potrafię czytać po kaszubsku, ale gdyby ksiądz taką jedną czy dwie historie z tamtej epoki, której już coraz bardziej nie ma, gdzie ludzie doświadczali namacalnie, że ten świat po śmierci istnieje, bo przychodziły do nich dusze czyśćcowe i czegoś chciały. Czy mógłby ksiądz reportaż nam tutaj krótki, 10-minutowy przedstawić tamtego świata?
1: Tak, to był świat ludzi, którzy głęboko wierzyli, bo dla nich świat nadprzyrodzony, świat duchowy był realny albo jeszcze bardziej realny niż ten, w którym tutaj jesteśmy. Krótko mówiąc, dane mi było spotkać kilka osób. To były badania terenowe, etnograficzne. Cieszę się, że mój świętej pamięci mistrz, ksiądz profesor Henryk Zimoń, werbista na Kulu, właśnie mi to zadał i powiedział, ksiądz pochodzi z regionu, którego w naszych czasach od końca XIX, początku XX wieku właściwie nikt nie opracowywał tej religijności, tej pobożności. Ksiądz sobie zrobi na habilitację właśnie te rytuały śmierci, wierzenia. No i dzięki temu zacząłem jeździć, chodzić. I dane mi było spotkać, oprócz tych setek, bo to kilkaset dorosłych, starszych, zwykle ksiądz proboszcz mówił, a to ksiądz pójdzie tutaj, tam jest zelatorka Żywego Różańca, tam jest taki jeden mężczyzna, a ci dwaj bracia i sąsiedzi, oni chodzą śpiewać na pogrzebach i prowadzić modlitwy na pustej nocy, to tam trzeba pójść czy podjechać. Ja dzięki temu miałem wszędzie zielone światło. Oczywiście oni wiedzieli, że jestem swojakiem, że jestem księdzem tutejszym, że ja się nie skrzywię ani nie popukam w czoło, kiedy ktoś mi powie, że przyszedł do niego zmarły czy zmarła, albo że miał sen, który się ziścił, albo że jakieś znaki, bo sąsiad umierał i zastukał na okno i się okazało, że dokładnie o tej porze. No, oni funkcjonowali w świecie, w którym to, ten świat duchowy przenika się z naszym. Zresztą on się przenika i nic na to nie poradzimy. Nie nasze dzieło, jak mówią Rosjanie. Więc to zupełnie, ja jestem też sam tego świata i jest możliwe, że owa wrażliwość na tajemnicę, na misterium, ona nie musi być wcale skrzywiona jakimś tam spirytyzmem albo wywołaniem duchów, albo jakimiś sensacjami. Ona może wrócić, bo mody kulturowe wracają. W każdym razie przez setki lat moi przodkowie, ludzie, którzy mieszkali na tych Kaszubach, żyli w oswojonej śmierci, zresztą jak cała rodzina ludzka, i dla nich to, że ktoś się przygotowuje do śmierci, że ktoś widzi już umarłych, zmarłych swoich i przy łóżku, o, ja teraz 3 dni temu właśnie będąc na Kaszubach, tam w rodzinnych stronach opowiada mi kolega, że jego mama właśnie jest umierająca, już jest taka bardzo słaba i że w związku z tym, czy to może być prawda, że ona widzi swojego tatę, mamy z nimi rozmawia i im mówi, tym swoim, którzy tam przy łóżku w domu się pojawiają, że właśnie rozmawiała i że oni tam wyglądają dobrze. Moja rodzona siostra i sąsiadka i kolega, koleżanka. Co chwilę gdzieś tam spotykam się z takim sygnałem, byśmy byli zza światów, mówiąc językiem troszkę pogańskim, ale do czego zmierzam? Ci wszyscy ludzie, którzy wtedy stanowili, to są lata 70., 80., 90., czyli drobne tam 30, 40 lat temu, oni stanowili ten byśmy powiedzieli, tę najbardziej aktywną część kościoła parafialnego, wspólnot wiejskich, miejskich nawet, bo przecież w Wejherowie też spotkałem świętej pamięci pana Sikorskiego, który podarował mi swój śpiewnik z końca XIX wieku, właśnie taki związany z obrzędami pogrzebu. Natomiast do czego zmierzam? Oni wszyscy i poniekąd moje pokolenia, więc ci, którzy mają 60 trochę więcej lat, myśmy wyrastali w takiej oczywistości, że jest śmierć, ale że właśnie ten świat duchowy, świat Boga, świat aniołów, świat zmarłych, świat żywych, my się właśnie pozostajemy cały czas w pewnej komunikacji, we wspólnocie i dlatego modlitwa za zmarłych, za dusze czyśćcowe była elementem pacierza codziennego. Więc to nie żadne tam dodatkowe wymyślania, tylko po prostu rodzice uczyli pacierza, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Myśmy się jako dzieci na podwórkach mieliśmy też ziemię, gospodarkę, więc ja oprócz tego, że tata był mistrzem murarskim i inspektorem nadzoru, przez ileś lat później myśmy mieli spory kawałek ziemi tam i sporo 50 świń i byki i krowy i owce i plantacje truskawek, więc człowiek jako kleryk to właściwie nie lubiłem wakacji, bo musiałem bardzo ciężko pracować fizycznie i cieszyłem się, kiedy wracałem do seminarium, żeby nic nie robić, czyli czytać książki, modlić się i dyskutować o tym, jak nawrócić świat. W każdym razie myśmy się bawili w pogrzeb, panie redaktorze. Dzieci, myślę, że nie tylko na Kaszubach, ale także w innych regionach takich tradycyjnych, widziały pochody, czyli ten kondukt, który szedł z wioski, tam 3-4 kilometry oddalonej od kościoła. Mężczyźni śpiewali z przodu, ktoś szedł z krzyżem,

0: zawodziliśmy jakoś, jak to mówi Pan Jezus w przypowieści, zawodziliśmy, abyście nie płakali, ale to było naturalne. I wracam do tego, że dane mi było spotkać w czasie tych badań, to były lata 80., potem 90., kiedy już do habilitacji, więc kilkaset przysiłków, wiosek. Właściwie po raz pierwszy i ostatni w życiu mogłem zwiedzać mój rodzinny kraj, Kaszuby. Prawie wszędzie to jakoś tam dojechałem, bo później już miałem jakieś auto. I spotkałem kilka osób, gdzie sąsiedzi, sąsiadki mówili Wen Warsiafteje Zdesiama. Zdesiami na północy, tam w Karwi czy gdzie indziej. I ja do tych ludzi szedłem. Do tych staruszków czy staruszek. Ludzie, którzy mieli codzienne relacje z duszami. Oni nie byli niespełna rozumu, oni byli zupełnie zrównoważonymi, oni wiedzieli, że ktoś może pomyśleć, że jakaś choroba psychiczna, że jakieś dziwne zupełnie zjawisko, że odszedł od zmysłów, czy coś takiego, że oszalał, czy oszalała. Nie. Oni opowiadali o swoich kontaktach niesprowokowanych przez siebie z duszami, które przychodzą. Spotkałem mężczyznę bardzo religijnego, zelatora żywego różańca, oczytanego teologa ludowego, od którego mógłbym się uczyć rozumienia prawd wiary, bo ci ludzie nie byli w ciemię bici, oni czytali, oni modlili się, ich modlitewniki były bardzo grube. Pobożność księdza, przepraszam, ale przy takich osobach rozbudzonych duchowo, perełkach duchowości wysiada. Ja mam świadomość, że to byli święci, z którymi się spotyka. I on mi mówi, że ten mężczyzna zrównoważony, który prowadził modlitwy, śpiewy w kościele, drogę krzyżową w kościele, jeżeli był tylko jeden ksiądz, to wtedy dwie drogi krzyżowe, jedną prowadził właśnie ten zelator, ten przewodnik, ten śpiewak, po kasiapsku dostarzycie, tak jak na Śląsku, górnym Spiwok, kolna Spiwok. I on mi opowiada, że ilekroć ktoś we wsi ma umrzeć, to on po prostu zaczyna śpiewać u siebie w domu, robi tam coś w gospodarstwie, pieśni za zmarłych. I wie, że ktoś umarł i za chwilę ktoś przyjdzie mu to oznajmić. Ludzie, którzy mieli, widzieli duszę. Opowiadała mi pani, która miała wtedy 80 parę lat, o swoim tacie właśnie z Karwi nad Bałtykiem, o rybaku. Ona była najstarsza z domu i ona z tym tatą, ich tam było chyba szóstka w domu, ona mi opowiadała, że ten ojciec pływał, kiedy tylko nie było sztormu, łódką w morze, no bo trzeba łowić. I nasz tatk, on wiadne z tym Adasia ma wersja w towu. I ona mówi, że on właściwie, kiedy był na sam, czy z pomocnikiem, tą łódką po tym Bałtyku, gdzieś tam łowili te ryby, to on całe godziny, dziesiątki godzin nieustannie odmawiał jedną część różańca za drugą i śpiewał pieśni. Dlaczego on to robił? Wszyscy wiedzieli, ksiądz też wiedział. Mianowicie dusze do niego przychodziły. I on mówił, kto u niego był, kto go prosił o modlitwę, kto się mu pokazał i on tę modlitwę po prostu i wszystkich prosił, żeby się modlili. I on mówił, że czasami ona mi opowiadała, że poszła po tatę, chyba to było dzień przed, czy dzień po uroczystości Wszystkich Świętych, a więc już po dniu zadusznym, po tatę, bo się ściemniało, żeby mu pomóc nieść te ryby, ten połów. I kiedy oni przyszli do wsi, tam w Karwi na środku jest taki krzyż przydrożny, drewniany, i on mówi, tutaj się zacznie, pokaż łupską, mówi, tule tere kleknie, już mówi meruziańc, bo tu je ful jasiów, tu jest pełno dusz. I on widział wszystkich, on nie znał ich, on mówi, ich nie zna, ja, ale jeden, ale tu je leży. I po prostu mówi z nią ten różaniec i potem one odchodzą szczęśliwe. Po prostu rzeczy nie z tej ziemi. Oczywiście to nie jest.
1: Ale jak mamy, jak możemy, ale jak możemy słuchaczowi dzisiaj przekazać to, w co ksiądz głęboko wierzy i też ma wiedzę, że to nie są jakieś psychiczne

0: konstrukcje wynikające z lęku przed śmiercią, że my sobie oswajamy w ten sposób. Jakie są obiektywizujące te przyjścia dusz fakty?
1: No na przykład opowiadał mi małżeństwo, oni już obydwoje po tamtej stronie, moja kuzynka tam wyszła za mąż, no i ci opowiadali mi ze starej huty, tak się nazywa, Story Heta, tam w Kartuskim. I on mi opowiada, że pożyczył pieniądze sąsiadowi. Młodzi wtedy byli młodzi, mieli małe dzieci, no i tamten był biedny, miał coś do zapłacenia, no i pożyczył pieniądze. I w pewnym momencie leżą z młodą żoną, śpią, i on się budzi, ten mój interlokutor, rozmówca, i mówi, staje przede mną ten sąsiad młody i się tak na mnie patrzy, przy łóżku stoi. Ja budzę moją żonę, to wtedy mi po 13 lat, oni się nie spodziewali. Ona też go widzi, on stoi w nogach, przy łóżku. I od razu popatrzyli na siebie, on musiał umrzeć. I od razu pomodlili się dwoje, zmówili za niego jakiś krótki pacierz i w tym momencie przybiega syn tego sąsiada i mówi, że przed chwilą tatk skonał, a potem on mówi, ale on zdążył przed śmiercią powiedzieć, a młody był, umarł po prostu nagle prawdopodobnie na serce, żebym ja, jak będę mógł, te pieniądze wam tutaj oddał. I to jest empiria. Tu się nie da niczego wywołać, niczego wymyślić. Tutaj nie ma żadnych umiejętności spirytystycznych. Pobożni, zwykli rolnicy opowiadają mi, o tu to było miejsce, to miało miejsce tam 30 lat wcześniej. Myśmy mieli małe dzieci, ty teraz te widzisz, no one już są duże, one są starsze od ciebie, te dzieci, księże. O, to jest empiria. I to po prostu takich sytuacji, gdzie tamten świat się pojawia, gdzie tamten świat, ktoś chodził na Kaszubach jest znane chodzić na pokutę. I nie tylko starsi ludzie, no ja teraz już pewnie uchodziłbym za starszych. Mianowicie oni są przekonani, że takie sytuacje się zdarzają, ponieważ ktoś, kto zginął przedwcześnie, zginął w wypadku, zginął, umarł niepojednany z Bogiem, nie ma pokoju duszy. A więc nie dochodzi bezpośrednio tam, gdzie powinien po śmierci i w związku z tym otrzymuje od Pana Boga pozwolenie, żeby się ukazywać żyjącym po to, żeby ich prosić o duchową pomoc, o odprawienie jakiegoś zadośćuczynienia i pokuty. I gdziekolwiek ja się o to takie rzeczy pytałem, od razu otrzymałem w każdej wsi. I myślę, że gdyby dobrze przepytać w miastach ludzi, którzy pracują w przemyśle, którzy gdzieś tam w usługach, którzy gdzieś tam ludzie dawniej, panie redaktorze, rozmawiali ze sobą. Nie mieli komputera. Nie mieli jeszcze telewizorów, albo jak je mieli, to jednak istniała taka kultura odwiedzin, spotkań przy różnych okazjach. Oni poruszali się pieszo, rowerem albo zaprzęgiem konnym na wsi. I kiedy wchodzi samochód, kiedy wchodzi motorower, motocykl, kiedy zaczynamy opakowywać się lachą, jesteśmy ubożsi. Kiedy jako ksiądz przyjeżdżam do swojej rodzinnej wsi, ona ma 8,5 tysiąca mieszkańców, ja idę pieszo, to po drodze spotykam dziesiątki ludzi, którzy, jak to po kasiapsku sarzecie, grisają błega, pozdrawiają Boga, czyli szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus, cześć Jasiu, bo ja dla niektórych jestem Jasiem przecież sprzed 50 lat, który tam z nimi broił i się modlił. Otóż to jest kontakt, to jest ludzkie. Nieludzkie jest, kiedy wsiadam w moje cztery kółka i pędzę, trąbiąc, żeby mnie wpuścili, żebym dojechał na czas do kościoła. Ja wtedy nie mam żadnego kontaktu, ja z nikim nie rozmawiam. Nawet liturgia nie jest prawdziwym kontaktem między wspólnotą, jeżeli nie ma jakiejś innej płaszczyzny, jeżeli proboszcz pleban nie wyjdzie przed kościół i nie poda ręki, nie uśmiechnie się, nie zapyta, jak tam wasza mama, co u was słychać, a jak ten, a chorujecie, a to, a tamto. O, jak jest taki, taka wspólnota, taka bliskość, to wtedy możemy powiedzieć, po tym poznają, że jesteście uczniami moimi. Otóż ci wszyscy, których ja odwiedzałem w tych latach 80. jako student, doktorant, a potem ten, który zbiera materiał do habilitacji, oni wyrastali w społeczeństwie, które jest społeczeństwem, które nie daje się, znaczy na pewno istnieli Piłsudczycy, na pewno był jakiś wpływ Kościoła katolickiego niesłychanie mocny. Im dłużej jakiś proboszcz Boży człowiek był w jakimś miejscu, tym bardziej jego parafianie stawali się na jego obraz i podobieństwo. Ja to tak z przekąsem, z uśmiechem, ale z sympatią nazywam. Dlaczego? Dlatego, że szkoła duchowości, duchowość dobrego księdza, prawego księdza, który potem, kiedy przychodzą Niemcy w 1939, nie ucieka.

czasie wojny, po wojnie. Oni mieli w sobie taki kontakt, który nie był przez nikogo zapośredniczany. Oni się czuli naprawdę rodziną Bożą. I właściwie ci ludzie, którzy mieli tego typu doświadczenia, no byśmy powiedzieli, niezbyt normalne, tak bym to nazwał, czy paranormalne, ale jednak zupełnie ich zdaniem normalne, ponieważ tamten świat jest bardzo realny, bardziej niż ten nasz, bo my w tamten wchodzimy. Oni mieli, niektóre osoby wyjątkowo miały takie uzdolnienia. Oczywiście odpowiadając na te kwestie, czy to nie są... Nie, to były osoby, które były weryfikowane między innymi przez spowiedników. Ci spowiednicy, ci księża, zwłaszcza starsi, mieli doświadczenie bardzo wielu osób. Proszę mi wierzyć, to nie będzie żadna zdrada tajemnicy służbowej, kiedy jako ksiądz ja mogę powiedzieć, że nie tylko na Kaszubach, ale także w Toruniu. Spotykam się z pytaniami, proszę księdza, czy to jest normalne, bo ja widuję, bo tam mamusia czy córeczka przychodzi i prosi mnie o to i tamto, a przecież ona już dawno umarła. I ja się nie dziwię. Dlaczego? Bo ja otrzymałem Kinderstube od ludzi głębokiej wiary, ale także od księży, którzy na tego typu zjawiska nie mówili demoniczne od razu, nie mówili, że to jest przywidzenie, nie mówili, że to jest jakieś zaburzenie psychiczne, tylko starali się rozeznać, a rozeznając uspokajali swoich parafian, czy cudzych parafian, bo to przecież spowiedzi tak zwane konkursowe na Wielkanoc, na Boże Narodzenie polegały na tym, że cały dekanat księża się bryczkami zjeżdżali i spowiadali na zmianę po prostu w gościnnie, w innych miejscach, w innych parafiach dekanatu. Więc mogę powiedzieć, że to był fenomen, czy to ciągle jest, bo to na pewno takie rzeczy się zdarzają i młodzi księża, którzy nie otrzymują w seminarium, ja je otrzymałem. W seminarium w ogóle, żeby o tym nie rozmawiali, nikt nam nie tłumaczył, jak to jest u świętego Tomasza z Akwinu, jak to jest gdzie indziej, czy takie sytuacje w ogóle mogą mieć miejsce. I dlatego, panie redaktorze, gdzieś tam po zrobieniu tego doktoratu i potem tej habilitacyjnej książki Na brzegu życia i śmierci, cały czas mnie korciło, no dobrze, ale czy jest gdzieś u świętych, czy jest gdzieś u wielkich mistyków to doświadczenie? I ku swojemu zdumieniu i radości, i takim uspokojeniu serca, ja potem czytając autobiografię wielkiej świętej Teresy, Teresy z Awila, czy potem czytając chcący i niechcący, po troszku, po prostu nieraz miałem takie kaznodziejskie wyzwania, bo tu parafia Miłosierdzia Bożego w Toruniu, gdzie 20 lat już mieszkam i troszkę księdzuję. No i musiałem niechcący się zaprzyjaźnić trochę mocniej się ze świętą Faustyną Kowalską. Otóż jej dzienniczek i tam co chwilę. I co się dzieje z tymi świętymi, z tymi mistykami, z tymi wizjonerami? To mnie bardzo korciło. Dlaczego? Dlatego, że ja do tej kaszubskiej spuścizny i tej duchowości nie chciałem znaleźć taki klucz, który bym nazwał Kościół Powszechny zweryfikował, Kościół Powszechny, Kościół Katolicki sprawdził, Kościół Katolicki miał adwokatus diaboli, miał procesy beatyfikacyjne, informacyjne, potem kanonizacyjne, gdzie dosłownie przenicowano kandydatkę czy kandydata na ołtarze, szukając dziury w całym. Jak się taka dziura w całym znalazła, to od razu zawieszano ten proces beatyfikacyjny czy informacyjny. Po prostu ty się nie nadajesz, z ciebie nic nie będzie, bo tu jest jakaś luka, tu jest jakiś błąd, tu jest coś, co się z wielką tradycją Wielkiego Kościoła nijak nie zgadza. I tego szukając, no po prostu przez 20 lat czytałem, zbierałem i popełniłem tę książeczkę właśnie, te świętych obcowanie czy spirytyzm. Oczywiście tytuł jest nieadekwatny do treści, ale wracając do tego doświadczenia, do tych świadectw, bo ja to nazywam świadectwa, ludzi, którzy są ludźmi Kościoła, którzy zweryfikowali swoje doświadczenia ze spowiednikami, którzy nieraz zostali prawdopodobnie, bo mi opowiadali, że zostali
skonsultowani także z biskupem.

0: A więc taki ksiądz, który proboszcz, który znał parafianina z najlepszej strony, a ten mu opowiada niestworzone rzeczy, rozmawiał z biskupem albo z jakimś teologiem biskupim. A więc
1: tak, ale jeszcze trzeba powiedzieć... I jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz, że te dusze wymagały od tych ludzi najczęściej czynów pokutnych w swojej intencji. Więc...
0: Tak, więc to było...
1: Więc również korzystali, ci ludzie korzystali na tym, bo musieli się rozwijać duchowo, oddając siebie komuś, tak? Swój czas, poszcząc, czy w jakiś inny sposób rozwijali się duchowo, po prostu na żądania dusz czyśćcowych.
0: Tak, i jedno z takich rzeczy, które mi się bardzo utrwaliła od tamtych lat, to jest od tych badań, od tych wywiadów, od tych etnograficznych, no tak to nazwijmy, badań terenowych, a było tego dużo, było to całe lata, więc utrwaliło mi się jedno, mianowicie to nie żywy, to nie ja inicjuję te przychodzenia, te zjawy, te komunikaty z zaświatów. To nie żywi prowokują, że ktoś zmarły, za którym się tęskni, czy o którym się wie, że może mieć kłopoty, no bo żył troszeczkę w poprzek Ewangelii i swojego powołania, bo człowiek zawsze jest grzeszny i nie dorasta do wiary Ewangelii Chrystusowej i do świętości. Ale nigdy to nie była, to było surowo zakazane. Ja pytałem celowo, bo przecież byłem też po lekturze niektórych teologicznych, takich związanych właśnie z egzorcyzmami i tak dalej. I pytałem, czy ktoś tu kiedykolwiek, ależ nie, w życiu, to byłby śmiertelny grzech. Nigdy u nas się czegoś takiego nie praktykowało, nie było wywoływania duchów czy zmarłych. Nie było żadnych technik, w ogóle nikt o tym nie słyszał, a więc a natomiast wiadomo było, i ci starsi Kaszubi, miejscowi, autochtoni, którzy tam od 200-300 lat niektóre rodziny na gospodarstwach, czy 400, bo spotykali mi takich, którzy swoją genealogią się mocno interesowali, oni wiedzieli, że w miastach, że w Gdańsku jest masoneria. Przed wojną i przed pierwszą wojną i po pierwszej wojnie. Oni wiedzieli, że ich graf z Góry Pomorskiej czy gdzieś tam ze Starzyna czy z jakiegoś innego miejsca, ich właściciel, graf Niemiec, protestant zwykle, jeździ do Gdańska regularnie na spotkania tych Freimaurerów, czyli czarnoksiężników, czy tych sprzysiężeń organizacji.
1: Tak, ojcze, ale to
0: nazywamy.
1: Porozmawiamy o tym za 2-3 tygodnie, bo to jest osobny zupełnie wart poświęcenia większej...
0: Nigdy nie inicjujemy, nigdy nie szukamy sami.
1: Nie wywołujemy duchów. Natomiast to jest zawsze Boża inicjatywa, ale ja chcę zapytać o rzecz, bo już powoli dwa tylko pytania jeszcze. Chciałbym zapytać o rzecz następującą. Kiedy żyje się zanurzonym w tamten świat, tak, no bo to nie chodzi tylko o tych, do których te dusze przychodziły, ale rodzinna celebracja liturgii żałobnej, tak, pusta noc, czuwanie w Wigilię pogrzebu, tak, pieszy kondukt do kościoła i na cmentarz. To umieranie było częścią życia, tak? Ludzie nie bali się śmierci tak bardzo jak dziś, dlatego że no, ta kaszubska sztuka umierania zanurzona była w tych kontaktach z kościołem, tym kościołem, który no, podlega ekspiacji, podlega cierpieniu, tak? Że my jesteśmy w łączności z nimi. A dzisiaj to całkowicie zanikło. Śmierć została zepchnięta całkowicie, wypchnięta z życia człowieka. To są
0: tak, ja myślę, że panie redaktorze, spróbujemy na temat tego procesu zdziczenia czy odczłowieczenia, odrealnienia, odchrześcijanienia, przepraszam za nowotwór językowy, odczłowieczenia wręcz byśmy mogli rzec, tajemnicy śmierci czy obrzędów, czy w ogóle rzeczywistości śmierci. Mianowicie to się dokonuje w kulturze zachodniej, w kulturze europejskiej od kilkuset lat, a co najmniej od ponad 200. I warto by było temu zjawisku poświęcić zupełnie inne spotkanie, dlatego że my zbieramy owoce pewnego procesu, który jest sprzężony z tymi dynamizmami, ja bym powiedział, antychrześcijańskimi, które pojawiły się wraz z rewolucją francuską, a może trochę wcześniej, i które spowodowały, że racjonalizm, że ateizm wręcz, a przynajmniej sceptycyzm wobec objawienia chrześcijańskiego stał się swego rodzaju modą dla elit intelektualnych, elit kulturowych narzucających, byśmy powiedzieli, pewną narrację społeczeństwom zachodnim. I równolegle do tego procesu postępuje proces, który Philippe Ariès nazywa zdziczenie śmierci albo jej powrót do dzikości. Tymczasem całe dzieje chrześcijaństwa, to jest przecudowna historia, bo jest na szczęście literatura, która patrystyczna, studia historyczne, liturgiczne, które pokazują, jak stopniowo ludy europejskie, no nie bądźmy naiwni, no przychodzi święty Paweł, przychodzą inni do tej Europy, do tej Grecji, na ten półwysep, do dzisiejszej Turcji, potem do Rzymu, do dzisiejszej Hiszpanii, Galii Południowej i tak dalej, a do nas dopiero na dobre w XV, XII, XIII wieku ta chrystianizacja taka, byśmy powiedzieli, całej dzisiejszej Polski, taka głębsza, taka paracialna właśnie, taka stabilna już chrystianizacja całej mentalności. O tym można by, i pewnie będziemy próbowali, ale to był bardzo długi proces oswajania tej dzikości, tego okrucieństwa, tych jeszcze przedchrześcijańskich obyczajów, wendety, zemsty, wszystkiego, właściwie stopniowe wnikanie Ewangelii, przemienianie mentalności, także oswajanie śmierci poprzez napełnianie jej chrystologicznym, pasyjnym i rezurekcyjnym zmartwychwstaniem Chrystusa. I jeżeli to zaczyna kruszeć i jest z pogardą odrzucane przez elity już pod koniec, w połowie czy na pokoju XVII wieku, to ten proces powoduje skutki. A jednym z tych skutków jest brak, ja już nie myślę jako człowiek o śmierci jako o przejściu, jako o transitus, o życiu jako o drodze do pełni, do Chrystusa, do chwały, jako o pielgrzymce. Ja już jestem teraz wagabunda, taki gość, który się szwenda z kąta w kąt, może troszeczkę tutaj uśnie, może tutaj gdzieś się zabawię, może tutaj zapomnę, może sobie coś skonstruuję, może coś wymyślę na chwilkę, jakiś sensik sobie opracuję sam, a może posłucham jakiejś muzyki, zapalę jakieś kadzidełko, nie wiem, włączę się do jakiejś grupy, która mi na chwilę pozwoli zapomnieć, ale to się tak całkiem nie da. I to zdziczenie także śmierci, to jest zdziczenie człowieka i właściwie społeczeństwa. Stajemy się ta dechrystianizacja, ta dekrucyfikacja, to ten brak spojrzenia na siebie, to tutaj zacytowaliśmy świętego Jana Pawła II. Ja nie jestem w stanie w pełni zrozumieć siebie, mojego chorowania, moich deficytów, nawet swojej własnej słabości, grzeszności, nieraz zdenerwowania, nieraz bezradności totalnej, bezsilności wobec własnego zła, czy lekkomyślności, czy czyjegoś. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć bez Chrystusa. Chrystus w pełni objawia. I teraz, kiedy to szło przez te wieki, stopniowo, powolutku, delikatnie, wsiąkało, to można by powiedzieć w tym XVII, XVIII, XIX, XX jeszcze wieku, jeszcze trochę w XXI, my na Kaszubach mieliśmy owoce tej całej ewangelizacji, całej rzeczywistości ludzkiej. A dechrystianizacja, także ta wojująca, ta ateistyczna, ona i teraz te procesy modernizacyjne bardzo szybko zachodzące, no przyspieszają, jakby ułatwiają rezygnację człowieka z tej wielkości, która została mu objawiona i dana przez Bożego Syna. A przecież my teraz akurat w oktawie Narodzenia Pańskiego, więc poznaj, chrześcijaninie, godność swoją, nawet jeżeli chrypisz tak jak ja dzisiaj. No chcę to trochę,
1: tak, będziemy,
0: trochę w żart obrócić. Bo,
1: tak, za 3-4 tygodnie w drugiej audycji będziemy rozmawiali właśnie o tym procesie zdziczenia i o tej bezradności dzisiejszej, tak? Chciałbym w trzeciej audycji, żebyśmy porozmawiali o tym, jak zareagowała społeczność Ameryki Północnej, bo tam te procesy zachodziły najwcześniej w związku z protestantyzacją większą tego, tej grupy ludzi, tego narodu, że tam nastąpił proces zeświadczenia spojrzenia na ten świat duchowy i te doświadczenie bliskie śmierci, życie po życiu, channeling, no i jest wiele różnych, spirytyzm, ten Madame Fox i tak dalej. To też jest niesamowite zjawisko, gdzie coś, co było opowiadane w języku wywiedzionym z objawienia i mieliśmy pewność, że jeśli ten człowiek nie wywoływał duchów, a przychodziły do niego dusze, a on po tym spotkaniu z tymi duszami stawał się trochę lepszym człowiekiem, no bo musiał zainwestować w ich życie wieczne swój komfort, na przykład pościł o chlebie i wodzie, tak, w intencji jakiejś duszy, albo przez miesiąc się modlił, albo mszę zamawiał i tak dalej, i tak dalej. Więc ten proces w tej chwili w latach 90. w Polsce, ten proces dechrystianizacji, interpretacji właśnie tych zjawień. Do tego jeszcze będziemy mówić o takim fenomenie, na podstawie takiego fenomenu jak Medjugorje, tak? O wszystkich innych, również tych zaakceptowanych przez Kościół zjawieniach. Tu w tej przestrzeni, której dotknęliśmy ledwo dzisiaj, tak? Poprzez najpierw mówiąc o pierwotnym objawieniu, tak? O tym, że ta chrystusowa odpowiedź i dopełnienie, tak jak on dopełnił tych intuicji Starego Testamentu, tak, w przekazaniu Boga i człowieka, to też dopełnienie tej całej. Człowiek mierzy się ze śmiercią i z cierpieniem, tak? I tylko w Chrystusie jest w stanie się odnaleźć i zrozumieć i znaleźć prawdziwy sens cierpienia, sens, który karmi go również, jego samego, tak? Więc dotknęliśmy tylko, próbując udowodnić, że to pierwotne objawienie jakoś jest, te okruchy prawdy rozsiane są po całym świecie, zatem ateizm jest jakimś wybrykiem. I pokazując pewien sposób przeżywania kontaktu ze światem, z Kościołem, tym Kościołem, który jest niewidoczny, tak, ten, który cierpi. Ale to mówimy o świętych obcowaniu, mówimy o bardzo poważnej prawdzie wiary, tak?
0: Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja tylko jeszcze jedną historykę. Byłem w Tatrach ze studentami, bo pracowałem przecież na Kulu. Byłem w Tatrach w zimie. Chodziliśmy po górach i wróciliśmy ze szlaku, bośmy tam w Kościelisku Gazdów, ja tam 40 prawie lat u nich mieszkałem. I wchodzę, rozbieram się tam, te buty to mokre i mamy mnie za chwilkę mszę świętą w chałupie na stole z tymi studentami. No i wchodzę, ubieram się i tak jakby mi ktoś powiedział, za chwilę pojedziesz na pogrzeb. I myśmy wrócili, i oni się śmiali oczywiście, ci studentki, studenci z psychologii, dziewczyny były i kilku kleryków. I ja wróciłem na Kul i pierwsze moje pytanie na portierni. Proszę siostry, czy nie ma jakiegoś telegramu? Oczywiście, od przedwczoraj jest, tego dnia, kiedy mnie tknęło. Zmarł tatuś mojego rocznikowego kolegi księdza właśnie na Kaszubach. A ponieważ ja go znałem z bliska, to on po prostu jakby mnie tknął wewnętrznie, przyjedź na mój pogrzeb i ja jechałem. Jechałem, szukałem telegramu.
1: Tak, i o tym właśnie chciałbym kolejną audycję, o prostocie, że my bardzo wszystko komplikujemy, a Bóg jest bardzo prosty. Po prostu dotknął serca księdza i ksiądz już wiedział, że przygotował się na to, na tę sytuację. Drodzy Państwo, moim gościem był ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej Kaszuba. Dziękuję serdecznie za rozmowę i poproszę o błogosławieństwo dla nas i dla naszych słuchaczy.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen. Z Bogiem, wszystkiego
0: dziękuję
1: dobrego.
0: Dziękuję pięknie.
1: Wszystkiego
0: z Panem
1: dobrego
0: Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
0: Z Bogiem.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, daj nam, Panie, zrozumieć, co jest Twoją wolą. Daj nam, Panie, poznać, czego oczekujesz. Daj nam, Panie, Twoje słowa, Twoją miłość, nasze serca, byśmy potrafili Ci dobrze służyć. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Maryjo, serdecznie zapraszamy Cię do naszych serc, do tej całej sytuacji, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Bąk. Witaj.
1: Witam Cię, Robercie. Witam Państwa.
0: Twoja historia. Przestaliśmy ją opowiadać w ważnym momencie, czy też w jednym z wielu?
1: Czy w ważnym, czy w jednym z wielu? Na pewno w jednym z wielu.
0: Formalnie, ale pytam się o istotę rzeczy.
1: Mówiliśmy o ślubie moim, o sakramencie, który był dla mnie i jest dla mnie bardzo ważnym.
0: Wcześniejsze doświadczenia twoje były równorakie i jedno chyba bardzo ważne, efekt ćwiczeń relaksacyjnych, medytacyjnych, nie wiadomo jakich, poczucie obecności,
1: tak,
0: obcej inteligencji.
1: Tak, bardzo złej.
0: Która źle ci życzyła, ale która źle rozegrała sytuację, bo się przestraszyłeś.
1: Tak się wydaje, że prawdopodobnie, no, później się dowiedziałem, że szatan może z nami zrobić tylko tyle, na ile pozwoli mu Bóg. I wydaje mi się, że to też była jakaś interwencja Boga, może przez aniołów później się dowiedziałem, że te duchy dobre naprawdę wiele mogą, że są stale przy nas i ich moc jest naprawdę potężna.
0: Nie podążałeś dalej w tym kierunku?
1: Nie. Przestraszyłem się
0: i odczułeś realną moc zła.
1: Tak, czegoś tak złego, że wszyscy sataniści, gdyby mieli wyobrażenie, jak złe jest to, w co się bawią, to by im, za przeproszeniem, plomby z zębów powypadały ze strachu. Żaden człowiek nigdy, żeby nie wiem jak bardzo się skupiał i wysilał, nie będzie tak zły, jak to coś, czy ten ktoś.
0: I twoja historia toczyła się już w dobrą stronę, bo spotkałeś kobietę swojego życia.
1: Tak, moją obecną żonę Monikę, tak jak wspominałem już w poprzednim naszym programie, w poprzedniej rozmowie, właściwie związek z nią, bo był to związek, ja nie znoszę tego określenia wolny związek, bo to jest wzajemna, no, wewnętrzna sprzeczność, jak wolny to nie związek, natomiast tak jak to w tej chwili jest w modzie, a i 20 lat temu było w modzie, no, żyliśmy, spotykaliśmy się i współżyliśmy bez ślubu, ale paradoksalnie właśnie podczas tych spotkań z nią gdzieś mój ateizm się rozpłynął.

0: nie wiem.
1: A był dość ostry, bo...
0: Był dość ostry, tak.
1: Miałeś nawet epizod współpracy...
0: Z Jerzym Urbanem, z jego pismem Nie, tak, tak, więc... No i... Ale tak jak wspominałem, nigdy nie doznałem wtedy, bo później było różnie, ale wtedy nie doznałem nigdy żadnej przykrości ze strony ludzi Kościoła. Ja wiedziałem, że księża są pazerni, chociaż żadnego pazernego wtedy nie spotkałem, że są to alkoholicy, kobieciarze i tak dalej. Nigdy nic takiego mnie nie spotkało. Wszyscy księża, jakich wtedy, w okresie właśnie tego buntu, tej niechęci do Kościoła, których spotykałem, to byli dobrzy ludzie i pobożni. Też tutaj jakaś opieka Boża się chyba przejawiała, bo gdybym na tym etapie takiego chaosu spotkał właśnie jakiegoś księdza tego modelowego, czarnego, jak to pisano o nich w Nie i dalej się pisze w takich antyklerykalnych pismach, no to by mnie utwierdziło w jakimś negatywnym przekonaniu. Później ja spotkałem się z kapłanami, którzy, delikatnie mówiąc, nie do końca wypełniali swoją misję tak jak trzeba, ale mając już pewne przygotowanie, no ja potrafiłem na nich spojrzeć inaczej. I wracając do tego ważnego momentu, jakim był ślub, no najpierw było dzieciątko, co też się często powtarza, to taki schemat dość często powtarzany. I bardzo szybka decyzja. Jak się moja małżonka no już dowiedziała, że nosi dzidziusia w sobie, ja nie miałem ani chwili wątpliwości. To też jest dla mnie niesamowite, że ani pół sekundy nie zastanawiałem się na zasadzie, ma się urodzić, nie ma się urodzić. Byłem tego pewny i była we mnie jakaś wewnętrzna radość, że będzie to dzieciątko, będzie ten dzidziuś. Uważałem, już wtedy wiedziałem, że aborcja jest po prostu zabiciem. No to jest zabicie i to nie... Ja jestem trochę tak wojownikiem, więc wiem, że zabicie nie zawsze, znaczy zawsze jest złem, ale może być różny ciężar tego zła. Co innego zabić napastnika z bronią w ręku, a co innego zabić takiego malucha, który jest no, bezbronny, kompletnie niewinny. I myślę, że tutaj ta moja postawa w tym właśnie momencie, kiedy Monika no, ze łzami w oczach, przestraszona, no bo to jest dramatyczny moment, powiedziała, że jest dzidziuś w niej już i to, że podjąłem taką decyzję od razu, że nie miałem żadnych wahań, to chyba było ważne dla późniejszego mojego rozwoju duchowego, religijnego. Chociaż to nie znaczy, niech państwo sobie nie myślą i ty, Robercie, też nie myśl, że się jakiś czerwony dywan natychmiast przede mną rozwinął i ja już po tym czerwonym dywanie maszeruję. Absolutnie nie. Ale była ta myśl, bo już wiedziałem, że Bóg jest i już tak zaczynałem myśleć o Kościele coraz lepiej, ale cały czas nie mogłem się przekonać, żeby do tego Kościoła pójść, uklęknąć i przystąpić do sakramentu spowiedzi.

No ale skoro pojawiła się myśl na ślub, ślub w kościele katolickim, bo oboje byliśmy ochrzczeni w kościele katolickim, Monika nigdy nie zatraciła wiary, co też było ważne, no to trzeba przystąpić do sakramentu, najpierw spowiedzi. Ja nie byłem bierzmowany, bo zarzuciłem współpracę z kościołem i przeszedłem na pozycje antychrześcijańskie przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. A że zawsze jakoś dla mnie istotne były te archetypiczne postawy wojownika i tak jak wspominałem w poprzedniej rozmowie, kwestia prawdy była dla mnie szalenie ważna. Jeżeli coś robisz, to rób to prawdziwie. I no jeśli mam wejść w małżeństwo z tą kobietą, którą Bóg postawił na mojej drodze i mam to zrobić w sposób no jednak dobrowolny, coś ślubować, czyli złożyć jakąś przysięgę, no to muszę to zrobić na poważnie. Tak jak kiedyś wojownik ślubował swemu księciu, swemu panu, że będzie go bronił, a nie ucieknie z pola bitwy, to jest dokładnie ten sam schemat. No jaka wartość byłaby moja, gdybym robił to dla lipy? No jeżeli sakrament małżeństwa, który opiera się tak naprawdę na złożeniu pewnego przyrzeczenia, przysięgi tej drugiej osobie. Boga się bierze na świadka. On tutaj jest świadkiem tej naszej przysięgi, a sakramentu udzielamy sobie wzajem. Tak mnie wtedy poinformowano, że na tym to polega. Ale wiąże się też, no trzeba przystępować z czystym sercem, w pełnej dyspozycji. No więc spowiedź. Spowiedź, u której nie byłem wiele lat. To była spowiedź u jezuitów na Starym Mieście. Ciężka, bardzo ciężka. Trafiłem na spowiednika, który bynajmniej nie chciał mnie głaskać po głowie, nie? Ciężko mi było po wielu latach. Ja nawet nie potrafiłem niektórych grzechów ubierać w jakieś słowa, w określenia fachowe, ale dzięki właśnie ksiądz, który był spowiednikiem, ojciec jezuita, który był spowiednikiem, sam to ubierał i to bynajmniej nie próbował jakoś tego wygładzać, tylko nazywał rzeczy po imieniu takimi słowami dość twardymi. Spowiedź trwała prawie godzinę. To było pod koniec lipca, bo ślub mieliśmy mieć w sierpniu, właśnie rocznica teraz 16, a spowiedź była pod koniec lipca, było bardzo gorąco wtedy. Niby kościół jezuitów jest tym takim chłodnym dosyć, ale jak wyszedłem, to koszulkę, t-shirt mogłem wyrzymać dosłownie po tej godzinie, także przeżycie było mocne.

0: pokutowałem, grzeszyłem i grzeszę do dzisiaj. No, taki jestem słaby. Za każdym razem, jak zgrzeszę i podnoszę się, no to proszę, Panie, no, daj mi siłę, żebym się znowu mógł
1: podnosić. A co zobaczyłeś w kościele?
0: W kościele, w sensie tym szerszym ciału.
1: Wróciłeś do...
0: Zobaczyłem fantastycznych ludzi, których wcześniej nie dostrzegałem, czy nie chciałem zobaczyć.
1: Co to za ludzie byli?
0: Wspólnoty. Wspólnoty, które... myśmy... nasze małżeństwo od początku miewało różne problemy. Oboje z Moniką, no... cierpieliśmy na pewne deficyty wyniesione z domu, czym się też teraz dowiadujemy, z tego domu rodzinnego. I to nasze kochanie, no, było takie trochę kalekie. Bardzo trudno nam było obojgu się przystosować do nowych ról małżeńskich. Szukaliśmy pomocy. I znaleźliśmy taką wyciągniętą dłoń w postaci domowego kościoła, który jest tak naprawdę tą oazą, ruchem światło, życie, tylko już dla małżeństw. Spotkaliśmy tam ludzi wierzących bardziej, mniej, a nie fanatyków religijnych. Też takich ludzi, którzy pokazywali nam wiarę codzienną, wiarę małżeńską w sposób, no właśnie, jak żyć z Chrystusem bez fanatyzmu. Jest to możliwe. Ludzie różnych zawodów, z różnych środowisk, można żyć. Można być dobrym mężem, dobrym ojcem i dobrym chrześcijaninem. Potem spotykałem jeszcze ludzi z innych wspólnot. No, przypomina mi się zawsze pewien cytat z Ewangelii, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, że Kościół naprawdę daje taką ogromną paletę różnych możliwości. Kiedyś ktoś mi powiedział, że w protestantyzmie, jak ktoś odczuwa nową potrzebę duchowości, to zakłada nową wspólnotę, to znaczy w sensie nowy Kościół protestancki. U nas nie. U nas albo powstaje nowe zgromadzenie zakonne, albo właśnie nowy ruch świeckich. Ja nie uważam, żeby wszystkie wspólnoty były dla wszystkich. No, różnimy się między sobą, ale w tej mnogości jest też bogactwo Kościoła. Spotykałem ludzi z Odnowy w Duchu Świętym, spotykałem ludzi z neokatechumenatu. Bardzo dużo dał mi kontakt z prałaturą Opus Dei. W pewnym etapie mojego życia, to były lata 90., ja miałem pewne problemy, bo studia, które prowadziłem, uległy zawieszeniu na czas właśnie małżeństwa, dzieciątko. Podjąłem pracę zawodową i bardzo trudno było mi do tych studiów wrócić. Ja zmieniałem promotorów, zmieniałem tematy pracy magisterskiej, kierunki studiów zmieniałem i w końcu trafiłem na jedne, drugie, trzecie dni skupienia w Opus Dei. Przez długi czas moim takim, no, dość stałym spowiednikiem był jeden z księży Opus Dei, ojciec Pedro, Don Pedro, który wiele rzeczy mi pokazał, też w sposób bardzo spokojny, moje wyobrażenia o właśnie czarnej masonerii działającej wewnątrz kościoła też musiały ulec konfrontacji z tym, czym naprawdę jest prałatura.

I kontakt, właśnie stała spowiedź, bardzo spokojna, dotykająca coraz głębszych pokładów mojej duszy, mojej duchowości, wiele rzeczy mi naprostowała. Nagle okazało się, że napisanie pracy dyplomowej, niemożliwe przez lat kilka, w ciągu 4 weekendów praktycznie się udało. Bo pokazano mi, że można chwalić Boga, robiąc po prostu normalne, codzienne czynności, ale robiąc je porządnie. Wyobraź sobie, że to jest twój suweren, twój książę, twój król. No nie będziesz przed nim odstawiał fuszerki jakiejś, tylko nawet takie codzienne czynności będziesz starał się robić no jak najlepiej. Jeżeli masz cel pod tytułem napisanie i obronienie pracy magisterskiej, no to rób to w sposób porządny, tak żebyś nie musiał się wstydzić przed tym swoim królem. I nagle się okazało, że 4 weekendy i ta praca, zresztą praca napisana o jednym z aspektów pontyfikatu Jana Pawła II. Na ocenę bardzo dobrą obroniona, więc udało się. I to są... Później trochę mi się drogi z przyczyn organizacyjnych, czasowych rozeszły z prałaturą, ale cały czas mam w sercu dużo ciepłych wspomnień. Uważam, że to jest dla wielu mężczyzn, wielu facetów, trochę zagubionych w dzisiejszym świecie, wspaniała droga. No właśnie, droga, tak jak jedna z tytułów książek José María Escrivy. I namawiam serdecznie ludzi, żeby przynajmniej spróbowali tej formy no, wzrastania w wierze, bo tak bym to określił. Mi to bardzo dużo dało, bardzo dużo pomogło. Tak na to wszystko teraz patrzę, że jeśli postępuję zgodnie ze wskazaniami Kościoła, to jest mi po prostu lepiej. Również w takich sprawach no, po prostu codziennych. Kiedy od tych wskazówek odchodzę, to dość szybko daje się odczuć tego skutki. Mój kolega, mój przyjaciel Irek tak kiedyś namawiał ludzi niewierzących, z którymi prowadziliśmy dyskusję. Spróbujcie popatrzeć na Kościół, nie jako ten kaganiec, który jest wam nakładany, żeby wam wolność ukrócić i odebrać szczęście, tylko jako na pewną skarbnicę wiedzy, która... Gdybyśmy przestrzegali tych zasad, to wszystkim nam żyłoby się po prostu lepiej. Wierzącym, niewierzącym żyłoby nam się lepiej. No ale ja to wiem, natomiast nie zawsze zgodnie z tą wiedzą postępuję.

0: Ale Kościół to jest Chrystus, a nie jakaś tam organizacja, która ma zwiększać dobrostan na tej ziemi. Spotkanie z osobą to jest coś zupełnie dramatycznego, bo trzeba się jakoś po prostu opowiedzieć.
1: Tak.
0: Powiedz, czym jest sakrament w twoim życiu? Sakrament małżeństwa. Co to jest? Co dla ciebie znaczy to w drodze duchowej?
1: Tak jak już wspomniałem, to jest zwrot. Zwrot, no bo wszystkie sakramenty to jest takie wejście w Chrystusa, Chrystusa tu w nasze życie. I sakrament akurat małżeński zapoczątkował dla mnie w ogóle życie sakramentalne, powrót do spowiedzi, do przyjmowania Najświętszego Sakramentu. I to jest różnie. Raz to jest bardziej regularnie, raz mniej regularnie. Jeśli jest tak, że się spowiadam, są takie okresy w moim życiu, że spowiadam się częściej, to i sakrament Najświętszy przyjmuję częściej i jest lepiej. Potem są okresy ciemniejsze.
0: I dlaczego są ciemniejsze?
1: Skoro
0: jest lepiej?
1: No, muszę się podeprzeć tutaj cytatem świętego Pawła. Duch chorzy, ale ciało mdłe. Tak jak rozmawiam z wieloma ludźmi na ten temat właśnie. Dlaczego następuje upadek, skoro jest tak dobrze i właściwie w moim interesie, posłużę się takim biznesowym językiem, w moim interesie byłoby utrzymywać ten stan jak najdłużej. A jednak następuje okres ciemny. Wiesz, tutaj rozmawiam z ludźmi na ten temat, czytałem sporo książek, tutaj książki Chestertona i Lewisa. Ich takie wyznania dużo dają do myślenia. Następuje przesyt dobrem. Pozornie, dobro staje się mało atrakcyjne w tym życiu codziennym i zaczyna następować znudzenie. Wiem, że to brzmi jak bluźnierstwo. No jak może być znudzenie Chrystusem? Ale następuje...
0: Chrystusowi zależy tylko na szczerości.
1: Na szczerości, tak.
0: Czy miałeś pokusę zwątpienia?
1: Tak. Tak, kłamałbym, gdybym powiedział,
0: Jak one na ciebie oddziaływują i jaki efekt jest?
1: To jest najczęściej pokusa płynąca ze strony takiej intelektualnej.

0: To nie były pokusy na zasadzie dramatyczne wydarzenie w życiu, nie. Każdy dramat, każde takie zderzenie się z prozą życia, wręcz przeciwnie, działa na mnie pobudzająco. To chyba powiedział ojciec Bocheński, który przecież był i żołnierzem, i kapelanem zarazem. W pierwszej światowej żołnierz, w drugiej kapelan. Wiedział, co to jest wojna, wiedział, co to jest śmierć, zabijanie, dramat. Że w okopach przed natarciem nie ma ateistów. I to jest wspaniałe. Rzeczywiście, jeżeli w moim przypadku, jeżeli jest jakieś dramatyczne przeżycie, śmierć kogoś bliskiego, choroba, strach, to tutaj nie ma zwątpienia. Natomiast zwątpienia, pokusy zwątpienia przychodziły i przychodzą, bo ja nie mogę powiedzieć, że mam pancerz nieprzebijalny na sobie. Nie. Przychodzą ze strony sceptycyzmu intelektualnego, jakiegoś racjonalizmu. Swego czasu dużo wchodziłem w dysputy, teraz tego nie robię, czuję, że to jest jałowe zupełnie dla mnie, prawdopodobnie również dla tych ludzi, w dysputy właśnie z racjonalistami, z Mariuszem Agnosiewiczem z portalu racjonalista.pl. Mam także kręgu znajomych sporo ludzi, którzy no, lubią dyskutować, także jakieś książki.
1: Te sprawy się nie dzieją w intelekcie.
0: Oczywiście. W tej chwili już wiem. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to jest czas po prostu stracony. I dla mnie, i dla tych ludzi. To nie jest żadne świadectwo, oni tego nie odbierają jako świadectwo. Jest to tylko jałowe mielenie słów. Natomiast pewne zagrożenia dla mnie występują, bo właśnie taka pokusa intelektualna. Ja się dopiero dużo, dużo później musiałem dowiedzieć od ludzi, którzy na przykład zajmują się terapią osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, seksu, hazardu, że umysł, wspaniałe narzędzie, dar od Boga w końcu, nasz intelekt, nasz rozum nas oszukuje. Bez przerwy nas oszukuje. To nie jest coś takiego jak sobie Kant, że czysty rozum. Nie. Rozum zawsze będzie działał w jakichś kolejnach, jakichś schematów i nie ma czegoś takiego jak czysty rozum, który rozbiera na części pierwsze cały świat, jest w stanie wszystko przeniknąć. To jest oświecenie.

nieco na tym straciły uczucia, że mało patrzymy na uczucia, a uczucia nie kłamią. Jeżeli ja mówię, boję się, to ja się naprawdę boję. Jeżeli mówię, czuję wściekłość na ciebie, to ja naprawdę czuję wściekłość.

0: Najtragiczniejsze zdarzenie z prozą życia?
1: Najtragiczniejsze?
0: Przeżyte z Panem Bogiem?
1: Taki moment, kiedy na tle moich przeżyć alkoholowych ja przyszedłem do domu kiedyś w stanie wskazującym, jak to się mówi. Moja córeczka miała 3 lata wtedy. Ona tak na mnie popatrzyła, nie bardzo wiedziała, dlaczego ja się tak dziwnie zachowuję. I widziałem w jej oczach wielki strach. Żona była na mnie bardzo zła wtedy. I ja poczułem się tak zgnojony przez życie, przez alkohol. Czułem się odrzucony. Spakowałem manatki i wyprowadziłem się do żyjącej wtedy jeszcze mojej babci. Świeć Panie nad jej duszą. Wspaniała była kobieta.
0: Czyli dokonałeś samosądu nad sobą.
1: Tak, dokonałem samosądu i tak pamiętam, że szedłem sobie przez Bielany i tak czułem się odrzucony, bo tak studia rozbabrane, nieskończone, żadnego sensownego zawodu nie mam. Z żoną się pożarłem, córeczka malutka patrzy na mnie takimi przerażonymi oczami, co ten tata wyprawia, co ze mną będzie. No koniec, po prostu koniec. I tak wtedy pomyślałem, ale Bóg jest. I tak sobie pomyślałem, Panie Boże, nie proszę Cię o nic. Właśnie to była chyba najszczersza modlitwa w moim życiu. Jedna mi się taka jak do tej pory zdarzyła. O nic Cię nie proszę. Tylko ja Ci po prostu ufam. Co ma z Tobą, ze mną być, niech się stanie. Niech się po prostu Twoja wola dzieje, a nie moja, bo ja próbowałem tą swoją wolę na różne sposoby przeprowadzać, no i skutki są takie dość mizerne. Jeśli Twoją wolą jest, żebym ja się stoczył i stał się wrakiem, to ja się z tym zgadzam. Ja to przyjmuję. No nie stoczyłem się, nie jestem wrakiem, jak dotąd oczywiście. Czyli mniemam, że wola Boża była inna w tym momencie, ale byłem tak, i powtarzam cały czas, to raz w życiu mi się zdarzyła taka sytuacja, gdzie ja w jakiś paradoksalny sposób w tym całym moim upadku dotknąłem jakiejś łaski. Czy może po prostu przyjąłem tą łaskę, która zawsze koło mnie była. Takiej łaski, że w sposób absolutnie ufny zgodziłem się z każdym rozwiązaniem, jakie dla mnie Bóg przeznacza. Mam umrzeć na nowotwór? Niech tak będzie. Mam umrzeć wskutek stoczenia się alkoholowego? Niech się tak stanie, jeżeli taka jest Twoja wola. Ma mnie żona nie przyjąć już do domu? Dobrze, jeśli taka jest Twoja wola, niech się tak stanie. Ale poddaję się całkowicie Twoim wyrokom. No i już nigdy nie byłem tak blisko tej łaski, bo już później było mi lepiej. Być może trzeba czasem, tak jak ten syn marnotrawny, być między świniami i żreć te strąki, żeby naprawdę poczuć tą miłość Bożą. Tyle tylko, że ja u mnie nie pojawiło się to zdanie, jestem niegodny ciebie. Nie, ja wiedziałem, że tutaj Bóg przyjmie mnie zawsze, w każdej sytuacji, żebym nie wiem jak był ubabrany. Także to było najtragiczniejsze wydarzenie, ale owoce dało dobre, no bo się nie stoczyłem. Z małżonką żeśmy się bardzo szybko jakoś pogodzili. Zacząłem sobie radzić w innych płaszczyznach życia. Po paru latach nam się jeszcze syn urodził, Tymoteusz.

0: nogi do przodu, jeden do tyłu, to nie jest wcale purpurowy dywan rozwinięty, po którym ja już w sposób sprężystym marszem do nieba idę. Nie, ja do nieba idę oczywiście, ja tam zamierzam się dostać. Natomiast to nie jest tak, że to jest droga bez wybojów, bez upadków. Nie, oczywiście.
1: Z czym się mierzysz w sobie? Co jest teraz dla ciebie takim zadaniem na drodze duchowej swojej? Czego nie lubisz? Co?
0: Kłamstwo i strach. To są dwie rzeczy, które...
1: Strach jest rzeczą dobrą. To jest informacja o rzeczywistości.
0: Tak, natomiast nie chciałbym, by strach popychał mnie do grzechu. A tak się czasem niestety zdarza. Tak jak ci wspominałem i słuchaczom naszym na zeszłej rozmowie, pierwotnie były tylko dwa punkty kodeksu rycerskiego. Masz być odważny i masz się nie bać. Odważny to znaczy niekoniecznie nie odczuwać strachu, ale niech ten strach nad tobą nie zapanuje.
1: A drugi punkt to jest być szczerym.
0: To jest być szczerym, czyli kłamstwo i tchórzostwo ma być wyeliminowane, bo tchórzostwo to jest coś więcej niż odczuwanie strachu. To jest poddawanie się strachowi, czyli ucieczka. Bardzo często strach popychał mnie do kłamstwa. Z różnych powodów. To było czasem kłamstwo wobec ludzi innych i kłamstwo wobec siebie. Samo oszukiwanie, które też mnie bardzo, bardzo brzydzi. Przedstawianie rzeczywistości sobie samemu inaczej niż ona się przedstawia, właśnie ze strachu. I to są dwie rzeczy, które ja z nimi wojuję. Czasem wychodzę z tych walk niestety pokonany. Nie mogę powiedzieć tutaj uczciwie, że ja to przewalczyłem. Ale to są rzeczy, które mnie bardzo brzydzą. Właśnie kłamstwo i ten strach, który zaczyna nade mną panować i popycha do grzechu.
1: Czy widziałeś, czy zaobserwowałeś świadomie takie sytuacje, w których współpracowałeś z łaską?
0: Zdecydowanie tak. No, ten moment, o którym już opowiadałem, to nie ulega wątpliwości, że ja się tej łasce poddałem całkowicie i ona mnie przeprowadziła, ale...
1: Mówisz o momencie?
0: No o tym momencie właśnie upadku, kiedy ja zaufałem całkowicie łasce Bożej i dałem się jej prowadzić. Rzeczywiście przyjmowałem wtedy wydarzenia zewnętrzne bez buntu i takie, jakie one są, i starałem się tylko nie przeszkadzać właśnie, no nie szkodzić Bogu. No wspaniale nam się ta współpraca wtedy układała. Później, kiedy już się troszeczkę lepiej poczułem, to przestała się dobrze układać, bo już zacząłem mieć własne pomysły.

0: Natomiast owszem, to współdziałanie z łaską pojawiało się. Ja wspominałem też o tym, że przez dość długi czas współpracowałem z księdzem egzorcystą diecezjalnym warszawskim. Ta współpraca też zaczęła się w takich dość dramatycznych okolicznościach. Kolega do mnie zadzwonił: słuchaj, czy nie mógłbyś pomóc, bo jest potrzebna pomoc, no, również taka fizyczna, no, silnego chłopa. To był taki dość dramatyczny egzorcyzm. Wtedy ja zostałem zaskoczony i tym telefonem, i całą sytuacją. Trochę się lękałem, ale pamiętam, co powiedział ksiądz na takim szybkim, 15-minutowym kursie dla pomocników egzorcysty. Jedno zdanie zapadło mi w pamięci. Pamiętajcie, nie wolno się bać. I to jest rzeczywiście prawda. Absolutnie w jakichkolwiek tutaj tego rodzaju sytuacjach nie wolno się bać. Bóg jest tym, który wspiera w każdej sytuacji i nie wolno się poddać strachowi. I pamiętam, że tutaj współpraca z łaską, no, była odczuwalna, była wyczuwalna, kiedy żeśmy się modlili nad tymi ludźmi i z tymi ludźmi, którzy w różnym stanie przychodzili, bo to były osoby często może nie tyle opętane, takich przypadków jest niewiele, ale osoby, które weszły w kontakt z złym duchem, nieraz dość głęboko, i miały z tego tytułu duże kłopoty później w życiu. Potrzebowały pomocy, bardzo cierpiały i widziałem, że tutaj ta łaska im niesie wielką ulgę w tym cierpieniu.
1: No tak, a kiedy się manifestuje zły duch, to tak naprawdę już jest jego kompletna przegrana, no
0: tak,
1: bo
0: tak.
1: Kiedy został zmuszony do tego, by się ujawnić, no to wtedy...
0: No on się, to jest złość, ale już trochę taka bezsilna.
1: Tak, no ale chodzi o to, że jeśli człowiek może wolną wolą wypowiedzieć, prawda, wyrzeczenie się tego złego ducha, no to wtedy po prostu działa moc Chrystusa, bo Chrystus nie działa w takich sytuacjach tylko i wyłącznie wtedy, kiedy człowiek opętany jest w transie, czyli właśnie jest pod władzą, do której kiedyś dopuścił, świadomie czy nieświadomie. A jeśli jest z tego wytrącony i potrafi się wyrzec, no to natychmiast sytuacja się kończy.
0: Tak. Natomiast jest tak, że często ludzie, którzy weszli w ten kontakt z złym duchem, oni może nie tyle byli bezpośrednio, ich wola została silnie naruszona przez tego złego ducha, no ale cierpieli. Ten duch się bardzo często już później przyjmowali sakramenty, ale jakoś cierpieli fizycznie i tutaj to wsparcie modlitewne dawało im ogromną ulgę. Więc widziałem naocznie, że takie łaska Boża wiele dokonać może i to współdziałanie z tą łaską Bożą było coś wspaniałego. No teraz już ksiądz Jan nie pełni tej posługi, o ile mi wiadomo, bezpośrednio egzorcyzmów już nie sprawuje, modli się o uwolnienie nad różnymi osobami, które mają jakieś dręczenia, ale to był ważny okres w moim życiu, kiedy go tam wspierałem modlitwą.

0: No, też mi wiele powiedział na temat tego, gdzie mógłbym zajść, gdybym wszedł nieco głębiej w te eksperymenty z magią, z jakimś tam okultyzmem.
1: Myślę, że największą próbą dla chrześcijanina jest codzienność.
0: Zdecydowanie tak. Nie fajerwerki, nie jakieś starcia okrutne ze złym duchem, tylko właśnie codzienność.
1: Co na temat twojego chrześcijaństwa sądzi twoja żona?
0: Najlepiej byłoby ją o to zapytać. To znaczy...
1: Rozumiesz perfidię tego pytania?
0: Tak.
1: Bo ja wiem, co moja żona na ten temat ma do powiedzenia. Świetnie jest być sztandarowym chrześcijaninem poza domem, a w domu.
0: Tak.
1: Mędą i zawali drogą.
0: Myślę, że tutaj nasze żony mogłyby znaleźć wspólny język, dlatego że wydaje mi się, że ona też dostrzega, że ja, no właśnie, tu radio Józef, egzorcyzmy, jakieś fajerwerki, jakieś wspaniałe deklaracje. A w życiu codziennym, kiedy trzeba żonę po prostu przytulić, spojrzeć jej w oczy z miłością i powiedzieć: Monika, ja cię kocham, ja się bardzo cieszę, że Bóg postawił cię na mojej drodze, ja kocham nasze dzieci. Właśnie Tu jest ciężko. Łatwiej być radiowcem w radiu katolickim, dawać wspaniałe świadectwa, niż no właśnie przytulić ją i powiedzieć. To też jest pole walki ze mną, z własnymi słabościami. Ja mam nadzieję, że dzięki łasce Bożej ta walka będzie częściej wygrywana niż przegrywana.
1: Drodzy Państwo, już wiecie, co zrobić. Trzeba powiedzieć żonie o tym świadectwie. W jakiej intencji się pomodlimy? Żeby usłyszała to, co przed chwilą padło.
0: Ja chciałbym się pomodlić w intencji no właśnie małżeństw. Małżeństw chrześcijańskich i niechrześcijańskich, bo Bóg czuwa nad wszystkimi swoimi dziećmi, żeby właśnie potrafiły dostrzec łaskę Bożą, która ich wspiera cały czas i żeby jej nie przeszkadzały.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Bąk. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

Brenta stawiała karty Tarota. Działy się w jej życiu dziwne rzeczy. Ale jedna była zupełnie niesamowita. Otóż kiedy stawiała karty i ktoś słuchał, traciła świadomość. I kiedy się wybudzała, widziała naprzeciwko człowieka i najczęściej potwornie przestraszonego człowieka. Oczy człowieka, który się boi. Jakaś inteligencja by mówiła rzeczy inteligentne, bo gdyby bełkotała, to ten ktoś by wyszedł. Jakaś inteligencja przejmowała jej ciało i mówiła. Renata praktykowała radiestezję. I kiedy zaczęła się wyzwalać, kiedy pomyślała o tym, że musi to rzucić, to na jej szyi pojawiła się taka egzema w kształcie obroży i prawa ręka, którą trzymała wahadełko, również pokryła się, wręcz pojawiły się na niej rany. Na początku kursu doskonalenia umysłu pewna gospodyni domowa miała przed sobą ścieżkę gorącego żaru. Przed chwilą spalone dębowe brewiona. I prowadzący ten kurs, Lech Emfazy Stefański, położył rękę na jej ramieniu, coś tam wymamrotał i ona weszła na ten żar i kompletnie nic się nie działo, poza tym, że jak tylko zrobiła 2-3 kroki, to lakier, który miała pomalowane paznokcie, spalił się wybuchowo, tak puff. Natomiast nie miała ani śladu jakiegokolwiek oparzenia. Będę jeszcze o tych historiach mówił, ale teraz chcę prosić o to, żebyście Państwo wsparli Radio Niepokalane FM, które ewangelizuje i poprzez świadectwa i broni wiary, poprzez konferencje takie jak ta i również świadectwa uwolnienia. Można to zrobić wspierając zrzutkę na kanale, na którym ta audycja jest. Jest link do tej zrzutki, tak samo na moim Facebooku, w takim poście przypiętym na samej górze. Również jest link do zrzutki. Można też, jest konto, można też założyć na rachunku bankowym stałe zlecenie. Nawet 10 zł co miesiąc dla nas jest czymś niesamowitym. Oczywiście są gdzie bogatsi, dla których 100 zł również nie jest problemem, a nawet więcej, bo są również takie osoby, które nas wspierają. Te historie, które przed chwilą powiedziałem, właściwie zasygnalizowałem, one pokazują, że również XXI wiek, który miał być wiekiem rozumu, racjonalizmu, również XXI wiek jest wiekiem wielkiego powrotu magii. I poprzez magię rozumiem wszystkie te praktyki jak spirytyzm, transowe również praktyki, które swoje źródło mają na wschodzie lub na Karaibach czy w Ameryce Południowej. Dziś praktykuje największa liczba magów, kartomantów, czarowników, wróżbitów, astrologów w całej historii Zachodu. Podobny okres, ale wtedy tylko to było elitarne. To był początek odrodzenia. I teraz, jak nazywani są ci magowie? Tak jak powiedziałem, okultystami, psychotronikami, parapsychologami, spirytystami, bioenergoterapeutami, iridiologami, uzdrowicielami. To są też hipnoterapeuci i radiesteci, tak jak Renata. I ta intensywność erupcji tych toksycznych duchowości jest absolutnie wyjątkowa. Ludzie XXI wieku łakną mocy.
wielkie wzięcie mają praktyki reiki, tarota czy jogi. Dlaczego? Szczególnie tarot, szczególnie reiki. Tam doświadcza się fizycznie. A właściwie człowiek myśli, że doświadcza tego fizycznie, ale doznania są potężne. Takiego wewnętrznego oddziaływania. Ludzie, którzy rzucają czary, XXI wiek, ludzie, którzy rzucają czary i uroki, oferują swoje usługi w internecie. Rzucanie czarów. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego. Ja widziałem taką stronę i tam była normalna umowa, w której oczywiście wszystkie negatywne konsekwencje, ci, którzy to zrobili, byli od tych konsekwencji, jakby nie oni mieli je podnosić, tak? Ponosić, a człowiek to podpisywał. Tak? Teraz rozwinę tę kwestię, że polskie państwo certyfikuje okultyzm. Tak? Jak powiedziałem, na stronie sejm.gov.pl można znaleźć rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej, które zmienia wcześniejsze rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. To dokładnie tak się nazywa. I to jest pod numerem, to jest w ogóle porażające, bo pod numerem, nie pamiętam, 51306 powiedzmy, jest astrologia, bioenergoterapia, chiropraktyka, radiestezja. Co więcej, istnieje krajowy cech radiestetów i bioenergoterapeutów. On jest zarejestrowany w KRS-ie, Krajowym Rejestrze Sądowym. Ci ludzie posługują się, mając firmy, numerami w polskiej klasyfikacji działalności. Tutaj chodzi o rodzaje usług, tak? Tam jest blisko 30 praktyk, której skuteczności nie potwierdzają, nie potwierdza ich nauka. Tam jest terapia kryształami, absolutnie nieskuteczna. Tam taką reklamę słyszałem, że bransoletka z awenturynu i cytrynu z łatwością pomaga osiągać wszelkie finansowe cele. To znaczy, rozumiecie, nosicie kamień na ręku czy na szyi i on wam pozwala odnosić sukcesy w biznesie. Absolut całkowity. Oczywiście na etapie zwodzenia jest możliwe, że ludzie odczuwają, a właściwie ich świadomość jest tak zawężona, że widzą tylko pozytywne zdarzenia w swojej działalności biznesowej, tak? Ale to wszystko jest efektem tego, że oni uwierzyli, że amulet może działać, tak? I tu chodzi po prostu o to, żeby ich wciągnąć w te praktyki jeszcze głębiej. Oni ostrzegają, nie łącz kamieni ognia i wody, ani ziemi i powietrza, o ile nie masz jasno sprecyzowanej intencji. Oni czynią z tego zabobonu coś, co udaje naukę. Po co? No po to, żeby zwieść ludzi. Jeśli spojrzymy z oddalenia na naszą cywilizację, okultyzm i satanizm stały się częścią, akceptowalną częścią naszej kultury. Propagują okultyzm gwiazdy Hollywood. Politycy z pierwszych stron gazet uczestniczą w rytuałach satanistycznych. Tak było przy okazji otwarcia takiego tunelu. To była wielomiliardowa inwestycja. I tam byli prezydenci Francji, premier, kanclerz Niemiec, najważniejsze osoby z pierwszego rzędu politycznego. Coś, co kiedyś było ukryte
Ja mówię sobie, że w Maglu o takich rzeczach rozmawiano, tak? Dziś nikt nie wie, co to jest Magiel, no ale tam się gromadziły panie służące. I o tym o takich rzeczach rozprawiano. A dzisiaj o tym mówi się w mainstreamie. To jest element mainstreamu. Jakiś czas temu opublikowałem na tym kanale świadectwo Ani Staszewskiej. Tak, ona wróżyła kartami Tarota, które są przez samych okultystów nazywane kartami szatana. I historia jej opętania jest absolutnie klasyczna, tak? Na początku były niewinne, w cudzysłowie, zainteresowania. Potem pierwszy rytuał, tak? Potem, kiedy ona przeżywała negatywne konsekwencje tego pierwszego rytuału, naprawdę było to mocne, to szukała pomocy nie w kościele, ale szukała uzdrowienia u energoterapeuty. Tak. I teraz ona została zmanipulowana w ten sposób, bo energoterapeuta powiedział jej, że zakończy jej cierpienia, ale tak naprawdę dołożył do dżumy syfilis. Ona musiała wyrazić zgodę na otoczenie jej ochronną energią. Czym była ta zgoda? Szatan nie jest w stanie wykopać drzwi do naszej duszy. My musimy się na to zgodzić. I ona wyraziła zgodę na to, żeby mieć problemy duchowe. Powiedziała złu: chcę. Myśląc, że od tej pory będzie bezpieczna, a dopiero ekscesy zaczęły się wtedy. I to było potworne cierpienie. I obniżony nastrój, depresja i następne inicjacje. Ale ta była najważniejsza. Tak, otaczanie ochronną energią, odcinanie duchowe i energetyczne, to są rytuały magiczne stosowane w XXI wieku. Osoby, które uczestniczą w tych aktach, są poddawane oczywiście duchowej manipulacji, bo głoszony cel rytuału jest inny niż cel realny. Magia opiera się na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, które można opanować za pomocą odpowiednich zaklęć i określonych czynności. Czyli okultysta jest przekonany, że jeśli wykona coś, co jest opisane w księgach magicznych, no to zyska władzę nad demonami. Ale ten zespół symbolicznych sekwencji, sformalizowanych czynów i wypowiedzi wykonywanych w celu osiągnięcia pożądanego skutku, osiąga zupełnie inny skutek. Otwarcie na demona. Nie ma w ogóle żadnej możliwości stwierdzenia, że łączą się czynności magiczne i magiczne inwokacje z ewentualnym efektem. Po prostu nie ma takiego połączenia. To jest manipulacja. To jest tylko i wyłącznie zaproszenie do relacji z demonem. I teraz, ponieważ tego połączenia nie ma, przyczyna, skutek, to cała magia, cały okultyzm i nawet mniemana i prawdziwa skuteczność działań magicznych, bo czasami zły duch daje takie cuda okultystyczne, są uzdrowienia niby okultystyczne, które tak naprawdę są przesunięciem objawów, to znaczy ktoś był chory na serce, umrze na wątrobę, tak? I to, że panuje się nad tym wszystkim, to pozostaje w sferze wiary. Tak? Czyli tam, gdzie powinno być miejsce na Boga, człowiek w tym miejscu otwiera się na zło. I teraz magia jest zakazana przez tradycję wszystkich religii. Ponieważ magowie i wróżbici, uzurpując sobie władzę kierowania siłami nadprzyrodzonymi, w rzeczywistości przez odprawiane rytuały otwierają człowieka na działanie sił, nad którymi nie mają żadnej władzy. Zło może udawać, że ten człowiek ma władzę po to, żeby go jeszcze głębiej wciągnąć w to.
Tak? Są poważne problemy duchowe, szkody psychiczne wynikające z tego magicznego zaangażowania. Bo żeby okultyzm był w cudzysłowie skuteczny albo realnie skuteczny, musi pojawić się demon. Bo patrząc na tego typu historię, musimy zadać jedno pytanie. Jakie jest źródło mocy? Jakie jest źródło mocy, że ludzie wiedzą rzeczy, o których nie powinni wiedzieć? Tak? No, jakie jest źródło mocy? No, tylko to, że anioł, który jest aniołem upadłym, zachował swoją naturę. Tak? Czyli może poznać historię ludzi, którzy trwają w grzechu. I teraz filozofowie oświecenia zakwestionowali te duchowe działanie rytuałów. I zakwestionowali ich skuteczność i stwierdzili, że to jest akt wiary. Oni myśleli, że w nieistniejącą rzeczywistość duchową, co oczywiście jest nieprawdą. Tak? Natomiast pragmatyka egzorcyzmów i ich skuteczność, prawdziwa skuteczność egzorcyzmów dowodzi, że te oświeceniowe wierzenia, czy też niewiara w istnienie świata duchowego są nieprawdziwe. To jest po prostu zabobon. Materialistyczny zabobon. Jak tego dowodzę? No, dowodzę tego w taki sposób, że w respektowanej na całym świecie klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych, a to jest klasyfikacja WHO, pod numerem F44 istnieje kategoria trans i opętanie. I ta kategoria mówi o realności oraz szkodliwości tego typu działań. To znaczy plusy mogą być czymś, mogą być iluzją, natomiast skuteczność negatywna jest realna. I teraz cierpienia okultystów próbujących zerwać się ze smyczy, demonicznej smyczy są prawdziwe. Dlatego Beata traciła świadomość i dawała przejąć swoje ciało, swoje struny głosowe złemu duchowi. Dlatego mający władzę nad ciałem Renaty demon powodował tę egzemę. I również z tego powodu, bo zapytajmy o źródło mocy, jak może ciało człowieka nie podlegać temperaturze 1200 stopni, a w takiej, do takiej temperatury można doprowadzić żar, tak, ze spalania drewna. Nawet niech to będzie 900 stopni, bo niektórzy mówią, że to jest taka temperatura, tak? Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Chodzi o to, że jej ciało, ciało tej gospodyni domowej, owładnięte przez demona, było przez niego chronione, no ale lakier na paznokciach był czymś, nie był częścią jej ciała, więc podlegał normalnym prawom fizyki. Tak jak ludzie, którzy wchodzą w trans, zachowują się inaczej niż my. W tej chwili będący w stanie, nasz mózg pracuje na falach beta. I to oczywiście ten stan transu jest elementem naszej natury, bo człowiek jest tak zbudowany, że może na chwilę krótką, 40 sekund, półtorej minuty, wejść w taki stan i na przykład oddalić się od miejsca, gdzie grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo, tak? Ale zły duch wykorzystuje to, ten mechanizm obronny do zupełnie innych celów. Po prostu człowiek jest wtedy otwarty na duchowe zło, jeśli wcześniej wyraził na to zgodę. No bo przecież osoba, która ucieka od źródła zagrożenia, nie jest absolutnie, nie ma w niej żadnych negatywnych skutków, no bo po prostu ona się na to zło nie otworzyła. Największym oszustem okultystów jest próba przekonania człowieka przez szatana, że to, co się stało, jest nieodwracalne. Czyli to, że to otwarcie jest nieodwracalne. To próbuje się po prostu
ludziom wmówić. To zły duch próbuje ludziom wmówić, tak? Co więcej, zły duch próbuje straszyć, tak? Kiedy ludzie zaczynają się nawracać, mają napady paniki, opisują ten stan jako czarną pustkę, rozbicie w okolicach serca, sny na jawie się pojawiają, paraliże, demoniczne manifestacje, oddziaływanie na przedmioty, tak? Chodzi o to, żeby człowieka zastraszyć, by on, będąc zniewolonym, zaprzestał prób uwolnienia się. Ania, o której mówiłem, głęboko weszła w uzależnienie duchowe, praktykowała uznanej w Warszawie wiedźmy z 30-letnim stażem. W tej historii w pewnym momencie wreszcie pojawia się Bóg. Jakieś zwrócone ku niemu prośby i wtedy sprawy zaczynają się toczyć w drugą stronę. Ale na początku jest gorzej i to jest bardzo charakterystyczne. Człowiek, który otworzył się na zło, pozwolił temu złu niszczyć siebie. I zło daje nam normalnie działać, jeśli my jesteśmy po prostu pod jego władzą, ale kiedy próbujemy się spod tej władzy wyrwać, no to zło kontratakuje. I to jest jeszcze zresztą jedna z praw duchowych, bo nawet święty Ignacy Loyola opisywał nie zwyczajne w swojej książce opisywał normalne oddziaływanie złego ducha i tam jest, na tym poziomie jest dokładnie to samo. Człowiek nie jest zniewolony, nie jest opętany, ale dopóki jest w ciężkim grzechu, no to zły duch go uspokaja. Ale kiedy próbuje z tego grzechu wyjść, no to zaczynają się problemy. Ale Ignacy to zwyczajne działanie złego ducha porównuje do czegoś takiego, jakbyśmy byli w beczce i ktoś kijem obijałby tę beczkę, tak? Jest dyskomfort, ale tak naprawdę nic temu człowiekowi zło nie może zrobić. W przypadku okultystów może. I teraz na początku jest gorzej, tak? I u Ani były absolutnie zbijające ją z nóg napady bólu. Ona wylądowała w szpitalu. I oczywiście diagnozy mówiły, że ona jest całkowicie zdrowa somatycznie. Lekarze nie byli w stanie zdiagnozować przyczyn jej cierpienia. No bo one nie miały fizycznej przyczyny. Tak? I kiedy po jakimś czasie w domu Ani zaczęły spadać karnisze, stało się jasne, że to walka złego na śmierć i życie. Dlaczego demon walczy na śmierć i życie? Dlatego, że wypędzony z człowieka wraca do piekła. A to jest dla niego źródło nieustającego cierpienia. I aby ta historia się zakończyła, potrzeba było 5 egzorcyzmów. Ten pozbawiony Boga człowiek XXI wieku w swej naiwności, która płynie z pychy, jest w stanie uwierzyć w każdy zabobon, ale nie jest w stanie zaakceptować wiary. Tak? Wierzenia tak, wiara nie. On jest w stanie uwierzyć w moc kamyków, tak, że one zapewnią mu zdrowie i bezpieczeństwo, czy też w nadnaturalną moc umysłu. Bo jednym z takich przekonań głoszonych przez okultystów jest to, że my mamy w sobie ukryty potencjał i że wystarczy ten potencjał uruchomić. Jak to dzieje się w przypadku bioenergoterapeutów? Musimy pamiętać, że wśród ludzi, którzy czynią innym krzywdę, na przykład w tej dziedzinie pseudomedycyny, są również oszuści. Mój przyjaciel Janek, który poszedł bioenergoterapeucie wytłumaczyć, że robi źle, doznał potwornego ataku demonicznego, tak? Powiedział, że czuł się, jakby mu rozrywano duszę. Ale oprócz tego są ludzie, którzy szkodzą w taki którzy szkodzą w prosty sposób, tak? Po prostu oszustwem.
Jest taki uzdrowiciel Hubert Czerniak, on chyba jest skazany prawomocnym wyrokiem. I on złośliwy nowotwór klientki nazywał grzybem i leczył ją jajkami, suplementami i płynem Gogola. Kiedy ta kobieta trafiła do szpitala, miała guza, 20-centymetrowego guza wewnątrz ciała. I między innymi z tego powodu, kiedy lekarze to rozeznali i zapytali się, dlaczego ona dopiero wtedy trafiła do szpitala, dopiero wtedy poszła do lekarza, do to wyszło na jaw i można było zarejestrować taką bezpośrednią szkodę. I dlatego to wszystko potoczyło się w sądzie tak, a nie inaczej. Ale oprócz tych zwykłych oszustów są właśnie bioenergoterapeuci, którzy są otwarci na złego ducha. I teraz cały ten rynek, tak nazwę ją, paramedycyny okultystycznej, uzdrawiania okultystycznego, jest w Polsce szacowany na kilka miliardów złotych rocznie. I ten szacunek według mnie jest absolutnie zaniżony. Jak powiedziałem, polskie państwo akceptuje to. To jest zupełnie niezwykłe, to jest zupełnie niesamowite. Ale w 2021 roku, od 1 stycznia, rozszerzono te kategorie i oprócz takich kategorii, które obowiązywały od 2007 roku, kiedy po raz pierwszy zaczęto przyznawać kod PKD, to była działalność, nazywano to działalnością paramedyczną, tak? Prowadzono w takich dziedzinach jak iridiologia, homeopatia, akupunktura, akupresura i tak dalej. ITP. No w tej ITP mieściło się wszystko, tak? Tej działalności paramedycznej nie wolno było prowadzić w szpitalach od 2007 roku do 2025 roku. A na początku 2025 roku rozszerzono tę listę tych wszystkich okultystycznych działań bądź oszustw. Ale większość z nich to są działania okultystyczne. Tak? Rozszerzenie tej listy miało dowartościować wielokulturowość. Czyli te działania, które były nazywane działalnością paramedyczną, zaczęto nazywać, że to jest medycyna tradycyjna, uzupełniająca i alternatywna. I zapisano w tym dokumencie, że korzyści zdrowotne wynikające z przeprowadzenia tych czynności nie są oparte na dowodach. Żadne dane naukowe tego nie potwierdzają. I tak samo diagnozowanie przez tych ludzi i leczenie chorób nie zostało to w pełni ocenione w sposób, który mógłby mówić o skuteczności. I to wszystko nie jest oparte na dowodach, ale jest certyfikowane przez państwo. I teraz tak, medycyna tradycyjna mówi o tym dlatego, żeby pokazać, jaki jest zakres tej przestrzeni magicznej w XXI wieku. O tym mówiliśmy na początku, tak? To jest zupełnie nieprawdopodobne. I medycyna jest tylko jednym z pól, na których okultyści żerują. Jest przecież quasi-psychologia, tak? Tutaj przynajmniej 3, może 5 w Polsce takich działań, które nie są skuteczne. Metoda Belta Hellingera czy kinezjologia. Możemy, w tej chwili przychodzą mi do głowy. A my teraz rozmawiamy tylko o medycynie, tak? I teraz została zaakceptowana wielokulturowość, bo do tej listy z 2007 roku dołączono
odróżniający się od medycyny nowożytnej, opartej na dowodzie, medycynę chińską. Całkowicie niestandaryzowane leki ziołowe, to znaczy jednym z nich, o którym zawsze wspominam, bo to jest szokujące, jest wydzielina różnych zwierząt mieszkających w jaskiniach. To pewnie o nietoperze chodzi. I o to, co jest na ziemi. To się zbiera i to się pakuje w opakowanie i przywozi do Polski. To nie w ogóle nie objęte z jakąkolwiek kontrolą. Dlaczego? Ze względu na swą nieskuteczność terapeutyczną. Mówię absolutnie poważnie. Te leki nie są, w cudzysłowie leki, te preparaty nie są poddane normalnym procedurom, jakie są poddane wszystkie leki, ze względu na swą nieskuteczność terapeutyczną. Tak? Ale najbardziej szokujące już nie jest ta niestandaryzowana medycyna chińska, ale system Unani, czyli tradycyjne leki afrykańskie. Tak? Ta medycyna oparta jest na teorii czterech humorów. Humorów w cudzysłowie, tak? Flegmy krwi, żółci i czarnej żółci. Bardzo to przypomina przednowożytne pomysły na to, w jaki sposób działa człowiek, tak? I to jest zupełnie nieprawdopodobne, tak? Ale są też, oprócz tej medycyny, która no, cechuje się absolutnym pomysłami absurdalnymi, to jeszcze są takie terapie, w cudzysłowie, jak terapia Aleksandra, aromaterapia, terapia Bacha, Ayurveda, ziołolecznictwo. I oczywiście ziołolecznictwo nie jest częścią medycyny alternatywnej. Ziołolecznictwo w swoim znaczeniu takim pierwotnym, prawdziwym, to jest po prostu korzystanie z darów bożych. I przez tysiące lat ludzie obserwowali, jakie skutki powoduje przyjmowanie różnych środków. Tak? Przecież to nie tylko chodzi o zioła. Tak? Tutaj to przecież ludzie wiedzą, że pajęczyna zawiera antybiotyk, że czosnek zawiera antybiotyk i tak dalej, i tak dalej. Ale istota rzeczy polega na wymieszaniu rzeczy skutecznych z rzeczami nieskutecznymi. Po co? Żeby ukryć te rzeczy nieskuteczne, tak? Facet zbierał rosę z płatków kwiatów i twierdził, że to zawiera jakieś wibracje kwiatowe. Tak, facet się nazywał, ta terapia się nazywana terapią Bacha. I teraz być może się to wymawia inaczej. Nie wiem, nigdy nie słyszałem, tylko czytałem o niej. Jest jeszcze kategoria kolejna, to jest medycyna alternatywna. I tutaj są w tej klasyfikacji pojęcia odmienne od standardowych praktyk medycznych. I to jest homeopatia, chiropraktyka, osteopatia, terapia kryształami, iridologia i radiotechnika. Radionika, przepraszam. Jest też kategoria, w której są zawarte takie pozycje jak uzdrowiciel, hipnoterapeuta, refleksolog oraz naprapatia. Shiatsu, masaż tajski, Qigong. Na czym polega Qigong? Na przekazywaniu energii chi, która nie istnieje, z zewnątrz do ciała pacjenta. Oraz na pobudzeniu przepływu energii chi i krwi w organizmie. Skoro tej energii nie ma, jest ona subiektywnym doznaniem, bardzo konkretnym i działaniem, które absolutnie jest przez ludzi odczuwane, ale to jest zupełnie co innego. To jest chemia neurotransmiterów i różnorodne są przyczyny tego wewnętrznego doznania, które nazwane jest przepływem energii chi.
I to jest cały ten pomysł na akceptację, certyfikację tych wszystkich dziedzin. To świadczy o tym, w jakim stanie intelektualnym jest współczesna medycyna, tak? Tu mamy do czynienia z przednaukowym światopoglądem. Te wszystkie dziedziny są po prostu oparte na jakichś przednowożytnych mniemaniach, tak? Bo przecież pamiętamy o jedni filozofowie greccy mówili o trzech żywiołach, że świat się składa z trzech, czterech, pięciu żywiołów. Lekarze upuszczali krew, żeby pozbyć się tego konstytutywnego dla człowieka elementu, jakim jest żółć, i tak dalej, i tak dalej. I Europejczycy, którzy posługiwali się filozofią, czy też metodą polegającą na bezinteresownym szukaniu prawdy, którą tę metodologię zaczerpnęli z filozofii greckiej, odrzucali z wieku na wiek te wszystkie rzeczy jako nieprawdziwe. A my dzisiaj powróciliśmy do nich i państwo to akceptuje. Tak? A czym jest radionika, która jest zaakceptowana przez polskie państwo? Tak? I to jej definicję wziąłem z strony Śląskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów. On mieści się w Rybniku. I to jest metoda diagnozowania i leczenia na odległość, wykorzystująca unikalne zdolności pozazmysłowe. Co to są zdolności pozazmysłowe? Polskie państwo certyfikuje zdolności pozazmysłowe. Radionika to jest wykorzystywanie właśnie tych zdolności pozazmysłowych operatora, wspierane i wzmacniane przez fizyczne urządzenia, geometryczny wzór i tak dalej. Czyli to jest kolejna próba ztechnicyzowania magii. A w jakim celu? No po to, żeby człowiek XXI wieku uwierzył w to. Tak. Mamy przecież takie urządzenia biorezonans, tak? Które wyglądają w ogóle wydruki komputerowe całego ciała i tak dalej. Tylko że jak przy okazji jednego z programów telewizyjnych, który prowadziłem, myśmy posłali w ramach eksperymentu kobietę bez nerki na biorezonans, no i okazało się, że na tym wydruku komputerowym ta nerka jest i ma się całkiem dobrze. W przeciwieństwie do wątroby, które tam coś niby odkryli, tak? Więc państwo polskie akceptuje leczenie czarną maścią i moczem wielbłąda, tak? Może przesadzam, może to dopiero jest perspektywa, no ale akceptujemy wielokulturowość, to lewatywa z kawy i oczyszczanie węglem drzewnym, leczenie bólu ucha wyciskaniem tłustej części larwy, odwracanie skutków starzenia się jakimś sokiem z jakiejś rośliny, tak? No to wszystko urąga inteligencji człowieka XXI wieku. Urąga, ale ten człowiek to stosuje. Ten sok, nie wiem, czy mówi się Gilli, czy Illi, prawdopodobnie Gilli, powoduje odrastanie kończyn. Rozumiecie państwo? To się mówi w Europie w biały dzień, że mamy jakiś środek roślinny, który powoduje odrastanie kończyn. Tak? No ja kiedyś zażartowałem, czy on będzie skuteczny w przypadku amputacji mózgu. Tak, no bo jak inaczej nazwać to wszystko, co tutaj się dzieje? I teraz
paradoksalne, czy też charakterystyczne dla tego wszystkiego jest, paradoksalny czy charakterystyczny jest fakt, że w przepisach unijnych te wszystkie zmiany i akceptowanie tych kolejnych przejawów okultyzmu jest związane według tych urzędników Unii Europejskiej, jest związane z postępem strukturalnym, naukowym i technologicznym. Tego już nawet nie będę próbował komentować. Tak? I teraz zachodnia kultura się po prostu zmienia. Irracjonalizm przeżywa dynamiczny rozwój. Proszę pamiętać, też pisałem o tym parę lat temu. Dostępność homeopatii, obecność instytutów w cudzysłowie homeopatii w Stanach Zjednoczonych jest dobrze opisywana i ona jest taką sinusoidą obrazowana, ponieważ był moment, kiedy istniało w Stanach Zjednoczonych kilkaset, może przesadzam, może kilkadziesiąt, pamięć ludzka jest zawodna, instytutów homeopatii. Potem po latach zaczęło się okazywać, że to jest po prostu nieskuteczne i to zniknęło. I dopiero lata 60., czyli ten moment, kiedy irracjonalizm został dowartościowany przez rewolucję nowej lewicy, tak, rewolucję obyczajową i rewolucję New Age, wtedy zaczął się boom znowu na te

0: w brzuchu 13-metrowego grzyba. Tak? I teraz ci wszyscy naturopaci, homeopaci, uzdrowiciele, oni mówią o tym, że przejawiają alternatywne podejście do zdrowia, tak? Tylko problem polega na tym, że nie istnieją alternatywne prawa natury. Prawa natury nie mają nic wspólnego z wierzeniami, tak? Jeśli podniosę coś do góry i puszczę, to spadnie. Spadnie zawsze, nie być może. Dlaczego? Dlatego, że jest ciążenie. Dzięki temu, że odkryliśmy ciążenie, zbudowaliśmy kafar, tak? Czyli coś, co może wbijać wielkie pale, na przykład przy budowie mostów. Nie ma alternatywnych praw przyrody. Jeśli coś działa czasami, tak jak homeopatia, no to nie jest to absolutnie część przyrody. I teraz jeszcze wróćmy do tych objawów, wspomnianych na wstępie różnorodnych efektów działania okultyzmu, tak? Kiedy mówiłem o tym, że Beata traciła świadomość w trakcie wróżenia, no to ta jej historia zakończyła się tym, że ona zaczęła mieć w domu, odczuwała obecność jakichś osób, tak? No i oczywiście podejrzewała, że jest wariatką do momentu, w którym jej dzieci nie zaczęły mówić, że nie lubią tego pana i tej pani, bo oni co prawda nie słyszą, co oni mówią, ale wymachują rękami i są bardzo niemili. Tak? I to zakończyło się egzorcyzmami. Tak? Historia Renaty do momentu, w którym ją poznałem, ona... tam również były egzorcyzmy, tak? Była bardzo głęboko związana duchowo, ponieważ ona weszła w tę praktykę, sądząc, że będzie uzdrawiała ludzi. Ona miała dobre intencje, tak? Z tym, że w pewnym momencie zauważyła, że to wahadełko porusza się niezależnie od jej woli, tak? I zrozumiała, że ktoś za nią to robi. No i potem ten zły duch, który stał za tym, no po prostu zaczął ją dręczyć. To również na drodze Beaty stanął egzorcysta, prosiła go o pomoc, ale nie wiem, jak skończyła się ta historia. Drodzy Państwo, bardzo proszę o wsparcie Radia Niepokalana FM. Wesprzyjcie zrzutkę. Ustanówcie na swoim rachunku bankowym stałe zlecenie. Pomagajcie nam ewangelizować i pomagajcie nam bronić wiary. To jest naprawdę warte zachodu, ponieważ wiele osób cierpi w związku z tą całą działalnością okultystów. W związku z tym odrodzeniem się magii w XXI wieku. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Niepokalana FM. Pokoju pełne radio.

0: ostatni dzień świętej Franciszki Rzymianki. Błogosławieni, którzy w Panu umierają, już teraz, mówi Duch, niech odpoczną od swoich trudów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Z Apokalipsy świętego Jana. Marca, rok 1440, Rzym. Klasztor oblatek benedyktyńskich. Jest noc.
1: Sancta Maria, ora pro nobis.
0: W małym pokoju pali się jedna świeca. Siostry modlą się półgłosem.
1: Ora pro nobis. Sancte mei.
0: Na łóżku leży Franciszka Rzymianka. Oddycha ciężko.
1: Sancte Gabriel, ora pro nobis.
0: Ciało powoli gaśnie, ale oczy ma otwarte.
1: Sancti Angeli Dei omnes.
0: Przy łóżku pali się świeca, ale jest jeszcze inne światło, wyraźne i prawdziwe, spokojniejsze. Nie drży. Franciszka wie, kto tam stoi. Uśmiecha się jak do przyjaciela. I wtedy pojawia się myśl, jak spadająca z nieba błyskawica. Dziecko w ramionach dawno temu, nieruchome, jeszcze ciepłe. Kołysała je całą noc. A rano było zimne. Modliłaś się, Franciszko. I co dostałaś? Druga błyskawica przeszywa myśl Franciszki. Syn w rękach straży. Odwraca się jeszcze raz w jej stronę. Ten obraz jest wyraźny jak przetopione złoto. Ona stoi w drzwiach, bezsilna. To twoja krew, Franciszko. Ostatnia. Patrz, jak znika. Trzecia błyskawica jest najcichsza, najcelniejsza. Inne kobiety mają wnuki. Czy to była twoja nagroda za wierność, Franciszko? Może Bóg nie kochał cię tak, jak ty kochałaś Jego? Tu jest granica. Ciało u kresu, umysł jest zmęczony. To miejsce, gdzie można się zachwiać, można upaść. Ciemność czeka. Franciszka zamyka oczy. Jedna sekunda. Dwie. Potem otwiera je powoli. I widzi. W świetle, które nie pochodzi od świecy, widzi twarze. Ewangelisto, Giovanni. To jej dzieci, które złożyła w ręce Boga. Stoją spokojnie. Nie przyszły ratować matki. Wiedzą, że ona sobie poradzi. Przyszły po nią. Franciszka patrzy na nie długo. Potem mówi. Nie do ciemności. Do nich. Z Bogiem. To nie odpowiedź, to powitanie. Ciemność próbuje jeszcze raz, słabiej, ostatkiem sił. Franciszka nawet nie odwraca głowy. Z Bogiem. Bez wysiłku. Jakby odpowiadała komuś, kto już przestał istnieć. Przenosi wzrok na łagodne światło, na anioła, który nigdy jej nie opuścił. I mówi tylko: przyszedłeś. Siostry modlą się dalej. Nie widzą tego, co widzi Franciszka. Nie słyszą echa walki, którą właśnie stoczyła. Widzą kobietę, swoją przełożoną, która oddycha coraz ciszej. Jeszcze jeden oddech. I jeszcze jeden. Potem cisza. Marca, rok 1440. Rzym. Jej anioł stoi przy łóżku. tak jak stał przez wszystkie lata. Teraz poprowadzi ją dalej.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty się nami nie nudzisz, że nie odpychasz nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy śmieszni, czy groźni, czy robimy krzywdę innym, czy sobie. Panie, dałeś nam ten czas, żeby Ciebie chwalić. Spraw, byśmy potrafili to robić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy tutaj, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polec, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bartek Pulcyn. Witaj.
1: Witam.
0: Czy masz doświadczenie życia bez Boga?
1: Nie, nie mam. Nie mam, bo od samego początku mojego życia On był obecny. W różnej formie. To się trochę zmieniało oczywiście. Ale nie było takiego momentu. Być może to jest właśnie jakiś znak, że jeszcze nie jestem tak jak ci najwięksi. Znaczy, daleko mi bardzo do tych, którzy właśnie to przeżywają kiedyś. Mają takie momenty, nawet lata. Ja całe szczęście z tego się cieszę, że nie. Że zawsze jest.
0: To znaczy, że wyszedłeś z rodziny, która wiarę przekazywała.
1: Tak, tak. To jest tak. To dziedzictwo.
0: Warszawska rodzina inna?
1: Warszawska.
0: I gdzie się tacy ludzie uchowali jeszcze w Warszawie?
1: Na Pradze. Ale to chyba nie jest kwestia.
0: A środowisko wokół było wierzące, czy raczej odstawaliście?
1: Tak, tata jest dziennikarzem katolickim już od dawna, od lat. Skończył teologię, apologetykę dokładnie. A mama jest z Bielan, też z rodziny bardzo takiej wierzącej, katolickiej.
0: A otoczenie, sąsiedzi?
1: Sąsiedzi bardzo. My mieszkamy na Gocławiu, gdzie tak naprawdę była bardzo, bardzo dużo rodzin. Nasi sąsiedzi wszyscy praktycznie są gdzieś tam spoza Warszawy. I jakoś wspólnie, tak jak teraz patrzę na te lata, bo to już w sumie mieszkamy tam 20 kilka lat, to bardzo ciekawe jest też środowisko właśnie. A pod względem takim religijnym to wierne bardzo. Cały nasz blok chyba.
0: To fajnie, czyli jakaś wioska się zrobiła, tak?
1: Wioska, tak. I praktycznie wszyscy mieszkają tam od początku.
0: Ale to nabożeństwa majowe są na klatkach, czy nie?
1: Nie, nie, ale była kiedyś peregrynacja obrazu, to pamiętam, to jak byłem bardzo mały. A teraz jeszcze szykuje się peregrynacja figurki Ojca Pio, bo nam się zmieniła parafia i teraz jesteśmy już w parafii Ojca Pio.
0: Aha, i co, i wszyscy przyjmowali wtedy?
1: O ile pamiętam, tak. Chociaż miałem wtedy chyba 6 lat.
0: Super. I powiedz... Ale do szkoły chodziłeś już jako tam kilkunastolatek i w szkole już nie wszyscy tacy byli. Co się wtedy? Zdziwiłeś się, że są niewierzący ludzie?
1: Tak, myślę, że to było jakieś takie zdziwienie. Znaczy, pamiętam z podstawówki, to są już zamierzchłe lata, kiedy były rzeczywiście, to większość uczęszczała prawie wszyscy na religię, kiedy ona była dopiero do szkoły wprowadzona, wróciła. Bo jeszcze jak przygotowałem się do komunii, to jeszcze było w salkach przy parafii. No właśnie, ale były już pierwsze takie zdziwienia właśnie kolegi, który jakoś to jawnie odrzucał i to było zdziwienie. A potem już nie, potem już liceum. No i studia to już

0: co możesz o takim 10-letnim, czy 8-letnim, czy 11-letnim doświadczeniu Boga powiedzieć swoim? Czym to było?
1: Znaczy mi się, tak jak teraz sobie myślę, to tak przypomina mi się moja katechetka z tej drugiej klasy szkoły podstawowej. To było, ile miałem, na 8 lat. No i to była taka chodząca miłość. Zresztą myśmy ją bardzo też kochali, bo pamiętam i do tej pory, jak to wspominam, to się uśmiecham, bo myśmy, no to jeszcze było przed wielkimi tam zmianami na Gocławiu, taki bardzo skromny kościółek drewniany stał wtedy, obok takiej zupełnie baraki, w którym mieliśmy religię, a pani nadchodziła z przyczółka, to jakieś było 500 metrów takiej polnej drogi. Teraz to już jest asfaltówka. I kiedy ona się tylko na horyzoncie pojawiła, to myśmy taką chmarą biegli do niej rzeczywiście i tak z nią. Z nią przychodzili na to samo miejsce. No to myśmy ją bardzo kochali, myślę, że ona też nas, chociaż była surowa, bardzo wymagająca. I też taki, pamiętam, ciekawy moment, że jak był Wielki Post, to ona miała taki zwyczaj, że jak grupa się zachowała dobrze, to przyklejała kwiatek na koronę cierniową, przykładała, że Panu Jezusowi jest lżej wtedy. I niestety moja grupa bardzo mało tych kwiatków miała. Ale to pamiętam do tej pory. To jakieś takie, no właśnie, wspomnienia.
0: A twoje wewnętrzne, czy były, czy jesteś świadom tego z tamtego czasu?
1: Nie wiem, czy jestem w stanie w tej chwili sobie przypomnieć. Jakoś tak powrócić do tamtego czasu takiego spotkania osobistego. Myślę, że było, nie było zbyt to takie dojmujące, żebym to zapamiętał. Zresztą to chyba, tak jak teraz patrzę, też wybiegając już trochę do przodu i widząc to moje życie całe, to jednak lata późniejsze to było takie poznawanie się dopiero tak naprawdę, takie kształtowanie tej takiej relacji osobowej po prostu.
0: Liceum. Co to za doświadczenie?
1: Liceum było doświadczeniem fantastycznym, jeżeli chodzi o wspólnotę. No, wspólnotą może dużo powiedziane, ale przyjaźnie wśród moich rówieśników i jakieś takie poczucie, że się przyjaźni, no bardzo mocne. Przyjaźni, która zresztą trwa do dzisiaj. No i liceum to również, jeżeli chodzi o kwestie duchowe, to już początek, już nawet byłem jakoś mocniej w ruchu Światło-Życie, z którym się zetknąłem jeszcze w podstawówce. Jeszcze właśnie w tamtej parafii drewnianej, małej. Wtedy po raz pierwszy wyjechałem na rekolekcje razowe, no i tak to już trwa od tam kilkunastu lat.

0: No i to był właśnie moment takiego poznawania się z Panem Bogiem, bo to rekolekcje pierwszego stopnia, oazy nowego życia i następnych. No i taka droga. Nie jestem w stanie chyba teraz powiedzieć dokładnie, kiedy, co się wydarzyło, bo to już było jakiś czas temu.
1: Ale powiedz mi, jak myślisz, dlaczego ci ludzie, których spotkałeś w liceum, którzy mieli kompletnie różne już pomysły na życie, dlaczego oni cię nie zachęcili do przyjęcia swojego sposobu myślenia, w którym nie było miejsca dla Boga?
0: Pierwsza sprawa to jest to, że nie było rzeczywiście takiej alternatywy, nie było takiej sytuacji, że jakby to były tak kompletnie różne światy, w którym ja stałem przed jakimś wyborem, wybieram A albo B. Nie. Zresztą, ja nie byłem też osobą, na której można byłoby chyba duży wpływ wywrzeć. Raczej myślę, że postrzegany byłem jako osoba taka bardziej. Miałem jakieś tam cechy przywódcze, jakieś odnajdywałem w sobie, i koledzy też to widzieli. Byłem przez wiele lat jakimś tam liderem w klasie. Natomiast myślę, że z jednej strony to właśnie to, a z drugiej strony kwestia tego, że już to wtedy byłem w ruchu Światło-Życie, który bardzo wyraźnie stawiał pewne wymagania, pewne ramy, i ja po prostu miałem taki fundament, do którego się mogłem odnieść. Dużym, dla mnie też bardzo, i to jeżeli chodzi o liceum, to najbardziej dużą wartością była Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czyli takie dzieło oazowe, ale nie tylko. Czyli taka decyzja trzeźwości, abstynencji całkowitej od alkoholu. I kiedy się ten alkohol już w liceum pojawiał, ja już byłem w krucjacie i to był taki wyraźny znak. Zresztą nie miałem z tym nigdy specjalnie problemów, bo całkowicie wszyscy moi przyjaciele z liceum korzystają z alkoholu, zresztą alkohol nie jest niczym złym, jak wiadomo. Natomiast ja zawsze byłem abstynentem już wtedy.
1: Jak to było przyjmowane?
0: Zawsze się dobrze, chociaż to jest wielkie szczęście, że było dobrze. Oczywiście nie zabrakło jakichś tam dowcipów, które do tej pory zresztą są, ale już to jest kompletnie w formie takiego wspomnienia wesołych chwili, a ja nigdy tak naprawdę nigdy nie odczułem jakichś szykanów czy wyśmiewania się. Jeżeli to były żarty, to były żarty naprawdę tylko dla zabawy. Nie miałem żadnych z tym problemów kompletnie. To też jest wielka radość dla mnie.

0: Jak następuje to dojrzewanie twoje w wierze, w relacji? Jakie są, tu nie chodzi o chronologię, tylko jakie są takie ważne momenty, chwile? Bo to była decyzja istotna, prawda? Że jakoś musiałeś charakter swój i swoją osobowość utwierdzać w tym, co wybrałeś, wybierając zachowanie kompletnie przeciwne wszystkim.
1: No jako, że to nie była rewolucja. Bo wiem, że takie doświadczenie moje i moich bliskich z właśnie oazowiczów, różnie to bywa. U mnie to była właśnie ewolucja bardziej. Dlatego trudno jest wskazać właśnie konkretne momenty, takie wydarzenia przełomowe, ale doświadczenie bliskości, jakiejś miłości Pana Boga, czy jakiejś takiej konkretnej interwencji, to były takie, no to były ważne chwile na pewno.
0: Ale... Powiedz o nich.
1: No, na przykład na jednej z innych moich rekolekcji, też druga moja jedynka, czyli to było Mur Zaścichle, Zakopane.
0: Czy to jest jedynka?
1: Jedynka to jest pierwszy stopień. Oazowe rekolekcje są podzielone na stopnie. No nie jest to w żaden sposób stopień kariery, szczeble, nie wiem, doskonałości, tylko po prostu uporządkowanie treści. Bo każde rekolekcje to inny temat. Temat pierwszego stopnia to jest kerygmat, czyli no, fundament wiary. Takie cztery podstawowe prawa życia duchowego i jego konsekwencje później. A drugi stopień to już jest tajemnica wyjścia, połączenie Starego Testamentu, wyjścia z Egiptu z odkupieniem nowotestamentalnym. Trzeci stopień to jest Kościół. No są jeszcze dla młodzieży, ale to może już nie będę tutaj o tym mówił, jednakże dla młodszych, dla gimnazjalistów teraz. No i jedynka, czyli poznanie z Chrystusem. I był taki moment, taka zabawa, która jest czasami bardzo przeżywana przez ludzi. Mianowicie takiego, zostaliśmy gdzieś tam pozostawieni sami sobie. Tak? Był taki moment, że dosłownie to trwało 15 minut, ale tak było atmosfera i tak byliśmy przygotowani przez prowadzących, przez animatorów, że mieliśmy jakby taką świadomość jakiegoś tam osamotnienia właśnie, że może poczucia przez chwilę, że nikogo nie wokół nas, że jesteśmy sami i że jest nam źle. I rzeczywiście to było. Po czym, już nie wnikając w scenariusz tej zabawy, po czym każdy z nas był wyciągany na naszą prośbę, na nasze wezwanie, zabierany, przegarniany i zaprowadzany w takie miejsce, gdzie było wesoło, gdzie była radość, gdzie był śpiew, który słyszeliśmy gdzieś tam z oddali. Mieliśmy też wtedy właśnie zawiązane oczy, nie mieliśmy takich kontaktu ze światem. Dopiero tam, kiedy się dostawaliśmy, jakby mogliśmy wszystko zobaczyć, wszystko poczuć. No i to był dla mnie bardzo ważny moment, bo właśnie to było takie doświadczenie fizyczne tego, że z takiej samotności, z takiego smutku jest właśnie Chrystus, bo to było powiedziane, że to Chrystus wyprowadza do radości, do takiej pełni życia. To był taki bardzo ważny też emocjonalnie dla mnie moment, ale właśnie emocjonalnie to myślę, że to był ważny, tak, ważna chwila.

0: A potem były takie, myślę, że etapy już takiej pracy może wewnętrznej nad sobą, kiedy kiedy ja po prostu na tej mojej drodze, myślę, że to wolno trwało, ale jakoś trwało. Stawiałem sobie jakoś, myślę, że na pewno pod natchnienie Pana Boga, kolejne zadania.
1: Jakie?
0: Takie, które się wiązały z zgodnością życia, że takie doświadczenia.
1: Po kolei powiedz.
0: Po kolei, tak. Żebym to wiedział, po kolei to było.
1: Może być nie po kolei. Mhm.
0: No na pewno jednym z takich pierwszych moich decyzji to było to, że chcę rzeczywiście korzystać z sakramentu Eucharystii codziennie. To nie było, nie trwało jakoś to. Znaczy nie było jakieś super dawno temu, ale to była taka decyzja. I wtedy no właśnie, otwierały się oczy, mogłem doświadczyć, że to jest wielka łaska, że to jest wielka siła dla mnie. Tak naprawdę żyć w wolności. Później była też kolejna decyzja, takiej kompletnej, chyba jakoś podwójce myślę, kiedy o tej wolności jest dużo, że taka decyzja, że chcę żyć właśnie jak najbardziej właśnie w takiej wolności wewnętrznej, czyli właśnie w pokoju, w czystości. To jest taki ważny moment. I Pan Bóg to błogosławił. I Pan Bóg to do tego mnie uzdalnia cały czas.
1: Ale powiedz, jaki efekt w twoim realnym życiu miała tak konkretna decyzja? Chodzę codziennie, przyjmuję ciało Chrystusa. Bo jeśli o tym mówisz, to domniemuję, że udaje ci się przynajmniej w dużej mierze być codziennie w kościele.
0: To dzięki temu, że mam taką pracę, jak ja, nie inną. No jest mi po prostu łatwiej trwać. Łatwiej.
1: Kiedy zauważyłeś, że to coś zmienia w twoim życiu?
0: Jakie dokładnie data?
1: Nie. Stan ducha. Bo to się widzi. W pewnym momencie nagle patrzysz i mówisz,
0: No wtedy, kiedy stwierdziłem, że mogę żyć tak, jakbym tego chciał. Kiedy mogę żyć tak, jak sobie to wymarzyłem. W kwestii duchowej, w kwestii mojej też grzeszności. Kiedy byłem wolny od tego. Było mi łatwiej być wolnym od różnych...
1: A co przeżywałeś wcześniej, kiedy tej wolności nie miałeś? Kiedy ją dopiero sobie zamierzałeś wyprosić?
0: Myślę, że było dużo takiego lęku. Myślę, że brak jakiejś takiej pewności. Może niepewności siebie takiej, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, tak właśnie, że jakbym jakiś skryty, czy nieśmiały, ale taki... on takiej siły wewnętrznej. Myślę, że byłem bardziej podatny też na jakieś zewnętrzne

0: czym to się przejawiało? Bo mówisz na razie o stanach umysłu, prawda? Mhm. Że, czy też woli. Czego się lękałeś?
1: Myślę, że miałem czasami jakieś takie taki lęk przed tym, że ludzie, którzy, na przykład ludzie, których ja jakoś bardzo umiłowałem, którzy są mi bliscy, nie wiem, odejdą, pozostanę sam, to może tak. I to się też przejawiało w jakiejś takiej być może nadmiernym, przesadzonym skupieniu się na jakichś tam relacjach, które czy takim właśnie trochę jakaś karykatura jakiejś takiej relacji, która byłaby.
0: Jak to wyglądało? Dlaczego myślisz, że to była karykatura?
1: Bo myślę, że nie jest, no nie ma, nie ma dużo, znaczy właśnie trzeba, wydaje mi się, teraz już wiem, że trzeba zostawić relacje no, takimi, jakie one są, jakie one mogą tak w sposób naturalny się rozwijać. Nie trzeba nadmiernie
0: zabijać.
1: Tak, ingerować i jakoś i ciągle rozgrzybywać tego tak naprawdę każdej, nie wiem, każdej myśli, każdego słowa, które gdzieś tam w tej relacji gdzieś tam się pojawia, a potem jeszcze nad tym się tyle razy zastanawiać, co to mogło znaczyć tak naprawdę. No właśnie, potrzebuje takiej wolności takiej, i takiego zaufania.
0: Czyli lękałeś się odrzucenia?
1: Tak, myślę, że tak.
0: I dlaczego się nie lękasz teraz?
1: No nie, to znowu taki banał trochę, no ale to jest ten fundament i wiara w Bożą opiekę, w Jego działanie.
0: Ale w Tobie się coś zmieniło. Rozumiesz, bo to to są słowa, to co przed chwilą powiedziałeś, ale mówisz o jakimś stanie sprzed i o stanie po. I to była ingerencja łaski w ciebie?
1: No tak, tylko że no, na pewno tak, tylko że nie ma takiego no takiej granicy. Nie jestem w stanie powiedzieć, że to było w tym momencie, nagle ja tutaj dostałem olśnienia i już
0: po jakimś czasie zorientowałeś się, że już nie ma w tobie tyle lęku
1: tak,
0: i zabiegania o relacje.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I tak naprawdę Pan Bóg, ja to wiem, uporządkował taką hierarchię wartości we mnie. Co jest dla mnie najważniejsze i co powinno być najważniejsze. I kiedy to się wydarzyło i też nie wiem dokładnie kiedy. No to opadły ze mnie właśnie takie, no nie wiem, jakieś no nieuporządkowane jakieś potrzeby, pragnienia i takie brak tej wolności. Po prostu to było. No wolność jest tutaj, myślę, że kluczowym słowem, chociaż często sobie myśmy może nie uświadamiam tego.
0: Czyli jaka ta hierarchia w tej chwili jest? Ta, która pozwoli uporządkować się? Mm.
1: No pierwsze dla mnie teraz i już od pewnego czasu to jest życie zgodne z wolą Pana Boga. No właśnie, to też może brzmieć jak banał. Ale takim, no, takim głębokim sensie i to dla mnie ma no, kluczowe znaczenie. Nie tylko jeżeli chodzi o sferę moralną czy takich codziennych zwykłych wyborów, ale też całościową
0: to znaczy
1: powołania, że wypełnienia Jego woli w całym moim życiu.

0: No a tak sobie też myślę, jak już tak myślę o tym, to jest to powołanie na pewno do miłości, tylko jeszcze te miłości w jakiejś konkretnej formie, którą ciągle odkrywam.
1: Ile masz lat?
0: 27.
1: I... Bo dzisiaj 27 to znaczy zupełnie co innego niż 20 lat temu, 27. I jak myślisz, jakie to powołanie może być? Myślisz coś na ten temat?
0: Myślę.
1: I jakie może być?
0: Myślę, że to jest sprawa do tyle osobista, intymna, że nie... że jeszcze nie będę o tym rozmawiał.
1: Ale masz już jakieś podejrzenia.
0: To jest taki długi okres, że już są, no to muszą być jakieś tam... Znaczy nie muszą, ale są konkretne myśli, ale myślę, że mogę to zostawić jeszcze.
1: Co to znaczy żyć zgodnie z wolą Bożą w codzienności?
0: No to właśnie znaczy kochać to na pewno. Kochać...
1: Co to znaczy kochać? W codzienności.
0: Znaczy podchodzić do drugiego człowieka właśnie z miłością. I to jest no, chyba najtrudniejszym zadaniem, bo...
1: Do kogo ci jest najtrudniej podejść z miłością?
0: Bardzo często w takich najbliższych relacjach rodzinnych. No bo to są zazwyczaj jakieś takie drobne sprawy, ale burzące pokój. No trudno czasami do kompletnie obcych osób, które gdzieś tam w danym momencie zachodzą za skórę, kompletnie nieznane gdzieś na ulicy. No i trudno też do tych gdzieś tam na szczytach, którzy popełniają błędy i one są strasznie widoczne i denerwujące bardzo.
1: Jak sobie radzisz, kiedy to się dzieje wobec osób ci najbliższych?
0: Znaczy staram się milczeć, chyba najbardziej, bo kiedyś miałem większy z tym problem. Z zachowaniem jakiegoś takiego zewnętrznego spokoju.
1: Mieszkasz z rodziną?
0: Tak. A teraz jest mi łatwiej i to też się przenosi na mój pokój wewnętrzny. To też pomaga.
1: Wobec zupełnie nieznanych osób? Co jest trudne?
0: Nie wiem, jakaś najbardziej trudne dla mnie jest jakaś bezinteresowna, no nie wiem, nienawiść to może mocne słowo, ale jakaś taka kompletnie niespodziewane wybuchy, nie wiem, złości, nieprzyjaźni, nie wiem, jakieś słowo, które jest kompletnie niepotrzebne wobec ludzi. Zazwyczaj to są ludzie kompletnie też im obcy.
1: Czyli jest sytuacja, że idziesz ulicą i nagle ktoś mówi do ciebie coś albo stoisz w kolejce.
0: Tak. Chociaż właśnie mnie to, znaczy, akurat też nie spotykałem ja takie rzeczy często, ale bardziej mnie to, mówiąc szczerze, też boli, jak widzę, że ktoś wobec kogoś innego się tak zachowuje. To jest, no, komunikacja miejska, to jest po prostu źródło takich różnych zachowań. No to jest smutne bardzo.

0: Natomiast bardzo mnie cieszy zawsze i wielką radością jest dla mnie, kiedy taki bezinteresowny okazanie komuś przyjaźni, uśmiechnięcie się do kogoś. To mnie bardzo buduje zawsze.
1: I jak reagujesz w takiej sytuacji, gdy ktoś bluzga niewinnego człowieka i słabszego wyraźnie?
0: Wewnętrznie to modlę się za niego. Dlatego, zwłaszcza tego gdzieś tam poniżanego. A jeżeli jest możliwość reakcji, to myślę, żebym reagował, chociaż nie miałem takiej okazji. Nie miałem, nie powiem, że była taka. Zresztą to są takie chwilowe, konkretne, kompletnie rzeczy, że to jest jedno słowo i kompletnie już ci ludzie nie mają z sobą kontaktu. To są takie wypadki bardziej. Nie?
1: A jak próbujesz się powściągać wobec osób publicznych, co do których masz emocje?
0: No to nie jest trudne, bo oni tak nie usłyszą mnie przez ekran telewizora. Więc tak naprawdę to chyba tutaj mi hamuje po prostu moja głowa, że to jest bezcelowe po prostu. I no i nie ma co się denerwować.
1: Co jest taką rzeczą w tobie do przemiany najtrudniejszą? Z czym się mierzysz w swoim życiu duchowym?
0: Myślę, że z taką też jakąś taką odwagą często. Odwagą podejmowania takich trudnych wyzwań.
1: Czy nie masz takiej odwagi, tak?
0: Myślę, że mógłbym mieć jej więcej.
1: Na jakimś konkretnym przykładzie mógłbyś to powiedzieć? Bo nie wiem, co znaczą te słowa. U każdego człowieka mogłoby znaczyć co innego.
0: No to się wiąże z jakimś też takim właśnie rozpoznawaniem tej drogi życiowej, która przede mną, a która bardzo często wymaga jakichś takich trudnych decyzji, trudnych rzeczy.
1: Co to znaczy konkretnie, bo nic więcej nie wiem. Nic nie dowiedziałem się.
0: Nie wiem, czy podam jakiś przykład. Czy jestem w stanie podać. To jakieś takie, nie wiem, może bardziej irracjonalne. Może takie bardziej, nie wiem, poczucie...
1: Nie, no jak czytałem dzienniczek siostry Faustyny, to ona w jakimś miesiącu tam się z pychą mierzyła, w jakimś miesiącu z tym, nie wiem, małą Tereskę strasznie wkurzało, jak siostra na chórze obok niej tak palcami robiła. I ją to doprowadzało do szału. I to było dla niej największe umartwienie właśnie, niereagowanie w takiej sytuacji.
0: No to z pychą ja też się na pewno muszę mierzyć. To zresztą i lenistwo jeszcze. Lenistwo bardzo, bo do tego predysponuje mnie niestety w sumie wolny zawód.
1: Ty czym się zajmujesz?
0: Pracuję na warszawskim festiwalu filmowym. Tu pracuję w radio też. Piszę też do gazety o filmie generalnie w tym środowisku. Znaczy środowisko to może szumnie powiedziane, ale w tej branży. To tak, to bardzo, bardzo dużo jakoś przecieka mi czas przez palce i to jest tak, to jest na pewno do zmienienia i pycha również w bardzo wielu odcieniach i wymiarach. To też jest takie odkrycie ostatnich, myślę, lat, że ta pycha jest tak bardzo różnorodna i jest tak bardzo, dotyczy mnie po prostu.
2: תהילים קופמון, הללויה, הללו אל בקודשו, הללוהו ברקיע עוזו, הללוהו בגבורותיו, הללוהו קרוב גודלו, הללוהו בתקע שופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בטוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: W jakich sytuacjach to lenistwo konstatujesz?
0: Przede wszystkim w takich momentach, kiedy nie chcę mi się podjąć jakiegoś trudu, chociaż wiem, że to jest dobre. Na przykład jak czytanie książki, taka bardzo prosta sprawa, jak jakiś rozwój intelektualny. No, bardzo łatwo mi jest znaleźć wymówkę, żeby tego nie robić, a zająć się niby no, czymś, być może tak sobie mogę powiedzieć, wartościowym, ale tak naprawdę nic nie wnoszącym.
1: I jakie jeszcze rzeczy są takie, które w sobie chcesz zmienić? Mówiłeś o tych odcieniach pychy, prawda?
0: Tak, właśnie.
1: Co to znaczy?
0: No różne, no przede wszystkim jakieś takie, to też wynika, tak sobie myślę, czasem z zawodu. Ocenianie, no oceniam filmy, tak? To się jakoś czasami przekłada na ocenianie ludzi, niestety. Chociaż staram się tego rzeczywiście unikać, to jest... Natomiast takie skoncentrowanie się, takie krążenie myśli wokół własnej osoby, to jest coś, co czego nie akceptuję po prostu. A co się zdarza, co dostrzegam, co zauważam.
1: Wśród twoich rówieśników wielu jest takich jak ty, samotnych, mieszkających z rodziną?
0: Wielu? Myślę, że tak. Może nie jakoś super wielu, ale no myślę, że jakieś 50%, tak mi się wydaje.
1: I jakie oni modele życia preferują? Singli? Wielkomiejskich? Nie wiem jak to nazwać, ale wiesz o co chodzi. Ludzie w garniturach, dobre samochody. W ogóle jest git.
0: Znaczy i tutaj te światy się troszkę rozchodzą właśnie w tym momencie, kiedy już, bo mówiłem wcześniej, że to było, nie było takie oddzielne, takie osobne, zupełnie inne. To teraz tutaj jest, myślę, że duży rozłam, ponieważ świat moich przyjaciół z liceum, ze studiów, to jest właśnie bardziej świat ludzi żyjących samotnie albo w parach, ale... Na kocią łapę na przykład, jak to się mówi. Czyli życia bez Pana Boga, bez wartości, w których bardzo często wyrośli, bo wiem o tym, że tak było. Czyli jakiegoś porzucania. Natomiast moi przyjaciele z środowiska oazowego i no to jest, no to są ludzie bardzo... No, bardzo gorliwi, wydaje mi się, wierni i tutaj większość, zdecydowanie większość myśli o rodzinie, o małżeństwach, o ewentualnie niektórzy o kapłaństwie czy o zakonie. Tak, to są takie modele.

0: ten model nieoazowy, czy on cię pociągał?
1: Nie. Właśnie nigdy mnie nie pociągał. Nie był jakąś taką alternatywną, taką atrakcją, którą mógłbym wybrać.
0: Jak myślisz, dlaczego? Bo on jest dla 20-parolatka bardzo atrakcyjny.
1: No tak, ale kompletnie jest... To nie jest kwestia jakiegoś takiego, nie wiem, wymyślenia tego, że ja mówię, że nie. Po prostu wydaje mi, ja wiem z doświadczenia, że kiedy ja żyję, odrzucam Pana Boga, to ja nie jestem po prostu szczęśliwy. To ja jestem... jestem nie na właściwym miejscu. To się przynosi również na to, jeżeli ja wiem, że życie bez Pana Boga, bo to w bardzo wielu momentach jest życie bez Pana Boga, to wiem, że byłbym człowiekiem nieszczęśliwym, byłbym człowiekiem pogubionym, zagubionym, gdzieś tam nie tylko samotnym, ale też po prostu wewnętrznie, bez takiego pokoju wewnętrznego, który jest dla mnie jakąś wartością taką bardzo dużą.
0: Czy masz doświadczenie takiego życia bez Pana Boga?
1: To pytanie, na które odpowiadałem już na początku. Myślę, że nie uświadomiłem sobie tego.
0: Nie, bo teraz powiedziałeś, że jakby odnosisz się do stanu braku pokoju, prawda?
1: No tak, braku pokoju, tylko że tak teraz, jak rozumiem życie bez Pana Boga, to jako taki trwały stan, taki stan jakiegoś takiego kompletnego odrzucenia czy osamotnienia, bo to z jednej strony albo z drugiej. To takiego dłuższego stanu nie doświadczyłem.
0: A to znaczy odrzucenie? Nie rozumiem tego. Zarysowałeś jakieś dwie...
1: Wydaje mi się, że może być stan, bo to już jest bardziej teoretyzowanie. Stan, w którym ja odrzucam Pana Boga i żyję bez Pana Boga, a drugi stan taki, kiedy ja chcę żyć z Panem Bogiem, ale tego Pana Boga nie doświadczam. To tak mi się wydaje. Są takie alternatywy. To ja żadnego z tych na dłuższą metę, tak na dłuższy czas nie doświadczyłem.

0: Ale na krótsze, jak doświadczyłeś to, co było?
1: No to się wiąże oczywiście, to utożsamiam ze stanem, momentem jakiegoś grzechu. I no i to był stan wysoce niekomfortowy, mówiąc najoględniej.
0: To, co czułeś?
1: No właśnie brak tego pokoju, czyli taki nieustający jakieś pobudzenie wewnętrzne wynikające właśnie z tego, że i ta świadomość, bo ta świadomość jednak nie opuszcza mnie, kiedy tak się dzieje. To nie jest tak, że ja mogę o czymś zapomnieć. To jest dla mnie doświadczenie bardzo dojmujące, takie, że ono przenika rzeczywiście każdą minutę mojego życia. Nie jestem w stanie o czymś takim zapomnieć.
0: Jak młodzieniec przyszedł do Chrystusa i powiedział o tym, że właściwie wszystko już robi Pan Jezus z tego, co nakazuje prawo i tak dalej, to Pan Jezus powiedział: rzuć wszystko i chodź za mną. I to jest takie kontinuum, prawda? Z tą wyraźną cezurą jakby decyzji bardzo radykalnej, ale ten młodzieniec już bardzo daleko był. Gdzie byś się znalazł na tym w tym modelu? Czy masz poczucie, że twoje życie służy innym ludziom? W jakiś taki sposób, który się Panu Bogu podoba?
1: Ja nie chcę być tutaj właśnie ani fałszywie skromny, ani tutaj jakoś kreować. Ale często tak, często jest takie doświadczenie. Zwłaszcza w tej mojej moim byciu w ruchu, kiedy prowadzę wspólnotę, kiedy wyjeżdżam na rekolekcje, które też jakoś współprowadzę z księdzem, moderatorem.
0: Czyli służysz we wspólnocie?
1: Tak, tak. Służę w różnych formach w oazie i we wspólnocie naszej parafialnej i we wspólnocie całej diecezji warszawsko-praskiej. To są miejsca mojego zaangażowania i właśnie takiego dawania i służenia rzeczywiście. Więc w tym sensie tak.
0: Ta służba jest dolegliwa?
1: Czasami tak.
0: Najgorszy moment?
1: Najgorszy moment takiego poczucia, że masz się bardzo dużo na swoich barkach. I to dotyczące, i to jest taki splot rzeczy duchowych i rzeczy materialno-takich organizacyjnych.
0: Na przykład?
1: Na przykład niedługo wyjeżdżam na rekolekcję. Co się wiąże z bardzo wieloma sprawami, które trzeba ogarnąć, pomyśleć o tym. Po pierwsze, żeby było co jeść, a poza tym, żeby były faktury na to i takie zwykłe sprawy, drobne, i żeby było co gdzie spać i odpowiednią liczbę łóżek i żeby można było dojechać szczęśliwie. A do tego drugi wielki, myślę, że ważniejszy dział, czyli jak to zrobić, żeby Pan Bóg mógł najlepiej działać w sercach tych ludzi, którzy jadą na te rekolekcje, czyli tych młodszych od nas ludzi. Żebyśmy my jakąś swoją słabością czy grzesznością nie blokowali tej łaski, która może się wylać, może działać. No i to są takie właśnie rzeczy, w których czasami czuję się osamotniony, bo jestem jedyną osobą, która akurat takie zadania podejmuje na tych rekolekcjach.

0: kiedy miałeś poczucie, że Pan Bóg ci jakby te twoje zainwestowane czas, serce i tak dalej najbardziej zwrócił?
1: Kiedy czuję miłość, znowu miłość.
0: Pytam o konkretny moment.

0: albo kiedy słyszę też od jakiegoś mojego uczestnika, również młodszego o wiele lat, albo doświadczam na przykład rozmowy, na której po ludzku nie byłbym zdolny kompletnie, i że słowa jakoś się pojawiają same i dokonują się takie rzeczy, których bym się nie spodziewał. Nie we mnie, tylko właśnie w tym moim rozmówcy i coś się dokonuje. Są łzy, jakieś takie też zewnętrzne znaki. I to doświadczenie Bożej miłości, Bożego działania gdzieś tam przeze mnie, przez te moje mało zdolne i być może na pewno nie wykwalifikowane ręce. Ale to i to mnie cieszy, bo to daje mi takie poczucie, że to jest, że jestem właśnie na właściwym miejscu.
1: Poznajesz Boga, kogo poznajesz?
0: Nie za bardzo rozumiem, kogo poznaję. Kim jest Pan Bóg?
1: Tak, jaki On jest? Kim jest ta osoba? Jakie ma cechy? Co zobaczyłeś w tej całej swojej historii dotychczasowej na jego temat?
0: Przede wszystkim to była przyjaźń taka, na początku zwłaszcza, taka przyjaźń, która była zawsze, tak jak mówiłem, dla mnie wartością taką bardzo ważną. I taka możliwość powierzania całego życia, tak po prostu mówienia o tym, co się we mnie dzieje i co się ze mną dzieje gdzieś tam też na zewnątrz, i powierzania całkowicie się Jemu, czyli taka zażyłość, taka relacja z takim człowiekiem bliskim, przyjacielem właśnie.
1: Mówisz o Jezusie?
0: Tak.
1: Człowiekiem?
0: Mhm.

0: A tak było kiedyś, tak? Mówisz, że to było...
1: Tak było na początku, tak. Teraz to ciągle jest, to nie minęło, ale... ale też... myślę, że ja sobie stawiam coraz bardziej chyba większe wymagania w takim sensie, że Chrystus i Bóg nie jest kumplem tylko. Może na tamtym momencie, no, w momencie ten Bóg, taki przyjaciel bliski był mi niezbędny. Teraz myślę bardziej, poza tym, że Bóg jest przyjacielem, to też jest wymagającym. Kimś wymagającym, kimś to wymaga i gdzieś tam posyła też do konkretnych rzeczy, do konkretnych zadań. I no właśnie, taka bojaźń, myślę, że Boża się bardziej uaktywniła we mnie. Ostatnio.
0: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
1: Za to, jak to życie moje się poukładało. To znaczy za to, że wyrosłem w takiej rodzinie, jak wyrosłem. Za to, że obdarzył mnie takimi zdolnościami, które mi pomogły jakoś rozwijać też moje talenty, ale wszystkie moje zainteresowania. To, co jakoś gdzieś tam pokochałem na mojej drodze, bo to nie od samego początku pokochałem akurat film. Ale to się jakoś rodziło we mnie. No i za to, że trafiłem do ruchu Światożycie, bo to zmieniło kompletnie moje życie. Dlaczego? Może to zabrzmi, jakbym sobie zaprzeczał, że wcześniej, że zawsze nie było takiego momentu, ale to był taki moment na pewno, który pomógł mi, umożliwił tak naprawdę nawiązanie tej bezpośredniej relacji z Panem Bogiem jako osobą. Myślę, że ruch Światożycie jest takim miejscem, w którym można zacząć taką przygodę z Panem Bogiem. Bo ja tak myślę, że to właśnie była taka przygoda. Może trudno mi mówić o konkretnych wydarzeniach czy jakichś zwrotach, bo to jednak już jakiś jest czas długi, ale tak wewnętrznie czuję, że to była taka

0: Ja przygodę z różnymi za takimi mniejszymi lub większymi zakrętami, ale, ale na pewno ciekawa. Jestem wdzięczny na pewno.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
0: W mojej intencji? Jakąś mogę sobie wymyślić?
1: Tak.
0: Dobrze, to chciałbym się pomodlić w intencji tych rekolekcji, na które wyjeżdżam, o to, żeby właśnie Pan Bóg mógł działać mimo naszych słabości, którzy tam będą posługiwać. No i za wszystkich naszych uczestników, animatorów, księdza moderatora, którzy będą tam.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Bartek Pulcyn. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Mój Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, prosimy Cię o to, żebyś Ty przychodził do nas w chwilach naszej słabości, Panie. Prosimy Cię o Twoją moc, o to, byśmy potrafili szukać Twojej woli i ją wypełnić przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, powierzamy się pod Twój płaszcz, Twojej miłości do nas, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
0: naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chorebna i błogosławiona, o Pani nasza,
1: orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza,
0: z Synem swoim nas pojednaj,
1: Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Mówienie o Bogu to jest coś, w czym można nabrać rutyny? Czy może stać się rzeczą codzienną?
1: Myślę, że tak. Jest takie niebezpieczeństwo na pewno. Natomiast myślę, że również praktyka, która za tym idzie, czyli za tym, że nie tylko się mówi o Bogu, ale go się uznaje i stawia na pierwszym miejscu, raczej jest czymś odwrotnym do rutyny, ponieważ jeśli codziennie odnawiam swój kontakt z Bogiem od rana, a jakżeż mam tego nie robić, kiedy postawiłem go na pierwszym miejscu, kiedy jest moim stwórcą i kiedy właściwie powiedzenie mu dzień dobry, jak rano wstaje, jest nie tyle obowiązkiem, co w ogóle obowiązkiem, ale przede wszystkim moją powinnością, która gdzieś tam z głębi mojego serca płynie, bo jakże nie oddawać czci temu, który mnie stworzył, którego jestem własnością. Więc ta praktyka jak gdyby odwraca tą rutynę i myślę, że kiedy go się stawia zawsze na pierwszym miejscu, to jest dobrze.
0: Pracujesz w mediach, więc pewnie różnie to było, ale teraz między innymi pytasz ludzi o Boga.
1: Tak, różnych. Zdarza się tak.
0: I co? Oni mówią z rutyną, czy też raczej z doświadczeniem relacji?
1: Myślę, że z tymi osobami, z którymi ja się spotykam, to są osoby, które mają głęboko przemyślane już swoje życie, dla których Bóg stworzył, nieprzypadkowo mówię, że On to zrobił, wyzbywając się egoizmu w tym samym, ale stworzył ideę porządkującą i ci ludzie w zasadzie są świadomi tego, co robią w życiu i tego Boga stawiają na pierwszym miejscu. Aczkolwiek wiem, że nie są to ludzie, którzy... To ci ludzie jakby są wyjątki. Staram się w swojej pracy dobierać opinie, uzyskiwać od takich ludzi, którzy Boga zawsze mają i stawiają na pierwszym miejscu.
0: A kiedy ty postawiłeś go na pierwszym miejscu?
1: Ojej. Rzeczywiście, jest to pytanie, takiego rachunku sumienia nie robiłem, ale niewątpliwie pomimo, iż wywodzę się z rodziny katolickiej, to przez długi okres mojego życia był on po prostu, nie był na pierwszym miejscu. Budziłem się i żyłem swoim życiem, natomiast był on jak gdyby obowiązkiem, który został gdzieś tam przez rodzinne układy wcielony w moje życie i był jakimś elementem. Natomiast myślę, że jakieś doświadczenia życiowe nauczyły mnie pewnego myślenia i to był proces. To nie stało się od razu.
0: Ale jak się zaczęło?
1: Zaczęło się, myślę, może... Tak próbuję jakąś datę odkryć w moim życiu, bo chyba to była śmierć ojca.

0: kiedy musiałem sobie zdać sprawę z tego, że go już tutaj więcej nie zobaczę. I kiedy rzeczywiście musiałem odświeżyć swoje szare komórki po to, żeby wrócić do tego, co gdzieś tam zasłyszałem i robiąc jakiś wewnętrzny rachunek sumienia, spróbować postawić go na pierwszym miejscu.
1: Ile miałeś lat wtedy?
0: To był okres lat 40.
1: A tam to życie przed tym...
0: A teraz mam 60, żeby zaznaczyć.
1: A tam ten moment, ten czas przed, prawda? Czyli takiego letniego katolicyzmu. W komunizmie nie wybili ci go z głowy?
0: Nie, właśnie to.
1: Dlaczego?
0: Też...
1: W Warszawie żyłeś gdzie? Na prowincji?
0: Nie, w Warszawie żyłem i pracowałem w media, i to w publicystyce medialnej. I myślę, że to było moją siłą. To znaczy, ja z góry postawiłem, coś takiego tkwiło we mnie. Nie wiem, nie potrafię określić, jak, skąd się to brało, ale ponieważ Bóg zawsze w moim domu był stawiany na pierwszym miejscu, to ja podświadomie go też miałem na pierwszym miejscu, aczkolwiek nie było to do końca, jak powiedziałem, przemyślane. To nie był Bóg z wyboru, to był raczej Bóg z tradycji. Ale on zawsze stał i
1: Przeszkadzało ci to pracować w mediach?
0: Nie, absolutnie nie. Dlatego, że wszyscy dookoła wiedzieli. Nie byłem członkiem partii. Przede wszystkim powiedziałem, że... I to było jakby moją siłą, bo w tym czasie jak gdyby, no, członkami partii było mnóstwo dziennikarzy i właściwie to była taka nieodłączna plakietka dla człowieka, który był człowiekiem mediów. Ale tym mi się udało, jak i jeszcze paru innym również, tej plakietki nie przypiąć sobie. I właściwie broniłem się przed tym, a potem z tego zrobiłem jakiś standard, mówiąc, że no, nie mogę się przeciwstawić pewnym wartościom i dla mnie to była rzecz jasna i oczywista i tego próbowałem bronić.
1: A dlaczego ci nie wyrzucili?
0: Nie, no to był stan wojenny, w którym byłem wyrzucony, także to
1: ale
0: nie...
1: Ale wcześniej jeszcze?
0: Wcześniej myślę, że to ja wiem, no dużo osób było takich jak ja nie byłem wyjątkiem. Ja nie byłem wyjątkiem, nie wiem, to już jest pytanie nie do mnie, ale później już, powiedzmy sobie, po stanie wojennym próbowano nawet z tego zrobić pewien szyld, że tacy ludzie również pracują w mediach i to jest tolerowane i tak dalej, i tak dalej. I mając tę świadomość, tę świadomość mieli również moi koledzy, i dlatego było mi może i łatwiej nawet. Pewnych norm nie przekraczałem, wszyscy wiedzieli, że jestem katolikiem.
1: I stan wojenny? I co to było?
0: No, stan wojenny, no to jak zwykle wszyscy ludzie, którzy się przeciwstawiali temu stanowi wojennemu, właściwie którzy nie podjęli współpracy z władzą, zostali wyrugowani, usunięci z telewizji. To była naturalna rzecz w owym czasie, no bo...
1: I co zacząłeś robić? Miałeś jakiś zawód?
0: Tak, jestem inżynierem w ogóle z zawodu, ale ciężko było wrócić do mojej branży, ponieważ jestem inżynierem górnikiem. Musiałem w ogóle miejsce zamieszkania zmienić, a poza tym już w takim wieku, jak ja byłem, rozpoczynany na nowo od jakby początku, od abecadła, karierę w innym zawodzie, pomimo że studia były w zawodzie takim określonym, ale rozpoczynanie, no to było rzeczywiście ciężką rzeczą. Ciężko.

0: przeczekałem, na szczęście mam żonę, która też mogła zarabiać, była konserwatorem zabytków, jest konserwatorem zabytków, a więc no był jakiś moment, w którym ona przejęła to wypełnienie finansowe w naszym życiu.
1: Mm-hmm. Ale jak uważałeś się za bohatera, czy za skrzywdzonego człowieka?
0: Nie uważałem się, ale próbowałem znaleźć jakiś upust. Pamiętam na Korotyńskiego, bo tam mieszkałem, na sąsiedniej ulicy, na Dickensa był kościół, jest kościół. I w tym kościele realizowałem również gdzieś tam swoje wnętrze, bo wystawialiśmy sztuki, które notabene też były w jakiś sposób przez Służbę Bezpieczeństwa, która swoich tajnych współpracowników przysyłała na takie rzeczy, cenzurowane. No i pomimo, że gdzieś tam się moje nazwisko gdzieś przecierało, ale nie miałem tego odbicia w swoim własnym życiu. Jakoś to się wszystko rozpływało. No w każdym razie Bóg zawsze istniał przez całe moje życie w bardziej świadomy lub mniej świadomy sposób, zawsze na pierwszym miejscu, ale nie zawsze z taką determinacją, jak jest to teraz.
1: Mm-hmm. I co śmierć ojca ci pokazała?
0: Śmierć ojca uprzytomniła mi, że życie jest tutaj jakimś epizodem, tylko epizodem, bo właściwie patrząc i rozmawiając już właściwie nawet na łożu śmierci z ojcem, jeszcze kiedy był przytomny, widziałem, jaki jest wielki skrót myślowy człowieka, który teraz odchodzi, a jeszcze niedawno, pomimo swoich 78 lat, wspomina swoje młode lata, które właściwie tak jakby się wczoraj skończyły. I to mi jak właściwie bezpośrednio, może nie było to bezpośrednim, ale parę innych jeszcze momentów, które mnie do tego natchnęły. Zresztą wcześniej jakby też zupełnie podświadomie zacząłem być człowiekiem modlitwy, chociaż nigdy siebie o to nie podejrzewałem, bo mój temperament raczej nie predystynował mnie do jakiegoś tam spokoju, przemyśleń, raczej żyłem, przede wszystkim żyłem. Natomiast stało się to zupełnie, nie pomnę nawet jak, ale ta moja pierwsza taka naprawdę głęboka modlitwa do Boga, kiedy był czas refleksji, to chyba było coś, co się poza mną działo. To było jakieś tchnienie Ducha Świętego, myślę, kiedy zacząłem rozważać i modlitwę, i pacierz, i potem przyszły refleksje, potem przyszły jakieś rozważania. I kolejnym właśnie takim bardzo ważnym etapem to była śmierć ojca, od którego się wszystko zaczęło. Tak bardzo poważnie i bardzo szybko, w przyspieszonym tempie.

0: A potem ktoś, dyskutując ze mną o Bogu, powiedział, zapytał się, czy ja nie kończyłem uczelni katolickiej. Mówię, skąd? Absolutnie. I to było, to był też taki ślad, że te moje przemyślenia nie są przemyśleniami przypadkowymi, że te wnioski, które ja wyciągam, a nie były to takie wnioski tuzinkowe, tylko gdzieś tam coś faktycznie we mnie działało, dało mi do myślenia rzeczywiście, że powinienem iść w tym kierunku i zapisałem się do ruchu rodzin nazaretańskich. Tam jak gdyby poznałem, i to był jakby też taki siedmiomilowy krok właściwie w moim życiu, bo to była podstawa, kiedy odkryłem swoją grzeszność, kiedy odkryłem, że wszyscy jesteśmy właściwie grzeszni i że właściwie, i coś, co z tym dalej robić, bo to nie jest tak, że coś odkrywam i nagle akceptuję, prawda? Po coś na ten świat przyszedłem, jakieś zadanie na tej ziemi mam spełnić. I zacząłem się zastanawiać, jakie to jest zadanie. I tak wszystko po kolei, już upłynęło kilkadziesiąt lat od tego momentu, no prawie 20, prawda? Ale to wszystko szło cios za ciosem.
1: Co to znaczy odkryć swoją grzeszność?
0: Odkryć swoją grzeszność.
1: W twoim życiu.
0: W moim życiu. To znaczy przede wszystkim spojrzeć się do tyłu, zobaczyć, jaki byłem, co złego w tym życiu zrobiłem. Odkryłem rzeczy, że nie przypuszczałem nawet, że byłem tak niedobry wobec ludzi. Odkryć swój stosunek do drugiego człowieka.
1: Czyli co, perspektywa wiary?
0: Nie, przede wszystkim odkryć swój własny egoizm. To jest to, co doświadczyłem w swoim rozumowaniu pewnego
1: faktu. Ale dlaczego tego wcześniej nie widziałeś? To się zdarzyło, że zacząłeś to widzieć?
0: No właśnie mówię, to jest, był ten moment przełomowy, kiedy zacząłem się zastanawiać na temat życia i śmierci, czyli moment śmierci mojego ojca, kiedy zacząłem analizować swoje życie. Kiedy spostrzegłem, że już właściwie nie wiem, czy mam jeszcze tydzień, czy miesiąc, czy no, różne przypadki się dzieją w życiu człowieka. I to był ten moment tej całej refleksji. Ja mówię, życie rodzin, ruch rodzin nazaretańskich otworzył mi oczy na pewne sprawy, na swoją własną grzeszność, na własny egoizm, na to, że wcześniej mało się przyglądałem człowiekowi w życiu, a byłem raczej zajęty wytyczeniem własnej drogi, czyli cel, do którego mam dojść i właściwie środki, no tu te środki były różne, ale starałem się raczej zawsze zachować jakieś normy. Ja mówię, to już z domu wyniesione. Natomiast no cel był jasno określony. Ja muszę dla siebie zdobywać, robić karierę, iść taką drogą właśnie, taką jak sobie wytyczyłem, plany, w których Bóg nie istniał. Istniałem ja i moja tylko siła i mój punkt przebicia i ludzie, którzy byli elementem do mojej kariery. Tak to kiedyś wyglądało.

0: potem, kiedy odkryłem, że to jest coś nie tak, że właśnie próbowałem odkryć swoją grzeszność, myśleć na ten temat, zobaczyłem ten ogromny, wielki egoizm w życiu, o którego siebie nie podejrzewałem, bo zawsze mi łzy stawały w oczach, kiedy zostałem na przykład skrzywdzony i myślałem, że ja odczuwam, potrafię odczuć drugiego człowieka, tymczasem to jest nieprawda. To było tylko złudzenie.
1: Samo oszustwo.
0: Tak jest. To było oszustwo. Oszustwo samego siebie. Ale kiedy już odkryłem, jak bardzo oszukiwałem siebie, no to zaczęła się praca, bo od tego momentu zaczyna się praca nad sobą. Praca, kiedy już jest zbudowana idea porządkująca, kiedy ten Bóg, który, jak powiedziałem, który mnie stworzył i do którego muszę, od którego muszę dzień zaczynać, bo no, ja jestem jego własnością i moje życie też jest, do niego należy i coś zostało, jakieś zadanie przede mną w tym życiu postawione. To zadanie, które się otwiera każdego dnia i ja muszę cały czas każdym swoim swoją decyzją odpowiadać za swoją drogę. No to tej pory zaczęła się poważna rozmowa z Panem Bogiem.
1: I ja to rozumiem, ale co to tak naprawdę oznacza? Bo można też zobaczyć w sytuacji, no załóżmy, że to była sytuacja jakoś tam zbliżona do granicznej, prawda? Śmierć bliskiej bardzo osoby. Więc można też zdobyć dystans do własnego życia. Można też zobaczyć jakby siebie. Ale to już chyba nie jest możliwe w sposób naturalny. I też ta modlitwa, która się pojawiła gdzieś tam, tak zupełnie sama z siebie, no, albo powinna trwać od dzieciństwa. A jaki powód jest, że się pojawiła? Czyli to mówisz o elementach działania łaski Bożej?
0: Tak, mówię o elementach nadzwyczajnych. Oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę.
1: W twoje życie włożonych z zewnątrz.
0: Jak i ten moment, o którym wspominałem, że ktoś nagle dostrzegł, że te stwierdzenia, które ja wypowiadam, predestynują do takiego myślenia, że ja jestem, kończyłem uczelnię katolicką, co było dla mnie też zaskoczeniem, bo nigdy się... To też te wiadomości brały się jakby objawione. To nie było dla mnie... tego nie wziąłem z książek. To zyskiwałem po kolei step by step na modlitwie. I to przychodziło nagle, jakieś odkrycie, jak i do tej pory przychodzą odkrycia. Odkrycia, no, których tak nawet może nie pora mówić, ale parę rzeczy bardziej rozumiem i mogę tłumaczyć.

0: O, i jeszcze jeden element, o którym zapomniałem. W tym samym czasie, i to jest też wielki element, muszę powiedzieć, pojawił się w moim życiu człowiek, który był świadkiem Jehowy. I człowiek, który absolutnie zakłócił moje widzenie Boga, moje widzenie Matki Bożej przede wszystkim. Ją próbował wykreślić z mojego życia, udowadniając twardo w Piśmie Świętym, że on ma rację. I rzeczywiście pozornie ta racja była, jak ja czytałem Pismo Święte.
1: Ale czyje to było Pismo Święte?
0: Nie, to było nasze Pismo Święte, na naszym Piśmie Świętym, ale próbował udowadniać pewne rzeczy. No, mogę powiedzieć między innymi, jakie to były rzeczy, że na przykład jest fałszywie pojmowana historia Chrystusa na krzyżu, który wisi. Jak mógł Chrystus powiedzieć, oczywiście z tego zrobił wielką sprawę. Dla mnie to też się wydawało, że to była kiedyś wielka sprawa, że Chrystus z krzyża mówi do Łotra, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Kiedy Chrystus zmartwychwstał na trzeci dzień, to jak mógł Łotr razem z nim być dziś w raju? I takie drobne elementy, oczywiście to nie ma znaczenia, bo w greckim języku przecinki są niestawiane, więc on tłumaczył, że prawidłowo powinno być, powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. I tak dalej, ale mówi na tym przykładzie i na takich innych przykładach wykazało mi, że interpretacja Kościoła katolickiego jest w ogóle błędną interpretacją. Oczywiście to jest drobny przykład, niemniej jednak takimi kruczkami próbował zdobyć moje zaufanie. To znaczy, on sam pewnie został kiedyś w błąd wprowadzony. Ja nie mam nic przeciwko niemu, bo z drugiej strony był to bardzo uczciwy i rzetelny człowiek w swojej pracy również. Ale potem były dyskusje i ja pamiętam, że to kosztowało mnie ogromnie dużo, bo ja przy pierwszym załamaniu jakimś takim, kiedy udowodniono mi, że to wszystko zmierza w fałszywą drogą, no i Matka Boża, która nie jest świętością absolutnie, która może i była dziewicą, jak rodziła Chrystusa, ale potem to już na pewno nie, bo byli jego bracia i tak dalej, i tak dalej. To mnie bardzo dużo kosztowało. Kosztowało mnie tak, że myślę, że przynajmniej z tydzień nieprzespanych nocy i płaczu nawet, do którego się nie przyznawałem. Teraz już mogę z perspektywy mężczyzny o tym powiedzieć, ale że ktoś poprzewracał coś w moim życiu. I zaczęło się studiowanie Pisma Świętego. Od samego początku do końca, a potem już oni mnie unikali, już to towarzystwo mnie unikało, bo ja im zadawałem zbyt kłopotliwe pytania. No między innymi u nich ten Bóg to jest Bogiem bardzo jakimś takim surowym, karzącym. Tam nie ma miłości, tam jest sama kara i tam jest tylko
1: sprawiedliwość.
0: Tak, sprawiedliwość, która w naszej Ewangelii w ogóle została zniesiona przez miłość i miłosierdzie. No więc
1: może nie została zniesiona, wyniesiona na jeszcze poniżej. Wyższy poziom.
0: Znaczy, miłosierdzie zostało wyniesione ponad na wyższy poziom. Natomiast no i budując jak gdyby na zasadzie miłości, odczytując w miłości Ewangelię, nie można jej inaczej interpretować, jak tylko u nas w Kościele jest interpretowana. Oni mają to bardzo surowe spojrzenie. Myślę, że błądzą, no ale myślę, że wśród nich jest bardzo dużo nieszczęśliwych ludzi. Ale też szukają tego Boga, szukają, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne.

0: po tych nieprzespanych nocach, po tym czytaniu, no Ewangelię to już czytałem z kilkadziesiąt razy potem, całą od początku do końca, i nie Pismo Nowego Testamentu, ale już Starego, bo to był jakby podkład, tak, do którego się zresztą oni zawsze też odwoływali. No i okazało się, że
1: przekręcają.
0: Że przekręcają, właśnie, właśnie.
1: I co? No bo jest tak, że nieprzyjaciel zawsze próbuje czynić zło, ale w efekcie, jeśli się człowiek poddaje Bogu, no to zawsze jest powodem do tego dobra, które się dzieje w życiu człowieka, nawet działanie wrogów. Z tego wynika, z tej całej sytuacji, którą opisałeś, jedna podstawowa dla mnie w tej opowieści rzecz, że ty bardzo poważnie traktowałeś tę sprawę.
0: To znaczy, nie można niepoważnie traktować swojego życia. Jeśli człowiek nie zadaje sobie pytania, skąd się wziął, po co jest i w którym kierunku idzie, to czym moglibyśmy się różnić w tym momencie od zwierząt? Niczym. Człowiek, który aspiruje do pewnego myślenia, dostał od Boga pewne elementy, które go odróżniają od zwierzęcia, to musi sobie takie pytanie zadać. A jeśli próbuje na nie odpowiedzieć, to musi Boga postawić na pierwszym miejscu. I dalej to już jest prosta sprawa. No po prostu, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to nie ma innych rzeczy mniejszych. Można o tym oczywiście na co dzień zapominać, ale zawsze jest ten ranek, kiedy człowiek wstaje i prostuje swoje życie. Bo codzienna modlitwa ranna jest obowiązkiem. To nie jest to, że jak można zacząć życie od swojego egoizmu, od swoich... A, jeszcze przy okazji chciałem o jednym wspomnieć. Mianowicie o modlitwie do Boga, o moim stosunku do Boga, bo to jest chyba niezwykle istotne, dlatego, bo to też przychodziło pewien etap, kiedy próbowałem Boga zawłaszczyć, to znaczy on jest moim jedynym kochanym, ja mu się wypłaczę w mankiet i on mnie tak kocha, że tutaj na pewno coś wspólnie ustalimy.
1: I z moimi nieprzyjaciółmi wszechmogący sobie poradzić.
0: Tak, właśnie do tego chciałem zmierzać, bo to jest ten moment, który może jest też istotnym elementem, bo myślę, że tak egoistycznie Boga trzeba jakoś kochać, ale nie można tracić z oczu tego, że Bóg stworzył wszystko, nie tylko mnie, ale innych ludzi, tak jak ojciec, który ma kilkadziesiąt dzieci, czy tam kilkanaście tutaj na ziemi, trzymając się realiów, kocha równo wszystkich. Tak samo on też, a jeśli ja nie kocham kogoś z moich nawet nieprzyjaciół, no to znaczy, że również mam w jakiś sposób pretensje do Boga, który mi postawił na mojej drodze takiego człowieka, ale nie można tak. To prowadzi do ta miłość egoistyczna, właściwie ten egoizm, z którego mamy się ogołacać w życiu, bo jest to przecież zadanie nasze, ten grzech pierworodny, który nas do tego egoizmu popchnął, my mamy się z niego ogołacać. My musimy już przez per analogia kochać wszystkich. To znaczy, kochać to jest takie słowo wyświechtane, może wydawać się, mówiąc miłość. Mamy po prostu otwierać się na drugiego człowieka i nawet zbudzać w środku gdzieś jakieś uczucie pozytywne, nawet do naszych nieprzyjaciół. Ale mając na względzie Boga, bo On jest tym twórcą tego wszystkiego.

0: Tak samo wszystko to, co się w moim życiu dzieje i zdarza, nawet najdrobniejsze sprawy, jest łaską, jest naprowadzaniem mnie, jeśli zbaczam z tej drogi. Dlatego pilnie też obserwuję, co się w moim życiu dzieje. Jeśli jakiś kataklizm, coś mi się na głowę wali, to wiem, że albo gdzieś coś popełniłem w życiu niedobrego i to jest pierwsza myśl, a druga, albo rzeczywiście jakieś inne rzeczy ma mi do przekazania Pan Bóg. Czekam na to, aż się to po kolei wyjaśnia.
1: Ile lat się modlisz rano?
0: O, jeje. Muszę powiedzieć, że modliłem się nawet 4 godziny. Teraz się modlę 2 godziny rano. I to jest bardzo wcześnie rano, bo wstaję o godzinie 5 do 7. I po tych 2 godzinach jeszcze jest różaniec. Bo to jest też stały element, gdzie jest rozważanie jak gdyby życia Chrystusa, ale również prośba do Matki Bożej o jakieś ułożenie dnia. I to jest, no tak gdzieś 3 godziny rano zawsze. Potem w ciągu dnia staram się, choć nie zawsze to wychodzi, ale...
1: Ale ile lat się modlisz?
0: Też dużo. Właściwie myślę, że te 10 lat na pewno...
1: I co się zmieniło, kiedy to się stało twoją codziennością? Bo to jest radykalna zmiana wtedy następuje.
0: Jest. To jest zmiana w moim życiu.
1: Bo ja mam taki obraz w tej chwili stanął przed oczyma, że to jest tak jak w tym fliperze, ta bila lata, ona wchodzi w każdą stronę właściwie, może być uderzona. I to jest życie takie, które jest pozbawione tego momentu pytania do Pana Boga, jak ma być ułożony dzień. A z drugiej strony jest obraz po prostu leniwie płynącej rzeki, która wie, gdzie płynie.
0: Tak, to się zmieniło o
1: tyle. To może leniwie to nie jest dobrze powiedziane, bo tam też bywają bystre nurty, ale chodzi o to, tak. że jest coś, co ma swoje koryto.
0: Tak, no i właśnie w tym korycie ja jestem, tylko że tak praktycznie patrząc na zewnątrz, to nic się nie zmieniło w tym sensie, że nadal gdzieś tam coś mnie spotyka, nadal, ale mam pewną świadomość. Patrzę na siebie, kiedy się denerwuję, za moment się uspokajam. Oczywiście są nerwy, to już jest mój temperament. Czasami potrafię mocno przekląć, czasami potrafię, że tak powiem, komuś nawet przykrość zrobić. Może nie z pełną świadomością, ale gdzieś tam, ale widzę te swoje rzeczy i zaraz wracam do tego koryta, jak mówimy. Wracam, próbuję się prostować. Mam świadomość, że jeśli tak pociągnę dalej, to będzie bardzo, to znaczy, że nie pracuję nad sobą. To nie jest, znaczy, może to nawet źle jest powiedziane, bo praca wydaje się czymś bardzo ogromnym, ale pewne uświadomienie sobie
1: czegoś. Poddawać się obróbce.
0: Tak, poddawać się obróbce, ale pewne uświadomienie i jeszcze jedno, bo to jest bardzo ważne, że przed oczami stoi mi Chrystus, który właśnie za te rzeczy umarł. Ja mam świadomość tego, że ja robiąc coś złego, również przykładam się do tego, a właściwie przyłożyłem się wcześniej, bo tutaj czas nie istnieje. Przyłożyłem się wcześniej, żeby on pocierpiał za to. I ja wiem, że w rezultacie ja muszę powiedzieć mu, że i tak go kocham i że przepraszam go za to cierpienie, ale już na przyszłość wiem, że jest refleksja, że go skaleczyłem, że tego więcej robić nie mogę. Chociaż i tak go kaleczę. Wiem. Mam tę świadomość. No ale takie jest życie. Człowiek jest niestety ułomny i musi pracować, ale musi też wiedzieć, że ktoś już wcześniej za niego umarł i za to, co złego zrobił w życiu do końca.

0: Opowiadasz historię poddania się
1: woli Bożej
0: komuś.
1: Tak.
0: I efektem tego poddania się komuś, bo to jest taka dynamiczna, prawda? Rzecz jest jakaś decyzja woli, później zastępują fakty, gdzieś pojawia się modlitwa nagle w życiu człowieka, no nie ma żadnego powodu, żeby tak się stało, prawda? Później pojawia się siła na to, żeby inaczej działać. I tak krok po kroku też pojawia się wiedza, nie wiem jak to powiedzieć, czy też znajomość, prawda? I ona też się jakoś tak pojawia i to jest wszystko we współpracy. I teraz ta porządkująca modlitwa poranna, prawda? Chciałbym, żeby pokazać słuchaczom jej nieprawdopodobną moc w takim ja staram się modlić do momentu, w którym mam pokój w sercu.
1: Tak.
0: I później się nagle okazuje, że wszystko to, co było niewyobrażalne i po ludzku nie do zrobienia, jeśli to jest tym, co Pan Bóg chce ode mnie, to się samo dzieje.
1: Tak, to jest normalne, to jest tak normalne.
0: No tak, ale teraz to jest doświadczenie chyba bardzo ważne i bardzo ważne jest, żeby o tym powiedzieć w sposób, który, jeśli ktoś jest wśród naszych słuchaczy, kto jeszcze tego nie doświadczył, no to żeby o tym powiedzieć w sposób no taki trafiający do serca.
1: Myślę, że tak.
0: Jak warto jest. Tak jak Maria Tereska powiedziała, że człowiek nie jest w stanie żadnego kroku zrobić do góry. Ale jeśli uparcie podnosi nogę, to w pewnym momencie Pan Bóg tę nogę bierze i stawia na następnym stopniu.
1: Ja powiem tak, ja swoje ranne modlitwy podzieliłem na takie części. Modlę się psalmami. Przede wszystkim od tego zaczynam. Potem mam nabożeństwo do Pana Jezusa, więc dwie litanie, które odmawiam z pełną świadomością, wybrane, czyli to jest litania do serca Pana Jezusa.
0: I do krwi.
1: I do krwi Pańskiej. Właśnie, to jest ta litania, która tego. To jest nabożeństwo do Pana Jezusa. I potem jest godzinki do Matki Bożej, w których odkrywam też, jak Bóg jest miłosierny wobec człowieka, ponieważ tam przez Matka Boża jest w ogóle wielką postacią postawioną przez Pana Boga w naszym życiu, ale również w tym wszystkim jest pokazana droga zbawienia człowieka, bo te końcowe słowa o miłosierdzie Boże, o miłosierdziu Bożym, które dusze w czyściu cierpiące, niech odpoczywają w pokoju. Znalazłem wieczny odpoczynek w tej modlitwie i Matka Boża, która stanęła i dała nam Chrystusa, i który nas zbawił. Te godzinki w ogóle są wielką filozofią patrzenia na życie.
0: Są też przedmiotem estetycznym, niesamowicie pięknym.
1: Tak. I to jest jak gdyby następna modlitwa i różaniec oczywiście, który też jest w tym wszystkim, i oddawanie się miłosierdziu Bożemu. Jest krótka modlitwa, którą mam do miłosierdzia Bożego i codziennie się temu miłosierdziu oddaję.

0: I faktycznie po tej modlitwie jestem bardzo spokojny, dlatego że dzień się zaczyna, mam takie myśli, że niezależnie od tego, jak się zacznie, jak się skończy, to ja oddałem ten dzień Matce Bożej, która jest naszą opiekunką już od kiedy Chrystus ją pod krzyżem zrobił na Golgocie. I że w tym momencie będę jakoś prowadzony, no nie o to chodzi, żeby te cele wszystkie uzyskać, które sobie postawiłem przed sobą, ale żeby to, co jest niemożliwe, spokojnie przyjąć, że to jest niemożliwe, że nie jest taka wola Boża. I mając świadomość z dnia na dzień, że ta wola Boża jest w moim życiu, jestem spokojny. Jestem spokojny i spokojnie czekam na ten swój ostatni dzień. Ja teraz tak to spokojnie mówię, ale wiem, że są pewne wątpliwości. Wątpliwości zawsze będą i one są nieodłączną sprawą człowieka, bo jest zło, które gdzieś tam człowiekowi zakłóca jego tok myślenia nawet. Ale jestem bardzo spokojny, znaczy mając ten cel jestem spokojniejszy, bo żyję na ten ostatni moment i wiem, że będę lepiej wyglądał niż gdybym tego nie miał i powiem inaczej, gdyby mi teraz chciano Boga odebrać i powiedzieć, że wszystko, to ja bym nie potrafił żyć już. Bez celu, bez idei żyć dla siebie samego, a po cóż mi to? Po co mi żyć dla samego siebie, dla własnego egoizmu? On jest, oczywiście on gdzieś tam we mnie istnieje, ale ta idea, która gdzieś jest z boku, która mogłaby być tylko z boku, to ja wiem. No, jednym słowem, nie potrafiłbym żyć bez Boga. Nie potrafiłbym żyć.
1: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Myślę, że za wszystko właściwie. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że no, może nawet nie w pewnym momencie, no, że przyroda i wszystko, co jest w ogóle, co staje na mojej drodze, to wszystko jest dziełem Boga. Zrozumiałem, że kiedy Chrystus mówi, że ja żyję w Bogu, a Bóg we mnie, to znaczy, że On żyje wśród tego, co Bóg stworzył, jako człowiek oczywiście. I Bóg jest we mnie, ponieważ jest miłość w Nim wielka, miłość do tego, co On stworzył i do Niego samego. Czyli to jest właściwie... Zrozumiałem, że wszystko, co wokół mnie się dzieje, to jest piękne. I ja mówię w chwilach nerwowych, które się zdarzają każdemu. O tym człowiek zapomina. Jest pewna gonitwa czasami. Ale zawsze sobie to uświadamiam, kiedy mam chwilę refleksji rannej i wieczornej również. Kiedy cały dzień jak gdyby oddaję. Jestem wdzięczny nawet za te doświadczenia, które dostaję, bo wiem, że one czemuś służą.

0: był taki moment też, że kiedy wszystko się dobrze układało, szło jak po linie, to miałem, no powiem może coś, czego nie powinienem powiedzieć, ale miałem pretensje, bałem się po prostu, że Pan Bóg mnie opuścił, że coś jest nie tak, że coś tu, no nie jestem idealny, żeby to się wszystko tak idealnie układało, że gdzieś tu jest jakieś pęknięcie. Także świadczy to, myślę też o tym, że trzeba przyjmować wszystkie elementy w życiu, i dobre, i złe, które mnie spotykają.
1: Czy pokusy niewiary miałeś?
0: Niewiary? W jakim sensie?
1: Rozpacz, zwątpienie.
0: Zwątpienie, tak, oczywiście. Rozpacz, chyba nie. Jeszcze tego nie doświadczyłem.
1: A kiedy zwątpienie?
0: A zwątpienie, kiedy właściwie no, człowiek staje, kiedy szedłem na przykład na operację, właściwie to nie było, było chwilowe zwątpienie, bardzo chwilowe. Szedłem na operację, miałem poważną operację mózgu. Oczywiście w rezultacie okazało się, że to nie jest nic złośliwego, ale był moment, kiedy nie wiedziałem właściwie, co się ze mną może stać. Ktoś, kto ma guza w mózgu, komu stwierdzają, że za chwilę idzie na stół operacyjny. Jest to jakaś taka precyzyjna robota, wyobraźnia tutaj działa. I jest moment też oddania, że właściwie szedłem bardzo, bardzo śmiało na ten stół operacyjny. Oddałem wszystko Panu Bogu, ale była myśl, która zaistniała. Wiadomo, że ta myśl skąd się bierze. Nie była to myśl od Boga, ale była wręcz przeciwnie, myśl złego, a jak to wszystko jest nieprawdą. No ale odpowiedź za to jest prosta. No i co z tego, że nieprawdą? I poza tym, potem przyszła jeszcze większa wiara w Boga. To nie może być nieprawdą. Bo jeśli człowiek żyje na tej ziemi, to żyje po coś. A jeśli żyje po coś, no ktoś mu to życie dał. Nie ten, kto mu chce je zabrać, tylko ten, kto mu je chce je dać.
1: I daje każdego dnia.
0: I daje każdego dnia. Do niego wszystko należy. I każdego dnia. I skoro życie nie jest moją własnością, bo nie jest moją własnością, ja go dostałem, to ja się mam o niego bać. Nie. Ja go dostałem, kiedy chce Pan Bóg, to mi go odbierze. To jest logika. Ale tą logikę trzeba sobie codziennie powtarzać i odnawiać w swoim sercu, żeby ona stała się naszym życiem.
1: Moment takiego najbliższego kontaktu z Bogiem, takiego przytulenia.
0: O, był taki moment, kiedy łzy ciekną. Myślę, że raz był taki moment i przy konfesjonale, a drugi raz przy Eucharystii. Wiem, że Eucharystię sobie bardzo trudno wytłumaczyć.

0: Ja myślę, że można logicznie bardzo łatwo wytłumaczyć, bo wiadomo, że Chrystus zostawił nam podczas ostatniej wieczerzy ten chleb, który nas zasila w ciągu życia, który on nam daje autentycznie swoją krew i swoje ciało. On nas chce przerodzić w siebie, bo w nim jest odkupienie i przez niego nie ma innej drogi, tylko przez niego. I ten moment Eucharystii, kiedy się na nią zapatrzyłem i kiedy wyobraziłem sobie, że to jest rzeczywiście Chrystus, wyobraziłem sobie moje krzywdy, które zrobiłem, i wtedy człowiek nie potrafi, obojętnie, to są takie wyciskacze łez w sumie. Ja wiem, że to jest dużo ładunku uczucia w tym wszystkim, że to może ktoś powiedzieć, że to jest chemia, ale ta chemia ma swoje podłoże. To jest prawdziwa chemia. To nie jest, to jest, cały człowiek jest chemią. I to jest to, co, to, ta, ta bliskość, która, którą takie przytulenie Pana Boga. Takie wielkie przytulenie. Nawet wtedy był taki moment, przepraszam, mówię jako mężczyzna, kiedy nadużyłem alkoholu. I było to poza granicami. Było to też z jakiejś okazji, ponieważ córka moja była jedną z laureatek międzynarodowego konkursu pianistycznego i to potem się tak niefortunnie skończyło, ale ponieważ no, był to już ten etap, kiedy pewną świadomość miałem, więc chciałem iść do spowiedzi, ale nie miałem jak, bo to nie ten język, zwłaszcza do wypowiadania grzechów. No i w tym momencie tak zapragnąłem bardzo pójść do komunii, a wiedziałem, że gdzieś tam we wnętrzu jestem nieczysty. I coś takiego bliskiego jednak mnie pchnęło, żebym poszedł do tej komunii. Że to był Bóg, który powiedział mi, ja ci to wybaczam, nie musisz chodzić do spowiedzi w tym momencie. Oczywiście ten grzech później gdzieś tam wyjawiłem na następnej spowiedzi, natomiast doświadczyłem czegoś takiego, że pomimo swojej grzeczności zostałem pchnięty przez niego do tego, aby przyjąć sakrament, który notabene powinien być przyjęty, bo on jest usprawiedliwieniem tego wszystkiego, co w życiu zrobiłem. Jest zarazem skaleczeniem, w nim jest skaleczenie to, które ja zrobiłem, ale jest też i usprawiedliwienie jego. I to był ten moment, to były takie momenty.
1: Kim jest Bóg, którego w swojej historii poznałeś?
0: No, Bóg jest... Ja nie wiem, ja już nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Tyle o nim powiedziałem, nie wiem.
1: Kim on jest? Kto to jest?
0: Na pewno jest to osoba. To znaczy, nie jest to osoba w sensie cielesnym, ale jest to wielka jedna miłość. Wielka miłość, miłość, która nie jest miłością egoistyczną, ale tą taką miłością, no, którą czasami odczuwam, jak się modlę.
1: W jakiej intencji pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
0: W jakiej intencji się mamy pomodlić? Myślę, że w intencji wszystkich ludzi niewierzących.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
2: który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Maciej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłaci.

0: To była droga krzyżowa, gdzie właśnie Pan Jezus szedł przez te wszystkie stacje. I to był ten moment kluczowy w moim życiu. Jak ja usiadłem i zaczęła się pierwsza stacja i ksiądz zaczął wprowadzać nas, to zacząłem czuć jakiś taki dziwny ucisk, po prostu wręcz wbijanie w siedzenie. To było takie niesamowite doświadczenie i z każdą stacją po kolei czułem, że Pan Jezus pokazuje mi wszystkie moje grzechy z całego mojego życia. To było to. Wiesz co, no miałem później przy 10 stacji taki moment, gdzie już naprawdę ostro ze mnie leciały te łzy. Miałem takie doświadczenie bardzo silne właśnie grzechu i wtedy kapłan powiedział, że przy 10 stacji jest Pan Jezus obdzierany z szat i tak jakby wy też możecie obdrzeć się z szat. Chodziło właśnie o tą spowiedź. I ja wstałem z tej ławki i szukałem tylko gdzieś pierwszego konfesjonału. I był ten jeden konfesjonał, gdzie w ogóle nie było kolejek. Padłem na kolana i właśnie wyspowiadałem się, no po, nie wiem, kilku latach chyba.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Akurat u mnie tym przewodnikiem takim duchowym była mama. Tylko mama, ale wiem, że to nie było takie idealne prowadzenie Boże, bo wiadomo, że wywodzę się z rodziny, gdzie no nie było najlepiej. Była ta patologia, była przemoc, był alkohol, ale wiem, że no jakieś to światełko właśnie dała mi mama. To był ten pierwszy zalążek taki. No myślę, że bardzo przede wszystkim szukałem tej akceptacji w świecie. Co nie? Bardzo byłem poniżany w ogóle przez mojego ojca. I później to niestety się przełożyło na codzienność. Wszedłem niestety w alkohol, właśnie w pornografię, bardzo w narkotyki też. Więc tutaj był ten zamiennik, myślę, to było to szukanie akceptacji. To było niesamowite, bo byłem wtedy w Białymstoku, w liceum, w trzeciej klasie już liceum. I wtedy był u mnie na religii taki chłopak, nazywa się Piotrek, rwani z niewoli dokładnie. Był u mnie i mówił po prostu swoje świadectwo nawrócenia. I w jakiś sposób mnie to dotknęło, bo wiedziałem, że wtedy bardzo się odwróciłem już od Boga, bardzo właśnie wszedłem w takie destrukcyjne zachowania i to było dla mnie jakieś takie światło, że gdzieś tego Boga uznawałem i go odrzuciłem. No i tak było, że jak posłuchałem, on później powiedział, że można tutaj gdzieś pójść, jakaś wspólnota i tak dalej, ale wtedy to nie było jeszcze dla mnie takie ważne. W każdym razie później się zaczęły 3 dni rekolekcji w szkole. To były 3 dni, gdzie właśnie tam usiadłem sobie.

To było to. Wiesz co, no miałem później przy 10 stacji taki moment, gdzie już naprawdę ostro ze mnie leciały te łzy. Miałem takie doświadczenie bardzo silne właśnie grzechu i wtedy kapłan powiedział, że przy 10 stacji jest pan Jezus obdzierany z szat i tak jakby wy też możecie obdrzeć się z szat. Chodziło właśnie o tą spowiedź. I ja wstałem z tej ławki i szukałem tylko gdzieś pierwszego konfesjonału. I był ten jeden konfesjonał, gdzie w ogóle nie było kolejek. Padłem na kolana i właśnie wyspowiadałem się no po, nie wiem, kilku latach chyba. I to był moment, kiedy właśnie kapłan zrobił ten znak krzyża. I ja jak wstałem, miałem wrażenie, że jakieś klapy spadły z moich oczu i po prostu jakbym był w jakimś innym miejscu, nowym miejscu. I wtedy, kiedy tak się modliłem jeszcze, klęczałem po tej spowiedzi, to usłyszałem jakby w sercu takie słowa: Patryk, którą ty drogą chcesz iść, tą czy tamtą? I ja tak od razu spontanicznie powiedziałem: tą, z tobą Jezus, z tobą chcę iść. Tak, no miałem takie doświadczenie na pewno bardzo, bardzo silne, że zacząłem od razu gdzieś tutaj rozmawiać, spotykać różnych ludzi. Oczywiście u siebie w internacie zacząłem głosić jakby, nie, co ja przeżyłem i tak dalej. No i zacząłem też później z tymi kolegami, z którymi byłem w takich relacjach właśnie destrukcyjnych, gdzie były te relacje jakieś właśnie narkotykowe i tak dalej, to musiałem to wszystko poprzecinać i właśnie tłumaczyć. To była też dla mnie taka no, niesamowita sytuacja, że mogłem też przez to ewangelizować tak naprawdę. Niektórzy zaczęli chodzić ze mną właśnie też na wspólnotę. Niektórzy tak naprawdę się nawrócili też bardzo silnie w ogóle. Później jak przyjeżdżałem już, jak się zdawałem na studia i wracałem do Białegostoku, do internatu, to słyszałem, że w ogóle tam mówią tak samo różaniec, że zostały jakieś te grupki w ogóle modlitewne takie. Więc myślę, że tak. No Maryja jest dla mnie najważniejsza. Na pewno druga po Bogu, myślę. Kim jest dla mnie Maryja? No jest moją mamą po prostu. Od początku, od urodzenia, kiedy tylko się narodziłem, to wiedziałem, moja mama mi opowiedziała taką sytuację, że jak mnie urodziła, od razu mnie ofiarowała Maryi i później to się bardzo objawiło w moim życiu. No Maryja cały czas gdzieś tam przenika moje życie, co i raz ją spotykam na mojej drodze w różnych sytuacjach, w różnych i widzę, że naprawdę to ona mnie doprowadziła do Boga, to ona faktycznie spowodowała to nawrócenie. Tak, tak, dokładnie. No w Medjugorje miałem taką historię. Pojechałem tam z żoną na Sylwestra i bardzo długo wychodziłem z różnych tych patologii takich, które właśnie z tych różnych zachowań, doświadczeń, a przede wszystkim pornografia u mnie odbiła właśnie taką pieczęć na głowie i miałem różne problemy. Ciągle z tego wychodziłem, przechodziłem różne terapie. W każdym razie nie potrafiłem z jedną sytuacją sobie pomóc. Wiem, że tam Maryja oświeciła mnie totalnie. Po prostu było już chyba przedostatni dzień jakoś tej pielgrzymki i miałem no, bardzo silne doświadczenie nagle takiej jasności na górze tam objawień. To było niesamowite uczucie. Wręcz później, jak wróciłem do Warszawy, to byłem też na terapii i opowiadałem tą sytuację terapeutce i ona w ogóle nie wiedziała, o co chodzi do końca. Mówi, to dlaczego w ogóle tutaj przyszedłeś? Nie? Ja czułem, że po prostu zostałem wręcz oczyszczony całkowicie. To było też taka łaska jakby no, oczyszczenia, uzdrowienia. Wiesz co, kobieta ma bardzo ważną rolę, tak widzę teraz nawet w małżeństwie. Jest powołana do ogromnych rzeczy, przede wszystkim do właśnie do tej opieki, do dawania, do tego pokoju, do wnoszenia pokoju w rodzinie. I no, z kobiety faktycznie, tak jak mówisz, robi się przedmiot teraz. Dlaczego atakowana jest... Nie wiem, jak to powiedzieć do końca. Jakby rozumiem twoje pytanie i czuję to nawet w sobie, co chcę powiedzieć, ale nie wiem jak to nazwać. No myślę, że na pewno, tak. To każda kobieta powinna brać wzór z Maryi, co nie? To na pewno. Ale po prostu demon tutaj, mi się wydaje, ma bardzo taki wielki cel, bo przez kobietę no, po pierwsze przychodzi życie, co nie? Tutaj jakby kobieta rodzi, co nie bez powodu, to jest tak wiele aborcji, czy nawet in vitro wprowadzane jest i tak dalej, no to wszystko ma konkretne jakieś tam właśnie podłoże. I no i właśnie tutaj się to wszystko zaczyna. Już co, staram się, bardzo się staram, ale jest to też bardzo trudne, no środowisko muzyczne jest specyficzne i wielu ludzi, tak, że tak powiem, nie uznaje Boga, prawda? Więc jest to ciężkie naprawdę. Znaczy, spotykam się z różnymi ludźmi, na przykład

0: czasami jest to niesamowite, że faktycznie osoby się czują i się okazuje, że ta druga osoba też jest wierząca. W ogóle czasami się wychodziło tak, że na przykład zakładaliśmy jakiś tam zespół, czy tam miałem grać jakiś koncert i się okazało, że wszystkie osoby z tego zespołu były wierzące i to bardzo praktykujące, nie? Więc miałem takie też sytuacje, ale no są sytuacje też przykre, kiedy faktycznie jestem wręcz atakowany, nie? Jakby przez ateistów albo ludzi bardzo takich szukających Boga, choć wiadomo, że ateista to też z tego, co przynajmniej ja miałem doświadczenie, to ci ateiści tak naprawdę działam, że bardzo szukają i przez te pytania do mnie właśnie bardzo szukają tego Boga. No, bardzo. Myślę, że na początku było tego bardzo dużo. No przede wszystkim na przystanku Jezus, tam jest taki moment, kiedy można to wszystko z siebie wyrzucić, te wszystkie uczucia i to całą miłość do Boga, nie? Więc tam bardzo się spełniłem w tej ewangelizacji. No na przystanku Jezus działy się naprawdę wielkie cuda. No miałem takie doświadczenie, gdzie faktycznie ludzie nawet bez chrztu w ogóle doświadczali bardzo mocy Ducha Świętego, kiedy, nie wiem, z chłopakami na przykład się modliliśmy, właśnie pytaliśmy, czy chcą te osoby się pomodlić. Nagle się okazało, że one spoczywały w Duchu Świętym i właśnie później mówiły, że nawet w ogóle nie są z Kościołem związane i nigdy nawet nie były chrzczone. Więc no to takie są niesamowite sytuacje. Bardzo, bardzo. No tam to jest specyficzne miejsce. Jednak miałem takie doświadczenie, kiedy chodziłem po tych polach, że to wszystko ma też konkretny jakiś cel i ta cała muzyka puszczana na tej głównej scenie no spowodowała we mnie wręcz taki smutek, powodowała, że miałem wręcz wrażenie, że chcę się zabić. Po prostu było to przytłaczające i faktycznie jak się spojrzy na tych wszystkich ludzi tam i to wszystko, co tam się dzieje, to jest wielka rozwiązłość, pijaństwo, narkomanie i tak dalej, no jest na pewno tam bardzo potrzebny Bóg. No i widać, że ludzie się otwierają, nawet małe jakieś młode osoby, na przykład, nie wiem, 15-letnie dziewczyny, 14-letnie, mieliśmy takie doświadczenie, kiedy się modliliśmy, dziewczyna w ogóle na początku nawet nie wiedziała, że jesteśmy tutaj z przystanka Jezus i rozmawialiśmy o jej życiu i tak dalej. Ona mówiła, że jej mama tylko jest wierząca w domu, ale ona w ogóle nie chodzi do kościoła i też mieliśmy takie doświadczenie, kiedy zaczęliśmy się modlić, że zaczęła bardzo płakać i też miała to poczucie, że chciała upaść. Cała nawet nam mówiła, że jejku, czuję, że mi nogi się uginają, że chcę upaść i też spoczęła w Duchu Świętym. No, niesamowite sytuacje. Przymierze miłosierdzia chyba od początku było u mnie, po prostu od nawrócenia jakoś. Odkąd przyjechałem do Warszawy, to spotkałem Sebastiana Tula, kolegę, i to była pierwsza osoba tak naprawdę, która mnie wprowadziła w ten tutaj rynek religijny. No i tak się zaczęło. Byłem na Talitakum, gdzie wtedy właśnie zawiązała się ta wspólnota Przymierze Miłosierdzia i bardzo mi tam się podoba. Tak, ja osobiście czuję bardzo wielką pustkę w tej muzyce popowej, którą dziś się tworzy. Nie mówię właśnie, że wszystkie utwory jakieś, ale większość zauważam, że no do niczego nie prowadzą, nie? Tym bardziej teksty tych utworów tutaj sprawiają mi największy smutek. No, widzę, że te wartości w świecie, właśnie miłość między innymi, to bardzo, bardzo gdzieś tam się zatarła już i ludzie bardzo chyba źle ją pojmują, tą miłość. Wydaje mi się, że no tak jakbym miał o sobie powiedzieć, żywa wiara, no to u mnie się przejawia poprzez praktykowanie, nie? Praktykowanie, ale nie takie klepanie różańca w kościele, jak to się mówi, tylko poprzez żywą relację z Bogiem. Właśnie poprzez rozmowę, ale no to jest to doświadczenie nawrócenia, co nie? Bo człowiek, który nigdy nie miał doświadczenia z Bogiem, to nie będzie w ogóle wiedział, o co chodzi, a myślę, że ten, kto w jakiś sposób odczuł go, to będzie rozumiał, na czym polega. To tak samo jak z przyjacielem, co nie? Tak samo jak z przyjacielem. Ja na przykład czuję, że mam tą relację z Bogiem, choć czasami jest też trudno, bardzo trudno, ale no to jest właśnie jak z drugim człowiekiem, nie? I to mi się wydaje, że to jest ta druga wiara. Po prostu relacja, rozmowa z nim, nie wiem, wychodzenie do kina, do ludzi, wszędzie i właśnie z nim, co nie? Bycie z nim cały czas. Tak samo jak tutaj, no też przychodzę w imię Jego, co nie? Żeby poszedł do spowiedzi. Taka najkrótsza droga, ale to wiadomo, że to nie jest takie proste. Co bym powiedział? No chyba bym powiedział o tym swoim doświadczeniu, żeby jakkolwiek nakierować tą osobę właśnie, gdzie mogłaby pójść, do kogo się zgłosić, co nie. No wiem, że Bóg jest tym centrum właśnie, centrum miłości, tym całym doświadczeniem. No i od niego to wszystko płynie. No mam, ja mam to właśnie doświadczenie, kiedy sobie pomyślę po prostu, że Jezus umarł, nie? Umarł na krzyżu, to czuję to jakoś, czuję faktycznie tą miłość, że to jest bezwarunkowa w ogóle, bez, po prostu bez oczekiwania, co nie? Miłość. I tutaj chyba bym kierował w tą stronę, po prostu do Jezusa. Dokładnie, no i właśnie to jest prawdziwa miłość. Powiem ci, że ciężko teraz nawet w małżeństwie, jak tak widzę, to się uczę tej miłości. To zawsze miłość musi być bezwarunkowa, co nie? Wtedy to jest prawdziwe. Myślę, że chyba tak mi się wydaje, że ta relacja się zaczyna wtedy, kiedy po prostu na nią pozwalamy. Kiedy my się otwieramy na Boga, co nie? No ja mam tak, że mówię, że po prostu Go zapraszam do swojego życia. Mówię do Niego, że przyjdź po prostu, przyjdź do mnie, przyjdź, pomóż mi tu i tu teraz. Nawet nie rozumiem Ciebie, nie widzę Ciebie, nie, ale bądź ze mną w tym momencie. I faktycznie można to odczuć po jakimś czasie, nawet nie w tych różnych rozpaczach, jakie ludzie mają. To na początku jest trudno doświadczyć Boga w tej rozpaczy, nie wiem, jakiejś śmierci kogoś bliskiego, czy jak to się mówi, czy no w różnych sytuacjach. Ale później faktycznie widać, że drogi się rozwiązują i nagle wychodzi, że jest ta jedna droga i jest ta jasność, co nie? Bóg prowadzi. Zawsze, czasami może tak nam się wydaje z jakimś opóźnieniem, ale to jest wszystko w jakimś konkretnym czasie rozłożone, żebyśmy no, mogli tego doświadczyć w odpowiedni sposób. No ja na pewno się kłócę, powiem ci, że ja się kłócę i to bardzo często. Nie wiem jak na to Bóg patrzy, ciężko mi powiedzieć. Ja też, wiesz, mam taką trudność, bo poprzez relacje z Ojcem ciężko mi w ogóle było spojrzeć na Boga jako na osobę kochającą, tylko miałem cały czas wrażenie, że właśnie cokolwiek złego zrobię, no to, że będzie krzyczał, co nie, więc było to trudne dla mnie na początku, ale później stwierdziłem, popatrzyłem może bardziej tak na siebie, no jak ja to staram się kochać tak jak Jezus, nie, ciągle patrzyłem na tą miłość i później pomyślałem, jakby ktoś tak do mnie podszedł i zaczął się ze mną kłócić, to wiem, że starałbym się rozwiązać ten problem, więc bym go nie odpychał i bym nie krzyczał na tą osobę. Nie wiem, no tak jak na przykład w relacji małżeńskiej teraz widzę, że po prostu staramy się zawsze rozwiązywać dany problem i rozmawiać, nawet jak jest krzyk czasami, jest jakaś taka kłótnia, jest złość, bo złość przecież jest naturalna. Emocje są czymś normalnym w człowieku, co nie? Więc myślę, że można się kłócić. No tak, tak. Znaczy ja myślę, że bardzo ważne są emocje w ogóle, żeby je wypowiadać, no a tym bardziej do Boga, co nie? Żeby może nie tyle co oskarżać Boga, choć czasami i tak się zdarza, że oskarżamy Boga, ale żeby komunikować w ogóle to, co się czuje, nie? Bo najgorsze są te emocje ukryte w człowieku, tłumione, tak, dokładnie. No ja tak robię, staram się na pewno, by poprzez muzykę... jakby przybliżać ludzi do Boga, co nie? Zawsze staram się oddać. W ogóle w muzyce jest bardzo dużo tych emocji, bardzo dużo różnych poruszeń. No często nawet jak gram, płaczę przecież, co nie? To i tutaj właśnie zawsze odwołuję to wszystko do Boga, nie? Staram się po prostu mówić, że Jezu, poprzez te dźwięki ja oddaję te dźwięki Tobie, poprzez te dźwięki dotykaj innych ludzi. Czasami mam takie doświadczenie po koncertach, że ludzie podchodzą, niektórzy mi mówią, że jejku, jak ta muzyka mnie dotknęła, ale faktycznie w jakiś taki głębszy sposób nie mówią tylko, że super fajnie było, tylko coś tam dotyka. No myślę, że to jest działanie Boga. Tak mi się wydaje. Myślę, że można bardzo poprzez muzykę ewangelizować, no ale właśnie przez tą ładną muzykę, co nie wiem, przez tą piękną muzykę. Nie wiem, czy przez heavy metal można ewangelizować, może i tak.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: imię Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, stajemy przed Tobą w swojej słabości, Panie, dziękując Ci za to, że wiemy, że to jest taki stan, który naprawdę opisuje naszą kondycję, Panie.
1: Przyjdź do tego miejsca.
0: Chcę Ci prosić, Panie, o Twoją łaskę teraz i światło w nasze serce.
1: Przyjdź.
0: Prosimy Cię, Panie. Jezu Chryste, bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony, Panie, w tym, że jesteś Królem Miłosierdzia. Chwała Tobie, Panie.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Duch Święty, miłości naszych serc, Panie, Ty jesteś Królem Pokoju. Bądź uwielbiony, Panie. Boże, w Trójcy jedyny, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Chrystusa Pana naszego. Amen.
1: Amen.
0: Ciebie Mario serdecznie też zapraszamy tutaj pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami.
0: Racz nie gardzić w potrzebach naszych,
1: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona.
0: O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasze,
1: pocieszycielko nasze,
0: Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witaj.
1: Witam.
0: Trudna sytuacja.
1: Tak.
0: Dlaczego?
1: Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, czy w ogóle? Tak, ostatnio mi ciężko. Rzeczywiście ciężko mi w życiu. Ale to nie znaczy, że nie ma... że nie ma Boga. Tego nie powiedziałam.
0: Czy Bóg jest ważny w twoim życiu?
1: Od kilku lat bardzo. Od kilku lat jest najważniejszy. Nie wyobrażam sobie, żeby go nie było, tak. Żebym sobie nie pomyślała, że on jest. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła inaczej myśleć.
0: Czy w tej chwili ma wpływ na twoje życie?
1: Właśnie trafiliśmy na taki czas, znaczy, no, że tak sobie myślę, że ma, jednakże jest mi w życiu bardzo trudno. Jednak szereg sytuacji pokazuje mi, że tak naprawdę gdzieś tam jego palec prowadzi mnie w tym wszystkim. Jednakże muszę dodać, że nie jestem w stanie pojąć Boga, jego zamysłów.
0: No. Jak to się stało, że stał się ważny?
1: Znaczy, myślę, że przede wszystkim stał się ważny przez, dzięki mojemu dziadkowi, który gdzieś tam w taki może troszeczkę taki prosty, może czasem infantylny sposób, ale pokazywał mi Boga. Choćby przez takie proste rytuały, jak odmawianie pacierza, czy to zresztą to on mnie nauczył takich modlitw, jak Ojcze Nasz, czy Skład Apostolski. Jednakże wychowałam się raczej tak w domu, w którym o Bogu się nie mówiło, wiary się nie praktykowało i był gdzieś tam z dala dziadziuś.

0: mieszkałeś? Na wsi, w mieście?
1: Mieszkałam na skraju miasta.
0: Dużego, małego?
1: Dość dużego.
0: W twoim środowisku, tam zamieszkania, szkoły i tak dalej, myślenie o Bogu, bycie z nim było czymś normalnym, czy wręcz przeciwnie?
1: Kurczę, właśnie myślę, że czymś normalnym było pójście na mszę niedzielną i tak dalej. Takie rytuały były czymś normalnym, jednakże takie głębsze myślenie raczej nie było powszechnie spotykane.
0: A twoja rodzina chodziła, czy nie?
1: Nie.
0: To był
1: moi
0: bunt?
1: Rodzice... Nie wiem, z czego to się brało i nie wiem, z czego to się bierze do tej pory, bo raczej nie są ludźmi, którzy chodzą do kościoła, którzy być może wiedzą, ale jakoś nie mówią o tym i nie pokazują tego. Po śmierci właśnie mojego dziadka, to było 7 stycznia 2007 roku, mój tato, to był jego tato, więc mój tato zaczął po prostu się modlić i czasem chodzić do kościoła, jednakże na tym poprzestał, ale uważam, że to już dużo. No tak, ale...
0: Ale oni nie chodzili do kościoła wbrew temu otoczeniu? Z jakich powodów, jak myślisz? Czy chcieli coś pokazać innym?
1: Myślę, że nie o to chodziło. Ja mieszkałam za miastem, gdzie było jeszcze gdzieś tam jakieś gospodarstwo, jakieś tam takie rzeczy, które w niedzielę ich trzymały, jak to oni tłumaczyli, i niedziela dla nich była zwykłym dniem. Fakt, że no tak, Ania, ty musisz iść do kościoła, jednakże nie pamiętam takiej sytuacji, żeby poszli ze mną do tego kościoła, i tak naprawdę nie miałam żadnego przymusu, żadnego nakazu. No i...
0: Masz siostry, braci?
1: Mam siostrę starszą i brata młodszego. Oni byli wychowywani w tym samym nurcie.
0: I jak ty traktowałaś Pana Boga wtedy? Podstawówka.
1: Wtedy nie było dla mnie tak naprawdę Boga, oprócz... W sumie nie pamiętam, jak to było, ale wiem, że gdzieś dziadek zapraszał, mówił, chodź, mówimy różaniec, ale nie było takiego Boga wszechobecnego, że on jest wszędzie, że rodzice o nim mówią, że dziadek o nim mówi, że on jest. Poza tym muszę dodać, że mój tata jest chory na alkoholizm. I chcąc nie chcąc, żyłam w tym wszystkim, więc to też było utrudnienie do tego, żeby tak naprawdę myśleć o Bogu. No nie wiem, pewnie wiesz, no, jak to wszystko wygląda w rodzinie alkoholowej. U mnie było tak książkowo, totalnie, pijący ojciec, gdzieś tam ratująca to wszystko matka i dzieci, tak?
0: Jesteś odpowiedzialna, tak? Nadmiernie?
1: Jejku, jak ciężko. Tak. Kurczę. Tak, jestem nadmiernie odpowiedzialna.
0: A teraz co robisz? Pomagasz komu?
1: Pomagam sobie. Tak naprawdę pomagam sobie. Znaczy, ja wiem, o co pytasz, ale przewrotnie odpowiedziałam na to pytanie. Bo staram się pomóc sobie. Ale też nie ukrywam, pomagam innym. Poszłam na studia, gdzie mottem przewodnim jest pomoc. Poszłam na pracę socjalną. I w zasadzie to jest moja pierwsza praca, którą teraz wykonuję. Też pracuję z osobami gdzieś tam potrzebującymi pomocy. O, tak to określę.
0: I niektóre z nich problemów, z ich problemów to są problemy z uzależnieniami, tak?
1: Również. Hmm. Również. To są różne osoby, może o nich nie będę mówić, ale...
0: Czyli tak. Zaśmiejesz się z tego schematu, tak?
1: Znaczy, muszę podkreślić, że chyba z pomocą, tak, znaczy nie chyba, z pomocą Boga trafiłam na tych ludzi, którzy pokazali mi właśnie, Anka, jesteś zbyt odpowiedzialna, Anka, jesteś zbyt jesteś nadopiekuńcza, nie dbasz o siebie, pozwól, żebyśmy tobie pomogli.
0: Ale to o tym za chwilę. Jeszcze jesteśmy w podstawówce.
1: Yes.
0: Jaką byłaś osobą w podstawówce? Chodziłaś, kryłaś się po kątach, czy... Co?
1: Byłam osobą, której tak naprawdę nie było. Nikt jej nie widział. Która się bała. Która się bała odezwać. Byłam bardzo taką skromną dziewczynką, posłuszną, nikomu nie dającą się zauważyć. Bardzo duże emocje się pojawiają w tym, jak o tym mówię, bo w zasadzie już nie chciała do tego wracać, bo to się z nieprzyjemnymi emocjami wiąże. Byłam niezbyt lubiana. Dlatego, że kryłam tajemnicę, tak mi się wydaje teraz, że taki ktoś, kto się nie odzywa, kto z byle powodu płacze, to jest dziwny i niekoniecznie lubiany. Oj.
0: Poszłaś do liceum?
1: Tak.
0: Coś to zmieniło?
1: Do gimnazjum poszłam, bo ja jestem tym systemem takim gimnazjalnym.
0: I co to zmieniło? Czy gimnazjum coś zmieniło?
1: Właśnie to jest bardzo ważne, bo tam kiedyś były przygotowania do bierzmowania. I ja ten okres podstawówki i dwóch lat gimnazjum, dwóch czy roku gimnazjum, nieważne, tak właśnie skrywałam to wszystko w sobie, tak dusiłam i pamiętam, że mi było bardzo źle, że po prostu mi było bardzo źle. Przyszedł taki okres, że tak, trzeba się wybierzmować i w naszej parafii, do której należałam, tak, proboszcz wpadł na taki genialny pomysł, żeby zrobić przygotowania do bierzmowania, tak zwane grupki dzielenia. I specjalnie właśnie wróciłam, że był też w moim życiu okres gimnazjum, ponieważ to był nie tylko okres edukacji tej gimnazjalnej, bardziej czy mniej przypadkowej, ale przede wszystkim to był okres, gdzie tak, poznałam ludzi, którzy powiedzieli, że chcą mi pomóc. I stworzyliśmy taką grupkę właśnie dziewcząt właśnie z klasy gimnazjalnej.
0: To byli ludzie wierzący, tak?
1: To byli ludzie po prostu z klasy gimnazjalnej, którzy byli ochrzczeni, którzy po prostu musieli się zapisać do tej grupki, żeby później mieć sakrament bierzmowania.
0: A skąd wiedzieli, że ci potrzebna jest pomoc?
1: Czy to było tak, że to tak szybko się nie zadziało, tak pięknie, ładnie. Po prostu stworzyliśmy taką grupkę, na którą musieliśmy przyjść. Znaczy, ktoś nam stworzył, my tam poszliśmy. I była taka wspaniała kobieta. Teraz myślę, że to był po prostu jakiś wysłannik od Boga był. Bardzo dziękuję za nią Bogu. Krysia. Pani Krysia, która miała strasznie dużo ciepła i miłości i tak dalej. Była zupełnie inna niż moja mama, ale jak inna. I ona po prostu tam zaczęła mówić, po co się spotykamy i co tutaj będziemy robić cały rok. I tak żeśmy sobie gadały od spotkania do spotkania, od wtorku do wtorku o różnych rzeczach. W końcu dziewczyny, które gdzieś tam były mi znane tylko tak powierzchownie, zaczęły stawać mi się bliskie, bo rozmawiałyśmy tak na bardzo szerokie tematy, aż w końcu wszystkie popękały i okazało się, że mają takie nieciekawe sytuacje w domkach. I właśnie o tej pomocy mówiłam, że ktoś, kto miał podobnie, był w stanie mnie zrozumieć.
0: Czy co, po prostu wtedy weszłaś w pierwsze relacje?
1: Tak, dokładnie.
0: Odważyłaś się otworzyć.
1: Tak, dokładnie.
0: Bo były takie same jak ty.
1: Dokładnie, czy tak właśnie były po prostu. Czy tak, były takie same, mające takie albo podobne problemy, takie same bądź podobne problemy gdzieś tam. To było niesamowite, bo tak naprawdę wtedy pamiętam, że gdzieś tam tak naprawdę poznałam te osoby. No i gdzieś tam nazywałam wtedy raz pierwszy raz problem, który się dzieje w domu. No i ta Krysia mówi, słuchaj, no ale tak nie może być. Wiesz, Bóg cię w tym wszystkim kocha. W ogóle jakieś takie... Właśnie taka była bardzo charyzmatyczna i kochana. I pierwszy raz tak naprawdę chyba... Tak, to było wtedy, jak usłyszałam, że jest ktoś taki jak taki prawdziwy Bóg, tak? Prawdziwy Bóg.
0: Uwierzyłaś jej? To były tylko słowa.
1: To były tylko słowa, jasne. Jednakże ja, złakniona takich właśnie tylko słów, może nie tyle uwierzyłam sercem i w ogóle, ale gdzieś tam przystałam na te słowa. Tak sobie myślę teraz, że poszłam, po prostu poszłam za tymi słowami.
0: Nadzieja, tak? Pojawiła się?
1: Tak. Duża nadzieja. Mimo, że wróciłam i tam się nic w domu nie zmieniło. Zresztą do tej pory się nic nie zmieniło. To było mi łatwiej gdzieś tam na przykład słyszeć, że no słuchaj, ja się będę modlił za twojego ojca, będę się modlił za ciebie. To były początki. Tak.
0: Strasznie to przeżywasz.
1: Bo myślałam, że już przerobiłam to mówienie i że będę, dlatego też odważyłam się przyjechać tutaj do radia, jednakże emocje są nadal. Jestem wrażliwcem. Dość chyba dużym.
0: I co dalej się działo na twojej drodze do tej sytuacji, w której Bóg przyszedł do twojego życia tak, że mówisz, że jest najważniejszy na świecie?
1: Później po prostu z tej grupki, która zakwitła, stworzyliśmy grupę, która się przerodziła w taką niewielką wspólnotę. Doszli inni ludzie, którzy też gdzieś tam chcieli się pomodlić i poznać Boga. No nic, po prostu byłam ten czas, który był dla mnie bardzo trudny. Strasznie trudny, bo to był czas właśnie przełom gimnazjum, liceum. I dużych trudów w domu. No właśnie, mogłam ofiarować Panu. Co piątek wtedy tym razem się spotykaliśmy i gdzieś tam to wszystko omadlaliśmy. Tak sobie myślę, że miałam taką grupę wsparcia dużą. Opieczętowaną gdzieś tam łaską Bożą. Nawet nie pomyślałam, że będę miała teraz tyle w sobie wdzięczności do tego, bo w zasadzie chyba jesteś pierwszą osobą, której tak mówię o tym tak kawałek po kawałku.
0: Jak to cię zmieniło? Czy to cię zmieniło?
1: W zasadzie... Czy mam teraz się odnieść od tego dnia, w którym teraz jestem? Od dzisiaj?
0: O tamtym czasie. Że nawiązałeś relacje.
1: Tak.
0: I pojawił się Bóg.
1: Tak. Rozumiem. Uważam, że po prostu, tak jak to ładnie nazwałeś, miałam nadzieję. To mnie w ten sposób zmieniło, że nie miałam tam takiej pustki i do tego dochodzącej pustki i rozpaczy z tego względu, co się dzieje, strachu, lęku. Tylko miałam nadzieję, ale to takie moje subiektywne odczucie, ponieważ wiem, że lęk i te wszystkie uczucia związane z byciem w domu alkoholowym są. I wiem, że tylko... nadzieja to za mało. Nadzieja to za mało, wspólnota to za mało i było dobrze, ale miałam poczucie, że muszę stamtąd uciec.
0: Z domu.
1: Tak, że muszę po prostu zwiać z domu. No właśnie i... No i nadszedł taki czas, który mi to udogodnił. Czas studiów. Po prostu dostałam się na studia z Warszawy i z domu wyjechałam.
0: A jak ta twoja historia wpływała na inne relacje? Bo w tym wieku tematem głównym są chłopcy. Dla dużej części dziewcząt.
1: No są. Są. Dla mnie też byli. Tylko, że ja nie potrafiłam nawiązywać relacji z chłopcami, jak to pięknie nazwałeś. Ich pięknie nazwałeś.
0: Możesz ich nazwać tak, jak chcesz.
1: Nie no. Trudno mi było. I to właśnie to, że patrzyłam na mężczyzn, na chłopców, przez pryzmat mojego ojca w taki bardzo infantylny sposób, że tak, że oni też będą tacy. Takie proste, zalęknione myślenie po prostu. Było mi ciężko, tak, było mi ciężko w relacjach.
0: Ale jak reagowałaś na zainteresowanie? Jesteś bardzo ładną dziewczyną.
1: Ej, dziękuję.
0: To nie jest komplement.
1: Ciężko mi było reagować i pamiętam, ojejku, to są trudne rzeczy. Pamiętam, jak też mi się ktoś podobał i na przykład chciałam jakąś nawiązać relację.

0: Pamiętam też taki okres jeszcze wczesnej młodości, jak bałam się, że właśnie ten chłopiec mnie odprowadzi do domu, a ja tak się bałam, co tam zostanie w tym domu. Teraz już mówię to ze śmiechem. Po prostu się bałam, że zostanie pijanego ojca. I zrobiłam wszystko, żeby tam nie poszedł ze mną. No ale wszystko, czyli po prostu musiałam powiedzieć, że nasza znajomość musi się skończyć w tym momencie. I w zasadzie nie umiem budować relacji. Chyba po dzień dzisiejszy. Jest mi ciężko. To jest ciężki orzech do zgryzienia.
1: Przyjechałaś na studia?
0: Przyjechałam, tak.
1: Ale wiesz, to ma ten walor, że się nie pokaleczyłaś.
0: No tak. I właśnie w tym widzę palec Boży. Ale jaki? Dlatego, że na okazji było naprawdę dużo, żeby wejść w jakąś paskudną relację. No nic, przyjechałam do Warszawy.
1: Ale dlaczego nie wchodziłaś w te paskudne relacje? Mimo, że było tyle okazji.
0: Bo ze strachu, naprawdę ze strachu. I to był taki po ludzku strach. Nie wiem, może to było coś innego, ale naprawdę, to jest straszne, ale bałam się mężczyzn, mimo że przecież byli całkiem inni niż ci, którzy, znaczy ten, którego miałam na co dzień i którego miałam wzorzec, ale no, to jest takie trudne do wytłumaczenia, ale kumple i owszem, kumple byli i to czasem nazywali mnie chłopczycą, bo znaczy taką chłopczycą, że potrafiłam przebywać się w towarzystwie, tak, facetów, którzy wiedzieli, że mogą ze mną przebywać na stąpie kumpelskiej. Tak chyba jest też do dziś.
1: I akceptowali to i nie przekraczali jakiejś granicy.
0: No tak, bo ja nie dałam. Nie dałam.
1: Przyjeżdżasz na studia.
0: Właśnie.
1: Wielka ucieczka.
0: Wielka ucieczka. Wielka ucieczka. Nie, po prostu się dostałam do Warszawy na studia i...
1: Ale mówiłaś o tym, że myślałaś, że musisz stamtąd uciec.
0: Tak, bo to, znaczy teraz sobie tłumaczę racjonalnie, że to był wyjazd do Warszawy, tak? Dostałam się i tak tłumaczyłam i sobie, i wszystkim, i rodzicom, i w rodzeństwu, wszystkim. Jednak, znaczy, wiem, że to była ucieczka, no po prostu to była ucieczka i... Jak trudno się dochodzić do takich rzeczy. Wow. No nic. Było mi ciężko z tego względu, że nie mogę dziadka na co dzień spotykać, oglądać go, być z nim, bo on w ogóle mieszkał z nami. I ze względu na dziadka jak najczęściej starałam się wracać do domu. Ale mimo wszystko już nie byłam tam, tak od środka. I... No i tak. Nie byłam tam od środka i zaczęłam tutaj w Warszawie prócz studiów robić ze sobą. Coś ze sobą robić.
1: Co?
0: Wyszłam do wspólnoty. To był taki pierwszy krok. Wyszłam do wspólnoty sama, nikogo nie znając w tej wspólnocie. Po prostu kiedyś dostałam zaproszenie i jeszcze jak byłam w klasie maturalnej od kogoś, kto w tej wspólnocie tutaj warszawskiej był i po prostu tam weszłam do tej wspólnoty. I czułam się w miarę bezpiecznie. Czułam się w miarę bezpiecznie. No i przede wszystkim mogłam... przede wszystkim mogłam się modlić. to, co było dla mnie najważniejsze, czyli modlitwa i stała relacja z Bogiem. Gdzieś tam opuściłam moją starą wspólnotę, która tam została w tej miejscowości mojej ukochanej.
1: Ale nie powiedziałaś, w jaki sposób stało się tak, że to, co wcześniej opisywałaś jako takie wychylanie się ku Bogu, stało się relacją. Kiedy to się stało relacją? Kiedy zobaczyłaś, że wchodzisz w jakąś relację z kimś, kogo nie widać?
0: Właśnie. Właśnie nie potrafię teraz powiedzieć, w jakim to było dokładnie momencie, jednakże...
1: Złapałaś się na tym, że tak już jest.
0: Nie, to było chyba w momencie... To chyba było w momencie picia, takiego najgorszego picia mojego taty. Wtedy po prostu przychodziłam na moją wspólnotę.
1: Jeszcze tam.
0: Tam jeszcze, tak. I to może było zbyt bardzo wylewne, ale ja po prostu błagałam tych ludzi o modlitwę za mojego ojca. I mieliśmy takiego bardzo Bożego przewodnika duchowego. No i tyle. I tak naprawdę... On powiedział, ale niczym się nie martw, bo zostaw to Bogu.

0: może dzięki tym ludziom doświadczyłam takiej namacalnej opieki Boga, bo wiem, że to też przez człowieka Bóg tak naprawdę działa. No ale w pewnym momencie po prostu tak doświadczyłam tego, że go mam, że Jezus jest.
1: A kiedy stał się najważniejszy?
0: Kiedy stał się najważniejszy? No, on był dla mnie bardzo ważny. Ale najważniejszy... Oj, jakie trudne pytanie. Wtedy, jak odszedł dziadek, jak dziadka zabrał do siebie, wtedy miałam taki hardkorowy, taką hardkorową zaprawę wiary. Po prostu zabrał mi osobę, którą najbardziej kochałam, która była dla mnie wszystkim, która też nauczyła mnie się modlić i...
1: Która cię kochała bezinteresownie.
0: Oj. Był wspaniały. No i wtedy tak sobie pomyślałam, że zabrał mi dziadka, ale teraz on jest ze mną. To może takie infantylne postrzeganie Boga, ale tak jest, że osoba najbliższa została mi zabrana i został mi tylko on.
1: Dalej czujesz się bezpiecznie?
0: Znaczy, może nie zadałam takiej ważnej rzeczy, że mam często, pomimo tej takiej jednostajnej wiary, mam też dużo wątpliwości co do Boga i to nie było też tak, że mój dziadek odszedł, a ja mówiłam, dziękuję Ci Pani, że zabrałeś mi dziadka, bo tak nie było. Doszłam do tego później. Na początku było dużo żalu.
1: Ale Pan Bóg lubi, jak się do Niego ma pretensje.
0: Właśnie nie wiem.
1: Lubi.
0: Lubi?
1: No, są psalmy nawet z urzeczącym.
0: No właśnie. Nie potrafię tak potulnie do niego powiedzieć, że może mu wierzę i że mu ufam do końca.

0: Ale wiesz, na czym mu zależy?
1: Jeszcze raz.
0: Wiesz, na czym mu zależy?
1: Na czym mu zależy? Znaczy, podejrzewam.
0: Żebyś była wobec niego szczera.
1: Właśnie.
0: Jeśli masz do niego pretensje, to żebyś mówiła, że masz do niego pretensje.
1: No właśnie. I mówię. I tak psychicznie źle mi jest z tym, ponieważ no jak to można mieć głęboka pretensji? No ale takie stany się pojawiają. Szczególnie wtedy, kiedy nic się w moim domu nie zmienia. Kiedy mój brat zaczyna ćpać, kiedy jest mu po prostu ciężko, bo po prostu kiedy stawia mi na drodze ludzi, którzy kompletnie nie wierzą, którzy podważają wręcz moją wiarę, którzy mówią, że Boga nie ma, jest mi ciężko trwać. Jest mi też ciężko o tym mówić. Ostatnio byłam na rekolekcjach ignacjańskich na fundamencie. I tam też się dowiedziałam, że postrzeganie Boga, patrzenie na Niego, to nie tylko przez pryzmat uczucia. No niestety. No i dobrze. W końcu chcę właśnie aktem woli powiedzieć, że On jest.
0: Jak może nie być kogoś, kto jest najważniejszy dla Ciebie?

bo czasami mam wrażenie, że znaczy no widzę, to po prostu ogarnia mnie apatia, melancholia i takie inne stany. Właśnie tak rozmową wiem, że on jest jednak, przychodzą uczucia różne. Dzień.

0: miała napisać do niego taki list, który zadecyduje o wszystkim. Co byś mu w szczerości powiedziała? Że za mało się troszczy o ciebie?
1: Nie wiem, wiesz, ten...
0: Że przecenia cię, twoje siły? Że powinien bardziej wyścielać drogę przed tobą atłasami?
1: Nie.
0: Co byś mu powiedziała?
1: Czy to miał być list prośby, czy takiej mojej...
0: List.
1: List. Znaczy ja mu powiedziała, żeby walczył o mnie dalej. Tak jak o mnie walczy do tej pory. Autentycznie czuję, że o mnie walczy.
0: Skąd to wiesz?
1: Bo to widzę. Właśnie
0: fakty, które mu podskazują. Dwa.
1: Dwa fakty. Że o mnie walczy.
0: Tak.
1: Znaczy takie dwa namacalne fakty. Znaczy ja chcę powiedzieć tyle, że nie pozwala mi się stoczyć. To jest pierwszy fakt. I... I pozwala mi spojrzeć też z nadzieją na to wszystko. Z nadzieją na tak beznadziejne rzeczy. Ja to uznaję za fakty.
0: Co to w twoim przypadku znaczy stoczyć?
1: Tak jak już powiedziałam, pochodzę z takiego, a nie innego domu. Mam takich, a nie innych bliskich. I boję się nawet takich rzeczy, że mogę stać się taka jak mój ojciec, albo mój brat, albo moja mama. Mogę żyć bez niego. Znaczy, właśnie, uciec się do rzeczy, które niszczą. Tak to ładnie można powiedzieć, stoczyć się. Albo do osób, które niszczą. Jednakże tu mam dylemat, ponieważ na swojej drodze mam osoby, które, tak jak też powiedziałam, niekoniecznie idą tą samą drogą. I żeby tak nie przejść z jednego z mojego toru na ich toru.

0: Masz przyjaciół?
1: Mam. Mam przyjaciół, cudownych przyjaciół.
0: Są tutaj? Czy zostali tam?
1: Są tutaj i są też tam. Tak, to jest w zasadzie niewielka odległość. Nie aż tak duża, żeby nie móc się kontaktować.
0: Ile masz lat?
1: 21.
0: I co dalej będzie? Jakie jest twoje powołanie?
1: Takie trudne pytania.

0: służenia drugiemu człowiekowi. Tak sobie myślę na dzień dzisiejszy. I na pewno na jutrzejszy też. Ale pewnie pytasz o takie konkretne powołanie, takie jakieś takie, nie wiem, rodzina, zakon, samotność, tak?
1: Ja myślę, że ty nie masz jeszcze takich.
0: Nie myślę o takich na raz.
1: Alternatyw.
0: No nie wiem, z tym powołaniem tak właśnie też to zadaję to pytanie.
1: Jak myślisz, co Pan Bóg zmieni w Twoim życiu w ciągu roku najbliższego? Jak rozumiem, cały czas masz nadzieję, że będzie zmieniał.
0: Tak.
1: Powiedziałeś, że też pracujesz oprócz studiów, tak?
0: Tak, pracuję.
1: Zarabiasz na siebie?
0: Tak.
1: Czy to nie jest za duże wyzwanie dla Ciebie?
0: Zobaczymy. Bo na razie to mój debiut, to jest moja pierwsza praca.
1: Ile tam już jesteś?
0: Krótko. Kilka miesięcy.
1: Jakie wnioski z dojrzałego w tej sferze życia?
0: Ciężko. Ciężko, bo właśnie trzeba się przestawić troszeczkę z życia studentki dziennej na życie dorosłe, osoby pracującej.

0: pracujesz od do, tak?
1: Mhm. Znaczy, no tak, pracuję od do.
0: To wcześnie dosyć w dzisiejszych czasach.
1: No nie wiem, nie zapowiada się łatwo.
0: Super, drodzy Państwo, to jest historia, raport z pola bitwy. Największe marzenie.
1: A to jest ciekawe, bo dzisiaj przyjaciel mnie spytał właśnie, jakie jest twoje marzenie największe? Oj, déjà vu. Moim największym marzeniem jest, znaczy tak w takim stanie duchowym, znaczy tak z tej strony duchowej, to nie stracić łaski wiary, a w takim stanie ogólnoludzkim być szczęśliwą. To są takie czasem wyimaginowane marzenia, ale...
0: Ale wiesz co, to jest taka bardzo bezpieczna odpowiedź.
1: Wiem.
0: Jakie jest twoje marzenie? Takie, mówisz, Pan Bóg przechodzi przez pragnienia. Pragnienia to jest coś najpiękniejszego, co człowiek ma. Odważysz się powiedzieć? Nie musisz.
1: Znaczy, tak pytasz konkretnie, tak?
0: Nie wiem. Pytam o pragnienie. Pragnienie to jest coś, co daje człowiekowi zdolność do działania.
1: Tak sobie myślę, że też nie wiem, czy wiem, o czym mówisz, ale też nie wiem tak naprawdę właśnie, w czym mogłabym się sprawdzić tak do końca.
0: Ale ciągnijcie w stronę ludzi.
1: Tak, znaczy powiem. Bardzo bym chciała wyjechać na misję. Naprawdę, chciałam wyjechać na misję na Syberię. Ale to jest na razie pragnienie.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomódlmy się w intencji osób, które nie znają jeszcze Pana Boga.
0: Czy mogę się pomodlić za twojego ojca i za twoją mamę? I za twojego brata?

0: Oczywiście.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ania. Która jest szczęśliwa, że się skończyło. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Miałam dość przykre doświadczenie w moim życiu, bo straciłam dwie bardzo bliskie mi osoby. Był to mój brat, który zginął w wypadku 9 lat temu i też 9 lat temu mój tata bardzo ciężko zachorował i po wypadku mojego brata trafił na intensywną terapię i tam przebywał tak parę miesięcy i też zmarł. Na początku jakoś tak było mi ciężko, było mi bardzo to przyjąć. Buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach. Tak jest, często się zdarza, ale ja jakby z biegiem czasu widzę, jak Bóg działał w moim życiu, czego wcześniej nie zauważałam. Było to bardzo ciężkie doświadczenie, ale po tych doświadczeniach dopiero do mnie dotarło, że to życie tutaj na ziemi jest na chwilę, że kiedyś i tak ono się skończy i w zasadzie bardzo mi zależało, żeby tą relację z Bogiem nawiązywać, bo też kiedyś w przyszłości zdaję sobie sprawę, że umrę i chciałabym się z tymi moimi bliskimi spotkać. I to moim zdaniem to po prostu Bóg zadziałał w moim życiu, Duch Święty, który jakby uświadomił mi, że piekło, niebo i czyściec istnieje. Też ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale ciężko jest to mi wyjaśnić w taki sposób, jak to się zadziało, aczkolwiek ja to pojęłam. To jakby przyszło nagle, że poczułam pragnienie właśnie modlitwy, pogłębienia relacji z Bogiem. Na początku aczkolwiek było naprawdę ciężko, bo jednak to ogromna strata i nie mogłam się na początku z tym pogodzić, ale z biegiem czasu sama zaczęłam szukać Boga. Zaczęłam szukać sobie różnych rekolekcji wyjazdowych i chciałam Go poznawać. I w tym momencie mam tak, że na przykład nie wyobrażam sobie mszy świętej bez przyjęcia komunii. Obwiniałam na początku i miałam też takie... W zasadzie obwiniałam, ale tak jakby trochę się bałam też Go atakować. I miałam takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo szukałam wspólnot katolickich w Warszawie i wstąpiłam do jednej wspólnoty. I od razu jak tam przyszłam, była możliwość napisania listu do Boga. Na początku w ogóle nie brałam tak pod uwagę, ale pewnego dnia siadłam i napisałam ten list i właśnie w tym liście pierwszy raz w życiu wszystko jakby wyrzuciłam Bogu. Wszystko, o właśnie obwiniłam Go w tym liście, o wszystkie moje takie trudne doświadczenia. Też wtedy miałam taki okres, że nie miałam pracy, więc wszystko w tym liście wypisałam i dałam tam osobom, które się nad tym listem modliły. One nie znały mojej historii życia. I ja ten list otrzymałam dopiero po 2 tygodniach, dlatego że listu też nikt nie przeczytał. On był zaklejony w kopercie i po tygodniu modlitwy stwierdzili, że będą się modlić jeszcze 1 tydzień, ponieważ nie miałam pracy i chcieli jeszcze objąć, jakby dowiedzieli się w tym momencie, że nie miałam pracy, żeby objąć jeszcze modlitwą moją osobę. I po tych modlitwach dostałam ten list z powrotem, zamknięty w kopercie, ze Słowem Bożym, które było włożone do jeszcze osobnej koperty. A to Słowo Boże było dla mnie niesamowicie ważne. To był drugi list do Tymoteusza. W dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu odda Pan Sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko dla mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. To były słowa, które ksiądz czytał na pogrzebie mojego brata. I dla mnie one były bardzo takie podbudowujące. Ja jakby zdałam sobie sprawę, że on już jest bezpieczny, że on już jest w niebie. I poza tym był sportowcem. I to jest jak w dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem. A on był sportowcem i przed śmiercią otrzymał Puchar Odkrycia Roku 2005. Także dla mnie to było niesamowite. Po raz pierwszy poczułam, że Bóg do mnie przemówił. I w życiu. I też właśnie, że jakby zakończył to życie, ale że właśnie na ostatek odłożono wieńc sprawiedliwości, że wierzę w to, że Bóg zbawił jego duszę. Myślę, że chce, tak. Ja słowami tak modląc się jakoś nie obwiniałam go, bo tak jakby wydawało mi się, że do Boga to tak się raczej nie mówi w taki sposób. Ale teraz z biegiem czasu widzę, że jednak do Boga mówi się o wszystkim, o każdych sytuacjach. Można z nim rozmawiać jak z przyjacielem, dzielić się swoimi radościami, swoimi smutkami. I co kiedyś jakby nie docierało do mnie, że tak można się modlić w taki sposób. Tak, tak, ja w sumie tak prawie codziennie widzę działanie Boga w moim życiu. Stawia mi na drodze wspaniałych ludzi. Mam przeróżne ciekawe historie. Zdarza mi się, że gdzieś właśnie spotkam kogoś na ulicy, zaczynam z nim rozmawiać i tak widzę, jak mnie to ubogaca. Miałam takie konkretne zdarzenie kiedyś właśnie wracając, nawet niedawno to było, wracając metrem, zauważyłam panią taką bezdomną, która tam siedziała gdzieś między biletomatami. No i na początku przeszłam obok niej, ale jakoś tak się zatrzymałam i mnie tknęło, żeby do niej podejść. No i zaczęłam z nią rozmawiać. Dam jej bułkę i co ona tu robi, a ona obdarzyła mnie takim niesamowitym uśmiechem, taką radością, która mnie bardzo ubogaciła. Nie spodziewałam się, że będzie chciała w ogóle ze mną rozmawiać, a ona z taką życzliwością ze mną rozmawiała i no dodała mi dużo takiej radości i pogody ducha. Bardzo jakby widzę, że te osoby są wdzięczne, że z nimi się porozmawia, ale też ubogacają mnie. Mam jeszcze sytuację z takiego pana też kiedyś jakby zaczepiłam, aczkolwiek troszkę się obawiałam, ale podeszłam do niego i też to był bezdomny. Okazało się, że akurat w tym dniu miał swoje 50. urodziny i bardzo się ucieszył, że później pobiegłam, przyniosłam mu jakieś ciastka i był bardzo wdzięczny. No i nawet wczoraj go widziałam i bardzo chętnie chcę przyjść na takie rekolekcje, które organizujemy, bo ja należę do wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. I będą rekolekcje Ruła i on bardzo chętnie chce przyjść. Wczoraj mi właśnie to powiedział. I często też zdarzyło mi się, że spotykałam na drodze osoby starsze. Kiedyś pamiętam, że wracałam metrem i jakoś miałam wrócić wcześniej, ale coś mi wypadło i jechałam późniejszym tym metrem. I idąc po drodze spotkałam takiego pana, któremu tam pomogłam przenieść jakieś siatki i on zaczął mi tam opowiadać o swojej historii życia, potem mnie zapraszał do siebie na działkę i tak czułam, że to właśnie Bóg mnie prowadzi, żeby nawet chwilę spędzić czasu z tym panem, bo być może nie miał z kim porozmawiać w domu. Miałam też taką sytuację, że w sklepie właśnie jakiejś pani pomogłam zdjąć coś z półki, no i ona podziękowała mi, no i tak jakoś dalej z nią chodziłam między tymi regałami i pomagała mi przy zakupach, a ona później mnie zaprosiła do siebie do domu i żeby ze mną spędzić czas i porozmawiać. I w ogóle później byłam taka zszokowana, jego owcą dziewczynę wpuściła, ale też widziałam, że to na mnie tak pozytywnie wpłynęło, a poza tym ona mogła się też wygadać. Tak, tak. Właśnie rozmawiać z nim, modlić się do niego, rozmawiać, opowiadać mu o swoich zmartwieniach, o swoich radościach. Mówić do niego tak jak do przyjaciela i próbować go słuchać. Ja też korzystałam z takich rekolekcji. Na Fundamencie byłam, rekolekcje ignacjańskie. To były rekolekcje w ciszy. Ja z reguły jestem gadułą i myślałam, że nie dam rady wytrzymać, ale naprawdę były to tak owocne rekolekcje. Polegały głównie na adoracji i medytacji Pisma Świętego, Słowa Bożego i rzeczywiście czułam, że Bóg do mnie przemawia. I ostatnio nawet też byłam na uzdrawianiu wspomnień, takich rekolekcjach, gdzie podczas adoracji poczułam, jak Bóg do mnie mówi, że jestem Jego, że należę do Niego i że On się mną zaopiekuje. Takie miałam poczucie i taką ogromną radość. I widzę, że im bardziej szukam, tym bardziej Bóg właśnie jakby przemawia. Widzę to, jak przemawia do mnie. Żyć wiarą, czyli żyć zgodnie z nauką Pana Jezusa. Żyć zgodnie z Ewangelią. Nie skupiać się tylko na sobie, ale właśnie też właśnie kochać bliźniego jak siebie samego. Patrzeć na inne osoby i próbować też wychodzić do nich i otwierać się na nich. Że przede wszystkim przyjmuję Komunię Świętą i jakby jednoczy się z Bogiem dzięki Komunii Świętej. I znaczy ja po sobie widzę, że to mi daje ogromną radość, przyjmowanie Pana Jezusa do serca. I dzięki temu jakby mam większą odwagę też wychodzić do innych osób. Że właśnie staram się adorować, tak, tak, Pana Jezusa. I w miarę często uczestniczyć we mszy świętej. Widzę, jak to bardzo mi pomaga w życiu, w każdym dniu i jak mnie otwiera na inne osoby, które Bóg stawia na mojej drodze. Maryja jest matką Jezusa i jest dla mnie bardzo ważna, gdyż ja miałam takie doświadczenie w życiu, że to w zasadzie wiem od mamy, bo ja jestem wcześniakiem. Miałam brata bliźniaka, który żył jeden dzień i właśnie urodziłam się 3 miesiące wcześniej. I po jakimś czasie mama mi powiedziała, że bardzo gorąco właśnie modliła się do Matki Bożej, żeby zostawiła mnie przy życiu i te prośby właśnie zostały wysłuchane i Matka Boża jest dla mnie bardzo ważna. I wierzę w to, że właśnie dzięki niej też moje, że wyprosiła łaskę życia dla mnie też u swojego Syna Jezusa. Przede wszystkim modlić się każdego dnia, czytać Pismo Święte i szukać też dla siebie różnych ciekawych rekolekcji, które przybliżają nas do Boga. Dzisiaj w Poprawczaku pierwszy raz było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tak jak wcześniej mówiłam, należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia i jedną z grupek, która posługuje, jest właśnie grupa wychodząca do Poprawczaka. Są tam chłopaki w wieku 13 do 18 lat, którzy czekają na wyroki. I my ich tam odwiedzamy raz w tygodniu, w niedzielę. No i zawsze jest msza święta i spędzamy z nimi czas, rozmawiamy, czy gramy w ping-ponga bądź w siatkówkę. I dziś wyjątkowo pierwszy raz było właśnie wystawienie Najświętszego Sakramentu. I chłopaki chętnie przyszli, co na początku nas tak troszkę zdziwiło. My już tam od jakiegoś czasu chodzimy, więc na początku jak przychodziłam, to troszkę tak z dystansem widziałam, że podchodzili do nas, ale im częściej tam się pojawiamy, to widzę, że oni się cieszą, że ktoś przychodzi, że poświęca im czas i otwierają się na nas. I w tej chwili jest tak, że oni przychodzą i do nas, cześć, chcą was słuchać jak tam w Przymierzu Miłosierdzia, co jest dla mnie takie niesamowite. I jest tam taki chłopak, który I na samym początku, jak zaczęłam przychodzić, bardzo często na mszy siadał w ostatniej ławce i właściwie to nie bardzo chciał na tą mszę przychodzić. No ale przychodził, siadał, siedziałam czasami koło niego i tam coś go czasem zapytałam, dlaczego nie chce siąść bliżej, a on, jestem ateistą, nie wierzę, więc dlatego siedzę sobie tutaj z tyłu. I po jakimś czasie, jak zaczęłam tam przychodzić, była jakaś taka chwilowa przerwa, nie było mnie może ze 3 niedziele pod rząd. I jak przyszłam, zobaczyłam tego chłopaka służącego do mszy świętej. Po prostu byłam zachwycona, jak go tam zobaczyłam i oszołomiona, bo no nie spodziewałam się. Chłopak, który twierdził, że jest ateistem, nagle służy do mszy. I poszłam do niego później po tej mszy i się pytam, co się stało, że zacząłeś służyć i jak to w ogóle? A on mi powiedział, że właśnie stracił brata w wypadku. I to było dla mnie takie niesamowite, że widzę, że Bóg stawia mi na drodze osoby z podobnymi doświadczeniami, takimi jak ja mam. Utratę kogoś bliskiego. I on właśnie powiedział, że od tamtej pory jakby poczuł, że Bóg jest w jego życiu. I nawet ostatnio, jak tam byłam, to ten chłopak przyjmował Pana Jezusa, Komunię Świętą, więc jak Bóg działa w moim życiu i w każdego z nas, to jest naprawdę niesamowite. Jak też zbliża osoby, które mają podobne doświadczenia, żeby w jakiś sposób też mogły sobie pomagać w podobnych historiach życia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, będzie Tobie chwała i cześć i wielbienie. Panie, oddajemy Ci ten czas. Chcemy Cię chwalić i dawać świadectwo o Twoim działaniu w życiu każdego z nas. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przymód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda.
2: W jaki sposób pierwszy raz w swoim życiu pojawił się Pan Bóg, także o tym wiedziałaś, że to jest Jego działanie?
3: Znaczy, ja przez długi czas nie znałam Boga i mówili mi o Nim na religii, a traktowałam to tylko i wyłącznie jako naukę. W religii bardzo prosto można było mieć piątkę, szóstkę, no bo to było wszystko logiczne jakoś. Ale traktowałam to jako po prostu jakaś nauka. I chyba gdy byłam w trzecim gimnazjum, moje koleżanki gdzieś tam z jakiegoś tam kółka zainteresowań były w oazie. Opowiadały mi trochę i o tym, jak wygląda oaza, i o tym, jak one doświadczają Boga. Z tym, że to dla mnie też były jakieś takie opowiastki o czymś tam. I przygotowałam się wtedy do bierzmowania. I wiadomo, że gdy się przygotowuje do bierzmowania, ma się indeksy i trzeba mieć różne wpisy też z niedzielnej mszy świętej co tydzień. Ja tych niedzielnych mszach świętych nie uważałam. Uważałam, że muszę tam być, więc tam byłam, ale nie słuchałam tego, co o mnie mówili. I zobaczyłam te dziewczyny, które stały gdzieś tam przed ołtarzem i słuchały księdza. I wtedy pomyślałam, że może warto by spróbować czegoś posłuchać.
2: A czemu nie słuchałaś?
3: Bo, no, wiadomo, jak to jest. Rówieśnicy też nie słuchali. I ogólnie, no to wszyscy tam byli z musu. Gdzieś tam chyba wewnętrznie czułam, że powinnam tam być, że to jest coś dobrego. No ale wiadomo, jak wszyscy się śmieją i wszyscy podchodzą do tego w taki bardzo luźny sposób, to ja też chciałam gdzieś tam znaleźć się w środowisku.
2: A powiedz, w domu, czy widziałaś Boga?
3: Moja sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem i zmarł, gdy byłam mała. I tak naprawdę nikt mi nie mówił o Bogu. Znaczy, wiadomo, nauczyli mnie podstawowych modlitw, ale to nie było tak, że nie wiem, chodziliśmy całą rodziną do kościoła czy coś takiego. Nigdy czegoś takiego nie pamiętam.
2: Mama chodziła?
3: Może jak byłam mała. Później z babcią, no bo babcia jakby zajęła się moim wychowaniem, gdy mama pracowała. I no później już w ogóle nie chodziłam do kościoła, bo też no jak rodzina nie prowokowała tego, że powinnam, no to tylko i wyłącznie później to bierzmowanie spowodowało, że no musiałam wtedy. A wcześniej naprawdę wyznałam Boga tylko i wyłącznie z teorii. I wyobrażałam go sobie jako jakiegoś tam dziadka na chmurce, który nic nie ma do mojego życia. Ja miałam strasznie dużo kompleksów. Bo gdzieś tam miałam wewnętrzne poczucie, że właśnie takie bez nadziei. I nie czułam się pewna siebie. Dlatego też za wszelką cenę starałam się już podobać rówieśnikom, żeby znaleźć przyjaciół, bo ich po prostu nie miałam. I jak patrzę na moje życie wtedy, to ja byłam naprawdę strasznie nieszczęśliwa. Uważałam się za brzydką, za taką, której nikt nigdy nie polubi. Bo też zawsze jak no właśnie, udawałam kogoś, kim nie byłam, to w pewnym momencie ludzie mnie zostawiali. I no, zanim poznałam Boga, to szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, jak ja przeżyłam ten czas. Niestety. No, ja też była gdzieś wewnętrznie. Czułam, że nie jestem sobą. I te relacje były strasznie na siłę. Ja się w nich nie czułam dobrze i myślę, że ludzie, z którymi starałam się nawiązywać relacje, nie czuli się dobrze. Więc zostawiali mnie. Nawet jeżeli myślałam, że to jest jakaś głęboka przyjaźń, że mogę na kimś liczyć tak, że w każdej sytuacji, no to w pewnym momencie się kończyło. I nigdy nie miałam takiego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa w tych relacjach. To było zawsze jakieś sztuczne.
2: Jeśli patrzysz dzisiaj na 10 przykazań, jak wtedy do nich, jaki miałeś stosunek?
3: Znaczy, jak patrzę dzisiaj na 10 przykazań, to wtedy uważałam, że to jest dobre. Znaczy, ja bardzo się starałam być dobrym człowiekiem. Może nie wiedziałam, że to gdzieś tam pochodzi od Boga i nie odnosiłam tego do wiary, ale chciałam być dobrym człowiekiem. Owszem, próbowałam się przypodobać ludziom też przez to, że nie wiem, jak jakaś tam fajna grupa przeklinała, to też starałam się w taki sposób gdzieś tam zaadaptować do tych warunków. Ale nie wiem, nie piłam, nie paliłam, nie starałam się nie obrażać ludzi, starałam się po prostu być dobrym człowiekiem, żeby mimo wszystko nie pójść gdzieś tam za daleko w tych moich próbach właśnie dostosowania się.

0: bardziej szczęśliwy.
1: Tak. Czy myślę, że gdzieś tam wtedy tak na to nie patrzyłam. Myślałam, że to jest normalne. Wiadomo, że no jak jest się z takiej rodziny, a nie innej, no to rodziny szczęśliwe myślą, że tak mają wszyscy. Ja myślałam, że tak jak ja mam, to tak mają wszyscy. Że mają swoje problemy, ale znaczy nie myślałam, że mają dokładnie tak jak ja, tylko że też inni tak mają, że muszą się przypodobywać, że nie wierzyłam w to, że można być szczęśliwym człowiekiem po prostu. No bo ja tak nie miałam. Telewizja pokazywała, że można, ale chyba w to nie wierzyłam. I tak gdzieś tam od następnej mszy stałam z nimi, bo to też były osoby, które znałam, które... I to było niesamowite, że poznałyśmy się gdzieś tam w szkole, na jakieś tam, nie wiem, śpiewając, recytując, i były bardzo otwarte. I gdzieś tam, jak stałam z nimi, to czułam się dobrze. No i takim sposobem też trafiłam na spotkanie wspólnoty. Przyznaję, poszłam na spotkanie trochę z przekory, bo moja koleżanka powiedziała, że idzie na spotkanie gdzieś tam w swoim pobliskim miasteczku, więc myślałam sobie, nie będę gorsza, skoro one mnie namawiają, to ja też pójdę. I okazało się, że ona nie poszła wtedy, no ale ja rzeczywiście poszłam. I niesamowitą otwartość ludzi pamiętam. Wspólnota wtedy liczyła ze 60 osób, czy nawet i więcej. Była cała sala ludzi. I te dziewczyny przedstawiały mi każdej grupie tam po kolei, no bo wiadomo, wszyscy gadali. I oni mnie przyjmowali tak po prostu. Tak pierwsze spotkałam takich ludzi. I spotkanie było, przez półtorej godziny się modliliśmy. Znaczy oni się modlili, a ja obserwowałam. Później się okazało, że tam jeden animator powiedział, że po prostu nie mieli co wtedy zrobić. Nie mieli przygotowanego spotkania, więc postanowili, że będzie modlitwa spontaniczna, bo to można zrobić zawsze. I obserwowałam tych ludzi, którzy dziękowali Bogu, prosili o coś, przepraszali. I było w nich widać prawdziwe emocje. Że jeżeli przepraszali za coś trudnego, dziękowali za coś wspaniałego, no to był płaszcz, to była radość. I zobaczyłam, że oni rozmawiają rzeczywiście z kimś, kto istnieje. Kto nie jest na tej jakiejś tam chmurce i jest daleko, tylko z kimś, kto jest blisko. I wtedy zapragnęłam, że ja też chcę tego kogoś poznać. Nie wiedziałam zupełnie, co robić, ale gdzieś tam też chciałam, tak jak oni, doświadczyć bliskości kogoś, kogo może nie widzę, ale widziałam, że dużo im daje. Widziałam, że mieli za co dziękować właśnie jemu. No i tak gdzieś tam po 2 miesiącach pojechałam na moje pierwsze rekolekcje, na pierwszy stopień oazowy i tam poznałam Jezusa. Nie rozmawialiśmy o Bogu. Znaczy ja wiem, że oni chodzili do kościoła i nieraz też dziwili się, dlaczego ja nie chodzę. Ale to nie było takie, że nie wiem, mam wytykana palcami czy coś takiego. Moje miasto jest no, po prostu małym miastem. Nie jest to wieś, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą i nie było żadnego przymusu. Tam wiadomo, no, nie była taka młodzież, jaka jest teraz, że aż tak się buntowaliśmy przeciwko wszystkiemu, ale była taka wolność, że nie musiałam nic, dlatego że nie wiem, znajomi się w śmieli czy coś takiego.
0: Idziesz na rekolekcję. Co to znaczy jechać na rekolekcję?
1: Jak wtedy myślałam, co znaczy jechać na rekolekcję, wtedy to było tak, że koleżanki mi powiedziały, będzie fajnie, jest dużo zabawy, jest są fajni ludzie, no i ogólnie jest fajnie. Tylko, że one były na tym młodszym stopniu dla gimnazjalistów. Ja już gimnazjum wtedy skończyłam, więc mi powiedziano, że jadę już jako młodzież. I się bardzo przestraszyłam, no bo nie jadę z nimi. A one mnie tutaj wprowadziły i w ogóle nie wiem, o co chodzi, że jakoś tam starsze. Ja mówię, że będzie fajnie i nie potrafię mi powiedzieć, co będzie na tym stopniu, na który ja jadę. Ale gdzieś tam się zdarzyło tak, że było nas bardzo mało, więc po prostu mieliśmy łączone stopnie. Więc one były blisko. I no pojechałam tam, żeby tak naprawdę zobaczyć. To rekolekcje są tanim wyjazdem. Są tańsze niż jakiekolwiek jakieś tam obozy, na które mogłam jechać. Czy na nie wiem, wyjazd z rodziną. Więc no, moja rodzina się zgodziła. bezproblemowo. I pojechałam, prawdę w nieznane. Nie wiedziałam, że będę się modlić codziennie, 5 razy dziennie, czytać Pismo Święte, rozmawiać o jakichś dziwnych rzeczach. I że będę musiała funkcjonować w grupie z osobami, których zupełnie nie znam. I mają różne podejście do różnych rzeczy, które nie zawsze odpowiada mi. Ale właśnie, że będę musiała funkcjonować we wspólnocie. To było wszystko bardzo nowe.
0: Co to znaczy, że spotkałaś Jezusa?
1: Co to znaczy, że spotkałam Jezusa? Ech. Wiadomo, pierwsze 4 dni rekolekcji to jest ewangelizacja. Mi wtedy mówiono, ale zresztą zawsze na jedynce, że Bóg mnie kocha, że ma dla mnie wspaniały plan, że jestem grzesznikiem, ale jest Jezus, który może mi poprowadzić przez życie.
0: To są słowa.
1: To są słowa. I nie wiem, czy wtedy rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Nie pamiętam na tyle, no bo to było już kilka lat temu, żeby pamiętać, jak ja to rozumiałam. Wiedziałam, że proponują mi, żebym powiedziała Jezusowi tak, że chcę za Nim iść i chcę, żeby przemienił moje życie. Bardzo się tego bałam, bo myślałam, że jeju, teraz będę musiała być taka idealna, że teraz to w ogóle zero grzechu, zero jakichkolwiek pomyłek, no bo należy do Jezusa, no to coś jest jakiś wymóg ode mnie, czy jakiś obowiązek nakładany na mnie. Ale gdzieś tam pamiętam, że w głowie brzmiała mi piosenka, żebym zaufała Panu. I gdzieś tak pamiętam, to było bardzo emocjonalne doświadczenie tego, że ja chcę, żeby to Jezus przemieniał moje życie, bo sama nie mam pomysłu. Naprawdę wtedy myślałam, że to będzie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że coś się zacznie przemieniać. I nie byłem, żeby to były tylko i wyłącznie super przeżycia na tych rekolekcjach. Były dni, kiedy było mi ciężko, kiedy byłam zmęczona, kiedy mi się nic nie chciało. Ale jestem bardzo konsekwentną osobą. Co zresztą widać, że trwam nadal w tym. Że jak powiedziałam Bogu raz tak, to się tego trzymałam. I przez te lata zrozumiałam, co znaczyło to wszystko, co mi mówiono na pierwszych rekolekcjach. Zresztą teraz jestem animatorką na jedynce, więc po raz kolejny mogę to przeżyć i tego doświadczyć. I zupełnie inaczej teraz to pojmuję.

0: wśród nas.
1: Co to znaczy, że powiedziałeś Bogu tak? Nie widzisz Boga.
2: Nie widzę.
1: Słyszysz, nie czujesz.
2: No właśnie czuję. I słyszę. I widzę, co czyni w moim życiu. Może to jest jakieś... znaczy, można mówić, że to są jakieś ideały, w które ktoś mi wpoił i ja ślepo w nie wierzę. Ale ja naprawdę doświadczyłam, jak Bóg przemienia życie. Bo były sytuacje, z których ja bym nie wyszła. No bo przyjechałam do Warszawy na studia. I wiadomo, z mniejszego miasteczka do większego miasta czułam się bardzo zagubiona. Nie miałam tam przyjaciół, nie miałam nikogo. Znaczy, moja rodzina tam mieszka od pewnego czasu, ale nie miałam osób, z którymi mogłam się spotkać, porozmawiać, które by były dla mnie oparciem. I pierwszy rok studiów jeszcze wracałam na weekendy do mojego miasta, żeby tam też służyć w oazie, ale 5 dni w tygodniu byłam sama. Jeżeli chodzi o moje wartości, o to, jaką drogą idę. I pod koniec pierwszego roku studiów miałam już takiego doła, że no, było ciężko wstać z łóżka. Gdzieś wtedy usłyszałam, że jest ewangelizacja na juwenaliach. Ja od kiedy tylko mogę, to ewangelizuję. Bo skoro doświadczyłam, że Bóg jest, to o nim mówię. I pamiętam, na tej ewangelizacji nie miałam pary, a zawsze ma się parę. I trafiłam na taką osobę, która była ode mnie starsza, ma 5 lat. I po prostu ewangelizowałyśmy. No taka moja robota, nazwijmy to, służba. Aczkolwiek wtedy to robiłam z przyzwyczajenia. Ale czułam się bardzo daleko od wspólnoty i bardzo samotna. I pamiętam, że ta dziewczyna, z którą ewangelizowałam, powiedziała mi wtedy: pamiętaj, że wspólnota jest ważna. Ja wtedy nie rozumiałam w ogóle, no, przecież wiem o tym, że wspólnota jest ważna. I dziewczyna, której zupełnie nie znałam, która w ogóle nadawała na innych falach, nie, na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że nigdy byśmy się nie dogadały. Te jej słowa brzmiały w mojej głowie przez następne 2 tygodnie, aż w końcu zaczęłyśmy pisać ze sobą. Takim cudem gdzieś tam się wtedy zaprzyjaźniłyśmy i pojechałam, chociaż miałam ochotę nie jechać na żadne rekolekcje, bo miałam praktyki i bardzo dużo zajęć, to ona powiedziała: słuchaj, jest kurs oazowy dla animatorów w tym czasie, kiedy możesz jechać. Że sobie gdzie tam, z jakimś decyzją, której nie znam. I namówiła mnie, po prostu mnie namówiła. I to, jak odżyłam we wspólnocie, jak wtedy potrafiłam się modlić, jak Bóg pozwalał mi na nowo się poznawać i poznawać się też w drugim człowieku. Zostałam ciepło przyjęta do wspólnoty, której w ogóle nie znałam. I jak dzisiaj na to patrzę, no to było rok temu. I to w tym momencie, od tamtego momentu przez cały ten rok naprawdę czuję, że żyję. Że mam przyjaciół, bo w końcu mam takich przyjaciół też w Warszawie, w której mieszkam, na których mogę liczyć. Byłam w 2 wspólnotach w tym roku. Teraz zostaję w jednej i będę tam posługiwać. I naprawdę z tej samotności, w której byłam jeszcze rok temu, gdzie czułam się zupełnie odizolowana od wszystkich, teraz mam takich przyjaciół, na których wiem, że mogę liczyć. I wiem, że wtedy gdzieś tam przez to jedno wydarzenie, przez tą jedną osobę, która coś tam powiedziała i to brzmiało w mojej głowie, takimi małymi kroczkami Bóg na nowo mnie przyprowadził do siebie. Takich sytuacji było bardzo dużo. Ale pamiętam właśnie tą, bo jest najświeższa.

0: najtrudniejsza sytuacja, w której byłaś od czasu, kiedy spotkałaś Chrystusa?
1: Najtrudniejsza? A najtrudniejsza to była ta właśnie deprecha, nazwijmy to. Gdzie naprawdę wieczorami bywało tak, że już nawet nie miałam ochoty się modlić. Potrafiłam leżeć i po prostu płakać, bo było mi tak źle. I byłam zła na Boga, się z Nim kłóciłam nieraz. Że dlaczego, skoro poszłam za Tobą, to Ty mnie doprowadziłeś do takiego stanu, gdzie nie ma nikogo obok. No i po takich kłótniach. No to właśnie wyprowadził mnie z tego. A to był też, ten czas był takim czasem, kiedy właśnie przyjaciele z mojego miasta mieli swoje życie, do którego ja już nie należałam. I niestety, no mimo tego, że staraliśmy się utrzymywać kontakt, to, że byli daleko, sprawiało, że już nie było ich niestety w moim życiu, a mnie nie było w ich życiu. Znaczy staraliśmy to. Nie daliśmy rady. I wtedy byłam naprawdę chyba w największym dołku, jaki pamiętam.
0: Przyjaźń jest dla Ciebie ważna?
1: Bardzo. Przyjaźń jest dla mnie... Od tego się zaczęło moje poczucie bezpieczeństwa, które gdzieś tam wiedziałam, że Bóg chce mi dać, ale ja go sama nie miałam. No bo przecież gdzieś tam przez wydarzenia z mojego dzieciństwa nie byłam pewna ani miłości w domu, ani tego, że taka, jaka jestem, wystarczy. Że ktokolwiek może mnie taką pokochać. I czułam się bardzo niepewna siebie i gdzieś tam w przyjaźniach starałam się zobaczyć tą akceptację. Ale wiedziałam, znaczy teraz widzę, że jeżeli nie potrafiłam sama siebie zaakceptować, to nie byłam w stanie uwierzyć w to, że ktokolwiek jest mi w stanie w ogóle mnie polubić. A dopiero pokochać i naprawdę być kimś ważnym, przyjacielem po prostu. I te ostatnie wydarzenia, szczególnie ostatni rok, to było takie, że Bóg bardzo działał właśnie przez przyjaźń. Mam przyjaciółkę, która przetrwała ze mną wszystkie najgorsze momenty. Bo wychodzenie z tego, jak bardzo beznadziejna się czuję, jak nie potrafię uwierzyć, że ktoś naprawdę mnie akceptuje taką, jaką jestem, że nie muszę udawać nikogo, że nie muszę się dopasowywać, no to moja przyjaciółka przeszła ze mną niejedną ciężką burzę. Ale to był też czas, gdzie było dużo okazji do modlitwy. To, że byłam w dwóch wspólnotach, że też posługiwałam w diakonii ewangelizacji i angażowałam się w wiele różnych wydarzeń, spowodowało, że gdzieś tam przez to wszystko też na modlitwie Bóg działał. I no, przyjaźń ze mną była ciężka, wiem o tym. I nieraz, teraz już podziwiam moją przyjaciółkę, że przetrwała to wszystko. Bo jak było mi źle, to nie miałam do kogo pójść. Chodziłam do niej. I próbowałam i szukałam właśnie ludzi, którzy dadzą mi jakiekolwiek oparcie. I gdzieś tak, bo to wszystko działo się niedawno. Gdzieś tak 2 miesiące temu, 3, był kongres ewangelizacyjny w Warszawie, gdzie przyjechali ojcowie z São Paulo, którzy posługują też modlitwą uzdrowienia. I ja tam padłam w Duchu Świętym, że Bóg pokazał mi tym, że rozpoczęłam w duchu, że ja sama nic. Ja nie mogłam ręką ruszyć, nie mogłam nogą ruszyć, nie mogłam nic zrobić. I wtedy, myślałam na tej podłodze na siekierkach w Warszawie, Bóg uzdrowił to wszystko. Uzdrowił moje patrzenie na siebie. Gdzieś tam jeszcze po drodze miałam terapię, bo potrzebowałam pomocy kogoś z zewnątrz. Ale to wydarzenie, to mocne doświadczenie Boga spowodowało, że ja od tych 3 miesięcy tak zupełnie inaczej patrzę na siebie. Zupełnie inaczej patrzę na przyjaźń. Kiedy ktoś z przyjaciół mi pisze do mnie SMS-a, bo już jestem długi czas poza domem, piszą, że tęsknią, to ja wiem, że tęsknią. Jak piszą, że jestem dla nich ważna, to ja wierzę, że jestem dla nich ważna. Ja tego bardzo potrzebuję w moim życiu, bardzo potrzebuję ludzi. No taka już jestem. I Bóg mi pokazał, że nie muszę się zmieniać, tylko że On to przemienia. I Owszem, mam jeszcze jakieś różne problemy. Ale te przyjaźnie nie są jakieś idealne. Ale pierwszy raz wierzę w to, że to jest prawdziwe.
0: Jakie jest twoje powołanie?
1: Święta Teresa od dzieciątka jest powiedziała, że jej powołaniem jest miłość. I ja gdzieś tak 3 lata temu odkryłam, że to jest całkiem mądry tekst. Więc staram się być taką osobą, od której będzie biło ciepło. Czy w przyszłości okaże się, że będę miała rodzinę i będę mogła gromadce moich dzieci dać moją miłość, której mam w sobie dużo i mam komu dawać. W tym momencie mam moje grupy, które prowadzę, których jestem animatorką. I gdzieś to jest moje powołanie, żeby dawać z siebie to, co mam najlepszego, żeby służyć. Ojciec Blachnicki powiedział, że służę, więc jestem. Zgadzam się z nim.

0: Ile masz lat?
1: 21.
0: Wokół ciebie w Warszawie jest dużo chłopaków.
1: No nie za bardzo.
0: No ale w mieście jest dużo.
1: W mieście jest dużo. Ale na Ochazach jest mało. Na uczelni też nie za dużo. Też mam taki kierunek, że no, za dużo to ich nie ma. A takich naprawdę, że tak powiem, wartościowych, z tymi wartościami, które ja mam, no to naprawdę ciężko, szczególnie w dużym mieście. Takich. A nie będę w każdego w metrze pytać, czy kocha Jezusa. Bez przesady.
0: Ale jak myślisz o sobie właśnie w tym kontekście? Co tu będzie? Co dla ciebie Pan Bóg ma? Wiele koleżanek ze studiów w twoim wieku zapomniało już o przekazaniach. Może w ogóle o nich nie słyszało. Mhm. Wyglądają na szczęśliwe, przynajmniej na początku.
1: Tak, na początku tak wyglądają. I to jest niesamowite też, na jakie studia trafiłam. Trafiłam na studia, na które nie chciałam iść. Nie dostałam się po prostu na żadne inne. I to była ostateczność. Żeby właśnie... No, zobaczyłam wyniki matury, no i musiałam jakieś wyjście awaryjne mieć. I trafiłam na studia, gdzie po miesiącu ludzie się mnie pytali, dlaczego wierzę. W ludziach, szczególnie z mojego otoczenia,